0: Nocne powtórki w net.
1: 10:24, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Na moment odetchniemy od Sejmu z ulicy Wiejskiej, przeniesiemy się tutaj na Plac Zamkowy, a tak naprawdę być może jeszcze w zdecydowanie piękniejsze miejsce, bo będziemy Państwu opowiadać o naturze, będziemy Państwu opowiadać o produkcji miodów. A ze mną w studio jest nasz gość, pani Lidia Moroń-Morawska, współtwórczyni rodzinnej marki Miody Morawskich. Wiem, że wraz z mężem pani prowadzi ten biznes. Dzień dobry. Ale ta ścieżka też jest taka nieoczywista, mówię o pani ścieżce zawodowej, więc zacznijmy od początku. Pani zrezygnowała, jak rozumiem, z takiej pewnej posady, ze swojej ścieżki takiej kariery zawodowej i zdecydowała się pani otworzyć pasiekę, nie wiem, tak, czy zbudować pasiekę, zająć się produkcją miodów. Jak z perspektywy czasu, co było takim bodźcem? No bo to jest duży krok i taki niecodzienny.
2: Może właśnie z zewnątrz wygląda na troszkę ryzykowny i nieprzemyślany, ale była to spójna i myślę, że oczywista droga dla mnie, dla nas jako rodziny. Byłam pielęgniarką anestezjologiczną. Mąż był żołnierzem zawodowym, ale pasieka, mąż założył pasiekę, w tym roku będzie mija równo 30 lat temu, jako nastolatek założył. A my poznaliśmy się na studiach, na Collegium Medicum i ta pasieka zawsze była. Dużo pracowaliśmy, ja też sędziowałam piłkę nożną, oboje studiowaliśmy po dwa, mąż nawet trzy kierunki naraz. No i później poszliśmy na etaty. Szukaliśmy swojej drogi i stwierdziliśmy, że my to życie chcemy jednak przeżyć razem. Chcemy pracować razem. I to też nie był skok na głęboką wodę, bo każdą złotówkę zliczaliśmy, ile mieliśmy przychodu, ile wydaliśmy, więc dokładnie wiedzieliśmy, czy nasze gospodarstwo jest rentowne. Stwierdziliśmy, że chcemy budować tą markę swoją, być na swoim, ponieść to ryzyko, bo rolnictwo nie jest łatwym kawałkiem chleba. Też bardzo ryzykownym, bo ryzykowne od pogody, ryzykowne od rynku, od...
1: Szczególnie dzisiaj, prawda? Wczoraj mieliśmy duże protesty. Że one może nie były tak duże, albo spontaniczne i główne przedstawicielstwo Solidarności Rolniczej, ale to dotyczy takich producentów właśnie żywności. Kwestia cen na skupach, teraz też nawozów. Przecież to wszystko, prawda, jest...
2: Wszystko na siebie wpływa.
1: Ale państwo, jak rozumiem, też nawozów nie używacie.
2: To akurat...
1: W kilku słowach powiedzmy, jakie miody i co jest takiego wyjątkowego.
2: Czy tak, jako pierwsza kobieta w Polsce zdobyłam certyfikat bio na swoją pasiekę. Moja mama pochodzi z rodziny rolniczej i jako nastolatka zawsze mówiłam, że absolutnie nie po to studiuję dwa kierunki na raz, żeby zostać rolniczką i wrócić na wieś. Ale powiedzmy, że w pewnym wieku dojrzałam i stwierdziłam, że to będzie moja najlepsza droga. Prowadzenie pasieki w tym czasie jest teraz dużo trudniejsze. Od czasu, mogę powiedzieć, wybuchu wojny na Ukrainie, gdy zalewa nas produkt tani, mogę powiedzieć miodopodobny. Dlatego dużo trudniej jest prowadzić gospodarstwo. Znaczy, w rolnictwie mamy ogrom stereotypów. Mogę powiedzieć, że nawet znacznie więcej niż w innych dziedzinach. Nie rozpatruje się rolnictwa jako działu gospodarki. My prowadzimy firmę, my prowadzimy działalność, płacimy podatki, wystawiamy faktury. Normalnie jak człowiek usłyszy słowo rolnik, to raczej widzi mężczyznę w średnim wieku, w gumiakach i najprawdopodobniej średnio wyedukowanego. Natomiast każdy rolnik, który chce się z tego utrzymywać, z tego rodzaju pracy, ma wiedzę w swojej dziedzinie.
1: I bardzo specjalistyczną, prawda?
2: Tak.
1: Jeszcze taką, która, jeżeli ona raz zostanie, ja tak na to patrzę dzisiaj, rozmawiając, przepraszam, że tu wejdę w słowo, ale piszą też do nas gospodarze. Wczoraj zresztą na protestach rozmawiałam z ludźmi. Jeżeli te gospodarstwa raz upadną, oni mówią, że już ta wiedza nigdy nie zostanie, nie będzie do odratowania, bo ona tak naprawdę musi być i w praktyce pozyskiwana, ale to też kwestia, prawda, nauki, tego, czego można się dowiedzieć od taty, od dziadka. To nie jest taka rzecz po prostu, że się idzie i człowiek jest, prawda, rolnikiem albo prowadzi pasiekę.
2: Dokładnie, bo skończyłam też Uniwersytet Rolniczy, Wydział Ogrodniczy jako drugi kierunek, ale daje ogrom wiedzy, ale to nie jest wiedza specjalistyczna. Ja z premedytacją wybierałam wszystkie możliwe elektywy i kierunki, czy przedmioty dodatkowe związane z pszczelarstwem, ale to było nic w porównaniu z praktyką i z wiedzą, którą w sumie dostałam od mojego męża. Dlatego tak, taka kontynuacja jest niezwykle ważna i ja też widzę, że rolnicy chętnie się dzielą swoją wiedzą, w sensie my w grupach swoich, my pszczelarze, hodowcy wołowiny, czy producenci właśnie mleczni, że wydaje mi się, że nas w ludziach jest taka chęć też do pokazania, że my jesteśmy naprawdę wartościowi i wiemy, co robimy.
1: Ale mimo, jak rozumiem, tej wartości bardzo dobrych produktów, przestrzegania norm, powiedziała pani, że jako pierwsza udało się uzyskać te certyfikaty, to też jest trudna droga. Jeżeli nie będzie ochrony od strony państwa i zrozumienia tego, że trzeba ratować, prawda, te gałęzie gospodarki, no to rozumiem, że nie będziecie w stanie konkurować. Powiedziała pani o tych produktach otwarcia się na rynki. Teraz przecież Komisja Europejska też cały czas wywiera presję na Polskę w kwestii zniesienia embarga na część produktów z Ukrainy.
2: Ale to nawet nie tylko, to najpierw nas Ukraina, powiedzmy, że mocno położyła rynek, sektor pszczelarski bardzo mocno. Ja mogę, myślę, że mogę to powiedzieć, że od czasu wybuchu wojny na Ukrainie my sukcesywnie zmniejszamy ilość naszych pszczół, bo nie sprzedajemy tej ilości miodu. Rośnie ilość pszczelarzy w Polsce, bo mamy bardzo dużą modę na pszczelarstwo, ale jest to pszczelarstwo hobbystyczne, natomiast drastycznie spada ilość pszczelarzy zawodowych, którzy mają właśnie powyżej tych 80 rodzin, czy były to wielopokoleniowe pasieki. Sama osobiście z mojej wsi, z której pochodzę, znam dwóch dużych pszczelarzy, którzy no, po prostu zamknęli się, poszli na etaty. Więc myślę, że konsumenci powinni zwrócić uwagę na to, że my mamy przede wszystkim bardzo wysoką jakość naszych polskich produktów. I co mnie najbardziej razi i boli teraz w naszym systemie, to nawet nie to otwarcie na nowe rynki, bo klient świadomy i ten, którego stać, będzie wybierał wyższą jakość, bo rozumie tą korelację. Jedynie boli mnie, no nie wiem, to nie jest dobre słowo, ale jest...
1: Może niepokoi, bo to jest takie kwestia...
2: Taką dużą niesprawiedliwość we mnie budzi to, że mamy podwójne standardy. Podczas ostatniej kontroli weterynarz oczekiwał ode mnie, że no nie miałam wydrukowanych atestów na płyn do mycia naczyń, którym zmywam na przykład wydzielec pasieczny po miodobraniu. I czy taki płyn, ta powierzchnia później może mieć styczność z miodem. I tak myślę, to w takim razie mogą być płyny do mycia naczyń dopuszczone na polskim rynku, które nie mają atestów. Bo troszkę mi się to wydaje absurdalne. I nie sądzę, żeby te miodopodobne produkty, które
1: musiały tak przechodzić
2: przez granicę. To już wydaje mi się totalnym absurdem, żeby było to od nich wymagane. Mało tego, rozmawiałam ze znajomymi restauratorami podczas kontroli sanepidowskich. Mówią, że nikt od nich nie oczekiwał takich atestów, więc pozwólmy nam po prostu działać. A wiadomo, że to mi się kojarzy troszkę z takim włoskim strajkiem, tylko że zarzucanie nas tylko absurdalnymi przepisami.
1: No właśnie, więc miejmy nadzieję, że też ktoś być może decydentów, osób, które zajmują się przeprowadzaniem takich kontroli, usłyszę naszą rozmowę, albo jak państwo znacie kogoś, kto się tym zajmuje, albo kto może dotrzeć gdzieś do osób, które za to odpowiadają. No bo to tak naprawdę wydaje się po pierwsze absurdalne, po drugie jest to działanie na szkodę państwa, po trzecie te dobre jakościowo produkty to jest jedyna droga chyba jeszcze, żeby uratować część rolnictwa.
2: Tak. Zachowajmy po prostu, wydaje mi się, zdrowy rozsądek. I ja absolutnie nie mówię tutaj, że oczekuję zniesienia wszystkich przepisów, bo miejmy kontrolę nad tym, że to jest czysto, że jest zasady higieny są zachowane, bo sama oczekuję tego od innych sektorów, ale no, nie popadajmy w absurdy i
1: I trzeba raczej wspierać dzisiaj, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki zewnętrzne, nacisku tak trudne, prawda? Więc tutaj państwo powinno być od tego i w wielu zresztą miejscach na świecie tak jest, że państwo wspiera, a nie zarzuca tymi regulacjami, bo rozumie, że to jest tak naprawdę pewien unikat, pewne dziedzictwo, z którym też możemy wychodzić gdzieś na rynki zewnętrzne.
2: Ja bym poszła bardziej w stronę tego food security, bo sytuacja polityczna jest jaka jest. Nie jest lekko, nie jest łatwo, nie wiadomo co będzie. Teraz nawet jak były lockdowny, to nam pokazało kruchość łańcuchów dostaw żywności. Więc klienci, mam nadzieję, że coraz więcej też powinni mieć świadomość tego, że kupując od lokalnych rolników, no w Warszawie tutaj na pewno będzie ciężej, żeby kupić coś bezpośrednio od rolnika, ale nawet z tej świadomości, że to jest polskie, to utrzymujemy tą naszą suwerenność żywnościową, a bezpieczeństwo żywnościowe właśnie jest jednym z elementów suwerenności, bo wiadomo, musimy się wyżywić. Jeśli my teraz, rolnicy, nie będziemy w stanie się utrzymać, będziemy się sukcesywnie zwijać, bo dla nas nowe badania wykonane przez Irwir Pan pokazują, że rolniczki, szczególnie to było skierowane na rolniczki, jesteśmy bardzo dobrze wyedukowane. Ponad 50% współwłaścicielek czy właścicielek gospodarstw ma studia wyższe, więc my możemy się przekwalifikować. To nie jest nasza droga, bo nie mamy na siebie pomysłu, bo to nie prawda. Mamy innej drogi. My kochamy to, co robimy i chcemy to robić.
1: To prawda, a jak nie będzie komu tego robić, że powiem w ten sposób, to my nie będziemy mieli dostępu do tych produktów i będziemy skazani naprawdę na jedzenie, na żywność wątpliwej jakości, powiedzmy w ten sposób, bo nawet już teraz te pierwsze afery związane z jedzeniem z Ameryki Południowej, kwestii Mercosur, to myślę, że to jest naprawdę kropla w morzu, wierzchołek góry lodowej, bo w mało których portach europejskich, nawet jeżeli no, są jakieś narzędzia konkretne, żeby sprawdzać pod kątem, prawda, tych wszystkich pestycydów, to nie jest to wykonywane. W dużej mierze jest to obchodzone jakimiś i to...
2: Bo to są ogromne koszty, bo sama wiem, jak badanie na miód wygląda na pestycydy. To jest, każdy pestycyd to jest inne badanie, więc nagle z jednej próbki robią się nieadekwatne koszty, więc...
1: I zrobiła nam się bardzo taka merytoryczna rozmowa, więc się cieszę, bo to jest ważne i o tym trzeba mówić, ale też chciałabym, żeby chwilkę pani opowiadała o tych miodach. Ja, tak w moim domu rodzinnym, w ogóle do kawy, do herbaty zawsze używa się miodu i ja jestem tak przyzwyczajona. Dla mnie to jest super, super opcja. Ja kocham sama miód. Uważam, że jest bardzo czyte, te wszystkie takie pyłki, pszczele, propolis, prawda? Tak, też tak. Co państwo macie u siebie w pasiece?
2: My mamy z mężem pasiekę wędrowną. Ekologiczna jest stacjonarna, natomiast utrzymujemy się w głównej mierze z pasieki konwencjonalnej i wędrownej. Jak chyba wspomniałam, mąż dawniej pracował, chyba nie, mąż kończył leśnictwo i pracował jakiś czas w lasach państwowych, więc mamy też łatwiejszy dostęp do stanowisk w lasach państwowych, więc pozyskujemy tam na przykład miody lipowe, akacjowe, choć akacja tak naprawdę jest chwastem leśnym. Wielokwiatowe miody. Tutaj muszę zwrócić naprawdę uwagę, że miód wielokwiatowy jest często jest tańszym miodem od reszty, dlatego że jest go mniej, ale jest on wyjątkowej jakości, mogę powiedzieć, dlatego że z każdej pasieki ten miód wielokwiatowy będzie inny, będzie miał inny aromat. Są miody wiosenne, tak jak teraz mamy miód wiosenny, tam głównie mamy wierzbę z klonem. Wierzba działa przeciwzapalnie, bo ma naturalne salicylany. Z takich bardziej nietypowych miodów, które w naszej pasiece pozyskujemy, jest na przykład miód kruszynowy. Kruszyna to jest krzew, który tworzy podszyt w lasach. Kruszyna jest też surowcem zielarskim. Ale ja ten miód co rok też wysyłam do analizy pyłkowej, do laboratorium. Zawsze mam na niego badania i certyfikaty, ponieważ gdy mamy kontrolę na przykład z wicharsu, to bardzo chętnie brany jest do badań, licząc na to, że pomyliliśmy się w ocenie.
1: To może też dopytam o takie indywidualne doświadczenie związane z przebywaniem z jednej strony w naturze, jeszcze jak pani wyszła też trochę już z innego świata zawodowego, ale też konkretnie z pszczołami, bo wszyscy ludzie z mojego kręgu znajomych, którzy gdzieś właśnie, mam tylko pasjonatów pszczelarzy, ale uwielbiają to i często wskazują, mówią o tym, że pszczoły to są najinteligentniejsze, czy niesamowicie mądre stworzenia, że to jest zupełnie jakby obserwacja ich, tego jak one są zorganizowane, grupowo, jak to wszystko wygląda, że naprawdę może dużo człowieka nauczyć. Czy panią pszczoły czegoś nauczyły?
2: Znaczy mega, naprawdę w jeden dzień bym się nie zamknęła. Dodam, że jesteśmy z mężem współautorami Wielkiej Encyklopedii Pszczelarskiej. Pszczoły mnie niesamowicie wciągnęły od pierwszych chwil, gdy sama zaczęłam gospodarować, bo dopóki byłam tylko takim, powiedzmy, tanim pomocnikiem mojego wtedy chłopaka, to nudziło mnie to szalenie. Ale gdy zaczęłam czytać te korelacje między społecznością, powiedzmy naszą ludzką, a społecznością i organizacją życia w ulu, są niesamowite. Metabolizm i biologia. To może tak z takich ciekawszych, powiedzmy ciekawostek. Na przykład mnie fascynuje metabolizm królowej matki. Jest coś absolutnie niesamowitego w jej biologii i metabolizmie. Wyobraźmy sobie, matka składa teraz w sezonie 2000 jajek dziennie. Na larwę. Łączna masa tych jajek stanowi prawie masę jej ciała. Więc wyobraźmy sobie kurę, która teraz składa codziennie 30 jajek dziennie, albo jakbyśmy kobiety mogły urodzić codziennie jedno nowe dziecko. No, niewyobrażalny metabolizm, jak to wyprodukować. Jeśli chodzi o społeczność, tak sobie myślimy, że wszystko tam jest tak super poorganizowane, ale wbrew pozorom nie. W ulu też mamy pszczoły rebeliantki. Naukowcy udowodnili to jest mikroprocent społeczności, ale niektóre pszczoły robotnice pod koniec swojego życia nie pracują na rzecz kolonii, tylko wybierają zachowania, które bardziej zwiększają ich własny rozwój czy możliwość
1: przetrwania. Faktycznie.
2: Tak mamy dużo korelacji, dużo ciekawych rzeczy. I jeszcze taka ostatnia, która mnie też bardzo fascynuje. My często patrzymy na ul, na pszczołę jako jeden organizm. Niektórzy naukowcy wysnuli taką teorię, że rodzina pszczela to jest inny rodzaj ewolucji i cała rodzina, cały taki ul to jest super organizm, tak jak mrówek czy termitów. Tak. I taki wtedy organizm jest długowieczny, jest nieśmiertelny, bo przekazuje swoje geny. I na przykład ul utrzymuje stałą temperaturę ciała, wychowuje, gdy jest sezon, gdzie matka składa te jajka, troszkę rośnie temperatura ciała, tak jak temperatura ciała kobiety. Swoje młode karmi mleczkiem. Więc tak,
1: pszczoły są niesamowite. To zachęcamy, żeby Państwo sięgnęli po taką encyklopedię. Myślę, że warto. Na zakończenie jeszcze, gdyby Pani mogła powiedzieć, gdzie można Was znaleźć, Wasze miody. Ja tylko powiem, że Fundacja Polska z Natury to bardzo zachęcam, bo tam ciekawe analizy i też takie rozmowy między innymi można znaleźć.
2: Tak, to szybciutko dodam, najłatwiej znaleźć nas przez naszą stronę internetową www.miodymorawskich.pl.
1: A ja bardzo Pani dziękuję. Pani Lidia Moronio-Morawska, współtwórczyni rodzinnej marki Miody Morawskich, była gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Z nami Mieczysław Ryba, profesor, historyk, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Patrzymy na aktualną dynamikę polityczną. To trochę polityka żyje tym, co wydarzyło się w weekend rocznicami. Minął weekend trzy ważne rocznice. Zbrodnia w Jedwabnem cały czas niewyjaśniona. Ludobójstwo na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Ale też trochę w cieniu, a chyba niepotrzebnie w cieniu są takie środowiska, które nie czciły i nie pamiętały o tej dacie, a warto pamiętać, bo 12 lipca to też pamięć i kolejna rocznica obławy augustowskiej. O tym też warto pamiętać. 2000 Polaków wywiezionych przez głównie czerwonoarmistów, pogrzebanych nie wiadomo gdzie, prawdopodobnie gdzieś na Białorusi, ale tego nie wiemy. Największa zbrodnia na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. No i te trzy rocznice, zwłaszcza ludobójstwo na Wołyniu, dyktuje temperaturę sporów politycznych, także na prawicy i dyskusję o tym, jakie relacje przyjmować w relacjach polsko-ukraińskich. Pan profesor był na uroczystościach w Domostawie pod pomnikiem. Te uroczystości bardzo burzliwe, pokazujące podziały na prawicy. Czy tak podzielona prawica może razem rządzić, razem pójść do wyborów?
2: Znaczy, podział jest, ale nie dotyczący oceny tego, co się zwie relacjami na przykład z Ukrainą w aspekcie historycznym, tylko tą historią stosunku do Ukrainy na początku wojny, o tak bym powiedział, i tu rzeczywiście są emocje, oraz pewnego podejścia do czczenia pamięci o tych ofiar Wołynia, które, no pamiętajmy o tym, nie były zbyt pamiętane i państwowo czczone przez te, no, 30 lat czy ponad Polski niepodległej, więc tutaj rzeczywiście są pewne napięcia na tym tle i one też były tam zauważalne. Tym niemniej co do oceny tej rzeczywistości współczesnej i tego, jak oceniamy politykę historyczną współczesnej Ukrainy, to chyba aż takich podziałów na prawicy nie ma. Nie, bo chyba w społeczeństwie polskim nawet nie ma. Natomiast.
1: Ale te uroczystości w Domostawie bardzo burzliwe.
2: Ja troszkę słabo słyszę pana redaktora.
1: A to zaraz spróbujemy to jakoś poprawić. Uroczystości w Domostawie, jak pan tam profesor był, one były jednak bardzo burzliwe.

0: rzeczywistości, jak te relacje wyglądają, to aż takich różnic nie ma, aczkolwiek emocje są, to nie ulega wątpliwości.
1: Te emocje, jakie będą miały polityczne znaczenie?
0: Znaczy one, no widzimy, że Konfederacja Grzegorza Brauna w sondażach ma się nieźle i to jest jedna z przyczyn, tak? Bo pamiętajmy, wtedy, kiedy w istocie cała scena polityczna polska, ta główna, również społeczeństwo było tak mocno zaangażowane w pomoc w czasie tej wojny, no to sam Grzegorz Braun bardzo ostrzegał i bardzo mocno mówił o ukrainizacji Polski. No i w tym sensie, skoro dzisiaj tak prowadzi politykę Wołodymyr Zełenski, no to jak gdyby pokazuje siłę Brauna, czy siłę jego przestrug ówczesny. Tym niemniej należy pamiętać, że konteksty troszkę się zmieniały i też trzeba czytać tę całą geopolitykę w taki oto sposób, że o ile mamy spór i wydaje się coraz poważniejszy polityczny z Ukrainą, no to jest druga strona medalu, to jest ten wymiar ludzki, czyli pomocy takiej charytatywnej czy uchodźcom, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że nie jest wcale w interesie Polski i nie było wtedy, ażeby Ukraina tę wojnę przegrała. A takie niebezpieczeństwo wówczas było, więc to trzeba jednak czytać dynamikę zdarzeń, które wówczas miały miejsce. Gdyby Ukraina tę wojnę przegrała, pamiętajmy, nie tylko mielibyśmy Rosję na Bugu, ale mielibyśmy porozumienie niemiecko-rosyjskie, niesamowicie groźne, co nie znaczy, że nie jest groźne, ale to jest inna skala tego zjawiska i inna jest konstelacja. Ewentualne porozumienie Berlina i Kijowa po przypominięciu Polski, bo wydaje się, że to się w tej chwili rysuje coraz wyraźniej.
1: I te różnice, jak będą, bo jest dyskusja szczególnie w Prawie i Sprawiedliwości, bardzo gorąca, jaką przyjąć politykę, czy no właśnie iść trochę za nurtem aktualnych emocji społecznych, tak to nazwijmy, czy raczej no bronić polityki, czy bardziej podkreślać politykę z ostatnich lat, czy właśnie bardziej anty, czy bardziej, nie wiem, czy pro, ale podkreślać, że jednak Ukraina jest w Polsce bliższa niż Rosja i że walka z Ukrainy z Rosją jest na naszą korzyść. Wybalansować, to widać bardzo głębokie różnice między Mateuszem Morawieckim a Przemysławem Czarnkiem, to było czuć w dwóch wywiadach, bo powiedzcie, ci mieli dzisiaj rano wywiady, zupełnie inaczej mówił Mateusz Morawiecki, zupełnie inaczej mówił Przemysław Czarnek.
0: Znaczy, pamiętajmy, z kim PiS rywalizuje. Jeśli mówimy już o pragmatyce, a nie o takiej wielkiej strategii państwa polskiego, jeśli mówimy o pragmatyce wyborczej, to PiS rywalizuje o elektorat przede wszystkim z Grzegorzem Braunem, więc ta retoryka twarda jest obliczona Przemysława Czarnka na to. Zresztą ma też takie poglądy, więc to trudno, ażeby inaczej to określił. Premier Morawiecki z kolei no broni swojej polityki, kiedy był premierem. I ona była taka bardzo proukraińska, wspierająca. To się wszystko oczywiście w sferze takiej strategicznej da pogodzić. Znaczy w moim mniemaniu najważniejsza rzecz, która się w tej chwili dzieje, pomijając grę polityczną, bo te emocje, jak to zwykle w polityce, mogą się zmieniać, natomiast strategicznie rzecz ujmując, wyobraźmy sobie taką sytuację, że Polacy i Polska nie pomaga Ukrainie na początku wojny lub zachowujemy taki chłodny dystans. Dzisiaj wszystkie komentarze mediów liberalnych byłyby takie, że wtedy zachowaliśmy się źle i dlatego Ukraińcy dzisiaj się mszczą i to był nasz błąd. Więc to, co się dzisiaj dzieje, jest wielką lekcją nie tylko dla polityków, dziennikarzy, ale jest lekcją też dla społeczeństwa, dla narodu, jak realnie wygląda Ukraina dzisiaj pod takimi, a nie innymi rządami oligarchów, tak to nazwijmy, i w ogóle dlaczego w przeszłości tak trudno, czy wręcz było niemożliwe dogadanie się z nimi, choćby w okresie międzywojennym. Bo niektórzy snują pewne bajki, jaka to krzywda się wówczas Ukraińcom niesamowicie działa, no i że Wołyń był skutkiem tej krzywdy. No to są ahistoryczne, moim zdaniem, bajki. I dopiero teraz widać, że tu są też problemy cywilizacyjne, kulturowe, mentalne. Jest w dużym stopniu wpływ na tą politykę ukraińską, tej mentalności azjatyckiej, trochę porównywalnej do Rosji. Ale to nie znaczy, że wyłączamy z całego namysłu politycznego czy geopolitycznego tych wszystkich uwarunkowań.

0: Znaczy, jeśli nawet Ukraina by prowadziła, czy prowadzi w jakimś sensie antypolską politykę do pewnego stopnia, to jednak jest lepiej, że ona jest, niż gdy jej nie ma jako samodzielny byt, bo wiadomo, że to daje możliwość rozgrywania tej wschodniej karty. Jeśli patrzymy z kolei, no, nasza polityka jest trochę emocjonalna, czy tak od ściany do ściany, to trzeba ten złoty środek, bo pan redaktor zapytał, co jest najlepsze. No zawsze jest arystotelesowski złoty środek, czyli patrzenie twardo tego partnera, bo zupełnie niedawno sobie też, znaczy przed chwilą wręcz czytałem różnorakie wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego z czasów, kiedy mu pomagaliśmy i mówił, między nami już nie ma granic. Od państw bałtyckich poprzez Ukrainę do Polski mamy 90 milionów ludności, że będziemy tutaj tworzyć jedność i tak dalej. No to wszystko było deklarowane. Natomiast dzisiaj jest postawienie zupełnie w kontrze Polski czy na marginesie. No to jest ich wybór, bardzo zły z ich punktu widzenia, bo ja się zgadzam z tymi analitykami, którzy mówią, że Polska na tym straci, owszem, bo może moglibyśmy tu budować coś większego, ale my sobie damy radę, natomiast Ukraina bez polskiej rady sobie nie da, to widać z geografii, więc gra taka, no proszę sobie wyobrazić, czy Ukraina wygrała wojnę z Rosją? No Ukraina wojny z Rosją nie wygrała. A przecież różnie może być jeszcze. Może być mobilizacja na froncie. No i powiedzmy, że pojawi się nowa fala uchodźców. Czy Polacy, którzy z takim otwartym sercem i władze samorządowe, i różne instytucje, i władze państwowe, i zwykli Polacy, z takim otwartym sercem się zwrócili do Ukraińców, dzisiaj będą mieć tę samą otwartość przy takiej polityce Zełenskiego? To choćby w tym względzie, ale tu można wiele, wiele rzeczy wymieniać. Po prostu idzie kwestia już polityki transakcyjnej, więc oni sobie sami szkodę robią. Natomiast to, że na tym tle w Polsce, biorąc te ponad 4,5 roku zmagań na wojnie rosyjsko-ukraińskiej, że nasze tutaj patrzenie się zmieniło, że nasze emocje się zmieniły, że na tym tle toczy się gra polityczna, to jest rzecz oczywista. Jesteśmy nieustannie w toku kampanii wyborczej, która się ma rozstrzygnąć w przyszłym roku.
1: No właśnie, i ta kampania teraz wchodzi za chwilę w kluczowe tory. Jak się patrzy na tą sytuację na prawicy, bo zostaliśmy jakby w tym obszarze, no padają także deklaracje Patryka Jakiego, pomysły, że może najlepszym wariantem byłaby wspólna lista do Sejmu PiS-u i Konfederacji. Nie jest tak, że PiS traci tą pozycję dominatora po prawej stronie i że to jest już trwały i taki pewny, dokończony proces?
0: Znaczy, oczywiście dzisiaj w sondażach, dzisiejszy jakiś sondaż pokazuje, że obie konfederacje w sumie dają więcej niż ma PiS, natomiast to się nie sumuje. To wiemy o tym, że nigdy nie jest tak, że sumujemy w prosty sposób głosy różnych bytów politycznych, bo z różnych powodów ludzie chcą głosować na Grzegorza Brauna, a nie chcą na Mentzena czy Bosaka i tak dalej, więc połączenie ich wcale nie dawałoby od razu takiej sumy. Rzecz jest taka, że wybory, kiedy one już realnie się odbędą, to ważnym drugim elementem oprócz takiego ogólnego wizerunku są konkretni ludzie na listę. No i jest oczywiście pytanie bardzo poważne, które trzeba postawić. Kto będzie na przykład na listach Grzegorza Brauna? Czy będą bracia Kamraci, czy będzie Monika Jaruzelska, czy to wyborców zachęci, czy odstraszy przy całej takiej mocno jednak konserwatywnej retoryce, którą prezentuje Grzegorz Braun. To wszystko nie jest dzisiaj, te sondaże mówią o pewnych nastrojach, oczywiście, które są coraz bardziej prawicowe, które są coraz bardziej eurorealistyczne czy eurosceptyczne w Polsce, bo wiemy, jaką politykę prowadzi Unia. To nie jest kwestia tylko Ukrainy. One są coraz bardziej ukraino-realistyczne czy ukraino-sceptyczne, to widać z powodu polityki Zełenskiego, to jest jasne. I to wszystko odbija się w sondażach. One oczywiście fluktuują w tę czy ową stronę. Natomiast ta ostateczna batalia to będzie się rozstrzygać w przyszłym roku. widać wyraźnie jedno, że opinia publiczna, czy też polska scena polityczna, mówię o wyborcach, że cała ta opinia wyborców przechyla się jednoznacznie w stronę prawicową i to nie tak nie tak centroprawicową, jak to było jeszcze lat temu kilka, ale zdecydowanie prawicową. To jest proces, który jest obserwowany nie tylko w Polsce, ale nawet w tak zliberalizowanym społeczeństwie, jakim jest społeczeństwo francuskie.
1: Dobrze, a czy Prawo i Sprawiedliwość do tej nowej fali pasuje, czy musi ponieść koszty i być może zostanie bardzo dużą, może i największą partią prawicową, ale już nie jedyną, że nie ma szans dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby ten nurt nadgonić, trochę jak to próbuje Przemysław Czarnek?
0: No to oczywiście wybory pokażą, patrząc na dzisiejsze sondaże, na to nie ma dużych szans. No, wybór Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera jest właśnie taką próbą wzmocnienia PiSu na prawej flance i to praktycznie nie ma drugiego, tak wyrazistego polityka, zarazem tak dynamicznego, który by był w stanie ze strony PiSu, przez tej, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, był w stanie zawalczyć o ten prawicowy elektorat, bo jak widać, suma tych głosów prawicowych daje władzę. Oczywiście rozumiem, że w kontekście pan redaktor pyta o przyszłe koalicje. No, gdybyśmy dzisiaj mieli to jak gdyby podsumowywać, czy próbować wyrokować, no to jeśli by się wybory rozegrały w ten sposób, jak mówią dzisiaj sondaże, to naturalnie konieczna byłaby prawicowa koalicja.
1: O czym mówił profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Adam Czerpak. Jest godzina 12.06, 15 lipca. Dziś w Netto i tam podróże małe i duże w trzech miejscach. Dziś zaczniemy od Włoch na krakowskim przedmieściu, ale o tym zaraz. Później przeniesiemy się do Jordanii, do Mikołaja Murkocińskiego, a zakończymy w Paryżu u Małgorzaty Kleszcz. Także takie dzisiaj Państwa podróże czekają. Będą one też muzyczne, więc żeby się odpowiednio nastroić, to zaczniemy od jednego z moich ulubionych włoskich utworów, Ti sento.

0: piątek. Mam nadzieję, że Państwo się już odpowiednio nastroili, bo my się teraz przenosimy do Kalabrii. Z nami w studio pani Katarzyna Gralińska, prezes Związków Polaków w Kalabrii i Unii Stowarzyszeń Włosko-Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To pierwsze pytanie zadam. Dlaczego jest pani dziś w Polsce, a nie w Kalabrii? Taka piękna pogoda, lipiec, a pani tu u nas.
1: No, dlatego, że jestem również Polką, nie tylko Włoszką. Na stałe mieszkam od ponad 40 lat w Reggio di Calabria, ale mam rodzinę, serce tutaj Polki zawsze wraca do swoich korzeni i w związku z tym no, kilka razy w ciągu roku bywam. A ponieważ jestem warszawianką z urodzenia, w związku z tym najczęściej bywam właśnie w Warszawie, chociaż mam różne koneksje, że tak powiem, przyjacielskie z wieloma innymi obszarami Polski, ale tutaj, że tak powiem, najczęściej bywam w Warszawie.
0: No i jak to się stało, że pani w Kalabrii wylądowała, już tam została na tyle lat?
1: No, ja wyjechałam już jako mężatka. Szczerze mówiąc, moje pierwsze... że tak powiem, możliwości miałam takie, żeby wyjechać do Niemiec, ale później się okazało, że jednak ta Kalabria, z racji tego, że mój mąż był Włochem i niestety świętej pamięci i po prostu w tym miejscu wybrałam sobie jako drugą ojczyznę to miejsce. Usytuowane Reggio Calabria jest przepięknie, dlatego że jesteśmy nad Cieśniną Messyńską i mamy niecałe 5 kilometrów wpław, że tak powiem, do Messyny na Sycylię.
0: I jak się przedostaję na Sycylię z Kalabrii? Pływają promy?
1: Pływają promy, pływa również poduszkowiec, także to jest wycieczka poduszkowcem około 20 minut. Ceny biletów są bardzo niskie, w związku z tym polecam. Zresztą sama Kalabria jest terytorium, które ma ponad 4000 lat kultury, bo to jest tak zwana Magna Grecia, czyli stara, wielka Grecja. Mamy bardzo dużo naleciałości językowych z greckiego. I na pewnych obszarach właśnie język po włosku to się nazywa lingua grecanica, czyli to jest ten stary grecki, antyczny. Bardzo dużo jeszcze starszych ludzi rozmawia w tym języku, także mamy wielu mieszkańców pochodzenia greckiego.
0: To ja jeszcze tylko Państwu przypomnę, że Kalabria to jest ten czubek buta.
1: Tak jest.
0: Włoskiego, teraz chyba coraz bardziej popularny, chociaż bardziej u nas to się lata często teraz i słyszy o Bari, czyli ten obcas jest
1: obcas,
0: zwiedzany.
1: Tak, to jest Apulia, czyli po polsku chyba Apulia jest nazywana, u nas Pulia. Tak, Bari, my z Reggio Calabria do Bari mamy około 500 kilometrów, niecałe 500, ale no prawie. W każdym razie nasz region, no poza tym, że jest znany jako właśnie Magna Grecia, także mamy bardzo dużo różnych artefaktów, nie tylko w muzeum, w naszym Muzeum Narodowym w Reggio Calabria. Mamy dwa posągi wojowników greckich z brązu, a takich zachowanych tylko 3 na świecie są, także u nas są 2 i z tego jesteśmy bardzo dumni. Poza tym nasze miasto słynie z tego, że urodził się w nim Gianni Versace, niestety świętej pamięci, ale bardzo znany stylista mody. Poza tym mamy najlepsze od kilkunastu lat w rankingach włoskich, mamy najlepsze lody w budce Cezary, a Polacy ją nazywają zieloną budką, ponieważ jest pomalowana na kolor zielony. No i mamy najpiękniejszą również w rankingach od kilkunastu lat promenadę nadmorską. Mówi się o 1 kilometrze, ale de facto to są 2 kilometry. Także mamy sporo turystów, bardzo dużo turystów przyjeżdża właśnie do naszego muzeum. Poza tym Kalabria jest znana z bardzo dobrej kuchni. W Kalabrii jest bardzo dużo potraw, szczególnie pikantnych. Mamy świetne nduje. To jest taka forma jak gdyby naszej pasztetowej do rozsmarowywania na chlebie, na pizzy czy na jakichś innych, prawda, artykułach alimentacyjnych. W każdym razie tylko w Kalabrii się ją produkuje. Mamy różnego typu kiełbasy, tak zwaną schiacciatę, która jest płaska, pikantna również. No przede wszystkim mamy bardzo dużo warzyw i owoców. Także między innymi kuchnia śródziemnomorska i dieta śródziemnomorska opiera się na produktach i na kuchni kalabryjskiej, sycylijskiej, w ogóle generalnie południowych Włoch.
0: Jak do Kalabrii z Warszawy się dostać?
1: Z Warszawy są zarówno z Modlina, jak i z Chopina loty czarterowe. Natomiast całoroczne, od już prawie 2 lat, mamy bezpośredni lot do Reggio Calabria firmy Ryanair z Katowic. 2 razy w tygodniu latają samoloty, także bardzo dużo ostatnio Polaków do nas przylatuje na 5 dni, na 7 dni i zwiedzają sobie Kalabrię, przyjeżdżają z małymi dziećmi również po to, żeby pojechać i skosztować trochę naszego morza również. Także widzę, że ruch, ja dosyć często na tej trasie kursuję w ciągu ostatniego półtora roku i zauważyłam bardzo, bardzo duży ruch. Te samoloty o każdej porze, w każdym miesiącu są prawie pełne zawsze loty. Także nie są to loty sezonowe.
0: A jak wygląda ta bytność, obecność Polaków w Kalabrii? Dużo nas tam jest?
1: Wielu
0: nas
1: tam jest? Na stałe, owszem, jest sporo, chociaż zmniejszyła się liczba, szczególnie po 2004 roku, czyli w momencie, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Sporo osób, szczególnie kobiet, wyjechało w poszukiwaniu podobnej pracy, którą u nas wykonywały i pojechały przede wszystkim do Niemiec, do Holandii, do Francji czy do państw skandynawskich. Ale szczególnie do Niemiec. Także liczba nam się zmniejszyła, ale mimo wszystko jednak mamy bardzo duże obszary w Kalabrii, szczególnie które są bardzo liczne, etnicznie polskie. No i oczywiście najwięcej mamy małżeństw mieszanych, a więc w ten czas, kiedy głównie kobieta jest Polką, a mężczyzna jest Włochem.
0: Czyli rzadziej jest na odwrót.
1: Natomiast małżeństwa, które przyjeżdżają, no to raczej są już rzadsze okazje, dlatego że jednak najczęściej wyjeżdżały głównie kobiety do pracy.
0: Na czym polega działalność prezesa Związków Polaków w Kalabrii?
1: Więc Związek Polaków w Kalabrii to jest organizacja no profit, która zarejestrowana została w październiku 2003 roku w Reggio di Calabria. No i od tamtej pory już istniejemy. Jesteśmy od wielu, wielu lat, że tak powiem, na fali, dlatego że w naszej lokalnej społeczności i przede wszystkim instytucjach jesteśmy znani, bardzo szanowani, doceniani, czego wyrazem może być dowód na to, co mówię, że jest przedstawicielem w naszej prefekturze, reprezentuje wszystkich cudzoziemców. A tych cudzoziemców, czy pochodzenia cudzoziemskiego, mamy ponad 10% ludności. Reggio Calabria jest miejscowością, które ma około 190 tysięcy mieszkańców, ale również Reggio di Calabria jest miastem tak zwanym metropolitalnym, czyli città metropolitana, które to miasto ma obszar, obejmuje prawie 1 miliona ludzi. Także to jest jedno z 10 miast città metropolitana we Włoszech.
0: To ja zapytam, czy jest odczuwalny ten kryzys migracyjny? Są państwo bardzo blisko Sycylii. Czy pani to jakoś zaobserwowała? Jest dużo migrantów?
1: Owszem, jest dużo. Bardzo dużym lotniskiem najbliższym nam to jest lotnisko w Katanii, do której przylatuje też bardzo dużo osób. Tam jest około ponad 6 milionów pasażerów rocznie obsługiwanych przez to lotnisko, ale często się zdarza, że nawet z Katanii czy z północnej części Sycylii ludzie wolą przyjeżdżać do nas, do Reggio Calabria i stąd wylatywać. Bo mamy różne połączenia, mamy z Belgią, z Brukselą i z Paryżem. Ostatnio w ubiegłym roku otworzyły się, że tak powiem, nowe linie, nowe kierunki. No i jeszcze mamy oczywiście stałe od wielu, wielu lat, dziesiątek lat połączenia z Rzymem, z Mediolanem na przykład, z Wenecją. Więc tych możliwości i wewnątrz krajowych, i zewnętrznych, zagranicznych mamy trochę. Mam taką cichą nadzieję, że nasi politycy będą dążyli do tego, żeby jeszcze bardziej powiększać. Natomiast jesteśmy wsparci przez lotnisko w Lamezia Terme, które leży około 130 km na północ od Reggio di Calabria i to lotnisko również jest międzynarodowe, także ma większy zasięg możliwości wyjazdów do innych państw europejskich.
0: Konkurs Polak Roku we Włoszech i na świecie. Pani jest twórczynią tego konkursu.
1: Tak, jestem autorką i szczerze mówiąc pomysł, żeby taki konkurs powstał w Republice Włoskiej. Miałam taki pomysł w 2014 roku, w momencie, kiedy nasza Unia Stowarzyszeń Polsko-Włoskich, której obecnie jestem prezesem, nawiązała kontakt z innymi przedstawicielami Polonii i braliśmy udział w projekcie Unii Europejskiej. No i byliśmy zaproszeni do Belgii, do Brukseli. Także ponieważ między innymi byliśmy zaproszeni na ich Polaka Roku, także cały ten, że tak powiem, pomysł narodził się w naszych głowach właśnie, żeby przenieść go na grunt włoski. Trwało to kilka lat, bo niestety problemy były finansowe, dlatego że, tak jak wspomniałam wcześniej, nasza organizacja jest organizacją non-profit. Nikt z nas nie zarabia, nie dostaje, nawet nie dostaje rekompensaty za wydatki ponoszone, bo po prostu nie mamy z czego. Projekty, które piszemy i które ewentualnie są dofinansowywane, ale w bardzo niewielkiej części, no resztę wydatków pokrywamy z własnej kieszeni, także zawsze do tego, że tak powiem, dokładamy. Natomiast nie jesteśmy w stanie nawet pokryć własnych kosztów reprezentacyjnych czy organizacyjnych. No ale staramy się jak zwykle przede wszystkim zajmować kulturą, edukacją. Bardzo wspieramy naukę, wspieramy młodych ludzi i tego wyrazem w tym roku jest również siódma kategoria, która powstała, ale ona już była zaplanowana 3 lata temu, żeby właśnie zrobić ją na 10. galę, 10. edycję. To jest Młody Talent Polonii. W naszych szeregach w ciągu ostatnich 2-3 lat sporo młodzieży się zapisało, 18+, bo oczywiście 18+ tylko mogą należeć, mogą być członkami. No i widzę, że są bardzo, bardzo aktywni, bardzo nas wspierają, a tak jak mówię, my prowadzimy naszą działalność absolutnie czysto społeczną, jak to się mówi potocznie, kolokwialnie, ku chwale ojczyzny. Nie mamy z tego żadnych benefitów ekonomicznych.
0: Ile Polaków mieszka we Włoszech albo w Kalabrii na ten moment?
1: We Włoszech około, to oczywiście jest bardzo płynne z tej prostej przyczyny, że bardzo dużo ludzi jeszcze jest niezarejestrowanych oficjalnie. Sporo osób jeszcze pracuje, że tak powiem, na czarno, także automatycznie nie figurują w urzędach miast, prawda, na swoich terytoriach. Także z tych zarejestrowanych to jest, ja myślę, w tej chwili około 90 tysięcy. W całych Włoszech. U nas w Kalabrii myślę, że około 5-6 tysięcy.
0: Kto takim laureatem tej nagrody był w poprzednich latach?
1: O, bardzo, bardzo różni ludzie. Przez pierwsze 4 edycje mieliśmy o zasięgu krajowym i to było tylko na Włochy. Natomiast od 5 edycji jubileuszowej rozwinęliśmy się na zasięg międzynarodowy i światowy. I praktycznie rzecz biorąc, poproszono nas, żeby dalej kontynuować. Także od 5 edycji przekształciliśmy się jako konkurs międzynarodowy Polak Roku we Włoszech i na świecie. I to jest to, ten dodatek i na świecie dla nas jest w tej chwili bardzo, bardzo ważny, a dodaliśmy, a nie stworzyliśmy nowego z tego względu, żeby to po prostu była kontynuacja. Bo de facto nasza działalność jest w tym roku, będziemy obchodzić 10-lecie, także
0: jednego, ale już od 6 lat jesteśmy laureata, jakby pani wymieniła.
1: Nie, niestety nie mogę, bo to jest absolutnie, że tak powiem, objęte top secret, dlatego, że myśmy od samego początku przyjęli zasadę, że przedstawieni laureaci, kandydaci są przedstawieni podczas gali. Także i skład kandydatów z poszczególnych kategorii i skład kapituły jest zawsze ogłaszany podczas gali, natomiast później oczywiście będzie podany wszem i wobec, ogłoszony publicznie, dlatego że będzie można znaleźć na naszej stronie Polak Roku we Włoszech i na świecie, będzie można znaleźć zdjęcia, relacje przede wszystkim. Poza tym dbam o to bardzo, żeby wszystkie najważniejsze instytucje polskie posiadały nasze relacje, a więc piszemy oczywiście do naszego ambasadora, do konsula, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Sejmu, Senatu, do Komisji Łączności Polaków za Granicą i do Prezydenta Rzeczpospolitej. Także wszyscy otrzymują nasze oficjalne relacje co roku.
0: A w minionych latach?
1: W ubiegłym roku powiem, że ta relacja była na 13 stron. Także bardzo obszerna i obfita w szczegóły. Wymienieni wszyscy, którzy i kandydaci, i członkowie kapituły, i goście honorowi, którzy byli. No i oczywiście opisani wszyscy laureaci pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca. Od czasu do czasu również robimy nagrodę specjalną kapituły. Nie co roku ona była przyznawana, tylko no w zależności od tego, jakie są, prawda, potrzeby, bo to też dla nas ta nagroda specjalna kapituły to jest praktycznie rzecz biorąc równowartość statuetki, czyli pierwszego miejsca. Ale ponieważ statuetka niestety może być tylko jedna, statuetka jest opracowana i co roku przygotowywana dla nas przez znanego młodego rzeźbiarza pochodzącego tutaj właśnie z Warszawy, pana Krzysztofa Renesa. To jest człowiek, młody człowiek, który wiele nagród międzynarodowych już zdobył. Od 10 lat zajmuje się produkcją tych statuetek i one są produkowane tylko i wyłącznie na nasze potrzeby. My mamy prawa autorskie, także nigdzie nie można ich kupić. One są co roku robione w takiej ilości, w jakiej są kategorie. Także...
0: Także tak to są wygląda.
1: Przez dziennikarzy, już kilka lat temu, przez dziennikarzy włoskich i międzynarodowych, polonijnych, no nasz konkurs został ogłoszony jako włoskie Oscary. Także my jesteśmy z tego bardzo dumni, zaszczyceni. No i bardzo dbamy o to, o ten wizerunek, prawda, żeby szczególnie nagrody, które my wręczamy, no żeby... miały jakąś wartość, przede wszystkim sentymentalną i dla ludzi, którzy je otrzymują. Ale zdradzić niestety nie mogę zdradzić, bo tego nigdy nie robimy.
0: Jak się pani mieszka w Kalabrii?
1: Bardzo dobrze, chociaż ja bardzo często bywam w Polsce, bo tak można powiedzieć średnio 4-5 razy do roku, czasami nawet i więcej, także no, średnio co 2 miesiące, co 3 miesiące maksymalnie, ale tak co 2 miesiące bywam. Nawet jeżeli nie w Warszawie, to bardzo jestem związana współpracą i sentymentalnie, że tak powiem, z przyjaciółmi w Kielcach, a więc w województwie świętokrzyskim. Mamy świetne relacje, również instytucjonalne, zarówno z Urzędem Miasta, ale przede wszystkim z Urzędem Marszałkowskim. Także współpraca kwitnie. Mam nadzieję, że również w tym roku będziemy mogli gościć przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego na naszej gali. Oczywiście Państwa również bardzo serdecznie zapraszamy, dlatego że będzie to wspaniały moment, żeby przede wszystkim poznać, a bardzo dużo ludzi z Europy i mam nadzieję również z innych części kontynentów przyjedzie. No i przede wszystkim będziecie Państwo mieli okazję do przeprowadzenia wielu wywiadów z bardzo ciekawymi ludźmi.
0: Być może i tak się stanie. To już ostatnie pytanie, za czym Pani najbardziej tęskni, jak jest we Włoszech?
1: Jak jestem we Włoszech, to bardzo tęsknię za kuchnią polską.
0: A jak jest pani w Polsce, to za kuchnią włoską?
1: Nie, absolutnie, dlatego że mając ją na co dzień, zawsze twierdzę, że włoskie potrawy mam u siebie przede wszystkim w Kalabrii. Bardzo dużo owoców i warzyw konsumuję, także jestem związana z kuchnią włoską bardzo. Bardzo ją lubię. Ale jak wyjeżdżam gdzieś za granicę, to preferuję kuchnię tradycjonalną danego miejsca, danego państwa. Jestem bardzo ciekawa, lubię próbować. No powiedzmy, nie zawsze spełnia to moje oczekiwania, ale nigdy nie stawiam na kuchnię włoską czy na kuchnię polską, jeżeli jestem gdzieś w jakimś innym kraju, tylko zawsze jestem ciekawa danej kuchni regionalnej.
0: No i nie odpowiedziała pani, za czym pani najbardziej tęskni włoskim, będąc w Polsce?
1: Bardzo lubię risotto. Bardzo lubię cannelloni i lasagne.
0: Dobrze. No to tak, mam nadzieję, że Państwo trochę o Kalabrii się dowiedzieli, o Polakach w Kalabrii, we Włoszech też. Na pewno jeszcze będziemy opowiadać. Kto wie, może Radio Wnet i do Kalabrii się wybierze. Pani Katarzyna Granińska, prezes Związków Polaków w Kalabrii i Unii Stowarzyszeń Włosko-Polskich, był moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Radiu Wnet.
1: Dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Godzina 12:33, to my teraz przeniesiemy się do Mikołaja Murkocińskiego i do Jordanii.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Godzina 11.40, Studio Białoruskie Radia Wnet. Niepokojące informacje. Prezydent Litwy potwierdził, że Rosja przygotowuje atak na państwa bałtyckie i Polskę. Ola Siemaszko.
3: No tak, zaczynamy od takich wiadomości politycznych. Na Białorusi nic się obecnie nie dzieje, nie ma żadnych oświadczeń na temat Białorusi ani ze strony Kremla, ani ze strony Ukrainy i wygląda na to, że strony zrobiły jakąś przerwę w tej retoryce militarnej. Sam Łukaszenka udał się do swojego rodzinnego kolchozu, spędził tam kilka dni, rozmawiając z krowami i wydając instrukcje białoruskim użytnikom, jak opiekować się cielętami. Zasadniczo robi to, co zwykle robi w czasach, kiedy jest w stresie. A jeśli chodzi o wiadomościach z Litwy, to prezydent Litwy Gitanas Nausėda udzielił wywiadu agencji BNS i w tym wywiadzie właśnie potwierdził doniesienia, które w ostatnich tygodniach pojawiły się w zagranicznych mediach, że Rosja planuje prowokację w Polsce lub krajach bałtyckich, mających na celu przetestowanie jedności

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński i witam w tym paśmie jordańskim na antenie Radia Wnet. Przypomnę, że zwiedzamy i eksplorujemy ten kraj od poniedziałku. Jesteśmy tutaj ja sam jestem tutaj do soboty, ale mam nadzieję, że właśnie za pośrednictwem tych audycji razem z Państwem poznamy lepiej ten kraj z różnych perspektyw. No, takim naszym kluczem to jest turystyka, tym razem tutaj w Jordanii. O tej turystyce i o jej kryzysie dużo mówimy, ale także mówimy sporo o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Mówimy także o jakimś takim współżyciu różnych wspólnot na przestrzeni tysiącleci, wieków i w jaki sposób właśnie to współistnienie wygląda po dziś dzień. Ale może najpierw o kilka słów o miejscu, w którym się znajduję. Siedzę w starożytnym teatrze. Tutaj muszę pilnować swoich słów. Teatrze z II wieku, który został zbudowany przez Rzymian, ale został zbudowany na modłę helenistyczną, grecką, również w zboczu góry, ponieważ Amman, w którym się znajduje, czyli stolica Jordanii, jest takim, można powiedzieć, bliskowschodnim odpowiednikiem Rzymu. Oczywiście nie pod względem architektonicznym, ale właśnie pod względem topograficznym. Jest to miasto położone na 7 wzgórzach, podobnie jak Wieczne Miasto. I również nie brakuje tutaj tych zabytków z różnych epok, nie tylko z epoki rzymskiej, ale jak mogłem się przekonać godzinę temu, również z innych, no właśnie, epok, czy to helenistycznej, czy to jeszcze wcześniejszych, ponieważ podobnie jak wiele, wiele innych miast i skupisk ludzkich na Bliskim Wschodzie, i Amman jest takim miejscem o bardzo długiej historii, mniej więcej 6 tysięcy lat, tak przynajmniej mi mogłem obliczyć, będąc w muzeum tutaj na tak zwanej Cytadeli w stolicy Jordanii. I no właśnie, i się tak zastanawiam, siedząc tutaj na jednym z tych krzesełek na tej trybunie tego teatru, czy właśnie jest tylu teraz słuchaczy, którzy mają włączone radioodbiorniki i którzy słuchają Radia Wnet, tego nie wiem. W każdym razie jeszcze dwa słowa o pogodzie, ponieważ mówimy także o audycji, która ma taki charakter bardziej turystyczny niż te poprzednie wyjazdy, to mogę powiedzieć, że jest bardzo ciepło, 35 stopni co najmniej w słońcu. Ja na tym słońcu aktualnie siedzę, w związku z czym za chwilę posłuchamy takiej muzyki wprowadzającej. Ja się w tym czasie przeniosę do cienia, gdzie temperatura jest bardziej znośna. A no właśnie, mówiłem Państwu wczoraj również, że jeżdżę po tej Jordanii, jeżdżę i słucham muzyki arabskiej, tej znanej, Fairuz, ale także innych piosenkarzy bardziej tradycyjnych. Ale także odkrywam nową muzykę, to oczywiście przy pomocy pana, który właśnie prowadzi samochód i który puszcza co lepsze kawałki, utwory muzyki współczesnej, tego co się słucha w Jordanii. Dlatego też zaczniemy właśnie od jednej z takich piosenek, którą słyszałem wczoraj, Najwa Farouk. I po tej przerwie muzycznej wracamy tutaj do Ammanu.

0: I to, proszę Państwa, była Najwa Faruk. Takie piosenki towarzyszą mi tej podróży i na pewno jakoś będą się także kojarzyły mi właśnie w tych wspomnieniach z Jordanii. A tymczasem tutaj wraz z Aminą, która, przypomnę, oprowadza mnie po Jordanii, już od 2 dni wyszliśmy z Teatru Rzymskiego i idziemy ulicą, która jest taką ulicą handlową, bardzo ruchliwą. Jest korek, stoją samochody, głównie chyba produkcji japońskiej, tak mi się wydaje, ale stoją także żółte taksówki, a wzdłuż tej ulicy mnóstwo różnych sklepików z biżuterią, z arafatkami, z innymi różnymi suwenirami, ponieważ jesteśmy tutaj w tej starszej, centralnej części Ammanu. No ale tak, dzisiaj już mogą Państwo zgadnąć, że tematem audycji jest Amman, jest stolica Jordanii, która wydaje mi się przez wielu jest traktowana bardziej jako taka brama do Jordanii, jako brama do tych głównych atrakcji, czyli Petry, Madaby i innych miejsc, z którymi nam się Jordania kojarzy, ale historia Ammanu jest bardziej skomplikowana i na pewno warto tutaj się zatrzymać, prawda?
1: Witam serdecznie. Salam alaikum.
0: Alaikum salam.
1: Zazwyczaj ludzie nie omijają Ammanu i to jest, mi się wydaje, bardzo dobry punkt, żeby zobaczyć przede wszystkim i tradycje arabskie w starym Ammanie, ale zobaczyć też, że jest część Ammanu bardzo nowoczesnego, dość podobnego nawet do europejskich stolic, nawet sam dzisiaj widziałeś, jak byliśmy. Więc to jest takie połączenie, bo Amman jest dość mały powierzchniowo, ale mówimy, że mieszka w Ammanie jakieś 12 milionów osób, więc wszystko tutaj dosłownie jest i Amman jest podzielony na stary Amman i nowy Amman, lub powiedzmy wschodni i zachodni Amman. Więc my teraz przechodzimy się przez dosłownie Wastyl Belet, czyli środek miasta. Wastyl Belet. My się przechodzimy. To jest mnóstwo uliczek i handlowych właśnie, ale też takie najstarsze, powiedzmy, restauracje, kafejki. Tutaj bardzo duży, szczególnie w starym Ammanie jest tradycji kafejek dla panów, tylko panowie. To w nowym Ammanie już jest tego mniej, ale w starym Ammanie jest tego mnóstwo. Tutaj najlepiej wybrać się na najlepsze kunafę, czyli na ten najlepszy deser. Szczególnie w Ammanie trzeba go spróbować. Na lody o smaku arabskim. Na tutaj zjedzenie tych przysmaków, przechodząc się przez ulicę. Więc tutaj tak naprawdę można zobaczyć ten Amman jeszcze z tradycjami arabskimi. Chaos, dużo dźwięków, zapachów, więc ja zawsze polecam, żeby ludzie przeszli się przez Amman stary. Amman, ogólnie wszystkie miasta arabskie są nocnymi miastami, nie oszukujmy się, ze względu na temperatury. My teraz idziemy, słuchajcie, 35 stopni. Bardzo. Więc lepiej zdecydowanie zwiedza się wieczorem, ale wieczorem, uwierz mi, Mikołaj, nie da się tu przejść, bo jest mnóstwo ludzi. Mnóstwo.
0: Teraz rzeczywiście jest ludzi trochę mniej, bo i temperatura jest dość wysoka. Mogą Państwo może usłyszeć, że idziemy i że w związku z tym jesteśmy trochę zziajani, ale mogę potwierdzić, ponieważ także tych w ostatnich miesiącach tych miast, stolic arabskich również kilka mogłem zobaczyć i Amman, muszę powiedzieć, jest podobny oczywiście z giełkiem, ale też jest inny również przez topografię właśnie, o której mówię, ale Amina, powiedziałaś mi, dużo mówiłaś wcześniej, opowiadałaś mi o historii tego miasta, o bardzo długiej historii tego miasta. Kiedy tak w zasadzie Amman powstał?
1: O, jeżeli byśmy mieli mówić o najstarszym miejscu, które zostało tutaj odkryte jako wykopaliska, to jest Ain al-Ghazal. To jest jakieś 6,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli powiedzmy, życie trwa od bardzo, bardzo dawna. Mówi się dlatego, że jest dostęp do wody, że klimat jest umiarkowany, porównując z innymi częściami Jordanii, i jest żyzna ziemia. Te trzy rzeczy sprawiały, że ludzie tutaj zamieszkiwali. No ale później mówimy również o Starym Testamencie, o Królestwie Amonitów, o Królu Dawidzie, który chciał zdobyć Królestwo Amonitów. Dlatego cytadela, na którą byliśmy, to pierwsza nazwa wzięła się z cytadela, dlatego że to była pierworodna, powiedzmy, funkcja zbudowania tego miejsca. No i pierwszą nazwą dla Amanu była Rabat Amon, która była wspomniana w Starym Testamencie.
0: Rabat, czyli wcześniej zgadłem poprawnie, że to forteca, zamek.
1: Tak, Rabat Amon, dokładnie. Później następnie zaczyna się u nas okres helenistyczny. już po zdobyciu Aleksandra Wielkiego, macedońskiego, tutejszych terenów, została zmieniona nazwa na Filadelfię. To była druga nazwa Ammanu. I później mamy okres rzymski, gdzie właśnie Rzymianie się to rozbudowali i Filadelfia była jednym z miast Dekapolu.
0: Dekapolu, czyli tej Ligi 10 miast.
1: Dokładnie, Dekapolis, 10 miast. Późniejszy okres to okres Bizancjum, zostajemy przy tej samej nazwie, ale bardzo duża ilość kościołów. Większość kościołów, jeżeli chodzi o te pozostałości po kościołach z okresu Bizancjum, to VI wiek naszej ery, w większości. Mamy starsze, tak, ale większa ilość jest VI wiek. No i dochodząc do tej ostatecznej nazwy, to już w VIII wieku naszej ery, kiedy Umajadzi zaczynają tutaj panować, pierwsza dynastia arabska, pierwsza dynastia muzułmańska, która zmieniła nazwę z Filadelfii na Amman, ale prawidłowo wypowiada się Amman.
0: Przez Ain.
1: Dokładnie, przez Ain.
0: No i tak oto właśnie Amman powstał. Ja tylko opowiem Państwu, ponieważ my tutaj cały czas idziemy, że skręciliśmy w prawo. No właśnie, tutaj widzimy taki sklepik z różnymi orzeszkami, prawda? Nie wiem, czy jest jakaś nazwa konkretna na taki sklep właśnie, gdzie są maszyny, gdzie właśnie maszyny do pewnie opalania tych orzechów, ale zastanawiam, może byśmy zapytali pana, jak, co to jest, co tu sprzedaje. Możemy, tak? Podchodzimy. No, ale hała. Marhaba. Arabi. No, tak, pan się zgodził. Szamtana.
2: Basztagla.
1: شو بتعملوا بالمكسرات؟ بتسوي فان تبع
2: قصدك شو احنا بنعمله تحميص نعم بنحمص فستق بزر كذا وبنعرضه البسطه للناس يعني
1: ما mają orzech pestki tutaj które są wypalane w takich specjalnych piecach są z przyprawami bez przypraw
0: هيدا كثير محلي مش هيك يعني
2: نعم موجود محلي
1: محلي لوكال
0: برضه لوكال وفي هذول ماشينات شو هيدا يعني
2: هاي ماكينه تحميص فستق وبزر بنحط البزر هون وبنشغل النار بتشغل النار بتحمص لمدة 10 دقائق بعدين بطلعه بصير جاهز للأكل للناس وبكون ني هو كيك بكون ني بصير محمص وعليه ملح أو حسب بدون ملح يعني حسب طلب الناس
1: surowe pestki tutaj wrzucają do tej maszyny i lub orzechy i je wypalają w tej maszynie, dodają przyprawy, bo to są surowe i później sprzedają je takie już powypalane, gotowe do jedzenia.
0: I to wszystko jest oczywiście tutaj pokazane na straganie. To, co na pewno rzuca się w oczy, to niezwykłe kolory. Żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy oczywiście i biały. Maszyny to jest też, one tworzą urok tych różnych sklepów i sklepików w miastach arabskich. Szukran ktir, szukran jazilen. Szu ismek?
2: Omar.
0: Omar, powiedział pan Omar. Islam. Pan oczywiście chce, żebyśmy się poczęstowali. Ma'andi, ja jani. Że nie mam ręki wolnej. Ale pan nalega, ale nie chce. Lala, halas, szukran. I tutaj właśnie, proszę państwa, musimy się mierzyć. Jestem o szukran. Musimy się mierzyć. Właśnie, musimy się mierzyć tutaj z gościnnością arabską, którą spotykamy w tym regionie. I tak oto wyszliśmy z małą saszetką orzeszków, które będzie trzeba zjeść. Proszę Państwa, godzina 12:13:50 tutaj w Ammanie, to ja proponuję, abyśmy się cofnęli troszeczkę do poranka, ponieważ rano, zanim rozpoczęliśmy tutaj zwiedzanie Ammanu, odwiedziliśmy pewien instytut, Królewski Instytut Dialogu Międzyreligijnego i tak, rozmawiałem z panią dyrektor tego instytutu, który istnieje od roku, a to państwo się dowiedzą od którego roku, i pani doktor Tahrid Ode. I właśnie rozmowa na temat tego, jaka jest misja tego instytutu. Właśnie o to zapytałem w pierwszej kolejności panią dyrektor. Posłuchajmy.
3: So the institute was founded in the 1994 under the patronage of His Royal Highness Prince Al Hassan bin Talal, and as we go, we were focusing on the interreligious, interfaith, as well as intercultural dialogue, and we focus on dialogue as a tool of diplomacy, as they say. So, and up until now, His Royal Highness Prince Al Hassan is the chairman of the board of trustees of the institute.
0: i to była pierwsza rozmowa, pierwsze pytanie właśnie na temat misji tego instytutu, który istnieje od roku 1994 i której celem jest właśnie propagowanie dialogu międzyreligijnego. Sama instytucja jest, jak Państwo zrozumieli, instytucją królewską. Znajduje się działa pod auspicjami księcia Hasana i można powiedzieć, że jest to takie narzędzie soft poweru o Jordanii, czyli właśnie to promowanie pokoju. Do tego jeszcze oczywiście wrócimy, ale zapytałem no właśnie tego, co robi konkretnie, jaka jest misja Instytutu Dialogu Międzyreligijnego.
3: If you can see, we're in the middle of we're in the Middle East, where the whole region is always we're having issues, and Jordan, I would say we have the benefits of that we're always living in peace, and we're more stable than any other countries around us. So I would say this is a benefit, and we have a role in the having a good relationship as well as keeping a diplomatic relationship with the whole region as well as the whole world in general.
0: I tutaj pytanie oczywiście było o misję, ale także o to, dlaczego w ogóle taki instytut znajduje się w Jordanii, no bo przecież jeżeli mówimy o tej różnorodności na Bliskim Wschodzie, no to w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl no Liban oczywiście, ale także Syria, no Egipt w sumie, gdzie także znajduje się największa pod względem liczby mniejszość chrześcijańska. No to dlaczego w takim razie w Jordanii, gdzie można powiedzieć jest ta ludność przynajmniej pod względem religii całkiem jednolita. No i tutaj potwierdziła właśnie to pani doktor Tahrid Ode, to co powiedziałem, czyli że rolą tego instytutu jest także podtrzymywanie tej dyplomacji pokoju, która jest, można powiedzieć, taką marką jordańskiej polityki zagranicznej, co oczywiście także ma odróżniać ten kraj od tego sąsiedztwa, trudnego sąsiedztwa tutaj na Bliskim Wschodzie. Wiemy, co dzieje się w Syrii, wiemy, co dzieje się także na terenie Ziemi Świętej oraz w Libanie. No i Jordania, która ma być promowana właśnie jako taka bezpieczna przystań i jako taka arena, w której może dochodzić do tego dialogu. I rzeczywiście tutaj jest to taki może powód do dumy, przynajmniej tych Jordańczyków, z którymi rozmawiam, że tutaj nie zwraca się uwagę na religię, że rzeczywiście tutaj ta mniejszość chrześcijańska, chociaż tak jak wspomniałem wczoraj, ona jest naprawdę mniejszością, bo około 2% społeczeństwa. No rzeczywiście tutaj jest to społeczeństwo dobrze zintegrowane. To oczywiście również jest temat, który trzeba także, no dobry temat na osobną audycję, można powiedzieć. W każdym razie cały ten wywiad będzie do wysłuchania już w najbliższych dniach, wywiad mniej więcej 12-minutowy, ale my wracamy teraz na ulicę Ammanu, zatrzymaliśmy się tutaj w cieniu, zatrzymaliśmy się przy takiej, można powiedzieć, soczkarni, nie wiem, jak się nazywa takie miejsce, gdzie właśnie można kupić wyciskany sok, to co właśnie zrobiliśmy?
1: Po polsku?
4: Po polsku, po arabsku.
1: Po arabsku murattibat.
4: Murattibat.
1: Czyli coś, co daje ci...
4: Orzeźwienie,
1: dokładnie. Murattab, no.
0: No to tutaj właśnie, może tutaj, jeżeli Państwo byli w krajach arabskich, to zapewne Państwo widzieli takie murattibat, czyli miejsce, gdzie wyciska się sok z owoców, które można zobaczyć tutaj na ladzie, można zobaczyć wszelkiego rodzaju te owoce, najróżniejsze kolory. Fiktir fałaki myszek, ja niby urdun. Kiktir fałaki halla.
5: يعني وفي كتير فواكه تيجي برضو يعني من برا مو من الأردن يعني شغلات اللوكل شغلات خفيفة خاصة يعني كل يعني معظم شغلات من برا
0: شو شغلات لوكل يعني محلي
5: البرتقال كمان فترة بنزل الرمان يعني موز مثلا هاي الشغلات الخوخ الدراء المشمش 100%
6: شمام ميلون
5: الشمام البطيخ هاي كلها شغلات لوكل
0: jednym słowem, tutaj całkiem sporo, ponieważ zapytałem właśnie, czy w Jordanii jest dużo owoców o tej porze roku. Pan początkowo powiedział, że wiele pochodzi z importu, ale jak zaczął wymieniać te wszystkie tutaj owoce, które rosną i które można pozyskać tutaj w Jordanii, no to w sumie wyszło tego całkiem sporo. Z pamięci oczywiście pomarańcza, oczywiście także chyba figi, z tego co pamiętam, melony.
1: Granaty, melony, brzoskwinie, nektarynki, teraz to jest ogólnie sezon na to, czereśnie, truskawki, teraz mamy, zacznie się niedługo sezon na figi, arbuzy. Arbuzy oczywiście też.
0: Arbuzy rzeczywiście są zresztą takie całe, można powiedzieć, stoiska tylko z arbuzami. Wczoraj takie widziałem, ale są także książki. Teraz przechodzimy obok jednej z księgarni. I co ciekawe, możemy zobaczyć tutaj także króla Abdullaha oraz jego małżonkę Ranię, którzy tutaj są. I widzimy parę królewską z właścicielem, domyślam się, tego stoiska z książkami. Pan jest zajęty, w związku z czym nie będę go pytał. Idziemy troszkę dalej i po naszej lewej stronie lokal Habiba, która, jak się dowiedziałem, jest najlepszą cukiernią w mieście.
1: Tak, najlepsza cukiernia, która robi kunafę w Starym Mieście, jest Habiba. I koniecznie, jak jesteście już w Ammanie, musicie szukać Habiba. Najlepszy deser. On jest podawany na ciepło, z koziego lub owczego sera, z semoliną zapiekaną i z pistacjami, z takim syropem cukrowym. Koniecznie, ale Habiba, żeby zjeść lokalnie, jeść na tym placu, na którym my teraz jesteśmy, ty siadasz, pijesz sok, a ja idę tobie po kunafę.
0: O, świetnie, w takim razie tutaj mój sok już na mnie czeka. I jeszcze tylko, żeby Państwu powiedzieć nazwę tego miejsca, Mahmud Habiba. To jest placyk, na którym mogą Państwo, jeżeli będą Państwo oczywiście w Ammanie, jeżeli są Państwo w Ammanie, tutaj w stolicy Jordanii, mogą tutaj Państwo pójść, przyjść i spróbować tradycyjnej knafy. I teraz tak, zbliża się godzina 14 tutaj w Ammanie, godzina 13, jeżeli się nie mylę, w Warszawie przy krakowskim przedmieściu. To może zapowiem tylko, o czym będziemy opowiadali w tej drugiej połowie naszego dzisiejszego programu prosto z Jordanii. Będziemy jeszcze porozmawiamy na temat historii Ammanu, ale mam nadzieję także, że porozmawiamy także o historii samej Jordanii, ponieważ ona jest bardzo ciekawa, szczególnie ta historia współczesna, także ta historia dominacji brytyjskiej w okresie międzywojennym. No i oczywiście pytanie, w jaki sposób Jordania, no właśnie, bo mówiłem przed chwilą, słyszeliśmy o tej wyjątkowej roli Jordanii, którą przynajmniej chce się nadać, żeby Jordania właśnie jawiła się jako takie miejsce stabilne i miejsce, które także promuje pokój. W jaki sposób w ogóle właśnie jest to możliwe, że Jordania, można powiedzieć, powstała, ponieważ tutaj warto jeszcze nadmienić, że równo 80 lat temu właśnie Jordania uzyskała niepodległość. Ale o tym wszystkim po godzinie 14 w Ammanie, godzinie 13 w Warszawie. Teraz oddaję już głos do studia, serwis informacyjny i potem dalszy ciąg podróży małych i dużych prosto z Jordanii. Kłaniam się nisko i do usłyszenia już za kilka minut. Mikołaj Murkociński.
6: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: W net tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Witam się z Państwem ponownie, Mikołaj Murkociński, prosto z centrum Ammanu, stolicy Jordanii. Zakończyliśmy pierwszą część naszej audycji na placu Mahmuda Habibiego, tak, jeżeli dobrze widzę, i w sumie się stąd nie ruszyliśmy. I nie ruszyliśmy się, ponieważ jest po pierwsze tutaj cień, po drugie zaczęliśmy spożywać knafę. My, to znaczy ja oraz Amina, która można powiedzieć współtworzy dzisiejszą audycję, podobnie jak te poprzednie tutaj audycje z Jordanii. Zakończyłem także mówiąc, że porozmawiamy troszeczkę o historii Jordanii, a to dlatego, że słuchając tego początku rozmowy pani dyrektor Królewskiego Instytutu do Dialogu Międzyreligijnego, myślałem sobie, że jednak jak to jest, że Jordania no właśnie stała się takim tutaj miejscem spokoju na tym wzburzonym Bliskim Wschodzie. I na pewno tutaj historia ma dużo do rzeczy, ale właśnie w tym roku 80-lecie niepodległości Jordanii. Jak to się wszystko zaczęło?
4: Ja zawsze mówię, że żeby znać sytuację Bliskiego Wschodu, trzeba znać historię. To jest zdecydowanie prawda. Zaczęło się, no przybliżę to jak najbardziej będę mogła w skrócie, że Arabowie do XX wieku, do 1916 roku dokładnie, od XVI wieku byli pod władzami Imperium Osmańskiego, aż w końcu doszło do rewolucji arabskiej, w której główną osobą był właśnie szerif al-Husayn al-Hashimi, czyli pradziadek naszego aktualnego króla, on z Lorencem z Arabii. To też dość ciekawa postać, która brała bardzo duży udział tutaj na Bliskim Wschodzie, no ale o nim to było, można powiedzieć, bardzo długo.
3: Cały bardzo długi film powstał.
4: Tak, dokładnie.
3: Można obejrzeć. Bardzo dobry zresztą film.
4: Lorenz Zarabi, tak. Długi film. Więc możecie sobie go obejrzeć, no i tak powstały w ogóle kraje arabskie, bo kiedyś nie było granic. Był Lewant i Arabia, no i w końcu później powstały granice. Jordania w 1921 roku powstała jako Emirat Transjordanii, Emirat, czyli księstwo, tak można by nazwać, bo emir to książę. I wtedy Abdullah I był emirem tego Emiratu Transjordanii, a w 1946 roku, i pobyliśmy pod mandatem Wielkiej Brytanii, do 1946 roku, później pozbywamy się mandatu Wielkiej Brytanii i 25 maja 1946 rok zostało założone Królestwo Haszymickie Jordanii, które też miało inną trochę powierzchnię. Ta powierzchnia zmieniała się później po 48 i 67 roku.
3: Więc tak, w wyniku wojen tutaj na Bliskim Wschodzie.
4: Tak, dokładnie. To jest no, ciekawy region, tak? Bardzo. Dużo się tu dzieje, dużo się tu zmienia. Można to właśnie znając historię Bliskiego Wschodu, można sobie to jakoś bardziej wytłumaczyć, co tu się dzieje i jak to się w ogóle tutaj wszystko. To nie jest tak, że to nagle. Nie, to historia mówi właśnie o tym bardzo dużo i warto przeczytać historię Bliskiego Wschodu, żeby dowiedzieć się, skąd te konflikty i jak w ogóle to wszystko tu powstało.
3: Zdecydowanie historię trzeba znać, aby tutaj na temat Bliskiego Wschodu mówić, chociaż mówi się, że nikt specjalnie nie może tego Bliskiego Wschodu zrozumieć, ale Jordania to także kraj, którego społeczeństwo było bardzo także kształtowane przez no właśnie otoczenie. Patrzę teraz w tym momencie na lokal, który nazywa się Bagdashi, tak dobrze mówię, Bagdash, i ten pierwszy sklep Bagdash znajduje się na suku Hamdiye w centrum Damaszku. Tam można zjeść pyszne lody, domyślam się, że tutaj również, no ale właśnie to tutaj Syryjczycy tutaj założyli, domyślam się, tutaj ten zakład, ale przecież w Jordanii są również Palestyńczycy, którzy przybyli do tego kraju w wyniku różnych tych wojen bardziej na zachód. Jak właśnie to społeczeństwo ewoluowało na przestrzeni ostatnich, no weźmy tych 80 lat, skoro mamy w tym roku rocznicę niepodległości?
4: O, bardzo się zmieniło. To wszystko się zmieniało. Nie omijając, że jeszcze przed powstaniem Jordanii byli tutaj na przykład Czerkiesi, którzy teraz później już stali się społecznością jordańską i obywatelami Jordanii, więc to się wszystko zmieniło. Później zmienili oczywiście Palestyńczycy. Jordania przyjęła bardzo dużą liczbę uchodźców palestyńskich, mnóstwo. Oprócz tego Palestyńczycy wtedy dostawali również obywatelstwa dzięki królu Husseinowi. Syria i Liban również przyjęli, no ale Jordania stała tutaj na czele tym, że dała im status obywatela, co bardzo ułatwia Palestyńczykom na dzień dzisiejszy życie. Nie oszukujmy się, większa część społeczeństwa tutaj w Jordanii są pochodzeniami czy korzeniami palestyńskimi, ale nie ma różnicy na dzień dzisiejszy, tak? Pomiędzy Jordańczykami i Palestyńczykami. Jordania otworzyła swoje ramiona, jak zawsze zresztą, tutaj dla Palestyńczyków i żyją oni tutaj wspólnie razem. Nasza królowa ma na przykład jest pochodzenia palestyńskiego, królowa Rania, więc tutaj nie ma znaczenia skąd i jak. Ważne, że są jednością. No i mamy bardzo dużo Jordańczycy, Beduin, którzy są tak naprawdę Jordańczycy. Pióry Jordańczycy są tutaj rdzennie Beduinami. To się wszystko zmieniło, tak? Oni już nie pasają owieczek na pustyniach, nie przechodzą z miejsca na miejsce, no ale bardzo są dumni z tego, że są rdzennymi Beduinami.
3: Zresztą można tutaj jadąc, można zobaczyć od czasu do czasu jakieś namioty. Wczoraj się pytałem, czy to namioty beduińskie, czy jakieś inne, czy tutaj jeszcze jacyś Beduini, tacy prawdziwi nomadzi jeszcze na terenie Jordanii żyją.
4: Tak, nadal żyją. Są to bardzo, bardzo małe procenty, więc nie jest to jakoś, powiedzmy, jakiś specjalny procent duży. Najbardziej można je zobaczyć właśnie przy Dolinie Jordanu, tak jak widzieliśmy. Oni teraz stamtąd akurat uciekają, bo oni zmieniają swoje tereny. Latem wybierają północ Jordanii, bo jest chłodniej oczywiście, a zimą kierują w kierunku Doliny Jordanu. Jak będziemy jechali również na południe Jordanii, jak będziemy zaczynali Petrę i pustynię Wadi Ram, no to na pewno też będziemy mogli zobaczyć nomadów.
3: I wtedy również więcej o nich powiemy, ale jeszcze jedna taka grupa, która turystów chyba możemy powiedzieć, ale możemy już mnie poprawić, to są właśnie ci wszyscy ludzie z Halisz, czyli właśnie z Zatoki Perskiej. Co prawda turystów tych zachodnich jest mało, ale tych właśnie Arabów w Zatoki Perskiej jest dużo. Czemu oni tutaj przyjeżdżają? Czy można określić ich mianem turystów?
4: Na pewno. To są statystycznie turyści. Zdecydowanie. Jak najbardziej wpływają bardzo dobrze na turystykę pod względem hoteli, miejsc, restauracji i tak dalej, wynajmu auta. Przede wszystkim bardzo dużą część mamy turystów z Arabii Saudyjskiej. Mamy trzy przejścia z Arabią Saudyjską, więc oni specjalnie swoimi samochodami mogą tutaj przyjeżdżać. Jordania jest bardziej otwarta niż Arabia Saudyjska, nie oszukujmy się. Jest tańsza niż Arabia Saudyjska, więc dla nich no, w takim naprawdę bardzo dobrym hotelu czy w dobrej restauracji to jest nawet o wiele taniej niż w ich kraju, więc oni tutaj przyjeżdżają, szczególnie dlatego, że Jordańczycy są właśnie bardzo otwarci, że samo życie nie tak jak wam mówiłam przed tym, że jest część Amanu, w której można się poczuć jak w Europie, więc dla nich to jest na pewno inne życie niż u nich. Tamte kraje są bogatsze od Jordanii, na pewno, mówiliśmy już o tym, ale zdecydowanie Jordańczycy są o wiele bardziej otwarci.
3: Bardziej otwarci i też właśnie rzeczywiście na początku dzisiaj po tym wywiadzie w instytucie również pojechaliśmy do tej nowszej części Ammanu, taka można powiedzieć ulica z bardzo różnymi. Czytam tutaj, proszę Państwa, jedną wiadomość od słuchaczki, bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszę i to oczywiście tutaj ukłon do Aminy, z którą tutaj jestem.

0: Szukujmy się Ammanu pod względem wody, gazu i tego wszystkiego, no nie wytrzyma tak dużej ilości, więc zaczęły być budowane specjalne miejsca na obozy dla Syryjczyków, więc ci, którzy przyjechali jeszcze przed tą większą wojną, nadal mieszkają tutaj pomiędzy nami. Dużo osób nie wróciło, chociaż Syria jest już otwarta i ludzie tam wracali. Niektórzy wrócili, bo mają do czego, niektórzy nie mają do czego, niektórzy już mają swoje tutaj życie. Ich dzieci są w szkołach, na uniwersytetach, mają otworzone swoje właśnie biznesy, więc nie mają już, nawet jak mogą, nie chcą wrócić, bo mają inne życie już po prostu tutaj ułożone.
1: Tych biznesów rzeczywiście jest sporo. Wczoraj widziałem z kolei supermarket Durra. Z tego co wiem, to również jest biznes syryjski, ale to oczywiście tego jest znacznie więcej, bo ta wojna w Syrii sprawiła, że i w Ammanie, i w Kairze również jest cała dzielnica syryjska i nie tylko, także oczywiście w Libanie, ale to jest kolejny temat na całą osobną audycję. A że ta audycja jest wakacyjną audycją, to nie może zabraknąć muzyki. Teraz posłuchamy Ramiego Ayasha. Lubisz Ramiego Ayasha? On jest Egipcjaninem czy Jordańczykiem?
0: Libańczyk. Rami Ayash to Libańczyk.
1: Libańczyk, dobrze. No to w takim razie słuchamy piosenki i jeszcze wrócimy do Ammanu.

Godzina 14.25 tutaj w Ammanie. To jeszcze dwa słowa może, no właśnie, o tym, o rodzinie królewskiej, ponieważ tutaj można zobaczyć wszędzie te portrety i ojca obecnego króla i obecnego króla Abdullaha, jak również syna przyszłego króla Jordanii. Oni wszyscy są bardzo obecni tutaj w różnych miejscach, w sklepach, w miejscach publicznych. Myślę, że jeszcze do tego wątku powrócimy już po powrocie z Jordanii, ale teraz jeszcze dwa słowa o miejscu, w którym jesteśmy. Było knafe, a teraz widzę, że kolejna tutaj słodkość, a mianowicie te właśnie słynne lody od Bagdasiego. Niestety nie mam jeszcze dłoni, aby je zjeść, w związku z czym za 2 minuty mniej więcej ich skosztuję, ponieważ jeszcze posłuchamy jednej piosenki. I tak, proszę Państwa, jesteśmy w centrum Ammanu i będziemy powoli kończyć. Będzie także do słuchania na antenie radia. Może jeszcze tylko dodam, że Jordania jest aktualnie w żałobie, podobnie jak cały świat arabski, a to dlatego, że kilka dni temu zmarł emir, ojciec, można powiedzieć, Kataru, Hamad Thani, ojciec właśnie tej małej nacji, przynajmniej jej wielkiego rozwoju, i teraz cały świat arabski pojechał do Kataru, aby tam złożyć kondolencje, i również Jordania przyłączyła się właśnie do tej żałoby po byłym emirze. Dziękuję Państwu za uwagę. Cały program przygotował dla Państwa Mikołaj Murkociński. Już oddaję za chwilkę głos do studia przy krakowskim Przedmieściu 79, gdzie pałeczkę przejmie, domyślam się, redaktor Hania Tracz, ale wcześniej jeszcze pożegnamy się piosenką. To kawałek, który bodajże został, który jest hitem tego sezonu. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Godzina 13.32 w Warszawie. Tak, byliśmy we Włoszech, później w Jordanii, to teraz przeniesiemy się do Francji, gdzie jest Małgorzata Kleszcz.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. No właśnie, Francja może trochę zasmucona wynikiem meczu, ale takie miejsca, w jakim jestem właśnie i o którym opowiem, na pewno dodają trochę radości, bo ja państwa pozdrawiam ze słynnego szczytu Montmartre, gdzie oczywiście także wspaniałe muzeum, ale o tym za moment. Szczyt ten jest najwyższym naturalnym punktem Paryża i wznosi się na około 130 metrów nad poziomem morza. I to właściwie jest bardzo długa historia, bo od ponad 2000 lat odgrywa ważną rolę w historii miasta. Najpierw jako miejsce kultu religijnego, później jako wieś, centrum artystyczne, o czym za chwilę, a dziś jedna z największych atrakcji turystycznych Paryża. Chociaż to tak brzmi, to miejsce właściwie przynajmniej teraz spokojne i wcale nie tak zaludnione. Ja patrzę jak tutaj w dół, no bo jesteśmy na szczycie, pną się winorośla i to jest tylko jeden z wielu widoków tutaj, jakże przyjemnych, no ale może trochę historii, bo tak to było w czasach starożytnych, a przynajmniej tak wierzymy i myślimy, że było, że tuż przed przybyciem Rzymian wzgórze było miejscem kultu plemion galijskich. Po podboju Galii przez Rzymian prawdopodobnie istniały tu świątynie poświęcone bogom, zwłaszcza Marsowi, stąd nazwa Montmartre, czyli Góra Marsa. Później w III wieku na wzgórzu według tradycji został stracony tutaj święty Dionizy, czyli pierwszy biskup Paryża. Legenda mówi, że po ścięciu podniósł swoją głowę i przeszedł jeszcze kilka kilometrów głosząc kazania. Takie też obrazy właśnie świętego Dionizego tutaj zobaczymy w muzeum. No właśnie, muzeum, słynne muzeum i jakże wspaniałe miejsce, jeżeli chodzi o historię, bo to właśnie tutaj wypoczywali i tworzyli tacy malarze, jak między innymi Renoir czy Suzanne Valandon. No i tutaj powstały te dzieła, chociażby ten słynny bal. To jest ten obraz, który pewnie wielu z nas ma w głowie, kiedy myśli o pracach impresjonisty Renoira, którego zresztą można oglądać teraz na specjalnej wystawie w Muzeum Orsay. No i to jest tylko tak naprawdę taki punkcik tego, co tutaj się działo. O, jeszcze jeden obraz, huśtawka, która przedstawia obraz młodą kobietę stojącą przy huśtawce w ogrodzie i tę huśtawkę tutaj widzimy, można się na niej pobujać, można obserwować. I to miejsce było taką tak właściwie, tak naprawdę taką bohemą artystyczną. Tutaj się zgromadzali nie tylko malarze, ale także przecież aktorzy, muzycy, bo tutaj Le Chat Noir, czyli najsłynniejszy kabaret artystyczny, powstał XIX-wiecznego Paryża. No i te obrazy tutaj przedstawiające plakaty właśnie na ten kabaret, także zapraszające, znajdziemy. Więc to jest taki punkcik schowany. Mnie się trochę skojarzył z... Jest też taki ogród, pani redaktor na pewno zna i wie, w Krakowie, tam gdzieś ukryty i taki wśród, taki ogród malarski.
3: Mehofera.
4: Mehofera, dokładnie, dziękuję bardzo. I wśród takich drzewek zaklęty. No i to jest także takie miejsce, więc tutaj warto przybyć, żeby zobaczyć pracę impresjonistów, ale teraz także kubizm, czyli coś, co może aż tak się nie kojarzy. Otto van Rij, czyli przeczytałam chyba trochę po francusku, ale to był holenderski malarz, który urodził się w 1884 roku we Fryburgu Bryzgowie. Mazowieckim, czyli w Niemczech, a zmarł w Holandii, ale chociaż był obywatelem Holandii, większość właśnie swojej kariery artystycznej spędził we Francji i w Szwajcarii. No, wyjechał tutaj na początku XX wieku do Paryża dzięki znajomości z Pablo Picasso. No i właśnie zamieszkał w tym budynku na Montmartre, gdzie no właśnie tworzył wraz ze słynnymi malarzami. I te jego prace, ten kubizm głównie, no tak, no to są prace kubistyczne. Tutaj możemy zobaczyć w tym miejscu. Także to jeszcze jest taki element, który tylko to miejsce umila. Warto się tutaj przejść, bo to jest takie no, kształtowanie terenu, że idziemy w górę, w dół, to może trochę męczy, chociaż dzisiaj Paryż chłodniejszy niż przez ostatnie dni. Taki symbol paryskiej bohemy i nie tylko. I z tego miejsca ja ślę dla Państwa pozdrowienia i mam przygotowany taki jeden utwór, który właśnie o tym kabarecie, o którym wspomniałam, nam trochę opowie i do niego przeniesie, więc możemy na chwilę muzycznie właśnie zajrzeć w te czasy kabaretu.
5: Quand elle était petite le soir elle allait à Sainte-Marguerite jusqu'à se dessaler. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir

0: No i właśnie, w tłumaczeniu ten utwór powiemy Nini psia skóra lub Nini rekinia skóra to jedna z najsłynniejszych francuskich piosenek końca XIX wieku. Utwór po raz pierwszy został opublikowany w 1895 roku. Artysta, który go napisał, był pieśniarzem, poetą, pisarzem i właśnie właścicielem kabaretu. Występował na Montmartre ubrany w charakterystyczną czarną pelerynę, taki szeroki kapelusz i czerwony szalik, a więc możemy go kojarzyć ze słynnych plakatów, bo nieraz jego wizerunek został przedstawiany, a utwór opisuje Nini, która to młoda kobieta z okolic Bastylii, która przedstawiona została jako prostytutka, ale autor nie opisuje jej z pogardą, a wręcz przeciwnie, pokazuje tę osobę jako bardzo sympatyczną, lubianą przez mieszkańców i swojej dzielnicy. Refren mówi: na Bastylii wszyscy lubią Nini, jest taka dobra i taka miła. To właściwie tylko jeden z wielu, wielu utworów z tego okresu, tego kabaretu francuskiego, który by można Państwu było przedstawić. Ja też przypominam, że kiedyś Gabriel Garstka prowadził fantastyczną audycję Złote Lata Piosenki Francuskiej. Można odnaleźć zapewne część z tych programów na naszym portalu wnet.fm, jeżeli komuś naprawdę miło się takiej muzyki słucha i chciałby jeszcze się dowiedzieć, o czym tam ci francuscy pisarze i wokaliści śpiewali. Godzina 13:41, tutaj jest słońce, nad Paryżem nie zachodzi, a więc to są ostatnie chwile, żeby trochę jeszcze zwiedzić i tych muzeów zobaczyć. Już tylko przez kilka dni impresjoniści w Orseju i Henri Matisse w Wielkim Pałacu. Państwa zapraszam, jeżeli to jest czyjaś destynacja w najbliższych dniach. A pani redaktor, myślę, że jakąś wisienkę na torcie na koniec tej audycji jeszcze przygotowała.
1: Tak, to będzie wisienka. Mam taką nadzieję. Pozdrawiamy Gosia. Jeszcze tylko zapytam, chyba że już o tym była mowa, a ja jestem złym słuchaczem i nie słuchałam od godziny 7:07 dzisiaj wyjątkowo radiem. Czy da się gdzieś zauważyć, czy dało się wczoraj wieczorem zauważyć Francuzów i ich reakcję na tę przegraną w półfinale Mistrzostw Świata? Czy pani redaktor gdzieś w tym świecie artystycznym była i nie dostrzegła takowych?
0: Aż absolutnie. Ja mecz oglądałam i jego werdykt tutaj przeżywałam wraz z Francuzami, bo to także byli moi faworyci i wcale to nie jest konformizm. Tak, to było widać, nawet nagrałam kilka rozmów, smutek, opuszczone głowy Francuzów, ale też i o tym mówiłam rano o godzinie 9:00, taką pokorę i przyznanie, co zresztą zrobił też Kylian Mbappé, przyznanie tego, że Hiszpania była po prostu bez dwóch zdań lepsza. I takie wyrażenie nadziei, że w przyszłości Francuzom lepiej pójdzie, chociaż i tak poszło nie najgorzej, dostali się do półfinału. Do półfinału, mam nadzieję, że to dobrze wszystko powtarzam. Nie zawsze jest proste, żeby świat sportowy się z tym światem artystycznym zderzył, chociaż pewnie gdzieś tam to się dzieje. A więc był ten smutek wielu Francuzów, naprawdę miało w sobie jakieś rozczarowanie, ale wyraża nadzieję na sukcesy w przyszłości, więc tak to wygląda. A tutaj w tym muzeum, na tym wzgórzu Montmartre, tego smutku nie czuć i nie widać.
1: No to tak życzymy, żeby dalej ten czas w Paryżu wyglądał bez smutku. Może jeszcze jutro z Małgorzatą Kleszcz się usłyszymy. Tymczasem mówimy pani redaktor, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia już na pewno wnet. Pozdrawiam.
1: Godzina 13:43. To tak, teraz posłuchamy dżingla. Wakacyjne podróże małe i duże, bo czemu nie?
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Jest godzina 13.44, dziś jest 15 lipca. To żeby nie zabrakło też wątku polskiego, zanim jeszcze przeniesiemy się na wyspy i będziemy słuchać znanego Państwu na pewno bardzo dobrze zespołu, to dziś jeszcze wspomnimy Jerzego Kosela, który przyszedł na świat 15 lipca 1942 roku. Zmarł w 2017 roku, był członkiem takich zespołów jak Elektron, Niebiesko-Czarni, Pięciolinie czy Czerwone Gitary. Był zarówno wokalistą, jak i gitarzystą i autorem tekstów, a także kompozytorem. Także człowiek orkiestra. To teraz posłuchamy chyba takiego mniej znanego utworu Czerwonych Gitar, a może nie tak często emitowanego na antenie Radia Wnet, a właśnie jest on stworzony przez Jerzego Kosela. Moja droga wiodła do ciebie.

To na koniec, bo mamy nadzieję, że Państwo się już trochę też zmęczyli tymi podróżami z Włoch do Jordanii, później do Francji. Wylądujemy w Warszawie, to teraz Państwa zabiorę jeszcze na wyspy. Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Będziemy słuchać zespołu Joy Division, bo dziś jest rocznica urodzin Iana Curtisa, który przyszedł na świat 15 lipca 1956 roku. Był współzałożycielem i wokalistą właśnie zespołu Joy Division. Tragiczna postać, jak wielu artystów. Zespół Joy Division, to jeszcze przypomnę może tym młodszym, chociaż chyba nie trzeba przypominać, ale to był brytyjski właśnie zespół rockowy założony w 1976 roku w Salford i to właśnie z punkowej grupy o nazwie Warsaw wykształcił się ten zespół. Post-punk, nowa fala, tak klasyfikuje się styl muzyczny, którym właśnie Joy Division się charakteryzował, który wykonywał. No i bardzo dobry film z 2007 roku, dramat biograficzny o tytule Control. Ja Państwu polecam bardzo ten film, który o Joy Division opowiadam, a tak zakończymy audycję Wnet Tu i Tam, że posłuchamy może dwóch, może trzech utworów właśnie zespołu Joy Division. Hania Tracz, Adam Czerpak, życzę Państwu dobrego dnia. Proszę zostać z Radiem Wnet.

0: Miłość i śpiew, czyli miś.
1: Ten jest dobry, kto chce być dobry, tak mawiał brat Albert. Czy to jest dobry dzień, aby być dobrym? Zapytamy dzisiaj gwardiana, ojca Bartymeusza Kędziorę z Lublina, z parafii brata Alberta, proboszcza. Pokój i dobro.
2: Pokój i dobro, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy właśnie z ulicy Willowej z Lublina, z parafii, z klasztoru pod wezwaniem świętego brata Alberta.
1: Tak. Proszę czcigodnego ojca, jak to jest, żeby być dobrym, wystarczy chcieć być dobrym w jakiejś dziedzinie, w sporcie, w sztuce, w nauce, czy trzeba też patrzeć na kogoś, kto jest dobry czy wybitny i wtedy nas to bardziej mobilizuje i stajemy się motoryczni, żeby podążać za kimś.
2: Myślę, że zdecydowanie taką pomocą do tego, by być dobrym, jest zapatrywanie się w kogoś i regularność też. Jesteśmy na świeżo, nie wiem jak pan, ale ja na świeżo, bo wczoraj do późnych godzin nocnych podziwialiśmy półfinał mundialu, wspaniały mecz Argentyny. I myślę, że nawet patrząc na to, jak grała Argentyna, nie wystarczy tylko chcieć. Muszą za tym pójść umiejętności, zdolności, regularne ćwiczenia, zapatrywanie się w kogoś albo w coś, systematyczność, no i pasja. Czyli generalnie rzecz biorąc, oczywiście na pewnym poziomie można być dobrym i do pewnego momentu tak czysto ludzkim, ale myślę, że dla nas ludzi wierzących bycie dobrym to też zapatrywanie się przede wszystkim w samego Boga, ale też podpatrywanie, jak do tej dobroci, jak do tej świętości dążyli święci. W naszym przypadku, w przypadku naszej parafii, święty brat Albert. Ale myślę, że być dobrym to tak. Po pierwsze zapatrywać się w kogoś, naśladować, próbować naśladować, podglądać, no ale też regularnie, systematycznie zmieniać się w jakimś kierunku. No i być otwartym na działanie łaski Bożej, bo myślę, że dla nas ludzi wierzących to działanie łaski Bożej jest niezbędne do tego, żeby być dobrym, bo sami od siebie przecież tej dobroci byśmy aż tyle w sobie nie potrafili mieć.
1: Tak, czy w duchowości jest tak jak w sporcie, że trzeba się dużo naszkolić, naprzygotować, żeby osiągnąć takie wyniki, jak wczoraj słyszeliśmy i patrzyliśmy na Argentynę, czy Messiego, który, prawda, ze swoimi kolegami, bo to zespołowa gra, osiągnęli właśnie tą taką pewność i wiarę, przegrywali 0-1 i później 2-1 wygrali jeszcze w czasie.
2: Myślę, że pewne analogie jak najbardziej można znaleźć. Duchowość, życie, budowanie relacji, bycie dobrym, bycie szczęśliwym, to jest ciągły proces, więc myślę, że te analogie do sportu, do innych w ogóle dziedzin życia jak najbardziej w duchowości można znaleźć. Duchowość niejako trochę spina te wszystkie przestrzenie, albo może spinać te wszystkie przestrzenie, ale jak najbardziej bardzo często albo zdecydowanie najczęściej ta duchowość jest z tym powiązana, czyli generalnie rzecz biorąc człowiek duchowy nie jest oderwany od normalnego też życia i myślę, że te przestrzenie sportowe i nie tylko bardzo, bardzo w tym mogą też pomóc.
1: Co tam wyprawia się w Lublinie u Bernardynów? Jakim teamem są Bernardyni? To wszyscy, cały Lublin zna, bo tam różne i forum talentów i osobowości, i forum biblijne, i forum takie i siakie. Jak to wszystko przychodzi? Czy to wystarczą pomysły dobre i zaangażowanie ludzi? Czy trzeba jakiegoś specjalnego właśnie takim być drogowskazem i pociągnąć innych do dobrego?
2: Myślę, że to i to i to. I wszystkiego po trochu. Myślę, że my od pewnego momentu próbujemy bazować na oczywiście pewnych formach tradycyjnej duchowości, tradycyjnego budowania relacji z Panem Bogiem w życiu parafialnym, w rozmaitej Eucharystii, i sakramenty i różnego rodzaju wydarzenia. Natomiast tak jak pan wspomniał, faktycznie szukamy od kilku lat takiej nowej formuły też. może inaczej, odnawiamy pewne formuły, do których Kościół zawsze sięgał, czyli szukamy przede wszystkim dojścia do Pana Boga i dojścia do drugiego człowieka przez kulturę. Bo przecież Kościół od wieków przez kulturę próbował docierać do ludzi, przez kulturę na bardzo wysokim poziomie. Więc my nieco próbujemy również rozszerzyć tą naszą działalność, to nasze chęć oddziaływania na naszych parafiach nie tylko, właśnie przez kulturę. Z czego się to wiąże? No właśnie, jak to wychodzi? Myślę, że jest kilka tych elementów, czyli wspaniali ludzie, których tutaj mamy, chętni ludzie do pomocy, do angażowania się, do przychodzenia na rozmaite formy spotkania, chętni do pomocy i też do tworzenia tych przestrzeni rozmaitych czy rozmaitych forum. No i gdzieś jakieś takie Boże natchnienie i taka siła do tego, byśmy mieli do tego jakiś zapał. Ja nie ukrywam, że mam trochę do tego zapału. Od wielu, wielu lat mnie taka forma, czy taka przestrzeń duszpasterstwa bardzo, ale to bardzo wciąga i bardzo, bardzo angażuje. I że tak powiem, jestem przekonany co do słuszności takiej formuły też duszpasterstwa.
1: Tak. Wcześniej organizował ojciec festiwal w Leżajsku kultury chrześcijańskiej. Teraz zabrali księdza na taki pierwszy front do Lublina, dużej stolicy, tak można powiedzieć, Polski wschodniej. I jak ojciec właśnie to widzi, bo brat Albert wyznacza pewnie jakieś takie kierunki działania Bernardynów w Lublinie. On powiadał, że człowiek, który dla jakichkolwiek powodów jest bez odzieży, bez dachu, bez kawałka chleba, no tak z ludźmi dzisiaj jest, że są na różnych bezdrożach, tak? I wtedy do tej parafii daleka droga. I co zrobić, on mówi, bo może ten człowiek taki bezdomny, nie? Który tak już się oddalił, bo przełóżmy to na duchowe wyzwania, on zaczyna żebrać, nie? Bo z pracy własnych rąk już nie jest zdolny, bo tej pracy nie ma, nie jest zdolny się utrzymać, nie jest mu łatwo, to go przytłacza, przybija i zostaje mu tylko, tak mówił brat Albert, zastosowanie względem niego działania sądu, więzień lub szpitala. Żeby człowiek nie skarłowaciał tak duchowo, to co trzeba zrobić, co trzeba dostrzec, co ojciec przeszedł, że to przełożył na to, żeby ludziom pokazać, że tak jak w sporcie, tak jak w sztuce, w kulturze, ważny jest też właśnie duch. I troska o to i o
2: długie,
1: to.
2: Długie pytanie, postaram się tak je, tą moją odpowiedź też tak ładnie rozwinąć. Pierwsza taka moja myśl to właśnie nawiązanie do tej mojej poprzedniej posługi, którą ponad 3 lata temu zakończyłem, to ja tak odbieram, że wszystko jest po coś. Pan Bóg po to mnie też prowadził przez moją poprzednią placówkę, bym pewne doświadczenia tam zdobyte mogły one procentować w moim dalszym życiu, w mojej dalszej posłudze, czyli tutaj w pięknym Lublinie jako gwardian i proboszcz parafii, więc jakby to doświadczenie i spotkanie ze światem kultury, które było obecne w moim życiu przez wiele, wiele lat, myślę, że teraz bardzo, bardzo procentuje. Dlaczego w tą stronę? Albert był także artystą, był wybitnym artystą. On z jednej strony porzucił tą sztukę dla wyższej sztuki, czyli dla człowieka, ale przede wszystkim on chciał wydobyć z człowieka i pokazać, żeby człowiek zrozumiał, jak jest piękny, czyli żeby dostrzec w każdym człowieku obraz Pana Boga. I myślę, że większość instytucji, większość parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta, czy zgromadzeń, szczególnie siostry Albertynki czy bracia Albertyni, robią piękną posługę dzieła miłosierdzia poprzez pomoc najuboższym, taką pomoc materialną przede wszystkim, o odzienie, o to, by mogli dobrze żyć, by mogli dobrze zjeść, albo żeby w ogóle mogli gdziekolwiek mieć taką przestrzeń.
1: I to jest ta idea. I noclegownie, gdzie się przespać, tak, zimą, tak.
2: Dokładnie. Natomiast my doceniając tą ogromną, ogromną pracę, jaką w tym dziele charytatywnym czyni wiele, wiele instytucji w Kościele i nie tylko, poszliśmy nieco dalej, albo inaczej, może wcześniej. W sensie takim, żeby myślę, że dzisiaj człowiek może być też i jest też ubogi w tym aspekcie takim duchowym, społecznym, ludzkim, poprzez brak właśnie relacji ze sobą nawzajem, brak relacji z Panem Bogiem, brak takiego odkrycia, że jest się kochanym, że jest się akceptowanym, że jest się po prostu lubianym przez Pana Boga i że można swoje życie przeżyć jako życie szczęśliwe. I myślę, że my tak to, czy ja to tak odczytuję tą ideę świętego brata Alberta, żeby poprzez rozmaite akcje, rozmaite wydarzenia, poprzez duszpasterskie propozycje, poprzez życie sakramentami, poprzez przygotowanie do tych sakramentów, dotrzeć też do tych trochę poranionych, albo do tych też pogubionych duchowo, bo nie ma się też co oszukiwać, że dzisiaj coraz więcej ludzi nie ma tej relacji z Panem Bogiem takiej głębokiej, albo ją gdzieś tam straciło, albo ją nigdy nie miało. I myślę, że naszym pomysłem na duszpasterstwo, czy naszym pomysłem i takim pragnieniem jest otworzenie się, bycie dobrym jak chleb, po to, by tak jak też mówił Albert, każdy mógł do nas przyjść i z tego kawałka chleba coś do siebie ukroić. Czyli jeśli jakakolwiek forma naszego duszpasterstwa może być takim kawałkiem chleba dla kogoś, dzięki której ktoś się nakarmi i stanie się lepszym człowiekiem, uwierzy w siebie, uwierzy w drugiego, uwierzy w Pana Boga, no to wtedy to przesłanie brata Alberta stanie się bardzo, bardzo realne i bardzo też takie życiowe dla tych ludzi. Tak jak mówię, w innym aspekcie, nie? W innym aspekcie zupełnie niż taka pomoc stricte materialna, która jest oczywiście bardzo, ale to bardzo potrzebna i nieoceniona. Natomiast my w tą stronę poszliśmy jako duchowi synowie świętego Franciszka, no bo przecież jesteśmy franciszkanami, ale też tutaj z racji naszej posługi w Lublinie i z racji tego, że jesteśmy w parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta.
1: Tak, Bernardyni, tak jak święty Franciszek, już od 800 lat zeszli z bezdroży, a dzisiaj jest dobry dzień, żebyśmy my też spróbowali z tych bezdroży zejść i tak wspólnotowo coś podziałać. I na początek Sylwia Grzeszczak i Mateusz Ziółko, Bezdroża, taki piękny tytuł i utwór. Mateusz Ziółko był ostatnio właśnie na koncercie u ojca, więc posłuchajmy.

0: Gwardian to opat, to przełożony klasztoru, ale to także strażnik. Czy ja takim gwardianem mogę być? To ojciec Bartymeusz Kędzior, który jest gwardianem w klasztorze w Lublinie, może odpowiedzieć, czy każdy z nas ma czegoś pilnować, siebie czy innych? Jak to wygląda w życiu gwardiana?
1: Czy każdy z nas może siebie pilnować? Myślę, że w najbliższą niedzielę będzie taka Ewangelia o tym, jak na polu zasiany jest prawdziwy owoc i też jest zasiany chwast. Myślę, że to jest taki może znak dla nas, że my mamy pilnować trochę siebie, swoich najbliższych, przez to byśmy nie pogubili się w tym świecie, albo inaczej, byśmy się nie pogubili i umieli fajnie dostrzegać czy rozróżniać to, co jest dobre i przynosi owocne rzeczy w naszym życiu, od tego, co nas niszczy, czy od tego, co nas sprowadza na jakąś tam złą drogę, czy na te bezdroże, o których przed momentem słyszeliśmy w piosence Sylwii i Mateusza Ziółki. Wydaje mi się, że rzeczywiście w aspekcie takim indywidualnym każdy z nas może być takim gwardianem dla swoich najbliższych. No wiadomo, że w życiu zakonnym, czy tak jak w naszym przypadku w życiu brata mniejszego, naśladowcy świętego Franciszka, ten gwardian jest zobligowany też do tego, żeby stać na straży i dbać o braci, którzy razem z nim mieszkają, którzy razem z nim pełnią posługi w rozmaitych klasztorach.
0: Tak, a dużo dzieje się w parafii świętego Alberta, tak, w sanktuarium, bo jest i kawiarnia u Alberta, i są koncerty, i są pielgrzymki, są przewodnicy, są mentorzy, jest Agape TVP, chyba ekipa brata Alberta, wolontariusze, jest studio Fanfara, gdzie już 120 płyt nagrano, i zespół Rokiczanki, i zespół Guadalupe, no różne wypromowano piękną muzykę. Są przede wszystkim właśnie gwardziści, czyli strażnicy sanktuarium. Ilu tam jest ojców, braci i co wy robicie w to 800-lecie świętego Franciszka i prawda też waszego, tego, który naśladował w trzecim zakonie świętego Franciszka, czyli brata Alberta Chmielowskiego, założyciela też Albertynu.
1: Rzeczywiście dużo się dzieje. Jak tak słucham pana, to ze wszystkim się zgadzam i faktycznie sobie tak myślę, jeju, no ale się tutaj dzieje. No dzieje się faktycznie i mamy wspaniałą kawiarnię i tak jak pan wspomniał, i nawet wojsko sportowe mamy przy klasztorze i rozmaite koncerty, pikniki, wydarzenia około takie parafialne czy około liturgiczne. Więc naprawdę dużo się dzieje. A skoro pan pyta o 800 dla świętego Franciszka, to u nas się zapowiada bardzo, bardzo, bardzo na bogato, bo my planujemy na przełomie września i października przez tydzień tak mocno, mocno świętować ten jubileusz świętego Franciszka. Oczywiście my go świętujemy już od wielu miesięcy, bo nasz kościół, nasza parafia jest też kościołem jubileuszowym, więc każdy, kto do nas przychodzi, może uzyskać odpust zupełny każdego dnia. Natomiast my te świętowanie rozłożyliśmy na tydzień, w czasie tego tygodnia, od niedzieli do niedzieli będzie koncert Krzysztofa Napiórkowskiego, będzie teatr Bania Luka, który wystawi przepiękny spektakl dla dzieci o świętym Franciszku. Będzie teatr Ach, teatr chrześcijański z Gliwic, który będzie miał taki plenerowy, bardzo efektowny pokaz, spektakl też o świętym Franciszku. Będą rekolekcje, które poprowadzi dominikanin, no bardzo znany ojciec Adam Szustak. Będzie wreszcie uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem naszego współbrata franciszkanina Bernardyna, ojca biskupa Damiana Muskusa z Krakowa. No i na zakończenie będzie przejście, czyli transitus w naszej duchowości. Każdego 4 października celebrujemy przepiękne nabożeństwo ku czci, jakby upamiętniające śmierć świętego Franciszka, i my również planujemy 4 października po mszy świętej wieczornej to nabożeństwo w naszym kościele. Ono będzie niesamowicie ubogacone w tym roku, bo zaprosiliśmy do współpracy taki zespół smyczkowy Filharmonia z Lublina. Zaprosiliśmy naszych muzyków rozmaitych z parafii, chórzystów, więc będziemy szykowali bardzo, ale to bardzo takie głębokie, duchowe, piękne przeżycie już samego 4 października. Więc trochę będziemy, już w zasadzie czcimy świętego Franciszka, ale już mówię, już dzisiaj wszystkich radiosłuchaczy zapraszam, by szczególnie ten przełom września i października świętować i celebrować razem z nami, bo każdy znajdzie coś dla siebie.
0: To dla wszystkich jest szansa, dla wszystkich chrześcijan, ale zwłaszcza też dla tych, którzy może daleko są są na bezdrożach. Dla każdego widoka takiego duchowego, byśmy powiedzieli, co pod drzwiami przyjdzie, trzeba przyjąć na dłużej czy na krócej, ale dać mu zawsze właśnie taką dobrą strawę duchową, kultury, sportu, bo ojciec zawsze chce, żeby to wszystko tak działało dwutorowo, trzytorowo, żeby ta kultura, sport, duchowość szły właśnie w takim teamie, żebyśmy się rozwijali całościowo.
1: Tak, no to generalnie jest bardzo wtedy spójne. No, my jesteśmy tak skonstruowani jako ludzie, że powinniśmy się rozwijać całościowo. Wiadomo, że są takie momenty w naszym życiu, że bardziej rozwijamy jedną, czy drugą, czy trzecią przestrzeń. Natomiast żeby być człowiekiem w pełni zintegrowanym, takim dojrzałym, no to myślę, że bardzo potrzebny jest taki rozwój na wielu, wielu płaszczyznach. I myślę, że nasza parafia, czy nasza wspólnota właśnie próbuje w tą przestrzeń pójść, żeby rozwijać ten aspekt duchowy poprzez życie sakramentalne, poprzez rozmaite nabożeństwa czy wydarzenia, które są w kościele, ale także ten aspekt i psychiczny, i fizyczny, i intelektualny, bo przecież mamy też rozmaite fora i w tym roku też od września planujemy forum filozofii i teologii, czyli raz w miesiącu będziemy mieli naprawdę, będziemy zapraszać, już zaprosiliśmy bardzo, ale to bardzo cenionych teologów, filozofów z całej Polski, którzy będą do nas przyjeżdżali raz w miesiącu i będą
0: rozprawiać o tym, co jest ważne w życiu, tak, dlaczego to jest ważne, a myślę, że wszystkim nam się to przyda. Proszę ojca, bo Bernardyni, no to też święty Bernard z Clairvaux, ten to lubił Jerozolimę bronić zawsze i budować
1: tą... Nie, już przerwę, nie. Bernardyni to jest bardzo
0: zawsze święty Franciszek.
1: Już powiem, zawsze święty Franciszek, ale skąd się w ogóle wzięła nazwa Bernardyni? Radiosłuchacze będą o ten fakt o wiele mądrzejsi, bo myślę, że mało osób kojarzy. My jesteśmy franciszkanami, natomiast nasza prowincja w Polsce, prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, od zawsze jest nazywana Bernardynami. Dlaczego? Ponieważ pierwszy kościół, który zakładał święty Jan Kapistan, który przyszedł na ziemię polskie w połowie XV wieku, głosił płomienne kazania na rynku w krakowskim. To był franciszkanin, to był duchowy syn świętego Franciszka. Natomiast i wtedy król, będąc pod wrażeniem tego, jak Jan Kapistan pięknie mówi, pięknie przemawia i pięknie żyje, podarował mu kościół pod Wawelem. I tenże Jan Kapistran na cześć swojego duchowego mistrza świętego Bernardyna ze Sieny, czyli nie Bernarda, ale Bernardyna ze Sieny, poprosił, by ten kościół właśnie był pod wezwaniem świętego Bernardyna ze Sieny. Mhm. I ludzie XV wieku zaczęli w Krakowie nazywać nas nie franciszkanami, ale Bernardynami, no bo od świętego Bernardyna. I później, kiedy powstawały kolejne fundacje naszych klasztorów, w Warszawie, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Przeworsku, w Leżajsku, w innych miejscach, no to zwyczajowo przyjmowała się nazwa właśnie ojcowie Bernardyni. Stąd my w Lublinie też jesteśmy Bernardynami, prawda? Czyli jakby to nie jest ani odrębny zakon, ani odrębna jakaś duchowość. My jesteśmy najprawdziwszymi synami świętego Franciszka, czyli jesteśmy franciszkanami, nazywanymi w Polsce, nasza prowincja, jedna z pięciu franciszkańskich, jest nazywana właśnie Bernardynami.
0: Tak. I to piękne, bo ten święty Bernardyn ze Sieny, on tak mówił ładnie, że do wszystkiego potrzeba czasu. W życiu nie jest przecież tak, że za jednym kliknięciem świat się odmieni.
1: Tak.
0: I do wszystkiego potrzeba właśnie tego dobrego czasu. I ten dobry czas, dobrze, że razem tam ojcowie i bracia Bernardyni w Lublinie podejmują. I piosenka, bo zespół Guadalupe związany z Lublinem, on tak właśnie i klasycznie, i trochę po meksykańsku, i troszkę taki maryjny, a dzisiaj jest Matki Bożej z Góry Karmel, więc wszyscy zmierzamy na tą Górę Karmel, a Bernardyni szczególnie nas prowadzą, dlatego posłuchajmy tego utworu Nikt Cię Nie Kocha Tak Jak Ja.

0: Ludzie potrzebują miłości i akceptacji z tym, co mają, z różnymi radościami i smutkami. Ludzie się nas nie boją i chcą się zaangażować w życie parafii. Czy poznaje ojciec Bartymeusz te słowa?
1: Pewnie ja je powiedziałem kiedyś.
0: Tak, ale...
1: Bardzo się cieszę, bo w pełni się pod nimi podpisuję i myślę, że... Mam nadzieję, że tak jest, że te moje słowa nie są wydumane skądś, ale one pokrywają się z rzeczywistością, tak mi się wydaje. Tak. No jestem o tym przekonany, że to są słowa prawdziwe.
0: Odkrywać życie z pasją i budować je razem.

0: lubić ludzi, to ojciec często powtarza, taki jest cel braci Bernardynów w Lublinie, by przede wszystkim kochać Boga i drugiego człowieka. Jak w kontekście tego, kiedy nas oczerniają, kiedy mówią kłamliwe rzeczy na nas, jak wtedy postępować? Przecież dzisiaj wiadomo, co się wylewa na Kościół, a ksiądz mówi, że nie możemy spać spokojnie i dusić komara, czy przycinać komara, jak to...
1: Wie pan co, no przede wszystkim robić dobro, nie? Choć to jest coraz trudniejsze, ale myślę, że zawsze było trudno robić dobro. Ja myślę, że kiedy wróci się choćby nawet do czasów świętego Bernardyna ze Sieny, ale do świętego Franciszka czy do brata Alberta, który przecież robił dobro tak wspaniałe ponad 100 lat temu w Krakowie, każdemu z nich było ciężko robić to dobro. Oni byli też, myślę, na tamte czasy wyśmiewani, podważani, przyszywano im rozmaite łatki. Myślę, że Kościół dzisiaj mierzy się z tym, z czym się zawsze mierzył Kościół w różnym aspekcie. Dzisiaj pewnie ten atak na Kościół, czy atak na Kościół, czy powiem, jakieś zarzuty wobec Kościoła są może silniejsze albo bardziej dostępne przez rozmaite media, przez taki dostęp do tego, by można było wypowiedzieć swoje opinie. Natomiast myślę, że odpowiedzią nas, ludzi Kościoła, odpowiedzią jest właśnie bycie i robienie dobra. A skąd tą siłę czerpać? No właśnie z przekonania tego, że Bóg jest dobry, nie? Skoro Bóg jest dobry, Bóg jest kochający, Bóg jest wspaniały, no to skoro jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, no to my jesteśmy zaproszeni do tego, by to dobro robić, by to dobro czynić. Pewnie, że są momenty, kiedy tego dobra się po ludzku nie chce robić, bo się po prostu nie chce, bo jest się w słabszej formie, w słabszej kondycji, albo faktycznie doświadcza człowiek jakiegoś słowa cierpiąc, które dotyka. Natomiast no przede wszystkim wtedy trzeba zapatrywać się w tych świętych, zapatrywać się też samego Pana Boga, no i tego dobra gdzieś szukać i na modlitwie, no i tym dobrem się dzielić, no bo to jest uważam, tak, jedyna odpowiedź nas, braci mniejszych, ale to jest w ogóle jedyna odpowiedź Kościoła, po prostu nie wchodzić, nie odpłacać złem za zło, ale po prostu zło zwyciężać dobrem. To słynna maksyma świętego Pawła,
0: którą realizował w życiu tak błogosławiony Popiełuszko męczennik, ale i gwardianie, i każdy z nas, kto chce być gwardię nad sobą stawić.
1: Ja też myślę, że ważne jest też, ja przynajmniej tak to odkrywam, żeby nie szukać też wszędzie tego ataku na Kościół, nie? My mamy taką trochę tendencję bronienia się. Że żyjemy, że takie są czasy. Ja myślę, jestem przekonany, że jeśli, no tak jak pan wspominał, no ksiądz Popiełuszko, ale idźmy wcześniej, prymas Wyszyński, ale idźmy wcześniej, mówi brat Albert, idźmy jeszcze wcześniej, gdybyśmy wymieniali po kolei świętych, którzy gdzieś tam żyli, no to oni w jakimś stopniu...
0: Święty Jacek i Jadwiga, tak w tamtych czasach pięknej Rzeczpospolitej. Dobrze, ja myślę, ojcze, tak, proszę.
1: Nie, no właśnie to jest to, że mówię, my trochę tak ostatnio mamy taką tendencję zafiksowania się na tym, nie? I takiego... okopywania się, robienia takich murów, okopywania się, że właśnie i takiego tłumaczenia, że nas tak atakują, no myślę, że zawsze w jakimś stopniu atakowali. Czasami te ataki są niesłuszne, czasami może są jakąś taką wskazówką do tego, byśmy my po prostu lepiej żyli. Więc jakby to jest też odpowiedzią nas, ludzi Kościoła, nas, ludzi wierzących, jest właśnie bycie dobrym jak Pan Bóg, bo do tego jesteśmy powołani.
0: I posłuchamy teraz utworu Marcina Stycznia, Ecce Homo, bo on tak, brat Albert, prawda, namalował taki piękny obraz z tym sercem, chociaż ubiczowanym, Pana Jezusa, ale wspaniały obraz, który w Krakowie możemy zobaczyć, oryginalny. I później już więcej nie malował po tym obrazie rzeczy, ale jeszcze ta myśl przewodnia, bierz dobro od brata Alberta, od świętego Franciszka, właśnie od Bernardynów w Warszawie, bo przecież też są, kiedyś byli w Świętej Annie, ale teraz mieście dalej jeszcze. Pozostaw im ich zło. Pan Bóg już wszystko inne załatwi. To słowa świętego Bernardyna.

0: Niektórzy uczniowie są jak gąbka, wchłaniają wszystko. Inni są jak lejki. Co w nich wleją, tyle z nich wypływa. Inni jeszcze są jak filtry. Przepuszczają to wszystko, co mętne, a zatrzymują to, co czyste. No piękne słowa świętego Bernardyna ze Sieny. Jak ojcze gwardianie, Bartymeusz Kędzior jest dzisiaj gościem Radia Wnet, jak stworzyć coś takiego właśnie pięknego, przebić się, użyć jakich barw, żeby właśnie łączyć duchowość, sport, kulturę, pracę, rekreację, żeby tak całościowo ten człowiek mógł motorycznie, prawda, się rozwijać. I będąc w ruchu zawsze jest dobrze.
1: Myślę, takie pierwsze trzy słowa, jakie mi przychodzą, to jakość, zaufanie, i taka systematyczność. Jakkolwiek to może nie są takie słowa związane, na pierwszy rzut nie kojarzą się z wiarą, ale tak. Myślę, że jakość, czyli jeśli będzie jakość duszpasterstwa na wysokim poziomie, czyli jeśli jakość, tak w naszym przypadku, życia sakramentalnego, spowiedzi, kazań, ale też zajęć, które proponujemy dla dzieci w Forum Talentów, czy spotkanie w ramach Forum Osobowości, czy nasza kawiarenka, i czy tam będzie jakość, to ludzie będą przychodzili. Druga sprawa to właśnie zaufanie, czyli zdobyć zaufanie ludzi, czyli no to jest, myślę, bardzo trudne, czyli nasze życie, nasza otwartość, nasze bycie z nimi, bycie dla nich, które w pewnym momencie sprawi, że ktoś powie, dobra, warto tam iść, chodźmy na, zapiszmy nasze dziecko na zajęcia do Bernardynów, prawda? Zapiszmy nasze dziecko na hiszpański, na włoski, na angielski, na sawbor, na taniec, do Bernardynów.
0: Na roboty kuchenne, bo nawet dzieci uczą się różnych przysmaków, tak, a później tak, każecie im to powtórzyć w domu.
1: Tak, ale mówię, to jest ta druga rzecz, czyli zaufanie. Mm. Czyli takie zaufanie. No i trzecia rzecz, o której wspomniałem, taka systematyczność, czyli myślę, że my jako ludzie lubimy też, jeśli jest coś systematycznego. My czasami się bronimy przed jakąś systematycznością, przed taką wiernością, ale myślę, że ważne, żeby te dzieła, jeśli mają one jakość, wzbudzają zaufanie, no to były systematycznie kontynuowane i rozwijane. Czyli też jakby dałbym jeszcze tutaj taki nieustanny rozwój. I to się znowu wpisuje w duchowość, prawda? To się znowu wpisuje w relacje z Panem Bogiem. No bo to jeśli my chcemy być lepsi, nawet dzisiaj od tego zaczynaliśmy, co robić, żeby być dobrym, no to właśnie poprawiać jakość swojego życia, a jakość swojego życia poprawiamy na różnych płaszczyznach, także na modlitwie, także ćwicząc rozmaite rzeczy, także rozwijając swój intelekt i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak.
1: Mamy większe zaufanie do innych, innych, do siebie, do Pana Boga i jesteśmy w tym systematyczni, jesteśmy w tym wytrwali. No i to jest też właśnie może klucz, może też jakaś definicja do tego, jak dzisiaj osiągnąć świętość.
0: Ponieważ ojciec biegnie do obowiązków, ale mam nadzieję, że nas wszystkich tutaj jeszcze dobrze przeżegna, żebyśmy też nie przycinali komara, nie spali, bo przecież ważne jest to, co wróćmy do początku naszej rozmowy, tak jak Hiszpania, Argentyna, no znalazły się w finale, ale to przecież te drużyny zaufają właśnie tej jakości w życiu, w zaufaniu do siebie jako zespołowi. I systematyczności, bo przecież ciężko pracują na to, żeby tak było. Podziwiałem też Norwegię, bo w Norwegii jest taka piękna zasada, że radość w ruchu. Oni tam do 13 roku życia niczego nie narzucają. Każdy młody może do jakiego klubu chce. Wszyscy są w ruchu w całej Norwegii. 5,5 miliona mieszkańców, a przecież cały świat o nich słyszy, tak? Jak oni to robią, że cały czas, prawda, zdobywają różne medale i w sportach zimowych, i szczypiorniści, tak? I no, w różnych i w piłce nożnej potrafią dojść do ćwierćfinału. Jak to jest, że taki mały kraj, a tak potrafi tak się zmobilizować i tak wiosłować równo. I to mnie naprawdę tak zaskoczyło. Nie wiem jak ojca, co ojciec pomyśli, powie o tej formie, bo oni nie uznają klasyfikacji, nie uznają, że dzieci powinni rywalizować ze sobą, powinni właśnie w rodzinie razem spędzać. 93% społeczeństwa tam cały czas jest w ruchu, cały czas motoryczne różne rzeczy wykonują i to jest piękne.
1: I to jest dobra diagnoza, jaką pan postawił albo pytanie do naszego rozwoju jako fizycznego, kultury wychowania właśnie fizycznego. Ruch, tego nam brakuje i myślę, że to jest recepta, czy też Norwegów, ale też Chorwatów, wielu małych krajów na świecie, które no i bardzo, ale to idą inną drogą, jeśli chodzi o budowanie takiego rozwoju fizycznego dziecka, ale to jest pewnie temat do naszych gdzieś tam na górze, żeby w pewnym momencie jednak zmodyfikować i zmienić ten system. Natomiast ja odniosę się do pierwszego, do początku. Niezmiernie się cieszę, bo to jest dla mnie finał marzeń i ten piłkarski, bo i Hiszpania, i Argentyna to dwie moje ulubione drużyny, więc nie mogę się doczekać tego finału. Tak jak pan wspomniał, pędzę zaraz, bo o 7:00 mamy Eucharystię w każdy dzień, więc pędzę i wszystkich radiosłuchaczy serdecznie pozdrawiam. Życzę pięknego, błogosławionego dnia, dobrego dnia. Bądźcie dzisiaj dobrzy. Niech święty brat Albert, ale inni święci, szczególnie też dzisiaj Matka Boża z Góry Karmel, bo przecież przeżywamy dzisiaj wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, niech pomagają w tym, by ten dzień dzisiejszy i każdy następny był dniem dobrym.
0: Pokój i dobro, ojcze. To jest takie piękne przesłanie. Ja tylko tak podsumuję. Jak ojciec musi pędzić, to niech już ojciec pędzi, a ja podsumuję tymi słowami, dobrze, że gąbka, lejek i filtr. Gąbka to jakość, tak? Lejek to takie zaufanie i filtr to systematyczność. Te trzy filary naszej aktywności. Wtedy będzie radość, kiedy się ruszamy, kiedy, prawda, pragniemy osiągnąć takie wyniki jak Hiszpania, jak Argentyna, jak Norwegia, jak Anglia, jak wszystkie inne kraje w sporcie czy w innych, to powinniśmy patrzeć i być takimi gwardzistami samych siebie, a wtedy inni patrząc na nas też będą chcieć być dobrymi, tak jak my jesteśmy. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję, pozdrawiam. W pełni się zgadzam. Dobrego dnia, pokój i dobro.
0: Pokój i dobro. I na koniec jeszcze zespół, Piotr Cugowski, też związany z Lublinem i też przyjaciel ojca Gwardiana Bartymeusza Kędziora, zaśpiewa dla nas Dorodność dzieła.

0: Dzień dobry, minęła siódma. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Lekarz Dawid Kacprzyk prowadził rozmowy dotyczące objęcia przez jego zespół pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Takie ustalenia opublikował portal Zero.pl. Informację potwierdził dyrektor placówki. Jak przekazał Artur Więckowski, negocjacje zostały przerwane po interwencji pracowników SOR-u. Kilkanaście osób zgłosiło się do jego gabinetu, twierdząc, że Kacprzyk miał grozić im zwolnieniem z pracy. Okoliczności sprawy nie zostały dotąd oficjalnie wyjaśnione. Jak czytamy, sprawa rozegrała się na przełomie lat 2024-2025. Szpital powiatowy w Mińsku Mazowieckim szukał wtedy koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, bo poprzedni zrezygnował z pracy. Dyrektor placówki Artur Więckowski dostał od znajomego medyka namiar do lekarzy ze szpitala południowego w Warszawie, którzy ponoć szukali pracy. Kontakt prowadził do Kacprzyka. Jestem na wolności, napisał na X były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, który został przedwczoraj zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie nadużyć w finansowaniu kampanii medialnej z 2017 roku. Świrski jest również byłym członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. We wtorek zatrzymano go wraz z innym członkiem zarządu tej fundacji, Cezarym J. W środę obaj usłyszeli zarzuty. Jak przekazała prokuratura, zarzuca się im popełnienie wspólnie i w porozumieniu przestępstwa nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Iran nad ranem przeprowadził atak na amerykańskich żołnierzy zgromadzonych w bazie lotniczej Ali al-Salem w Kuwejcie, podały tamtejsze media państwowe. Według tych samych źródeł celem kolejnego uderzenia była baza wojskowa Azraq w Jordanii, gdzie zaatakowano amerykańskie systemy łączności oraz magazyny paliwa. Iran twierdzi również, że w połączonym ataku rakietowym z użyciem dronów zniszczył systemy wczesnego ostrzegania w kuwejckiej bazie. W nocy alarmy przeciwlotnicze ogłoszono także w Bahrajnie i Jordanii. Lokalne media jordańskie informują, że obrona powietrzna przechwyciła 8 irańskich pocisków. Stany Zjednoczone również przeprowadziły kolejną falę nalotów na cele w Iranie. Amerykańska armia poinformowała, że celem ataków były irańskie zdolności wojskowe wykorzystywane do działań przeciwko statkom przepływającym przez cieśninę Ormuz. Donald Trump ponownie zagroził uderzeniami na irańskie mosty i elektrownie, jeśli w przyszłym tygodniu Iran nie wróci do rozmów. Lepiej, żeby się podporządkowali, powiedział prezydent USA. Dodał również, że Iran chce zakończyć konflikt, ale to Waszyngton zdecyduje, czy kontynuować negocjacje, czy doprowadzić sprawę do końca. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę wprowadzającą prawo do wspomaganego umierania. Za przepisami głosowało 291 deputowanych, przeciw było 241. Projekt przez kilka lat budził spory i był trzykrotnie odrzucany przez Senat. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział skierowanie części ustawy do Rady Konstytucyjnej. Nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania ze wspomaganego umierania przez pełnoletnich pacjentów cierpiących na nieuleczalną, zagrażającą życiu chorobę w zaawansowanym lub terminalnym stadium. Jak wyjaśnia BBC, zgodnie z ustawą pacjent będzie musiał dobrowolnie zgłosić lekarzowi wolę skorzystania ze wspomaganego umierania. Lekarz po konsultacjach z innymi specjalistami będzie miał do 15 dni na podjęcie decyzji. Po wydaniu zgody przewidziano dwudniowy okres na ponowne przemyślenie decyzji. Następnie pacjent będzie musiał samodzielnie przyjąć śmiertelną substancję. Jeśli nie będzie w stanie zrobić tego sam, będzie mógł pomóc mu lekarz lub pielęgniarka. W dniu przeprowadzenia procedury lekarz będzie zobowiązany ponownie potwierdzić, że pacjent nadal świadomie i dobrowolnie podtrzymuje swoją decyzję.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś na północnym wschodzie słońce, na pozostałym obszarze kraju również, ale możliwe jest nawet duże zachmurzenie. Przelotne opady deszczu na południu i lokalnie w centrum również mogą pojawić się burze. Na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodnie miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21.
1: Wiadomości sportowe.
3: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczycy pokonali w półfinale Anglię 2-1 po pasjonującym meczu. Naprawdę mecz, który był godny finału, półfinału w tym przypadku, godny po prostu tak wielkiej imprezy. Pierwsza połowa, tu walka. Oni rzeczywiście już wychodząc na hymny widać było, że po prostu kipi energią jedna i druga ekipa. Argentyńczycy w pierwszej połowie próbowali, ale Pickford bronił naprawdę bardzo dobrze, między innymi uderzenie Juliana Alvareza. W drugiej połowie z kolei Argentyńczycy naprawdę przysparzali coraz więcej kłopotów obronie angielskiej, atakowali, ale to Anglicy strzeli pierwszego gola, bo 55. minuta, świetne dośrodkowanie z boku przez Rodgersa, Gordon, ten niesamowity Gordon, młodziutki piłkarz, który przeszedł z Newcastle do Barcelony, strzela z bliska gola. To tylko podrażniło Argentyńczyków. Anglików o tyle podrażniło, że wiedzieli, że mogą skupić się, w zasadzie cofnąć i w jakiś sposób bronić wyniku. No ale to się często w piłce po prostu później mści, bo Argentyńczycy z furią atakowali, można powiedzieć, bramkę Dibu z różnymi momentami po prostu strzelając z daleka. Ale to, co wczoraj bronił Pickford, naprawdę ogromny, wielki szacunek dla tego bramkarza. Wyciągał strzały, a to Lautaro Martineza, a to De Paula, a to Enzo Fernandeza. No i przyszła wreszcie 85. minuta. Wtedy Messi z dystansu mierzył. McAllister trafia w słupek i dobitka Enzo Fernandez, który strzela gola. Takiego po prostu, który jeszcze daje oczywiście, znając Argentyńczyków, znając jak oni dochodzili do tego meczu i to, że strzelali gole w samych końcówkach, tak jak choćby właśnie z Egiptem, nigdy się nie poddali. To trzeba im oddać, że to jest drużyna wielkich, ogromnych walczaków z wielkim sercem, nawet nie czerwonym, tylko niebiesko-biało-niebieskim w środku słoneczka, więc w fladze Argentyny. I właśnie tak grali, atakowali różnymi stronami boiska, ale ten Pickford wczoraj w bramce wyczyniał niesamowite cuda. No i wreszcie przychodzi 90. minuta. Messi zalicza swoją drugą asystę, bo właśnie podaje, tam jest błąd obrony i głową strzela, przy tej akcji był słupek jeszcze i głową strzela właśnie Lautaro Martinez, który tutaj trzeba powiedzieć, że Anglicy popełnili błąd w kryciu, bo nie byli blisko niego, no a napastnik Interu Mediolan takie sytuacje po prostu wykorzystuje. Idealnie złożył się do uderzenia piłki głową i właśnie skierował nią piłkę do bramki, do siatki. Ta zaczepotała i stała się wielka radość w obozie Argentyny. No mecz trzeba jeszcze było dowieść do końca ten wynik, oczywiście doliczone minuty, ale tutaj już Argentyńczycy po prostu przypilnowali. No a Anglicy już chyba nie mieli paliwa w bakach. Już chyba wszystko po prostu, wszystkie te emocje gdzieś uleciały, bo nie będzie drugiego finału piłkarskich Mistrzostw Świata dla Anglii. Oni wciąż czekają już 60 lat. No właśnie. Natomiast Argentyna, piąty finał mistrzostw. Trzykrotnie wygrywali Mistrzostwo Świata i są obrońcami tytułu. Tylko jeden finał przegrany i teraz zagrają w niedzielę na stadionie, tym wielkim, takim największym, można powiedzieć, stadionie, a więc Rutherford, z Hiszpanią, która w pięknym stylu wygrała z Francją. A więc mamy już finał i mamy też mecz o trzecie miejsce, bo w sobotę z kolei Francja zagra z Anglią o trzecie miejsce. Finał pocieszenia, tak to się ładnie kiedyś mówiło. A więc naprawdę wczoraj wieczorem, późnym wieczorem, wielkie święto piłki nożnej. Po tym wszystkim, po tych różnych sytuacjach, lepszych i gorszych na tych mistrzostwach, ten mecz po prostu dojechał i był fantastyczny. Argentyna w finale. Brawo Argentyna. Ogromne. Jeszcze może tylko jedno zdanie, bo to był bo to był Messi, który zagrał 206 mecz w swojej reprezentacji. Ma 125 goli, debiutował 21 lat temu. 17 goli na tym mundialu Argentyńczycy, przepraszam, 17, 19 goli strzeli Argentyńczycy na tym mundialu, w tym 8 Lionel Messi, który jest liderem klasyfikacji strzelców. Pickford 20 raz w finałach. To był dobry jego mecz, rzeczywiście. Tu może sobie jakąś małą taką gwiazdkę postawić koło siebie, przynajmniej za dobry mecz. Harry Kane nie istniał. 121 meczów reprezentacji, 85 goli. I tak to wyglądało właśnie. Argentyna w finale i będziemy do tego wracać. Po ósmej, od 9 do 10 w Studiu Mundial i później jeszcze pod południu też zapraszam Państwa na Studia Mundial. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Wiadomości sportowe.
3: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Upór godny lepszej sprawy. Czasem bywa tak, że robimy coś złego, szkodliwego albo złościmy się z jakiegoś powodu, ale trzymamy się tego z uporem godnym lepszej sprawy. Chyba każdy z nas zna to uczucie. To zupełnie irracjonalne, ale warczymy jak pies nad kością i za nic w świecie nie chcemy się tego wyrzec. A kończy się na tym, że taka sprawa niszczy życie nie tylko nam, lecz także innym ludziom z naszego otoczenia. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu Jezus oznajmił: przyszedłem wypuścić więźniów na wolność. My tak często pragniemy, by uwolnił nas od okoliczności naszego życia, od towarzystwa innych osób, czy od zaciągniętego długu, że zapominamy, że największą rzeczą, z której musimy się wyzwolić, jesteśmy my sami. Jezus przyszedł, by wypuścić jeńców na wolność, ciebie i mnie. Każdy z nas wie, z czego wykuty jest łańcuch, który trzyma nas w niewoli. On może te kajdany rozerwać, jeśli mu na to pozwolisz.
6: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
7: Reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
15: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
1: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
2: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
3: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Uśmiechająca się żyrafa przyjęła nas dzisiaj w naszym studiu przy ulicy Krakowskim, przy Krakowskim Przedmieściu 79 i być może to jest spowodowane zwycięstwem Argentyny. Wczoraj po wspaniałym meczu udało się Argentyńczyków pokonać Anglików i rzeczywiście druga część drugiej połowy to był koncert w wykonaniu Messiego i jego drużyny. Z przyjemnością się to oglądało, tak jak się z przyjemnością będzie czekać na finał, bo mistrz kontynentu Ameryki Południowej zmierzy się z mistrzem Europy i to będzie, miejmy nadzieję, taki mecz godny finału Mistrzostw Świata, że będzie mniej fauli, a więcej akcji, że obie drużyny są rzeczywiście w formie, a Messi podawać potrafi lepiej niż jakikolwiek inny piłkarz na świecie. I zgadza się ze mną mecenas Krzysztof Wąsowski. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Absolutnie się zgadzam. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy i z prawniczego punktu widzenia wreszcie sędzia jakiś się trafił, bo dotychczasowe sędziowanie na tych mistrzostwach było jak nasza praworządność.
0: Która jest w coraz większym rozkładzie. Zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Tam w asyście policjantach ktoś chciał wejść, nie było zgromadzenia ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. Co tam się dzieje?
1: A pan prezes Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, prosił, żeby rozsławiać imię i nazwisko pana prokuratora Andrzeja Pasiecznego, który przypadkiem przechodził strażarzami wtedy, kiedy właśnie trwało zgromadzenie ogólne sędziów. Podobno policję wezwała jeden z sędziów, czy jedna z pań sędziów, które nie złożyły ślubowania wobec prezydenta i nie mogą objąć swojego urzędowania w Trybunale Konstytucyjnym, czyli nie mogą stać się pełnoprawnymi sędziami tego Trybunału. I wezwała podobno policję, czy któryś z innych sędziów, bo to jeszcze jest ustalane, wezwał policję i z tą policją pojawił się przypadkiem z dość dalekiego miejsca, z ulicy Postępu 3, a Trybunał Konstytucyjny jest na Szucha 12, a pan prokurator Pasieczny, który nie miał absolutnie prawa, jak się prawdopodobnie może okazać, do tego, aby interweniować wraz z policją, bo to jest wartość też edukacyjna i może to słuchaczkom warto powiedzieć, że prokurator, nawet gdy prywatnie jest gdzieś i widzi, że jest jakaś interwencja policji, to jako prokurator nie może zainterweniować, jako obywatel zwykły może po prostu zainterweniować. On musi wydać stosowne postanowienia i stosowne dokumenty prawne. Prawdopodobnie, przynajmniej z tego, co udało mi się ustalić w Trybunale, no bo jestem pełnomocnikiem pana prezesa Bogdana Święczkowskiego także w tej sprawie, że takiego aktu nie było, czyli wiele wskazuje na to, że wizyta pana prokuratora jest totalnie bezprawna, a sama asysta policji, bo prokurator nie może przy takich czynnościach bez odpowiedniego postanowienia asystować policji, no a tutaj wydaje się, że to mamy jakieś, no nie wiem, Himalaje bezprawia już w tej chwili. Dodatkowo jeszcze trwało zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Niewątpliwie jest to najwyżej położony, już mówiąc tym górskim językiem, szczyt sądowy w Polsce, gdzie jednak organ władzy wykonawczej, jakim jest prokurator, tak zwany organ ścigania, ale jednak podporządkowany rządowi, no nie ma prawa ingerować. I podobno jeszcze ci panowie policjanci przyszli z łomami, żeby się tam włamywać, wyważać drzwi.
0: Ale co, weszli na salę posiedzeń?
1: Nie weszli. Podobno nie weszli na salę posiedzeń. Z tego, co świadkowie twierdzą, po prostu chcieli wprowadzić chyba dwójkę sędziów, którzy no, nie złożyli tego ślubowania, nie zostali jeszcze...
0: Ale co, wepchnąć ich na salę? Czy...
1: Tak, jakby chyba tak. Natomiast oni zostali wpuszczeni, ci sędziowie, jako goście po prostu. I sobie mogli popatrzeć. Potem podobno zaraz wyszli.
0: No, ale...
1: Więc sytuacja kuriozalna, bardzo niebezpieczna z punktu widzenia praworządności, bo jednak no, taka jawna, siłowa ingerencja władzy wykonawczej w działania niezależnego organu konstytucyjnego, sądu konstytucyjnego.
0: Szok i niedowierzanie, ale Trybunał Konstytucyjny wygląda na sparaliżowany, bo nie może dojść do zgromadzenia ogólnego.
1: Nie może, tylko jest ciągle przerywane, bo im się przeszkadza. Więc...
0: Ale tam dwójka sędziów, powinno być 10, dwójka nie przychodzi, bo bojkotuje.
1: Tak, ale tutaj to ja myślę, że z tymi bojkotami i zależy zresztą, jak tych sędziów liczyć też, bo oni, tych czwórka z tych sędziów nie wybranych przez Sejm, to jest też taka ciekawa konstrukcja, dosyć piramidalna, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale oni jeszcze się tymi pełnoprawnymi, mówiąc już tak bardziej precyzyjnie, sędziami nie stają, dopóki prezydent nie przyjmie od nich ślubowania, czyli nie złożą tego ślubowania wobec prezydenta I niestety nie złożyli, a mało tego, do tego jeszcze mamy spór kompetencyjny między prezydentem a marszałkiem Sejmu, który zawisł w Trybunale Konstytucyjnym, czeka na swoje rozstrzygnięcie i cała sprawa, status tych sędziów jest po prostu zawieszony, że tego prokurator Pasieczny nie wie, to nie wierzę, bo jest w specjalnym zespole powołanym w Prokuraturze Krajowej, która ma rozstrzygnąć sprawę z zawiadomienia bodajże prezesa Trybunału Konstytucyjnego, między innymi o tym pełzającym zamachu stanu i badają ten Trybunał Konstytucyjny, ale okazało się, że jak prezes Trybunału Konstytucyjnego poszedł tam zeznawać w charakterze świadka ze swoim pełnomocnikiem. W tym wypadku to byłem ja. No to od tego momentu prokuratorzy przestali dopuszczać pełnomocników do udziału w tych przesłuchaniach. Ja rozumiem, że jestem gruby i zajmuję tam bardzo dużo miejsca w tych małych gabinetach, ale naprawdę bym postał nawet. Nie muszę tam nigdzie siedzieć. I potem okazuje się, że do wszystkich świadków ci pełnomocnicy byli, nie tylko ja, ale inni pełnomocnicy nie byli dopuszczani. No to naprawdę rok minął od śmierci Barbary Skrzypek podczas tego typu czynności. I akurat wtedy przypadkiem też nie był dopuszczony pełnomocnik. Na szczęście wszyscy ci świadkowie na razie przeżywają, ale jest to totalne odejście od tych standardów.
0: Ja mam swoją notatkę i swoje przygotowania do dzisiejszej rozmowy, ale nie wiem, czy pana mecenasa nie są cenniejsze zielonym tuszem na białej kartce wypisane problemy, rozumiem, prawne, które w tej chwili istnieją w Rzeczpospolitej.
1: Takie z ostatniego tygodnia właśnie problemy.
0: No to już.
1: Fundusz Sprawiedliwości, ksiądz Michał Olszewski i jego sprawa. W środę odbyła się kolejna rozprawa w sądzie rejonowym, gdzie kontynuowała już trzeci dzień, można powiedzieć, swoje wyjaśnienia pani Karolina Święcicka, która jeszcze będzie dalej kontynuować we wrześniu, bo kolejna rozprawa we wrześniu. I tam się wydarzył taki ciekawy przypadek na samym końcu tej rozprawy, gdzie obrona, zgodnie z tym, że są wakacje, no po prostu wniosła o to, żeby po tych wyjaśnieniach i Urszuli Dubejko i po ogromnej części wyjaśnień Karoliny Święcickiej, które ewidentnie pokazują błędy faktyczne i w ogóle kłamstwa, które są zawarte w tym tak zwanym, znaczy akcie oskarżenia, żeby zwolnić oskarżonych na wakacje, żeby mogli w strefie Schengen chociaż podróżować, bo mają zakaz opuszczania kraju. To, że sąd się nie przychylił do tego wniosku, to jest jakby mniejszy problem. Większym problemem jest to, że sąd przesądził po raz kolejny, że w ogóle on już ich uważa za innych. I to jest szokujące, że do tego sądu nic nie dociera i nasze najgorsze obawy właśnie dotyczące stronniczości pani sędzi Koski-Janusz, no bo ona tutaj głównie prowadzi tą rozprawę i widać wyraźnie, że nadaje ton składowi orzekającemu, no potwierdzają się. Mało tego, mamy na to prawo zażalić w ciągu 7 dni, ale sędzia radośnie nam ogłosiła, że właśnie akta wyjeżdżają z tego sądu do innego sądu rozpoznawać kolejne zażalenie, także chcąc się zażalić, nie mamy dostępu do akt tych. Nie ma do dzisiaj protokołu. Dzisiaj mamy czwartek, panie redaktorze. Minęło 8 dni i nie ma protokołu z tego, więc też nawet się nie możemy odnieść do tego, co zostało zaprotokołowane. Mało tego, pani sędzia poinformowała mnie, że sąd do mnie wysłał 2 miesiące temu pismo dotyczące pewnego środka zabezpieczającego, które do dzisiaj mi nie zostało doręczone. Także to jest kolejna sprawa. Dalej, okazało się, że czekamy na badania psychiatryczne księdza Michała Olszewskiego, które sąd miał sobie przeprowadzić. Sąd najpierw miał ściągnąć sobie dokumentację medyczną, tylko że wysyłał, jak się okazało, wszystko do NFZ-u Mazowieckiego, a jak wiadomo, ksiądz Olszewski mieszka w Małopolsce. No jesteśmy blisko, no bo NFZ Małopolska może być blisko Mazowieckiego na liście, ale to są tego typu kwiatki i rzeczywiście wydaje się, że to jest cała masa faktów, które potwierdzają, że ten proces totalnie nie będzie uczciwy i to, że nasze panie urzędniczki, które naprawdę zdanie po zdaniu rozrabiają ten akt oskarżenia, to w ogóle jakby nie miało znaczenia.
0: No dobrze, ale będzie się toczył jeszcze ładnych parę miesięcy albo ładnych parę lat.
1: No na pewno do końca roku to przypuszczamy, że nie wiadomo, czy świadkowie zaczną zeznawać. Ale już pani sędzia powiedziała, że ponieważ ja jestem jako obrońca dwójki oskarżonych świadkiem numer jeden w akcie oskarżenia, to zamierzam je przesłuchiwać. Także zapraszam państwa na tą rozprawę, gdzie po raz pierwszy chyba w historii polskiego sądownictwa być może będzie przesłuchiwany obrońca w charakterze świadka, co jest niedopuszczalne zgodnie z naszą procedurą.
0: No to teraz RARS i zatrzymania.
1: No właśnie, mieliśmy ponad rok przerwy w RARS-ie, gdzie od ostatniego uwolnienia Anny Wójcik, to jest ta pani, która ma synka ze spektrum autyzmu i była 65 dni przetrzymywana w areszcie. I po uwolnieniu innych podejrzanych z aresztu, pana Dominika na przykład, który pewnie państwo pamiętają, jest ślepy na jedno oko i groziła mu ślepota na drugie. Rok trwała przerwa, nic nie zostało zrobione, żadne inne czynności. Potem nastał pan prokurator Wełna, który zmienił pana prokuratora Tadle jako szefa katowickiego oddziału prokuratury krajowej. Jeszcze ci starzy prokuratorzy są. Oni dopiero do końca lipca mają swoje. No i teraz właśnie jakoś dziwnie się stało, gdy pan premier Donald Tusk powiedział, że jest brak koordynacji między prokuraturą a sądami, to tutaj prokuratura w Katowicach jako pierwsza zaczęła się koordynować. No i dzisiaj czekamy na posiedzenie aresztowe jednego z podejrzanych, który już miał być przesłuchiwany ponad 2 lata temu i oczywiście nic nie zrobiono. Żaden tutaj areszt nie pomoże zabezpieczyć tego postępowania po tak długim czasie. To jest podobnie jak z panem prezesem Świrskim i z Fundacją Narodową, która też po 9 latach, zdaje się, zostali objęci zainteresowaniem prokuratury. Na szczęście wypuszczeni do domu, ale no, taka demonstracja siły zupełnie bez sensu.
0: A co w Londynie się dzieje, gdzie jest były szef i dyrektor RARS-u?
1: A w Londynie dzieje się bardzo ciekawie, ponieważ rzeczywiście zostałem też poproszony przez obronę i brytyjskich prawników Michała Kuczmierowskiego, żebym opisał angielskiemu sądowi na potrzeby postępowania tak zwanego azylowego, udzielenia azylu Michałowi Kuczmierowskiemu właśnie te przykłady bezprawności, których akurat ja jestem świadkiem i przypuszczam, że takich świadków będzie kilku. No i wydaje się, że istnieje bardzo duża szansa udzielenia azylu panu prezesowi Kuczmierowskiemu ze względu na to, co tutaj wyprawia nasza ekipa rządowa z praworządnością, bo nawet Anglicy się wreszcie tym zainteresowali. Wydaje się, że bardzo poważnie, więc pewnie się będzie działo dużo.
0: Czyli pozostaje, bo sprawę Macieja Świrskiego i drugiego aresztowania omówiliśmy tak bardzo pobieżnie, że od 2017 do 2026 roku upłynęło wiele lat. To jeszcze Szpital Południowy.
1: No tutaj, jak widać, prokuratura nie ma na razie siły, ani nie wiem, jakiejś determinacji, żeby głównego podejrzewanego, nie mylić z podejrzanym, pana doktora Kasprzyka przesłuchać chociaż, albo przynajmniej zabezpieczyć w terminie jakieś istotne dowody, czy terminie, czyli niezwłocznie od pozyskiwania pierwszych informacji. No więc do końca lipca są przesłuchiwani inne osoby, które tak naprawdę były ofiarami swoistego mobbingu pana doktora Kacprzyka, więc zobaczymy. Wybieram się też jako pełnomocnik świadków na te przesłuchania, to zobaczymy, w jakiej atmosferze to przebiegnie i w jakim kierunku idzie to śledztwo.
0: No dobrze, jeszcze na zakończenie, a co się dzieje z tym domem budowanym przez księdza Michała?
1: Dawno nie byłem, jeszcze stoi. Okazuje się, że prokuratora nie zebrała tam wszystkich dowodów dotyczących na przykład budowy i dokumentacji budowlanej, a jesteśmy już w sądzie z aktem oskarżenia od przeszło roku. Prowadzone są ciągle poszukiwania, więc stoi na razie. Na szczęście jest ciepło, więc zima nie zniszczyła jeszcze do końca tych budynków.
0: Pan mecenas przyszedł z darem do studia Radia Wnet. To jest pióro.
1: O tak, ja jestem miłośnikiem takich polskich piór i rzeczywiście jest to pióro polskiego artysty z Wilanowa, stąd też pióra mają nazwę Wilam. Jeżeli ktoś by chciał posłuchać o tych piórach eksperta, to w Pióromaniaku w Warszawie jest pan Marcin, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i opowiada wszystko na temat tych piór.
0: Jest tuż przy sądzie.
1: tuż przy sądzie Warszawa-Mokotów na Ogrodowej 51.
0: Ulubione pana miejsce pracy ostatnio.
1: Tak, absolutnie tak, zdecydowanie.
0: Dobrze, że tramwajem tam można dojechać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mecenas Krzysztof Wąsowski był gościem Poranka Wnet 7:32.

0: A teraz zajrzymy do tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Łukasz Jankowski przy telefonie. Dzień dobry, Łukaszu.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: No to co się znowu dzieje w partii największej opozycyjnej?
1: I ciągle jeszcze największej partii pod względem liczebności klubu parlamentarnego w Polsce, o tym też nie zapominajmy. Jeżeli chodzi o sytuację, no to być może mamy coś więcej niż powtórkę sytuacji sprzed 3 miesięcy, kiedy po kolejnym posiedzeniu władz tej partii powstało ultimatum w kierunku Mateusza Morawieckiego, albo partia, albo stowarzyszenie. Potem się okazało, że ultimatum tak naprawdę nie było ultimatum, wszystko rozeszło się po kościach i już się wydawało, że sytuacja się unormowała. Mateusz Morawiecki będzie i w partii, i będzie wiceprezesem, i będzie miał własne stowarzyszenie. I jeszcze wczoraj wydawało się, że taka sytuacja utrzyma się do wyborów, że Prawo i Sprawiedliwość mimo tarć, mimo napięć będzie iść wspólnie na jednej liście wszystkie frakcje do wyborów, co nawet zakończyło się pewnymi nieznacznymi, ale jednak odczuwalnymi wzrostami w sondażach i stabilizacją kursu partii aż do wczoraj, więcej do godzin południowych, kiedy dostałem pierwsze sygnały, że być może że dzisiaj dojdzie do ważnego przesilenia. Mówiono, że takie skarcenie internetowe poprzez wpis w internecie Przemysława Czarnka przez Jarosława Kaczyńskiego w kontekście kwestii wsparcia militarnego dla Ukrainy. No, to było z jednej strony oczywiście odcięcie się od słów, których nie popiera Jarosław Kaczyński, ale też wybieg polityczny, który miał najpierw trochę zmitygować jedną frakcję, trochę zmitygować tych, którzy są zwolennikami Przemysława Czarnka, a tylko podglebiem do uderzenia na drugiego konkurenta, czyli Mateusza Morawieckiego. I faktycznie to się wydarzyło w godzinach już popołudniowych, około godziny 17 zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości i wyszedł na konferencję rzecznik partii. Trochę jak taka nocna konferencja sprzed tych 3 miesięcy. Teraz to już było w świetle dnia, ale wtedy też padły mocne słowa, teraz padły jeszcze mocniejsze i wydaje się, bo właśnie w partiach politycznych polityka jest dynamiczna, ale jak zbierałem przez noc opinie, to, że to jest realne rozejście się, że wczoraj nastąpił koniec PiS-u jako partii zjednoczonej. Mateusz Morawiecki, który nie był obecny na tym posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego, także w internecie wydał komunikat, że nie rezygnuje ze stowarzyszenia, a właśnie co podjął PK, bo to może istotne w tej całej historii. Uchwała to jest dość długa, ale no, kończy się mniej więcej taką konkluzją. Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo stowarzyszenia takie jak po pierwsze Polska. To stowarzyszenie, które de facto jeszcze nie zaistniało, ale miało zaistnieć dookoła Jacka Sasina, a to inne stowarzyszenia poza tych niektórymi wybranymi mają zakończyć działalność, ale w tej uchwale 2 stowarzyszenia. To trochę fikcyjne Jacka Sasina, po pierwsze Polska, no i to całkiem realne i zaczynające prężnie działać, czyli Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W tym przypadku działacze PiS-u mają absolutnie wybrać albo stowarzyszenie, jedno lub drugie, albo partia. Tym samym Stowarzyszenie Jacka Sasina się rozwiązało, jak powiedziałem, no, a Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy powiedzieli, my ze swojego stowarzyszenia nie rezygnujemy, a tym samym wydaje się, że rozum w PiS-ie staje się faktem. No i tak jak Państwu powiedziałem, w takich rozmowach z politykami wydaje się, że tym razem to jest naprawdę, że tym razem to jest przesilenie, które kończy historię przynajmniej Mateusza Morawieckiego, ale także wielu innych polityków bliskich byłemu premierowi w partii Jarosława Kaczyńskiego, że najprawdopodobniej opozycja prawicowa do wyborów parlamentarnych, do Sejmu, bo w Senacie może być różnie, ale do Sejmu pójdzie w 4 blokach na 4 różnych listach wyborczych.
0: 7 dni na refleksję ma premier Mateusz Morawiecki, ale
1: to też
0: już
1: ważne, dobrze, że pan redaktor to była pełna deklaracja, jest jasna, pojawia się bardzo szybko.
0: Bo taki duży kongres Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego szykuje się 31 lipca, to też pewna odpowiedź. Dużo się mówiło o tym, że tak czy siak Mateusz Morawiecki samodzielnie pójdzie do wyborów. Zobaczmy, zobaczymy, okaże się to.
1: A to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze naprawdę wczoraj rozmawiałem, no wczoraj gościem poranka wywiadu był Krzysztof Szulski i na antenie to podkreślał i poza anteną to podkreślał, że jeżeli nie będziemy wypychani, to mogło dać takie już rano takie zapalić tak zwaną lampeczkę, że coś się może to... wydarzyć, no ale, ale podkreślał, że raczej wszystko jest i że raczej wszyscy pójdą razem. Takie głosy były jeszcze wczoraj rano, aż tu to trochę ni stąd, ni zowąd. Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że jednak to, co robimy, Mateusz Morawiecki

0: jest jakiś, oczywiście raz jest kłótnia, potem jest pogodzenie.
1: Ale czy ten tak projekt jest, pod tytułem premierem Przemysław Czarnek też dobiega końca twoim zdaniem, czy nie? Zdaniem twoich informatorów.
0: Nie wiem.
1: Ty nie masz
0: nie
1: zdania.
0: Wiem, mam bardzo różne opinie. Z jednej strony wiele osób, także zwolenników Przemysława Czarnka, uważa, że poseł, wiceprezes PiS-u Przemysław Czarnek nie wytrzymał pewnej próby charakteru. Jarosław Kaczyński go skarcił, potem poszedł wczoraj do mediów Przemysław Czarnek. No i tak jak mówię, nawet zdaniem zwolenników Przemysława Czarnka, no nie ustał tego wywiadu, nie ustał tej sytuacji nerwowo, ale potem było spotkanie klubu w Sejmie, potem było się to spotkanie bilateralne i panowie jakoś się porozumieli, no ale to jest na pewno cios, no to nie z takich ciosów w polityce wychodzili, ale na pewno przez najbliższe 2-3 tygodnie każda inicjatywa przysłaczanka może być przez pozostałe partie prawicowe i przez koalicję poddawana wątpliwość, a czy na pewno nagle nie wyjdzie prezes i nie powie, że uważa inaczej. Więc to przynajmniej na jakiś czas jest duże uderzenie w tą dynamikę kampanijną projektu premier Czarnek.
1: Łukasz Jankowski w Poranku Wnet, ale za chwilę wsiądzie do swojego samochodu i przyjedzie do studia Radia Wnet, by poprowadzić...
0: Do Wukatki, panie.
1: Do Wukatki. A Wukatka jest bardzo wygodna i bardzo sympatycznie się Wukatką jeździ, jeśli jeździ, bo czasami nie jeździ, a my, kończąc rozmowę z Łukaszem, przeniesiemy się do Jordanii. Wnet tu i tam, czyli...
2: Wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: A w Jordanii jest Mikołaj Murkociński. To już trzeci albo czwarty dzień podróży Mikołaja, ale wczoraj był kolejny dzień bombardowań lotniska, na którym są jakieś ważne elementy infrastruktury wojskowej amerykańskiej. Czy coś, Mikołaju, dzień dobry, coś wiadomo, czy te bombardowania były skuteczne, czy też nie?
4: Dzień dobry, panie Krzysztofie, dzień dobry państwu. Tak, można powiedzieć, że to już tak 4 dni jest taka tradycja. Zaczęło się dokładnie w nocy, kiedy tutaj przybyłem do Jordanii. I tak to trwa. Każdej nocy się budzę, znaczy każdego poranka się budzę. Mniej więcej o 5:30 pojawia się oficjalny komunikat i zwykle jest mowa o 3 albo 4 pociskach balistycznych, które zostały strącone przez systemy obrony przeciwpowietrznej Jordanii. Cel jest cały czas ten sam, o tym się dowiadujemy z kolei z agencji informacyjnej irańskiej, że no oczywiście chodzi o tę bazę położoną w El Azraq. A jeżeli chodzi o to, jakie są skutki tych bombardowań, no tego to już nie wiadomo, to trwają spekulacje na platformie X, ale te właśnie efekty, zresztą nie tylko w Jordanii, ale także w Bahrejnie, w innych krajach arabskich, no wiemy, że Amerykanie, że one wychodzą na jaw dopiero po jakimś czasie. To widzieliśmy w tej pierwszej, można powiedzieć, rundzie wojny, kiedy także wiemy, że Iran odpowiadał na ataki amerykańskie i dopiero po długim czasie dowiadywaliśmy się, że na przykład baza w Kuwejcie została poważnie uszkodzona. Więc tak, kolejna noc, kolejne pociski, kolejna aktywacja obrony.
1: Mikołaj Murkociński wędruje po jakimś pięknym miejscu, bo tak naprawdę nie pojechał po to do Jordanii, żeby opisywać, co dzieje się w powietrzu. Nie miał opowiadać o bombardowaniach, tylko o miejscach drogich i miejscach historycznych, w których kiedyś żyli, albo nawet teraz żyją chrześcijanie.
4: Tak, panie Krzysztofie, gdy się łączyliśmy ostatnio z panem, to za mną była szara kurtyna i na sam koniec takie ogólne spojrzenie na Amman. Teraz postanowimy wyjść troszeczkę z hotelu, zacisza swojego pokoju i zobaczyć troszeczkę tutaj, jak wyglądają te okoliczne ulice o poranku. Nie ma ludzi, ponieważ zwykle tutaj życie toczy się przede wszystkim w nocy. Wczoraj po godzinie 23, w zasadzie przed północą, oglądałem z Jordańczykami na ulicy mecz półfinałowy Argentyna-Anglia. Były tłumy ludzi, całe rodziny, które mecz oglądały. I tak, to właśnie się rzucało w oczy, tak jak teraz się rzucają pustki na ulicach, tak wczoraj w środku nocy tłumy.

0: tłumy ludzi tutaj oglądało i wspierało Argentynę. Argentynę w czasie właśnie tego spotkania. Chociaż niestety transmisja została przerwana dokładnie na minutę przed końcem meczu.
1: Z powodu ataku?
0: A tego to nie wiem, pojawił się taki po prostu obraz zniknął. No i jęk zawodu, ale rzeczywiście było takie hasło kiedyś, włączy nas piłka, już nie pamiętam kiedy i kto tego hasła używał, ale tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście można było to zobaczyć, ponieważ oglądali ten mecz i młodzi, i starsi, i ci bardziej, powiedzmy, ubiorem nowocześni, i ci bardziej tradycyjni. Więc tak, tak miły wczoraj akcent. A jeżeli chodzi o teraz, to cóż, no to ulice, które są puste, postaram się odwrócić może kamerę, jeżeli będę potrafił to zrobić. Jak widzą Państwo, puste ulice, budynki, jeżeli już się Państwo oglądają nas na YouTubie, ale również tutaj takie pole i jakieś zbiory, które trwają.
1: Ale to nie jest centrum Ammanu.
0: Nie, to nie jest centrum Ammanu, chociaż muszę powiedzieć, że Amman nie przypomina takiego typowego chyba miasta arabskiego, przynajmniej takiego, jakie znamy, no nie wiem, z Egiptu czy z Syrii. To jest miasto położone na siedmiu wzgórzach, to o tym już mówiłem, ale też miasto takich białych czy też kremowych budynków z dużymi balkonami. To jest mniej więcej właśnie ten Amman, ta stolica Jordanii, która liczy około 4 milionów mieszkańców.
1: Udało ci się już wykąpać w Jordanię?
0: W Jordanii się nie kąpałem, ale rzeczywiście byłem nad Jordanem. Zresztą relacje z tej wizyty mogą Państwo obejrzeć na naszych mediach społecznościowych. W Betanii, gdzie miało dojść do chrztu pańskiego, gdzie miał miejsce chrzest pański. No i po drugiej stronie Jordanu, który teraz jest takim małym potoczkiem, to już flagi Izraela, ale jak wczoraj rozmawiałem w tutejszej agencji do właśnie rozwoju turystyki, to miejsce Betania zajordańska ma zostać bardzo rozbudowane, a to wszystko oczywiście w kontekście dwutysięcznej rocznicy chrztu pańskiego, która ma przypaść w roku tutaj 2030. Jordania już na te wydarzenia się przygotowuje.
1: Powiedz, jakie masz plany na dzisiaj? Co dzisiaj zobaczysz w tej pięknej Jordanii?
0: Dzisiaj dosłownie po zakończeniu tej rozmowy i udaję się na południe do Petry. Do Petry, aby zobaczyć, jak sobie Petra radzi właśnie w dobie tego kryzysu sektora turystycznego. Ja nie wiem, czy mówiłem o tym w poranku, na pewno mówiłem to w którejś z audycji, że 20% PKB, nawet 20% PKB Jordanii właśnie pochodzi z sektora turystycznego, no, co stanowi oczywiście duży problem gospodarczy. No i mam nadzieję, że porozmawiam tam z różnymi osobami, może z Beduinami, którzy tam oczywiście są. To wszystko po godzinie 12 czasu polskiego.
1: No to w takim razie czekamy na godzinę 12. Bardzo serdecznie dziękuję. Mikołaj Murkociński prosto z Ammanu, stolicy Jordanii, w poranku wnet wystąpił. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Niebieskie niebo nad tobą, bez rakiet.
0: Bez rakiet. Bez rakiet. Do usłyszenia, dziękuję.
1: Do usłyszenia. My teraz przeniesiemy się do Paryża, bo dzisiaj jest czwartek, dzień kroniki paryskiej.

0: Kronika paryska.
1: I Piotr Wit, dzień dobry panie redaktorze.
2: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. W upale trwającym od miesięcy paryskie obchody święta narodowego były rodzajem ruchomego bazaru wojskowego, pokaz najnowszych wyrobów i zadowoleni kontrahenci z 36 krajów. Pozycja drugiego światowego producenta broni zobowiązuje. Z każdym rokiem defilada jest okazalsza, choć z czasem zapomniano, co my właściwie świętujemy. Przy zdobyciu Bastylii 14 lipca przelano krew niepotrzebnie. Nie licząc trzech wariatów i pięciu złodziei kieszonkowych, twierdza była pusta. Marsylianka jest nieaktualna od dawna, a wartości republiki, wolność, równość, braterstwo, ile są warte, każdy głupi wie. Po upadku drugiego cesarstwa odbyło się w parlamencie francuskim głosowanie nad wyborem ustroju dla Francji. Monarchia czy republika? Wygrała republika większością jednego głosu. Jej ojcowie wyobrazili sobie przyszłość jako kontynuację wielkiej rewolucji. Zbudowano jej pomnik, wieżę Eiffla, inaugurowaną w stulecie 1789 roku. Mamy obecnie piątą z kolei republikę. Nawiązujemy jednak oficjalnie do tej pierwszej, do wielkiej rewolucji. Rzeczniczką swych idei ojcowie republiki uczynili George Sand, radykalną publicystkę zmarłą dwa lata wcześniej. Jak każdy z jego poprzedników, Emmanuel Macron przygotowywał się od roku do defilady, ostatniej za swego panowania, a także do eleganckiego pogrzebu pierwszej klasy z orkiestrą i honorami wojskowymi. Pierwotnie rozważano umieścić w Panteonie George Sand. Ostatecznie jej kandydatura do pochówku w najbardziej elitarnej krypcie republiki nie została utrzymana. Panteonizacja jest aktem politycznym, wyznaniem wiary urzędującego prezydenta. Koniec końców do dawnego kościoła świętej Genowefy wprowadzono w czerwcu doczesne szczątki Marka Blocha. Mało znany szerokiej publiczności profesor historii był spośród uczonych lewicowych najmniej znienawidzony przez prawicę. Rząsa miała jednak wszelkie dane, aby wygrać. Bojowniczka o równouprawnienie kobiet, antyklerykał, przeciwniczka małżeństwa, propagatorka swobody seksualnej. Czegoż w naszych czasach triumfującego feminizmu wymagać więcej od nieboszczki pasowanej na zasłużonego męża republiki? Dlaczego przegrała? Trudności stawiałaby zapewne rodzina zmarłej. Już raz z podobnej okazji jej spadkobiercy wyrazili pragnienie, aby dać spokój ich sławnej krewnej i pozostawić ją tam, gdzie spoczywa od 150 lat, w swoim warzywniku w Noą. Ale mogła być brana pod uwagę również głoszona przez nią idea wielkiej rewolucji. Pośród celów wielkiej rewolucji pisarka uznała za najważniejszy równość wszystkich ludzi. Wolność w Europie Zachodniej lub jest wolny, pisała, lecz tak ogołocony ze wszystkiego, że zdaniem cudzoziemców jeszcze biedniejszy niż niewolnicy. Najpilniejsze zadanie to odebrać bogatym i dać biednym, którzy prowadzą życie niewolników. Rewolucja francuska, według Sand, była zmaganiem biednych z arystokracją. Nikt z patrycjatu nie zasługuje na litość. Zagarnęli bogactwa dla siebie drogą przemocy i demagogii. Królestwo, szlachta, dwór, a także duchowieństwo, gdyż religia jest narzędziem ujarzmiania słabych. Całą tę grupę społeczną należy wyeliminować fizycznie z pomocą gilotyny, aby biednym żyło się lepiej. Czy tylko ją? Wśród przywódców stanu trzeciego też trudno znaleźć osobistości naprawdę wartościowe. Przedstawiciele mieszkaństwa nie pragnęli bynajmniej równości. Na miano prawdziwych republikanów zasłużyło w jej oczach tylko trzech ludzi. Saint-Just, Fouquier de Tinville i przede wszystkim Robespierre. Wybór lepiej charakteryzuje przekonania pisarki niż wszystkie jej dzieła razem wzięte. Fouquier de Tinville był dla rewolucji francuskiej tym, kim Andrzej Wyszyński dla bolszewickiej, zwany dostawcą gilotyny, jako główny oskarżyciel posłał na szafot ponad 2000 osób. Saint-Just, najmłodszy z radykalnych, zwany archaniołem terroru, prawa ręka Robespiera, zasłużył się ludzkości jako autor ustawy o konfiskacie dóbr. Majątki miały być odebrane właścicielom, nieprzyjaciołom republiki, a następnie sprzedane patriotom. Sęż już szybkim sposobem w posiadaniu pałacu naszej obecnej ambasady, skonfiskowanego księżnej Monako. Jako reformator prawa uważał wytaczanie procesu królowi za zbędne. Ludwik XVI powinien podnieść karę bez procesu. Wreszcie najważniejszy z trzech, faworyt Jorson, Maksymilian de Robespierre. Ten były adwokat współtworzył rząd rewolucyjny nazwany oficjalnie rządem terroru, rodzaj dyktatury proletariatu. Wojna, jaką prowadzi Republika, ma usprawiedliwić wprowadzenie stanu wyjątkowego, zawieszenie praw i konstytucji. Wychodzi bowiem czas na bratobójczą rozprawę w łonie własnego batalionu rewolucyjnego. Wspomagany przez Komitet Bezpieczeństwa, tajną policję, rząd zabiera się za przeciwników politycznych pragnących sięgnąć po władzę. Stosuje aresztowania, procesy pokazowe, masowe egzekucje. Kolejno są wysyłani na gilotynę wszyscy uznani za zbyt łagodnych. Oblicza się, że tylko między wiosną i lipcem 1794 roku uwięziono około 500 tysięcy osób, z których kilkadziesiąt tysięcy zgładzono na gilotynie, rozstrzelano lub utopiono. Masakry w Wandei, w Lyonie, na północy i na południu budzą grozę do dzisiaj. Przychodzą wreszcie po Robespiera. Zdradzony przez własne tajne służby, policję polityczną Komitetu Bezpieczeństwa, jest aresztowany 28 lipca i stracony tego samego dnia bez procesu, ponieważ uznany przez wspomnianego wyżej prokuratora Fouquier-Tinville za wyjętego spod prawa. Razem z nim jest zgilotynowanych 21 jego najbliższych współpracowników, wśród nich Saint-Just i brat Maksymiliana Augustyn. Nazajutrz następna partia, 83 przeciwników terroru. Sam oskarżyciel Fouquier-Tinville pójdzie na szafot również, ale w późniejszym terminie. Na procesie domagał się uniewinnienia, argumentując, że wykonywał tylko rozkazy zwierzchników. Sedno poglądów Jorson zawiera się w konkluzji. Trzej jej bohaterowie, trzech sprawiedliwych, skreślają istotę i cel rewolucji. Wielką eksterminację w trzech etapach. Oskarżenie, konfiskata i śmierć. Tinville, Saint-Just i Robespierre. Ze wszystkich trzech najwyżej stawia Robespierre'a, ponieważ o ile pozostali kierują się niekiedy sentymentami, nienawiścią, pragnieniem zemsty, Robespierre posyła ludzi na gilotynę bez stanu w duszy, beznamiętnie. Z żelazną konsekwencją realizuje plan, eksterminuje część narodu, aby pozostałym żyło się lepiej. Imponuje jej spokój przywódcy, jego najbliższych. Cytuję Jorson: tkwili we krwi po szyję, nazywano ich katami. Uśmiechali się łagodnie i wykonując po całych dniach tę straszliwą robotę, zaledwie mieli czas, żeby wieczorem zjeść kolację. Robespierre był u stóp Leonory, Saint-Just grał na flecie. Koniec cytatu. W godzinach pracy mordują zatem ludzi, którzy wyrośli ponad innych. Gilotynują wielkiego chemika Lavoisiera, ponieważ, cytuję, rewolucja nie potrzebuje uczonych. Fanatycznej pasji zniszczenia nie ujdą nawet wieżyczki strażackie na dachach kamienic, ponieważ, cytuję, urągają naturalnej zasadzie równości. W Paryżu wybuchają pożary. Projektom Hitlera brakło równie wielkiego rozmachu. Jego cele nie miały charakteru powszechnego. Uważał, że do ich osiągnięcia wystarczy eksterminować Żydów i Słowian. Nic nie usprawiedliwia zbrodniczych majaczeń Jorson. Tłumaczy je tylko fakt, że idee kłębiące się w głowie baronowej nie zostały jeszcze wówczas poddane eksperymentowi. Doświadczenie nie było przeprowadzone do końca. Jorson obwiniała o niepowodzenie rewolucji umiarkowanych żyrondystów, którzy przeszkodzili Robespierre'owi. Spośród 500 000 uwięzionych i 300 tysięcy skazanych na areszt domowy, tylko część udało się zgładzić. Spodziewała się, że gdyby Robespierre'owi wystarczyło czasu, gdyby zgładził wszystkich, jak planowano, zapanowałaby we Francji wymarzona równość oraz wspólnota dóbr i ciał. Dopiero w XX wieku socjalizm Marksa, tak zwany naukowy, wzbogacony przez Lenina, został poddany próbie bezpośrednio na ludziach, na ogromną skalę, bez eksperymentów laboratoryjnych. Wielka rewolucja jako wielka eksterminacja była nicią przewodnią dzieła pisarki i głównym wątkiem dyskusji w jej salonie. Ojcom III Republiki jej poglądy przypadły do gustu, ale dzisiaj zbyt przypominają skrajnie lewicowy program partii Jean-Luc'a Mélenchona. Czyż w nagłówku pisemka wydawanego przez partię Francja Nieugięta nie figuruje idol pisarki Robespierre, któremu Mélenchon dodał do towarzystwa Lenina i Trockiego? Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, panie Piotrze. Kronika Paryska Piotra wita w każdy czwartek o godzinie mniej więcej 7:45. Dodajmy jedno zdanie, że ta rewolucja się nie skończyła. Wczoraj parlament francuski podjął decyzję o wspomaganym samobójstwie. To ma być obowiązujące prawo nad sekwaną.
3: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
4: Bez ciebie nie płynę.
5: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
1: Za każde wsparcie państwu bardzo serdecznie dziękujemy i przypominamy, że żeby żółta łódź podwodna płynęła, to i płynie dzięki temu, że państwo Radio Wnet wspierają. To jest ponad 60% naszego budżetu, więc naprawdę płyniemy dzięki państwu i dzięki państwu za chwilę posłuchamy wiadomości. Jakub Duszak dzisiaj nie wsiadł do kolejki podmiejskiej, bo pewno do późna w nocy oglądał mecz Argentyna, Anglia i zwycięstwo Argentyny.
6: Wiadomości wnet.
7: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie Wychodzi z PiS analizował w poranku wnet sytuację największej partii opozycyjnej, redaktor Łukasz Jankowski.
8: Działacze PiSu mają absolutnie wybrać albo stowarzyszenie jedno lub drugie, albo partia. Tym samym stowarzyszenie z Kasachina się rozwiązało, jak powiedziałem, a Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy powiedzieli, ze swojego stowarzyszenia nie rezygnujemy, a tym samym wydaje się, że rozłam w PiSie staje się faktem. W takich rozmowach z politykami wydaje się, że tym razem to jest przesilenie, które kończy historię przynajmniej Mateusza Morawieckiego, ale także wielu innych polityków bliskich byłemu premierowi w partii Jarosława Kaczyńskiego.
7: Najprawdopodobniej opozycja prawicowa pójdzie do wyborów do Sejmu w czterech różnych blokach i na czterech różnych listach, a duży kongres Mateusza Morawieckiego odbędzie się 31 lipca, mówił redaktor Łukasz Jankowski. Lekarz Dawid Kacprzyk prowadził rozmowy dotyczące objęcia przez jego zespół pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Takie ustalenia opublikował portal Zero.pl. Informację potwierdził dyrektor placówki Artur Wiązkowski. Jak przekazał, negocjacje zostały przerwane po interwencji pracowników SOR-u. Kilkanaście osób zgłosiło się do jego gabinetu, twierdząc, że Kacprzyk miał grozić im zwolnieniem z pracy. Okoliczności sprawy nie zostały dotąd oficjalnie wyjaśnione. Jak czytamy, sprawa rozegrała się na przełomie lat 2024-2025. Szpital powiatowy w Mińsku Mazowieckim szukał wtedy koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego, bo poprzedni zrezygnował z pracy. Dyrektor placówki dostał od znajomego medyka namiar na lekarzy ze szpitala południowego w Warszawie, którzy ponoć szukali pracy. Kontakt prowadził do Dawida Kacprzyka. Jestem na wolności, napisał były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, który został przedwczoraj zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie nadużyć w finansowaniu kampanii medialnej z 2017 roku. Świrski jest również byłym członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. We wtorek zatrzymano go wraz z innym członkiem zarządu tej fundacji, Cezarym J. W środę obaj usłyszeli zarzuty. Jak przekazała prokuratura, zarzuca się im popełnienie wspólnie i w porozumieniu przestępstwa nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Iran nad ranem przeprowadził atak na amerykańskich żołnierzy zgromadzonych w bazie lotniczej Ali al-Salem w Kuwejcie, podały irańskie media państwowe. Według tych samych źródeł celem kolejnego uderzenia była baza wojskowa Azraq w Jordanii, gdzie zaatakowano amerykańskie systemy łączności oraz magazyny paliwa. Iran twierdzi również, że w połączonym ataku rakietowym z użyciem dronów zniszczył systemy wczesnego ostrzegania w kuwejckiej bazie. A Stany Zjednoczone również przeprowadziły kolejną falę nalotów na cele w Iranie. Amerykańska armia poinformowała, że celem ataków były irańskie zdolności wojskowe wykorzystywane do działań przeciwko statkom przepływającym przez cieśninę Ormus. Trump ponownie zagroził uderzeniami na irańskie mosty i elektrownie, jeśli w przyszłym tygodniu Iran nie wróci do rozmów. Lepiej, żeby się podporządkowali, powiedział prezydent USA, dodając, że Iran chce zakończyć konflikt, ale to Waszyngton zdecyduje, czy kontynuować negocjacje, czy... Tu cytat, doprowadzić sprawę do końca. Prezydent Chin Xi Jinping ma przedstawić ambitną wizję roli Pekinu w światowym zarządzaniu rozwojem sztucznej inteligencji. Xi wystąpi podczas światowej konferencji AI, która rozpoczyna się w Szanghaju. Jak pisze Reuters, obecność chińskiego przywódcy na tym wydarzeniu podkreśla, że Pekin traktuje sztuczną inteligencję jako kluczowy motor wzrostu gospodarczego oraz strategiczny element rywalizacji technologicznej z innymi państwami. Podczas konferencji firma Huawei zaprezentuje system Atlas 950 SuperPOD, największy dotąd chiński klaster obliczeniowy do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Ma on stanowić krajową alternatywę dla technologii amerykańskiej firmy Nvidia i wykorzystuje tysiące procesorów opracowanych przez Huawei. Chińska firma DeepSeek poinformowała natomiast, że jej najnowszy model AI został dopasowany do działania wyłącznie na infrastrukturze opartej na procesorach Huawei'a. Według chińskich mediów nowe klastry obliczeniowe zaprezentują również inni krajowi producenci układów scalonych.
6: Prognoza pogody.
7: Dziś na północnym wschodzie słońce, na pozostałym obszarze kraju również, ale możliwe jest zachmurzenie, nawet duże. Przelotne opady deszczu na południu i lokalnie w centrum, na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej miejscami na północy od 23 do 25, a nad samym morzem około 21 stopni.
9: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
10: Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. W meczu półfinałowym w Atlancie Argentyna pokonała Anglię 2-1. To Anglicy prowadzili jako pierwsi. Anthony Gordon strzela bramkę z bliska po dośrodkowaniu Rodgersa. Furia po prostu ruszyła argentyńska w stronę bramki Pickforda, który bronił fenomenalnie. Gdyby nie jego świetne interwencje, to Anglicy mogliby ten mecz przegrać wyżej. Bramkarz Evertonu po prostu fruwał, a Argentyńczycy tak jakby sukcesywnie zdobywali teren. No ta druga połowa już była naprawdę, to była taka jedna wielka remontada. 85. minuta, 1-1, Enzo Fernandez strzela gola i wreszcie 92., a więc doliczony czas. I tutaj Lautaro Martinez, kolejna asysta Lionela Messiego, jeszcze głową właśnie blisko strzela. No nie pomylił się Lautaro Martinez, bo on w takich sytuacjach się nie myli. Nie był jakoś specjalnie obstawiony przez dwóch Anglików, nie czuł ich presji na sobie, ale świetnie się właśnie w takim momencie pokazał i zawodnik Interu Mediolan strzela gola, który daje awans do finału. No i to jest niesamowita historia. Argentyńczycy będą przed szansą obronienia mistrzowskiego tytułu. Byliby wtedy drugą drużyną dopiero w całej historii. Kiedyś Włosi, później Brazylijczycy, i teraz będzie szansa przed Argentyną. W finale oczywiście czeka Hiszpania, ale posłuchajmy, co po meczu wczoraj w strefie Mix Zone dla telewizji mundialowej powiedział Lionel Messi.
11: Wszyscy
10: Wszyscy nabieramy tempa, mamy dobrą energię. Bawimy się tak jak dzisiaj, bo tak można o tym powiedzieć. Patrząc na to, w jaki sposób wygrywamy, to jest niesamowite. Czego ta grupa znowu dokonała? I jeszcze Messi dodaje, bo jesteśmy bardzo silni, jesteśmy bardzo zwarci i gotowi i po prostu jesteśmy gotowi na finał, do tego, żeby w tym finale po prostu zagrać. Nieważne, że jest tam Hiszpania, po prostu to jest taka grupa, to jest taka drużyna. Ja jestem dumny z tego, że jestem kapitanem właśnie tej ekipy, jestem, wiem o tym, jaką siłę stanowimy jako grupa. Wszyscy jesteśmy zwarci, gotowi i niesamowicie głodni tego, żebyśmy po prostu wygrali finał z Hiszpanią. Cały czas powtarzam, to jest drużyna Argentyny, to jest grupa wspaniałych piłkarzy. I też Messi zawsze podkreślała właśnie jako całość, jako team, a więc także trenerzy, a więc wszyscy funkcyjni w reprezentacji Argentyny, no i też ci kibice, którzy ich wspierają. Natomiast co powiedział po spotkaniu trener Thomas Tuchel, bo on zabrał głos w rozmowie z BBC. Jesteśmy rozczarowani. Byliśmy bardzo blisko, ale po strzeleniu gola zachowaliśmy się zbyt biernie i straciliśmy wiele szans. Nie potrafiliśmy utrzymywać piłki, pozwoliliśmy rywalom na wiele dośrodkowań i strzałów. Byliśmy blisko, ale po strzeleniu gola nie udało nam się utrzymać poziomu. I też tutaj angielscy dziennikarze na przykład mają pretensje, że Anglicy się cofnęli po strzeleniu gola, a nie szukali drugiej bramki, bo to by było wtedy po prostu, mieliby rywala w jakiś sposób już ustawiony, w sensie samej końcówki. A tak naprawdę to zwycięstwo im się wymknęło spod kontroli, ta gra im się wymknęła, no i sam wynik, prawda? No bo jednak do 85 minuty to Anglia prowadzi 1-0, ale Argentyna jest mocna. Naprawdę w tym meczu pokazała moc. O ile wcześniej różnie to wyglądało, może czasami w jakiś sposób oczywiście korzystali z łask sędziów, no to teraz zagrali naprawdę fantastycznie, a więc ten finał zapowiada się w ogóle niezwykle pasjonująco. Finał w niedzielę, a wcześniej mecz o trzecie miejsce. Mały finał, finał pocieszenia, to też się tak czasami mówi. Mecz rozgrywany między Francją a Anglią. Równie ciekawy. Teraz to wszystko sport od 9.05 do 10.00. Studio Mundial to poranne. Dziękuję i zapraszam.
9: Wiadomości sportowe.
5: Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
11: Reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
16: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
12: To była autopromocja.
1: O lala, nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, ale na pewno wiem, że jest godzina 8.11 i druga godzina Poranka Wnet przed nami. Za chwilę gościem Poranka Wnet będzie... Źle powiedziałem, przepraszam bardzo. Wnet gościem Poranka będzie Maciej Wilk i będzie rozmowa o referendum warszawskim, ale nie tylko, bo też o Szpitalu Południowym, może trochę o meczu Argentyna-Anglia. Pożyjemy, zobaczymy, ale teraz posłuchamy piosenki argentyńskiej, bo Argentyna jest w finale i ma wielkie... wielkiego gracza, który nazywa się Messi. Rzeczywiście 39 lat, a w formie olimpijskiej. Zespół nazywa się Nafta, a tytuł piosenki Andate.

0: Świat Wnet.
1: Nie wiem, dlaczego ten dźwięk mnie zaskoczył. Może dlatego, że pomyślałem o kibicach argentyńskich, którzy rzeczywiście potrafią śpiewać fantastycznie i to przez cały mecz. Zwyciężyli też kibiców angielskich, którzy są niczego sobie pod względem dopingowania. Biedni, zawiedzeni, łzy, dzieci pokazywały telebimy, pokazywały się na ekranach telewizorów. Przeżywał pan mecz i teraz przedstawię jeszcze raz. Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Płakał pan wczoraj po klęsce Anglii, po przegranej Anglii, bo to nie była klęska.
2: Nie, w żaden sposób nie płakałem, wręcz muszę powiedzieć, że jak to było to 1-0 i Argentyńczycy tak cisnęli bramkę, to czuć było, że te gole padną. Że padną dwa, to akurat wielka zasługa Messiego głównie, który tam asystował przy obu golach, ale bardzo epicki mecz. Jak na półfinał Mistrzostw Świata, super.
1: Tak, to chyba najciekawszy mecz na tych mistrzostwach, a przed tym meczem rozmaite były dominacje, głównie dominacje. Nawet w poprzednim w półfinale Hiszpania-Francja, ta Francja zawiodła, była takim cieniem albo tłem dla wspaniałych Hiszpanów.
2: No zgadza się. I teraz będziemy mieli prawdziwie latynoski finał. Hiszpania versus Argentyna. Wszyscy gracze będą sobie rozmawiać po hiszpańsku na boisku. Chyba drugi raz w historii taka sytuacja się będzie zdarzać, więc ole!
1: Ole i po hiszpańsku będą rozmawiać też kibice obu drużyn. Może wspólną jakąś piosenkę zaśpiewają. Ciekawe, czy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pojawi się na tym finale, czy usiądzie koło szefa FIFA, który nie jest zbyt popularny, jeśli chodzi o kibiców, bo często słychać gwizdy, gdy pojawia się na ekranie.
2: No, kto wie, jakby się kibice zachowali wobec prezydenta Trumpa, więc nie wiem, czy sztab pozwoli prezydentowi na tego typu występ publiczny. No, przekonamy się w niedzielę.
1: Bo taka jest polityka. Często politycy są wygwizdywani. Pan jeszcze wygwizdany nigdy nie był.
2: Nigdy nie był, faktycznie. Nie zdarzyło mi się to jeszcze, chociaż pewnie ten moment szybko nadchodzi w jakiejś sytuacji.
1: Bo albo porwał się z pan z motyką na słońce, a na pewno chce wsadzić kij w szprychy, bo chce pan doprowadzić do tego, żeby w Warszawie było referendum dotyczące odwołania prezydenta Trzaskowskiego.
2: Tak, robię to absolutnie wbrew wszystkim, bo nawet z tego, co słyszę, partie opozycyjne tak niespecjalnie chcą tego referendum. Natomiast ja kieruję się interesem ludzi, interesem warszawiaków i dochodzę do wniosku, że jeżeli taki makabryczny skandal jak ten w Szpitalu Południowym nie poruszy serc i sumień warszawiaków, żeby wreszcie pokazać co najmniej żółtą kartkę temu zaśniedziałemu establishmentowi warszawskiemu, to doprawdy nie wiem, co by się musiało zdarzyć, żeby na taką akcję się porwać.
1: Bo to skandal w Szpitalu Południowym pana do tego zmotywował?
2: Tak, to była taki bezpośrednia czynnik, który mnie popchnął do działania, natomiast byłem obserwatorem sytuacji w Warszawie od zawsze, gdyż z Warszawy jestem, w Warszawie się urodziłem, mieszkałem poza tym trzyletnim okresem spędzonym w Kanadzie i stwierdziłem, że dosyć tego, że ta sytuacja w Szpitalu Południowym to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a cała ta patologia jest wywołana tym, że przez 20 lat ten sam układ rządzi naszym miastem, ma absolutną władzę w naszym mieście, a jak mawia powiedzenie, władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. No i ostatecznie po 20 latach prowadzi właśnie do takich makabrycznych patologii, jakie obserwujemy w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
1: To jest tak, żeby zorganizować referendum, to co trzeba zrobić? Najpierw trzeba je zgłosić oficjalnie, tak, organizuje zbieranie podpisów pod referendum, tak to wygląda?
2: Tak, procedura jest ściśle określona, przedstawia się dwa dokumenty, jeden do biura prezydenta miasta, drugi do komisarza wyborczego i w tym momencie zaczyna lecieć licznik 60 dni na zebranie podpisów pod wnioskiem o referendum. Tych podpisów w przypadku Warszawy jest około 132 tysięcy i jest to 10% bazy wyborczej warszawskiej. No jest to bardzo duże logistyczne, takie operacyjne przedsięwzięcie, żeby 132 tysiące zebrać w jednym mieście w 60 dni. Dlatego też my się nie rzucamy...
1: I to w czasie wakacji.
2: No częściowo w czasie wakacji. Więc my się dlatego właśnie nie rzucamy z motyką na słońce, tylko poświęcamy ten czas teraz w lipcu na to, żeby się porządnie do akcji przygotować, zrekrutować ludzi, wyszkolić ich, wyposażyć, przygotować cały plan i jak już ruszymy, to ruszymy na 100% z impetem od pierwszego dnia, tak żeby mieć pewność, że te podpisy zbierzemy.
1: Czyli od pierwszego dnia, czyli co, od 1 sierpnia?
2: No nie, to myślę byłoby niewłaściwe. Ruszymy w ostatnim tygodniu lipca, ale faktycznie mamy na względzie to, że o ile lipiec jest takim trochę martwym sezonem w Warszawie, to jednak sierpień jest aktywniejszy. Są się różne święta związane z Warszawą, co najmniej dwa. Są festiwale, są mecze Legii, mecze Polonii, koncerty. Ludzie spędzają dużo czasu na zewnątrz, więc to będzie dużo dobrych okazji, żeby się spotkać, podyskutować, no i poprosić o podpis.
1: No dobrze, by rekrutowanie tego sztabu, który będzie zbierał tych wolontariuszy, którzy zbierają, jak wygląda, ilu się zgłasza, czy są chętni, czy też sobie myślą, no dobra, jakiś wilk po prostu chce nam zorganizować tutaj kolejny happening.
2: Nie, ludzie się zgłaszają, chociaż oczywiście mało kto ma w sobie tyle determinacji, żeby się zgłosić do wzięcia aktywnego udziału w zbiórce podpisów. To też jest czasem taka rzecz wymagająca pewnego przełamania oporów, co znam z autopsji. Natomiast w tym momencie mamy zgłoszonych około 250 osób. Myśmy od początku celowali w liczbę 300, jako taką minimalną, żeby ta akcja miała szansę się powieść. Więc jesteśmy bardzo blisko i tych z Państwa, którzy chcieliby rozważyć zaangażowanie się bezpośrednio w naszą akcję, odsyłam na stronę www.sor.waw.pl i tam można się dowiedzieć wszystkich szczegółów.
1: Sorbo?
2: Stołeczna operacja referendalna oczywiście.
1: To jest tytuł tej operacji referendalnej. Dobrze, 250 osób, 300 osób, czyli każdy musi zebrać około 500 podpisów. Nie wiem, z matematyką mam ostatnio kłopoty, ale jakoś
2: nie,
1: tak.
2: Raczej...
1: 500, to 150 tysięcy wtedy.
2: No to wychodzi 150 tysięcy.
1: Ale około 200 tysięcy trzeba zebrać podpisów.
2: My wychodzimy z założenia, że jak reakcja ruszy, to też umożliwimy różne wszystkim. De facto ściągnięcie z internetu karty do wypełnienia podpisów, wypełnienia jej w domu i przywiezienia nam jej bądź dostarczenie na jeden ze wskazanych punktów na mieście. Więc realnie pewnie tych podpisów na ulicy trzeba będzie zebrać mniej. Niż te 500, ale no wciąż jest to bardzo duże przedsięwzięcie i potrzebujemy dużej, zdyscyplinowanej grupy ludzi.
1: No dobrze, ale jak pan powiedział A, to też powie pan B?
2: To znaczy?
1: B, czyli chce wziąć odpowiedzialność za miasto stołeczne Warszawy, no bo zorganizować referendum, odwołać prezydenta jest bardzo trudno, ale jak to się stanie, to ktoś musi zostać prezydentem Warszawy.
2: No powiedziałbym, że to nie jest B, tylko to jest D albo E w całej wyliczance, gdyż pierwsza rzecz to jest zebrać podpisy, dwa, przeprowadzić całą kampanię referendalną, trzy, przeprowadzić to referendum, żeby ono było ważne i wtedy dopiero można ewentualnie rozważać jakieś dalsze kroki.
1: To prawda.
2: Ja liczę, że w ramach tego oddolnego zrywu, który staramy się teraz wywołać, naturalnie wyłonią się ludzie, społecznicy, aktywiści, którzy chcieliby właśnie bardziej zaistnieć na tutaj naszym lokalnym rynku.
1: No ale dobrze, trochę pana zmuszę do takiej deklaracji. A dlaczego nie lider? Dlaczego nie ten, kto zorganizował? Dlaczego nie ten, kto ma takie doświadczenie jak pan? Skoro jest pan twarzą referendum, to powinien pan może też chcieć zostać prezydentem Warszawy.
2: Wie pan, oczywiście ambicjonalnie to by było coś fenomenalnego, ale naprawdę autentycznie nie wykraczam tak daleko w przyszłość. Na razie się skupiam, żeby dowieść te 132 tysiące podpisów, bo jak powiadam, to nie jest proste zadanie.
1: To nie jest proste zadanie, ale też znamy politykę. Wiemy o tym, że są dwie partie. Jedna nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, która ma teraz kłopoty, jak w Poranku Wnet powiedział o tym Łukasz Jankowski. Druga partia, Koalicja Obywatelska, ma jeszcze większe kłopoty, bo potrafimy czytać gazety. Nawet mogę zacytować komentarz z gazety, która nie jest po prawej stronie, ale doktryna Ewy Kopacz wiecznie żywa. To jest dziennik Gazeta Prawda. Prawna. Polska nie przystąpiła do zainicjowanej przez Ukrainę koalicji antybalistycznej, ponieważ, jak przekonywał premier Donald Tusk, o członkostwie decydował potencjał technologiczny i gotowość do udziału w projekcie poszczególnych przemysłów zbrojeniowych. Szkoda, że nie uzgodnił przekazu z rzeczonym przemysłem. To jest pokazanie, w jaki sposób działa premier Rzeczpospolitej. Więc jedni mają kłopoty, drudzy mają kłopoty, a w Warszawie będzie wybór albo między jednym, albo drugim, a może Warszawa dojrzała już do czegoś zupełnie innego, do nowego otwarcia.
2: Na to prawdę mówiąc liczę, gdyż zdajmy sobie sprawę, że w Warszawie od 20 lat rządzi ten sam układ, ta sama grupa ludzi obsadza wszystkie instytucje miejskie, wszystkie spółki, wszystkie urzędy. z reguły po kluczu partyjnym, koleżeńskim, a nie merytorycznym, co właśnie widzieliśmy jak w soczewce w Szpitalu Południowym, ale to nie dotyczy tylko Szpitala Południowego. No w zasadzie we wszystkich spółkach miejskich mamy polityków. Prezydent Trzaskowski po 8 lat ocknął się nagle, że w radach nadzorczych spółek nie powinni zasiadać politycy, ale działania naprawcze proponuje iście kuriozalne, gdyż mówi, no to wy politycy w radach nadzorczych zrzućcie teraz legitymację partyjną i sobie siedźcie dalej w tych radach nadzorczych. No
1: tak jakby człowiek nie był człowiekiem po prostu.
2: Jakby człowiek nie był człowiekiem, ale poza tym jakby nie dostrzegał kluczowego problemu, a kluczowy problem jest obsadzanie stanowisk ludzi bez kompetencji. A tutaj najwidoczniej cały czas patrzy przez pryzmat tej przynależności partyjnej, a nie merytorycznej. No i z tym się zmagamy. I panie redaktorze, dlatego to referendum to nie jest jakaś hejterska akcja wymierzona za Rafała Trzaskowskiego. To jest raczej takie rozpaczliwe wołanie oddolne ludzi o wyższą jakość instytucji, o podwyższenie standardów w samorządzie i to nie tylko warszawskim, tylko wszędzie w samorządzie. Mówi się często, że ten samorząd, ta reforma samorządowa Buzka to jest najlepsza reforma w historii III Rzeczypospolitej. No ja śmiem twierdzić, że mamy też również samorząd trochę do naprawienia.
1: To jest najlepsza reforma, powstały powiaty, dzięki temu zwiększyła się w Polsce gwałtownie biurokracja. To jest też jedna z zalet reformy premiera Buzka.
2: Proszę mnie nie pytać, jaki jest sens istnienia powiatów, bo będę musiał opuścić studio.
1: A, to proszę powiedzieć, jaki jest sens istnienia powiatów, ale to nie jest zachęta do opuszczenia studia. Powiem panu, 8, prawie 9 miliardów złotych. To, nie wiem, czy to jest duże, czy małe zadłużenie Warszawy. W każdym razie 9 miliardów złotych. Taką Warszawę zostanie ten, który ewentualnie zostanie prezydentem, jeśli się uda akcja referendalna.
2: To jest dużo. To jest prawie, że połowa rocznego budżetu Warszawy. A powiem panu jeszcze ciekawszą statystykę. 9 miliardów, a ja powiem 9 tysięcy urzędników pracuje w strukturach warszawskiej administracji. Jest to 50% więcej niż w roku 2005. Wydajemy na tą armię urzędników 2 miliardy złotych rocznie przy 4-miliardowym deficycie budżetowym miasta stołecznego Warszawy. Więc widzimy tutaj jakiś niesamowity zupełnie rozrost administracji przy mieście, które generalnie robi to samo, co w roku 2005. Więc widzimy po prostu niekontrolowany przez nikogo rozrost. I z tego, co słyszę różnych tutaj pociotków na stanowiskach dyrektorskich, wicedyrektorskich, jest łącznie więcej niż cały polski rząd, który i tak jest jednym z najliczniejszych w całej Europie. Więc tu naprawdę potrzebna jest taka gruntowna biznesowa restrukturyzacja tej struktury.
1: Ta restrukturyzacja, teraz już pan ma doświadczenie polskie, powinna dotyczyć nie tylko Warszawy, nie tylko urzędów warszawskich, ale widzimy, że powinna być to gruntowna restrukturyzacja po tych latach, które upłynęły od roku 89.
2: No zdecydowanie tak. No, mamy 35 lat i faktem jest, że Polska odnosi fenomenalny sukces gospodarczy, ale
1: Tutaj to jest prawda, ale to jest jedna część prawdy, bo ten fenomenalny rozwój gospodarczy to też jest fenomenalne zadłużenie, które wzrasta ponad 1 000 000 złotych w każdej minucie naszej rozmowy, nie tylko naszej rozmowy, ponad 1 000 000 000 złotych dziennie i ponad 40 miliardów miesięcznie. To trzeba mieć tego świadomość, że jesteśmy na równi pochyłej.
2: Że to jest wszystko na kredyt. Właśnie chciałem powiedzieć, że po pierwsze ten rozwój, pytanie na ile on był dzięki rządzącym, a nie pomimo rządzącym. Ja raczej się skłania do tej drugiej opcji. A kolejna kwestia jest, na ile ten rozwój jest możliwy do kontynuowania przy tej fatalnej jakości instytucji. Myśmy przez te 35 lat nie zbudowali instytucji. Zbudowaliśmy system, w którym tolerowane są przykłady takiego skrajnego kolesiostwa, jak obserwujemy w Warszawie. I właśnie dobrze jest wykorzystać ten kryzys warszawski do tego, żeby zawołać głośno jako o poprawę jakości instytucji w naszym kraju.
1: Bo czy to jest rozwój, czy zwój, nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale kiedyś w Polsce produkowaliśmy traktory, samochody i statki i nie tylko, turbiny i parę innych rzeczy, a teraz już niestety tego nie ma.
2: Teraz też produkujemy elementy turbin lotniczych na przykład, tylko że dla zagranicznych firm, które tutaj lokują fabryki, więc no taka gorzkie pocieszenie.
1: Gorzkie pocieszenie, bo to nie my czerpiemy z tego zyski, tylko inni.
2: Otóż to.
1: No dobrze, czyli referendum warszawskie, ale też jeszcze jedno referendum takie już dotyczące fundamentów państwa.
2: Tak, to o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu tutaj w tym studio. Ruszyła akcja Tak dla Obywateli, czyli zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczących takich podwalin ustrojowych państwa. O realną władzę zwierzchnią obywateli w państwie, jak życzy artykuł 4 Konstytucji. Tutaj podpisy się zaczęły zbierać w wielu miejscach Polski i nie ma wątpliwości, że my te 500 000 podpisów zbierzemy. Tylko tu akurat w przeciwieństwie do referendum lokalnego nie ma ograniczenia czasowego. Możemy je zbierać przez rok. I wciąż będzie dobrze. W Warszawie mamy 60 dni, dlatego teraz full fokus idzie na Warszawę, żeby faktycznie dowieść bardzo dobry wynik i otworzyć tym samym taką półroczną dyskusję na temat nie tylko Warszawy, ale w ogóle całego polskiego samorządu i jakości instytucji.
1: No to już z konieczności jeszcze dwa pytania panu zadam. Jedna konieczność to jest CPK. Co tam się dzieje?
2: No, czekamy na rozpoczęcie prac nad fundamentami.
1: Czekamy, tak?
2: Czekamy i faktycznie tam na miejscu w Baranowie jakieś koparki wjechały, trwa wyrównywanie terenu, więc no, nie powiem, coś się dzieje. Trzymamy kciuki i obserwujemy każdego dnia, nie spuszczamy wzroku.
1: Ale taka opowieść o wjechaniu koparek to nie jest opowieść bardzo optymistyczna, no bo to powinien być już coś bardziej poważnego, mam wrażenie. Nie. Ale czy to prawda jest, że ograniczono cargo na tym lotnisku, czy nie?
2: Ograniczono budowę tak zwanego cargo city, czyli takiego zespołu infrastruktury już poza samym lotniskiem, który miał sprzyjać bardziej dynamicznemu temu rozwojowi. Sama funkcja lotniska jest zachowana, natomiast mniej będzie szans na dynamiczny rozwój.
1: Ale to cargo city miało przynosić bardzo dużo pieniędzy.
2: Miało być infrastrukturą, która miała napędzać szybszy rozwój. No jeżeli byłyby gotowe do wykorzystania hale magazynowe za płotem lotniska, no to wiadomo, że ten biznes miałby łatwiej, żeby się rozwijać. I tego nie będzie. Proszę mnie nie pytać dlaczego, bo nie wiem, mogę się tylko domyślać.
1: A dlaczego? To znaczy, czego się pan domyśla w takim razie?
2: No, domyślam się, że powiedzmy, nie jest w niczyim interesie poza granicami Polski, żeby się w Warszawie, w Polsce silnie rozwijał rynek cargo. W dalszym ciągu wielu graczy chętnie by korzystało z faktu, że towary są importowane do Unii Europejskiej, na przykład w takim Lipsku, i tam clone, a następnie wysyłane do Polski ciężarówką. No, istotą projektu CPK było, żeby ten stan rzeczy zmienić.
1: Żeby cło było tutaj płacone.
2: I podatek VAT, tak.
1: Co pan myśli o polskiej polityce?
2: Myślę, że jest to naprawdę kolejny obszar naszego życia, naszej rzeczywistości, który wymaga istotnej restrukturyzacji.
1: Ale jak? To nie restrukturyzacji, to są działacze, to są partie polityczne, tego zrestrukturyzować się nie da. To trzeba wygrać.
2: Myślę, że potrzebna jest tutaj naprawdę już od dawna zmiana pokoleniowa, bo jesteśmy...
1: Uważa pan, że już jestem za stary, żeby prowadzić program radiowy?
2: Nie, no broń Boże, nigdy bym czegoś takiego nawet nie śmiał sugerować. Natomiast uważam, że jest po prostu no, nie na skalę dzisiejszych wyzwań i dzisiejszego świata fakt, że mamy trzeciego bądź czwartego najstarszego premiera w Europie za Putinem i Łukaszenką i jednym jeszcze politykiem.
1: No to Donald Trump jest jeszcze starszy.
2: No i Donald Trump jest trochę jakby
1: ale
2: inną kategorią.
1: Ale mądrość przychodzi z wiekiem, no, ale panie prezesie.
2: Mądrość przychodzi z wiekiem, ale w tym akurat przypadku naszego premiera mamy doświadczenie i mądrość w wycinaniu wszelkich wartościowych ludzi ze swojego zespołu i otaczania się klakierami, którzy tylko potrafią przyklasnąć, a nie potrafią nic zrobić sami z siebie. Więc to jest fatalne. Ja wyglądam tych wyborów przyszłorocznych, żeby wreszcie mi była okazja, żeby coś w tym kraju polepszyć. Natomiast prawdę mówiąc, jak obserwuję sytuację na opozycji, te ostatnie dyskusje o grillu w Prawie i Sprawiedliwości, no to też nie można być jakimś wielkim optymistą.
1: O grillu to nawet nie słyszałem.
2: No, że premier Morawiecki organizuje grilla 31 lipca w ramach swojego stowarzyszenia, prezes zabrania, premier mówi, że się nie zrezygnuje ze swoich planów. No i takie właśnie dyskusje. A w tym czasie miliard złotych dziennie leci.
1: Na Szczecin, tak? Bo lecimy na Szczecin, tak. Od razu o samolotach, ale nie porozmawiamy teraz o samolotach. Jeżeli ma pan czas, może pan pozostać w studio.
2: No, proszę bardzo.
1: Bo jest godzina 8:35, już widzę Pawła Rakowskiego. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej i na Bliskim Wschodzie.

0: Paweł Rakowski, dzień dobry. Ekspert od spraw bliskowschodnich, tak się teraz przedstawia Pawła Rakowskiego. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam państwa. Wystarczy imię i nazwisko.
0: Paweł Rakowski. Wiemy, że latają rakiety, tylko nie wiemy, w co trafiają, a najbardziej nie wiemy, jak cierpią Amerykanie w czasie tej wojny. Czy coś udało się wyłowić z tych informacji płynących z nad Zatoki Perskiej?
1: Tak, Amerykanie cierpią i to bardzo, szczególnie w Bahrajnie, szczególnie w Kuwejcie, szczególnie w Jordanii. Tutaj dostają bardzo siarczyste ciosy osławionymi irańskimi dronami i rakietami. Wczoraj też, no niestety, okazało się, że cierpią też niewinni. Pod Ahwaz w południowym Iranie został uderzony przez najprawdopodobniej amerykańską rakietę szpital onkologiczny dla dzieci. No, wojna jest, są też tragedie, no ale też trzeba to otwarcie powiedzieć, że tak właściwie no, nie wiadomo za bardzo, kto zaczyna, kto też kończy. Wczoraj była bardzo dziwna sytuacja, mianowicie był pogrzeb ojca emira Kataru, na który przyleciała też irańska delegacja, chociaż wcześniej też były rakiety wymierzone i wycelowane i wystartowane, które uderzył ten emirat. To jest, mamy taką sytuację, w której to no dzieje się dużo, bardzo, można powiedzieć, że bardzo dużo, ponieważ cały ten konflikt nie tylko ma miejsce w Cieśninie Ormus, ale też tak właśnie rozchodzi się po całym Bliskim Wschodzie. Przez chwilę wydawało się, że wraca konflikt w Jemenie. Tutaj jakoś tak była sygnalizacja, że może on się odgrzać, natomiast no, na chwilę obecną się nie odgrzewa. Mamy tak jakby dzień w trakcie, nie są do rozmów politycznych, a noce są do ostrzałów rakietowych. W weekend bywa to różnie, ponieważ przez chwilę wydawało się, że czas pojedynków rakietowych to jest weekend, a czas negocjacji politycznych to jest tydzień pracy. No, wszystko się miesza, wszystko się tutaj tak właściwie aktualizuje. No a jeśli chodzi o jakieś takie, powiedzmy to, szersze opcje polityczne, no to Donald Trump je wyklucza, twierdzi, że Irańczycy są kłamcy, niewiarygodni. Natomiast, co jest o tyle ciekawe, Donald Trump oczywiście deklaruje jedno, ale wczoraj też zadeklarował drugie, mianowicie okazuje się, że po cichu z irańskich więzień są uwalniani amerykańscy obywatele, którzy w jakiś tam sposób tam trafili. Więc jest dialog, jest ostrzał, jest show, natomiast nie wiemy za bardzo, kiedy to się skończy albo kiedy to się zawiesi, no bo to tak trzeba w ten sposób.
0: Ale obserwujesz ten kłębek bliskowschodni od lat i wiesz o tym, że jak pociągniesz jedną nitkę i wydaje ci się, że dochodzisz do końca kłębka, to nie jest prawda.

0: że ty nie muszą szukać Amerykanów w Ameryce czy też gdziekolwiek indziej. Amerykanie są po drugiej stronie Zatoki Perskiej, Arabowie płacą za te bazy i płacą, no i dostają rakietami. Irańczycy oficjalnie mówią, że oni nic tutaj przez 300 lat nikogo nie zaatakowali z tego względu, że tylko i wyłącznie biją po amerykańskich obiektach. Czasami okazuje się, że to, że akurat mają rację i czasami okazuje się, czy przynajmniej arabskie media pokazują, że te osławione bazy w Zatoce Perskiej są, no powiedzmy, są trafialne i są dość mocno dewastowane.
1: A Izrael w tej fazie konfliktu milczy.
0: Nie, znaczy Izrael oczywiście ma tutaj kwestię taką, że znaczy wczoraj na przykład izraelscy politycy tacy jak Itamar Ben-Gwir czy też Bibi Netanyahu twierdzili, że kibicują Argentynie i tym się zajmowali. Natomiast no tutaj jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, no to Donald Trump też ma pewien problem, mianowicie tak jakby musi pokazać Turkom przede wszystkim, jak i też Arabom, to, że coś ma jakiś wpływ na Bibiego. No i też domniemanie rozpoczyna się proces wycofywania armii izraelskiej z południowego Libanu, ale to jest sprawa taka jakby otwarta z tego względu, że do Libanu dochodzi też Syria, tutaj Bibi Netanyahu tutaj wytrwale trzyma się określonej paradygmatu, że ani kroku w tył. No i też oczywiście sprawa podstawowa, wybory, tak, no bo na Bliskim Wschodzie to jest obszar, gdzie tych wyborów nie ma, no niestety w Izraelu są i tutaj widzimy, jak ta demokracja bywa szkodliwa z tego względu, że Benjaminowi Netanyahu rośnie w sondażach wtedy, kiedy akurat dochodzi do jakiejś, powiedzmy to, sesji militarnej. Natomiast oczywiście Benjamin Netanyahu, który jest teraz zajęty nie tylko oczywiście meczem z Argentyną, ale też czystkami w Mosadzie przede wszystkim z tego względu, że tam dochodzi do rozliczeń pomiędzy starą frakcją a nową, która zawiodła, jeśli chodzi o odcinek irański przede wszystkim, no to jednak tutaj pokazuje to, że on chce jeszcze dalej być w polityce i on te wybory najbliższe, które mają być 26 października, on chce je wygrać. No i z tego względu też trzeba tutaj zakładać, że porozumienie amerykańsko-irańskie raczej do tego momentu nie zostanie podpisane z tego względu, że Bibi Netanyahu po prostu wszystko może wywrócić.
1: A jeśli chodzi o fakty i o pewność, czy mamy pewność co do tego, co zostało, jeszcze raz wrócę do pierwszego pytania, co zostało zniszczone po stronie amerykańskiej i co udało się Amerykanom zniszczyć po stronie irańskiej?
0: To znaczy, no tutaj oczywiście mgła wielkiej dezinformacji jest totalna, natomiast no na pewno w ciągu ostatnich 48 godzin chyba 160 obiektów w Iranie zostało namierzonych i wycelowanych i trafionych przez amerykańskie rakiety i lotnictwo. Natomiast jeśli chodzi o drugą stronę, no to oczywiście wiem o tym, że Irańczycy tutaj głównie skupiają się na takich krajach jak Kuwait, Bahrain, gdzie wręcz sylwestrowo się robi w nocy, kiedy to systemy antyrakietowe ścigają irańskie drony i też rakiety. No i też jest taka jedna nowość, Jordania. Jordania jest teraz bardzo mocno wymierzana tutaj i namierzana przez Irańczyków. Tam jest 5 baz amerykańskich i te bazy amerykańskie na pewno coś dostają, no, z tego względu, że są też jakieś dowody, powiedzmy to, w postaci filmików i zdjęć. Natomiast no tak, tutaj sprawa zasadnicza jest taka, że do końca nie wiadomo, czy celem Amerykanów przypadkiem nie jest po prostu zgruzowanie tych swoich pozostałości po obecności na Bliskim Wschodzie i jakaś tam ewakuacja. Z tego względu, że kilka dni temu iracki premier, który odwiedził Donalda Trumpa, który był bardzo chwalony przez Donalda Trumpa, tutaj panowie ustalili, że do 30 września ma być tak jakby mandat amerykańskich żołnierzy w Iraku, ma wygasnąć, no bo w cieniu tej wojny, to jest taka ciekawostka, Amerykanie usunęli się z Syrii chociażby, chcą się redukować z Jordanii, tak więc no, jest takie podejrzenie, że Amerykanie tak jakby tą wojnę chcą wykorzystać do tego, żeby się jakoś tutaj troszeczkę zredukować na Bliskim Wschodzie.
1: Ale to oznacza wycofanie Stanów Zjednoczonych z bardzo ważnego miejsca na ziemi.
0: No tak, tylko pytanie zasadnicze, czy akurat aż taka obecność jest tam potrzebna. To po pierwsze. Po drugie, tutaj teraz jest szereg różnych projektów dywersyfikacji cieśniny Ormus. Oczywiście kwestia. To jest w ogóle fascynujące, że po chociażby wojnie iracko-irańskiej z lat 80., kiedy to pojawiały się pierwsze projekty gazociągów i ropociągów, po 40 latach tak właściwie okazuje się, że nic nikt

0: po prostu nie zrobił. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest to, znaczy jest to bardzo poważny sygnał z tego względu, że jeżeli chodzi o pewne sprawy, i to też Donald Trump w dobre dni sygnalizuje, że oni są w stanie się dogadać, że Amerykanie z Iranem są w stanie się dogadać. Natomiast no, Donald Trump czasami ma te złe dni i problem polega na tych złych dniach i Irańczycy wskazują na to, że oni nie chcą tak właściwie mieć sytuacji, w której to podpiszą z Donaldem Trumpem układ w jego dobry dzień, a on zły dzień nastąpi i po prostu będzie ośmieszeniem tego całego układu.
1: Ale Irańczycy też mają swoje wady, jeśli chodzi o prawdomówność i szczerość w czasie takich rokowań, bo takie rokowania na ogół są nieszczere. A jak silna jest pozycja tej Rady Rewolucyjnej Irańskiej?
0: No to jest o tyle ciekawie, że jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, nie wiadomo, kto w Iranie rządzi. Mianowicie, oczywiście jesteśmy kilka dni po zakończeniu bardzo hucznych obchodów pogrzebowych imama Aliego Chameneiego. Nie pokazał się jego następca Mojtaba Chamenei. Nie wiadomo w ogóle, czy ten człowiek żyje. Ostatnio Trump stwierdził, że na 90% ten człowiek nie żyje. I to jest sprawa zasadnicza. No i takim też niepomagającym nie sytuacji jest taki pewnego rodzaju dualizm, mianowicie to, że ekipa polityczna w postaci Abbasa Argaciego czy Mohammada Bakira Galidafa negocjują, a Irańska Gwardia Rewolucyjna tak właściwie robi swoje, wykazując to, że oni są tutaj najważniejsi, czy robią swoje w postaci wysyłania rakiet, czy też dronów. To jest to akurat trzeba podkreślać, ponieważ często zdarza się, że tak jakby pion polityczny rozmawia, a pion militarny nie wie o tym, że akurat są te rozmowy. Tak więc oczywiście w samym Iranie ten pogrzeb, który miał miejsce, też był bardzo, bardzo pokaźny wyraz ku temu, że jest część aktywu, powiedzmy to oddolnego i religijnego, który nie życzy sobie żadnych rozmów z Ameryką, że chcą kontynuować wojnę, powiedzmy to w sposób radykalny i że nie chcą ustępować niczemu, tak? No bo to też jest o tyle ciekawe, że nawet jeżeli ta wojna jeszcze potrwa kilka miesięcy, to i tak mniej więcej wiemy, na czym ona będzie musiała się zawiesić, tak? No to tutaj nic nowego nie wymyślą, poza tym, że oczywiście coś, co akurat bardzo denerwuje chociażby Bibiego Netanyahu, czyli to, że nie jest wpisany w obszar rozmów irański program rakietowy, który tak tutaj sławetnie pokazuje się w trakcie tej wojny. No i też oczywiście nie jest wyjaśniona kwestia chociażby milicji i wsparcia, czy to dla Hutich, czy to dla Hamasu, czy to dla Hezbollahu. O tym Amerykanie nie rozmawiają w ogóle z Iranem, co akurat Benjamina Netanyahu mocno irytuje i mocno wścieka, no ale co Bibi może?
1: Na zakończenie powiedz, jakie są szanse, żeby twoim zdaniem, jakie są szanse, żeby prezydent Trump postawił na swoje i osiągnął jakiś cel tej wojny?
0: No cóż, szanse są takie, że póki jest wojna, musi się w jakiś tam sposób zakończyć. Wydaje mi się, że generalnie jeżeli coraz głośniej się mówi o tym, że będzie trzecia runda, czyli że mniej więcej na jesień będzie kolejna tutaj próba konfrontacji militarnej. Wydaje mi się, że do końca tego roku powinna się sprawa wyjaśnić się zasadniczo. To też trzeba od razu powiedzieć, że te złe dni dla Donalda Trumpa albo dobre dni dla Donalda Trumpa też on przejawia dość duży pragmatyzm względem Benjamina Netanyahu. Tak więc tutaj sprawa zasadnicza jest taka, że Arabowie chociażby zasygnalizowali chęć powrotu do Abraham Accords. To jest o tyle istotne, że tylko nie chcą Benjamina Netanyahu na pokładzie, więc te sprawy są ze sobą powiązane, więc jeżeli nie będzie Benjamina Netanyahu, który jest w chwili obecnej oskarżany przez izraelskich przeciwników nie temu, że tą wojnę wywołał, tylko temu, że tą wojnę po prostu partaczy. To jest taka sprawa zasadnicza, że jeżeli nie będzie Benjamina Netanyahu, to na pewno będzie łatwiej dla każdego. Natomiast no, czy będzie Netanyahu, czy też nie będzie Netanyahu, wszystko zależy, co jest o tyle dziwne od demokracji. Tak? No, na Bliskim Wschodzie demokracji nie ma poza kilkoma tak jakby wyjątkami, chociaż oba te wyjątki, czyli Izrael i Turcja jakoś wszystko robią, żeby tą demokrację zakończyć, ale póki to, że jeszcze to przy urnach mediach czasami coś się odbywa, więc 26 października też wiele rzeczy się wyjaśni. No a później oczywiście amerykańskie midtermy, tylko że też pojawiają się głosy, że to też Donald Trump jest w stanie zaryzykować ku temu, żeby wieść temat irański do jakiejś ostateczności, chociaż też nie wiemy, jaka ma być ostateczność, ponieważ jak ma być Islamska Republika jako reżim dalej, a nic nie zapowiada po prostu zmiany, no to tak właściwie żadnych zmian, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, tutaj być nie może, tak? Kwestia atomu, kwestia jakiegoś dealu. Wiadomo, o czym rozmawiają, wiadomo, że mogą się dogadać, tylko są pewne obiektywne przeszkody.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział po prostu Paweł Rakowski. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: A ja wykorzystam sytuację. Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju, jest nadal w studio. Krótki komentarz do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jakie mogą być tego konsekwencje?
2: No widzimy akt drugi dramatu. Nie wiadomo de facto, ile to jeszcze potrwa. Pewnie wszyscy sobie zadają obecność butów na ziemi, boots on the ground, ale wydaje się to w dalszym ciągu bardzo, bardzo mało prawdopodobne ze strony amerykańskiej. Zobaczyłem przed chwilą, jak tam ruch lotniczy sobie radzi w Zatoce Perskiej. To wszystko nadal odbywa się normalnie, więc wydaje się, że ten ewentualny ostrzał jest w dalszym ciągu mimo wszystko na tyle mały, że nie powoduje uziemienia statków powietrznych, cywilnych. No natomiast sytuacja jest dynamiczna, więc wszystkich tych z Państwa, którzy teraz zamierzają lecieć do Zatoki Perskiej albo przez Zatokę Perską, no to radzę uważnie obserwować sytuację.
1: A jak to jest z tym ruchem lotniczym? Jest ostrzeżenie? Znaczy każda armia mówi, będą lecieć rakiety, samoloty, proszę uziemić?
2: Wydawane jest ostrzeżenie, albo nie, no ale kontrola powietrzna obserwuje sytuację i w razie zagrożenia wydaje tak zwany NOTAM, w ramach którego mówi się, że nie wolno latać. I wtedy linie nie latają, nie startują, nie lądują, nie przelatują przez dany
1: ale
2: obszar.
1: Ale co chwila pojawia się informacja, że któreś z lotnisk na Bliskim Wschodzie ucierpiało. To jest widoczne na tych radarach, czy też nie, że jest mniej samolotów tam ląduje, mniej samolotów startuje?
2: No, nie mam w tym momencie dostępu do szczegółowych statystyk, no ale tak patrząc na to, co się dzieje w tej sekundzie, no to ruch wygląda całkiem normalnie.
1: Ileż tych samolotów?
2: Tak jest.
1: Ile tych samolotów teraz jest w powietrzu?
2: No kilkadziesiąt tysięcy.
1: Kilkadziesiąt tysięcy?
2: Tak, na całym świecie.
1: To tłok. Dobrze, że nie ma korków.
2: No, przestrzeń powietrzna jest bardzo duża, więc miejsca dla każdego, ale faktycznie no, ten ruch jest bardzo intensywny, a w szczególności tam w okolicach Dubaju, Abu Dhabi, Kataru, no to tam faktycznie
1: lubią latać. Są
2: międzykontynentalne huby. Widzieliśmy w lutym i w marcu, jaka była sytuacja, gdy nagle ten obszar został całkowicie wyłączony.
1: To?
2: No to był bardzo duży kłopot, no bo to są co najmniej setki tysięcy ludzi dziennie, którzy nie mogą się przemieścić z jednego miejsca na świecie na drugi.
1: Nie był pan kiedyś w Puszczy Amazońskiej?
2: Byłem.
1: I?
2: Bardzo gęsto, bardzo mroczno, bardzo pięknie.
1: To w takim razie jest dobry pretekst do tego, żeby z ojcem Romanem Sikoniem się połączyć. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie pana Krzysztofa i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
1: Teraz ksiądz jest w Beskidzie Wyspowym w Krzyszowicach. Dobrze.
3: W Przyszowej.
1: W Przyszowej. To jest taka chwila przerwy między pobytem, długim już pobytem, bo prawie dwuletnim w Puszczy Amazońskiej. Jest ciemno, jest wilgotno. Jak tam się żyje?
3: No na pewno to jest prawda, że jest z jednej strony pięknie, z drugiej strony rzeczywiście, kiedy wchodzimy do lasu, to nie jest tak jak wejść do lasu w Polsce, bo ten las widzimy, że im mniejsze zwierzątko, tym bardziej groźne i już nas palą nogi od jakichś pogryzień. Nawet nie wiemy, co nas gryzie. To nie jest taki las jak nasz las. To jest las rzeczywiście bardzo ciekawy, interesujący. Same nawet drzewa przeróżne. Są takie drzewa, które też chodzą, możemy powiedzieć, że chodzą za słońcem, mają takie korzenie kolczaste i w jaki sposób te korzenie się przemieszczają, idą za słońcem. Bo tak jak mówił mój przedmówca, rzeczywiście w środku w lesie jest ciemno, więc każda roślina szuka słońca.
1: Fantastyczne opowieści. W każdej rikszy miłosierdzia poznajemy coraz bardziej tą Puszczę Amazońską, coraz bardziej mieszkańców Puszczy Amazońskiej. To jest moje pytanie. Jacy oni są?
3: Mieszkańcy bardzo sympatyczni, bardzo tacy ludzie otwarci. No oczywiście ja mam pewne ułatwienie, bo kiedy docieram czy to do Indian Yanomami, też mieliśmy audycję w Radiu Wnet z wioski Indian Yanomami, czy do innych Indian, no to zawsze ja mam ten taki plus, że jestem księdzem, więc oni nas tym bardziej serdecznie witają, tym bardziej tak są dla nas otwarci, bo wiedzą, kim jestem. Może gdyby przyjechał jakiś człowiek nieznany, byłoby inaczej, ale zawsze to jest serdeczność. Oczywiście to nie jest taka serdeczność typu może amerykańskiego Hawaju i tak dalej, wszyscy uśmiechnięci. Czasami jest to bardziej powściągliwa serdeczność, ale jak tylko już dowiedzą się, że ksiądz przyjechał, to mogę nawet razem z wodzami wioski usiąść na ich ławeczce. Oni odprawiają tam swoje tańce, rytuały, a ja razem z Tushawa. Tushawa to są tacy starsi w wiosce i razem z wodzem Miguelem zasiadam na ławeczce. No oni sobie tam zażywają wtedy takie swoje proszki halucynogenne, czy nie wiem co to jest. Nie próbowałem. W każdym razie oni tańczą, śpiewają, ubrani w te swoje stroje tradycyjne, pomalowane twarze, pomalowane ciała. I tak wygląda właściwie każdy wieczór w wiosce Yanomami. Także to przyjęcie zawsze jest serdeczne.
1: Ale czy już ksiądz się nauczył i wie, w jaki sposób z nimi rozmawiać?
3: Zwykle to używamy oczywiście języka portugalskiego, jaki obowiązuje w Brazylii, ale też udało mi się trochę takich opanować podstawowych słów, zdań w języku Yanomami, więc też to się udało.
1: Ale czy udaje się prowadzić taką rozmowę, nazwijmy ją teologiczną, na temat Kościoła, na temat zmartwychwstania, a z drugiej strony słuchać odpowiedzi od wodza Indian, w co on wierzy i w jaki sposób wierzy?
3: Tak, to jest bardzo proste, bo wszyscy są katolikami. W wiosce Yanomami, tej, której ja byłem ostatnio, wcześniej byłem jeszcze w innych wioskach, w tej, której byłem, gdzie robiłem audycję z tych wiosek, no to do tego stopnia są wiernymi katolikami, że Rada Starszych, wódz, Stowarzyszenie Indian Yanomami, IRKA tak się nazywa, ono w ogóle zabrania wszelkim innym religiom wstępu na teren indiański, więc nikt inny nie może tam wjechać z jakąś inną religią. I oni mi powiedzieli jasno, my jesteśmy tutaj wszyscy katolikami, my nigdy nie zdradzimy wiary katolickiej. No, chciałoby się tak samo, żeby było w Polsce. Więc jest to taka wiara twarda, utwierdzona, co nie przeszkadza im jednocześnie, stety czy niestety, to nie jest proste, żeby też te swoje takie wierzenia kultywować. Nawet opowiadali mi o swoich mitach. Te mity są nawet trochę podobne do Ewangelii. Może jakieś tam ziarno objawienia Bożego już wcześniej się ukazało, że te mity są podobne o Bogu. Wierzą też w jednego Boga, chociaż oczywiście wierzą też w wiele różnych duchów. To są najczęściej duchy przyrody. Ale są tutaj pewne podobieństwa. Dlatego kiedy dotarł tam pierwszy salezjanin, ksiądz Antonio Goesz, to był Brazylijczyk z Pernambuco, kiedy tam dotarł, został przyjęty i ta relacja nawiązała się już 70 lat temu. To był pierwszy kontakt w ogóle człowieka spoza plemienia z tym plemieniem. Pierwszy kontakt, który nie polegał na tym, jak wcześniej kontakty, że albo ktoś zabijał Indian, albo Indianie zabijali tych, którzy tam przyjeżdżali. Tylko pierwszy kontakt, który trwa do dnia dzisiejszego i salezjanie wszędzie tam w wioskach indiańskich na całym terenie Amazonii są witani nie jako ludzie obcy, ale jako po prostu nasi bracia, nasze siostry. I trwa pamięć o tych nawet najstarszych misjonarzach. Jest to pamięć przekazywana z ust do ust. To jest taka pamięć jeszcze właśnie w opowieściach. Także pamięć o naszych misjonarzach Polakach, szczególnie o siostrach salezjankach, które pracowały na tym terenie. Bo wcześniej, podobnie jak to dzisiaj jest w Afryce do dnia dzisiejszego, to tam wcześniej też jedyna służba zdrowia, jaka była, to prowadziły siostry zakonne, Kościół katolicki, nasze misje. Jedyne szkoły, jakie były tam na początku, to też prowadzili misjonarze. W tej chwili w dużej mierze to przejmuje państwo brazylijskie, ale nadal jeszcze w tej wiosce Maturaka salezjanie prowadzą szkołę.
1: Ja mam nadzieję, że umówimy się na dłuższą rozmowę, bo jest wiele pytań na temat codziennego życia, na temat Puszczy Amazońskiej i też na jeszcze jeden temat. Jak księdza zmienił pobyt w Puszczy Amazońskiej?
3: Czy mnie zmienił? No, pewnie jakoś zmienił. Ja nie wiem, trzeba by może zapytać tych, którzy mnie znają. No, nie ma brody teraz. Nie ma brody. Broda na razie znikła. Może w przyszłości urośnie nowa broda, to mnie tak zmieniło. Na pewno trochę też tam schudłem, można tak powiedzieć, ale ogólnie na pewno ta serdeczność ludzi, styl bycia w Brazylii jest w pewien sposób łatwy dla nas, żeby tam być. Ludzie przyjmują nas bardzo serdecznie, nasi parafianie. Jest to wielka serdeczność, w ogóle styl bycia w Brazylii, styl rozmowy jest zawsze taki, żeby nikogo nie urazić, żeby być sympatycznym. Czasami to jest trudne, bo z kolei kiedy jest problem jakiś, to ciężej nam dotrzeć do sedna problemu, ale też to jest możliwe.
1: Ciąg dalszy tej rozmowy, mam nadzieję, nastąpi jutro. Riksza Miłosierdzia, tym razem z Beskidu Wyspowego.
3: To będzie riksza z naszej polskiej zieloności. Będziemy jutro mówić, bo co roku staram się zrobić, nawet będąc w Brazylii, taką audycję o naszych salezjańskich tutaj akcjach, a szczególnie o naszym jachtklubie salezjańskim Saltrom, do którego zapraszam. Więc będzie trochę żeglarsko będzie jutro.
1: Pożeglujemy w takim razie razem. Riksza Miłosierdzia oczywiście od koronki do Miłosierdzia Bożego się zaczyna. Tutaj w radiu jest grupa modlitewna, która razem z księdzem odmawia koronkę, więc za to serdecznie dziękujemy. A teraz patrzymy na zegarek, godzina 9:01. Musimy się rozstać, ksiądz Roman Sikoń.
3: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże dla wszystkich.
1: Szczęść Boże. A my przeniesiemy się teraz i kciuk do góry. Oczywiście Radio Wnet działa, a działa dzięki temu, że państwo są razem z nami. Teraz przypomnę, dawno tego nie robiłem, więc dzisiaj z czystym sumieniem powiem patronite.pl/radiownet albo strona wnet.fm. Tam można znaleźć informacje na temat wsparcia bezpośredniego. Dla nas bardzo istotne, bardzo ważne. Trochę z takim niepokojem obserwujemy, może nie odpływ, bo to jest tak, że z patronite ta trochę ubywa, tak, to jest nasz niepokój, a z drugiej strony bezpośrednie wsparcie wzrasta, więc to jest nasza radość, bo to jest ponad 60% naszego budżetu i naszych możliwości, jak państwo usłyszeli dziś w poranku, tych możliwości mamy sporo, a staramy się mieć jeszcze więcej. Krzysztof Skowroński, życzę państwu miłego dnia.
4: Wiadomości wnet.
5: Na Bliskim Wschodzie trwa wymiana ognia. Negocjacje są zawieszone, przy czym de facto nie wiadomo, kto rządzi w Iranie, mówił w poranku wnet korespondent na Bliskim Wschodzie Paweł Rakowski.
0: Jesteśmy kilka dni po zakończeniu bardzo hucznych obchodów pogrzebowych imama Aliego Chameneiego. Nie pokazał się jego następca Mojtaba Chamenei. Nie wiadomo w ogóle, czy ten człowiek żyje. Ostatnio Trump stwierdził, że na 90% ten człowiek nie żyje. Ekipa polityczna w postaci Abbasa Argaciego czy Mohammada Bakira Galidafa negocjują, a Irańska Gwardia Rewolucyjna tak właściwie robi swoje, wykazując to, że oni są tutaj najważniejsi, czy robią swoje w postaci wysyłania rakiet czy też dronów.
5: Wszyscy spodziewają się trzeciej rundy starć militarnych na jesieni, mówił korespondent na Bliskim Wschodzie Paweł Rakowski. Lekarz Dawid Kacprzyk prowadził rozmowy dotyczące objęcia przez jego zespół pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Takie ustalenia opublikował portal Zero.pl. Informację potwierdził dyrektor placówki Artur Więckowski. Jak przekazał, negocjacje zostały przerwane po interwencji pracowników SOR-u. Kilkanaście osób zgłosiło się do jego gabinetu, twierdząc, że Kacprzyk miał grozić im zwolnieniem z pracy. Jak czytamy, sprawa rozegrała się na przełomie lat 2024-2025. Szpital powiatowy w Mińsku Mazowieckim szukał wtedy koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego. Dyrektor placówki dostał od znajomego medyka namiar na lekarzy ze Szpitala Południowego w Warszawie, którzy ponoć szukali pracy. Kontakt prowadził do Dawida Kacprzyka. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie Wychodzi z PiS analizował sytuację w poranku wnet redaktor Łukaszenkowski.
4: Działacze PiS-u mają absolutnie wybrać albo stowarzyszenie jedno lub drugie, albo partia. Tym samym stowarzyszenie Skasaśna się rozwiązało, jak powiedziałem, a Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy powiedzieli, ze swojego stowarzyszenia nie rezygnujemy, a tym samym wydaje się, że rozłam w PiS-ie staje się faktem. W takich rozmowach z politykami wydaje się, że tym razem to jest przesilenie, które kończy historię przynajmniej Mateusza Morawieckiego, ale także wielu innych polityków bliskich byłemu premierowi w partii Jarosława Kaczyńskiego.
5: Najprawdopodobniej opozycja prawicowa pójdzie do wyborów, przynajmniej tych do Sejmu, w czterech różnych blokach i na czterech różnych listach, a duży kongres Mateusza Morawieckiego odbędzie się 31 lipca, mówił redaktor Łukasz Jankowski. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę wprowadzającą prawo do wspomaganego umierania. Za przepisami głosowało 291 deputowanych, przeciw było 241. Premier Francji zapowiedział skierowanie części ustawy do Rady Konstytucyjnej. Nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania ze wspomaganego umierania przez pełnoletnich pacjentów cierpiących na nieuleczalną, zagrażającą życiu chorobę w zaawansowanym lub terminalnym stadium. Jak wyjaśnia BBC, zgodnie z ustawą pacjent będzie musiał dobrowolnie zgłosić lekarzowi wolę skorzystania ze wspomaganego umierania. Lekarz po konsultacji z innymi specjalistami będzie miał do 15 dni na podjęcie decyzji. Po wydaniu zgody przewidziano dwudniowy okres na ponowne przemyślenie decyzji. Następnie pacjent będzie musiał samodzielnie przyjąć śmiertelną substancję. Jeśli nie będzie w stanie zrobić tego sam, będzie mógł pomóc mu w tym lekarz lub pielęgniarka. W dniu przeprowadzenia procedury lekarz będzie zobowiązany ponownie potwierdzić, że pacjent nadal świadomie i dobrowolnie podtrzymuje swoją decyzję. Przywódca Chin, Xi Jinping, ma przedstawić ambitną wizję roli Pekinu w światowym zarządzaniu rozwojem AI. Xi wystąpi podczas Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji, która rozpoczyna się w Szanghaju. Jak pisze Reuters, podczas konferencji firma Huawei zaprezentuje największy jak dotąd chiński klaster obliczeniowy do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Ma on stanowić krajową alternatywę dla technologii amerykańskiej firmy Nvidia i wykorzystuje tysiące procesorów opracowanych przez Huawei. Chińska firma DeepSeek poinformowała natomiast, że jej najnowszy model AI został dostosowany do działania wyłącznie na infrastrukturze opartej na procesorach Huawei'a. Według chińskich mediów nowe klastry obliczeniowe zaprezentują również inni krajowi producenci układów scalonych.
6: Prognoza pogody.
5: Dziś na północnym wschodzie słońce, na pozostałym obszarze kraju również, ale możliwe jest zachmurzenie. Przy tym nawet duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu na południu i lokalnie w centrum. Na termometrach od 26 do 30 stopni, chłodniej na północy od 23 do 25, a nad samym morzem około 21 stopni.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
10: Słuchaj, tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
11: Więcej sztuki!
12: Więcej sztuki! Arcydeko! Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
10: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
13: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
14: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
15: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
14: Zaprasza Fundacja Art Bene.
16: To jak? Kto wygra mundial?
17: Nie wiem, a co ty myślisz?
16: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
17: No wszystko fajnie, ale z kim?
16: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
17: Dobra, a kiedy?
18: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
8: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
21: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
19: To była autopromocja.
18: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
22: Adam Czerpak, audycję realizuje. Grzegorz Milko, witam. Zapraszamy na Studio Mundial do godziny 10. Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Zagrają w niedzielę z Hiszpanami. Argentyna wczoraj pokonała Anglię 2-1 po meczu niesamowitym, jeśli chodzi o przebieg, o taką elektryczność tego meczu, o po prostu akcje, które się odbywały, bo naprawdę to był bardzo dobry piłkarsko mecz. Anglicy prowadzili, 55. minuta Gordon trafia z bliska po wcześniejszej wrzutce Rodgersa, później Argentyna włącza swoje turbo, a jeśli turbo, to oczywiście Lionel Messi asystujący dwa razy, w ogóle fantastycznie to wszystko wyglądało. Enzo Fernandez 85. i 92. Lautaro Martinez. No i przecież ileż to razy się mówiło, że to Anglicy grają do końca, przecież mecze w lidze angielskiej czasami rozstrzygają się w doliczonym czasie gry. W ogóle teraz piłka gdzieś tam ma taką tendencję, że 97, 8 minuty potrafią przynieść zmianę rezultatu. Sami Argentyńczycy byli przecież petentem takiej sytuacji, kiedy to przegrywali 0-2 z Egiptem, a wygrali 3-2 też w ostatnich sekundach. Tam sprawy sędziowskie to już omówione wielokrotnie. No ale teraz przychodzi właśnie ten doliczony czas gry. Pewnie wielu myśli o dogrywce, a może i nawet o rzutach karnych, bo i takie rozstrzygały w historii pojedynków 98 rok w Saint-Étienne na Geoffroy Guichard i wtedy Argentyńczycy lepiej wykonywali karne od Anglików. No, oczywiście analogia do meczu z 86, wtedy też Argentyna wygrywa 2-1 po meczu o zupełnie innym przebiegu. Wtedy dwie bramki Maradona, teraz dwie asysty jego wychowanek Messi, ale Lautaro Martinez właśnie strzela tego drugiego gola. No i co? I Argentyna po prostu zagra w swoim kolejnym finale. Ja tych finałów naliczyłem się 6, bo tak, przegrali w 30 roku z Urugwajem, później wygrali 78 Holandię, 86 RFN, przegrali z RFN-em w 90, przegrali z Niemcami wtedy mundial w Brazylii, Mario Götze w dogrywce, Argentyna przegrywa 0-1. No i wygrali finał, oczywiście ten ostatni, 4 lata temu są obrońcami mistrzowskiego tytułu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli ten jest 7. Tak wychodzi, więc to, no, to widać, że mamy do czynienia absolutnie ze światową potęgą. A ja już witam serdecznie na naszej antenie dziennikarz Kanal Plus, znawca piłki nożnej Cezary Olbrycht. Dzień dobry, Cezary.
23: Dzień dobry, witam cię Grzesiek, witam państwa.
22: Jak odebrałeś ten wczorajszy mecz Argentyna-Anglia i tą końcówkę elektroniczną? taką, gdzie Argentyna strzeliła gola. Więc ja jeszcze tak dopytam od razu w drugim pytaniu. Czy Anglia jednak nie zawiodła mimo wszystko, bo nie miała tej intensywności choćby w końcówce, tej co Argentyńczycy?
23: No Anglia na pewno zawiodła, natomiast peany i ukłony dla Leo Messiego i kolegów, bo na takie mecze, na takie magiczne wieczory człowiek czeka 4 lata, odcinając tam kupony i licząc, kiedy te mistrzostwa świata się zaczną, a jak już się zaczną, to wpada się w ten kocioł spotkań, często długich, często nudnych, bo dobrych meczów tak naprawdę na tych mistrzostwach było kilka. Można je chyba policzyć na palcach jednej ręki, ale tak troszeczkę oczywiście przesadzając, można powiedzieć, że warto było siedzieć i oglądać 101 nudnych meczów, aby w końcu zobaczyć, jak ktoś zagrał na 102. To było nieprawdopodobne widowisko. Ja przyznam się, że należę i do kościoła Maradony. Jak ten się zamknięto już tego drzwi, to zapisałem się do kościoła Messiego, więc jak najbardziej jestem zadowolony z przebiegu tego spotkania i z tego, że Argentyńczycy zagrają w finale. Najbardziej jestem zadowolony z jednego faktu, z tego, że utarto nosa tym wszystkim, którzy mówili, że Argentyńczycy to jest banda takich boiskowych chuliganów, którzy nie potrafią nic innego, jak tylko pracować łokciami i w taki sposób odnosić zwycięstwa, że grają taki brudny futbol. To, co Argentyna pokazała wczoraj w drugiej połowie, pokazali, jak potrafią grać pod presją, jak wychodzić spod pressingu, jak potrafią grać na 1-2 kontakty. Był taki moment, kiedy Romero we własnym polu karnym skręcił dwóch angielskich napastników, tam chyba był Bellingham i Rodgers. Ogromne ryzyko, ogromna pewność siebie i ten wczorajszy mecz pokazał, że to nie jest Leo Messi i 10 pomocników, którzy w zasadzie dostarczają mu piłki i patrzą się na niego, bo było wiele takich opinii, że jak Argentynie nie idzie, to oni grają piłkę do Messiego, bo nie wiedzą, co robić. Nie, oni doskonale wiedzą, co robić. Ten wczorajszy mecz to był pokaz gry pięknej, pokaz fantastycznej taktyki, no a to wspomniałeś o Anglikach, no dzisiaj już prasa brytyjska wiesza psy na Tuchelu. Myślę, że w Anglii nie podejmuje się tak szybko decyzji, ale ogólnie ocena jest taka, że niemiecki szkoleniowiec Tuchel powinien się szybciutko spakować i wracać do siebie, bo rzeczywiście zepsuł to widowisko i myślę, że w dużej części też on pozbawił Anglii chociażby możliwości takiej prawdziwej gry w piłkę, konfrontacji z Argentyńczykami, kiedy ci poszli na całość. Anglicy nie oddali tym samym. Anglicy się cofnęli, w zasadzie zostali wdepnięci we własne pole karne. No ludzie, szczególnie angielscy publicyści, byli znani piłkarze, Gary Neville czy inni, przecierali oczy ze zdumienia, zastanawiając się, czy Argentyna zmusiła Anglię do takiej gry, czy to był pomysł Tuchela. Jeżeli to był pomysł Tuchela, no to był on fatalny, ale wydaje się, że to ta druga opcja, bo już mieliśmy kilka razy taką sytuację, kiedy prowadząc Anglicy wycofują jednego piłkarza, wprowadzają piątego obrońca, ten taki wielki Frankenstein, który tam wchodzi ponad 2 metry i ma czyścić wszystko w polu karnym. Okazało się to bardzo zgubną taktyką. Pamiętam po pierwszym meczu Anglików na tych mistrzostwach, Tuchel miał pretensje do swoich zawodników, ten z Chorwacją, chyba najlepszym występie Anglików, że oni nie poszli za ciosem, że prowadząc 1-0, prowadząc znów, dali się Chorwatom doścignąć. Ostatecznie ten mecz był wygrany, ale niemiecki szkoleniowiec mówił, że szkoda, że nie napędzaliśmy się, że troszeczkę odpuściliśmy. No to teraz swoimi zmianami, tym jak pokierował grą Anglików, no to on spowodował, że oni się cofnęli, dali się wgnieść, jak mówiłem, w to pole karne. No i pewnie gdyby ta Argentyna, o której mówiono, że nie potrafi nic innego, jak tylko pracować łokciami i czekać na jeden cudowny touchdown Leo Messiego, rzeczywiście tak było, to być może ta taktyka by się ziściła. Natomiast Argentyńczycy pokazali kapitalną grę zespołową, świetne wyszkolenie, przede wszystkim ogromną odporność psychiczną i tam można by każdego chwalić. No przecież bramka Enzo, który się wstrzeliwał w Anglików, Pickforda, próbował raz, było bardzo źle, próbował drugi raz, było źle, próbował trzeci raz, piłka była tuż nad poprzeczką, no ale jak daje mu się szansę spróbować jeszcze czwarty raz, no to w końcu trzy kropki tak, że nie było co zbierać.
22: No tak, właśnie. I też ta akcja bramkowa, no przecież tam McAllister trafia w słupek, piłka idzie do Messiego, ten pięknie dośrodkowuje absolutnie, no to jak on, no nie, mówimy o geniuszu, no chyba ładnie to powiedziałeś, kościół Maradony, kościół Messiego, bo po prostu oczywiście zachowując wszelkie boskie proporcje, ale tutaj ten Messi, to dośrodkowanie i Lautaro Martinez, i to jest taka druga sytuacja, na którą zwracam uwagę na tym mundialu. Jeśli bardzo ważny napastnik w takiej kluczowej akcji meczu jest w polu karnym, ale nie ma przy sobie blisko takiej, no jak to czasami koszulka w koszulkę, prawda, że to przecież napastnicy często mówią, sam przecież Cezary grasz w piłkę w reprezentacji polskich dziennikarzy i że obrońca ci siedzi na plecach lub po prostu czujesz jego oddech, jego koszulkę i tak dalej, no prawda? Jeszcze jest jeszcze przed nim ktoś asekurujący. A ten Lautaro Martinez ma po prostu drogę, całą plażę Copacabana niemal tak szeroką, żeby sobie wyskoczyć do tej piłki. No to tutaj też jest, a to było tak samo w przypadku jednej z bramek bardzo ważnych Erlinga Haalanda, chyba z Wybrzeżem Kości Słoniowej. I też pytałem o to, nawet Tomasza Frankowskiego, który był gościem naszej anteny, i on powiedział, że no tak, ale że to niby to krycie w strefie i ten Haaland gdzieś tam odsunął się, a tutaj teraz, no mogło moim zdaniem, gdyby ta Anglia rzeczywiście po prostu wisiała na tym Martinezie i tam już pal licho, dobra, ten Messi tak by dośrodkował, bo jest genialny. No ale właśnie gra obrony. Mówisz, wchodzi wielki Frankenstein, ale to chyba nic z tego nie wyniknęło. No tak właśnie się zastanawiam. No to czy to już tej czary goryczy nawet nie przelewa właśnie ten gol i to, że to bez tego plastra był Lautaro Martinez.
23: Wiesz co, ja bym tak do końca nie powiedział, że oni odpuścili Lautaro Martineza. Wspomniałeś Tomka Frankowskiego, to jest oczywiście stosując odpowiednie proporcje, Lautaro Martinez też potrafi tak się poruszać, czy może Tomek Frankowski próbował się tak poruszać, jak Lautaro Martinez. To jest facet, który w polu karnym czasami jest po prostu nie do złapania przez obrońców. Jak zobaczymy sobie taką klatkę w momencie dośrodkowania Leo Messiego, to tam obok niego, chociaż rzeczywiście nie koszulka w koszulkę, nie bezpośrednio utrudniając wyskoki i oddanie tego strzału, ale to dlatego, że Lautaro Martinez jest zawodnikiem bardzo mobilnym. Jeżeli on zrobi, nie wiem, dwa kroki do przodu, trzy do tyłu, no nie można, gdzieś zgubi tego obrońcę. Tam stało w polu karnych pięciu facetów, z których najniższy ma chyba 1,88 m, a więc wszystko 1,90 m i więcej. Pozwolono Messiemu dośrodkować, bo tak troszeczkę zostawiano mu tą prawą stroną, bo wszyscy byli pewni, szczególnie to odkrycie Tohela, czyli Spence, że ten Messi i tak złamie tak jak 90% swoich akcji na lewą nogę i to będzie dośrodkowanie na lewą nogę. Tymczasem no Messiemu, bo to jest Messi, to jest Bóg futbolu w tej chwili i on dośrodkował prawą nogę tak idealnie, że mimo tego, że przed za Lautaro Martinezem stał facet na 95 i przed Martinezem był facet, który ma ponad 2 metry, to parabola lotu tej piłki była taka idealna, ten dwumetrowiec jej nie sięgnął, na ten z tyłu był spóźniony, a Lautaro Martinez też ogromne brawa, bo pokazuje wielką klasę jako piłkarz. Umówmy się, że facet, który ma taką pozycję chociażby w Interze czy też w reprezentacji, na pewno myślał, że będzie grał więcej. Dokonał takiego wyboru trener Argentyny między Julianem Alvarezem, który też nie jest przy, powiedzmy sobie szczerze, w jakiejś takiej najwyższej formie, natomiast postawił na niego wyraźnie kosztem Lautaro Martineza. Ten nie było tam żadnych fochów, żadnego kręcenia nosem, kiedy tylko dostawał szansę, wchodził i dawał z siebie no, więcej niż 100%. Nie zawsze tak jest z rezerwowymi, szczególnie tymi, którzy muszą zejść ze świecznika i jakby przyjąć rolę właśnie tylko jokera, tylko faceta, który pojawia się na kilkanaście minut na boisku. Lautaro Martinez kapitalnie. Przecież rozegrał na tym turnieju, nie wiem, pewnie około 60-70 minut i z tego potrafił wyciągnąć 3 gole, w tym 2 bardzo ważne, bo ten podwyższający zwycięstwo w meczu chyba ćwierćfinałowym i teraz bramka niezwykle ważna, dająca awans do finału. No myślę, że też należy podkreślić pewien ruch trenera Argentyńczyków, który wydawałoby się rozdzielił taką nierozdzielną parę. Do tej pory cała gra Argentyńczyków opierała się na tym, że dwóch gwardzistów, czy jak to się, a więc McAllister i De Paul obsługiwało Messiego i cała gra toczyła się w tym trójkącie i nagle w tak ważnym meczu on tego De Paula sadza na ławkę. Szczerze mówiąc, ja się zastanawiałem, kontuzja, nikt tego tak dokładnie jakoś nie wyjaśnił. Okazało się, że rzeczywiście postawienie na Simeone, który do tej pory wyszedł chyba tylko raz, a przesiedział cały turniej na ławce, okazało się strzałem w dziesiątkę, bo w tej pierwszej połowie rzeczywiście była brzydka, naznaczona faulami, kiedy to była połowa walki. No, ten Simeone zrobił tam kapitalną roboty. To troszeczkę wyglądało tak jak walka bokserska, że w pierwszych mądry bokser przez pierwsze dwie rundy, jak ten stary klasyczny boks trzyrundowy, nie bije na szczękę, tylko obija tułów, zmiękcza przeciwnika. No i oni tak obijali ten tułów Anglików, te ciosy na korpus cały czas do tej 60 minuty były wyprowadzane, no a potem już rywal odczuł te ciosy i opuścił gardę, dostał dwa strzały na szczękę, no i efekt widzieliśmy.
22: I nawet też statystyki obnażają Anglików w takim meczu, prawda, w półfinałowym, gdzie oni przecież tak wspaniale się cieszyli jako drużyna z tych trudnych awansów, no ale wygrywali po drodze i z Meksykiem, przecież ten heroiczny bój z Norwegią, prawda, ale statystyki, 59% posiadania piłki Argentyny, 41% Anglii, 14 strzałów Argentyny przy 5 Anglikach, 5 celnych z jednej strony, tylko 2 Brytyjczyków, nawet rzuty rożne. 6 mieli Argentyńczycy, tylko 1 Anglicy. 3 razy na spalonych byli Argentyńczycy, 1 raz na spalonym. 3-1 też w karkach. No to też statystyki pokazują o tym, kto grał w piłkę, kto bardziej pragnął może tego zwycięstwa. No ale też właśnie tu się zastanawiam, bo tak, Francja na ten półfinał nie dojechała i przegrała z Kretesem, z Hiszpanią. Anglia, no powiedzmy, jakoś tam walczyła, no ale tak jak mówimy, no na tą wczorajszą Argentynę to po prostu było za mało. To czy patrząc na te półfinały, to były te dni takich kryzysów tych drużyn, no bo wielki turniej, 5 tygodni, skoszarowani, gdzieś tam zgrupowani, prawda, nawet była tam taki, czytałem, problem w reprezentacji Niemiec, na przykład co robić z wolnym czasem, no bo przecież nie można drużyny wypuścić na miasto przysłowiowe, no tylko trzeba coś im zorganizować, no i tam Nagelsmann za bardzo pomysłów nie miał, no bo taktyka, ileż można pokazywać, oglądać, więc nawet ich po prostu wchowanego się bawili podobno, no więc teraz weźmy drużynę, która tyle czasu ze sobą spędza, no mimo wszystko oczywiście mecze, odpoczynek, no ale wiem, że reprezentanci Polski w innych czasach, trochę w 82, no to w karty grali po prostu, nie? Czekając z meczu na mecz. Tam było krócej. Ale chodzi o to teraz, czy te półfinały to były takie dni kryzysu właśnie Francuzów i Anglików?
23: Wiesz co, w pewnym sensie można by powiedzieć, że tak, natomiast zawsze są jakby dwie szkoły, Otwocka i Falenicka, jak wszyscy żartują. Ja bym jednak powiedział, że to były dni chwały i pokazu prawdziwej siły i maestrii w wykonaniu Hiszpanów i Argentyńczyków, które pokazały siłę tych drużyn, a mniej bym się tutaj skupiał na pokonanych. Jeśli chodzi o Francuzów, ja myślę, że Deschamps troszeczkę za bardzo zaufał swojej ofensywnej czwórce. Wydawało mu się, że ma takie argumenty z przodu, z Barcolą, Doué, oczywiście Mbappé i tak dalej, że nawet jeśli przegra środek pola, a nawet dobrze, bo jeśli przegram środek pola, to będę miał więcej okazji do kontry, no to te jego rakiety po prawej stronie, po lewej i w środku, ten ofensywny kwartet i tak załatwi mu mecz. Okazało się, że nie, on przegrał kompletnie środek pola, ty mówisz słabszy dzień. Ja bym podkreślił to, co zagrali, tak jak mówię o tym, jak bajecznie grali Argentyńczycy, tak samo trójka Hiszpanów w środku pola, czyli Olmo, Ruiz i no i już w tej chwili uciekło mi nazwisko, ale Hiszpanie zdominowali ten środek pola, pokazali, dopóki jeszcze w drużynie francuskiej był Rabiot, czyli jedyny facet, który potrafi łączyć ofensywę z defensywą. Jest i świetny w odbiorze, ale też potrafi kreować. To jeszcze Francuzi potrafili się przeciwstawić. Natomiast w momencie, kiedy Rabiot dostał żółtą kartkę i na wszelki wypadek, aby nie było czerwonej, Deschamps ściągnął go z boiska i wstawił Kone, no to miał tylko dwie szóstki, Tchouaméni i Kone. Fantastyczne szóstki, gości do rozbijania ataków, ale gości, którzy nie potrafią nic kreować z przodu. Oddał niemalże walkowerem, podobnie jak Tuchel, ten środek boiska, chociaż on raczej był do tego zmuszony, bo nie miał za bardzo innego wyboru. No ale to by jeszcze raz wrócę do tego, żebym podkreślił, że Hiszpanie zagrali kapitalny mecz, pokazując jaką siłę prezentują jako drużyna. I Argentyna to samo, chociaż o Hiszpanach zawsze to mówiono, że to jest wartość, no oni są zgrani, może nie mają klasycznej dziewiątki, ale jako drużyna kompaktowo prezentują się najlepiej na tej imprezie. Natomiast Argentyńczycy, o których mówiono kompletnie inaczej, że to jest w zasadzie Messi i 10 ludzi, którzy mają mu dostarczyć piłkę, też pokazali, że jako drużyna prezentują się kapitalnie. I ja bym tutaj nie doszukiwał się słabości Francuzów czy Anglików. Może słabości troszeczkę poczynanych trenerów, Deschampa i Tochela. Ale raczej postawiłbym tutaj wykrzyknik przy sile obu drużyn, które awansują do finału. Nie wiem, czy pytasz o ten mały finał. Kompletnie niewiadomy wynik, bo to myślę, że tutaj akurat będzie zależało tylko i wyłącznie od strony psychicznej. Są ludzie, którzy po porażce jeszcze potrafią się zebrać i są na tyle ambitni, że trzecie miejsce to też dla nich jest wielka rzecz, bo to się docenia dopiero później, bo oczywiście ta strata, niewystąpienie w finale jest ogromna, a są drużyny, które czasami mecz o trzecie miejsce kompletnie odpuszczają, bo dla nich się liczył tylko finał, tylko zwycięstwo i nie potrafią się pozbierać. Wspominasz czasami starsze czasy. Pamiętajmy nasz mecz z 1982 roku o trzecie miejsce, kiedy Francuzi w zasadzie zagrali w tym małym finale pocieszenia takim rezerwowym składem, bo te największe gwiazdy, które marzyły o finale, marzyły o Mistrzostwie Świata, nie były w stanie jeszcze raz zebrać sił, jeszcze raz się skoncentrować, jeszcze raz z całym zapałem rzucić się do walki. Oczywiście nie dlatego wygraliśmy 3-2, tylko dlatego, że mieliśmy kapitalną drużynę, ale tak to jest. W tych małym finale myślę, że głowa jest dużo ważniejsza niż nogi i zaawansowanie techniczne i cała ta paleta umiejętności piłkarskich.
22: Tak, wtedy ci Francuzi byli po tym dramatycznym meczu z RFN-em, przegranym w rzutach karnych.
23: No, Rodri, myślę, to jest ten... Fizycznie.
22: Psychicznie. Cezary, Rodri, o tego piłkarza ci chodziło. Środek pomocy Hiszpanii.
23: Rodri, tak.
22: No to kapitalnie. Tak. Ruiz, który wszedł. Bałena, Olmo, Jalman. Oyarzabal, to też fantastycznie gra. No ta jego kamienna twarz przy rzucie karnym. A rzut karny wcale nie jest prostą rzeczą, co pokazał Mbappé i Messi. Dwa razy nie strzelił karnych na tych mistrzostwach. Więc to wcale nie jest takie proste. Mimo wszystko tych jedenastek póki co nie mamy na etapie ćwierćfinałów i serii rzutów karnych, prawda, i półfinałów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale właśnie ten Rodri z Manchester City robi różnicę. Ale w ogóle Kukureja, absolutnie szalejący. Porro, prawda? Tak jakieś odkrycie w ogóle z Tottenhamu Hotspur. No i ten szalony Unai Simon, który wychodzi, wybiega tak, jak to tacy dawni bramkarze, prawda, z Ameryki Łacińskiej. Oni tak potrafili grać, gdzieś tam wybiegali daleko. Ale ten Bask lata Zdający Bask póki co błędów nie popełnił. Cezary, na końcu naszego spotkania, no bo przecież nie sposób nie zapytać, oczywiście wszyscy piłkarsko tutaj absolutnie to wszystko śledzimy. Natomiast ty byłeś w Kanadzie, kiedy już zaczął się mundial. Bo nasze ostatnie spotkanie, pamiętam, na antenie Radia Wnet i opowiadałeś, że właśnie wybieracie się do Kanady z grupą przyjaciół, że kamperem będziecie podróżować i ewentualnie szukać miejsc, gdzie po prostu oglądają mundial. No to jak w tej Kanadzie było z perspektywy mundialu?
23: Wiesz co, to był wyjazd jednak bardziej turystyczny. No, rzeczywiście zahaczyliśmy tam mecz. Byliśmy akurat z Kanady, zjechaliśmy specjalnie na przykład do Kansas City, to akurat Stany Zjednoczone, żeby zobaczyć mecz Ekwador Curaçao, czy Curaçao, jak ktoś woli, bo koledzy koniecznie chcieli, uznali, że rzeczywiście to jest jedyna okazja w życiu zobaczyć zespół Curaçao w akcji. Akurat mecz był bardzo słaby i zakończył się wynikiem 0-0. No ale rzeczywiście ja byłem, przyjechałem tam dopiero po spotkaniu, bo troszeczkę tam nasze drogi się rozeszły, no ale faktycznie ta rzeka kibiców ekwadorskich, akurat wtedy smutnych niestety, nie, którzy opuszczali ten, robiła ogromne wrażenie, kolorystyka. Tak mi ciężko powiedzieć o jakby samych mistrzostwach świata i klimacie. Po pierwsze, tych meczów było niewiele. Poza tym no my w tym kamperze przejechaliśmy 8000 kilometrów i w zasadzie mecze odbywały się w Toronto i w Vancouver. I poza tym ta Kanada jakby mistrzostwami świata nie żyła. W takich normalnych miejscowościach gdzieś tam na trasie, jak się jechało, to oczywiście ludzie, jeśli był telewizor włączony, to oglądali, ale raczej nie ubrani w barwach narodowych, raczej nie zorganizowani w jakieś grupy kibicowskie. Zresztą też mówię, formuła tego wyjazdu była taka trochę, że fajnie będzie zahaczyć, ale ogólnie interesuje nas bardziej Kanada niż mistrzostwa świata. No na pewno fajne wydarzenie. Ja jestem sceptycznie nastawiony do takich turniejów, które są rozgrywane, nie wiem, na przestrzeni 4 czy 5 tysięcy kilometrów niemalże, bo no przecież z Meksyku do Vancouver to są jakieś ogromne przestrzenie. No do tego ceny biletów. Można sobie było pozwolić na jeden, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale nie mając akredytacji, bo tam jeden z kolegów był akredytowany i rzeczywiście sobie wchodził na mecze i tych spotkań obejrzał więcej, tym bardziej, że oni pojechali troszeczkę wcześniej. Zanim my dojechaliśmy do Kanady, to byli na meczach w New Jersey, Nowym Jorku, Bostonie chyba i Filadelfii i rzeczywiście tego mundialu łyknęli troszeczkę więcej. Natomiast my, pragnąc się udać chociażby na taki mecz, wydawałoby się trochę od czapki, Ekwador Curaçao, trzeba było zapłacić bagatela od 600 do 800 dolarów za najtańsze miejsce, więc jeżeli kogoś stać na to, aby wywalić tam 2,5 tysiąca złotych na bilet, oczywiście można raz tego spróbować, natomiast no, to był taki towar niezwykle luksusowy, nie dla zwykłego zjadacza chleba.
22: No muszę postawić to pytanie. Arkady Fiedler, nasz genialny pisarz, napisał: Kanada pachnąca żywicą. Czy czuć w Kanadzie zapach żywicy?
23: Ja wiem, to bardziej syrop klonowy, który dodaje się do placków i jest takim materiałem eksportowym Kanady. Oczywiście spróbowaliśmy, bardzo dobra kuchnia, steki, kilka takich fajnych miejscowości, gdzie wchodzisz przez takie wahadłowe drzwi, więc poczuliśmy się troszeczkę jak na Dzikim Zachodzie 100 lat wcześniej. Fajny klimat, fajni ludzie, natomiast mówię, raczej piłką nożną tam nikt nie żyje. Umówmy się, że Kanada to jest jednak kraina hokeja na lodzie, ewentualnie baseball czy koszykówka, bo są połączone rozgrywki, wiadomo, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gdzieś tam na lotniskach, jak byliśmy, no to ludzie oglądali, ale mówię, bez szaleństwa. W zasadzie myślę, że dla Kanady to była taka ciekawostka i coś, co zakłóciło ich codzienne życie, natomiast nikt tam nie wpadnie w jakiś szał. Dla nich futbol to wciąż będzie ten futbol amerykański, a soccer to taka ciekawa odmiana tej gry rodem z Europy.
22: Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Będąc w Stanach, to się może rozleje na Kanadę, może także na inne części świata, bo Robert Lewandowski jest zawodnikiem już Chicago Fire, oczywiście Liga MLS to nie Liga NHL czy też NBA, ale zawsze z tamtej strony świata. Bardzo dziękuję za to spotkanie. To jeszcze tylko zapytam, to kogo typujesz na Mistrza Świata? Finał w niedzielę.
23: Zawsze i wszędzie Argentyna. Tutaj doceniam to, co pokazali Hiszpanie i myślę, że finał to będzie tak okej. Natomiast no chciałbym, by Messi jeszcze raz został mistrzem świata. To niesamowite, bo pamiętacie, że jeszcze 5 lat temu mówiło się, że on odejdzie jako niby król piłki z 6 czy 7 złotymi piłkami, ale bez tytułu mistrzowskiego, że zabraknie mu tego największego trofeum, bo już był ponad 30-letnim zawodnikiem, tak na osłodę było zwycięstwo w finale Igrzysk Olimpijskich, ale umówmy się, że Igrzyska Olimpijskie w piłce nożnej traktowane są nieco z przymrużeniem oka, więc to byłoby tak troszeczkę na osłodę. A tutaj minęło 5 lat i okazuje się, że Messi już ma w gablocie jeden tytuł mistrza świata, za chwilę może mieć kolejny, trzeci kolejny w 14, 8, trzeci finał dla Messiego, nie kolejny, bo to było 2014, tak. 2022, 2026, tak. No więc no, zapisze się i tak by się zapisał, ale jeszcze grubszymi zgłoskami, bardziej złotymi, o ile to możliwe, zapisze się w historii piłki nożnej, bo rzeczywiście jest to piłkarz, którego nam będzie bardzo, bardzo brakować, no bo pewnie jednak, ale... chociaż

0: Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
1: Dzięki.
0: Tak, a my teraz posłuchajmy, co w strefie Mixed Zone powiedział na gorąco po meczu Lionel Messi dla telewizji Mundial 2026.
2: Escuchando y viendo de esta manera, que es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más, meterse en una final del mundo.
0: Wszyscy nabierają na tym mundialu kondycji, energii. Bawimy się tak jak dzisiaj, w sposób taki, jaki może robić to wspaniała drużyna. Patrząc na to, w jaki sposób wygrywamy, to jest niesamowite, czego ta grupa znowu dokonała. To jest coś wspaniałego, wielkie osiągnięcie i coś, o czym się myśli, żeby było właśnie z grupą przyjaciół, fantastycznych ludzi. Jesteśmy w finale, jesteśmy bardzo szczęśliwi, gotowi na finał, gotowi na finał. Tu mówi Lionel Messi właśnie, że tak, jesteśmy gotowi na finał. Chcą wygrać. Chcą wygrać po prostu, oczywiście. To już się czuje złoto, to już jest zapach złota. Nie wiem, czy złoto pachnie, bo po prostu jakoś nie miałem okazji. Na pewno być może Kanada pachnie żywicą, może czymś innym, a Argentyna być może tangiem. Hiszpania pewnie też jakiś ma swój zapach. Każdy kraj ma jakiś taki takiego ciepła, słońca, prawda, gdzieś... Może tych potraw, z jednej strony Argentyna, tam wołowina, która jest na porządku dziennym, jakieś inne smakołyki, a z kolei Hiszpania, no to pewnie jakieś takie właśnie lżejsze trochę gatunki jedzenia. I no właśnie, ale złoto, ten puchar ze szczerego złota, który jest największym marzeniem każdego piłkarza i tylko nieliczni go zdobywają. Być może Messi po raz drugi go uniesie. Wtedy w Katarze, pamiętają Państwo, że był w tym specjalnym okryciu, takim tradycyjnym Kataru. Potem długi czas jakieś takie memy chodziły, że on w jakiejś specjalnej gardinie. Gardina to jest takie pojęcie z Górnego Śląska. Między innymi właśnie, że Messi w gardinie musiał podnieść puchar. No to była taka tradycja, on się na to po prostu zgodził. Czy musiał, a teraz myślę, że w Stanach nikt mu nie będzie kazał niczego zakładać, co jest jakąś tam tradycją. No, z koszulki są biało-niebieskie Argentyny. Wczoraj Argentyńczycy grali w takich granatowych, ciemno-niebieskich bardzo, Anglicy na biało. No i te wszystkie kolory się dla Argentyny zgadzają. Teraz witam na antenie Paweł Kobierski, Radio Wnet. Jakie doniesienia takie też już takie po meczu właśnie Argentyny z Anglią?
3: Dzień dobry Grzegorzu, dzień dobry Państwu. Argentyna w płaczu. Anglia w płaczu. Argentyna w płaczu to ze szczęścia. Anglia w płaczu, ponieważ po 60 latach, ta rocznica od ostatniego zwycięstwa w Mistrzostwach Świata, pierwszego jedynego w 1966 roku na rodzimej ziemi, wydawała się idealna do tego, żeby futbol wreszcie wrócił do domu, żeby Anglicy wreszcie mogli się cieszyć przynajmniej finałem tak naprawdę, ponieważ właśnie od tego tytułu sprzed 60 laty Anglicy w finale Mistrzostw Świata znowu nie zagościli i nie zagoszczą tym razem. Lionel Messi i spółka wygrali mecz o dużym kontekście historycznym, o kontekście także politycznym, ponieważ po meczu Giovanni Lo Celso, czyli jeden z zawodników Argentyny, dokładnie pomocnik, rozłożył taki baner na boisku, na którym widniał napis Las Malvinas son Argentinas, czyli że Malwiny należą do Argentyny. Bo wiemy przecież, że jest ten spór między Argentyną a właśnie Wielką Brytanią dotyczący Falklandów, do tego, do kogo one należą. I widziałem podczas rozpoczęcia tego spotkania, że to napięcie naprawdę dało upust. Jakby obie ekipy czekały od tego ostatniego spotkania na Mistrzostwach Świata bodajże w 2002 roku, ponieważ bodajże wtedy chyba ostatni raz obie ekipy na Mistrzostwach Świata się spotkały. Tak jest, wtedy Anglia była górą w fazie grupowej 1-0. Argentyna odpadła wtedy właśnie na tym etapie. I jeżeli spojrzymy na początek tego spotkania, myślę, że Grzegorzu też to zauważyłeś, że zawodnicy jakby chcieli rzucić się sobie

0: sobie do gardeł i sędzia amerykański tego spotkania naprawdę często musiał używać gwizdka na początku. Widzieliśmy, ja widziałem też nagrania z różnych stref kibica, czy to w Buenos Aires, czy to w innych miastach argentyńskich, gdzie naprawdę była niesamowita radość i kibice też płakali. Po argentyńskich kibicach też było widać, że jest ten płacz szczęścia, jest ten płacz wzruszenia. I kiedy spojrzymy na przykład na sylwetkę Lionela Messiego, po ostatnich mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku, o których przed chwilą wspomniałeś, to wydawało nam się, że to jest idealne zwieńczenie kariery, że ten zawodnik już nic więcej nie musi udowadniać, nie musi osiągać. Tymczasem wraca. Już może źle to zabrzmi, ale podeszłem jak na piłkarza wieku i zastanawialiśmy się, co on może jeszcze z tą reprezentacją osiągnąć. Tymczasem fenomenalne mistrzostwa. W tym meczu półfinałowym kluczowe dwie asysty. Oczywiście pomoc jego Robinów, o których się doszukiwaliśmy ostatnio w rozmowie z Michałem Gutką na antenie Radia Wnet. Tymi Robinami okazali się Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Enzo Fernandez, fenomenalny strzał zza pola karnego. Lautaro Martinez świetnie znalazł drogę do siatki głową i Argentyna wczoraj, myślę, że nie zasnęła i może nawet świętować do teraz.
1: Jest taka tajemnica dotycząca Lionela Messiego, dowiedziałem się od niej ostatnio, iż on zmienił swoich dietetyków, zmienił kuchnię, bo to jest Argentyńczyk, który grając jeszcze w Barcelonie, oczywiście no, jeśli jesteś w treningu, jeśli jesteś cały czas w treningu i powiedzmy no, na wysokim poziomie, to, no, to powiedzmy, że no, żaden piłkarz tam nie tuszy się nie dopuści. No, to są rzadkie przypadki, gdzieś może w jakichś końcówkach karier, no, to Messi ma 39 lat, no ale jego dynamika i jego energia zwiększyła się od momentu, kiedy po prostu on zatrudnił dietetyków z Włoch. Jak to by było być może na etapie Paris Saint-Germain, kiedy przeszedł. W każdym razie, i wiem to z pewnego źródła, od Katarzyny Koziarz, która wie wszystko o włoskiej piłce i w ogóle o piłce bardzo dużo wie. Serdecznie pozdrawiamy. Ona też występowała na naszej antenie, ale zdradziła coś takiego właśnie, że Lionel Messi po prostu zmienił kuchnię i nie jak typowy Argentyńczyk, co dla Argentyńczyków było normalne, bo nawet taki bardzo ciekawy dokument o Mistrzostwie Świata Argentyny w 1986 roku, akurat jakaś kamera, którą oni pozwolili, wpuścili po prostu do swojego ośrodka treningowego, tam oczywiście Maradona i wszyscy zawodnicy, no, ojciec Maradony, który też tam był ważnym członkiem sztabu, w sensie takiego tak jakby trochę kucharza nawet. No i oni tam była taka scena, że oni smażą na grillu wołowinę, prawda, te płaty wołowiny, bo Argentyńczycy uwielbiają jeść wołowinę w każdej postaci. Podobno najlepsza jest właśnie stamtąd, z Argentyny. W każdym razie, no tak sobie biesiadują, oczywiście nie piją alkoholu, bo to Mistrzostwo Świata, ale tą wołowinę, jakieś tam sobie też sałatki na pewno jedzą. No ale to było takie właśnie argentyńskie. Natomiast Lionel Messi też oczywiście, jak to rodowity Argentyńczyk z Rosario, po prostu miał taką kuchnię argentyńską na to i przeszedł właśnie, przestał jeść jak Argentyńczyk. W pewnym momencie swojej kariery przeszedł na taką lżejszą kuchnię, taką dietetyczną. Być może zazdrościł Cristiano Ronaldo, który zawsze zatrudnia dietetyków i zawsze ma swojego kucharza. Po prostu no i wygląda jak grecki posąg. Messi nigdy nie był tak zbudowany. No po prostu nie musi, prawda? Bo piłkarz nie musi mieć muskulatury. No, wystarczy. No czy też ma oczywiście, ale to nie jest jakiegoś kulturysty, tylko... Ale chodzi o energię. Też chodzi o energię, o taką właśnie, o to poruszanie się. O to jeszcze taka jest jedna rzecz i to trzeba powiedzieć. Przepraszam, jest godzina 9:47. Lionel Messi miał takie momenty, że on wymiotował w końcówkach na przykład dogrywek, co było pokazane, co pokazały kamery w dogrywce przed dogrywką meczu w finale 2014 roku w Brazylii, przed decydującą rozgrywką właśnie z Niemcami. Lionel Messi stoi i ewidentnie widać po prostu, że jego organizm no, jest z nim bardzo źle. To takie, oczywiście tam no, grozi odwodnieniu, no ale oczywiście tam sztab medyczny wokół Messiego za chwilę, woda, ale to było. Na początku mówiono, to była taka teoria, że to jest efekt stresu, że on ma bardzo duży stres i stąd właśnie organizm tak reaguje. No ale później ktoś, kto oczywiście gdzieś tam się temu Messiemu bardzo przygląda, to jest w końcu być może największy piłkarz na świecie w ostatnich czasach i właśnie też stwierdził, że to niekoniecznie, stres też, ale po prostu no nie za dobre odżywianie mimo wszystko, prawda? A więc Messi ewidentnie przeszedł z kuchni tej takiej argentyńskiej, normalnej, swojej, narodowej na dietetyczną kuchnię zbliżoną do basenu Morza Śródziemnego, bo tam jest zdrowa kuchnia, zdrowe jedzenie. Więc te sałatki, owoce morza, ryby i to też podawane w odpowiedni sposób, przyrządzane w odpowiedni sposób, bardziej w efekcie duszenia, pieczenia, a nie smażenia na oleju na przykład. I co się okazuje? Że Messi z tego świetnie skorzystał. Że ta energia, którą on ma, to też jest między innymi efektem tego właśnie, że on zmienił kuchnię. No to jest chyba, Pawle, takie istotne w przypadku sportowców, jeśli chodzi o pewien sposób i rodzaj, i filozofię odżywiania. Jak myślisz?
0: Jak wypomniałeś Lionelowi Messiemu wiek, czyli 39 lat, tak jak powiedzieliśmy, dla sportowca to jest dużo i na tym etapie sportowcy, nawet tak genialnie obdarzeni przez Boga wielkim talentem jak Lionel Messi, muszą mieć na uwadze swoją wagę, swoje odżywianie się, ale też to wpływa między innymi na sposób poruszania się na boisku. Bo jak spojrzymy sobie na wiele tych, nawet na mecze tegorocznego mundialu, w których właśnie grali Albiceleste, to jak spojrzymy na Lionela Messiego, to on po boisku tak raczej człapał. Bo jak spojrzymy sobie na obie gwiazdy, porównamy go nawet obie gwiazdy obu reprezentacji, które grały wczoraj, czyli właśnie Lionela Messiego dla Argentyny i Harry'ego Kane'a dla Anglii. Harry Kane wczoraj był wszędzie. Biegał, chodził do obrony, pomagał swoim kolegom z drużyny wyprowadzać piłkę. Lionel Messi przy takich fazach, kiedy Argentynia była w defensywie, raczej człapał. Kiedy on nawet też jest w ofensywie, on nie biega. On nie biega bardzo dużo, natomiast on wie, w jakich momentach się, w cudzysłowie, uruchomić, w jakich momentach jest jeszcze bardziej potrzebny dla drużyny. I on wybiera te chwile, w których myślę, że coś przestawia się w głowie, że okej, to jest moment, żeby włączyć to przysłowiowe turbo. Więc ja się zgodzę z tobą, że to odżywianie się jest bardzo ważne, w szczególności właśnie dla zawodników w tym wieku, ale też ogólnie dla profesjonalnych sportowców. I to jest, myślę, że taka ładna metafora też dla młodszych adeptów piłki nożnej, którzy kiedyś chcieliby zagościć na największych stadionach świata, że jednak talent to nie jest wszystko i trzeba też oprócz godzin na boisku też poświęcić godziny, żeby rozplanować sobie właśnie, czy to plan odżywiania, czy to właśnie wizytu dietetyka, żeby ten sukces osiągnąć. Powiedziałeś o tym, że to dietetycy z Włoch, a Włosi akurat mają, myślę, też swoje sekrety na długowieczność, więc kto wie, może się podzielili z nim. Z Lionelem Messim. Nie wątpię raczej, że Argentyńczyka zobaczymy jeszcze na mundialu w 2030 roku, bo już wtedy miałby chyba 43 lata, o ile dobrze liczę.
1: No nie wypominaj mu wieku.
0: Ja wiem.
1: Bo się okazuje, że taki Messi może być długowieczny.
0: Tak, aczkolwiek podzielę się z tobą ciekawostką. Ja wczoraj zobaczyłem, że ponieważ myślę, że słyszałeś o tym i państwo również, jeżeli nie, to teraz się podzielę tą informacją, że Portugalia rozstała się ze swoim poprzednim selekcjonerem Roberto Martinezem i zatrudniła Jorge Jesusa, który teraz ma prowadzić kadrę Portugalii i Cristiano Ronaldo podobno tak jest zachwycony tym faktem, ponieważ oni z trenerem Jorge Jesusem bardzo się lubią, że ma zamiar nie dość, że zagrać na następnych mistrzostwach Europy jeszcze w 2028 roku, o tyle, o ile zagrać także na Mistrzostwach Świata w 2030, ponieważ między innymi będą rozgrywane w jego kraju. Przypomnijmy, to będzie Hiszpania, Portugalia i Maroko. No to by było wydarzenie naprawdę bez precedensu, ponieważ to Ronaldo, o ile dobrze liczę, byłby chyba siódmy mundial. Więc jeżeli Lionela Messiego też byśmy zobaczyli, wątpię szczerze, no ale tak jak sam powiedziałeś, niczego nie można wykluczać.
1: A ja wątpię w tego Cristiano mimo wszystko. Ale dobrze, to nie wróżmy, bo to prawda, pan, człowiek planuje, a Pan Bóg się z tych planów śmieje, więc
0: tak jest,
1: myślę, wychodzi różnie. Natomiast na pewno to, co mówisz o poruszaniu się Messiego, to jest też taka ekonomiczne poruszanie się, że on wie dokładnie, kiedy musi, kiedy nie musi, bo właśnie, no być może nie chodzi już nawet o wiek, o styl. On kiedyś się rozpędzał, prawda, w tych najlepszych czasach tej titikaki barcelońskiej, to przecież to było niesamowite, jak on się potrafił rozpędzić, a teraz gra inaczej, no też ze względu na pewno na wiek, ale też ze względu na tą ekonomię poruszania się po boisku, bo to jest tak, chyba Zbigniew Boniek powiedział, że można głupio biegać i mądrze stać, jakoś tak właśnie, więc to on, a Messi jest...
0: Że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, a tak.
1: O, nawet tak, dokładnie. A najważniejsze po prostu jest na koniec efekt finalny, czyli w postaci właśnie zwycięstwa i tego, że są w finale. I to 2-1, ta historia po 40 latach, znowu 2-1, tak? Właśnie, ja już myślałem, że ta historia tych Falklandów, Malwinów, że to już gdzieś tam jednak to są stare czasy, 82 rok, wtedy była ta wojna. A tu jeszcze proszę, właśnie ten transparent i pewnie FIFA też będziemy na to musiało zwrócić uwagę. Pawle, dziękuję bardzo za to spotkanie. Spotkamy się jeszcze o godzinie 17:10 wraz z Państwem. Paweł Kobierski był z nami. Pawle, dziękuję.
0: Bardzo Ci dziękuję, Grzegorzu. Dziękuję Państwu.
1: A ja jeszcze tylko teraz powiem, bo mamy godzinę 9:55, ale może zakończmy tak przewrotnie utworem Don't Cry For Me Argentina w wykonaniu Madony. Ona grała Evite Perón, a więc uwielbianą w Argentynie postać, kultową niemal, boską, bo to była pani prezydent, którą kochała Argentyna, obalona przez prawda, juntę wojskową, i Maradona zawsze był blisko Evity Perón, to byli peroniści tak zwani, jego ojciec, jego rodzina, a przecież Messi to jest wychowanek Maradony, Maradona był jego trenerem. I właśnie może zakończmy to Studio Mundial właśnie tym wybitnym utworem, który zaśpiewała Madonna w filmie Evita. Adam Czerpak audycję zrealizował, Grzegorz Milko dziękuję i do usłyszenia o 17:10.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Wiadomości Wnet.
2: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie Wychodzi z PiS analizował w poranku Wnet sytuację w największej partii opozycyjnej, redaktor Łukasz Jankowski.
3: Działacze PiSu mają absolutnie wybrać albo stowarzyszenie jedno lub drugie, albo partia. Tym samym stowarzyszenie Skasaśna się rozwiązało, jak powiedziałem, a Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy powiedzieli, ze swojego stowarzyszenia nie rezygnujemy, a tym samym wydaje się, że rozłam w PiSie staje się faktem. W takich rozmowach z politykami wydaje się, że tym razem to jest przesilenie, które kończy historię przynajmniej Mateusza Morawieckiego, ale także wielu innych polityków bliskich byłemu premierowi w partii Jarosława Kaczyńskiego.
2: Najprawdopodobniej opozycja prawicowa pójdzie do wyborów, przynajmniej tych do Sejmu, w czterech różnych blokach i na czterech różnych listach, a duży kongres Mateusza Morawieckiego odbędzie się 31 lipca, mówił redaktor Łukasz Jankowski. Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie systemy obrony wybrzeża oraz stanowiska rakietowe. Iran nad ranem przeprowadził atak na amerykańskich żołnierzy zgromadzonych w bazie lotniczej Ali al-Salem w Kuwejcie, a także zaatakował amerykańską infrastrukturę w Jordanii. Negocjacje są zawieszone, przy czym de facto nie wiadomo, kto w Iranie rządzi, mówił w poranku Wnet korespondent na Bliskim Wschodzie Paweł Rakowski.
4: Jesteśmy kilka dni po zakończeniu bardzo hucznych obchodów pogrzebowych imama Aliego Chameneiego. Nie pokazał się jego następca Mojtaba Chamenei. Nie wiadomo w ogóle, czy ten człowiek żyje. Ostatnio Trump stwierdził, że na 90% ten człowiek nie żyje. Ekipa polityczna w postaci Abbasa Argaciego czy Mohammada Bakira Galidafa negocjują, a irańska gwardia rewolucyjna tak właściwie robi swoje, wykazując to, że oni są tutaj najważniejsi, czy robią swoje w postaci wysyłania rakiet czy też dronów.
2: Wszyscy spodziewają się trzeciej rundy starć militarnych na jesieni, mówił korespondent na Bliskim Wschodzie Paweł Rakowski. Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę wprowadzającą prawo do wspomaganego umierania. Projekt przez kilka lat budził spory i był trzykrotnie odrzucany przez Senat. Premier Sebastian Lecornu i tym razem zapowiedział skierowanie części ustawy do Rady Konstytucyjnej. Nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania ze wspomagania umierania przez pełnoletnich pacjentów cierpiących na nieuleczalną, zagrażającą chorobę w zaawansowanym lub terminalnym stadium. Jak wyjaśnia BBC, zgodnie z ustawą pacjent będzie musiał dobrowolnie zgłosić lekarzowi wolę skorzystania ze wspomaganego umierania. Lekarz po konsultacji z innymi specjalistami będzie miał do 15 dni na podjęcie decyzji. Po wydaniu zgody przewidziano dwudniowy okres na ponowne przemyślenie decyzji. Następnie pacjent będzie musiał samodzielnie przyjąć śmiertelną substancję. Jeśli nie będzie w stanie tego zrobić, będzie mógł pomóc mu lekarz lub pielęgniarka. W dniu przeprowadzenia procedury lekarz będzie zobowiązany ponownie potwierdzić, że pacjent nadal świadomie i dobrowolnie podtrzymuje swoją decyzję. Prezydent Chin Xi Jinping ma przedstawić wizję roli Pekinu w światowym zarządzaniu rozwojem AI. Xi wystąpi podczas Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji, która rozpoczyna się właśnie w Szanghaju. Jak pisze Reuters, podczas tej konferencji firma Huawei zaprezentuje największy jak dotąd chiński klaster obliczeniowy do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Ma on stanowić krajową alternatywę dla technologii amerykańskiej firmy Nvidia i wykorzystuje tysiące procesorów opracowanych przez Huawei. Chińska firma DeepSeek poinformowała natomiast, że jej najnowszy model AI został dostosowany do działania wyłącznie na wyżej wspomnianej infrastrukturze. Według chińskich mediów nowe klastry obliczeniowe zaprezentują również inni krajowi producenci układów scalonych. Lekarz Dawid Kacprzyk prowadził rozmowy dotyczące objęcia przez jego zespół pracy na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu powiatowym w Pińsku Mazowieckim. Takie ustalenia opublikował portal Zero.pl, a informację potwierdził dyrektor placówki Artur Więckowski. Jak przekazał, negocjacje zostały przerwane po interwencji pracowników SOR-u. Kilkanaście osób zgłosiło się do jego gabinetu, twierdząc, że Kacprzyk miał grozić im zwolnieniem z pracy. Sprawa rozegrała się na przełomie lat 2024-2025. Szpital powiatowy w Mińsku Mazowieckim szukał wtedy koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego. Dyrektor placówki dostał od znajomego medyka namiar na lekarzy ze szpitala południowego w Warszawie, którzy ponoć szukali pracy. Kontakt prowadził do Dawida Kacprzyka.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
1: Reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
0: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę.
12: Blisko czy daleko?
11: Jedno i drugie.
12: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
11: To możliwe?
12: W Radiu Wnet jak najbardziej.
0: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
11: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
0: Słuchajcie Radia Wnet. Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
1: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
15: Każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działanie powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
16: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
13: To była autopromocja.

0: For the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paroletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Odyseja wyborcza.
1: I zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Ostatnich odycjach dużo mówiliśmy o koalicji rządzącej, to teraz zajmiemy się opozycją, bo dużo się dzieje i w tej największej partii opozycyjnej, ale też w pozostałych, szczególnie prawicowych. Tutaj jest ruch, jest życie. Może i na koniec takiego bardzo aktywnego sezonu politycznego. Liczyliśmy, że sierpień też będzie aktywny politycznie, bo miały być wybory na prezydenta Krakowa. Ich, zdaje się, w sierpniu nie będzie. Być może będą we wrześniu, ale też nie jest takie pewne. Władza odwleka te wybory, a więc powoli sierpień będzie jakimś czasem łapania oddechu i przegrupowania, ale zanim nastąpi, to mamy trzęsienie ziemi. Od tego trzęsienia ziemi na prawicy zaczynamy. Naszym gościem Robert Winnicki, kiedyś z Ruchu Narodowego, kiedyś poseł, a teraz youtuber i obserwator i analityk sceny politycznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: No i pytanie, które już w paru miejscach także Pan odpowiadał, zdążył Pan już odpowiedzieć, czy to jest koniec Prawa i Sprawiedliwości w pewnym sensie. Wczoraj Komitet Polityczny, uchwała trzymana w tajemnicy. Wczoraj dopiero w ciągu tak około południa pojawiły się sygnały, że coś się ważnego w PiS-ie zdzieje, coś się zadzieje, coś się wydarzy. No a potem się wydarzyło, czyli chyba już takie bardzo twarde i takie no, prawie że jednoznaczne ultimatum, albo stowarzyszenie, albo partia. Mateusz Morawiecki mówi stowarzyszenie. No i jesteśmy raczej bliżej rozłamu niż trwania PiS-u w obecnym kształcie. Jak pan to ocenia? W jakim momencie historii tej partii jesteśmy?
2: No, wydaje się, że tak, że to będzie rozłam i to będzie prawdopodobnie najpoważniejszy rozłam, do jakiego doszło w PiS-ie w historii. Jednak nawet wtedy, kiedy w 2011 roku oddzielała się Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, no to nie wychodził wtedy były premier z dużą liczbą posłów. Jeśli nie wychodził, nie był wyrzucany, tak? Bo przecież tu się zanosi na wyrzucenie całej grupy polityków PiS-u z Mateuszem Morawieckim na czele z tej partii, czyli z byłym premierem, najdłużej urzędującym premierem nie tylko z PiS-u, ale jednym z dwóch najdłużej urzędujących w historii III RP, czy nie wiem, czy nie w historii Polski, obok Donalda Tuska. W związku z czym to jest duża rzecz i duże wydarzenie. Oczywiście mogę powiedzieć, że za mojego życia to już jest drugie wyrzucanie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. Pierwsze miało miejsce zaledwie parę miesięcy temu, prawda? I zakończyło się tam słynną kolacją pojednawczą w składzie Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek i oczywiście Jarosław Kaczyński. No, ale wydaje się, że to tylko chyba było jakieś odroczenie tych problemów. No i cóż, jest jakieś ultimatum. To ultimatum zaczyna biec dzisiaj, z tego co ja dobrze zrozumiałem, rzecznika prasowego partii Bochenka, czyli tydzień mają ci wszyscy buntownicy i przez ten tydzień prawdopodobnie rzeczywiście on będzie intensywny politycznie, no bo szereg osób w PiS-ie będzie namawianych do tego, żeby Mateusza Morawieckiego porzucić, więc teraz rozpocznie się gorączkowe tam przeliczanie szabel, przeciąganie, kwestia tego, kto jak się zadeklaruje, prawda, ileś osób Mateusz Morawiecki ma pewnych, ileś osób prawdopodobnie się tam ugnie pod presją, czy ileś osób zostanie przekonanych do zmiany frontu, no i zobaczymy za tydzień, za dwa, jak się rzecz ułoży. Ja sam zostałem zaproszony jako panelista na tego słynnego grilla, którego Mateusz Morawiecki urządza właśnie pod koniec miesiąca, jako wolny strzelec do debaty. Ten grill również jest imprezą zakazaną, ekskomunikowaną przez władze PiS-u. No i zobaczymy, jak wielu polityków PiS-u, może byłych już, pojawi się na tym grillu. I rzeczywiście wydaje się, że możemy mieć tutaj do czynienia z tak naprawdę czwartym komitetem takim liczącym się po prawej stronie w przyszłorocznych wyborach.
1: Będą cztery partie, korona Grzegorza Brauna, korona Bosaka, znaczy Konfederacja Bosaka i Mentzena, Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus, czy jakkolwiek inaczej się formacja Mateusza Morawieckiego będzie nazywać.
2: Tak dzisiaj się na to zanosi, tak. No bo gdyby znowu miało dojść do rekonciliacji, do powrotu, do jakichś tam jedności czy pozorów jedności w PiS-ie, No to czy już powiedzmy sobie szczerze, że teraz sytuacja jest no taka z punktu widzenia jakiejś ogólnej dynamiki politycznej dla partii, byłej partii rządzącej, fatalna, bo afera za aferą goni w Platformie Obywatelskiej. Jakby jest to okres, w którym można by dyskontować znakomicie wszystkie błędy, marazm, brak reform koalicji rządowej i trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się Donald Tusk i w kontekście afery szpitalnej, i w kontekście stosunków Polska-Ukraina. Tu jest dużo do zrobienia, dużo punktów do ugrania, tak mówiąc czysto cynicznie, politycznie, a partia największa opozycyjna w tej chwili zajmuje się samą sobą.
1: I a może to jest się, ostatni moment? Może Jarosław Kaczyński dobrze wyczuł czas, że jeżeli miałoby to być na jesieni albo na wiosnę, to straty byłyby nie do odrobienia i byłyby uderzające, a teraz faktycznie lipiec, część wyborców na wakacjach, no teraz każdy ma pracę, prawie każdy ma smartfon, więc te informacje też inaczej biegną. To już nie ma takich ogórków, że ludzie wyjeżdżają i potem wracają, ale jest jakiś taki wolniejszy rytm tego życia politycznego i może teraz się rozejść, teraz to przeciąć, a od września ruszyć już z nową energią i ze scementowaną partią. Jak ja rozmawiałem z politykami PiS-u, no to podobno kalkulacja Jarosława Kaczyńskiego, o tym też piszą inni dziennikarze lewicowych, prawicowych mediów. Jacek Gądek z tych lewicowych też ma tożsame z moimi informacjami, co się pokrywa. Jarosław Kaczyński po prostu widział, że jego zdaniem Mateusz Morawiecki budował nową partię, wyciągał cały czas nowych posłów, będąc wewnątrz PiS-u łatwiej ich agitował. No i Kaczyński podjął decyzję, Jarosław Kaczyński, że woli mieć może i mniejszy klub, i mniejszą partię, ale ją mieć, niż za chwilę się obudzić w sytuacji, kiedy tej partii już nie ma w ogóle.
2: Znaczy, nie ma żadnej wątpliwości, że Mateusz Morawiecki dążył do przywództwa, tak? Dążył do tego przywództwa albo wewnątrz PiS-u, no albo jeśli nie uda w PiS-ie, to no to był, jakby wkalkulowuje to i wczorajsza jego reakcja zdecydowana też to pokazuje, że wkalkulowuje własną inicjatywę polityczną. To jest oczywiste, że jakby jego ruchy o tym świadczą. No a Jarosław Kaczyński, jak widać, nie jest absolutnie gotowy na to, żeby jakiś model sukcesyjny w swojej partii organizować. Wydaje się, że jemu odpowiada taka sytuacja, w której, no właśnie, ma kandydata na premiera, ale w razie czego to wychodzi z konferencją, czy wychodzi z jakimś wpisem w mediach społecznościowych i dyscyplinuje tego kandydata na premiera, jak to zrobił dosłownie dwa dni temu z Przemysławem Czarnkiem, tak? Przemysław Czarnek w jego mniemaniu przeszarżował w sprawie Ukrainy, no i Jarosław Kaczyński postawił go do pionu i gra. I tak, taką rzeczywistość sobie Jarosław Kaczyński wyobraża. I chyba przestał sobie ją tak wyobrażać Mateusz Morawiecki. To jest zasadniczy powód. I oczywiście powodem też takim bardzo istotnym jest też kwestia tożsamościowa. Jak powtarzam, PiS musi jakąś swoją tożsamość wykrystalizować. No i na razie pomysł Jarosława Kaczyńskiego właśnie z nominowaniem Przemysława Czarnka jest trochę taki, że PiS ma się licytować z Konfederacją i z Koroną. No ten pomysł Przemysława Czarnka tam z blokowaniem wsparcia europejskiego dla Ukrainy, to jest pomysł licytacyjny już nawet nie względem Konfederacji, to względem Korony, tak? Jak być bardziej antyukraińskim niż Korona. To jest taki pomysł dzisiaj. Ta próba bycia trzecią konfederacją nie dała PiS-owi sukcesu. Aczkolwiek dla usprawiedliwienia tej linii muszę powiedzieć, że nie ma takiej rzeczy, która by dała dzisiaj PiS-owi sukces. Znaczy, jeśli ktoś w PiS-ie sobie myśli, że wskutek jakichś własnych magicznych zabiegów, czy nawet nie magicznych, ale profesjonalnych zabiegów, nazwijmy to, oni odzyskają poziom 30-35%, to się absolutnie myli. Zmiany są rdzeniowe, zmiany są głębokie. PiS w porywach będzie partią 20-25%. Natomiast dzisiaj PiS nie wie, jaką chce być prawicą. Nie wie, jaką, bo na razie stara się być trzecią konfederacją, tak? Z tą agendą, którą próbuje uprawiać momentami Przemysław Czarnek. No tylko problem nowogrodzki polega na tym, że jest Konfederacja i jest Korona. I jakby w elektoracie nie widać zapotrzebowania na trzecią konfederację, w związku z czym na aferach Platformy Obywatelskiej rośnie właśnie Konfederacja i Korona, a PiS niekoniecznie. Natomiast nie ma dla nich dobrego wyjścia w tym sensie, że oni nie będą już partią bardzo dużą, będą partią, mają szansę pozostać partią dużą, ale muszą wypracować jakąś własną tożsamość. No i tutaj wydaje mi się,
1: ale to, że
2: paradoksalnie...
1: lepszy był pomysł Mateusza Morawieckiego, trochę bronienia rządów, dużo projektów prorozwojowych, no i taka partia centro prawicowa, okcydentalna, proatlantycka, tak, trochę bazująca na tych wartościach, które już były na prawicy.
2: Moim zdaniem pomysł Mateusza Morawieckiego jest doraźnie dla PiS-u boleśniejszy, doraźnie, czyli w perspektywie najbliższych miesięcy, najbliższych
1: wyborów,
2: roku, najbliższych wyborów. Jest dla PiS-u boleśniejszy ten pomysł, ale jest jedynym pomysłem, który no właśnie daje jakąkolwiek tożsamość inną niż próba licytowania się w Konfederacji, z Konfederacją czy z Koroną w obszarach, w których PiS nie ma wiarygodności. No to jest zasadniczy problem, że PiS może sobie tam dużo krzyczeć i opowiadać. Jarosław Kaczyński skutecznie to robił. W 2015 roku był kryzys imigrancki i co z tego, że ja będąc jeszcze wtedy czynnym politykiem organizowałem manifestacje antymigranckie. Byliśmy zbyt mali, zbyt mało znaczyliśmy. Wychodził Jarosław Kaczyński, mówił jakieś twarde stanowisko antymigranckie, przykrywał i brał wszystkie tematy jak chciał. Tego już nie ma. Po pierwsze, PiS stracił wiarygodność podczas swoich rządów w trzech kluczowych obszarach, czyli polityki migracyjnej, polityki asertywności wobec Ukrainy i polityki klimatycznej. A po drugie, tak silne są kanały komunikacji społecznej niezależne od PiS-u, ale również niezależne od Platformy, od centrolewicy, że PiS nie jest w stanie tego zrobić, żeby dzisiaj być bardziej wyrazistym w jakichś topowych tematach Korony czy Konfederacji. No jeśli nie jest w stanie być, to licytowanie się w tym narażniku raczej jest skazane na porażkę.
1: Ale kiedy opisujemy scenę polityczną, no to Prawo i Sprawiedliwość i sam Jarosław Kaczyński ma pamięć PiS instytucjonalną, Jarosław Kaczyński osobistą, polityczną, no bycia w centrum i zawładnięcia prawą stroną, bo przecież kiedyś bardzo silna była Liga Polskich Rodzin. No były te słynne wybory do Europarlamentu, kiedy PiS przegrał z Ligą Polskich Rodzin, jeżeli chodzi o poparcie.
2: Tak.
1: Udało się ograć i Romana Giertycha, przyjąć część polityków, jak Antoniego Macierewicza, innych, zwasalizować. No po Leperze śladu nie zostało politycznie, jest wspomnienie, no ale ruch polityczny prawie w całości przeszedł do Jarosława Kaczyńskiego, więc nie wiem, czy to jest manewr do powtórzenia. Czy Jarosław Kaczyński może tak sobie imaginować, że on jeszcze raz będzie mógł w jakiejś konfiguracji tą prawą stronę i ruchy populistyczne okiełznać?
2: Zupełnie nie jest do powtórzenia, dlatego że to się działo w zupełnie innej rzeczywistości komunikacji społecznej. 20 ponad lat temu, oprócz prawicowych, przepraszam za wyrażenie, bo tam świetni ludzie pisali, czy pisują i świetne artykuły, ale oprócz prawicowych biedapisemek wydawanych na kiepskiej jakości, kiepskim papierze, to w mediach elektronicznych, tak, czyli rozumianych jako radio, telewizja czy internet, istniał właściwie tylko ośrodek toruński. Radio Maryja istniało i zakładana była telewizja Trwam, tak? I nic więcej, i nic poza tym nie było. W związku z tym, jak Jarosław Kaczyński wszedł w porozumienie z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, że na antenie toruńskiej wyciszana jest Liga Polskich Rodzin, a wchodzi szerzej PiS, to miało olbrzymi efekt, olbrzymi skutek polityczny i mógł w ten sposób prawą stronę zdominować. A teraz co Jarosław Kaczyński zrobi? Zwoła wszystkich prawicowych, liczonych w setkach youtuberów i nie wiem, instagramerów, ludzi z Facebooka na Nowogrodzką i się z nimi dogada? No przecież nie będzie czegoś takiego. Jest to absurdalne, jest to niemożliwe. W tym sensie fragmentaryzacja prawicowej sceny politycznej jest, oprócz tego, że wyrosły po prostu silne partie konkurencyjne, silne struktury i przywództwo w nich okazało się trwałe, tak, w przypadku Konfederacji i w przypadku Korony, i te struktury okazały się trwałe, nie przewracają się o własne nogi, przynajmniej póki co, tak? To pierwsza rzecz, ale przede wszystkim ta infrastruktura komunikacyjna, społeczna się zmieniła drastycznie. To już senewrati, to co było, jeśli chodzi o PiS. To nawet, nie wiem, wpływy Jarosława Kaczyńskiego w Republice, czy gdzieś tam, która też nie chce być monotematyczna, zauważmy, bo chce łowić szeroko wśród prawicowego wyborcy, czy innych, prawda, stacji, Radio Wnet, jest w Polsce 24, jest mnóstwo innych, jest mnóstwo kanałów personalnych i dzisiaj politycy tacy jak Sławomir Mentzen, no są na YouTubie, mają milion subów i no też trochę w nosie mają, z całym szacunkiem dla szanownej redakcji, tak, potrafią mieć w nosie dziennikarzy, no bo sami docierają do wyborców, tak?
1: W związku z czym nie da rady. To się rzeczywiście zmieniło, rynek bardzo mocno się zmienił i chyba dobrze, bo to daje pewien pluralizm, ale też jest ciekawe, że cały czas ta otoczka medialna dla polityków jest ważna, co jest ciekawe, żeby przejść na inną stronę jeszcze prawicy, znacznie lepiej to robi Grzegorz Braun niż na przykład Sławomir Mentzen czy Krzysztof Bosak, bo jak się patrzy na taką otoczkę medialną i tą nieoficjalną, jak i youtuberzy, blogerzy, i te oficjalne, jak te media papierowe, do rzeczy, najwyższy czas, to właśnie Grzegorz Braun ma w tej chwili, tak jak kiedyś miał opis i pewnie dalej trochę ma, własny, nie wiem, czy już mikro, czy po prostu już kosmos medialno-społeczny dookoła. A chyba Konfederacja do końca tego nie ma. To jest zastanawiające.
2: Tak, Grzegorz, no, powiedziałbym, że istnieje tu pewna równowaga sił polegająca na tym, że Grzegorz Braun ma swoje kanały komunikacyjne, personalne w mediach społecznościowych, w których jest silny, tak? I on jako szyld, jako Grzegorz Braun. Czego nie ma, co ma Konfederacja, no to nie ma wielu liderów, którzy obok niego są silni medialnie, tak? Mają duże zasięgi internetowe. Jest Grzegorz Braun i długo, długo nic, jeśli chodzi o zasięgi w tym jego uniwersum. Konfederacja ma wielu liderów, którzy mają duże zasięgi i to też buduje jej siłę dotarcia do społeczeństwa. Natomiast rzeczywiście z Grzegorzem Braunem związało się właśnie, czy chociażby środowisko najwyższego czasu, nie de jure, ale de facto, tak? Czy środowisko tam w Realu, telewizji, no, szereg środowisk takich okołomedialnych się związał. I
1: ciekawe, żadne z tych środowisk nie poszło do Mentzena i Bosaka, poszły do Brauna. To jest dla mnie też bardzo ciekawy opis, taki już oczywisty od paru miesięcy, a nie wiem, czy zauważalny, albo te partie się podzieliły. Rzeczywiście, że Krzysztof Bosak jest bardzo aktywny medialnie, ale powinniśmy się w tym mainstreamie, także liberalnym, ale też prawicowym. No a podobno Sławomir Mentzen trochę usuwa starych kolegów politycznych, buduje grupę 20-latków, poza zdaje się panem posłem Pejo i panem posłem Tyszką, wszyscy pozostali w Nowej Nadziei i nie mają pewnych miejsc, idzie nowe znaczenie już w ogóle poza mediami, tylko poprzez media społecznościowe. Zupełnie inny model robienia polityki.
2: Ja bym tu jeszcze inną rzecz dodał, która jakby nie jest taka, że ktoś się z kimś umówił dokładnie na coś, tak? Tylko, że jeśli mamy media, prawda? Mamy jakieś medium i mamy odbiorców tego medium, którzy są przyzwyczajeni do na przykład bardzo ostrego, bardzo zradykalizowanego przekazu, bo taki serwujemy i tak zdobywamy popularność, tak? A w przypadku niektórych mediów tych po prawej stronie dokładnie tak było. Czy po prostu przebijają się dane treści wtedy, kiedy je spinujemy, radykalizujemy, no to po prostu potem jakby to automatycznie zakłada pewną skłonność, pewną tendencję do określonych wyborów partyjnych, politycznych również. I to nie jest tak, że to tylko zachodzą procesy po prawej stronie, po tak zwanej lewej stronie zachodzą bardzo podobne procesy, tylko one tam dlaczego nie zaskutkowały pewnymi roszadami partyjnymi? No bo nie wykrystalizował się żaden inny ośrodek. I Donald Tusk, proszę zwrócić uwagę, Donald Tusk też pilnuje tych najbardziej rozgrzanych głów, najbardziej zradykalizowanych. One są inaczej zradykalizowane, tak? Są badania, że Platforma Obywatelska ma największą pulę sfanatyzowanego elektoratu w Polsce, około 50%, silnych razem i tak dalej, bardzo jaskrawe, radykalne środowiska, które jednak nie dostały oferty czegoś bardziej radykalnego, wykrystalizowanego ośrodka, niż prezentuje to Donald Tusk i dlatego przy Koalicji Obywatelskiej trwają, nie? To znaczy bardzo podobne procesy tam zachodzą. Jeśli nastąpi moment kryzysu osłabienia. Jeśli wykrystalizuje się jakiś inny ośrodek, jakaś inna postać, która byłaby w stanie to pociągnąć politycznie, to może dojść również do podobnych procesów po lewej stronie.
1: To już wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek rzeczywiście trochę się licytuje z Grzegorzem Braunem o różne tematy, także o tematy ukraińskie, a Mateusz Morawiecki mówi raczej brońmy tego, co było, nawet dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego. Czy nie jest tak paradoksalnie, że to nagle Mateusz Morawiecki może stać się jego partia tym prawdziwym PiS-em, takim PiS-em, jaki był ta partia od zawsze, czyli prawicowa, z takim odchyłem delikatnym centroprawicowym, no się różniąca się wyraźnie od Konfederacji, czy od Grzegorza Brauna, no także stosunkiem do NATO, wiemy, że Konfederacja raczej jest za NATO, Grzegorz Braun miał różne wypowiedzi, raz mówił, że jest, żeby w NATO zostać, co mówił, żeby wyjść, tu nie ma jasnej deklaracji jeszcze, ale spodziewam się, że raczej to będzie deklaracja, że wychodzimy także z NATO. No tutaj to były takie podziały wyraźne, które potrafiłyby jakoś dać PiS-owi własną część, własną pulę polityczną.
2: No to jest dosyć rzeczywiście paradoksalne, że jeśli spojrzymy na pewną agendę polityczną, temperaturę, powiedziałbym, polityczną, nie wiem jak to jeszcze wyrazić, nastrój polityczny, który jest wyrażany też w konkretnych postulatach, to dzisiaj z porozumieniem Centrum, czyli rdzeniową strukturą braci Kaczyńskich w początku lat 90., no to raczej byśmy utożsamiali Mateusza Morawieckiego i jego ekipę, niż ten PiS taki właśnie dzisiaj jarosławowo-czarnkowy, prawda? To dzisiaj jest bardziej taka kontynuacja. I dlaczego? Dlatego, że Jarosław Kaczyński chyba cały czas nie odpuszcza myśli gry o jakby całą prawicę, o całą pulę po prawej stronie. Gry, której już nie może wygrać. Gry, która już jakby, on już ją przegrał, w sensie on ją przegrał. Rzeczywistość się zmieniła i on nie jest w stanie wrócić do tej rzeczywistości, co by nie zrobił, nie? Co by nie zrobił genialnego, głupiego, wspaniałego, to nie jest w stanie zmienić tej rzeczywistości, która po prostu się przeobraziła. Jeśli on nie zechce zaakceptować tej rzeczywistości, to po prostu PiS, moim zdaniem, będzie tracił tak czy inaczej, a no Morawieckiemu się uda albo nie. Jeśli mu się uda, to dziedzictwo porozumienia Centrum będzie kontynuowane. A jeśli się Morawieckiemu nie uda, to możliwe, że dziedzictwo porozumienia Centrum w ogóle nie będzie kontynuowane na polskiej scenie politycznej.
1: I tu może część naszych słuchaczy na mnie obrazi, tak jak dziedzictwo Unii Wolności. A to już było porównanie z grubej rury, jak to się mówi kolokwialnie. No rzeczywiście sytuacja na scenie politycznej jest, zwłaszcza na prawicy, złożona. Będziemy jeszcze mówić o rządzących nie raz, nie dwa, ale dzisiaj tematem jest sytuacja na prawicy, o czym rozmawiałem z Robertem Winickim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Państwa.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia, ale to nie koniec naszych rozmów, jeśli chodzi o sytuację polityczną. Za chwilę Łukasz Żygadło, a potem po 11:00 Waldemar Buda, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, więc zajrzymy trochę do obozu Mateusza Morawieckiego w naszej audycji jeszcze, a tymczasem zespół Pink Floyd.

0: Czy ostatni, to zapytam naszego gościa, Łukasz Żygadło, dziennikarz, publicysta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I który to już raz my będziemy o tym rozmawiać?
0: Nie pierwszy, to jest pewne. Nie będę dalej liczył, bo mógłbym się pomylić.
1: Właśnie.
0: Ale rzeczywiście, no, jedna była taka sytuacja 3 miesiące temu, wtedy nocne obrady, wyjście, decyzja właśnie o wyrzuceniu niemalże Mateusza Morawieckiego, potem kolacja ubielana i wydawałoby się, że wszystko się zasklepiło i że PiS jedzie razem dalej, aż do dnia wczorajszego, kiedy znacznie większą energią i muszę powiedzieć, znacznie więcej jest możliwości, że to jest ten moment rozejścia, niż to było przy ostatnim, tym pierwszym kryzysie. Co to mówi o samej partii po pierwsze, ale też o polskiej scenie politycznej? To może jest ciekawsze, dlaczego ten rozłam się dokonuje? Są tylko i wyłącznie ambicje, czy to jest jednak jakieś głębokie, także przewartościowanie wśród części wyborców prawicowych?
1: No, scena polityczna się zmienia, no tak jak życie się zmienia, no przecież życie też jest zmienne i w polityce nigdy nic nie jest dane na zawsze, raz na zawsze. Prawo i Sprawiedliwość i tak bardzo długo utrzymywało taką sytuację bycia hegemonem po prawej stronie, bo te wszystkie partie, które były bardziej radykalne niż Prawo i Sprawiedliwość, nie potrafiły dostać się do Sejmu, ale coś się wyczerpuje i myślę, że po tym jak PiS miało okazję rządzić w Polsce przez 8 lat, no to jest taki element, w której wyborca Polak, czy nowy wyborca, który na scenę polityczną, potrzebuje czegoś nowego, jakiegoś elementu świeżości i na przykład nie ufa już tej władzy, która go w pewnym stopniu zawiodła. No i tutaj jest szansa oczywiście do zdobycia sympatii wyborców, do zdobycia punktów procentowych przez dwie konfederacje, które jeszcze nie rządziły i właśnie mogą być może już szybciej niż później w tej sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość było przez lata, czyli partią, która aspirowała do tego, żeby objąć władzę i coś w Polsce zmienić, bo po tych 8 rządów PO-PSL, to Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie było do tamtego momentu partią typowej władzy. No, rządzili 2 lata, szybko ten rząd został przerwany wcześniejszymi wyborami, nie mieli okazji się sprawdzić, a to 8 lat daje już pewien moment weryfikacji dla tej partii, więc PiS musi się przyzwyczaić do tego i nie ma innej recepty, że są inne ugrupowania na polskiej scenie politycznej i należy z nimi rywalizować. A jak PiS rywalizuje, no to niestety tutaj myślę, że wyborcy PiS-u mogą mieć wiele do życzenia, no bo tej rywalizacji tak naprawdę porządnej nie ma. W mojej ocenie to wszystko zmierza w bardzo złym kierunku i idzie na rozbicie w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Idzie na rozbicie. Misja przymusowa Czarnka, na ile udana, nieudana i ten trochę zwrot, rzeczywiście trudno mówić o tym inaczej w narracji bardziej prawicowej, bardziej wyrazistej. Chociaż jeżeli chodzi o przymusowa Czarnka, to on specjalnie poglądów nie musiał wyostrzać. Miał takie już wcześniej, tylko mocniej je akcentuje, więc tutaj trudno mówić o zmianie jakichś poglądów, jeśli chodzi o tego konkretnego polityka, ale jako całą formację to ewidentny skręt w prawo, udany, nieudany.
1: Nie za bardzo udane. Znaczy tam nie wszyscy politycy zmieniają poglądy. Czarnek nie zmienia poglądów, Patryk Jaki nie zmienia poglądów, Tobiasz Bocheński nie zauważyłem, żeby zmienił poglądy. To jest, mówimy o tej młodszej generacji Prawa i Sprawiedliwości. No do tej pory PiS rzeczywiście było taką partią konserwatywno-centrową, a teraz idzie w prawą stronę, ale też zauważmy, że jest pewna refleksja w tej partii.
0: Znaczy, szczególnie jeżeli chodzi o temat może mniej medialny teraz, no bo teraz w ramach emocji oczywiście mamy Ukrainę, mamy ten temat na pierwszym planie, ale emocje mają to do siebie, że przychodzą i odchodzą. Ja jeszcze pamiętam emocje, które mnie osobiście bardzo dotykały wówczas czarnych protestów i ataków na kościoły. Gdzie są teraz 38 czy 65 płci? Gdzie są te wszystkie dyskusje o Noyenu? No, stały się, były od początku śmieszne i trafiły gdzieś tam na śmietnik, gdzieś pokutują jeszcze po największych miastach i po uniwersytetach, co po niektórych, ale tak to...
1: Oj, to gdybyśmy musieli tak rozważać, to więc, byśmy przez godzinę teraz rozmawiali, tak. Bo musielibyśmy dojść do klucza tego, dlaczego PiS straciło władzę i na przykład dlaczego Mateusz Morawiecki tak bardzo chce ponownie zostać premierem.
0: Ale tylko chciałem
1: to już zupełnie jest inna rozgrywka.
0: O merytoryce, no bo... Nie jest to podobne, ale to też są emocje, bo teraz są Ukraińcy, oni pewnie wyjadą, to będzie ich mniej, a może zaraz

0: Rosja faktycznie zaatakuje Wilno, no to część mówi, nie pomagamy Wilno, tak. Rosja górą, ale część osób mówi, no zaraz Wilno, przypomni sobie Lecha Kaczyńskiego, to pytań zaraz nie będzie Rosjan w Polsce. Część osób mówi, super, witamy Rosjan kwiatami i wracamy do Sowietów, a część powie, no może jednak do Sowietów to nie wracajmy i może jednak pułkownik KGB, czy podpułkownik właściwie Putin, to nie jest najlepszy władca, więc tu też będzie pewnie jakiś podział, to może się pozmieniać, ale merytorycznie, co zostanie, stosunek do Unii Europejskiej. I faktycznie i Patryk Jaki, i była suwerenna, solidarna Polska, no była bardzo krytyczna co do polityki unijnej Mateusza Morawieckiego. I to był taki realny, pozaemocjonalny podział w PiS-ie. Czy się próbować dogadać z Brukselą, czy jednak iść na bardzo poważne zwarcie i bardzo dużą asertywność w wielu tematach, nawet po tą wizję, że może bez Europy będzie lepiej. I to był realny spór, który dzielił PiS przez lata i on chyba też dzieli bardzo wyraźnie, nawet więcej bardziej niż stosunek do Ukrainy, dzieli te dwie frakcje. To jest taki papierek lakmusowy, Unia Europejska. Czy reformować i być jak Konrad Szymański, czy być jak Patryk Jaki i wstawać od stolika. Może to jest to źródło podziału w PiS-ie również.
1: To też jest to źródło. Oczywiście to jest też to źródło ambicjonalne i wewnątrzpartyjne, no bo ten spór na przykład Zbigniewa Ziobry i Mateusza Morawieckiego, on się tlił jeszcze od pierwszej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale no jeżeli w ten sposób to mamy rozgrzebać, no to zacznijmy od tego, że pierwsza kadencja rządów Prawa i Sprawiedliwości po wygranych w 2015 roku wyborach, no to była świetna kadencja, po której Prawo i Sprawiedliwość ponownie otrzymało możliwość rządzenia samodzielnie, bo zdobyli świetny wynik, to była dobra kadencja, zrealizowano wiele reform, które zapowiadano, obniżono wiek emerytalny, wprowadzono program 500+, sytuacja Polaków się poprawiła, były zamieszania, były oczywiście awantury, opozycja dymiła, były protesty, były przecież no, protesty pod Trybunałem Konstytucyjnym, powstał Komitet Obrony Demokracji, ale tutaj z tym wszystkim Prawo i Sprawiedliwość sobie poradziło. Wówczas to opozycja była w takiej sytuacji, która no, Platforma nie miała pomysłu na to, co robić. Donald Tusk był w Brukseli, nic się nowego nie zrodziło. PiS bez trudu ponownie wygrało wybory. Ale teraz wchodzimy w drugą kadencję i to jest kluczowy moment, który zmienia całą sytuację PiS-u. No przede wszystkim wybuchła pandemia. Gdyby nie pandemia, to nie wiadomo, jaką byśmy dziś mieli sytuację budżetową, bo przypominam, Mateusz Morawiecki miał szansę wprowadzić pierwszy od 30 lat zbilansowany budżet. Miało nie być deficytu, może byśmy to już spłacali, może bylibyśmy w innej sytuacji. Moment pandemii zachwiał wszystkim. I teraz tak, pierwszy raz w historii naszego życia dochodzi do takiej sytuacji, że jest pandemia i ludzie nie wiedzą, co robić. I teraz wszyscy wskakują na partię, która też pierwszy raz będzie się musiała z tym mierzyć jako rząd. Wszystkie rządy się z tym mierzyły jako pierwsza. Wskakiwało na PiS Platforma Obywatelska ówczesna, wskakiwała Lewica, wskakiwali politycy Konfederacji. No generalnie pojawiało się taka narracja, PiS rządzi źle, wszystko jest źle, zamykają, nie wolno wychodzić na dwór, a Kaczyński jedzie do szpitala, czy tam na cmentarz, wszędzie szczepionki, certyfikaty i tak dalej. Cała ta retoryka pandemii pojawiała się i uderzała w Prawo i Sprawiedliwość i to się do tej pory PiS-owi wypomina. I oprócz tej pandemii jeszcze wybucha wojna. Z ówczesną w roku 2022 atmosferą wybuchu wojny, gdzie większość ludzi zgadzała się na to i wszyscy wiedzieli, że przecież pomagamy i oddajemy sprzęt Ukrainie, no bo przecież wszyscy klaskali Mateuszowi Morawieckiemu, który wypomniał kanclerzowi Niemiec Olafowi Scholzowi, że tam 5000 hełmów wysyła. Była na to zgoda, było takie nawet poczucie w roku 2022, że no PiS tak świetnie zarządza sytuacją z wojną i ma takie dobre relacje z Ukrainą, że no to jest niemożliwe, żeby ta partia przegrała kolejne wybory, bo było poczucie, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Natomiast problemy dalej były. Przypominam, że w międzyczasie jeszcze był hybrydowy atak na polsko-białoruską granicę. Co wówczas robiła opozycja w postaci Platformy? Przeszkadzała, uderzała, krytykowano działania władzy, żołnierzy, straży granicznej, nie głosowali za budową zapory i tak dalej. Czyli PiS w drugiej kadencji była rządem, była partią okładaną przez wszystkich, pomimo dwóch bardzo poważnych kryzysów, plus kryzys gospodarczy, które wywołały i pandemia, i wojna, a i tak ta partia była oceniana, rząd Mateusza Morawieckiego, jak to odchodził, był lepiej oceniany niż dzisiejszy rząd Donalda Tuska. Więc PiS mierzy się z problemami rządów swoich, ale też z problemami, na które natrafiło, a opozycja na PiS wskakuje. I teraz to jest problem PiSu, że oni nie potrafią się obronić tutaj. Ta retoryka jest rozjechana i nie mają dobrej obrony, bo jest konkurencja, która mówi, robiliście źle, my byśmy to zrobili inaczej, i część wyborców odchodzi do tej konkurencji, uważając, tak jest, PiS rządziło źle, PiS przyjmowało Ukraińców, PiS wprowadziło szczepionki, zamykali ludzi w domach podczas COVID-u i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu efekt sprawowania władzy, i jest też efekt świeżości w postaci tych nowych partii, które to wykorzystują i mają do tego prawo, oczywiście. I to taki moja długa przemowa, ale to tak postarałem się w miarę jak najłatwiej to wytłumaczyć.
0: Jak to wygląda? Pytanie o moment. Koalicja obiektywnie ma kłopoty. Afera ze służbą zdrowia nie chce wygasnąć. Na jesieni wróci pewnie zwiększona tym, że będzie kryzys w służbie zdrowia, więc każdy aspekt Szpitala Południowego, czy przychodni w Piasecznie, czy wielu, wielu innych, które funkcjonują, będą drażnić jeszcze bardziej, bo wiele na to wskazuje, dojdzie do ludzkich dramatów, kiedy ta służba stanie się już bardzo niewydolna i poza opieką ambulatoryjną takie zabiegi będzie trudno, które nie są tymi, które ratują życie. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest chwiejący się rząd, kłótnie wewnątrz tego rządu. Trzeci to jest polityka zagraniczna, która leży. Tych kryzysów jest coraz to i więcej. Kryzys budżetowy, który narasta i tak dalej, tak. I tak dalej. A w tej chwili największa partia opozycyjna serwuje przynajmniej kilka tygodni festiwalu sporu. To jest prezent dla Donalda Tuska, czy prezent dla obydwu konfederacji?
1: Na pewno jest to prezent dla Donalda Tuska, bo nie mówimy dziś kolejny raz o aferze szpitalnej, a mamy kolejne doniesienia. Nie mówimy o budżecie, nie mówimy o wszystkich problemach, które ma obóz władzy, tylko kolejny raz mamy festiwal kłótni w Prawie i Sprawiedliwości. Oczywiście prezent dla Konfederacji jednej, drugiej to również jest, bo Sławomir Mentzen już to wykorzystał, żeby wykpić Prawo i Sprawiedliwość, wykpić wczorajszą konferencję prasową Jarosława Kaczyńskiego i Marka Wocha dotyczącą Paktu Senackiego. I przede wszystkim, jeżeli dojdzie do tego rozbicia w Prawie i Sprawiedliwości, będą wtedy cztery partie, które będziemy brali pod uwagę przy ewentualnej budowie przyszłego rządu. Pytanie tylko, czy partia Mateusza Morawieckiego jest zdolna wejść do Sejmu. Jest wielu optymistów, którzy mówią, że tak, bez problemu, około 5-10% oni zrobią, ale są też pesymiści, którzy uważają, że bez PiSu Morawiecki ta grupa polityczna nie istnieje.
0: Bo to nie będzie pierwsza fronda. Ktoś to opisał ciekawie, to chyba Michał Majewski, kiedyś dziennikarz, to bardzo dobry dziennikarz, teraz trochę już komentator, patrzy na to z kanapy dziennikarskiego, w zasadzie już emeryta, pisząc, grupa fajnych chłopaków kontra zgrana banda nie bojąca się mokrej roboty. Jednak Prawo i Sprawiedliwość wiele kryzysów przetrwało i ta partia ma swoją instytucjonalną moc. Jarosław Kaczyński to nieraz pokazał. Może to będzie powtórka z Polski 21. Była taka inicjatywa z PJN-u, to już może bardziej znane i tak dalej, i tak dalej. Wiele było tych odprysków. Wszystkie albo już nie istnieją, albo do PiSu musiały wrócić.
1: Ja uważam, że to będzie dla PiSu i dla grupy Mateusza Morawieckiego, jeżeli oni wyjdą z PiSu, bardzo brutalna kolejna lekcja. Bo to ja nawet jestem w stanie już rozpisać schemat, jak to będzie wyglądało. Wychodząc z PiSu, ludzie Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki muszą wzniecić konflikt, tak? Pokazać, że na coś się nie zgadzają, z czym się nie zgadzają, nie chcą być w takim PiSie, mają swoją wizję, więc skłócają się z Prawem i Sprawiedliwością. Wtedy przyklaskują im wszystkie media. Tak, brawo, Mateusz Morawiecki wychodzi z PiSu, bo wiadomo, że ta druga strona chce, żeby doszło do rozbicia w Prawie i Sprawiedliwości. Wtedy, kiedy już wyjdą z Prawa i Sprawiedliwości, no to zacznie się atak i na PiS, i na grupę Mateusza Morawieckiego, no bo wtedy trzeba już minimalizować poparcie dla tych obu formacji. I wówczas Mateusz Morawiecki i jego ludzie będą w trudnej sytuacji. No bo czy krytykować bardziej rząd Donalda Tuska, czy krytykować bardziej Prawo i Sprawiedliwość? Dziennikarze, media tej strony lewicowo-liberalnej, jeżeli będą ich zapraszać na rozmowy, będą zaczynać rozmowy nie od rządu Donalda Tuska, tylko od sporów w Prawie i Sprawiedliwości. I co PiS zrobiło źle. Więc u wielu wyborców będzie panował taki dysonans. No to jak to? To oni jednak są, zapisali się do tego obozu Donalda Tuska, tak? Są takimi Pawłami Kowalami, tak mówię oczywiście przysłowiowo, którzy za chwilę zrobią koalicję z Donaldem Tuskiem. No i tak traci się poparcie i potem dlatego te ugrupowania, które wychodzą z PiSu, nie mają poparcia. No bo zawsze kończy się ujadaniem na dawnego lidera. A tego nikt nie lubi. Tego nikt nie lubi. Ale tak będzie prowadzona debata publiczna, żeby nie rozmawiać o rządzie Donalda Tuska i o błędach i o tym, co ma do zaproponowania Mateusz Morawiecki, tylko co było złego w tym PiSie. No niestety, to tak będzie wyglądało. To tak jak rozwodnik namówiony do tego, żeby rozmawiać o byłej żonie i o swoim złym małżeństwie, a nie o przyszłości, którą buduje na przykład z nową partnerką. No to tak szczerze życiowo, to wtedy rozpoczyna się jazda bez trzymanki. I tak to działa w życiu, i tak to działa też w polityce. To są te same mechanizmy psychologiczne.
0: No dobrze, ale jak popatrzymy na sytuację wewnątrzpartyjną, może Jarosław Kaczyński musiał wyrzucić Mateusza Morawieckiego, no bo jego trochę jawny bunt ośmieszał byłego premiera, prezesa PiSu. I to musiało się tak skończyć z logiki czysto partyjnej, że to jest trochę inna logika niż publicystyczna, niż takich prostych słupków. No, Jarosław Kaczyński miał powiedzieć, że woli mieć mniejszy klub niż za chwilę w ogóle nie mieć partii. Tam też wchodzą wątki finansowe, że działalność stowarzyszenia mogłaby być pretekstem dla PKW, aby odebrać PiS-owi finanse, że to wszystko było groźne, ale przede wszystkim, że Jarosław Kaczyński musiał pokazać, że kontroluje sytuację i że nie pozwala na bunt, a trochę tak to przez 3 miesiące wyglądało, że Mateusz Morawiecki był członkiem partii innej kategorii, który mógł w tej partii robić wszystko, nawet to, co nie podoba się prezesowi.
1: Tak, no dlatego ja tutaj uważam, że politycznie popełnia błąd Mateusz Morawiecki wychodząc z PiSu, bo ja uważam, że Mateusz Morawiecki i jego partia, jego ludzie nie będą istnieli poza Prawem i Sprawiedliwością. Im się ten projekt w mojej ocenie tak nie uda. A dawać sobie skakać po głowie lider nie może. Oczywiście to jest pewien wyraz pokazania ambicji, którą ja szanuję w Mateuszu Morawieckim, że on się nie daje, że on chce, że on się nie poddaje, no ale mimo wszystko ktoś inny jest w tym momencie liderem i cel numer jeden to powinno być zdobycie władzy i taka praca. Praca wszystkich parlamentarzystów, żeby do tej władzy dojść. A niestety ja tej pracy parlamentarzystów PiSu po prostu nie widzę. I to z tych dwóch grup. I z tej grupy tradycyjnego PiSu i z tej grupy, która ewentualnie jest teraz bliżej Mateusza Morawieckiego. Ileś już jest konfliktów i pożarów w partii i Jarosław Kaczyński powinien już dawno podjąć trudne środki, takie ciężkie decyzje. Być może chciał dobrze. Nie wiemy też wszystkiego. No wiemy tylko to, co się pojawia do mediów. No dwie grupy toczą spór. Najważniejsze jest pozostanie w jedności i próbuje się tą jedność uzyskać, nawet popełniając błędy i podejmując złe decyzje. No ale być może dochodzimy do kresu. Ja rozmawiałem z jednym z polityków z PiSu, który powiedział, że spodziewa się wyjścia Mateusza Morawieckiego z partii. No i być może wreszcie będzie trzeba tę granicę przekroczyć, żeby iść dalej. No zobaczymy.
0: I zobaczymy, gdzie to pójście dalej będzie prowadzić, czy na własną partię, tak teraz wszystko wskazuje. Na koniec zapytam o Donalda Tuska, który właśnie powiedziałem, ma różne kryzysy. Chyba najgorzej idzie mu ostatnio w Europie. W Paryżu był 14 lipca na święcie zdobycia Bastylii, defilada, podpisanie antybalistycznej koalicji. 9 państw, 8 z Unii Europejskiej, Wielka Brytania i 10 Ukraina. Nie ma Polski. Zdaje się, że Polska na wniosek Kijowa, czy na prośbę Kijowa została wykluczona, by Donald Tusk chciał, a Berlin zamiast trzymać stronę Tuska uznał, że lepiej współpracować Mercowi z Zełenskim. Donald Tusk ma jeszcze jakieś karty w polityce zagranicznej, że tak zmienię na koniec temat?
1: No i właśnie tym powinna wszystkim zajmować się dzisiejsza opozycja. Powinniśmy mieć całą masę konferencji i różnych projektów pokazanych na błędy Donalda Tuska. A rozmawialiśmy całą rozmowę o PiS-ie zamiast właśnie o tym, jak marna jest polityka międzynarodowa Donalda Tuska. Ta koalicja antybalistyczna nie ma Polski. Jesteśmy wykluczeni. Nie ma Polski w gronie państw, którym Ukraina mogłaby zaoferować swoją technologię dronową. Chociaż były takie rozmowy, podkreślał to Władysław Kosiniak jak Kamysz, że to był jakiś warunek do przekazania naszego sprzętu, że będziemy otrzymywać technologię dronową. Bardziej co jej potrzebujemy, a Ukraina mają naprawdę dobrą, fajną zrobili, bardzo skuteczną. Nie ma nas tutaj. Na wnioski Ukrainy nie było też Donalda Tuska na spotkaniu w Londynie w formacie tej czwórki państw. Nie było Donalda Tuska. Nie współpracuje rząd ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj, gdyby nie Władysław Kosiniak-Kamysz, nie byłoby dobrych relacji. Ambasadorów przy Unii Europejskiej żadnego Polaka nie ma. No to jest po prostu płynięcie tego rządu bez żadnych sukcesów i bez żadnego pomysłu. Ale jak my mamy mieć jakikolwiek pomysł, jak widzimy, na jakim poziomie my mamy ministra spraw zagranicznych? Jakie on rzeczy wypisuje, co on robi, jak się udziela, jaka jest jego aktywność? Nie wiem, czy on już odblokował skutki tego swojego X-a, żeby widzieć, co on tam pisze, bo tam ja byłem zablokowany przez Radosława Sikorskiego, więc
0: ja również.
1: Więc i tak to jego... No, te jego wpisy się nie pojawiały, ale my nie mamy pomysłu na politykę zagraniczną. Jeżeli szef polskiego MSZ na spór prezydentów, czy nawet spór między Polską a Ukrainą pisze, że panowie prezydenci narobili bałaganu, niech tam sobie to naprawiają, no to jest kapitulacja, to jest dno. I coraz bardziej jesteśmy brani w te kleszcze przez Niemcy i przez stronę ukraińską. Być może to jest bardzo wygodne dla nich, no bo Niemcom zależy na tym, żeby Ukraina była jak najbliżej Unii Europejskiej, bo Ukraina to jest przecież wielki biznes, gdzie Niemcy mogą robić interesy, a najlepiej, żeby ta Ukraina została członkiem Unii Europejskiej, żeby tam popłynęły fundusze europejskie. Wiemy, jak to wiaderko wygląda. Z wiaderka lecą do wiaderka euro, które mają płynąć do Ukrainy, a wiaderko jest dziurawe i część tych euro wraca zawsze do strony niemieckiej, plus oczywiście zyski gospodarcze. A Polska miałaby być takim pasem, przez który to wszystko przejeżdża, część produktów zostaje, Ukraina handluje, sprzedaje. My nie mamy na to żadnej recepty. Nie mamy niczego. Potrafi nas strona ukraińska zaatakować i Unia Europejska nawet, zauważmy, za to, że mamy utrzymać embargo na produkty rolne z Ukrainy, a my na to nie mamy odpowiedzi. Jako państwo. Nie mamy żadnego głosu. Tusk jest bierny. Tusk siedzi cicho. No, to jest, dla mnie to jest absolutna kapitulacja i to jest przerażające. Jak Tusk unika jakiegokolwiek sporu międzynarodowego, jakiejkolwiek konfrontacji, a bardzo ochoczo wchodzi w konfrontację z politykami polskiej opozycji. To jest absolutna słabość tego rządu, która powinna być wyciągana przez polityków dzisiejszej opozycji, a nie jest. W jak dużej desperacji jest Donald Tusk, to zobaczmy, że i to też nie jest wyciągane przez opozycję, że jeździ i chwali się inwestycjami i realizacją inwestycji zaczętych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. A przecież jak wiemy, jak był Tusk i jego partia w opozycji, krytykowali niemal wszystko, co robiło Prawo i Sprawiedliwość. No to jest brak pomysłu na własną politykę Donalda Tuska, jakby jemu się już nie chciało. No naprawdę, to tak wygląda.
0: O czym mówił Łukasz Żygadło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.
0: A my już teraz przechodzimy płynnie do serwisu informacyjnego w Odysei Wyborczej.

0: Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. Czy frakcja Mateusza Morawieckiego opuści partię? W lipcu ruszy zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Ambasador Ukrainy odniósł się do zabójstwa Polaka przez 3 Ukraińców w Bytowie. Witam Państwa, zapraszam na Wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Zapadła decyzja w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej. Działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS oraz budowania własnej organizacji i podsycania konfliktów, napisał rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że termin na opuszczenie stowarzyszenia mija 23 lipca. Będzie rozłam, komentował na gorąco w Radiu Wnet były poseł Konfederacji Robert Winnicki.
2: Wydaje się, że tak, że to będzie rozłam i to będzie najpoważniejszy rozłam, do jakiego doszło w PiSie w historii. Jednak nawet wtedy, kiedy w 2011 roku oddzielała się Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, nie wychodził wtedy były premier z dużą liczbą posłów. Oczywiście mogę powiedzieć, że za mojego życia to już jest drugie wyrzucanie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego z PiSu. Pierwsze miało miejsce zaledwie parę miesięcy temu, prawda? I zakończyło się tam słynną kolacją pojednawczą.
0: Winnicki dodał, że to będzie bardzo intensywny tydzień w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Tydzień mają ci wszyscy buntownicy i przez ten tydzień prawdopodobnie rzeczywiście on będzie intensywny politycznie, bo szereg osób w PiSie będzie namawianych do tego, żeby Mateusza Morawieckiego porzucić. Więc teraz rozpocznie się gorączkowe przeliczanie szabel, przeciąganie. Zobaczymy za tydzień, za dwa, jak się rzecz ułoży.
0: Po wiadomościach gościem Radia Wnet będzie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. W ostatnim tygodniu lipca rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, zapowiedział prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk w Radiu Wnet. Dodał, że od złożenia wniosku organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów.
3: Jest to bardzo duże logistyczne, takie operacyjne przedsięwzięcie, żeby 132 tysiące zebrać w jednym mieście w 60 dni. Ruszymy w ostatnim tygodniu lipca, ale faktycznie mamy na względzie to, że o ile lipiec jest takim trochę martwym sezonem w Warszawie, to jednak sierpień jest aktywniejszy. Są różne święta związane z Warszawą, co najmniej dwa. Są festiwale, są mecze Legii, mecze Polonii, koncerty. Ludzie spędzają dużo czasu na zewnątrz, więc to będzie dużo dobrych okazji, żeby się spotkać, podyskutować, no i poprosić o podpis.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Ambasador Ukrainy odniósł się do zabójstwa Polaka przez 3 Ukraińców w Bytowie. Jednoznacznie i stanowczo potępiam akty przemocy. Przestępstwo popełnione przez obywateli Ukrainy w Bytowie. W państwie prawa, którym jest Polska, każdy powinien ponieść sprawiedliwą karę za popełnione przestępstwo po udowodnieniu jego winy, napisał Wasyl Bodnar. W zeszły czwartek 3 Ukraińców napadło na 36-latka i 44-letnią kobietę w centrum Bytowa. Mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń trafił do szpitala i zmarł.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To jak? Kto wygra mundial?
10: Nie wiem, a co ty myślisz?
9: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
10: No wszystko fajnie, ale z kim?
9: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
10: Dobra, a kiedy? Kiedy?
4: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
11: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie.
7: 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
4: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
2: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I po raz ostatni dzisiaj wracamy do Odysei Wyborczej. Naszym gościem Waldemar Buda, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: To jedno i to samo, czy nie?
2: No tak, my się organizujemy i działamy w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Chcielibyśmy, żeby tak pozostało.
1: A jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o 7 dni? Za 7 dni, jak się spotkamy, będziemy rozmawiać, też pan powie, jestem w PiS-ie i w stowarzyszeniu, czy odpowiedź już będzie inna?
2: Znaczy, z pewnością już po tym pierwszym dniu tej dyskusji wiemy wewnątrz, że nikt ze stowarzyszenia nie zamierza rezygnować. Natomiast cały czas jesteśmy przekonani, że może dojść do porozumienia, to znaczy trzeba uzgodnić zasady współpracy, ale zawsze w Prawie i Sprawiedliwości. My nie mamy pomysłu na to, żeby dzisiaj tworzyć partię polityczną, a raczej stowarzyszenie jest takim wehikułem do przyciągania ludzi do Prawa i Sprawiedliwości. Taki mamy cel.
1: Taki jest cel, ale może być inaczej odebrany przez Jarosława Kaczyńskiego, który uznał, że wasza działalność zagraża partii.
2: No, trwa dyskusja, czy jakby tworzyć bardzo skrajną konkurencję dla prawicy, dla Konfederacji, czy być partią szerokiego namiotu z różnymi wrażliwościami, między innymi takimi, jak prezentuje Mateusz Morawiecki, czyli gospodarka, rozwój, tematy ludzkie, bez ideologii, populizmu. I w mojej ocenie wielki, szeroki obóz na 40% ma obie flanki, a my mówimy o tym w ten sposób, że to są płuca. I takie uzgodnienie między liderami tutaj, panem Mateuszem Morawieckim a prezesem Kaczyńskim, było. Kto przekonuje do innego podejścia, tego nie do końca wiem, ale to będzie błędna decyzja. Nie możemy Konfederacji naśladować w diagonii. My musimy być szerokim namiotem z różnymi wrażliwościami.
1: A może jednak dwie partie, dwa stronnictwa byłyby lepsze? Może nie ma możliwości, aby w jednej partii była i program polityczny Przemysława Czarnka, i program polityczny Mateusza Morawieckiego, że to się wyklucza?
2: Wielką mądrością byłoby, gdyby dało się to zrobić. I my cały czas liczymy, że się da. Ponieważ jeżeli mamy ambicje bycia hegemonem na prawicy, to musimy mieć poglądy, które odpowiadają 40% ludzi chodzących na wybory. A te poglądy, jak weźmiemy taki, można powiedzieć, próbkę badawczą, to są bardzo, bardzo szerokie. To nie są, jeżeli chcemy być Konfederacją, mieć poparcie Konfederacja, no to jest jakiś plan na marginalizację. A my mówimy, że musimy mieć różne wrażliwości w ramach jednego obozu. To jest klucz do sukcesu. Tam działają duże partie, dobrze zorganizowane.
1: Panie pośle, europośle, to jest kłótnia, to jest poważniejsze niż 3 miesiące temu, czy mniej poważne niż ten kryzys sprzed właśnie kwartału?
2: Mam wrażenie, że to jest jakiś etap tej dyskusji, ale ona zakończy się dobrze, to znaczy my się po prostu porozumiemy. Pracujemy, dzisiaj mamy kandydata na premiera Przemysława Czarnka, wspieramy go w tym i liczymy na to, że na jesieni będą już realne efekty tego przedsięwzięcia. My chcemy wspierać Prawo i Sprawiedliwość, a jednocześnie mówić o sprawach, które dzisiaj nie są oczywiste z punktu widzenia mainstreamu, a które ludzi interesują, nie przebijają się. Więc absolutnie jesteśmy skoncentrowani na graniu do jednej bramki, ale w trochę innej retoryce, w trochę innych wrażliwościach, w trochę inny sposób.
1: Jednak w trochę inny sposób, ale jeden program. Dlaczego teraz? Jak długo to potrwa? Bo w tej chwili rząd ma trudności, ma kłopoty, a opinia publiczna, w tym media, ale trudno mieć nas pretensje. No jeżeli wychodzi prezes partii i mówi, stowarzyszenie ma zniknąć za 7 dni i trzeba wybrać, a wicelider mówi, ja z mojego stowarzyszenia nie zamknę, to trudno, żebyśmy o tym nie dyskutowali. Jak długo ta dyskusja potrwa? Czy nie jest tak, że tracicie cenny politycznie czas i dla waszych rywali z rządu, i dla waszych potencjalnych sojuszników z prawicy, którzy się tym samym umacniają, a za chwilę może być tak, że w ogóle PiS będzie bardzo słabą partią.
2: Znaczy, ja też uważam, że dyskusja publiczna w tych sprawach nie jest potrzebna. no została wywołana i jest, ale ja uważam, że te sprawy bardzo dobrze wydyskutowywali nasi liderzy, Mateusz Morawiecki, prezydent Kaczyński, mieli spotkania i dochodziło do kompromisów, do porozumień, do ustalania planu na przyszłość. I obecnie do tego trzeba wrócić i być może i takie rozwiązanie w najbliższym czasie się pojawi. A dyskutowanie publiczne rzeczywiście nie jest potrzebne, ale już my jesteśmy tego świadkami. Nie myśmy to wywołali, ale jesteśmy tego rzeczywiście uczestnikami.
1: Nie byście wywołali, ale kto to zakończy, czy bo ja się zapisałem na Rozwój Plus, czy mam teraz inne zajęcia sobie szykować na piątek 31 lipca, czy na pewno to spotkanie dojdzie do skutku?
2: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ono się odbędzie. Mamy dzisiaj zgłoszeń gigantyczną ilość. Zastanawiamy się w ogóle, jak to opanować, ponieważ mamy 1300 już chętnych zgłoszeń. Zatrzymaliśmy te zapisy, żeby nie przekroczyć limitu 999, bo taki był plan, ale być może i przeniesiemy w inne, większe miejsce. No, ta dyskusja w ogóle o stowarzyszeniu napędza gigantycznie tę imprezę, więc ona z pewnością się odbędzie i mam wrażenie, że jeszcze z większym rozmachem niż nawet planowaliśmy.
1: Są zarzuty, że to może być trudne dla PiS-u finansowo, że gdyby nie doszło do ewentualnego rozdziału, to PKW odebrałoby za tą imprezę i nie tylko tą Prawu i Sprawiedliwości dotację i fundusze.
2: Całkowicie błędny argument, z którego już zdaje się jakby wycofują, znaczy nie ma takiego już tematu i tej dyskusji, bo mamy organizacje, które wokół wszystkich partii działają na zasadzie stowarzyszeń i nie ma wątpliwości, że mogą działać. Mało tego, Stowarzyszenie Biało-Czerwoni powstało i w kwietniu mieliśmy taką dyskusję, żeby wspierać to stowarzyszenie, żeby w nim uczestniczyć i tak dalej. Więc absolutnie to nie jest argument, raczej pretekst do dyskusji o wewnętrznych sprawach. Wokół wszystkich partii, Platformy, Koalicji, ale również PSL-u i Lewicy działają stowarzyszenia. My nie zamierzamy, bo tylko jedna sytuacja jest tutaj obarczona pewnymi konsekwencjami prawnymi. Nie ma możliwości finansowania partii poprzez stowarzyszenia. My nie zamierzamy finansować partii politycznej żadnej, to znaczy ani Prawa i Sprawiedliwości, ani żadnej innej. Nie będzie żadnych przelewów w tym zakresie. Więc jak tego będziemy pilnować, a jesteśmy absolutnie zdeterminowani, to nie ma żadnych wątpliwości, że stowarzyszenie z punktu widzenia finansowo-formalno-prawnego może działać.
1: A jest szansa, żeby Stowarzyszenie Rozwój Plus i Mateusz Morawiecki został się w Prawie i Sprawiedliwości w ramach projektu Premier Czarnek?
2: No ale my dzisiaj jesteśmy w tym projekcie, my dzisiaj jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości, my chcemy zostać w tym projekcie i nie mamy innych planów. To ktoś tutaj doradza panu prezesowi, żeby jakiś scenariusz inny przeprowadzić w polskiej polityce, ale my jesteśmy dokładnie na tym etapie. Wspieramy Przemysława Czarnka w tym projekcie i robimy wszystko, żeby on się udał i to jest nasz cel.
1: Czyli Przemysław Czarnek to dobry kandydat na premiera i Mateusz Morawiecki będzie go wspierał niezależnie od okoliczności?
2: Wspierał go i będzie go wspierał. Takie były decyzje polityczne Prawa i Sprawiedliwości w wystawie tego kandydata. Jest takie założenie, żeby podbierać wyborców z wrażliwością konfederacyjno-braunowską i my wpisujemy się w ten program i mówimy, trzeba spróbować tego scenariusza i obserwujemy to i wspieramy.
1: No, ale sam pan powiedział, że naśladowanie konfederacji jednej i drugiej to nie jest droga do sukcesu.
2: Dlatego pewnie przyjdzie jesień, gdzie podsumuje się efekty tego założenia i programu. Partie zmieniają strategię, często je korygują, poprawiają,
1: ale
2: obserwują sytuację.
1: Ale jeżeli strategie, ale też poglądy, programy zmieniają co sezon polityczny, to mogą nie być wiarygodne, panie pośle. Czy PiS jest wiarygodną partią?
2: Proszę Państwa, no, my poprzez swoje rządzenie pokazaliśmy, że składane obietnice realizujemy i chyba nie ma na scenie politycznej bardziej wiarygodnej partii politycznej, a wykonawczo realizował to Mateusz Morawiecki. W związku z tym no, nie mam najmniejszej wątpliwości, że jest dużo profesorów post factum, czyli mówili, a ja bym zrobił lepiej, a tutaj był błąd, tylko że to są ludzie, którzy nie podejmowali nigdy żadnych decyzji. Mam wrażenie, że będą uciekać od takich decyzji. Więc mamy tu absolutną wiarygodność, że jakiekolwiek problemy by się nie pojawiły z punktu widzenia tego bardzo skomplikowanego i napiętego świata, to Prawo i Sprawiedliwość i Mateusz Morawiecki są gotowi reagować, są gotowi podejmować decyzje. Nieraz błędne, ale podejmować decyzje. A jaki mamy dzisiaj problem z dzisiejszym rządem? On nie podejmuje decyzji. On nazwę nawet CPK zmienił na Port Polska i ustawy nie złożył, żeby tę nazwę zmienić. To jest jakby dowód na to, gdzie oni są. Po prostu nie podejmują decyzji. Nie potrafią, ale też się obawiają.
1: Nie potrafią. Jak to wpłynie na dynamikę polityczną ta cała kłótnia? To nie jest tak, że dajecie Donaldowi Tuskowi teraz chwilę oddechu swoimi sporami wewnętrznymi?
2: No ja uważam, że niepotrzebnie dyskutujemy publicznie na ten temat. Szybko powinniśmy zamknąć temat i iść dalej. Mamy jakby potworny kryzys służby zdrowia wywołany przez, no można powiedzieć, aktywność partyjną, bo to jest problem systemowy, ale systemowo koalicja doprowadziła do tej sytuacji. No utworzono jakiś system polegający na tym, że no, członkowie jednej partii mają mieć pewne uprzywilejowanie i to jest system, który się rozkłada na całą Polskę, bo w wielu szpitalach słyszymy o tym, że działacze Platformy mieli mieć ułatwiony dostęp do służby zdrowia. No i o tym trzeba mówić, bo to dotyka ludzi, bo każdy partyjniak przed kolejką to jest moje późniejsze badanie tomografem. No ja mam takie telefony do biura, gdzie kobieta z płaczem zadzwoniła, miała tomograf na lipiec, odłożono na przyszły rok i nie wskazano na który miesiąc. No to pytanie jest, co ja mogę w tej sytuacji zrobić? No, no szanowni państwo, no próbowaliśmy szukać i nawet współfinansować usługę prywatnie, żeby ta osoba dostała się, bo ma podejrzenie choroby. Natomiast nie ma takiej reakcji, żeby coś z tym zrobić, bo pamiętajmy, miesiąc wydłużenie kolejki do lekarza albo na tomograf powoduje często dla ludzi zachorowalność albo niemożliwość uleczenia na bardzo poważne choroby. To nie jest tylko kalendarz i harmonogram. To są konsekwencje, które wpływają na życie i zdrowie ludzi.
1: I rzeczywiście w tej chwili to się przekłada na sytuację polityczną, ale pytanie, czy wy to wykorzystujecie, bo na kryzysie jakby tak spojrzeć na sondaże, czy one są zawodne, nie opisują całości sytuacji, ale to jeżeli już ktoś zyskuje, to raczej Konfederacja Mencena i Bosaka, nawet nie Grzegorza Brauna, bo ona raczej stoi, chociaż ma dość wysokie jak na przewidywania poparcie, bo oscyluje w okolicach 10%, ale ostatnie sondaże to raczej zwyżki o 2, o 3, czasami o 4 punkty procentowe dla Konfederacji Mencena i Bosaka, a wasze poparcie stoi w miejscu, a czasami nawet spada, mimo że rządowi nie rośnie przecież.
2: Nigdy konsekwencje zdarzeń, które mają aktualnie miejsce, nie przekładają się jeden do jednego natychmiast w sondażach. To zawsze jest pewna kula śniegowa, to jest zawsze pewna, można powiedzieć, pewien punkt oporu, który jest przełamywany poprzez kilka spraw, które się dzieją. Ktoś, kto głosował na Donalda Tuska, on słyszy o jednej aferze, o drugiej aferze, o trzeciej aferze, o podnoszonych podatkach, o braku realizacji programu, plus Szpital Południowy, plus jeszcze kilka innych rzeczy, które w konsekwencji pozwalają mu odejść od decyzji, którą podjął w 2023 roku. Ale to jest cały kompleks działań i też takie, można powiedzieć, zachowania psychologicznego. To znaczy na początku popieranie podjętej decyzji, a ostatecznie z niej wycofywanie, ale pod naporem wielu argumentów, które nie pozwalają już trwać przy tym wyborze, przy tej decyzji i przyznaniu się przed samym sobą, że to był po prostu błąd.
1: Co się stało w trakcie tej kadencji, że Prawo i Sprawiedliwość wylądowało w sondażach wyraźnie poniżej Koalicji Obywatelskiej, a zsumowane poparcie dla partii Grzegorza Brauna i partii Bosaka i Mencena są już wyższe niż Prawa i Sprawiedliwości? Przecież w tej kadencji byliście liderami sondaży. Prawo i Sprawiedliwość nawet na początku, po roku, w trakcie kampanii prezydenckiej było partią wiodącą, idącą do władzy, no nawet marzącą o być może samodzielnej władzy, a jeżeli z koalicją, to raczej taką słabszą. Co się zadziało przez ostatnie 2-3 lata, że PiS znalazł się w tak głębokim kryzysie? Pan poseł może powiedzieć, że nie ma żadnego kryzysu, ale to nie będzie zdanie prawdziwe.
2: Znaczy, ja unikam słowa kryzys, bo ciężko mówić o partii, która ma 20-kilka% poparcia, że jest w kryzysie, bo to jest marzenie wielu partii. Natomiast rzeczywiście po wyborach to poparcie spadło. Ja mam wrażenie, że myśmy ulegli takiej pokusie, żeby się zradykalizować i naśladować Konfederację, dzięki czemu zabierzemy głosy Konfederatom. W mojej ocenie trzeba tłumaczyć naszym wyborcom, że ich tezy są błędne, a nie mówić ich tezami. bo od naśladownictwa głosu nie przybędzie, a od wyprowadzania z błędu i podważania logiki konfederatów, którzy są absolutnie skrajni, którzy są jakby wykonawczo mają plan nie do zrealizowania, a dzisiaj tylko obiecują, trzeba to pokazywać i kontestować, niż mówić bardziej niż oni tym samym językiem. Mam wrażenie, że myśmy wpadli w tego rodzaju pułapkę i to chyba badania pokazują.
1: Pułapkę, z której jak wyjść?
2: Jak wyjść, być samodzielnym w swoich poglądach, trzymać się własnych wartości, nie radykalizować elektoratu, nie przekonywać ich, że skrajne poglądy są właściwe. Polityka jest skomplikowana, wymaga ważenia, wymaga negocjacji, dyskusji i racjonalnych decyzji. Świat składa się z racjonalnych decyzji. Jak w domu podejmujemy decyzje, to one są racjonalne. W polityce jest dokładnie tak samo. Nie dajmy sobie wmówić, że radykalne decyzje, tak samo w polityce, jak i w domu, są czymś dobrym. Nie, radykalne najczęściej oznacza złe.
1: Czyli umiarkowanie.
2: Tak jest.
1: No dobrze, a jeżeli jakieś wyjście i koalicja z PSL-em, to jeszcze jest możliwe, czy już nie jest z panią Pełczyńską na łęcz? Widzi pan jakąś szansę przyciągania nie tylko Marka Wocha, ale także tych środowisk, które są obecnie w rządzie do Prawa i Sprawiedliwości, do prawicy?
2: Kosiniak-Kamysz ostatecznie oddał swoje serce i umysł Donaldowi Tuskowi. Jest takim bezwładnym wykonawcą jego planu politycznego, całkowicie mu podporządkowanemu, myśli jak on, robi jak on, zachowuje się jak on. Była przed chwilą nadzieja, że on jest samodzielnym politykiem, on jest w stanie oddziaływać samodzielnie na politykę, całkowicie mentalnie podporządkowany filozofii Tuska. Zdaje się, że tak powiem, stracona kariera i stracone nadzieje na jego, można powiedzieć, przyzwoite zachowanie w polityce.
1: O czym mówił Waldemar Buda, poseł do Europarlamentu, członek Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Mnie to 11.30. Kończymy audycję wyborczą za chwilę. Studio Wilno.
0: Odyseja wyborcza.
3: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: A w Wilnie dzisiaj ciepło, 29 stopni planuje. Pogoda nam, planuje nas ogrzać w taki sposób. Agata Antoniewicz przy mikrofonie i za chwilę ważne wieści, które dotyczą litewskiej sceny politycznej. Wybiła godzina 12.31 na litewskim zegarze, a na polskim 11.31.
0: Wileński. Przegląd zdarzeń.
5: Litwa oficjalnie ma nowy rząd. Po zatwierdzeniu programu przez litewski Sejm premier Mindaugas Sinkevičius oraz członkowie 21 Rady Ministrów złożyli przysięgę parlamentarną, uzyskując pełne konstytucyjne uprawnienia do sprawowania władzy. Nowy gabinet jest już trzecim rządem powołanym po wyborach parlamentarnych z 2024 roku. Nowy gabinet jest już właśnie powstał po zmianach w koalicji rządzącej, która dysponuje większością 75 mandatów w 141-osobowym Sejmie. Mimo zastrzeżeń opozycji dotyczących procedury zatwierdzenia programu rządu oraz zapowiedzi skierowania sprawy do sądu konstytucyjnego, parlament udzielił nowemu gabinetowi wotum zaufania. Program rządu przewiduje wzmocnienie bezpieczeństwa i obronności państwa, dalsze wsparcie dla Ukrainy oczywiście, rozwój polityki rodzinnej, działanie na rzecz wzrostu dochodów mieszkańców oraz inwestycje w energetykę, infrastrukturę i rozwój regionów. Dla nas, mieszkających tu na Litwie oraz dla Was, mieszkających w Polsce, drodzy słuchacze, oznacza to początek nowego etapu w polityce naszego, Waszego północno-wschodniego sąsiada, którego decyzje będą miały znaczenie zarówno dla współpracy regionalnej, jak i bezpieczeństwa tej części Europy. Na Placu Katedralnym w Wilnie odbył się rekordowy polonez maturzystów polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny. W tym roku w nowym, w takim narodowym tańcu uczestniczyło 207 par, czyli 414 maturzystów z 13 szkół, co jest najwyższą frekwencją w historii wydarzenia. Po raz pierwszy do wspólnego poloneza dołączyli również uczniowie z rejonu wieleńskiego, dzięki czemu wydarzenie objęło niemal całą polską społeczność szkolną na Wileńszczyźnie. Tradycja zapoczątkowana jeszcze w 2015 roku z lokalnej inicjatywy przekształciła się w jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej młodzieży na Litwie i symbolicznie pożegnała w tym roku szkołę. Jedną z pierwszych szkół, która zatańczyła polonezę w ścianach szkoły, było Liceum Adama Mickiewicza, w którym, no, powiem wam tak, zdradzę wam tak sekret, uczył się mój syn, który wśród rekordowej liczby maturzystów też tańczył, dlatego tegoroczny polonez miał dla mnie też wyjątkowo osobisty i wzruszający moment. Tak mocno się wzruszyła, patrząc na te setki młodych ludzi tańczących poloneza w sercu Wilna, że można mieć taką pewność, że polska tradycja na Wileńszczyźnie pozostaje żywa i jest z dumą przekazywana kolejnym pokoleniom. No i oby tak dalej. Miedniki Królewskie świętowały 540. rocznicę nadania praw miejskich, a jubileusz zgromadził około 7,5 tysiąca uczestników z Litwy i z zagranicy. 10, tu podpowiadają, że 10 tysięcy. Uroczystości zapoczątkowała msza święta w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, po której odbyły się turnieje historyczne, warsztaty edukacyjne, wystawy oraz koncerty z udziałem litewskich artystów i zespołów z Wileńszczyzny. Miedniki to taka miejscowość nieopodal Wilna. Wyjątkowa historia. Przez wieki gościły królów i wielkich książąt litewskich, a ich symbolem pozostaje XIV-wieczny zamek, największa tak średniowieczna warownia na Litwie. To właśnie przez ten, to tędy, tak, prowadził ważny szlak z Wilna do Mińska, a miejscowość odgrywała istotną rolę w dziejach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzisiejszy jubileusz, znaczy dzisiejszy, ten, który się odbył oczywiście, nie tylko jest okazją do wspólnego świętowania i był taką okazją, ale także do przypomnienia bogatego dziedzictwa Miednik Królewskich i ich miejsca w historii Polski i Litwy. I o tym będziemy mówili za chwileczkę. Także zostańcie Państwo z nami, ale zanim przejdziemy do rozmowy, posłuchajmy utworu Donatasa Montvidesa Świesa Tansuja, jednej z najbardziej osobistych kompozycji tego jego dorobku, poruszającej temat hejtu, wykluczenia i siły akceptacji. Artysta, którego publiczność mogła również usłyszeć podczas obchodów 540-lecia nadania praw miejskich Miednikom Królewskim, poprzez tę piosenkę zachęca do refleksji nad mocą słów i ich wpływem na drugiego człowieka. Oto Donatas Montvidas, Świesa Tamsuja.

0: Kościoła. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Ojcze, opowiedzieć proszę o tym jubileuszu, o ten piękny jubileusz, który mieliście. Jak to 540 lat. Może właśnie zacznijmy od wydarzenia, którym żyją dziś Miedniki Królewskie. I jak ojciec przeżywał ten dzień? Czy było to przede wszystkim święto mieszkańców, czy może także moment przypomnienia całej Litwie i oczywiście Polsce, że Miedniki są miejscem o niezwykłej historii?
2: Tak, pani redaktor, na pewno trzeba byłoby, tak jak dla słuchaczy Radio Wnet, szczególnie dla tych, którzy znają historię, to bliska jest zawsze dla Polaków Ostra Brama. I Ostra Brama jest takim miejscem szczególnym. Tylko był czas, kiedy ta Ostra Brama nazywała się Bramą Miednicką, dlatego że prowadziła do Miednik. Dopiero potem, ze względu na jej wygląd, na architekturę, dano jej ten przydomek Ostry. Ale dlatego, że ta pierwotna nazwa mówiła, że takim ośrodkiem niedaleko Wilna są Miedniki. I to jest ważny historycznie punkt. Kiedy zamek miednicki powstawał, to jego celem było przedmurze Wilna. Była takie pojęcie, że nie możesz zdobyć czegoś, ziemi zawładnąć, nie zdobywając zamku. I takie przedmurze Wilna. My szczycimy się, że nasze Miedniki są Miednikami królewskimi, że to była królewszczyzna, nieważne, że to było tak blisko stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jednak były Miednikami królewskimi. I potem, kiedy Kazimierz Jagiellończyk swoich synów wychowywał na zamku miednickim, tak jak chociażby święty Kazimierz pod okiem Jana Długosza, no już lepiej trafić nie mógł, z nauczycielem, to właśnie potem wystarał się, żeby ta miejscowość otrzymała również prawa magdeburskie. I w 1486 roku Miedniki otrzymały prawa miejskie, co spowodowało ich rozwój. Było na ten czas około 6 ulic. Jeszcze w inwentarzu z 1620 roku podaje się, że było 31 karczm. To można sobie wyobrazić. Potem to, że różnego rodzaju król wierzycieli swoich zapłaty również brał z tych karczm, grosz litewski był wypłacany. I to, że również pierwsza zmianka o Miednikach jest związana też z zamkiem, że w 1385 krzyżacy odstępują od Miednik. To znaczy, że Miedniki nie dały się, nie pozwoliły zdobyć swojego zamku. I tych takich uroczystości nazbierało się, że postanowiliśmy, no wiadomo, 500-lecie nie mogliśmy ze względu na geopolityczne uwarunkowania miejscowości, ale za to 540-lecie jako społeczność miednicka postanowiła uczcić. I do tego przygotowywał się cały zespół ludzi związanych z Miednikami. Staraliśmy się wspólnie program opracować. Na ile nam to wyszło, to najlepiej może i pani redaktor, i ludzie, którzy tam byli, mogą potwierdzić.
0: Potwierdzam.
2: Dla nas było
0: wyszło
2: też takim ważnym elementem, że pierwsze kroki właśnie skierowaliśmy do naszej rodaczki Kasi Niemyćko z Wonkuwienie, która stała się też takim głównym, można powiedzieć,
0: perełką
2: programu, że właśnie ona pochodząca z Miednik, w jaki sposób chcieliśmy w ten sposób pokazać wizytówkę swoją, że u nas są i tacy zacni ludzie. Można rzeczywiście po historii przejść się, jak Miedniki były, nawet w literaturze Adama Mickiewicza, jak czytamy Konrada Wallenroda, przecież Wallenrod również i przez Miedniki przeszedł. Tak samo i wielu ludzi królów, książąt, delegacji, które przyjeżdżały, to przychodziły przez ten, łącznie z samym Napoleonem.

0: Onem, który idąc na Moskwę właśnie również zaczepił się i o miedniki. Rzeczywiście ta historia jest przebogata, można o niej mówić bez końca, ale to podkreśla również, że spadkobiercami tych wszystkich mieszkańców są również dostojni ludzie, którzy dzisiaj żyją w miednikach, że oni też budują społeczność, oni też, tak jak nasza chorągiew pod Grunwaldem też stała po stronie Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa, że przyczyniła się do zwycięstwa strony polskiej, to również na ten czas również odtworzyliśmy chorągiew miednicką, również pani Wiesława Sirojcz, ona staraniami jeszcze pomocy jeden do jednego chorągiew nasza została otworzona z podkreśleniem tego momentu za czasów króla Kazimierza Jagiellończyka, że, ale wszystkie atrybuty te same pozostały.
1: Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości, tak mówił święty Jan Paweł II. I właśnie patrząc na tłumy, które przyjechały do Miednik świętować jubileusz, już można było odnieść wrażenie, że historia wciąż jednak potrafi jednoczyć ludzi. Czy zgadza się ojciec z myślą świętego Jana Pawła II, że pamięć historyczna jest właśnie fundamentem naszej przyszłości? I jaką rolę odgrywał na dziś na Wileńszczyźnie?
0: Tutaj Polacy, którzy mieszkają na Wileńszczyźnie, mają poczucie łączności z macierzą. I tym jednoczącym miejscem jest kultura, jest również przeszłość, jest wspólna historia, przebogata historia pełna pięknych kart współpracy, jedności. Tak jak król Jagiełło z Witoldem przed bitwą wysłuchali mszy świętej. Tak Miedniki Królewskie, obchodząc swój jubileusz, wysłuchali mszy świętej, której przewodniczył biskup Arunasz Poniszkajtis, biskup wileński, również w obecności wikariusza prowincji naszej, ojca Roberta Wołyńca, który skierował piękne słowo oparte na przeszłości, ale również i na bogactwie ewangelicznym do wiernych. I ludzie, którzy przyszli z różnych ugrupowań, tak jak teraz jest, i to chyba wszędzie w każdym kraju, ugrupowań i politycznych, i społecznych, to jednak w kościele, w ławkach siedzieli razem, siedzieli, wspólnie się modlili. To jest taki piękny gest pokazujący, że Kościół powinien zawsze ujednoczyć, łączyć, i kultura też łączy. Również takie piękne sceny były, kiedy wiadomo, samochodów było tyle, miedniki
1: nie było miejsca, nie było, gdzie zaparkować.
0: Nigdzie chyba nie tylko, ale nawet i gdzie na łąkach, gdzie można było, na drogach parkowano, gdzie komuś trzeba było pomóc. Panowie w białych koszulkach kulturalnie przychodzili, pomagali wyciągnąć samochód. Wielka kultura naszych miednik, również ludzi, którzy rzeczywiście poczuli się gospodarzami tych uroczystości, tego miejsca. I potem, jak to powtarzałem już nieraz, i do tańca, i do różańca. Tak jak jeden z wielkich myślicieli litewskich wypowiedział takie piękne słowa, że być Litwinem to jest dumnie, to jest człowiek, jest dumny z tego, to tak samo właśnie 12 lipca, gdy patrzyło się na Miedniki Królewskie, można było parafrazować te słowa, być z Miednik Królewskich to jest dumnie, to jest coś, z czym można powiązać siebie, swoją również i przyszłość. Bo to, wspominając o przeszłości, my jednak patrzymy w przyszłość. Patrzymy na to, co nas łączy, co jest wspólne dla nas, co jest dla nas jest czymś pięknym.
1: Historia Miednik pokazuje, że rozwój miasta i rozwój parafii przez wieki szły razem. Czy to też jest jeden z takich elementów, którego możemy sobie naszym obecnym życiu tak zastosować, uczyć się.
0: Tak, pani redaktor, to są takie piękne słowa, że za rok będziemy obchodzili 640 lat parafii naszej miednickiej, bo to po chrzcie Litwy to była jedna z pierwszych parafii utworzonych, zaistniałych z inicjatywy króla Władysława Jagiełły. I rzeczywiście zadano mi kiedyś pytanie, co ojciec by mógł powiedzieć o swoich parafianach, czy oni są, jacy oni są. Ja mówię, parafianie są tacy jak ich duszpasterz, jak kapłan. Jeżeli ksiądz potrafi właściwie odnieść się do swoich parafian, to nie będą dobrzy. A jeżeli te Słowo Boże będzie niewłaściwie głoszone, inaczej traktowane niż powinno, to rzeczywiście to ci parafianie mogą być zagubieni. Ja mogę powiedzieć bardzo dużo pozytywnych rzeczy o swoich parafianach. Rzeczywiście ludzie, to, że frekwencja na mszy świętej jest wysoka w porównaniu do takich chyba polskich warunków, to można liczyć na ponad 60%, to można sobie wyobrazić, że to jest duża frekwencja. To, że jeżeli chce się jakąś akcję, chociażby jak taka, tych obchodów, to włączyli się też duża ilość. Wiadomo, był zespół, który korygował całość, ale również i byli poszczególni wierni, którzy chcieli dołączyć do tego, coś pomóc, coś zrobić.
1: I sponsorów tak dużo wyczekano.
0: Nazbierało się dużo. Mhm. Nazbierało się dużo. Jak to się mówi, sami poczuli się, że my chcemy takiej uroczystości, my chcemy to stworzyć i rzeczywiście to poszło. Nawet ranga, to co pani redaktor puściła, również i Mantasa, jego, to są ludzie, jak to mówią, z elity tej kulturalnej, którzy dzisiaj są znani na Litwie, którzy są zapraszani, tak samo jak chociażby i czy Zvonkus, czy Katarzyna Zvonkuwienie, to są ludzie, których ogląda się nie w tysiącach, ale już w milionach prześwietleń, ich utwory, ich muzyka, ich kulturę. I to, że zaistniało to akurat znowu na miednickiej ziemi, znowu nas też w jakiś sposób poczuliśmy się dostojnie, poczuliśmy się tak jak i za dawnych czasów, że nieważne, że Wilno jest na rzut, można powiedzieć, beretem, bliziutko, to jednak i miedniki same też są królewskie.
1: Człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. No i czy można powiedzieć, że Miedniki, choć dziś niewielkie, są właśnie takim miejscem wielkim i może z liczbą, nie liczbą mieszkańców, ale właśnie wielkim swoją historią. Ksiądz opowiada tutaj trochę o tej historii, ale czy one mogą być przykładem i czy możemy po prostu odnosić się w codzienności, patrząc na Miedniki, na to, jak wszystko się tam odbywało.
0: Na pewno, pani redaktor, powiem tak. Rzeczywiście to, co było wcześniej, to widzimy z kart, ksiąg, metryk, zapisów właśnie jeszcze o przeszłości, że mamy bogatą kancelarię parafialną, gdzie są księgi metryczne od 1652 roku, które w jakiś sposób podkreślają właśnie związek tych ludzi z Kościołem. Ale właśnie dzisiaj, patrząc w oczy tych poszczególnych mieszkańców, można zobaczyć odbicie również tej przeszłości. Również ta przeszłość odbija się w ich podejściu do życia codziennego. Również w takim rodzinnych takich spotkaniach, chociażby taka klanowość, można powiedzieć, na Wileńszczyźnie, ona żyje. Że no, z taką rodzinę Połujańskich mogę wymienić z nazwiska, raczej się nie powinni obrazić. To jest w granicach 20 osób, gdzie wszyscy uczestniczą we mszy świętej, a potem co niedziela idą do mamy na obiad. Mama, nie patrząc na ilość, każdemu znajduje miejsce, znajduje czas, żeby ugościć, żeby przyjść. Taka rodzinność, ciepła, ciepłość rodzinna, pomoc, jeżeli trzeba coś zrobić, to zbierają się wszyscy, można powiedzieć, jeden drugiemu coś zawsze pomoże. I to obserwuje się właśnie na Wileńszczyźnie, szczególnie mogę powiedzieć z przykładu Miednik Królewskich, które widzę już od przynajmniej od 6 lat, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko odbywa się, że każdemu gdzieś jest taka, można powiedzieć, nie jest obca pomoc drugiemu człowiekowi, nie jest obca podwiezienie kogoś, nie jest obca pomoc,
1: nakarmienie
0: kogoś. Chociażby też są takie wypadki, że i przenocować, co dzisiaj przy, w dobie hoteli, w dobie restauracji wszystkich wydawałoby się już nieaktualne, ta głodnych nakarmić, spragnionych napoić, a tych podróżnych w domu przyjąć, to jednak w Miednikach to jeszcze można spotkać.
1: Coraz właśnie więcej osób odwiedza Wileńszczyznę, szukając miejsc mniej znanych niż Wilno czy Trogie, co sprawia, że warto zatrzymać się właśnie w Miednikach. To, o czym ojciec mówi i co tak naprawdę, nie wiem, może z obserwacji ojciec mógłby powiedzieć, co zaskakuje turystów, którzy przyjeżdżają pierwszy raz do Miednik.
0: Pani redaktor, na pewno może mogę powiedzieć z punktu widzenia tych, którzy gdzieś obili się o nasz klasztor czy o nasz kościół, to jednak również widząc, że ci, co przyjeżdżają, to nie chcą odjeżdżać. To jest taka chyba cecha jedna, która powoduje, że człowiek, gdy doświadczy dobra tego, to chciałby tu zostać, chciałby tu być, chciałby tutaj jeszcze, można powiedzieć, z ludźmi pobyć, czy nawet popracować, czy nawet zwykle mówiąc posiedzieć, czy tą porzeczkę zjeść z krzaka, czy jakąś zerwać malinę, czy gdzieś indziej. To jest chyba taka ciepłość. Idziesz, nawet niektóre drzewa rosną tak, że one nie są za płotem, ale są, znaczy za płotem po stronie właściciela, ale są po stronie ulicy. I sam idąc wiele razy, kiedy już jest właśnie dojrzałe, to mogę sobie pozwolić zerwać jabłuszko, zjeść i pójść dalej, czy tam przejście. Widać, że ludziom...
1: Tego wszystkiego można tam doświadczyć.
0: Doświadczyć właśnie tego wszystkiego. I szczególnie na pewno zaprosić, jak to się mówi, słowa uczą, przykłady pociągają. I najlepiej przyjechać, zobaczyć samemu i dopiero swój bagaż doświadczenia wywieźć. Wiadomo, jak to mówi się, w każdym środowisku są różni ludzie i tacy, w zależności od sytuacji, od różnego. Nie można powiedzieć, że jak to mówią, że żyjemy w raju, bo to jednak sytuacja jest różna. Również i w naszych Miednikach mamy ludzi i biedniejszych, mamy ludzi i bogatszych, mamy ludzi zamożniejszych, mamy takich czy owakich, jak chyba w każdym przekroju każdego społeczeństwa, to jednak jedni o drugich ocierają się, uczą się, bo nawet od tego biedaka też można się nauczyć. Można się nauczyć, że on z niedostatku swojego może podzielić się z tobą, nie może ci dać całego, to ci odgryzie na kawałek jabłka, albo nie może ci dać całego jakiegoś takiego, można powiedzieć, ciastka, to ci ugryzie albo rozkroi, mówi, weź połowę ty, weź połowę ja.
1: Po tak udanych obchodach jubileuszu, naturalnie pojawia się pytanie o przyszłość. Jakie marzenia i plany ma ojciec wobec Miednik?
0: Pani redaktor, u nas mówi się tak, jeżeli chcesz naśmieszyć Pana Boga, to opowiedz o swoich planach. U nas takie tutaj jest takie powiedzenie. Czasami może bałbym się mówić o pewnych planach, bo te plany są chyba w ręku Boga i Pan Bóg jedynie wie, co będzie jutro, ale na pewno myślę, że planujemy wydanie 3. części Miedniki Królewskie, książki o naszym tu, naszej tu historii, włączając może te elementy, które też są potrzebne. W swoim czasie nasza tutaj związana z nami, ona, redaktorka Teresa Worobiej, ona napisała pracę, obroniła magisterską na KUL-u u profesora Macharskiego pod tytułem odnośnie nazwisk. I rzeczywiście ja jestem, już z nią rozmawiałem, żeby wydać, żeby ludzie, którzy mają nazwiska, żeby wiedzieli, skąd oni się wzięli, przynajmniej ten źródło słów. Również te ostatnie wydarzenia z jubileuszu, żeby również trochę w formie albumu, żeby gdzieś to się znalazło, żeby to upamiętnić dla przyszłych pokoleń, żeby oni powiedzieli, że nie tylko król Kazimierz był tutaj, czy Konrad Wallenrod, czy mistrzowie krzyżaccy, czy wielki książę Witold, nawet i pisma, które pisał Zmiednik, ale również, że i w XXI wieku również byli ludzie, którzy potrafili rozsławiać Miedniki, potrafili bawić się, potrafili również, również coś dobrego zostawić po sobie.
1: Mówił franciszkanin, ojciec Józef Makarczyk. Ja tylko tak dodam, że no właśnie dzisiejsza rozmowa pokazuje, że Miedniki Królewskie to miejsce, w którym historia nie jest zamknięta w podręcznikach, że jest to właśnie taka przestrzeń, gdzie spotykają się dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego, pamięć o Jagiellonach, kult oczywiście świętego Kazimierza, zabytkowy kościół i największy zamek na Litwie.
0: Tak? Pani redaktor, ja chciałbym jeszcze, korzystając z tej okazji, wiem, że mój współbrat, brat Mirek Lidzbarski, jest teraz na wakacjach, a który jest wiernym słuchaczem Radia Wnet. Chciałbym go bardzo serdecznie pozdrowić.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy i żegnamy się już powolutku, przekazując mikrofon do Warszawy. Z wami była dzisiaj Agata Antoniewicz. Do usłyszenia niebawem.
2: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Dzień dobry, Michał Trzaśniewski. Co w wiadomościach? Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. Czy frakcja Mateusza Morawieckiego opuści partię? Ambasador Ukrainy odniósł się do zabójstwa Polaka przez trzech Ukraińców w Bytowie. W lipcu ruszy zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy.
1: Wiadomości wnet.
0: Zapadła decyzja w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej. Działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów, napisał rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że termin na opuszczenie stowarzyszenia mija 23 lipca. Sprawę komentował w Radiu Wnet europoseł Waldemar Buda, zwolennik Morawieckiego.
2: Nikt ze stowarzyszenia nie zamierza rezygnować. Natomiast cały czas jesteśmy przekonani, że może dojść do porozumienia, to znaczy trzeba uzgodnić zasady współpracy, ale zawsze w Prawie i Sprawiedliwości. My nie mamy pomysłu na to, żeby dzisiaj tworzyć partię polityczną, a raczej stowarzyszenie jest takim wehikułem do przyciągania ludzi do Prawa i Sprawiedliwości. Taki mamy cel.
0: Buda zapewnił, że spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus odbędzie się zgodnie z planem 31 lipca w Warszawie. W jego ramach odbędą się debaty oraz grill i nieformalne rozmowy.
2: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ono się odbędzie. Mamy dzisiaj zgłoszeń gigantyczną ilość. Zastanawiamy się w ogóle, jak to opanować, ponieważ mamy 1300 już chętnych zgłoszeń. Zatrzymaliśmy te zapisy, żeby nie przekroczyć limitu 999, bo taki był plan, ale być może i przeniesiemy w inne, większe miejsce. Ta dyskusja w ogóle o stowarzyszeniu napędza gigantycznie tę imprezę, więc ona z pewnością się odbędzie i mam wrażenie, że jeszcze z większym rozmachem niż nawet planowaliśmy.
0: Będzie rozłam, komentował na gorąco w Radiu Wnet były poseł Konfederacji Robert Winnicki.
3: Wydaje się, że tak, że to będzie rozłam i to będzie najpoważniejszy rozłam, do jakiego doszło w PiS-ie w historii. Jednak nawet wtedy, kiedy w 2011 roku oddzielała się Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, nie wychodził wtedy były premier z dużą liczbą posłów. Oczywiście mogę powiedzieć, że za mojego życia to już jest drugie wyrzucanie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. Pierwsze miało miejsce zaledwie parę miesięcy temu, prawda? I zakończyło się tam słynną kolacją pojednawczą.
0: Ambasador Ukrainy odniósł się do zabójstwa Polaka przez trzech Ukraińców w Bytowie. Jednoznacznie i stanowczo potępiam akty przemocy, przestępstwo popełnione przez obywateli Ukrainy w Bytowie. W państwie prawa, którym jest Polska, każdy powinien ponieść sprawiedliwą karę za popełnione przestępstwo po udowodnieniu jego winy, napisał Wasyl Bodnar. W zeszły czwartek trzech Ukraińców napadło na 36-latka i 44-letnią kobietę w centrum Bytowa. Mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń trafił do szpitala i zmarł. W ostatnim tygodniu lipca rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, zapowiedział prezes stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk w Radiu Wnet. Dodał, że od złożenia wniosku organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów.
4: Jest to bardzo duże logistyczne, takie operacyjne przedsięwzięcie, żeby 132 tysiące zebrać w jednym mieście w 60 dni. Ruszymy w ostatnim tygodniu lipca, ale faktycznie mamy na względzie to, że o ile lipiec jest takim trochę martwym sezonem w Warszawie, to jednak sierpień jest aktywniejszy. Są różne święta związane z Warszawą, co najmniej dwa. Są festiwale, są mecze Legii, mecze Polonii, koncerty. Ludzie spędzają dużo czasu na zewnątrz, więc to będzie dużo dobrych okazji, żeby się spotkać, podyskutować, no i poprosić o podpis.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz KO zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
7: Reklama.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
13: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
12: To możliwe?
13: W Radiu Wnet jak najbardziej.
14: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
12: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
14: Słuchajcie Radia Wnet.
15: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
18: Sofa Surfing.
19: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: autopromocja.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Kleszcz. Zapraszam na audycję Podróże Małe i Duże i ja właśnie z jednej z podróży będę wracać. Jestem na lotnisku Orly w Paryżu. Już kierować się będę do Warszawy. Za chwilę taka pigułka tego, co dla tych, którzy uwielbiają sztukę, jest warte przyjechania. To znaczy nie mamy też tyle czasu, żeby opowiadać o tym, co związane ze sztuką w Paryżu, ale postaram się właśnie taką pigułkę Państwu przekazać, a wracam po to, żeby już za kilka dni uczestniczyć we wspaniałym festiwalu Chopinowskim w Ojcowie. O tym będzie także na antenie Radia Wnet. Wszystko zaczyna się 21 lipca, zatem w najbliższy wtorek i rozpoczną się te koncerty, rozpoczną się wydarzenia. Prezentacją książki, która niewątpliwie z Paryżem, z którego wracam, jest związana, czyli Przedpiekle Sławy Piotra Wita, o rzeczy o Chopinie. I rozpocznie się ten festiwal właśnie prezentacją książki. To słowo może o programie 21 w zamku w Koszkwi. To mniej więcej kilkanaście kilometrów od Krakowa. O godzinie 17 oficjalne otwarcie i od 17:10 prezentacja i książki Przedpiekle Sławy, Chopin i jego Paryż i spotkanie z Piotrem Witem. Później już recital na fortepianie historycznym zagra Tomasz Ritter, następnie spotkanie z artystami i tak rozpoczniemy ten festiwal w ten sposób, a później już wspaniałe koncerty i spotkania, głównie recitale fortepianowe. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam na to wydarzenie, bo poza tym, że odbywać się będzie w pięknych miejscach Małopolski, w Ojcowie, w Pieskowej Skale, w zamku w Pieskowej Skale, to także na pewno wspaniałe pod kątem muzycznym. A co w Paryżu, to taka pigułeczka i to, co warto się wybrać w najbliższym czasie, bo niebawem będzie się kończył w Grand Palais, w Wielkim Pałacu, wystawa Matisse'a, która pokazuje twórczość od 1941 do 1954 tego francuskiego malarza i artysty, tylko do 26 lipca, zatem należy się spieszyć. Zobaczymy także w Muzeum Orsay do 19 lipca, zatem ostatnie 3 dni. Renoir i miłość, szczęśliwa nowoczesność, to impresjoniści, no bo czym byłyby paryskie muzea bez impresjonistów? To wystawa, na którą na pewno także należy się wybrać. I mamy jeszcze coś, na co mnie osobiście nie udało się i bardzo żałuję. Jeszcze jest czas, bo do 16 sierpnia Calde marzenia o równowadze w Fundacji Louis Vuitton. No i to na pewno także bardzo ciekawe prace. Zatem to tylko część z tych, na które warto się wybrać do Paryża. Ja patrzę na odlot do Warszawy, godzina 13:50, więc jest jeszcze trochę czasu. Obok mnie tutaj trwa konsumpcja szynki parmeńskiej. Ach, pięknie wygląda. Nie jest to francuska szynka, ale wygląda pięknie i tutaj pani się zajada przed lotem, aż chciałoby się już skosztować akurat tego włoskiego przysmaku. Zresztą jak patrzę na odloty, to widzę Wenecja, przede mną Pisa, no i Nicea, więc bardzo różne kierunki. No w końcu mamy wakacje. Godzina 12:14, za chwilę zapewne usłyszą Państwo głos Mikołaja Murkocińskiego gdzieś tam w Jordanii, ale nim to wcześniej taki francuski utwór, którym ja się z Państwem pożegnam i pożegnam się z Paryżem.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: I raz jeszcze witam Państwa na antenie Radia Wnet. Łukasz Jankowski, to jest audycja W Samopołudnie, a teraz naszym gościem dr Łukasz Jasina, ekspert do spraw polityki zagranicznej, zwłaszcza polityki wschodniej, były rzecznik MSZ. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
1: Szybkie
2: za chwilę wsiadam do tramwaju 24, ale jak widzicie, Radio Wnet reaguje w najlepszych momentach.
1: Reagujemy wnet, bo dochodzą informacje o masowych protestach na Ukrainie, Lwów, Kijów, inne miasta również. Wszystko po zapowiedzianej rekonstrukcji rządu. To już mówiliśmy państwu parę ładnych dni temu, że Wołodymyr Zełenski próbuje uciekać politycznie do przodu. Dymisjonuje premier, ale teraz znamy szczegóły rekonstrukcji rządu. Ma odejść niezwykle popularny i młody. Rocznik 91. Minister Obrony Narodowej, to budzi duże protesty. Kim jest ten minister i dlaczego odchodzi?
2: Michał Fedotow. Fedotow to jest chyba lepszy symbol niż tej nowej Ukrainy, niż Wołodymyr Zełenski. Młody człowiek już po 30, który przez kilka lat po objęciu przez Zełenskiego urzędu był tamtejszym ministrem cyfryzacji. Jemu Ukraina zawdzięcza właściwie to, że funkcjonuje do dzisiaj jako państwo, bo Ukraina jest jednym z najlepiej zdigitalizowanych, jeżeli chodzi o usługi publiczne i wszelkie działania państw na świecie. I kiedy kilka lat temu Wołodymyr Zełenski postanowił odsunąć popularnego ministra obrony innego, zdecydował się na nominację właśnie dla Michała Fedorowa, takiego symbolu nowej, nowoczesnej Ukrainy. On to stanowisko sprawował w bardzo udany sposób. On nie był od dowodzenia armią, był od zajmowania się kwestiami takimi jak na przykład, uwaga, tramwaj przejechał, koordynacja tej armii. Zdobył ogromną popularność, a nawet szacunek w ukraińskim społeczeństwie. I jest to szacunek naprawdę gigantyczny. Wskaźniki większe niż u prezydenta Zełenskiego. Nie ma żadnego powodu, aby tego człowieka pozbawić jego stanowiska, a ukraińskie społeczeństwo dostrzegło właśnie, że jej przywódca wszystko zrobi dla wskaźników i pozbycia się osób popularnych i postanowiło przeciwko temu zaprotestować.
1: Zaprotestować jak dużo? Jeżeli to był tak popadły, to zanim w jakiej skali są te protesty i co one mogą oznaczać, to jeszcze pytanie, dlaczego Wołodymyr Zełenski podjął decyzję, aby zdymisjonować popularnego i skutecznego ministra, najpierw cyfryzacji, a teraz obrony narodowej, bo tę osobę bronią i Ukraińcy, co widzimy w tej chwili na ulicach ukraińskich miast, ale także bronią wojskowi.
2: Miał też rewelacyjne, proszę państwa, tak zwane przeloty z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, więc to jest też polityk, który ma dobre relacje z Polakami. Dlaczego Zełenski to zrobił? Bo słupki, bo to jest też popularny. Ktoś, kto może mu zagrozić w potencjalnych wyborach prezydenckich. Z tych samych powodów, dla których zaryzykował stosunki z Polską, aby ugrać kilka procent. A jakie są na razie te protesty? Na razie inteligenckie, na razie liberalna Ukraina idzie protestować, taka, która do tej pory popierała Zełenskiego ze wszelkich sił. Nie są to jeszcze protesty szerokie, może będą, zobaczymy, to jest dopiero pierwszy dzień. Na razie ich bardzo ważnym czynnikiem jest to, że są we wszystkich ważniejszych miastach Ukrainy, w Kijowie, Lwowie, Winnicy. Więc jest to potencjalny protest rosnący, a już za kilka godzin decyzja Rady Najwyższej w sprawie nominacji nowego premiera, więc zobaczymy, czy to nie będzie generowało kolejnych protestów.
1: Proszę powiedzieć jeszcze, jak to się będzie rozgrywać, chodzi o samą armię, bo poprzednią falę dużych protestów w trakcie wojny wygenerowała decyzja o likwidacji Ukraińskiego Urzędu Walki z Korupcją. Tutaj musiał się wycofać Wołodymyr Zełenski, ten urząd został, adeptał po palcach Jermakowi, czyli najbliższemu do niedawna współpracownikowi Wołodymyra Zełenskiego, ten musiał uciec. Część osób uciekła do Izraela chociażby przed sprawami korupcyjnymi. Jeżeli za coś chwalono...
2: Zresztą.
1: Tak, jeżeli ktoś za coś chwalono, w szczególności obecnego jeszcze cały czas ministra obrony narodowej, to za to, że skutecznie walczył z korupcją, że te zamówienia dla armii stało się coraz mniej obciążone tą rentą korupcyjną, czyli było więcej pieniędzy dla armii, mówiąc wprost, to też może być element tej dymisji, że zbyt dobrze obecny minister obrony narodowej Ukrainy zwalcza układy oligarchiczne w sektorze armii.
2: To wszystko, co mówi pan redaktor, jest prawda. Oczywiście ostateczną decyzję Zełenski podjął prawdopodobnie jednak z takich bardzo własnych, merkantylnych powodów. Część ludzi nawołuje także dzisiaj do dymisji generała Syrskiego, oskarżonego o korupcję i szlachowanie krwią żołnierzy dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Ale zobaczymy. Ja nie mogę w tej chwili bez jakiegoś ryzyka obciążenia nieprawdą powiedzieć, co się zdarzy w ciągu najbliższych kilku godzin. Myślę, że jutro, pojutrze, panie redaktorze, będziemy w stanie coś więcej wyjaśnić.
1: Ale to trochę jeszcze opowiedzmy o tych procesach. Mamy i tego odchodzącego szefa MON, ale mamy też poprzedniego ministra z ministra tego szefa sztabu generała Załużnego, który już deklarował, że wystartuje w ewentualnych wyborach prezydenckich. Władimir Zełenski próbuje usuwać wszystkich tych, którzy mogą mu zagrozić. To jest brutalna walka polityczna przed spodziewanymi być może, że w tym roku wyborami prezydenckimi.
2: Tak, zresztą to warto przypomnieć państwu, że tak naprawdę te wybory miały się już odbyć w kwietniu 2024 roku. Władimir Zełenski przedłuża swoją kadencję o ponad 2 lata. To zależy od wielu czynników. Wiadomo, że wystartuje generał Załużny. To jest kandydat popierany przez państwa zachodnie, Niemcy, Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi. W pewnym sensie chyba nawet i my, bo mamy też dobre relacje z generałem Załużnym. Chętnie widzielibyśmy go jako następnego prezydenta Ukrainy. Jest to też człowiek bardzo popularny w ukraińskim społeczeństwie. Ale jeżeli te demonstracje, które teraz zaczynają się na Ukrainie, przedłużą się, minister obrony stanie się symbolem, to będziemy mieli drugiego potencjalnego kandydata na stanowisko prezydenta Ukrainy.
1: Na ile to jest pęknięcie w elitach władzy Zełenskiego, tego typu roszada i ta dymisja?
2: Jak pokazał ostatni przykład Węgier, system rozsadza nie ktoś z zewnątrz, ale ktoś, kto zna system. Peter Mayer był przecież Orbanowcem. I Zełenskiego i jego system może rozsadzić ktoś, kto został przez ten system stworzony, kto go doskonale zna, kto był przez lata jego podporą, tylko w pewnym momencie wypowiada posłuszeństwo temu przywódcy, kiedy ten przywódca już nie spełnia swoich zadań jako mąż stanu. Minister obrony Ukrainy takiego posłuszeństwa nie wypowiedział, został sam przez Zełenskiego do tego zmuszony, zna wszystkie jego słabości i byłby w stanie pokonać go podczas tych wyborów. Bo wie też naprawdę, jakie są problemy Zełenskiego, a nie te publicystyczne, które my znamy.
1: Wie dużo o kulisach władzy. Na ile to sprzyja Polsce w tym aktualnym kryzysie na linii Zełenski-Polska? Może to polska dyplomacja wyzyskać, że pokłóciła się z, no właśnie, politykiem, który podejmuje decyzje niepopularne i nierozsądne?
2: W wypadku prezydenta Władimira Zełenskiego i jego zachowania, to co teraz robi, będzie nam bardzo sprzyjało. Ci, którzy mają skłonność do zrzucenia odpowiedzialności za Polskę w tym konflikcie, niezgodnie z prawdą, przekonają się, jaki naprawdę jest w tej chwili Zełenski, że nie jest to już polityk racjonalny, że dąży przede wszystkim do uzyskania słupków, do wygranej w mniej lub bardziej przewidywalnych wyborach i że zrobi dla nich wszystko, nawet zaryzykuje bezpieczeństwo Ukrainy. W Polsce taki chaotyczny Zełenski może tylko pomóc.
1: Panie doktorze, jeszcze sekundę zajmę, żeby ten temat doprecyzować i dopuentować, jeżeli możemy.
2: Bo może się nam coś rwało.
1: Nie, na razie połączenie jest nie najgorsze, tak to określmy. Armia. Wspominałem o tym, że są apele żołnierzy także z tych elitarnych, ochotniczych batalionów, którym ta decyzja się bardzo nie podoba. Tą decyzją tak się mówiło, także to jest analiza pana doktora. I dość zgodna analiza, że to działanie z preferowaniem kultu UPA było związane właśnie z próbą pozyskania sympatii armii przez Władimira Zełenskiego. Teraz te ruchy są niwelowane poprzez usunięcie lubianego ministra obrony, że armia zacznie się burzyć przeciwko Zełenskiemu?
2: Oczywiście jeszcze jest daleko posunięta sugestia. Na pewno minister obrony jest człowiekiem popularnym, którego się szanuje równie mocno, a nawet bardziej prezydenta. A wojskowi mają to do siebie, że znają sytuację bardzo i nie znoszą polityków, przez których są wykorzystywani. Zełenski takimi decyzjami jak ta pokazuje im, że ma gdzieś i w trud i obchodzi go tylko i wyłącznie polityka. Czy to będzie prowadzić do zaburzeń, czy do buntów? Zobaczymy. Na pewno będzie prowadziło do dalszego upadku autorytetu prezydenta wśród ukraińskich żołnierzy. A naczelny dowódca w okresie wojny bez autorytetu to nie jest ktoś, kto wygrywa.
1: Jeżeli ten autorytet będzie tracony, to może być to taki proces, który zmusi do wyborów? Bo właśnie od czego zależy decyzja, kiedy będą wybory?
2: To naprawdę ciągle zależy od samego Wołodymyra Zełenskiego, przynajmniej według stanu na dzień dzisiejszy, panie redaktorze. Natomiast jak na razie nie pojawił się żaden czynnik, który byłby na nim w stanie przyspieszenie tej decyzji wymusić, bo preteksty konstytucyjne są bardzo dęte, to znaczy Zełenski i tak Ukraina i tak toczy to wojnę, on sam został wybrany na prezydenta jeszcze w trakcie także działań wojennych. Nie byli w stanie go zmusić do tego, aby przeprowadził te wybory wcześniej Amerykanie za Bidena i Amerykanie za Trumpa. Musi sam on jakoś zostać do nich zmuszony. Zobaczymy, czy nie zmusi go do tego społeczeństwo. Ale to także mówię, przepraszam za takie, może nazwę to odpowiedzialne twierdzenie, będzie kwestia najbliższych kilku dni. Czy ten ruch, który dzisiaj się pojawia na ulicach Kijowa, jest ruchem przyszłościowym, czy też wypali się w ciągu 2-3 dni?
1: Zobaczymy, jakie będą decyzje także w Radzie Najwyższej w parlamencie Ukrainy.
2: Za kilka godzin już,
1: za kilka godzin głosowania nowego premiera. Powiedział pan, że naszym gościem Łukasz Jasina, że jak na razie protestuje ten wielkomiejski, liberalny świat społeczeństwa, czy część społeczeństwa ukraińskiego. Na ile to jest istotna baza i na ile to jest tak, że w tej chwili przeciwko Zełenskiemu no trochę buntują się jego najtwardsi zwolennicy, jego żelazny elektorat?
2: Żelaznym elektoratem są właśnie ci, jak trochę też pan powiedział, wielkomiejscy liberałowie. To dla nich Zełenski jest ciągle jedynym wyjściem, jedynym dopuszczalnym kandydatem. To oni wybaczają mu wszystko, łącznie z promocją nacjonalizmu, tylko dlatego, że jest dla nich najlepszym wyborem dla Ukrainy. Ale kiedy oni zobaczą, że mogą jednak głosować na kogoś innego, na generała lub na ministra obrony, to porzucą Zełenskiego przy pierwszej możliwej okazji. Oni już mają za sobą kilka bardzo poważnych kryzysów. Wspomniano przez pana kwestię korupcyjną sprzed roku, także kwestię Jermaka, Andrija Jermaka, wiceprezydenta faktycznego, szefa administracji prezydenta Ukrainy. I naprawdę bardzo chcieliby już w końcu, żeby pojawił się ktoś, kto umożliwi im dalej popieranie systemu bez popierania samego Wołodymyra Zełenskiego. Ale jak już mówiłem, zobaczymy. Naród na Ukrainie, na każdy Majdan, czy to była rewolucja na granicy, czy rewolucja pomarańczowa, czy ten najbardziej nam znany Majdan w roku 2013-2014 szedł za elitami i teraz też tak będzie. Jeżeli będzie taki Majdan.
1: Jeżeli taki Majdan przeciwko Zełenskiemu powstanie, jak to będzie rzutować na politykę zagraniczną Ukrainy? Mieliśmy ostatnio te doświadczenia z Paryża, koalicja antybalistyczna, czyli 10 państw, 9 z Europy plus Ukraina, które mają rozwijać zdolności antybalistyczne. Tam chciała być Polska, tam chciał być Donald Tusk, ale podobno na pewno już nie wpuścił go Wołodymyr Zełenski, mimo że trwały rozmowy między Polską a Ukrainą.
2: Wołodymyr Zełenski, jeszcze jak przypominam, kompletnie niepotrzebnie obrażał Karola Nawrockiego podczas wręczenia orderu dla pani von der Leyen.
1: Jej ale widać, że siedzi to odebranie Orła Białego, że to dotknęło.
2: Bo mimo całej niechęci pewnie pani von der Leyen do Nawrockiego, jego współpracownicy, proszę państwa, puszczali w Brukseli narrację, że pani von der Leyen jest także tym bardzo poważnie skonfudowana. Polska jest ciągle, pamiętajmy, jednak ważniejsza od Ukrainy, czego Zełenski nie rozumie i nie rozumie, że w polityce trzeba mieć bardzo dobrą pamięć, ale nie być pamiętliwym. I świat może mieć już coraz bardziej dosyć jego fochów. I trochę tych fochów ma, bo on strzela nie tylko Polsce i Karolowi Nawrockiemu. Ja się, wie pan, panie redaktorze, może będę niepopularny, ale bardzo się cieszę, że się w tej koalicji Polska nie znalazła, bo po co mamy żerować rzeczy, które i tak nie nastąpią. Ale tak czy siak, jest na świecie przekonanie, że Ukraina potrzebuje nowego prezydenta. Musi się tylko pojawić ktoś, kogo ten świat będzie w stanie zaakceptować.
1: Pytanie, kto nim będzie, kto będzie dla Polski do zaakceptowania?
2: Obydwaj panowie, generał Walerii Załużny pochodzi z Wołynia, więc problemy polskie są mu bliższe. W przeciwieństwie do Zełenskiego potrafił różne gesty wobec Polaków wykonywać, na przykład po katastrofie w Przewodowie, po tych rakietach ukraińskich, które spadły zestrzelone rosyjskie rakiety zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Generał Załużny ma dobre relacje z polskimi politykami, generałami, oficerami. Tak samo dzisiejszy bohater, czyli minister Fedorow. Więc ja jestem tutaj bardzo dużym optymistą, ale to każdy, kto przyjdzie po Zełenskim, będzie w stanie dokonać nowego otwarcia z Polską.
1: i nowej relacji politycznej. To już na koniec, jaki kto ma zastąpić obecnego ministra obrony Ukrainy? Czy widzimy, jaki jest sens tej zmiany na szczytach władzy w Kijowie?
2: Jestem nazwisko mówiące właściwie coś, nie zaszczędzę państwu, tylko osobom, które się trochę znają na Ukrainie, czyli u nas w Polsce tej garstce 20 kilku osób. Jest to naprawdę klasyczna zmiana przez zarządzanie zmianą. Tak samo Sergiej Korecki, który potencjalnie zastąpi panią premier Julię Schwiedenko, także nie jest kimś na pewno od niej lepszym, ciekawszym, ważniejszym, politycznie bardziej rozpoznawalnym. To są kolejne dwa dowody na to, dlaczego Wołodymyr Zełenski robi to, co robi.
1: O czym mówił dr Łukasz Jasina, ekspert do spraw polityki zagranicznej, były rzecznik MSZ-u, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, a państwo niech piją dużo wody, bo na mieście upał.
1: Jest rzeczywiście gorąco, a my także przypominamy, że takie spontaniczne rozmowy trzymające rękę na pulsie możemy realizować dzięki naszym patronom patronite.pl/radiownet. Jeśli nas państwo słuchają także w te upały, to zachęcamy i prosimy, żeby patronem zostać, bo dzięki patronom się utrzymujemy, a to sytuacja jest coraz trudniejsza, mimo że wakacje, miła pora, to warto, żeby rozważyć tą wizję wspierania i współtworzenia niezależnych, wolnych mediów, jakim jest Radio Wnet. Za chwilę Mikołaj Murkociński, a my się żegnamy. Ja się jeszcze z państwem przywitam dzisiaj o 19:00 z doktorem Józefem Orłem. Do usłyszenia.
0: www.wnet.fm Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną.

0: zasięg tutaj złapać. Mam nadzieję, że będziemy go mieli jak najdłużej, ale w razie czego za konsoletą na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie siedzi Adam Czerpak. Ma również naszą arabską playlistę i zawsze w razie czego będziemy się mogli salwować piosenką. Jestem tak dosłownie w jednym miejscu, tak dosłownie nie mogę się ruszyć, że odwrócę głowę w taki sposób, aby nie ruszyć się tułowiem i aby tutaj poprosić, która jest tutaj z nami i która oprowadza nas po Jordanii. Tylko troszeczkę bardziej tutaj przybliżyć. O, właśnie, tak jest. Mam nadzieję, że jak ruszmy mikrofon, to wszystko będzie dobrze. A więc dzień dobry.
1: Assalamu alaikum.
0: No to w takim razie zacznę chyba tradycyjnie tę audycję od małego takiego wprowadzenia, w którym jesteśmy.
1: O, jesteśmy dzisiaj w jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym miejscu w Jordanii. Już jesteśmy w perełce Jordanii, wizytówce Jordanii, czyli Petra. Petra, która jest tak naprawdę... Wszystko, część ludzi przyjeżdża do Jordanii, żeby zobaczyć Petrę i spełnić swoje marzenia jeszcze z dzieciństwa. Był tutaj kręcony właśnie Indiana Jones w 89 roku, no to jeszcze przyjeżdżają właśnie z tym wspomnieniem z dzieciństwa, żeby zobaczyć ten skarbiec, jak zobaczył go Indiana Jones, która również jest zapisana na liście UNESCO i liście cudów świata w 2007 roku.
0: No to może dwa słowa o dość skomplikowanej historii i bogatej historii. W ogóle wykuł te wszystkie wspaniałości w tej skale, w tym piasku. W jakiś sposób jest też taki różowy, ale to szczególnie po deszczu podobno.
1: Tak więc Petra ma naprawdę bardzo, bardzo dawną i bogatą historię, to prawda. Ale jeżeli chodzi o głównie te wykucia, no to wykucia jest taka jedna z ważniejszych cywilizacji, która tutaj przebywała. Choć samego miejsca jest jeszcze wspomina przed Nabatyjczykami. No ale zacznijmy tutaj od tych Nabatyjczyków, którzy... tutaj najwięcej zrobili, dlatego że to jest miasto nazywane właśnie różowym miastem, tak jest nazywane. No i Nabatyjczycy, którzy panowali tutaj, pierwsze wspominki są jeszcze w IV wieku przed naszą erą, później można powiedzieć, że w II wieku przed naszą erą zaczęli tutaj budować. No i stolicą Królestwa Nabatyjskiego była Petra. Petra oznacza w ogóle skałę. I stąd właśnie to nazwa, ale sami Nabatyjczycy również Raqimo. Nabatyjczycy byli Arabami. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że przybyli tutaj z Półwyspu Arabskiego. To nomadzi, którzy później, przez to, że zaczęli panować handlowym, zaczęli mieć dostęp do innych cywilizacji. No i przez to, że te wpływy handlowe bardzo na nich wpłynęły i proces wielki i w sobie Nabatyjczycy, że byli pierw nomadami, a później jedną z najbogatszych.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: No i tak proszę, nie wiem czy nas słychać, ponieważ ten sygnał albo zanika, albo jest... No ale tak, zapowiadałem te turbulencje. Wiem, że zatrzymaliśmy się na Nabatejczyka, natomiast naszego realizatora, aby od czasu do czasu dawał mi znać, czy nas w ogóle słychać, czy też nie, ale przypomnę tylko, jest źle. Dobra, jest informacja, że jest źle. W takim razie i spróbujemy może się przenieść gdzieś tutaj w inne miejsca. Teraz niech zagra Fairuz.

0: I tak, proszę Państwa, 13.53 tutaj w Petrze, 12.53 zmieniliśmy troszeczkę miejsce. Zeszliśmy na dół i jesteśmy aktualnie pod namiotem, to mogę Państwu powiedzieć. I paradoksalnie chyba tutaj lepsze jest połączenie, ale w takim razie zanim serwis informacyjny o godzinie 13, to my jeszcze wracamy do historii Petry. Ze mną Amina Ghanem. Zatrzymaliśmy się na Batejczykach.
1: Tak, więc powracając krótko do Nabatejczyków, więc byli to Arabowie, przybyli tutaj, zmienili swój tryb życia, później staje się jedną z najbogatszych cywilizacji, zajmowali się handlem, ale później wykuli całą tutaj Petrę. W Petrze głównie są odkryte do dnia dzisiejszego wykucia Nabatejczyków, chociaż Rzymianie, jak później przejęli w 106 roku naszej ery ten teren, miejsca, ale te wykute rzeczy, miejsca i te fasady wykute bardziej przyciągają. Zdecydowanie, no bo jednak wybudowane świątynie rzymskie jest ich mnóstwo w całej Jordanii, a to jest jedyne miejsce bardzo unique, tak? Nie ma drugiego takiego miejsca na świecie chyba nawet, wykutego przez... Później w 2007 roku zapisano właśnie na listę jednego z 7 świata. Turyści przyjeżdżają. Bardzo dużo turystów przyjeżdża do... całego świata przyjeżdżają, chociażby na jeden dzień mam turystów, którzy przyjeżdżają jedno, żeby zobaczyć ten skarbiec tej Petry i wracają do innych, z których przybyli, więc Petra jest, mówię, wizytówką Jordanii, choć ja zawsze mówię, że Jordania to nie tylko Petra, nie być w Jordanii i nie przyjechać do Petry, nawet na typowo religijny, to jest właśnie perełka Jordanii.
0: Bo też są tutaj pozostałości kościołów, choć może na pierwszym planie, ale Bizancjum też tutaj zostawiło swój ślad.
1: O tak, zdecydowanie. Chyba, że pozostałości po Bizancjum są dość ogromne. Są pozostałości po kościołach z VI wieku naszej ery lub przerobione grobowce, również jak właśnie na jeden ze ścian królewskich, które mamy. Więc nawet my, nasze pielgrzymki, jak mamy czasami tutaj, a jest to pielgrzymka trochę aktywna, to kościoła z okresu Bizancjum, w której są przepiękne mozaiki i mamy mszę polową. Ale to się wiadomo, że grupa jest sprawna i chce dojść do kościoła, to również mamy naszą mszę polową, słuchajcie, Petrze.
0: Żeby dojść do Petry, słynny wąwóz. Pytałem o ten kolor tych skał. Skąd on jest? Skąd się bierze ta różowy odcień?
1: Minerały, które znajdują się w żelaza, szczególnie to ten odcienie czerwonego i różowego. Mamy również od niebieski po zielony to mieszczarka, więc dwutlenki minerałów, które znajdują się w tym piaskowcu. Piaskowiec jest zadatną do wykucia, ale i również do erozji.
0: Do erozji znowu o pogarszającym się połączeniu, no ale cóż, próbujemy dalej. To jest Pytanie o to, co mi powiedziałeś tutaj w drodze tutaj do Petry, że ten cały obszar jest zamykany w momencie, gdy są ulewy, ponieważ choć jesteśmy w pustyni, jesteśmy, to jednak tutaj pada deszcz również. Dlaczego Petra jest...
1: Ludzie zazwyczaj myślą, że na pustyni nigdy nie pada, ale taka jest prawda, że tutaj jak pada, to a porządnie. No już żeśmy cały czas w dół. Byliśmy w wąwozie, więc jak te rzeki okresowe, a to leje dosłownie, to ten nurt rzeki jest bardzo, prąd jest bardzo szybki, ale też zabiera ze sobą tonowe głazy dosłownie, co dopiero ludzi. Oprócz tego kamienie spadają z góry przez wodę, bo ta woda jest tak bardzo silna. Dlatego nawet już w okresie nabatyjskim myśleli o tym Nabatyjczycy i budowali tamy. I tą wodę później magazynowali i wykorzystywali. I tak my na dzień dzisiejszy również próbujemy odbudować ten system wodny, który zbudowali, słuchajcie, więcej niż 2000 lat temu.
0: Więcej niż 2000 lat temu. I rzeczywiście ślady po tej wodzie widać, dlatego że jest to piaskowiec i jak wiemy piaskowiec jest skałą taką dość miękką, w związku z czym ślady tej erozji są bardzo widoczne, ale także sprawia to, że te różne wykute w skałach zabytki nabierają jeszcze bardziej wspaniałego, jeszcze lepiej wyglądają moim zdaniem, nabierają takich wręcz surrealistycznych, takiego, skoro było stulecie właśnie Gaudiego kilka tygodni temu, to właśnie bym powiedział, że przypomina to troszkę oczywiście architekturę Gaudiego z Barcelony, troszkę Sagradę Familię, ale to już takie moje skojarzenie. Proszę Państwa, zbliża się godzina 14 tutaj w Petrze, 13 w Warszawie. Ja dostaję sygnały, że połączenie znowu uległo pogorszeniu, więc ja teraz na chwilę teraz podobno już mnie dobrze słychać, to ja w takim razie, korzystając z tego, że jest dobre połączenie, powiem, że jest tutaj bardzo ciepło w tym momencie i mowa była o turystyce. Rzeczywiście, jak tutaj szliśmy tym wąwozem, który ma ponad kilometr, 1200 metrów, prawda? Tak, potwierdzone 80 metrów wysokości. Tam rzeczywiście tych turystów było całkiem sporo. Było także sporo Jordańczyków, ponieważ dzisiaj zaczyna się weekend, czy też jutro, dzisiaj. Ale tutaj w miejscu troszkę dalej, już za tym słynnym skarbcem, który nie jest skarbcem, tylko jest tak naprawdę byłym grobowcem, tutaj już zdecydowanie bardziej odludnie. Czasami przechodzą tutaj turyści, ale ponownie znacznie mniej Europejczyków. Ale o tym Państwu mówię dość często w tych ostatnich audycjach, więc obiecuję, że o turystyce dzisiaj będzie troszkę mniej, znacznie więcej o miejscu i także o mieszkańcach, którzy tutaj te tereny zamieszkują i którzy także Petrę zawsze zamieszkiwali, nawet po tym, jak po jej złotym okresie Petra zawsze była w jakiś sposób tutaj zamieszkała. Godzina 13, oddaję głos do studia i słyszę się z Państwem, mam nadzieję, już za kilkanaście minut.
2: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Wyrok za śmiertelny wypadek w Warszawie. Oskarżony pędził ponad 220 km na godzinę. Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. Czy frakcja Mateusza Morawieckiego opuści partię? W lipcu ruszy zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy.
3: Wiadomości wnet.
2: Dzisiaj zostanie ogłoszony wyrok w sprawie Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokuratura domaga się wobec niego 20 lat więzienia. Do wypadku doszło we wrześniu 2024 roku w nocy. W osobowego Forda na wysokości Torwaru z impetem wjechał rozpędzony biały Volkswagen. Autem podróżowała czteroosobowa rodzina, małżeństwo z dwójką dzieci. Na miejscu zginął 37-letni mężczyzna. Podejrzani nie udzielili pomocy poszkodowanym. Kierujący samochodem Łukasz Żak został zatrzymany w Niemczech. Według biegłych w chwili wypadku był pijany. Pędził z prędkością 226 km na godzinę. Zapadła decyzja w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej. Działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów, napisał rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że termin na opuszczenie stowarzyszenia mija 23 lipca. Sprawę komentował w Radiu Wnet europoseł Waldemar Buda, zwolennik Morawieckiego.
4: Nikt ze stowarzyszenia nie zamierza rezygnować. Natomiast cały czas jesteśmy przekonani, że może dojść do porozumienia, to znaczy trzeba uzgodnić zasady współpracy, ale zawsze w Prawie i Sprawiedliwości. My nie mamy pomysłu na to, żeby dzisiaj tworzyć partię polityczną, a raczej stowarzyszenie jest takim wehikułem do przyciągania ludzi do Prawa i Sprawiedliwości. Taki mamy cel.
2: Buda zapewnił, że spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus odbędzie się zgodnie z planem 31 lipca w Warszawie. W jego ramach odbędą się debaty oraz grill i nieformalne rozmowy.
4: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ono się odbędzie. Mamy dzisiaj zgłoszeń gigantyczną ilość. Zastanawiamy się w ogóle, jak to opanować, ponieważ mamy 1300 już chętnych zgłoszeń. Zatrzymaliśmy te zapisy, żeby nie przekroczyć limitu 999, bo taki był plan, ale być może i przeniesiemy w inne, większe miejsce. Ta dyskusja w ogóle o stowarzyszeniu napędza gigantycznie tę imprezę, więc ona z pewnością się odbędzie i mam wrażenie, że jeszcze z większym rozmachem niż nawet planowaliśmy.
2: Będzie rozłam, komentował na gorąco w Radiu Wnet były poseł Konfederacji Robert Winnicki.
5: Wydaje się, że tak, że to będzie rozłam i to będzie najpoważniejszy rozłam, do jakiego doszło w PiS-ie w historii. Jednak nawet wtedy, kiedy w 2011 roku oddzielała się Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, nie wychodził wtedy były premier z dużą liczbą posłów. Oczywiście mogę powiedzieć, że za mojego życia to już jest drugie wyrzucanie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. Pierwsze miało miejsce zaledwie parę miesięcy temu, prawda? I zakończyło się tam słynną kolacją pojednawczą.
2: Zmiany w ukraińskim rządzie. Rada Najwyższa Ukrainy powołała Serhija Korneckiego na stanowisko premiera. To wieloletni menadżer i dotychczasowy prezes państwowego giganta energetycznego Naftohaz. Kornecki zastąpił na tym stanowisku premier Julię Sfyrydenko, która złożyła dymisję na początku tygodnia. Ponadto wczoraj z funkcji ministra obrony narodowej został odwołany Michajło Fedorow. Ambasador Ukrainy odniósł się do zabójstwa Polaka przez trzech Ukraińców w Bytowie. Jednoznacznie i stanowczo potępiam akty przemocy. Przestępstwo popełnione przez obywateli Ukrainy w Bytowie. W państwie prawa, którym jest Polska, każdy powinien ponieść sprawiedliwą karę za popełnione przestępstwo po udowodnieniu jego winy, napisał Wasyl Bodnar. W zeszły czwartek trzech Ukraińców napadło na 36-latka i 44-letnią kobietę w centrum Bytowa. Mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń trafił do szpitala i zmarł. W ostatnim tygodniu lipca rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, zapowiedział prezes stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk w Radiu Wnet. Dodał, że od złożenia wniosku organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów.
6: Jest to bardzo duże logistyczne, takie operacyjne przedsięwzięcie, żeby 132 tysiące zebrać w jednym mieście w 60 dni. Ruszymy w ostatnim tygodniu lipca, ale faktycznie mamy na względzie to, że o ile lipiec jest takim trochę martwym sezonem w Warszawie, to jednak sierpień jest aktywniejszy. Są różne święta związane z Warszawą, co najmniej dwa. Są festiwale, są mecze Legii, mecze Polonii, koncerty. Ludzie spędzają dużo czasu na zewnątrz, więc to będzie dużo dobrych okazji, żeby się spotkać, podyskutować, no i poprosić o podpis.
2: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji działacz KO zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
10: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
9: To możliwe?
10: W Radiu Wnet jak najbardziej.
11: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
9: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
11: Słuchajcie Radia Wnet.
12: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox.
15: Tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Doskonale! Kupujemy!
20: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie!
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
22: Autopromocja.
23: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
24: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
0: To była autopromocja.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Państwa, zaczęliśmy tę drugą część naszej jordańskiej audycji od Fajruz. Piosenka o bardzo pięknych, bardzo piękny tekst. Może tylko przetłumaczę refren. Popatrz, jak wielkie jest morze, tak wielka jest moja miłość do siebie. Popatrz, jak szerokie jest niebo, bo tak szeroka jest miłość moja do ciebie. A pomyślałem sobie o tej piosence, ponieważ patrzę właśnie w górę na to niezwykle intensywnie niebieskie niebo tutaj nad Petrą, które tak pięknie kontrastuje z tymi surowymi, pustynnymi skałami i rzeczywiście stąd też ta idea, aby Fajruz posłuchać konkretnie tej piosenki. Mija mnie właśnie Meleksik, ponieważ jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, aby przejść te kilka kilometrów, aby dojść do Petry, takie Meleksiki tutaj są przewidziane, ale przyznam szczerze, że ten Meleksik jedzie sobie i dookoła jest zupełnie pusto, ponieważ tak jak mówiłem przed godziną 13, tutaj również ten kryzys w sektorze turystycznym. Widać również go tutaj w miejscu, w którym stoję, a mianowicie przed kilkoma takimi straganami z pamiątkami najróżniejszymi. I to są stragany, które są prowadzone przez lokalnych Beduinów, ponieważ tutaj, jak Państwo zrozumieli, Petra właśnie z Beduinami związana jest. Przede wszystkim to oni, można powiedzieć, są obecnie gospodarzami tego miejsca. I tutaj jest ze mną pani Amal, która jest właśnie tutaj, jest właścicielką jednego z tych miejsc. Zbliżam się, mam nadzieję, że uda się utrzymać to połączenie, w razie czego zawsze mamy piosenki w zanadrzu. Hello.
1: Hello.
0: So your name is Amal, and what are you doing here in Petra?
1: First of all, my name is Amal, and I am native Bedouin. I born here, and I grown up here my whole life.
0: Pani Amal tutaj się urodziła właśnie, jest Beduinką i tutaj również dorastała, tutaj spędziła całe życie. Where are we?
1: You are in Jordan, in Petra. Close to the royal tomb, there is where our shop here.
0: Więc jesteśmy w Petrze, jesteśmy blisko grobowców królewskich i tutaj znajduje się właśnie sklep. And what can we get here in your shop?
1: Okay, there is a lot of good thing and fun thing here. First of all, we have kuhl. Kuhl, it's the eyeliner, how they call it, but this is kuhl. Normally we put it in the waterline and we use it as a protection from the sun and the dust. And it's unisex, men and women. Men, they was before like 70 or 80 years ago, they use it as sunglasses when they go to they hunt or when they go to the desert. And we have perfume, we make it from the incense. We have different items, we have a scarf, we have a lot of good things here.
0: Więc tutaj przede wszystkim jest kohl, jak to się mówi, jest jakieś słowo, tutaj zwracam się do Aminy.
2: Taka henna czarna, którą dają właśnie w środku oczu, to prawda ona chroniła i nadal chroni, ale ta prawdziwa henna z dodatkiem oliwy na przykład, chroni przed zapaleniami na przykład spojówek i dlatego też nie noszą okularów Beduini, bo ten kohl chroni ich tutaj oczy.
0: I kiedyś był także używany w przyszłości między innymi właśnie przez różnych myśliwych, którzy tutaj pracowali, którzy tutaj polowali, ale są także różne inne rzeczy, są oczywiście perfumy, są najróżniejsze arafatki i innego rodzaju szale. But your English is perfect, like an American accent, I guess.
1: I grew up here with tourists. I never been to school. My English is just from tourists. I don't know how to read and to write in English because I never get it in school because I never go to school once, you know, before. I know how to talk. I don't speak like 100%, but I believe my English is better than nothing. And I believe sometimes it's a gift. Alhamdulillah. Yeah, it's never easy for me, but I just get it because I told you I am native Bedouin. I grown up here. I work with tourists since ever, you know. I never remember when I get my accent or my English because I grown up with tourists. That's it.
0: Więc zapytałem się, skąd taki doskonały amerykański angielski. Pani Amina mi wyjaśniła, że nigdy nie uczyła się angielskiego w szkole. Nie potrafi czytać po angielsku, nie potrafi pisać po angielsku, ale ponieważ tutaj dorastała właśnie w Petrze wśród turystów, no to ten angielski po prostu sobie przyswoiła i być może ma właśnie taki dar, dzięki Bogu, który pozwolił jej ten język angielski tak fantastycznie przyswoić. No i że ma nadzieję, że ten angielski jest całkiem niezły. To ja chyba mogę potwierdzić, że jest nawet chyba mojego, ale zapytam się w takim razie, no właśnie, o ten ruch turystyczny. So you grew up among tourists here in Petra. But those tourists are lacking today.
1: We have hard times since the war start. Before even the war, we have the war between Gaza and Israel. And before that, we have COVID-19, it was the worst. People here arrive with working with tourists. We don't have no salary. It will be so hard for every family here because we just work daily. We don't have salary. This is the hard part. Since the war, Jordan, it's in the center of everything. It's very safe, actually. I believe Jordan is safer than any West country, to be honest. But Jordan, it's in the middle of everything. Every time something happened around us, like in Iraq, in Syria, in Palestine, Lebanon, Egypt, whatever around us happened, Jordan, we have hard time with tourism. This is the hard part.
0: Więc rzeczywiście tutaj są ciężkie czasy w tym momencie, powiedziała pani Amal, tym bardziej, że oni tutaj nie dostają żadnego wynagrodzenia, że po prostu pracują tutaj każdego dnia i z tego się utrzymują. Naturalnie, gdy nie ma turystów, to tego dochodu, tego przychodu nie ma, co z kolei jest dużym problemem nie tylko tutaj dla osób, które tu pracują, ale także dla całych rodzin, dla całych społeczności. No ale to wszystko wynika z tego, bo choć Jordania jest bezpieczna, jak mówi pani Amal, być może najbezpieczniejszym miejscem tutaj w regionie bliskowschodnim, to wszystko, co się dzieje tutaj dookoła, czy to w Egipcie, czy w Palestynie, czy w Syrii, czy w Libanie, czy w Iraku, to wszystko ma wielki wpływ właśnie na sytuację w Jordanii, na to, czy turyści tu przyjeżdżają, czy też nie. So you said that you're a Bedouin. Who are these people here? Who are those Bedouin tribes which are present here?
1: Okay, we are. I call
0: one tribe.
1: Okay, Bedouin. It's like Al-Hwitat. It's the big tribe. It's Al-Hwitat, but there's like a different family with different. We call it in Arabic Fikhid. Mm-hmm. Like you are from this tribe and you are from this tribe, but the biggest tribe, it's Al-Hwitat. Bedouin, they are the native of Jordanian people. We are native Jordanian. We are not, we do respect everyone, of course, and it's not racism to say that. But Jordanian, they are Bedouin people, they are the native Jordanian. We are not Palestinian Jordanian. We are the real Jordanian people here. We are just not in Petra here. All over Jordan, you find a native Jordanian. But Bedouin people, like we are, sorry, you know, some people, they believe we are the grandkids of Nabataean people. But it's their own thing, you know. But we are native Jordanian. And I believe everyone live in his country, or even if he live in the country, he's real from the country, like Jordanian. There is no difference between Jordanian and Palestinian or Iraqi in Jordan, but we still live here. We are native Jordanian. Like we are, when we told you we are native Jordanians, mean we are not Palestinian or Syrian, or we are Jordanian. Yeah.
0: Więc tutaj zapytałem panią Aminę, mam nadzieję, że mnie cały czas słychać. Tutaj poproszę realizatora, aby mi w razie czego podpowiedział, czy mnie słychać, czy też nie. Świetnie, tak, wiem, że mnie słychać. Zawsze warto się tutaj w tym miejscu upewnić. Ale wracając do tej naszej rozmowy, zapytałem właśnie do tego, odniosłem się do tego, co powiedziała wcześniej Amal, a mianowicie, że jest Beduinką. Zapytałem właśnie, czy tutaj jest jakieś plemię, czy kilka plemion, które tutaj są obecne, jak to w ogóle działa. Amal odpowiedziała, że tak, że przede wszystkim To zależy, o co pytamy, bo jest taka koalicja plemion, to jest powiedzmy takie duże plemię, ale oczywiście są poszczególne plemiona, które wchodzą w skład tej koalicji, więc to oczywiście od tego zależy odpowiedź. Natomiast powiedziała także Amal, że Beduini, oni stanowią tę rdzenną ludność tutaj Jordanii. Czy są tutaj potomkami Nabatejczyków? No to powiedziała, że tak się mówi, że tak mówią, ale czy tak rzeczywiście jest, to nie wiadomo. W każdym razie to, co można powiedzieć, to że rzeczywiście tutaj Beduini z tą ziemią są związani. What do you like the most about Petra? About your native place, right?
1: You are talking about my home. I feel home.
0: Więc to jest dla Amal, to jest dom.
1: Yeah, I feel home. That's it. That's what I can answer you. I feel I live once in Turkey for a few years. To be honest, we do sometime. We have hard time here. Some people, they say it's best if you go to the West country to have better future for you and for your kids. I am not single mom. I am divorced. We don't have single mom here because we are Muslim community. We are divorced lady. I believe it's hard sometime here. It's very hard for us because when we work daily, you have to take care of your kids. And they say to go to the West country, but no, I will never choose anything except better because I do. It's my land. It's home.
0: The notion of land is very important here,
1: yeah,
0: right?
1: It's very important, actually. You know, we meet lots of people, a refugee from Syria, from Iraq, from Sudan, from Palestine. And it's... Trust me, there is nothing like home, to be honest. Yeah.
0: Więc tutaj ciąg dalszy tej odpowiedzi, że to jest dla Amal dom Petra, to miejsce. I powiedziała również, że mieszkała przez kilka lat w Turcji, ale musiała wrócić, że ona sama jest po rozwodzie, że nie ma tutaj samotnych mam, ponieważ jesteśmy tutaj we wspólnocie muzułmańskiej, ale no są czasy, gdy bywa bardzo ciężko, no chociażby właśnie taki czas jak teraz. I ja dopytałem z kolei, że no, czy właśnie tutaj ta kwestia tożsamości i przywiązania do ziemi jest, że ona jest ważna. I tutaj Amal absolutnie się zgodziła, że ziemia to jest wszystko, że nie ma nic lepszego niż własna ziemia, niż swoja ojczyzna, że spotyka Syryjczyków, Sudańczyków, Palestyńczyków, Irakijczyków. I gdy widzi ich, gdy z nimi rozmawia, to wtedy tym bardziej zauważa, że jak ważne to jest, żeby mieć tą swoją ojczyznę, to myślę, że to też takie przesłanie chyba również dla Europejczyków, że mówi się, że oczywiście należy wyjeżdżać na zachód do państw zachodnich, aby tam mieć lepszą przyszłość. Ona w to raczej nie wierzy. W takim razie zapytam jeszcze o to, jak zaprosić tutaj ludzi, aby tutaj przyjeżdżali, aby no, ponownie jakoś ta turystyka tutaj rozkwitła. So how would you invite people to come here to Petra? What arguments? If there is somebody right now in Poland, you know, hesitating, should I go? Should I choose maybe another destination for my holiday? How would you convince this person to come here to Jordan?
1: Okay. This is a hard one. But it's, guys, it's very safe, actually. It's not because I am Jordanian, but it's very safe here to come to Jordan. People, they get scared when they see the media, the social media and the propaganda about what happened around us now. Jordan, it's very safe. And to be honest, Jordanian people, when they look to people, we don't care about your color, your religion. We just look you as a human being. There is no harm in Jordan. And I promise you guys, it's wonderful here. The people, it's kind, the weather, it's amazing. The food is amazing. And it's different culture. And you can meet lots of good people here. And you can see a lots of good things here. We have Petra, we have Dead Sea, we have Wadi Rum, we have Jarash, we have Umqais. We have a lots of good and fun thing, guys. Please just come here.
0: Więc tutaj zapytałem, w jaki sposób, gdyby ktoś z Państwa w tym momencie się wahał, jak spędzić no już chyba tę drugą połowę wakacji, jeżeli Państwo się wahają, czy przyjechać tu, czy pojechać właśnie tutaj do Jordanii, czy może gdzieś bliżej, gdzieś w Europie. Zapytałem, w jaki sposób właśnie można by Państwa przekonać do tego, aby tu przyjechać. Amal zastanowiła się, powiedziała, że to nie jest prosta odpowiedź i powiedziała, że przede wszystkim no, jest tu bezpiecznie i oczywiście widzimy to, co dzieje, że to wszystko, co widzimy w mediach społecznościowych, ale także w normalnych mediach o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, no, że to nie odzwierciedla tak do końca prawdy o tym, co dzieje się w terenie. Powiedziała także, że takim argumentem za tym, aby odwiedzić Jordanię, to jest także to, że można się tutaj dobrze poczuć, że Jordańczycy nie zwracają specjalnie uwagi na to, kim kto jest, na kolor skóry, czy też na wyznanie, że tutaj można po prostu dobrze się poczuć i przede wszystkim, że jest kupa rzeczy do zobaczenia, oczywiście Petra, ale także wiele innych miejsc, Umkejs, ale także inne miejsca. Ja również mogę Państwu powiedzieć, że stąd niedaleko jest Wadi Rum, zresztą tam się po tym tutaj wizycie w Petrze my się tam również udamy. Tak więc tak, zapraszamy, zaprasza tutaj Amal i na pewno wszyscy tutaj obecni. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy właśnie w jednym z tych sklepów, tak naprawdę jest to namiot i tak. A jeszcze tylko dodam tutaj, że jadąc, jeżeli Państwo lubią pustynię, to też jest rzeczywiście miejsce, które trzeba odwiedzić. Jechaliśmy tutaj z Ammanu autostradą pustynną, która została odnowiona jakiś czas temu przez, zresztą z pomocą Arabii Saudyjskiej. To jest duża różnica. Pamiętam, jak jeździłem kiedyś tą autostradą, to była ona dziurawa jak sito i to nie była żadna przyjemność. Teraz naprawdę przyjechać tutaj z Ammanu to jest bardzo prosta sprawa. I jeszcze taka ciekawostka, że wzdłuż tej autostrady można zobaczyć od czasu do czasu tory kolejowe. To jest słynna kolej hidżażańska, a mianowicie ta linia kolejowa, która została zbudowana jeszcze przez Osmanów i która prowadziła z Damaszku, czyli stolicy Syrii, aż do Mekki. To miała być kolej, która miała być przede wszystkim dla pielgrzymów, dla muzułmanów, którzy jeżdżą do Mekki, aby odbyć pielgrzymkę, ale także była to kolej, z którą jest związana bardzo, bardzo długa historia. Zresztą kolej wąskotorowa to jeszcze taka mała ciekawostka, ale tutaj stawiam kropkę, ponieważ o tym mógłbym jeszcze bardzo dużo mówić. Wybiła godzina 14:31 tutaj w Petrze, 13:31 w Polsce. Teoretycznie tutaj audycję moglibyśmy zakończyć, ale ja może zaproponuję Państwu, abyśmy posłuchali jeszcze jednej piosenki. I jeszcze wrócimy na antenie Radia Wnet tutaj z transmisją prosto z Jordanii.

0: No i tak, proszę Państwa, to była Najwa Faruk. Odkrycie tego pobytu tutaj w Jordanii. To wszystko dzięki Hamzie oraz dzięki Aminie, z którymi podróżuję tutaj po tym kraju. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy tutaj w sklepiku Amal, ale jestem tutaj w towarzystwie
1: samych kobiet.
0: Właśnie tak to wygląda i tutaj właśnie takie rozmowy na tematy rodzinne, ponieważ to właśnie te tematy rodzinne i tak one są ważne w tych takich rozmowach, prawda, międzyludzkich w krajach arabskich.
1: O, mi się wydaje, że chyba najważniejsze. Rodzina w krajach arabskich, już nie chcę mówić tylko typowo o Jordanii, ale jest priorytetem pod każdym względem, więc rodzina jest bardzo ważna. I to, co mówiła przed chwilą Amal, co powiedziała, nie jestem samotną matką. Czemu nie powiedziała, jestem samotną matką? Bo tutaj nie ma samotnych matek, bo zawsze jest za nią rodzina. Nawet jakby ona została wdową, nawet jakby ona jest po rozwodzie, zawsze kto jest za nią? Rodzina. Więc nie ma samotnych matek. Nie dlatego, że ona nie wychowuje. Ona wychowuje sama dziecko, przed chwilą się ją zapytałam. Ale dlatego, że zawsze jest z nią rodzina. Więc o to jej chodziło tutaj, tak, jeżeli chcieliby ludzie zrozumieć.
0: To jeszcze zapytam. So Amal, one more question, because I was referring to the discussions we had a few moments ago about families, right? Uh-huh. Family is very important here in the Arab world, right?
2: And yeah, actually, yeah. For me, it's for me as a person, yeah, it's very important. I am divorced since 7 years ago. My ex now, I believe he live in Latin America or in America, whatever. I do have my son, and I'm glad I have my son, and I have my mom. We live all together. I believe family, it's number one. I am not talking that's for just for showing, but it's a true family. It's the most important ever.
0: Tak, rzeczywiście tutaj Amal potwierdza to, co przed chwilą słyszeliśmy, że rodzina jest najważniejsza, że ona sama od 7 lat jest po rozwodzie, że jej były mąż jest gdzieś tam w Ameryce Łacińskiej, w każdym razie ona ma swojego syna i to jest ważne, ma swoją matkę, ma całą rodzinę, która stoi za nią i dlatego też należy tę rodzinę, no właśnie, szanować i ta rodzina jest najważniejsza. Proszę Państwa, cóż, chyba będziemy powoli kończyć tutaj transmisję z Petry, ale jeszcze powrócimy do dnia wczorajszego, a mianowicie po naszym programie, w którym zabrałem Państwa tutaj troszeczkę na ulicę Ammanu. Wspólnie zwiedzaliśmy to centrum, zobaczyliśmy teatr, zobaczyliśmy również tę taką starszą część stolicy Jordanii. Przypomnę też, że zakończyliśmy w takim zaułku, gdzie można też dobrze zjeść, ale po tej audycji udaliśmy się do Jordan Tourism Board, do siedziby tej agencji, która odpowiedzialna jest właśnie za promocję turystyki w Jordanii, również tej turystyki pielgrzymkowej, ponieważ i to jest bardzo ciekawe, to się chyba tak zbiegło w czasie, że w co najmniej 2 źródłach informacji w języku polskim mogłem ostatnio wczoraj przeczytać właśnie o tym, że tutaj ta turystyka pielgrzymkowa jest bardzo ważna z punktu widzenia tej strategii budowania turystyki i otwierania się na świat. I właśnie o tym rozmawiałem wczoraj z panem Ramzim El-Maaitą, dyrektorem głównym agencji Jordan Tourism Board. I poprosił mnie, aby czy mógłby właśnie skierować kilka słów do państwa właśnie na temat tego dziedzictwa i tej turystyki pielgrzymkowej i tego dziedzictwa chrześcijańskiego i wielokulturowego w Jordanii. Posłuchajmy tych kilku zdań, które oczywiście dla Państwa przetłumaczę. Ramzi Maaita.
3: I'm also excited to announce to our friends in Poland that for 2030 we're gonna celebrate 2000 years of the baptism of Jesus Christ at Bethany beyond Jordan. This is a very special occasion to Christians around the world. And as you're aware, our faith tourism and Christian pilgrimage tourism is a core pillar of what Jordan offers to tourists and pilgrims around the world. As you're aware, we had been blessed by so many visits of popes to Jordan. And I think this is a message of how important Jordan is part of the Holy Land. It's a message of peace, a message of tolerance to Christian communities and around the world. And as you are aware, Jordan as well is a beautiful destination for among the oldest churches in the world. We have the Church of the Map, we call it St. George Map in Madaba, which has one of the oldest maps of the Holy Lands in the world. And always was Jordan on the trail of pilgrims for centuries when they went to the Holy Land. And I think early Christianity, every stone speaks in Jordan about early Christianity, about prophets that brought the message of peace and the message of the Lord to the world. So I think we want to celebrate this with our Polish friends, and we welcome you to visit Jordan and enjoy Jordan as well as a cultural and historic experience and a spiritual journey that is important to the people of Poland. Thank you.
0: I to powiedział pan Ramzi Majta, dyrektor główny, dyrektor generalny Jordan Tourism Board, i zaczął tę wypowiedź od dobrej nowiny, że ponownie mają wrócić na linie do Jordanii, tanie linie lotnicze, które będą łączyły Polskę właśnie z Jordanią. Takie połączenia już były od jakiegoś czasu, ale niestety właśnie w kontekście tych wojen zostały one zawieszone, no ale tutaj jest taka nadzieja, że już od października te loty ponownie ruszą. I tak, to wszystko w kontekście także tych obchodów. I to druga taka rzecz, którą tutaj pan Majta chciał powiedzieć, że już w 2030 roku tutaj będzie obchodzona rocznica 2000 lat od chrztu pańskiego, i w związku z tym już teraz Jordania planuje duże wydarzenia, które będą właśnie odnosiły się, będą upamiętniały chrzest pański. Oczywiście mówimy tutaj o nadziei, że turystyka pielgrzymkowa również w ten sposób zostanie napędzona, ale również, i to mówi pan Majta, że tutaj jest też nadzieja, aby pod

0: państwa jeszcze jedno, aby do Jordanii przyjeżdżać. To też taka ciekawostka. Wczoraj także po tej rozmowie obejrzałem taką specjalną prezentację i rzeczywiście Jordania także bardzo stawia na taką turystykę wysokiej jakości, o tak mogę chyba to określić, a mianowicie na takie szlaki pod różniące się tematycznie, ale wszystkie odnoszące się właśnie do dziedzictwa chrześcijańskiego, czy to do Starego Testamentu, czy też do Nowego Testamentu. Będzie na przykład szlak Jana Chrzciciela, czy już jest nawet, my również zobaczyliśmy, będąc na Górze Nebo, szlak Mojżesza. Jest także bardzo dużo innych szlaków, szlak Eliasza i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie tych wszystkich osób, tych wszystkich postaci, które właśnie związane są z naszym wspólnym dziedzictwem. Tak więc do tego wszystkiego odnosił się pan Majta i mogę rzeczywiście tutaj powiedzieć, że to zrobiło na mnie wrażenie, w jaki sposób jest refleksja na temat tego, w jaki sposób tę turystykę tutaj zdynamizować i przede wszystkim, żeby to nie ograniczało się tutaj do, prawda, przyjazdu, do przejażdżki po pustyni i do jakichś głównych atrakcji widzianych zza szyb autobusu, ale żeby rzeczywiście tutaj się zatrzymać i rzeczywiście, aby troszeczkę doznać tego jordańskiego trybu życia, aby tę Jordanię poznać bliżej, także od tej strony bardziej ludzkiej. Czy powinniśmy coś dodać? Pytam Aminę Hanan, która tutaj współprowadzi te nasze jordańskie audycje. Amino?
1: Coś dodajemy, czy kończymy?
2: No na pewno mi się wydaje, że codziennie będziemy kończyli jednym zdaniem. Przyjeżdżajcie do Jordanii. Słyszymy to od wszystkich tutaj ludzi. Zmieniamy co chwilę miejsca i codziennie słyszymy innych ludzi. I mi się wydaje właśnie, że Jordania ma w tej turystyce swoje przekazanie jakieś. To chodzi o to, że jest właśnie to przekazanie, że to nie jest tylko turystyka na podstawie chodźcie, zobaczcie Górę Mojżesz, ale nie, że tutaj w tym jest coś głębokiego, że w tym jest i tradycja. I w tym możecie zobaczyć coś, co było opisane w Starym Testamencie, tak jak jest to zapisane. Tu już nie chodzi tylko o to, żeby przyjechać i zrobić, ale żeby to poczuć. Właśnie ja zawsze też mówię moim turystom, zanim weźmiecie aparaty i robicie zdjęcia, poczujcie to. My jesteśmy w tak ważnym miejscu. Ono może być małe, może być duże, ale ono dla nas mentalnie jest tak ważne, że jak mówimy o tych miejscach, to mamy ciarki dosłownie na naszym ciele. Więc przekazanie jest bardzo ważne, że to jest głębokie bardzo, że to jest głębokie, że w tym jest coś duchowego bardzo, co porusza każdego z nas. I tu już nie chodzi właśnie o religię, tak? Bo ja jestem muzułmanką, a słysząc te historie, które słyszę o chrześcijaństwie, ja też mam ciarki, bo to jest historia, to jesteśmy my, to jest nasza tożsamość i ja bym bardzo chciała właśnie, żebyśmy przyjeżdżając tutaj mieli właśnie w myśli to, żebyśmy poczuli coś głębokiego, żeby zmieniło coś w nas, to co zobaczymy i poczujemy tutaj.
0: No i to takie przekazanie, które zapewne jeszcze Państwo usłyszą na naszej antenie. Ja tylko dodam właśnie, ponieważ mówię o tym kluczu tych moich podróży, które po Bliskim Wschodzie, które trwają tak od października, Irak, Syria, Liban, Egipt również wcześniej i rzeczywiście tutaj ta Jordania to jest takie kontinuum, nawet Armenia, ponieważ to wszystko tutaj te tradycje i te przekazy, to wszystko się składa w jedną logiczną całość, którą czasami trudno nam zobaczyć z powodu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, przez też granice, które są pozamykane, czy też otwierane, ale czasami, ale tak, zdecydowanie tutaj ten odcinek jordański, szczególnie tutaj w Petrze, gdzie jesteśmy teraz i skąd się z Państwem żegnamy, właśnie można znaleźć. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszą audycję zrealizował Adam Czerpak. Przygotował i poprowadził z pewnymi problemami na początku, ale już zupełnie dobrze na końcu Mikołaj Murkocieński. Do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Halo FM.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
0: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? 20 lat za śmiertelny wypadek w Warszawie oskarżony pędził ponad 220 km na godzinę. Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. Czy frakcja Mateusza Morawieckiego opuści partię? W lipcu ruszy zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy.
1: Wiadomości wnet.
0: Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Łukasza Żaka, który spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej, na 20 lat więzienia. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł starać się po 15 latach. Ponadto ma wypłacić zadośćuczynienia po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób rodziny zmarłego mężczyzny. Do wypadku doszło we wrześniu 2024 roku w nocy. W osobowego Forda na wysokości Torwaru z impetem wjechał rozpędzony biały Volkswagen. Autem podróżowała czteroosobowa rodzina, małżeństwo z dwójką dzieci. Na miejscu zginął 37-letni mężczyzna. Podejrzani nie udzielili pomocy poszkodowanym. Kierujący samochodem Łukasz Żak został zatrzymany w Niemczech. Według biegłych w chwili wypadku był pijany. Pędził z prędkością 226 km na godzinę. W ostatnim tygodniu lipca rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, zapowiedział prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk w Radiu Wnet. Dodał, że od złożenia wniosku organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów.
2: Jest to bardzo duże logistyczne, takie operacyjne przedsięwzięcie, żeby 132 tysiące zebrać w jednym mieście w 60 dni. Ruszymy w ostatnim tygodniu lipca, ale faktycznie mamy na względzie to, że o ile lipiec jest takim trochę martwym sezonem w Warszawie, to jednak sierpień jest aktywniejszy. Są różne święta związane z Warszawą, co najmniej dwa. Są festiwale, są mecze Legii, mecze Polonii, koncerty. Ludzie spędzają dużo czasu na zewnątrz, więc to będzie dużo dobrych okazji, żeby się spotkać, podyskutować, no i poprosić o podpis.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji, działacz KO, zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u. Zapadła decyzja w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej. Działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów, napisał rzecznik partii Rafał Bochenek. Dodał, że termin na opuszczenie stowarzyszenia mija 23 lipca. W telewizji Republika Bochenek mówił, że ma nadzieję, że do rozłamu w partii nie dojdzie.
3: Będzie rozłam.
4: Ja mam nadzieję, że nie będzie. No, siła tkwi w jedności. Każdy, kto rzeczywiście kieruje się interesem Polski, przyszłością naszej ojczyzny, dobrą przyszłością naszej ojczyzny, będzie chciał zostać w Prawie i Sprawiedliwości. To jest
3: ale
4: jedna
3: formacja,
4: która...
3: Ale już mamy deklarację, że tak się nie stanie, panie pośle. Myślę, że jeszcze Morawiecki trochę... już zadeklarował, że nie
4: zrezygnuje. Pani redaktor, trochę czasu jeszcze jest, także dajmy sobie odetchnąć. Myślę, że wiele osób sobie przemyśli tę sytuację. Jest 7 dni na przemyślenie, na rozmowy. Wiem, że już pierwsze osoby zgłosiły się do przewodniczącego z jakimiś refleksjami.
0: Sprawę komentował w Radiu Wnet europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda, zwolennik Morawieckiego.
5: Nikt ze stowarzyszenia nie zamierza rezygnować. Natomiast cały czas jesteśmy przekonani, że może dojść do porozumienia, to znaczy trzeba uzgodnić zasady współpracy, ale zawsze w Prawie i Sprawiedliwości. My nie mamy pomysłu na to, żeby dzisiaj tworzyć partię polityczną, a raczej stowarzyszenie jest takim wehikułem do przyciągania ludzi do Prawa i Sprawiedliwości. Taki mamy cel.
0: Dobiega końca budowa pomnika Matki Boskiej w Konotopiu w województwie kujawsko-pomorskim. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 15 sierpnia, ale turystów nie brakuje już teraz. Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu ma 55 metrów. Budowa ruszyła na początku ubiegłego roku. Inicjatorami i fundatorami budowy są Grażyna i Roman Karkosikowie, małżeństwo przedsiębiorców. Najwyższy pomnik Maryi stoi na Filipinach, ma prawie 100 metrów wysokości. To były wiadomości, dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja, redaktor Joanny Rawik.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot
6: Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox, tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Po reklamie.
13: Radio Wnet.

Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i bardzo gorąco właśnie przy konsolecie Tomek Roslund i rozmawiamy o tym, że jednak to nie jest temperatura dla człowieka. No co zrobić? I jakoś to przeżyjemy. Z trudem co prawda, ale jednak moim wydawcą jest tradycyjnie Hania Tracz, którą bardzo pozdrawiam. No i dziś zaczynam od szalenie smutnej rocznicy. Nawet sobie nie zdawałam sprawy, kiedy w minioną niedzielę 12 lipca dowiedziałam się, że 40 lat temu, Boże, jak ten czas leci, zginął w wypadku samochodowym Wacek Kisielewski. Artysta fantastyczny, artysta nie tylko utalentowany, artysta piekielnie wdzięczny, jakiś taki z poczuciem humoru, z ogromnym wdziękiem zresztą. On stworzył swój słynny duet Marek i Wacek właśnie jakoś jakiś czas przed Olimpią, bo występowaliśmy razem w paryskiej Olimpii w 66 roku latem w bardzo prestiżowej imprezie i właściwie tam zaczęła się jego europejska i światowa kariera, ale konkretnie bardzo europejska. On wprowadził do muzyki, zresztą jak wiem z takich bardzo osobistych rozmów, to Wacek od dziecka uczył się gry na fortepianie. On urodził się w Krakowie, nawet parę lat po wojnie mieszkali w tym słynnym domu literatury przy ulicy Krupniczej. Potem przenieśli się z rodzicami do Warszawy i zaczął się od dziecka uczyć gry na fortepianie. Natomiast zorientował się szybko, że po prostu ten stres twórczy zwany tremą jest dla niego tak trudny do opanowania, że on nie może być wirtuozem. I sobie wymyślił, bo tutaj na studiach, jeszcze wtedy to była Akademia imienia Fryderyka Chopina na Okulniku, spotkał Marka Tomaszewskiego i sobie grywali razem różne kawałki, takie jakieś bardzo jazzujące, w ogóle takie w kierunku właśnie muzyki popularnej. I jego wielką zdobyczą było to, że połączył w jakiś nadzwyczaj wspaniały sposób klasykę z takim kierunkiem właśnie popularnym. I teraz, oczywiście ja znałam Wacka bardzo, bardzo blisko, też prywatnie, już w czasach, kiedy on jeździł. Notabene, on zginął w wypadku samochodowym. Mieszkał wtedy z nową kobietą pod Warszawą i coś tam zabrakło soli czy pieprzu. I pojechali, za kierownicą siedział ten francuski menadżer. No i nie wiem, jak to się stało, że wjechał w drzewo czy coś. Dwa dni Wacek walczył o życie. Wiem, że był w stanie strasznym i myślę, no oddałabym moje życie, ale to jest niemożliwe. To jak to będzie? Lepiej niech go nie odratują, bo to będzie roślina. I rzeczywiście zmarł i to było 40 lat temu. Parę lat temu jego córka Zuzia nagrała ze mną rozmowę do planowanej książki. I proszę sobie wyobrazić, że czas upływa. Jerzy Kisielewski, jego starszy brat, jest dziennikarzem muzycznym. Nie wiem, jak można było do tej pory nie wydać książki. Jestem oburzona i nie waham się tego mówić głośno. A my posłuchajmy teraz, bo to chyba było pierwsze nagranie Marka i Wacka, Prząśniczki Stanisława Moniuszki. To jest rzeczywiście bardzo oryginalne potraktowanie tematu.

To byli Marek i Wacek, wspaniały duet. Tutaj na perkusji, już jest perkusja, gra Szymon Walter z Polskiej Orkiestry Radiowej, wtedy pod dyrekcją Stefana Rachonia. Tak, ja potem jeszcze powrócę, bo to jest rzeczywiście niepowetowana strata. No i zginąć w tak młodym wieku. Wacek był urodzony 12 lutego, czyli Wodnik, w 1943 roku. No, dużo się nie nażył. Tak, niestety. A my idziemy do naszego wróbla. Edith Piaf bawi wakacyjnie w kosztownej rezydencji, przepraszam, w Malibu, w objęciach młodego Jeana Drejac, ulubieńca dworu, co nie zawsze się zdarza w układach życiowych wróbla. Aktualny Jean jest wyjątkowo lubiany, łagodny i miły. Edith znajduje czas na rozmyślania. Mój pobyt tutaj przedłuża się, tego nie przewidziałam. Muszę wreszcie przestać grać rolę kapryśnej dziewczynki, nie podpierać się innymi. Odczuwam teraz potrzebę opiekowania się bliźnimi. Moim przeznaczeniem jest nie tylko śpiewanie. Bóg obdarza mnie jeszcze inną misją, a przecież zdarza się, że chcąc czynić dobro, działamy wręcz odwrotnie. Takie są rozmyślania Piaf, a my posłuchajmy jej genialnego hymnu do miłości, ale w wykonaniu Céline Dion. Ja mam, dochodzą mnie głosy słuchaczy, że bardzo dobrze, że nadaje Céline Dion, bo to jest zupełnie inny i wspaniały. Słuchamy.

No tak, no tak. To była wspaniała Céline Dion. Ja myślę, że Edith Piaf, gdyby usłyszała to nagranie, to też byłaby zadowolona, a nawet zachwycona. Tyle, że ja tak zastanawiam się nad stylem, ekspresją, że one są jednak różne w każdej epoce. No ale to jest temat do zgłębienia, że ho, ho, ho. Tutaj widzę, zapisałem gdzieś fragment jakiejś recenzji. No, to jest więcej niż recenzja. Mianowicie, Piaf, tak silnie uzależniona od miłości kolejnych mężczyzn, potrafi porzucać ich równie szybko jak uwiodła. Sama tkwi we władzy swoich poczynań, chwilami bezradna wobec własnych działań. Tak oceniają bardziej odważni przyjaciele. Ona sama próbuje analizować siebie i zachowania wobec bliźnich, by wreszcie dojść do wniosku, że mimo wszystko nauczyła się już, jak być szczęśliwa. Czy na pewno? Może to ma związek z zakończeniem długich wakacji na Malibu. Ona chyba nie nawykła do podobnej bezczynności artystycznej. 3 września Piaf śpiewa w wielkiej gali w Dallas. Astronomiczne honorarium, bardzo w tej chwili potrzebne, ale nade wszystko spotkania z takimi gwiazdami jak Grace Kelly, laureatką Oscara, niebawem księżną Monako, oraz gościnnie występującym twórcą mody Pierre Cardin. A skoro jesteśmy w Ameryce, to posłuchajmy geniusza wokalistyki, śpiewa Ella Fitzgerald.

Wspaniały duet. No tak, ale to są pomniki muzyczne. To jest coś, co wyrasta ponad wszelkie możliwe poziomy. No a my jesteśmy z Edith Piaf, znowu na Manhattanie. To jej druga miłość po Paryżu. Wraca tu jak do siebie. Na razie próby w kabarecie Versailles. Spotyka wielką gwiazdę francuskiej sceny i ekranu, zadomowionego w USA Maurice'a Chevalier, który z czułością i podziwem wspomina swoją sławną rodaczkę. Sam pochodzi z równie biednej dzielnicy Paryża, Ménilmontant. Przy okazji informuje Piaf, że jej przyjaciel Jean Cocteau został członkiem Akademii Française. 14 września nowa premiera Piaf w zaprzyjaźnionym Versailles. Trochę tremy, raczej niegroźnej. Ona jest tu właściwie u siebie. No i rozstanie z Jeanem Dreyjac. Pretekstem jest choroba jego matki. Powinien wrócić do Paryża. Bilet pierwszej klasy na transatlantyk Queen Elizabeth, zafundowany przez Piaf, jest prezentem pożegnalnym. A my posłuchajmy, jak Piaf niezwykle śpiewa wspaniałą piosenkę, taką nietypową dla siebie, L'homme à la moto.

Tak, to bardzo oryginalny, nietypowy utwór, ale wspaniały. No i nasza bohaterka zaczyna tęsknić za Francją, za Paryżem. Podpisane już kontrakty zatrzymują Piaf na kontynencie amerykańskim. W grudniu występuje w Montrealu w kabarecie Morocco. Kolejny triumf opisany w Le Petit Journal. Piaf śpiewa na tle czarnej kurtyny. Niewidoczna jest orkiestra i chór. Tu dodam od siebie, że w paryskiej Olimpii orkiestra grała właśnie za tiulową kurtyną, co dla nas Polaków było nowością. Jak widać, to system efektowny, stosowany w innych krajach od lat. I dalej recenzja o Piaf. Gdy tylko pojawia się na scenie, kontynuuje recenzent, od pierwszej chwili hipnotyzuje publiczność. Najpierw opowiada w kilku słowach o piosence, po czym śpiewa Sous le ciel de Paris. Każdy na widowni jest przeniesiony do innego świata. Czarna kurtyna staje się obrazem Paryża. Nasza wyobraźnia została uruchomiona. Dziennikarz opisuje huragany oklasków i okrzyki publiczności po każdej kolejnej piosence. W programie telewizyjnym Radio Canada zatytułowanym Music Hall obszerna rozmowa z artystką to czasy potęgi przekazu telewizyjnego, jak na początki przystało. A my posłuchajmy, bo wtedy troszkę później pojawił się Kanadyjczyk Paul Anka.

Tak, to był niezapomniany Paul Anka. To zadziwiające, na czym polega fenomen takich nieśmiertelnych przebojów. Zresztą on podobno miał tak straszne tremy, że wieźli go na koncert w ostatniej chwili, w płaszczu wysiadał z samochodu i wbiegał na scenę i wtedy mniej się bał. No dzisiaj to było niemożliwe przy tych korkach. No tak, i nadchodzi Boże Narodzenie, Edith Piaf wraca do Nowego Jorku, gdzie w gronie swoich muzyków oraz francuskich przyjaciół świętuje 40 urodziny. I podobnie ostatni dzień 55 roku. Prestiżowa Carnegie Hall przez wiele lat gościła wyłącznie muzykę klasyczną. W pewnym momencie weszli tam muzycy jazzowi, co rozpoczął Leonard Bernstein, zapraszając Louisa Armstronga na koncert Jazz Filharmonii. W Carnegie Hall wystąpiły potem big bandy Counta Basie i Duke'a Ellingtona. Śpiewała Billie Holiday, ale również Judy Garland, matka Lizy Minnelli. Ale one wystąpiły dużo później, no to znaczy parę lat później, w roku 1961, skoro Judy Garland, posłuchajmy jak Liza Minnelli śpiewa New York.

Tak, to olśniewająca wokalistka. Uwielbiam ją i właściwie jej kariera nie trwała zbyt długo. Znowu wychodzi tutaj jakiś problem napięć nerwowych, bo to jest jednak niemożliwe, Liza Minnelli. Edith Piaf to pierwsza wokalistka typu varieté, która wystąpi na scenie Carnegie Hall 4 stycznia 1956 roku. Sala mieszcząca 2800 miejsc, wypełniona po brzegi. Część publiczności umieszczona na scenie po lewej i prawej stronie. Piaf prezentuje recital 22 piosenek. Zaskakuje i porusza nieprawdopodobny talent artystki, która w bogactwie swojego repertuaru przekształca banalny tekst w liturgię, tworząc arcydzieło z byle piosenki. Tym bardziej, że jej piosenki cechuje muzyka i teksty wielkiego formatu, tworzone starannie, specjalnie dla niej, przez profesjonalistów świadomych, jakim cudem natury i sztuki jest Edith Piaf. Kultura, słowa artystki nienaganna, czasami używa zgłoski R, roulé, w odróżnieniu od wrodzonego grasseye. Piaf czyni to ostentacyjnie, zależnie od charakteru tekstu, który czasami posiada elementy plebejskie. Nade wszystko zdumiewa jej głos czysty, olśniewający ekspresją, jedyny w swoim rodzaju. Każdą piosenkę Piaf zapowiada w języku angielskim, zwięźle, klarownie, przy okazji wyrażając swój nader osobisty, wręcz intymny stosunek do kolejnego dzieła słowno-muzycznego. W tych opowieściach jest ogromna klasa artystki. Jej przyjacielski ton o swoich twórcach. A my tym razem dla odmiany posłuchajmy, jak Padam Padam, wielki przebój, śpiewa Mireille Mathieu.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to! O, w Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola 0 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale! Kupujemy!
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
10: Piaf, czyli wróbel. Opowieść o piosence nie tylko francuskiej. Tak, słuchaliśmy Padam w świetnym wykonaniu Mireille Mathieu właściwie. Ona zaśpiewała bardzo po swojemu, a przy tym z dużą ekspresją. No ale Piaf, Carnegie Hall wprawia publiczność do zenitu zachwytu. Temperatura koncertu narasta, a właśnie przy Padam, po którym zapowiada własny tekst hymnu do miłości, widownia znajduje się w stanie totalnego entuzjazmu. Recital wieńczy Bravo pour le clown, który kończy się słowami brawo, brawo, a publiczność podejmuje te słowa. Tak. Jednak po rozstaniu z Jeanem Dreżak Edith Piaf troszkę gaśnie w zapałach i nie pierwszy i nie ostatni raz widzimy, do jakiego stopnia życie prywatne naszej bohaterki łączy się

ściśle z jej sztuką. Jest w tych powiązaniach regularność rzadko spotykana. Podobnie jak liczebność, jednak zważywszy potęgę osobowości naszej bohaterki, wszystko w niej nadzwyczajne, jedyne w swoim rodzaju. Może dlatego po pierwszej wizycie na cmentarzu Père Lachaise w dniu premiery w Olimpii zrozumiałam nagle, że sztuka i życie stanowi jedność, a my posłuchajmy jakże odległej twórczości Astora Piazzolli, Liber Tango.

Tak, to było Libertango. Moi słuchacze zauważyli, że ruchem konika szachowego poruszam się w czasie i przestrzeni. Stąd Astor Piazzolla ze swoim Libertango. Z tym niezwykłym twórcą zmierzyłam się na festiwalu Malta kilkanaście lat temu, a song Yo Soy Maria de Buenos Aires jest osiągalny w internecie. W życiu się bardziej nie napracowałam, przyznaję. To dziwna, trudna, zupełnie odmienna materia. A prowadzę do Ameryki Południowej śladem wróbla, który po sukcesie w Carnegie Hall udaje się tam na krótkie tournée. Rozpoczyna go w Hawanie. Kuba we władaniu dyktatora Batisty, a Hawana to kosmopolityczna metropolia z bogatym życiem nocnym. Królują tam kasyna i burdele. Piaf występuje w ekskluzywnym kabarecie Le Sans Souci, śpiewa dwukrotnie każdego wieczoru. Piaf nie służy klimat tropikalny po 10 dniach. Ochoczo leci do Miami odpoczywać, a my słuchamy La Foule.

Tak, to była Edith Piaf, La Foule. To bardzo dziwne. Ja w gruncie rzeczy bardziej lubię i podziwiam te jej pieśni, które nie stały się przebojami. No ale to już tak jest i na to nie ma ratunku. Chciałabym zakończyć moją audycję jednak duetem Marek i Wacek, bo bardzo, bardzo przeżyłam tę 40. rocznicę. To nie do wiary, że tyle lat, odkąd nie ma Wacka. Zresztą Marek Tomaszewski po śmierci Wacka znalazł w Paryżu jakiegoś francuskiego Rumuna i z nim chciał kontynuować. Nawet przyjechał do Polski, nawet wzbudził zachwyt krytyków, bo mówił, a ten, to on jest taki bardziej klasyczny, to będzie nowa jakość, ale nie było żadnej jakości, więc my na zakończenie dzisiaj słuchamy Bolero Ravela w wykonaniu duetu Marek i Wacek, a ja dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. 18-latek oskarżony o malowanie napisów Sława UPA na pomnikach w Polsce działał na zlecenie rosyjskich służb. Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. Czy frakcja Mateusza Morawieckiego opuści partię? 20 lat za śmiertelny wypadek w Warszawie. Skazany pędził ponad 220 km na godzinę.
1: Wiadomości wnet.
0: Prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec 18-letniego Ukraińca, który działał na zlecenie rosyjskich służb. Według śledczych umieszczał napisy Sława UPA i czerwono-czarne flagi na budynkach i pomnikach w Polsce, między innymi na pomniku Rzezi Wołyńskiej w Domostawie. Wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach. Grozi mu dożywocie, powiedział w nagraniu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Rzezi Wołyńskiej. Jego cel? Wzniecanie konfliktów na tle narodowościowym pomiędzy Polakami a Ukraińcami poprzez wykorzystywanie symboliki banderowskiej. Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Mam nadzieję, że do rozłamu w partii nie dojdzie, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w Telewizji Republika.
3: Będzie rozłam.
4: Ja mam nadzieję, że nie będzie. No, siła tkwi w jedności. Każdy, kto rzeczywiście kieruje się interesem Polski, przyszłością naszej ojczyzny, dobrą przyszłością naszej ojczyzny, będzie chciał zostać w Prawie i Sprawiedliwości. To jest
3: ale
4: jedna
3: formacja,
4: która...
3: Ale już mamy deklarację, że tak się nie stanie, panie pośle. Myślę, że Morawiecki już zadeklarował, że nie
4: zrezygnuje. Panie redaktor, trochę czasu jeszcze jest, także dajmy sobie odetchnąć. Myślę, że wiele osób sobie przemyśli tę sytuację. Jest 7 dni na przemyślenie, na rozmowy. Wiem, że już pierwsze osoby zgłosiły się do przewodniczącego z jakimiś refleksjami.
0: Zgodnie z decyzją władz partii, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mają czas na jego opuszczenie do 23 lipca. Sprawę komentował w Radiu Wnet europoseł Waldemar Buda, zwolennik Morawieckiego.
5: Nikt ze stowarzyszenia nie zamierza rezygnować. Natomiast cały czas jesteśmy przekonani, że może dojść do porozumienia, to znaczy trzeba uzgodnić zasady współpracy, ale zawsze w Prawie i Sprawiedliwości. My nie mamy pomysłu na to, żeby dzisiaj tworzyć partię polityczną, a raczej stowarzyszenie jest takim wehikułem do przyciągania ludzi do Prawa i Sprawiedliwości. Taki mamy cel.
0: Będzie rozłam, komentował na gorąco w Radiu Wnet były poseł Konfederacji Robert Winnicki.
6: Wydaje się, że tak, że to będzie rozłam i to będzie najpoważniejszy rozłam, do jakiego doszło w PiS-ie w historii. Jednak nawet wtedy, kiedy w 2011 roku oddzielała się Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, nie wychodził wtedy były premier z dużą liczbą posłów. Oczywiście mogę powiedzieć, że za mojego życia to już jest drugie wyrzucanie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. Pierwsze miało miejsce zaledwie parę miesięcy temu, prawda? I zakończyło się tam słynną kolacją pojednawczą.
0: Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Łukasza Żaka, który spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazionkowskiej, na 20 lat więzienia. Ponadto ma wypłacić on zadośćuczynienia po 300 tysięcy złotych dla członków rodziny zmarłego mężczyzny. Do wypadku doszło we wrześniu 2024 roku w nocy. W osobowego Forda na wysokości Torwaru z impetem wjechał rozpędzony biały Volkswagen. Autem podróżował czteroosobowa rodzina, małżeństwo z dwójką dzieci. Na miejscu zginął 37-letni mężczyzna. Podejrzani nie udzielili pomocy poszkodowanym. Kierujący samochodem Łukasz Żak został zatrzymany w Niemczech. Według biegłych w chwili wypadku był pijany. Pędził z prędkością 226 km na godzinę. W ostatnim tygodniu lipca rozpoczniemy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, zapowiedział prezes stowarzyszenia Tak dla CPK Maciej Wilk w Radiu Wnet. Dodał, że od złożenia wniosku organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów.
7: Jest to bardzo duże logistyczne, takie operacyjne przedsięwzięcie, żeby 132 tysiące zebrać w jednym mieście w 60 dni. Ruszymy w ostatnim tygodniu lipca, ale faktycznie mamy na względzie to, że o ile lipiec jest takim trochę martwym sezonem w Warszawie, to jednak sierpień jest aktywniejszy. Są różne święta związane z Warszawą, co najmniej dwa. Są festiwale, są mecze Legii, mecze Polonii, koncerty. Ludzie spędzają dużo czasu na zewnątrz, więc to będzie dużo dobrych okazji, żeby się spotkać, podyskutować, no i poprosić o podpis.
0: Powodem inicjatywy referendalnej jest afera Kacprzyka. 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz KO zarobił 1,5 miliona złotych w 2025 roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym. Był tam między innymi koordynatorem SOR-u.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
11: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
10: To możliwe?
11: W Radiu Wnet jak najbardziej.
12: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
10: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
12: Słuchajcie Radia Wnet.
13: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
9: Po reklamie.
13: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
14: Gdyby żył 15 lipca, cieszyłby się z 70. urodzin. O kim mowa? O Ianie Curtisie, głosie grupy Joy Division.

Ian Curtis, urodzony pod niebem Stratford 15 lipca 1956 roku, współzałożyciel Joy Division.

Mimo, że żył 24 lata, niespełna 24 lata, to wywarł wielki wpływ na muzyków i z jego skarbnicy przez 50 lat, prawie 50 lat od jego odejścia, czerpią pełnymi kuflami kryształów metafor i dźwięku. A czerpał inspiracje z literatury, filozofii, historii i własnych doświadczeń. A śpiewał o samotności, wyobcowaniu, kryzysie tożsamości, ludzkiej psychice, o labiryntach i zamkniętych przestrzeniach, o światłach i ciemnościach, o kontroli, braku kontroli, o ruchu i bezruchu. Ale największy przebój to jego głos już z zagrobu. Love Will Tear Us Apart, wersja Martina Haneta.

Ian Curtis, lata 1956-1980. A za tydzień będziemy opłakiwać Amy Winehouse 15. rocznicę jej śmierci. A 20 lat temu ukazała się ta płyta Back to Black.

I'm No Good, Amy Winehouse. Która dołączyła trochę na własną prośbę po tym alkoholowym zatruciu, po długim odwyku. A to już Ash Racer.

Najpierw ona, Amy Winehouse, You Know I'm Not Good, z płyty Back to Black. Teraz Ash Ricer i dochodzimy do płyty grupy The Rolling Stones, bo tam, na tym najlepszym albumie od lat 37, od czasu premier płyty Steel Wheels, i tu Foreign Talks, ten cover niezwykły, You Know I'm Not Good, Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood, najlepsi The Rolling Stones, gdy mowa o płytach od 37 lat.

Płyta absolutnie doskonała, The Rolling Stones, Falling Tongues. 14 nagrań, a wśród nich ten cover niezwykły, You Know I'm Not Good.

You Know I'm No Good. Jedna z tych przepięknych melodii z płyty Amy Winehouse, z płyty numer 2 Back to Black. I znakomita wersja grupy The Rolling Stones, ich najnowszej płyty, która jest absolutnie nadświetlna. Pauline Taulks, a finale nasze dobro narodowe kompozytorskie. Konstancja Kochaniec i Cinematic Jural Awaits. Tomasz Wybranowski, kłaniam się.

Cinematic July Awaits, choral z epki Rhythm of Earth, rytm ziemi, pani kompozytor Konstancja Kochaniec, Tomasz Wybranowski, kłaniam się.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
4: W piątek o godzinie 19 zapraszam na Muzyczne IQ.
5: To audycja pełna wywiadów i muzyki z kręgu rocka, alternatywy i jazzu. Nierzadko zaglądam do kalendarium, zatem są też muzyczne wspomnienia. Zapraszam, Radek Kluciński.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15 zaprasza ksiądz Roman Siko.
2: To była autopromocja.
7: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku.
8: Ponad oceanami.
7: A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
9: No właśnie, drodzy Państwo, 15.30, 8.30 i nie tylko, bo jak sama nazwa wskazuje, to jest audycja Ponad Oceanami. Zmieniamy strefy czasowe, wędrujemy, zmieniamy, drodzy Państwo, także miejsca. Będziemy i na Bliskim Wschodzie, i w Stanach Zjednoczonych. Opowiemy również o tym, co u nas tutaj w Polsce, a także szerzej, co dzieje się w parlamencie, w Unii Europejskiej. To wszystko przed nami. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony oceanu. Witam wszystkich naszych korespondentów i oczywiście witam ekipę Radia Deon, a po drugiej stronie dziś nie Sławomir Budzik, a Patrycja Stępniak prosto z Chicago, także oddajemy głos.
10: Dzień dobry, Jaśmino, witam wszystkich naszych korespondentów i oczywiście słuchaczy na całym świecie, specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami z serca chicagowskiej Polonii, oczywiście Radia Deon. Dziś będziemy mówić o tym, co dzieje się w chicagowskim ratuszu, alerty pogodowe związane z pożarami w Kanadzie, no i oczywiście historyczny debiut lewego i siatkarski hit w Chicago, czyli Liga Narodów. No nasi skóry na pewno tanio nie sprzedadzą, cała Polonia ekscytuje się tymi wszystkimi wydarzeniami. My jesteśmy w sercu tych wydarzeń specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami.
9: Dokładnie tak i głos Patrycji Stępniak jeszcze wróci w dzisiejszym magazynie, ale my, drodzy Państwo, nie od Stanów Zjednoczonych, a od Londynu rozpoczniemy naszą korespondencję. Połączmy się teraz ze współgospodarzem studia Londyn, z Aleksem Sławińskim.
7: Ponad Oceanami. Oceanami. Oceanami.
11: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu, jak zwykle w każdy czwartek. Czym żyje dzisiaj bardzo słoneczna i gorąca Anglia? Otóż oczywiście jeszcze gorętszymi i no może mniej słonecznymi wydarzeniami z wczoraj. Jak pamiętamy, Argentyna spuściła całkiem niezły manto drużynie angielskiej. Wygrana 2-1 sprawiła, że Anglicy wracają już do domu. Zaś Argentyna w najbliższy weekend spotka się z Hiszpanią. Jednakże Studio Londyn zauważyło również i poza sportowy element wczorajszego meczu. Otóż argentyńska drużyna wystąpiła na boisku z wielkim banerem Las Malvinas son Argentinas, czyli wyspy falklandzkie, jakby chcieli je nazywać, są argentyńskie. Przypominamy sobie wielki spór, który trwa już od dziesięcioleci, który na początku lat 80. przerodził się niemalże w otwartą wojnę. Chodzi o kilka małych wysepek na południowym wybrzeżu Argentyny, do których rości sobie prawo zarówno Wielka Brytania, jak i Argentyna. Temat, który porusza Brytyjczyków i Argentyńczyków od wielu dziesięcioleci. Argentyńska drużyna ma być pociągnięta do odpowiedzialności za polityczne wystąpienie w sprawie spornych wysp. Tymczasem, jeżeli chodzi o niezbyt sportowe zachowania i sianie nienawiści, mężczyzna został aresztowany wczoraj, będąc oskarżonym o groźby karalne skierowane pod adresem Nigela Farage'a. Mężczyzna na swoich social mediach napisał, że ma zamiar zastrzelić szefa kontrowersyjnej partii Reform UK. Spędzi wreszcie nadchodzące dni czekając na dalsze decyzje sądu. Areszt nastąpił 6 dni po tym, jak rzecznik w partii Reform UK, Amy Middlecombe, została zamordowana w swoim domu w Devon. Policja również i w tej sprawie wszczęła śledztwo. Tymczasem pozostańmy jeszcze w parlamencie. Keir Starmer po raz ostatni przemawiał przed parlamentem brytyjskim jako premier przed jego odejściem i przed wakacyjną przerwą. Powiedział, że to jest jego koniec politycznej podróży i że był dumny ze wszystkiego, co udało mu się osiągnąć. Podczas debaty parlamentarnej obyło się bez wzajemnych wyzwisk, które zazwyczaj towarzyszą tego typu pożegnaniom. Co więcej, Keir Starmer był żegnany nawet ze łzami przez niektórych deputowanych do parlamentu. Już za kilka tygodni dowiemy się, kto będzie jego następcą. Więcej na ten temat oczywiście będziemy opowiadali już podczas nadchodzącej audycji Studio London w Radiu Wnet, która startuje jak co tydzień o godzinie 9 w niedzielę. Serdecznie zapraszam z gorącego Londynu. Pozdrawiam Was, Aleks Sławiński.
9: I my także zapraszamy. Ja tylko, drodzy Państwo, przypomnę, że Studia Londyn możecie, i do tego Państwa zachęcamy, słuchać na naszym portalu www.wnet.fm. A teraz z Londynu przenosimy się już pod niebo Lwowa. Artur Żak, czyli Studio Lwów.
8: Ponad oceanami. Ponad oceanami.
12: Kłaniam się nisko z Lwowa. Głównym tematem w ukraińskiej przestrzeni medialnej jest zmiana w ukraińskim rządzie, a tak naprawdę całkowita reorganizacja rządu, która niestety przerodziła się w sposób dyskusji i ostry konflikt, spór na temat prowadzenia wojny. Dzisiaj Rada Najwyższa powołała Serhija Koreckiego na stanowisko premiera Ukrainy. Nie wiadomo jednak, kto obejmie stanowisko ministra obrony i czy właśnie Mykhajlo Fedorow, aktualny minister obrony, odejdzie z rządu. Wszystko wskazuje jednak, że tak. Dodatkowo wszystko wskazuje, że głosować parlament nad ministrem obrony będzie dopiero, kiedy zostanie zatwierdzony cały rząd, no oprócz właśnie ministra obrony. Polityczne odejście, tak jak powiedziałem, raczej jest przesądzone. Po wczorajszym spotkaniu z Wołodymyrem Zeleńskim, z prezydentem Ukrainy, minister Fedorow opublikował rozliczenie swojej pracy. Przyznał się, że właśnie nie zdążył dokończyć reorganizacji sortu. Zaznaczę, że on był ministrem obrony no w sumie chyba niecałe pół roku. Jednocześnie zapowiedział, że nadal będzie kontynuował swoją misję w walce z Federacją Rosyjską, prawdopodobnie na innych stanowiskach. Dzisiaj Mykhajlo Fedorow zwołał konferencję, na której jednak przedstawił znacznie poważniejsze przyczyny konfliktu. Otwarcie skrytykował głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy generała Aleksandra Syrskiego. Zarzucił mu m.in. blokowanie inicjatyw technologicznych, unikanie rozmów o problemach armii i prowadzenie takich zakulisowych rozgrywek i prowokacji. Fedorow przyznał, że Syrski co prawda odegrał bardzo istotną rolę w obronie Kijowa w 2022 roku, a także w kontrofensywie charkowskiej w tym samym 2022 roku. Jednak podkreślił, że wojna na tyle się zmieniła, że jednak trzeba bardziej dostosowywać realność. Minister Fedorow zaproponował dymisję Syrskiego i także szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Niemniej jednak prezydent Zeleński nie zgodził się na odwołanie. Po tym Fedorow stwierdził, że będzie szukał możliwości jakiegoś porozumienia, wypracowania jakichś mechanizmów współpracy zarówno z szefem sztabu, jak i głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy. Ale tutaj z kolei ponoć wystąpił Syrski z ultimatum braku możliwości współpracy z ministrem obrony. Ponoć Wołodymyr Zeleński zaproponował Fedorowowi bądź pozostanie jako doradca kancelarii prezydenta, a nawet Economist donosi, że nawet miał mu proponować stanowisko premiera Ukrainy. Na to się nie zgodził Fedorow, stwierdził, że to nie jest jego rola, że jego rolą jest właśnie modernizacja armii na danym, której on nie zakończył. Wszystkich tych możliwości oddziaływania asymetrycznego na Federację Rosyjską, a te inne inne stanowiska nie dają mu takiej potencjalnej możliwości. Właśnie potencjalne odejście Fedorowa wywołało bardzo liczne protesty w wielu miastach Ukrainy. No przede wszystkim w Kijowie kilka tysięcy osób dotychczas protestuje między innymi pod Werchowną Radą, czyli pod Parlamentem Ukrainy. Także w Lwowie odbywają się liczne protesty. Wiele instytucji, także instytucji takich doradczych, analitycznych występuje z poparciem dla Michaila Fedorowa. Dodatkowo zaniepokojenie także nie ukrywa unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Nazwał właśnie on to odejście, potencjalne odejście Fedorowa ogromnym zaskoczeniem dla Unii Europejskiej, bo dla Unii Europejskiej najważniejsza jest właśnie ciągłość tych programów, między innymi tego programu obrony przeciwbalistycznej Freya, która jest razem z Ukrainą, ma być razem z Ukrainą uskuteczniana. No i stwierdzam, że nowy premier rozpoczyna urzędowanie w cieniu nie tylko tej rekonstrukcji, która jest zawsze trudna dla państwa, szczególnie prowadzącego działania wojenne, ale właśnie w sytuacji otwartego konfliktu między cywilnym kierownictwem resortu i dowództwem armii. Specjalnie dla Ponad Oceanami, wprost ze Lwowa, Artur Żak.
9: Bardzo serdecznie dziękuję, gospodarz Studia Lwów. A teraz, drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, ponownie usłyszycie piękny głos Patrycji Stępniak, czyli ponownie wędrujemy i błyskawicznie przenosimy się prosto do Chicago.
2: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
10: Dziękuję, Jaśmino, witam Ciebie i witam wszystkich naszych słuchaczy oraz korespondentów. Wietrzne miasto żyje dziś bezprecedensowym biało-czerwonym świętem sportu, które całkowicie zdominowało polonijną społeczność, ale wygląda na to, że również polskie media. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami przygotowałam błyskawiczny przegląd najważniejszych wydarzeń z aglomeracji Chicago. Zacznijmy od polityki w pigułce. Fatalne notowania burmistrza, najnowszy sondaż Instytutu Chicago przyniósł druzgocące wieści dla Brandona Johnsona. Jego poparcie spadło do zaledwie 23% i większość mieszkańców, bo blisko 60%, deklaruje, że absolutnie nie będzie popierało jego ponownego startu. Natomiast trwa gorący wyścig o ratusz. Pojawiają się nowi kolejni kandydaci. Mocną pozycję ma Susana Mendoza, która oficjalnie ruszyła z kampanią. To były kontroler stanu Illinois. City Council został sparaliżowany. Zaplanowane w Radzie Miasta kluczowe głosowanie nad odsprzedażą miejskich parkometrów nowojorskiemu funduszowi Stone Peak zostało nagle odwołane. No, u nas te ceny parkometrów są absolutnie szalone. To jest w tej chwili $7,5 za godzinę parkowania w mieście, przy czym jest zdecydowanie trudno jeszcze zaparkować. Wyjątkowy stan dla zdrowia z kolei związany z trudnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi dymem z pożarów z lasów z Kalifornii. Dotarło to ze strony północnej, z nad jeziora Illinois, z granicy naszego stanu. Tutaj jest czerwony alert dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy mają problemy zdrowotne, ale dla wszystkich mieszkańców i prośba o ograniczenie aktywności na zewnątrz. No i przejdźmy teraz do sportu, do tego, czym żyje cała Polonia. Historyczny debiut Lewego, no i oczywiście siatkarski hit Liga Narodów. Już dziś Lewandowski być może zadebiutuje w barwach Chicago Fire w domowym meczu przeciwko Vancouver. Spodziewana publiczność to około 50 tysięcy kibiców. Większość myślę, że będzie to jednak Polonia. Wybór Chicago nazwał sprawą sercową, podkreślając ogromne zaangażowanie trenera oraz całego składu Chicago Fire. No i oczywiście wyjątkowość Polonii. My będziemy kibicować również naszym zawodnikom reprezentacji Polski w siatkówce w Hoffman Estate. Kibice robią wszystko, by dodać odwagi.

0: wróci. Dziś oczywiście Mundial o godzinie 17, czy też zaraz tuż po tych wiadomościach watykańskich. Ale teraz czas na kilka chwil pozostać w studio Radia Wnet, bo tam czeka ze swoją korespondencją Paweł Kobierski.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
2: Dzień dobry Państwu. Argentyna w radości, Argentyna, która tańczy, Anglia w płaczu. Tak by można było w jednym zdaniu tak naprawdę podsumować to, co wydarzyło się wczorajszego wieczora. Albi Celestes wygrali 2-1 z kadrą Anglików prowadzoną przez Tomasa Tuchela. Na początku, w 55 minucie, Anthony Gordon. Potem Anglicy zostali zepchnięci do defensywy tak naprawdę i to się na nich bardzo mocno zemściło. W 85 minucie fenomenalny gol Enzo Fernandeza zza pola karnego, w 92 minucie Lautaro Martinez głową wprowadza swoich kolegów do finału. Mecz z mocnym podtekstem zarówno historycznym, jak i politycznym. Historycznym dlatego, że do tej pory Anglicy z Argentyńczykami spotykali się na Mundialu już 5 razy. Pierwsza taka przygoda była w 1962 roku. Wtedy to górą była Anglia, wygrywając 3-1. Potem spotykali się jeszcze w 66, 86, 98 i 2002. Ten bilans był korzystny dla Anglii. Anglicy wygrywali 3 razy. W tym momencie, w tym roku musieli uznać wyższość Argentyny i tę zaciekłą historię i tę rywalizację między narodami można było zobaczyć od pierwszych minut. Od razu bardzo mocne wejścia, dużo krzyków, dużo protestów w stronę amerykańskiego sędziego, który był arbitrem tego spotkania. Natomiast koniec końców to Argentyna się cieszy. Argentyna może grać dalej, gdzie w finale zmierzy się z Hiszpanami, którzy rozmontowali Francuzów 2-0. Gole Mikela Oyarzabala oraz Pedro Porro. No i ten mecz finałowy będziemy mogli doświadczyć już w najbliższą niedzielę, 19 lipca o godzinie 21 czasu polskiego, dzień wcześniej, czyli w sobotę 18 lipca. Również o 21 czasu polskiego Francuzi zmierzą się o brąz z Anglikami. Oba te mecze zostaną rozegrane na stadionie w New Jersey, na MetLife Stadium i będziemy obserwować, jak to wszystko się rozstrzygnie i która drużyna dopisze, będzie mogła doszyć gwiazdkę nad swoim herbem do swoich koszulek. Ja zapraszam Państwa na Studio Mundial już dzisiaj o godzinie 17.10, a dla magazynu Ponad Oceanami Paweł Kobierski.
0: Bardzo serdecznie, Pawle, dziękuję. A my, drodzy Państwo, teraz wędrujemy prosto na Filipiny. Tam czeka już Maciej Mikurda.
1: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
3: Dzień dobry, witam Jaśmino. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Deon i Radia Wnet. Z tej strony Maciej Mikurda. No i dzisiaj wprowadzę Państwa w zawiłości tutejszej polityki międzynarodowej, bo ostatni tydzień zdominował.
0: I tak bywa, że ja właśnie wzięłam łyk wody, a Maciej mi, kurde, na moment stracił zasięg. No ale tak to już czasem jest, kiedy łączymy się prosto z Filipinami, kiedy wędrujemy ponad oceanami, to od czasu do czasu gdzieś może nam się zachwiać to połączenie, ale słyszymy ponownie głos Macieja mi, kurde, w takim razie oddaję Ci głos, tak.
3: Kontynuując zatem ten ostatni tydzień na Filipinach, zdominowała polemika wywołana przez grupę, uwaga, chińskich naukowców. No mianowicie ci chińscy naukowcy podczas sympozjum na jednym z uniwersytetów w państwie środka podzielili się wynikami swoich badań dotyczących wysp Batanes. I tu takie krótkie wprowadzenie. Wyspy Batanes to jest najbardziej na północ wysunięta grupa wysp należących do Filipin. Bardzo piękna zresztą, nazywana filipińską Szkocją, bo rzeczywiście takie trawiaste wzgórza, no one przywodzą trochę na myśl Szkocję, ale to, co najważniejsze w wyspach Batanes, to fakt, że one znajdują się bardzo blisko Tajwanu, mianowicie w odległości niespełna 150 kilometrów. No i to najwyraźniej skłoniło chińskich naukowców do takiej śmiałej tezy, że te wyspy są częścią Tajwanu. No i to pozornie takie nieszkodliwe stwierdzenie, ono jednak w tej warstwie politycznej nie jest neutralne, ma swój ciężar, bowiem, jak być może Państwo

0: wiedzą. Według oficjalnego stanowiska Pekinu Tajwan jest częścią terytorium Chin, a więc idą tym tokiem rozumowania, no także Wyspy Batanes jako część Tajwanu powinny należeć do Chińskiej Republiki Ludowej. No więc jak można było się spodziewać, no tutaj w Chinach po prostu zagotowało się, bo wypowiadali się i politycy, i wojskowi, i naukowcy. No murem Filipiny stanęły za wyspami Batanes. Odrzucono te twierdzenia, no ale sprawę też traktuje się bardzo poważnie, ponieważ dominuje takie przekonanie, że chociaż te słowa padły w środowisku akademickim, no to jednak w Chinach raczej nie ma wolności słowa, więc jeżeli już gdzieś w tym oficjalnym, tej oficjalnej narracji pojawia się jakieś stwierdzenie, to być może jest ono, czy najprawdopodobniej jest ono zaakceptowane przez władze. No więc na Filipinach czyta się to oświadczenie jako taką próbę sondowania reakcji filipińskiego społeczeństwa na roszczenia terytorialne wobec nowego fragmentu Filipin. Także sprawa jest obserwowana, komentowana, no i też oczywiście z pewnym niepokojem, bo no, zapowiada się na to, że będzie tutaj taki kolejny punkt zapalny w Azji. A o tym opowiadał Państwu Maciej Mikurda z Makati City. Pozdrawiam serdecznie.
1: I my także pozdrawiamy i bardzo dziękuję za jak zawsze szalenie ciekawą korespondencję. Jak słyszymy, ta sytuacja cały czas jest jeszcze rozwojowa, no i bardzo, bardzo napięta. A teraz, drodzy Państwo, ponownie połączymy się z Radiem Deon, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już na Państwa ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Arkansas zostało uznane za stan najlepiej chroniący wolność religijną w Stanach Zjednoczonych. Tak wynika z najnowszego raportu Religious Liberty in the States 2026, przygotowanego przez First Liberty Institute, organizację prawną zajmującą się obroną wolności religijnej. Coroczny indeks analizuje przepisy dotyczące ochrony swobody wyznania. Badacze oceniają m.in. rozwiązania odnoszące się do działalności władz publicznych, ochrony sumienia w służbie zdrowia, życia gospodarczego, funkcjonowania wspólnot religijnych, a także kwestii związanych z rodziną i edukacją. Arkansas uzyskało wynik 89% i wyprzedziło Tennessee, które zdobyło 85%. To pierwszy raz w historii raportu, kiedy dwa stany przekroczyły próg 80%, otrzymując najwyższą ocenę, doskonałą. Na trzecie miejsce spadła Floryda, ubiegłoroczny lider zestawienia. Autorzy raportu wskazują, że o awansie Arkansas zdecydowało przede wszystkim przyjęcie ustawy HB 1615. Przepisy te mają chronić osoby oraz instytucje przed przymusem udziału w ceremoniach ślubnych, które pozostają w sprzeczności z ich przekonaniami religijnymi. Na przeciwnym krańcu rankingu znalazł się Nowy Jork, który według autorów raportu zapewnia ochronę jedynie 26% analizowanych zabezpieczeń. Oznacza to różnicę aż 63 punkty procentowe pomiędzy pierwszym i ostatnim miejscem zestawienia. Nowy Jork wrócił na ostatnią pozycję po raz pierwszy od 2022 roku. Raport podkreśla jednak, że nawet najwyżej oceniane stany nie zapewniają pełnej ochrony wszystkich analizowanych rozwiązań. Arkansas mimo najlepszego wyniku wciąż nie spełnia 7 z 50 kryteriów uwzględnianych przez autorów indeksu. Widoczne są również zmiany w innych częściach kraju. Tennessee awansowało z 10 na 2 miejsce po uchwaleniu przepisów wzmacniających ochronę klauzuli sumienia pracowników i instytucji medycznych. Z kolei Georgia i Wyoming przyjęły ustawy określane jako Religious Freedom Restoration Acts, które mają chronić osoby i organizacje przed nadmiernymi ograniczeniami nakładanymi przez państwo na praktyki religijne. Zdaniem autorów raportu coraz więcej stanów korzysta z doświadczeń innych i wprowadza rozwiązania wzmacniające ochronę wolności religijnej. Może to stworzyć pozytywny trend trend zachęcający kolejne legislatury do rozszerzenia gwarancji swobody wyznania dla swoich obywateli. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję, a my, drodzy Państwo, teraz spróbujemy na kilka chwil połączyć się z Mikołajem Murkocińskim gdzieś na jordańskiej pustyni. Mam nadzieję, że uda nam się usłyszeć jego głos.
2: Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
4: Dzień dobry Jaśmino, dzień dobry Państwu. Tak, udało się połączyć i połączenie, które jest bardzo trudne tutaj na pustyni, gdzie internetu po prostu nie ma, ale jesteśmy na Bliskim Wschodzie i to właśnie o Bliskim Wschodzie dwa słowa, ponieważ to jak zawsze można powiedzieć w ostatnich miesiącach Bliski Wschód zajmuje te czołowe pozycje w różnych źródłach informacji. Oczywiście ze względu na kolejną rundę wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, że już mniej więcej tydzień trwa nowa konfrontacja. Po tym, jak chyba już możemy powiedzieć, fiaskiem zakończyło się porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wynegocjowane jeszcze w zeszłym miesiącu. Wszystko zaczęło się od tego, gdy Iran miał zaatakować tankowce przepływające przez cieśninę Ormus i od tamtej pory te napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem tylko i wyłącznie narastają. We wtorek Stany Zjednoczone ponownie nałożyły blokadę na porty irańskie, a Iran ponownie ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus. I od tamtej pory trwa wymiana ciosów. Stany Zjednoczone przeprowadzają kolejne naloty na cele w Iranie, głównie wzdłuż wybrzeża irańskiego nad Zatoką Perską. Są to systemy uderzeniowe, również składy rakiet balistycznych, ale również uderzenia są także w różnych innych częściach kraju. A Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, stwierdził w mediach, w wywiadzie dla Fox News, że jeżeli Irańczycy nie powrócą do stołu negocjacyjnego, to w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone być może zaatakują cele związane z infrastrukturą krytyczną, przede wszystkim elektrownie oraz mosty. Jest to groźba, która pojawiła się już na początku kwietnia, ale wtedy udało się wypracować zawieszenie broni między tymi krajami. Z drugiej strony Iran, który zapowiedział, że jeżeli Donald Trump rzeczywiście zrealizuje swoje groźby, wówczas nie będą te ataki odwetowe Iranu ograniczone jedynie do infrastruktury wojskowej na terenie krajów Zatoki Perskiej, czyli w Bahrajnie, w Kuwejcie, w Katarze oraz tutaj w Jordanii, ale również będą to celem, będą także inne obiekty związane z infrastrukturą krytyczną. Tak więc mamy do czynienia z kolejną rundą tych napięć, a z kolei gazeta The Telegraph kilka godzin temu podała informację, że jemeńscy Huti, którzy są sprzymierzeni z Iranem, rozważają zamknięcie cieśniny Darmed Mandab, czyli tej cieśniny, która łączy Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim, co oznaczałoby, że kanał Suezki byłby w zasadzie zamknięty i przewoźnicy międzynarodowi byliby zmuszeni do tego, aby obierać trasę wokół kontynentu afrykańskiego, aby połączyć Azję z Europą. Tak więc mamy kolejny kryzys gospodarczy, kolejny wzrost cen ropy naftowej. No i oczywiście wielkie pytanie, jak to się tym razem skończy, ale po raz kolejny mamy potwierdzenie, że ten konflikt, który rozpoczął się pod koniec lutego, jest bardzo trudny do ukończenia, że coraz bardziej mamy do czynienia z tak zwanym konfliktem sporadycznym, coś, co jest absolutnym koszmarem politycznym dla republikanów. Być może więcej dowiemy się dzisiaj z przemówienia Donalda Trumpa, przemówienie, które zostało już zaanonsowane kilka dni temu. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, około 60 km na północ od miasta Aqaba, Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. No i udała się, drodzy Państwo, ta korespondencja. Nie obyło się oczywiście bez drobnych, tutaj to nawet już nie są usterki techniczne, bo przypomnijmy, że to była korespondencja prosto z pustyni, to nie byle jakiej, Wadi Rum. To wielka, spektakularna pustynia. Więcej na pewno Mikołaj opowie w swoich korespondencjach, ale to jest największa dolina tego typu w południowej Jordanii. A ja tylko, jeżeli chodzi o ciekawostki, to jeszcze dodam, że te krajobrazy, one trochę przypominają powierzchnię Marsa i były tłem dla filmów takich jak na przykład Gwiezdne Wojny albo Marsjanin. A Mikołaj Murkociński oczywiście jeszcze będzie tam podróżował, zwiedzał, opowiadał o tych najważniejszych wydarzeniach politycznych, geopolitycznych, Bliski Wschód. Ta pustynia to powierzchnia, z tego co wyczytałam, to chyba ponad 700 km kwadratowych i nazywana była Doliną Księżycową. Taki to krajobraz i z takim krajobrazem pozostawiamy Państwa w naszej audycji Ponad Oceanami. Ja może jeszcze tylko spróbuję wywołać na moment głos Patrycji Stępniak i podziękować tym samym wszystkim korespondentom, współgospodarzom także Radiu Deon. Nie wiem, czy Patrycja, jesteś jeszcze z nami?
5: Jestem, Jaśmina. Oczywiście z przyjemnością przysłuchuję się wszystkim tym komentarzom z różnych stron świata ponad oceanami. To ogromna radość dla wszystkich nas tworzących ten magazyn, ale również mam nadzieję dla słuchaczy. Oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie z upalnego Chicago, ekscytując się cały czas wydarzeniami sportowymi, no i gdzieś tam troszeczkę z tyłu głowy również polityką w naszym mieście. Pozdrawiam cię, Jaśmino, pozdrawiam bardzo, bardzo mocno wszystkich.
1: I my także bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze całej ekipie z tej i z tamtej strony oceanu, drodzy Państwo, Radio Deon, tutaj oczywiście Radio Wnet. Podziękuję jeszcze, Tomasz Rosłon zrealizował audycję Ponad Oceanami, wydał oczywiście Andrzej Karaś, obu panom bardzo dziękuję, a ja już życzę Państwu miłego popołudnia, niektórym miłego poranka, a my za chwilę usłyszymy się na antenie Radia Wnet w popołudniu, także do usłyszenia za momencik.
2: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartyś.
7: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
8: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
7: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie zażylasty ten Lampart, aby?
8: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Zmiany na szczytach władzy na Ukrainie. 20 lat za śmiertelny wypadek w Warszawie. Skazany pędził ponad 220 km na godzinę. Kryzys w Prawie i Sprawiedliwości. Czy frakcja Morawieckiego opuści partię? 18-latek oskarżony o malowanie napisów Slava UPA na pomnikach w Polsce. Działał na zlecenie rosyjskich służb.
1: Wiadomości wnet.
0: Na Ukrainie trwają protesty po odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. Tysiące osób wyszły na ulice Kijowa i innych miast. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że Fedorow został odwołany ze względu na konflikt z wojskowymi i problemy z mobilizacją. Został zdymisjonowany, bo był zbyt popularny, komentował w Radiu Wnet ekspert do spraw międzynarodowych Łukasz Jasina.
2: Dlaczego Zełenski to zrobił? Bo słupki, bo to jest też popularny. Ktoś, kto może mu zagrozić w potencjalnych wyborach prezydenckich. Z tych samych powodów, dla których zaryzykował stosunki z Polską, aby ugrać kilka procent. A jakie są na razie te protesty? Na razie inteligenckie, na razie liberalna Ukraina idzie protestować, taka, która do tej pory popierała Zełenskiego ze wszelkich sił. Nie są to jeszcze protesty szerokie. Może będą, zobaczymy, to jest dopiero pierwszy dzień. Na razie ich bardzo ważnym czynnikiem jest to, że są we wszystkich ważniejszych miastach Ukrainy. W Kijowie, Lwowie, Winnicy.
0: Dzisiaj Rada Najwyższa Ukrainy powołała Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. To wieloletni menadżer i dotychczasowy prezes państwowego giganta energetycznego Naftohaz. Korecki zastąpił na tym stanowisku premier Julię Sfrydenko, która złożyła dymisję na początku tygodnia. Prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec 18-letniego Ukraińca, który działał na zlecenie rosyjskich służb. Według śledczych umieszczał napisy Slava UPA i czerwono-czarne flagi na budynkach i pomnikach w Polsce. Między innymi na pomniku Rzezi Wołyńskiej w Domostawie. Wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach. Grozi mu dożywocie, powiedział w nagraniu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, między innymi pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Rzezi Wołyńskiej. Jego cel? Wzniecanie konfliktów na tle narodowościowym pomiędzy Polakami a Ukraińcami poprzez wykorzystywanie symboliki banderowskiej. Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Dobiega końca budowa pomnika Matki Boskiej w Konotopiu w województwie kujawsko-pomorskim. Będzie to największy pomnik Matki Boskiej w Europie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 15 sierpnia, ale turystów nie brakuje już teraz. Monument ma 55 metrów. Budowa ruszyła na początku ubiegłego roku. Inicjatorami i fundatorami budowy są Grażyna i Roman Karkosikowie, małżeństwo przedsiębiorców. Najwyższy pomnik Maryi stoi na Filipinach, ma prawie 100 metrów wysokości. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał Łukasza Żaka, który spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej, na 20 lat więzienia. Ponadto ma wypłacić on zadośćuczynienia po 300 tysięcy złotych dla członków rodziny zmarłego mężczyzny. Do wypadku doszło we wrześniu 2024 roku w nocy. W osobowego Forda na wysokości Torwaru z impetem wjechał rozpędzony biały Volkswagen. Autem podróżowała czteroosobowa rodzina, małżeństwo z dwójką dzieci. Na miejscu zginął 37-letni mężczyzna. Podejrzani nie udzielili pomocy poszkodowanym. Kierujący samochodem Łukasz Żak został zatrzymany w Niemczech. Według biegłych w chwili wypadku był pijany. Pędził z prędkością 226 km na godzinę. Mam nadzieję, że do rozłamu w partii nie dojdzie, powiedział rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek w telewizji Republika.
4: Będzie rozłam.
1: Ja mam nadzieję, że nie będzie. No, siła tkwi w jedności. Każdy, kto rzeczywiście kieruje się interesem Polski, przyszłością naszej ojczyzny, dobrą przyszłością naszej ojczyzny, będzie chciał zostać w Prawie i Sprawiedliwości. To jest jedna formacja,
4: która... Ale już mamy deklarację, że tak się nie stanie. Panie pośle, Mateusz Morawiecki już zadeklarował, że nie zrezygnuje.
1: Pani redaktor, trochę czasu jeszcze jest, także dajmy sobie odetchnąć. Myślę, że wiele osób sobie przemyśli tę sytuację. Jest 7 dni na przemyślenie, na rozmowy. Wiem, że już pierwsze osoby zgłosiły się do przewodniczącego z jakimiś refleksjami.
0: Zgodnie z decyzją władz partii, członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego mają czas na jego opuszczenie do 23 lipca. Sprawę komentował w Radiu Wnet europoseł Waldemar Buda, zwolennik Morawieckiego.
5: Nikt ze stowarzyszenia nie zamierza rezygnować. Natomiast cały czas jesteśmy przekonani, że może dojść do porozumienia, to znaczy trzeba uzgodnić zasady współpracy, ale zawsze w Prawie i Sprawiedliwości. My nie mamy pomysłu na to, żeby dzisiaj tworzyć partię polityczną, a raczej stowarzyszenie jest takim wehikułem do przyciągania ludzi do Prawa i Sprawiedliwości. Taki mamy cel.
0: Buda zapewnił, że spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus odbędzie się zgodnie z planem 31 lipca w Warszawie. W jego ramach odbędą się debaty oraz grill i nieformalne rozmowy.
5: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że ono się odbędzie. Mamy dzisiaj zgłoszeń gigantyczną ilość. Zastanawiamy się w ogóle, jak to opanować, ponieważ mamy 1300 już chętnych zgłoszeń. Zatrzymaliśmy te zapisy, żeby nie przekroczyć limitu 999, bo taki był plan, ale być może i przeniesiemy w inne, większe miejsce. Ta dyskusja w ogóle o stowarzyszeniu napędza gigantycznie tę imprezę, więc ona z pewnością się odbędzie i mam wrażenie, że jeszcze z większym rozmachem niż nawet planowaliśmy.
0: To były wiadomości, a za chwilę rozmowy Jaśminy Nowak.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
8: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Jedyne wakacyjne pokazy 25 i 26 lipca. Następne dopiero we wrześniu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
8: Zaprasza Fundacja Art Bene.
10: Po reklamie.
11: Popołudnie Wnet.
4: 16:09 na zegarach, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet, ale te rozpoczynamy muzycznie i gramy klasykę ABBA.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16.13, a teraz, drodzy Państwo, zapraszam Was na rozmowę Jakuba Pilarka z sędzią panią Kamilą Borszowską-Moszowską, a ta rozmowa dotyczyła prokuratury, a także konstytucji. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani sędzia Kamila Borszowska-Moszowska. Dzień dobry pani sędzia.
3: Witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy i zastrzegam, że występuję dzisiaj jako rzecznik prasowy Stowarzyszenia Veritas et Ius Służbie Narodowi.
2: No dobrze, stowarzyszenie zajmuje się szeroko rozumianymi kwestiami prawniczymi. To jest taka formuła wykraczająca, tak? Poza środowisko tylko sędziowskie, a ja właśnie chciałem porozmawiać o prokuraturze. Rozmawiałem kilka dni temu u siebie w programie z prokuratorem Sebastianem Bańką, który wspomniał o tym, że kiedy trwały prace nad przygotowaniem konstytucji, to rozważano wówczas wpisanie prokuratury do konstytucji, jakieś umocowanie jej w konstytucji i nawet prawie, że do tego doszło. I pomyślałem sobie, że porozmawiam, że rozwinę ten temat z panią, no bo to są przecież de facto zagadnienia związane z tymi stenogramami prac komisji, o których już wielokrotnie rozmawialiśmy w kontekście KRS-u. No więc jako takiego pewnie jednego z lepszych ekspertów od tego tematu, bo pani wertuje te stenogramy od dłuższego czasu, chciałem zapytać, co tam się dokładnie działo w kontekście prokuratury, gdybyśmy się mieli bardziej jeszcze wgryźć w tę tematykę.
3: Tak, panie redaktorze, ja rzeczywiście chyba przez tą obecną rzeczywistość prawną bardzo interesuję się tą naszą historią prawną, żeby zobaczyć, jak można było, jak teraz jest źle też. Natomiast rzeczywiście ostatnimi czasy zajęłam się tą kwestią prokuratury, jakby niezależnie od tego wywiadu, którego z ubolewaniem stwierdzam, nie miałam jeszcze czasu wysłuchać, na pewno wysłucham, bo cenię bardzo prokuratora. Muszę powiedzieć tak, w tym tygodniu padła taka wypowiedź z ust premiera, która była dla mnie szokująca. Pan premier, niejako tłumacząc problem z ENA, z rozliczeniami, tłumacząc się wyborcom de facto, stwierdził, że on nie wiedział, że minister Żurek, minister sprawiedliwości, będzie miał tak skrępowane ręce, że nie będzie miał takiej władzy nad prokuraturą. Ja nie wiem, czy zdawał sobie sprawę pan premier, co powiedział tak naprawdę. Bo to jest coś, co najgorszego mógł powiedzieć w zakresie tego, jaką rolę ma pełnić prokuratura. I tak naprawdę przecież to ta władza szła do wyborów z takim postulatem rozdzielenia prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. A z tego sformułowania ewidentnie wynika, że pan premier mówi, że prokurator generalny, jednocześnie minister sprawiedliwości, który mu podlega, ma za mało władzy politycznej w stosunku do prokuratorów. No jest to zatrważające.
2: I jeszcze dodam od siebie, jest to też w gruncie rzeczy trochę bałamutne, bo tam on tego w tym zdaniu chyba nie wypowiedział, ale cała ta narracja rządowa opiera się przecież na tym, że w prokuraturze rzekomo jeszcze tkwią jacyś ziobryści, którzy wkładają kij w szprychy. No przecież ja chcę przypomnieć, że przecież zastępcy prokuratora generalnego poza panią Beatą Marcia, która jest w PZP-ach, są de facto odsunięci od kierowania prokuraturą. Więc tak naprawdę, no jeżeli na przykład mowa jest o tych w cudzysłowie sukcesach w sprawie pana Ziobro, to przecież tam Waldemar Żurek ma całkowicie wolną rękę, prawda? Jest powołany zespół śledczy, tam on może robić absolutnie co chce i żadni ziobryści mu tam w tym nie przeszkadzają, więc pan premier to po prostu jeszcze tutaj leci sobie w kulki, tak powiem kolokwialnie, z obywatelami. Ale to taka dygresja moja.
3: Tak, panie redaktorze, na pewno. Natomiast tu jeszcze też warto powiedzieć w tym miejscu, bo dzisiaj też pan minister Żurek się popisał w trakcie konferencji, powiedział, że on nie może właśnie działać, bo tam są ci prokuratorzy Ziobrowi, a przecież zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand powołany jest przez przecież jeszcze Seremeta, więc wiele, wiele lat wcześniej. Zatem sięgnęłam do tych stenogramów. Rzeczywiście to są praktycznie te same stenogramy, więc już też wiedziałam o tym, bo już też wspominaliśmy przecież w rozmowach, że rzeczywiście takie bardzo mocne prace nad tym, żeby tą prokuraturę umieścić w konstytucji, były. Ja uważam osobiście, że to bardzo duża strata, że to się nie zadziało. Z czego to przede wszystkim wynikało? Dlaczego Dlaczego chciano to zrobić? Dlatego, że można powiedzieć, że historycznie, ja tak troszeczkę tylko powiem o historii, mieliśmy takie trzy modele prokuratury. I taki, jak teraz patrzę na to, co się dzieje, to mam wrażenie, że wracamy do takich czasów carskich. Bo car Piotr I stworzył taki urząd prokuratora, który był określany okiem monarchy. I to była prokuratura, która miała za zadanie, nie była kwestia oskarżycielska, to była kwestia nadzoru nad wszystkimi urzędami, który miał być zgodny z założeniem założeniem cara. Więc to mi się tak trochę skojarzyło, jak to czytałam, z tym, co się teraz jakby dzieje. Po odzyskaniu niepodległości w 1928 roku uchwalono rozporządzenie prezydenckie o ustroju sądów powszechnych i ono wchodziło w życie w 1929 roku. Ono również przewidywało prokuraturę, bo prokurator działał sobie tam.
0: Ale mówię o Polsce teraz już.
3: Już mówię teraz o Polsce.
0: Nie o Rosji.
3: Już nie o Rosji, ale no to ma znaczenie, tak, z punktu widzenia naszej historii przecież, bo przecież byliśmy pod zaborami, tak? A będę nawiązywała zaraz do tego wcześniejszego właśnie modelu. I teraz tak, i tutaj ten model właśnie powojenny, po pierwszej wojnie światowej, był o tyle dobry, że prokurator był przy sądzie i on miał taką funkcję oskarżycielską, to była jego główna funkcja, i nie było takiego, tak jak teraz mamy, że prokurator stoi na straży praworządności, czyli ma szerokie uprawnienia. I to było określane przez twórców Konstytucji jako ten dobry model, który należało kontynuować. No ale w 1950 roku, no po zmianie oczywiście władzy, tak, ustroju w Polsce, wprowadzono tak zwany model radziecki, który właśnie odwoływał się do tego modelu carskiego, stąd też o nim zaczęłam. I tak naprawdę ta prokuratura, która u nas funkcjonuje, ona nadal jest no jakby konsekwencją tego modelu radzieckiego, bo to było takie udoskonalenie tego, jak można by powiedzieć, w takim kontekście, że zamiast monarchy mamy partię, tak? Czyli też jest ta prokuratura, która jest takim zbrojnym ramieniem władzy, tak?
2: Ale rozumiem, że w tym modelu, jeszcze dopytam, tym oskarżycielskim, tak, z międzywojnia, to rozumiem, że jak gdyby ciężar taki śledczy przychodził bardziej na służby policyjne, tak?
3: Tak, tak, tak, jak najbardziej, ale też nie było, bo czym to się przede wszystkim różniło, że nie było takiego bezpośredniego powiązania władzy wykonawczej, że też prokuratura nie stanowiła oczywiście odrębnej władzy, ale ona była bliżej władzy sądowniczej niż władzy wykonawczej, tak? No i jak debatowano nad
2: czyli tak wpadę w słowo, bo to jest jeszcze ciekawe, tak? Czyli rozumiem, że po prostu nawet jeśli policja, która była pewnie bliżej władzy wykonawczej w tym modelu, nawet jeśli coś tam namieszała, tak, to ten oskarżyciel mógł to zawsze trochę, rozumiem, naprostować, tak, jako taka, pod kątem prawnym, jako taka osoba niezależna.
3: Tak jak się czyta o tym, to tak się wydaje właśnie, że on był taki w miarę obiektywny, rzeczywiście niezależny. Trzeba przypomnieć, że prokuratorów powołał wtedy prezydent, tam w określoną kategorię prokuratorów, tak? Także to no, był inny to zupełnie model od tego właśnie carskiego. I to było coś takiego, co dla naszych twórców Konstytucji było tym wzorem, tak? W takim kontekście, że wskazywano w trakcie prac właśnie, że bardzo wiele tych krajów postkomunistycznych właśnie umieszcza prokuraturę w Konstytucji. Oczywiście też odwoływano się do Hiszpanii, bo my bardzo często w tych naszej Konstytucji mamy odwołania do tego ustroju hiszpańskiego i tam też prokuratura jest umieszczona w Konstytucji. I stąd było jakby taki ten nacisk, żeby odejść od tej formy radzieckiej i wrócić, jakby ukształtować tą formę lepiej, tak? Tą, która była wcześniej, przed II wojną światową. No ale co się zadziało? Zadziało się to, że tak naprawdę, ja mogę powiedzieć, jak już tak dzisiaj dokładnie prześledziłam te dwa stenogramy, to muszę powiedzieć, że to, że nie mamy jej, to taką główną odpowiedzialność, oczywiście to tak trochę pół żartem, pół serio opowiem, ponosi pan poseł, już teraz chyba nie poseł, Rokita. Ale dojdę do tego, tak? No i problem się pojawił, bo oczywiście ten model, na który się powoływano, on był też no, niewykształcony, prawda? No bo wiadomym, że od tego 28 roku do 39, no to ta prokuratura się za wiele nie wykształciła. Ale przed, w 94 bądź 5 roku było spotkanie jakby całego w Popowie. Tam wypowiadają się właśnie na ten temat w trakcie prac komisji posłowie i też chyba przedstawiciel KRS-u, ministerstwa, że było spotkanie szerokiego grona wymiaru sprawiedliwości, czyli i Sądu Najwyższego, i prokuratury, czyli tak jakby bardzo szeroko pojętego. I w trakcie właśnie tego spotkania dyskutowano nad tym i podjęto taką decyzję, że to jest bardzo istotne, żeby w tym naszym państwie, które jest na nowo tworzone i ma być demokratyczne, tak, po tej komunie jednak tą prokuraturę wpisać, żeby ona nie wróciła do tej roli takiej, jak teraz, ja mam takie wrażenie czasami jest. No i stąd też przy okazji tworzenia konstytucji ścierały się tak naprawdę, można powiedzieć, no w zasadzie już potem dwa modele, bo początkowo właśnie mówiono o tym, że ma być, że to ma być takie ramię zbrojne rządu, tak? I od tego chciano odejść. Natomiast część zwolenników chciała wpisać to przy władzy sądowniczej. No, nie do końca to pasowało, no bo jednak prokurator, no, nie jest władzą sądowniczą. Druga część osób, ja w tej chwili, panie redaktorze, nie podam cytatów, tak? Znaczy szczegółowo, niektóre mam wynotowane, ale myślę, że dzisiaj nie starczy nam na to czasu, ale będziemy pewnie kiedyś kontynuowali. Mówiła tak, że niech będzie prokurator takim odrębnym, prokuratura, przepraszam, niech będzie takim odrębnym organem ochrony praw, tak jak jest Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK, i chciano ich tam wrzucić. No i jeden z posłów stwierdził, że to jest niemożliwe do zrealizowania, bo przecież to rząd odpowiada za politykę tak naprawdę karną państwa, tak? I za bezpieczeństwo państwa. Więc jeżeli prokuratura będzie całkowicie niezależna od rządu, nie będzie powiązana z ministrem, tak? Bo tu mamy od razu kwestię połączenia tych dwóch ról, tak? No to pojawi się problem, że tak naprawdę, no, będzie to ułomne, no, nie będzie miała wpływu na to. I to był taki jeden argument nad tym. I oczywiście wracano do tego, że jest nawet taki cytat, ja tak jak mówię, teraz tego nie znajdę, ale pewnie dzisiaj umieszczę na Twitterze. Jest taki nawet cytat jednego z posłów, który mówi, ale musimy bardzo uważać, żeby nie było tak, żeby rzeczywiście ona była wykorzystywana do zwalczania przeciwników politycznych. I był tak naprawdę jeden przepis, artykuł 188 tego projektu. I on był, jaką on miał tak dokładnie treść, to ja sobie sekundkę pozwolę znaleźć, bo już? Bo to jest istotne, żebyśmy, bo tam była właśnie kwestia też niezależności prokuratora i jak to rozumieć, tak?
2: Niech pani szuka, a ja tak przypomnę, że właśnie o tej niezależności prokuratora to mówi właśnie prokurator Bańko, że na przykład w obecnym modelu w konstytucji Litwy na przykład jest właśnie wpisana niezależność prokuratorów do konstytucji. Ale to tylko przypomnienie, a pani już znalazła, rozumiem.
3: Nie znalazłam, ale moment, zaraz znajdę, ale powiem tak jeszcze, bo w momencie, kiedy byśmy rzeczywiście przyjęli ten model, kiedy to prokurator generalny, bo mamy jeszcze problem drugi, rozdzielenia tych dwóch funkcji, tak, prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. I tu się też jeszcze pojawił taki problem, że ta konstytucja nadzór nad sądami de facto zabrała z Ministerstwa Sprawiedliwości. No i właśnie przedstawiciel rządu stwierdził, że no jak, no to jak już nie będą się zajmowali sądami, minister nie będzie miał sprawiedliwości sądów pod nadzorem, nie będzie miał pod nadzorem prokuratury, no to on będzie się zajmował tylko więziennictwem. To jest w ogóle bez sensu, żeby był, tak, ten minister. I to był taki istotny argument jakby za tym, żeby tego nie rozdzielać tych dwóch funkcji. No i no nie mogę jak na złość znaleźć tych teraz, bo tak na szybko, ale do czego zmierzam? No i trwały te prace na początku już tych takich, bo najpierw trwały w podkomisjach, ostatecznie podkomisja, oni się tam bardzo spierali na ten temat i ostatecznie podkomisja zaproponowała kształt tego 188, no. Tak, znalazłam, czyli artykuł 188. Potem on był przemianowany, od razu powiem, bo gdyby ktoś szukał w tych stenogramach, to są znowu stenogramy 24-25 z 95 roku. On potem był przemianowany na 168. I tak, ustęp pierwszy. Prokurator stoi na straży prawa, czuwa nad ściganiem przestępstw oraz wnosi oskarżenie o przestępstwa. Prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości, ustęp drugi. Prokuratorów powołuje, odwołuje, uwaga, prezydent na wniosek prokuratora generalnego, więc bardzo ciekawa konstrukcja. Połączenie tych dwóch funkcji, tak, generalnego i ministra, ale jednocześnie prezydent miał powoływać. Ustęp czwarty był taki dyskusyjny. Prokuratorzy przy wykonywaniu swojej funkcji są niezależni, nikt nie może wpływać na ich bezstronność. Piąty. Zasady organizacji urzędów prokuratorskich oraz zasady działania prokuratorów określa ustawa. No to taka oczywista delegacja ustawowa. I ustęp szósty. Policja w zakresie ścigania przestępstw podlega prokuratorowi na zasadach ustalonych przez ustawę. I problem się w zasadzie tutaj największy rozwijał w zakresie tego, czy ma być to połączenie i jak ma wyglądać ta niezależność. No bo nie można było, pamiętajmy też, że w trakcie tych prac, tych komisji przecież, jednocześnie też tworzono przepisy dotyczące niezawisłości, niezależności sędziów. Więc część tutaj nie chciała tego, żeby ten prokurator był taki niezależny, jak jest sędzia. I tu się te kwestie bardzo mocno ścierały. I tak naprawdę. Początkowo, w związku z tym, że trwała bardzo duża debata przez dwa posiedzenia, to przewodniczący, jak pamiętamy, były w tej chwili już prezydent, pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, stwierdził, to może przegłosujmy wariant, bo były dwa warianty, wariant, w który przewidywał skreślenie tego przepisu dotyczącego prokuratury, po prostu go wykreślenie. I przy pierwszym głosowaniu to upadło, czyli ewidentnie chciano tak naprawdę, żeby ta prokuratura była uregulowana w konstytucji. No i zaczęli się dalej spierać o pozostałe kwestie, właśnie o tą niezależność, o to jak tak naprawdę i gdzie ma być usytuowany to, tak? Ostatecznie już przed samym głosowaniem, kolejnym głosowaniem, powstała kwestia związana z właśnie powrotem do tej linii, jednak, że ten prokurator ma być jako ten organ ochrony prawnej, tak? I teraz była kwestia właśnie powołania z prokuratorów przez prezydenta, która no według niektórych z nich wskazywała na to, że to niejako niepotrzebnie ten prezydent tam jest umieszczony, no bo oczywiście podnosiło to rangę prokuratorów, no bo sędziów też powołuje pan prezydent, ale z drugiej strony nijak się pan prezydent do samej prokuratury miał w tej sytuacji, tak? I ostatecznie miano już głosować nad tą treścią, tą zacytowaną przeze mnie tego artykułu 188. No i w ostatnim momencie pan Jan Rokita zgłosił, żeby taki wniosek, tak? Na komisji, żeby jednak ponownie przegłosować ten wariant, że to wykreślają. No i rzeczywiście to tak było na kolejnego dnia tych obrad. To było takie trochę dziwne, jak się czyta te stenogramy. No i rzeczywiście pan Aleksander Kwaśniewski zarządził takie głosowanie. No i ten wariant wtedy wygrał. Po prostu uznano, że należy to skreślić. I tak się kłócili, można powiedzieć, o to spierali. Było tyle różnych wątpliwości. Ja oczywiście tu bardzo spłyciłam ten temat, bo tak jak mówię, jestem dopiero w trakcie jakby zgłębiania tego, tych różnych kwestii. I ostatecznie jakby odstąpiono od tego. Bo padają tam też takie stwierdzenia właśnie, już o tym wspominałam w zakresie tej polityki kryminalnej państwa, że właśnie jakby państwo, jeżeli oddzieli się tą prokuraturę, że jeżeli się ją zapisze w konstytucji, to jedni mówili, że będzie to wzmocnienie, tak, bo będzie szansa na to, żeby ten model taki przedwojenny mógł się bardziej rozwinąć, a drudzy mówili, że właśnie nie, że może być tak, że że dojdzie do sytuacji, w której będzie się jeszcze bardziej utrwalał ten model taki radziecki de facto, bo w zależności od tego, jaka będzie większość parlamentarna, bo jeszcze o tym nie wspomniałam, jak miał być wybierany ten prokurator generalny w tym tutaj, w tym założeniu. Miał być wybierany w ten sposób, że były różne też warianty. Miał być wybierany przez Sejm za zgodą Senatu, jak jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Miał być tylko przez Sejm. Były też propozycje, żeby był przez prezydenta. I tak jak mówię, nie można było się nad tym zdecydować. Ale myślę, że w międzyczasie znalazłam kilka ciekawych cytatów i chciałabym kilka zacytować, bo tutaj na początku oni się spierali w ogóle, czy prokurator nie powinien być tylko jednak od ścigania przestępstw, bo taka była rola prokuratury de facto przed II wojną światową. I tutaj pada takie stwierdzenie ze strony pana Piotra Winczorka, którego już pamiętamy z rozmów o KRS-ie. Wskazał on, że wykreślenie takiej klauzuli dotyczącej funkcji kontrolnej praworządności, czyli my teraz wiemy, tak, że prokurator może działać w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, będzie mogło tutaj sprzyjać powrotowi do tego modelu właśnie z 1928 roku, ale właśnie stanowisko przeciwne zajmował reprezentant rządu, mówił tak, prokurator stoi na straży przestrzegania ustaw, nadzoruje ściganie przestępstw oraz wnosi oskarżenie o przestępstwa. I ostrzegał, że gdyby konstytucja ograniczyła zadania prokuratury wyłącznie do ścigania i oskarżania, wykonywanie innych funkcji mogłoby zostać uznane za sprzeczne z ustawą zasadniczą.
2: No tutaj wpadnę słowo, pani wspomniała w naszej rozmowie nazwisko prokuratora, zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda, to akurat on mógłby jako zastępca, który nadzorował pion sądowy w prokuraturze krajowej, mógłby długo opowiadać o różnych sukcesach prokuratury na tym polu pozakarnym, bo prokuratura w tych ostatnich latach wielokrotnie.
3: Uważa pan, że to słuszne?
2: Ja nie wiem. Nie. To ja.
3: Bo ja tak może troszkę odejdę tutaj w tym momencie.
2: Ale skończyłeś. Ja szczerze mówiąc, tak naprawdę to nie mam jakiegoś wyrobionego zadania. Wiem natomiast jedno, że wiele dobrego prokuratura po prostu zrobiła dla obywateli. I faktycznie jest tak, że nie wiem, czy bardzo dużo, bo to jakieś liczb i tutaj nie przytoczę, może nie było tego bardzo dużo, ale nie jeden był taki przypadek, że prokuratura pomagała po prostu osobom nieporadnym życiowo, takim, które na przykład teoretycznie mogłyby mieć oczywiście możliwość wynajęcia sobie jakiegoś pełnomocnika. Padły ofiarą jakichś na przykład po prostu nieuczciwych biznesmenów, to niekoniecznie zawsze musiały być przestępstwa nawet, tak? To często było tak, że to były takie sytuacje, gdzie mieliśmy zbieżność jakichś tam nieprawidłowości w umowach takich cywilnych i przestępstw, a czasami to były kwestie czysto cywilne, tak? I po prostu można postawić takie pytanie, no jeżeli można wyliczyć wiele takich przypadków, że prokuratura pomagała zwykłym osobom, no to czy to jest coś złego, czy dobrego? No to nie jest to oczywiste dla mnie, czy... Mhm. Oczywiście można zapytać, czy to musi być prokuratura, tak? Może takie zadania, może ulokować u Rzecznika Praw Obywatelskich.
3: Tak, dokładnie. No, tak. Ja dlatego też tak zapytałam pana prokuratora, bo byłam ciekawa, bo jakby w tym ostatnim...
2: Redaktora,
3: powiedziałam prokuratora?
2: Tak, bardzo często.
3: Wszystko, panie redaktorze, różnie może być w życiu, nie ma co się zarzekać. Ale powiem tak, w związku z tym, że wiemy, że w tym tygodniu następuje wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, to też brałam udział w tym posiedzeniu tej komisji, gdzie mogłam zadawać pytania kandydatom i właśnie zauważyłam jedną bardzo ważną rzecz, bo było 98 osób zapisanych do zadawania tych pytań. I miałam takie wrażenie, że udział tych organizacji, bo one były różne, prawda, pokazał to, że jednak dla obywateli, no bo to spore zainteresowanie, to ten rzecznik jednak powinien być bliżej ludzi. Bo proszę zwrócić uwagę, że rzecznik do tej pory był najczęściej jakiś profesor prawa, który tam sobie był, taki niedostępny, oczywiście wypowiadał się bardzo mądrze, stawał przed Sejmem, gdzieś tam się pojawiał, ale to była taka osoba gdzieś z dala. A te postulaty, które były, te pytania, które były zgłaszane przez różnego rodzaju przedstawicieli różnych środowisk, właśnie wskazywały na to, że ten rzecznik powinien chyba być bliżej obywateli. Ja też zapytałam właśnie o jej ustrój, bo też jak już mówimy o ustroju, o stenogramach, to też przy okazji możemy napomknąć, że konstytucja właśnie też się zastanawiali, kto ma powoływać Rzecznika Praw Obywatelskich. Był pomysł na to, żeby powoływał prezydent. Ostatecznie oczywiście stanęło na tym, że to Sejm za zgodą Senatu. I ja mam taką wątpliwość, czy jeżeli to Sejm wybiera, a jednocześnie rzecznik odpowiada przed Sejmem, to czy aby na pewno to jest dobre. I jakby z punktu widzenia właśnie tej tradycji już wieloletniej, bo przecież wiemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich był już wcześniej, prawda, przed wejściem w życie konstytucji, to czy aby na pewno ten model się sprawdza? Ja absolutnie tu nie szłabym w kierunku wyboru przez prezydenta, bo to dla mnie byłoby w ogóle jakieś takie, jakby nie odnajdujące się w tym, bo za bardzo skoncentrowane przy jednej osobie, tak? Bo tutaj już jednak Sejm jest moim zdaniem lepszym wyborem. Natomiast ja jakby myślę, że można byłoby rozważyć, bo proszę zwrócić uwagę, że no, tak mi się wydaje przynajmniej, że nasze społeczeństwo idzie w kierunku jednak takiej większej świadomości, albo przynajmniej powinno iść. I czy te wybory bezpośrednie nie byłyby jednak dobre, bo one by pokazywały tym ludziom, że jest taki ktoś, do którego możesz się zwrócić, jak masz problem, tak? Że te delegatury nie są tam gdzieś kilka w kraju, tylko ten rzecznik rzeczywiście funkcjonuje. I wtedy pojawia się nam właśnie ten styk prokuratury i rzecznika. Czy na pewno ta prokuratura jest w tym zakresie potrzebna, prawda? Bo jeżeli rzecznik byłby na tyle zorganizowany, że miałby takie możliwości, jak ma jakby też jakby osobowe, prawda? Byłby wybierany w tych wyborach bezpośrednich, to nawet muszę powiedzieć, że czytałam w Rzeczpospolitej stwierdzenie, że wygrałby wówczas te wybory pan Adam Borowski, bo on naprawdę w swoich wypowiedziach pokazał to, że on tą walkę o prawa i wolności człowieka po prostu zna na własnej skórze, tak? Natomiast zaskakujące było dla mnie właśnie stanowisko pani współkandydatki, przeciwniczki, która powiedziała, że ona w ogóle nie potrafi zająć stanowiska, ona nie ma pojęcia na ten temat, czy to jest dobre, czy złe, co zrobić, no bo ona nie będzie tego negowała, bo skoro jest w tej procedurze. No było to dla mnie takie mało, można powiedzieć, rozważne i profesjonalne, no bo chyba ja jako sędzia, jakby biorąc udział w różnych procedurach, zawsze się zastanawiam nad tym, czy to jest dobre, czy złe. No i wydaje mi się, że to takie kwestia pytania o ustrojowe rzeczy, tak, jest istotna z punktu widzenia tego, jak ta osoba sobie właśnie w przyszłości wyobraża wykonywanie tej swojej funkcji. Ale jeszcze jak już, bo wiem, że nas pewnie czas pili jak zawsze.
2: No ale jeszcze chwilkę mamy.
3: Jeszcze mamy chwilkę. To jeszcze bym chciała właśnie nawiązać.
2: Ale tak właśnie, puentując tak? Jeszcze ten wątek tej prokuratury, czyli jakby to, jak zapytam ogólnie, jakby pani, no bo zna pani te stenogramy, czytała
3: no,
2: pani.
3: No tak, jeszcze nie aż tak dobrze, tak.
2: Tak, ale jak w ogóle pani ocenia jakość tej debaty wtedy podczas tworzenia tej konstytucji? Tak chciałem zapytać już ogólnie, nawet nie w sprawie tak. Prokuratury, tylko...
3: No ja myślę, że my w stenogramach mamy tą warstwę wierzchnią. Ja mam takie wrażenie, tak? Czyli my mamy zaprotokołowane to, oni się spierali oczywiście na pewne kwestie, na pewno były rozmowy poza kuluarowe, które jakby mogły iść bardziej w innym kierunku. Natomiast na pewno to pokazało, że jest ten problem i że my jesteśmy na tym etapie po prostu chyba niedojrzali. No bo ostatecznie nie podjęto tej próby, nie umieszczono, przecież można było to zrobić, tak? Ja wiem, że zmienić konstytucję jest ciężko, tak? No, ale chyba, znaczy z mojego punktu widzenia, ja uważam w ogóle, że ostatnie lata, te, kiedy właśnie ten ostatni czas, w szczególności te ostatnie 2004, 2005 i teraz 2006, najlepiej pokazały, jak to, że ten prokurator nie jest niezależny, nie ma tego swojego takiego ustrojowej gwarancji w konstytucji i to, że jest de facto związany z władzą wykonawczą, jest po prostu strasznie szkodliwe, bo ja tak się czasami zastanawiam, na przykład jak słyszę te wypowiedzi właśnie premiera czy ministra Żurka, to ja się zastanawiam, dlaczego oni tak bardzo boją się tego, że prokuratura, która nie będzie od nich zależna, źle oceni na przykład działania jakiejś osoby i nie daj Bóg umorzy postępowanie, nie będzie wnosiła aktu oskarżenia. Przecież to jest jakby założenie, w którym zakładają, że prokuratura, nie ma kompetencji w tym zakresie, czy tak naprawdę boją się, że te zarzuty być może nie mają podstawy merytorycznej, tylko są tak trochę na zamówienie polityczne, bo to tak wygląda. No niestety. I niezależnie od tego, uważam, że nie na darmo ktoś mądry powiedział, że zawsze pisz przepisy tak,

0: mafie VAT-owskie, są różnego rodzaju, no nawet chociażby ta sprawa pedofilii, naprawdę bardzo poważne przestępstwa i prokuratura rzeczywiście powinna się w mojej ocenie zająć ściganiem prawdziwych przestępców, a nie być taką, no nie wiem jak to mam określić tą rolę pana prokuratora, który postanowił, nie wiem, wprowadzić...
1: Andrzej Piasecznym. Tak, bardzo
0: znamienna osoba.
1: Wypowiedź Waldemara Żurka, taką dosyć mętną na temat tego wydarzenia, w dniu wydarzenia. Ja zapytałem dział prasowy w prokuraturze krajowej, co tak naprawdę pan prokurator tam robił, w sensie takim, czy był tam jako po prostu prowadzący śledztwo, czy wykonywał jakieś czynności, jakie, na jakiej podstawie, no i pani rzecznik Anna Dajmek, jak to się mówi, nabrała wody w usta, powiedziała, że po prostu więcej nie informujemy, niż zostało powiedziane, a tak naprawdę to nic nie zostało powiedziane, więc możemy się tylko domyślać jako obywatele. Chociaż ja właściwie nie wiem, nie domyślam się, cóż tam mógł ten pan robić.
0: Ja też nie wiem, na pewno jedno wydaje mi się, że wiem, że on tam nie powinien być, bo jeżeli rzeczywiście, jako żona prokuratora, tak, który przez wiele lat dyżurował, zresztą nadal dyżuruje, wiem, że jeżeli coś się dzieje na mieście tak zwanym, to przyjeżdża prokurator dyżurny. No nie sądzę, a nawet jestem pewna, że prokurator prokuratury krajowej nie jest prokuratorem dyżurnym. Więc jeżeli była zgłoszona interwencja, bo rozumiem, że takie było też tam tłumaczenie, tak, że właśnie tam jakieś zawiadomienie było, to powinien tam pojechać jakiś radiowóz, który był po prostu na miejscu, no a przypominam, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego prokuratora się wzywa, no wtedy, kiedy jest no w zasadzie kwestia związana z przestępnym spowodowaniem śmierci, no tak mówi KPK. No więc, no jego tam na pewno nie powinno być i ja się zastanawiam, że taka osoba, ten pan prokurator nie myśli o tym, jak on będzie w przyszłości funkcjonował, po prostu tak po ludzku, jako osoba, która się sprzeniewierza tej przysiędze, no bo ona się w tym momencie pokazuje jako taki posłaniec.
1: A z drugiej strony, jakby patrzysz tak z tej perspektywy drugiej, no to jest trochę takim nieudacznikiem, bo ja przypomnę, że jeżeli on już się dopatruje tam jakiś przestępstw po stronie prezesa Trybunału, który nie dopuszcza do pracy tych niezaprzysiężonych sędziów, to jakby miał w sobie trochę odwagi, to by go zatrzymał na gorącym uczynku, bo konstytucja pozwala to zrobić. Zatrzymać sędziego z Trybunału można i skoro tam przyjechał z tą policją, to właśnie ja bym się spodziewał czegoś takiego. Ja muszę pani sędzi to tak już na koniec przyznać, że ja z pewnym prokuratorem przegrałem zakład, bo ja przewidywałem, że właśnie władza się jednak porwie na takie po prostu siłowe wyprowadzenie w tej kategorii właśnie na gorącym uczynku.
0: Różnie może to być, że mnie pan
1: mówił. Nie będę mówił, co przegrałem. Szklany taki przedmiot.
0: Domyślam się,
1: No i właśnie, więc są to jeszcze raz, że zwolennicy prawa takiego, jakie my je rozumiemy, ale nawet w tej optyce tego prawa to są jeszcze nieudacznikami i tchórzami ci ludzie. No a to już taka moja publicystyczna ocena. To już teraz czas rzeczywiście nas ciśnie, więc bardzo dziękuję.
0: Ja na koniec
1: pani sędzio,
0: bym chciała, panie redaktorze, zanim skończymy, nawiązać, bo tu znalazłam ten kawałek właśnie, bo to jest dla mnie takie idealne porównanie z tym, co teraz mamy. Rosyjska prokuratura utworzona przez Piotra I w 1722 roku, prokurator generalny przy Senacie, miał działać jako osobisty przedstawiciel monarchy, obserwować działalność urzędów, pilnować wykonywanie poleceń władzy. W tradycji historycznej funkcję tę nazywano właśnie mianem oka monarchy. I ja mam takie wrażenie teraz, że nasz minister Żurek po prostu jest takim okiem.
1: Towarzyszu Żurek, kopiujcie, wpisujcie, nic nie musicie nawet wymyśleć. Macie gotowce po prostu. Bardzo dziękuję pani sędzia.
0: Ja dziękuję również i myślę, że wrócimy bardziej szczegółowo. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.

0: life, I love you more.
1: Drodzy Państwo, Johnny Cash, a ja już tylko bardzo podziękuję. Tomasz Rosłoń zrealizował Popołudnie w Radiu Wnet, a za kilka chwil Serwis Watykański, po nim oczywiście Studio Olimpijskie, także do usłyszenia, dobrego popołudnia.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Reklama.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
3: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
4: Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej na cześć Leona XIV. Podpisano deklarację rzymską w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej. Kościół we Francji liczy na głos papieża w kwestii ochrony życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. W Castel Gandolfo odbędzie się koncert na cześć Leona XIV, który spędza w tym miasteczku swój letni wypoczynek. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę wieczorem na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego i jest darem od miejscowej diecezji Albano.
5: Program wydarzenia otworzy utwór La Polacca Niccolò Paganiniego z trzeciego koncertu skrzypcowego E-dur. Dzieło wykona skrzypek międzynarodowej renomy Marco Rolagno. Powrót Ojca Świętego na terytorium naszej diecezji, powiedział ordynariusz Albano, biskup Vincenzo Vita, zapowiadając wydarzenie, napełnił radością nasz lokalny kościół i mieszkających tu ludzi. Chcemy ofiarować ten koncert symfoniczny jako gest miłości i wspólnoty, dodał.
4: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty w tym kraju Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Wczoraj francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo. Kościół we Francji rozważa odwołanie się od tej decyzji.
6: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów i domów opieki, które po przyjęciu ustawy mogą zostać zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV.
7: Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii. Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
4: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej ku pokojowi nieuzbrojonemu i rozbrajającemu, podpisana dziś rano w Rzymie. Dokument jest sygnowany przez grupę laureatów Nagrody Nobla, ekspertów w dziedzinie technologii oraz byłych szefów państw i przedstawicieli najbardziej prestiżowych uniwersytetów.
8: Przedstawiana dziś deklaracja przypomina nam z mocą, że żadna maszyna, żaden algorytm, ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reyna, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
4: Więcej o deklaracji na polskiej stronie Watykan News. Kremówki, kajaki i uśmiechnięty papież – takie są pierwsze skojarzenia młodych pielgrzymów z Polski ze świętym Janem Pawłem II. Przy jego grobie w Watykanie odkrywają jednak kogoś znacznie większego.
9: Wielki święty, który naprawdę wiele wniósł do takiej nauki o rodzinie, o nauki społecznej. A przez to, że miał taki świetny kontakt z młodzieżą, taki uśmiechnięty i wesoły, to i miał taki dystans do siebie, to też tak świetnie trafiał do młodzieży i może trafiać nadal.
4: Mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News Hubert z archidiecezji wrocławskiej, który przybył na pielgrzymkę do Watykanu.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
10: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
11: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
12: Trzeba to kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
13: Więcej sztuki!
14: Więcej sztuki!
13: Arcydeko!
14: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty!
15: sztuka i inwencja.
16: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
1: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
19: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
20: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Godzina 17.10, Studio Mundial, zapraszamy. Ksenia Parmańczuk odpowiada za kanał YouTube Wideo Radia Wnet. Tomasz Rosłon audycję realizuje. Witamy Państwa.
2: Paweł Kobielski.
1: Grzegorz Milko, dzień dobry. I witamy bardzo serdecznie naszego gościa, Mateusz Święcicki, Eleven Sports.
3: Powiem tak, błąd pomyli, gdzie obok Grzegorz to jest człowiek, który też mnie uczył dziennikarstwa, wielki fan włoskiej serii A. Jak przychodziłem na praktyki do Canal Plus w 2008 roku, to Grzegorz był wówczas komentatorem meczów Calcio i był takim punktem odniesienia dla naszej generacji.
1: No bo Piatrze, no
3: my wszyscy chcieliśmy tam piłować, powiedzmy, ławkę, żeby Grzegorza w jakiś sposób, powiedzmy, z tego wyrzucić. Oczywiście mówię z dużym przymrużeniem oka, natomiast zawsze sentyment, jak się dowiedziałem, że będzie współtworzył z tobą tę audycję, to pomyślałem sobie, że przyjdę, bo gdyby to było tylko do ciebie, to bym nie przyjechał.
1: O, Mateusz.
3: Nie, trzeba go trochę rozruszać.
1: Tak, Paweł, to jest rzeczywiście młode pokolenie. My z Mateuszem, tak, kiedyś nawet w Canal Plus, prawda, tam się minęliśmy i no właśnie, i taki bardzo dziękuję za duży szacunek, bo ja po prostu nie odnoszę tego do siebie jako do siebie, tylko do pokolenia, które wtedy zaczynało, a było nas kilku, tak? To byliśmy uczniami Janusza Basałaja, Tomek Smokowski, Andrzej Twarowski, Mati Borek, Mariusz Wróblewski, Łukasz Płóciennik, świętej pamięci nieżyjący, Piotrek Galiński, jeszcze było nas kilku, Piotrek Olkowicz, komentator Żużla. I myślę, że chodzi tutaj o pokolenie właśnie.
3: Ale mnie się wydaje, bo tak sięgam pamięcią do 2008 roku bez wielkiego słodzenia sobie, a mówienia prawdy, bo w Polsce jak się powie prawdę i ta prawda jest dobra o jakimś człowieku, to często ludzie mówią, że ktoś ma w tym interes. Ty miałeś największe serce. I to się pamięta. I dlatego mówię wszystkim, którzy w dziennikarstwie pracują, bo ten czas w dziennikarstwie zasuwa nieprawdopodobnie i nagle z praktykanta stajesz się tym, do którego ktoś przychodzi z jakimiś pytaniami, prawda? Mhm. Więc zawsze pokazuj serce. I myślę, że Grzegorz takim człowiekiem był, ale już przestajmy mówić o Grzegorzu.
1: Ale jak to mierzyć? Jaka jest miara? Chyba tym, wiesz co, takim na przykład statusem majątkowym in minus. To tak, to ja rzeczywiście pierwszy w kolejce.
3: Mnie się wydaje, że wiesz co...
1: Po prostu na dużym minusie.
3: Że miałeś takie przede wszystkim spojrzenie bardzo wyrozumiałe i zawsze poświęcałeś czas, bo często młodzi ludzie, którzy przychodzą do jakiejś redakcji, patrzą na jakieś postaci czołobitnie, boją się pytać, boją się zawracać głowę i boją się, że druga osoba po prostu potraktuje ich z buta. Grzegorz takim człowiekiem nie był.
1: Ale Mati, naprawdę super, fajna kariera, szacun ogromny, prawda?
3: No Mati Borek, klasa. Nasz wspólny kolega,
1: super. I tak dalej, i tak dalej. Ale Mateuszu, ty jesteś z nami teraz, a my jesteśmy w Studiu Mundial, gdzie Argentyna wyrzuca w półfinale Anglię, chociaż ta Anglia jeszcze gdzieś tam trzyma się jedną ręką parapetu, bo zagra o brązowe medale, o srebrne medale, czyli o trzecie miejsce. No i Argentyna jest w finale. To powiedz o tym wczorajszym meczu, bo jesteś w koszulce Argentyny.
2: Komu kibicowałeś, to widać.
3: Wiesz co, powiem wam tak, że ja bardzo lubię włoską piłkę, jak doskonale wiemy, wiele włoskich nazwisk, wielu piłkarzy, jeśli chodzi o swoje pochodzenie, ma korzenie właśnie w Italii. Okazuje się, że pomiędzy przodkami Lionela Scaloniego a Leo Messiego było 60 kilometrów różnicy. Oni się po prostu wychowali, urodzili w miejscowościach bardzo blisko siebie, później wyjechali do Argentyny. Więc dzisiaj jak ktoś jest Włochem i myśli sobie o tym, komu by kibicować, no to wybiera Argentynę ze względów właśnie polegających na tym, na pochodzeniu. Ja widziałem drużynę, która pragnie zwycięstwa i drużynę, która chce ochronić wynik bardzo chybotliwy i kruchy. Jeżeli od 60 minuty posiadanie piłki Argentyny skacze do jakichś chorych rozmiarów,
2: 88%.
3: A w pewnym momencie wynosi 88%, to widzimy tę przewagę. I co mi zaimponowało? Przecież Argentyna była krańcowo zmęczona gonieniem na wynik 1-1, ale kiedy dopadła rywalowi do gardła, to pomyślała sobie, okej, musimy to skończyć w ciągu 90 minut. I moim zdaniem, skoro mówimy o trzech lwach, tak, w przypadku reprezentacji Anglii, to reprezentacja Anglii około 55 minuty, zdobywając bramkę i się cofając, uchyliła drzwi jakiemuś przeciwnikowi, którego można nazwać lwem, można nazwać kostuchą z kosą, czymkolwiek, i tak było rzeczywiście.
1: Ale to ta taktyka Tuchela, że zaczął wpuszczać obrońców i zaczął... Chciał obronić zamiast szukać drugiej bramki, on chciał obronić tę jedną, no i przegrała Anglia, czy na własne życzenie? Być może.
3: Absolutnie. Powiem ci, że widziałem taki wywiad z Seskiem Fabregasem, trenerem Como dzisiaj, który jest bardzo pozytywnie odbierany, i on powiedział, że jak reaguje piłkarz na boisku, kiedy trener dokonuje zmian wybitnie defensywnych, i nie dotyczą te zmiany ciebie, bo schodzą koledzy, to ty automatycznie się cofasz. Ty rezygnujesz z pressingu, ty odbierasz to jako sygnał, ok, jesteśmy drużyną, która teraz przede wszystkim musi regulować dostęp do własnej bramki. Dwa słupki, świetne interwencje Pickforda i ja się bardzo cieszyłem, że Argentyna ten mecz wygrała, bo zawsze jestem za piłką nożną. Argentyna chciała grać w piłkę, chciała atakować. Przecież na litość boską Anglia też to mogła zrobić. Gdyby może miała trochę więcej odwagi, to byłaby w stanie z tą Argentyną zwyciężyć.
2: Sami piłkarze po meczu przyznawali, ponieważ Dan Byrne, pytany przez dziennikarzy, mówił, że on przeczuwał, że to jest po prostu kwestia czasu, że zaraz po prostu ta Argentyna się im dobierze. Przecież tak samo jak powiedziałeś, dwa słupki. Ja nawet widziałem przy tym golu na 1-1, kiedy Enzo Fernandez strzelał tam piłkę odchodzącą od Jordana Pickforda, to jedyny piłkarz, który do niego wyskoczył, gdzie reszta była odsunięta od jakieś 50 metrów, był Jude Bellingham, który właśnie próbował tak na totalnym ślizgu przymknąć te drzwi i jemu się to nie udało.
3: Słuchaj, niesamowite jest to, w jaki sposób Argentyna gra w ostatnich minutach meczu. To się nazywa chyba, Grzesiu, zona Cesariniego, prawda? Te bramki zdobywane w ostatnich minutach. I ja widziałem wczoraj statystykę, że reprezentacja Luisa de la Fuente 8-krotnie wygrywała mecze, zdobywając decydujące bramki od 85 minuty. Oczyma wyobraźni widzę, co będzie się działo w meczu finałowym w ostatnich 15 minutach spotkania.
1: Dwóch godnych siebie rywali, absolutnie. No tak naprawdę.
3: Nie wiem, komu kibicować.
1: No cóż, kibicujmy komu, nie Włochom.
3: Nie Włochom.
1: Bo my przez Serie A, prawda, wiadomo. Mateusz? No właśnie.
3: Ale patrz, my kibicujemy Włochom, kibicujemy reprezentacji Polski, jesteśmy absolutnie najbardziej pokrzywdzeni. Natomiast tak sobie myślę, Grzesiu, o tym słynnym zdjęciu, które było oczywiście niejako prowokowane, organizowane w postaci eventu przez UNICEF lata temu, kiedy Leo Messi kąpał małego dzieciaka i był to Lamine Yamal. I to zdjęcie zrobiło furorę już wtedy, kiedy Lamine Yamal wchodził na wielką scenę i rozgrywał wielkie mecze, chociażby w El Clasico. I tak sobie pomyślałem o tych wszystkich rodzicach, którzy traktują swoje dzieci z taką szczególną troską i bardzo często wpychają je w ręce znanych, wybitnych ludzi, żeby był jakiś dotyk. Prawda? Ciekawe, czy gdyby Leo Messi wtedy kąpał jakiegoś innego dzieciaka, byłby to na przykład, nie wiem, Pedro González, a nie Lamine Yamal. I to jest piękne. I ludzie, ludzie się zastanawiają, jak to jest w ogóle historia filmowa. To jest historia jak, nie wiem, scenariusz napisany przez jakiegoś amerykańskiego scenarzystę, że mamy wielkiego czempiona, legendę Barcelony i z drugiej strony pojawia się ten młody, ten, który aspiruje.
1: I nikt nie wie, tak, że akurat będzie tak. taką karierę.
3: I nikt nie wie, kto tak naprawdę zdobędzie. Czy stary mistrz pokaże klasę, czy też młody zdetronizuje starego i powie, dobra, to jest moje miejsce. Piękny finał. Finał, myślę, genialny także z punktu widzenia latynoskich kibiców, którzy są rozsiani po całym świecie.
1: Ale jeszcze o Anglii, bo nasz na przykład tutaj szef Krzysztof Skoroński, który naprawdę zna się na piłce i tak rozmawialiśmy, mówił, pytał, dlaczego te dwie angielskie wieże po prostu stały na środku, a Messi dokładnie wiedział, gdzie ten Lautaro Martinez jest i on tylko przestawił głowę. Te dwie angielskie wieże, no to co one tam, te dwa towers robiły, prawda?
3: Słuchaj, gdyby stali 2 centymetry dalej, to Messi by tak podał piłkę, że i tak spadłaby na głowę Lautaro Martineza. Okay. O co chodzi? Ludzie, jakaś grupa, bo trzeba to powiedzieć, nie cierpi Leo Messiego, nie znosi. Jest duża grupa antagonistów, jest duża grupa fanów. Natomiast moim zdaniem ci, którzy nie lubią, przede wszystkim robią to dlatego, że nie są w stanie zrozumieć i znieść, że w wieku 39 lat można być piłkarzem wciąż tak fenomenalnym. Mieć 2 asysty w kluczowym meczu. I Grzegorz, pamiętamy wielkich czempionów, jak oni wraz z upływem swojej kariery nie tracili tylko szybkość, dynamikę, ale nawet swoją jakość piłkarską. No pamiętamy schyłkowego Ronaldinho w Milanie. To już nie było to samo. Pytamy Kakę. To już nie było to samo. I człowiek czasami spoglądał na te wielkie postaci piłki i mówił, kurczę, jednak ten czas jest nieubłagany, prawda? A Messi wygrywa z czasem. W ogóle nie widać u niego żadnej utraty jakości. No ten pojedynek z Kane'em, który się przerodził w jakąś jatkę z innymi piłkarzami, pokazujący moc Leo Messiego, no to mój kolega twierdzi, że albo podpisał pakt z diabłem, chwilę trwa i jesteś wieczna, albo jest piłkarzem po prostu nadprzyrodzonym i chyba to powinniśmy powiedzieć, że Messi, no jak wygra Grzegorz drugi finał z Argentyną, specjalnie przed tą audycją sprawdzałem, kto był argentyńskim piłkarzem wygrywającym 2 mundiale.
1: No, ja ci powiem kto. Passarella nie, bo nie został zabrany w 86. Diego Maradona go bardzo nie lubił. Kto był? Kempesa nie było już w tej kadrze 86. Diego nie było z kolei w 78. Też ci powiem, że nie było takiego piłkarza.
3: No właśnie. I teraz tak. To postawi nam Leo Messiego na tronie argentyńskiej piłki. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości po tym ostatnim mundialu, chociaż niektórzy uważają, że i tak już pobił Diego, no to jest najlepsza odpowiedź. Puentą tego, co ja mówię teraz, jest w nawiązaniu do Maradony jego zdanie na temat Lionela Scaloniego, tymczasowego trenera reprezentacji Argentyny w pierwszej fazie. Otóż Maradona powiedział, Scaloni nie byłby w stanie kierować nawet ruchem ulicznym, jak może kierować reprezentacją. Dzisiaj brzmi to jak bardzo trafna i prorocza wypowiedź.
2: Prawda, i Scaloniego, jeżeli uda mu się wygrać to drugie mistrzostwo, będzie się wymieniało, myślę, że jednym tchem z takimi kultowymi postaciami teniskimi dla Argentyny, jak Bilardo na przykład. Tak jest. Wracając na temat, natomiast jeszcze do Lamina Yamala, to on taką kostuchą bardziej takich wiekowych piłkarzy na mundial już jest, ponieważ pojedynek z Portugalią, więc można powiedzieć, że dla Yamala 1-0, mimo tego, że nie rozgrywa jakiegoś fenomenalnego turnieju, to Luis de la Fuente no dalej na niego stawia. Pytanie, czy będzie 2-0 w niedzielę?
3: No nie wiem, bo muszę powiedzieć, że to jest finał, którego się nie da przewidzieć. Natomiast jest to finał, w którym, tak patrzę z zazdrością jako Polak, widać, jak warto zaufać procesowi. Luis de la Fuente, selekcjoner do lat 19, później do lat 21, reprezentacji olimpijskiej i ostatecznie selekcjoner, który prowadzi kadrę do finału mundialu i wygrywa Euro. Lionel Scaloni, asystent Jorge Sampaolego, później tymczasowy selekcjoner, człowiek, który wygrał 2 razy Copa America. Nie ma przypadku.
1: Ale jest Rosario tam, gdzie Messi.
3: No, w ogóle.
1: Wiesz, to oni się tak rozumieją.
3: Di Maria, Banega, Messi i cała grupa ludzi. Byłem w Rosario, bardzo nieciekawe miasto, w sensie, że nic tam praktycznie nie ma, ale...
1: Stadion jest.
3: Powiem wam tak, powiem wam, że i gleba jakaś specyficzna, i jedzenie niesamowite, że tylu piłkarzy stamtąd pochodzi, ale to, jaką atmosferę tworzą kibice reprezentacji Argentyny na meczach. Byłem na Bombonerze, na meczu Argentyna-Haiti przed mundialem w 2018 roku. Tego się nie da opisać. Tego nawet najwybitniejszy głos radiowy, piękny mózg nie byłby przełożyć w stanie na jakąś taką rzeczywistość słowną, bo to trzeba poczuć, trzeba pojechać. Oni się inaczej zachowują, oni inaczej śpiewają, oni inaczej konsumują piłkę niż my. I w nawiązaniu jeszcze do tych historii związanych z piłkarzami argentyńskimi na tych mistrzostwach świata, był taki amerykański film Aniołowie o brudnych twarzach, o rzezimieszkach, którzy mają dobre serce.
2: Potem książka Jonathana Wilsona.
3: Tak, wiecie co? Jak oni ruszyli do Bellingama przy stanie 1-1, gdy Bellingham tam flanko uciekał, to było niesamowite dla mnie, że go osaczyli. To są ludzie, którzy daliby się pokroić za każdą minutę w reprezentacji Argentyny. No i po raz kolejny muszę powiedzieć, zazdrość mnie bierze. Jak widzę kult reprezentacji u tych piłkarzy, bo tam mam wrażenie, kariery są podporządkowane temu, żeby...
1: A wiesz, jaki mecz był w Rosario?
3: No wiem.
1: Argentyna-Polska.
3: Wiem.
1: Tak, ale Mateusz, tak mi się wydaje, że każdy piłkarz dla swojej reprezentacji, na tych tutaj, na mistrzostwach, widzisz, ja jestem starej daty, posiłkuję się tutaj skarbem kibica, wiesz, papier i tabelki, wyniki wszystkie, więc mnie się wydaje, że każda z tych reprezentacji chciałaby być teraz na tym poziomie, na którym jest Hiszpania i Argentyna, bo to jest marzenie, spełnienie marzeń. Nie każdy może, nie każdy ma tę możliwość piłkarską.
3: Brawo, ale Grzesiu, wiesz co, są pewne rzeczy, które wydają się nieoczywiste. Mikel Oyarzabal jest nieoczywisty. Mikel Merino jest nieoczywisty. Pewne wybory trenera De La Fuente też pokazują nam, że jest to selekcjoner, który podchodzi bardzo inteligentnie do swojej reprezentacji. I po raz kolejny muszę powiedzieć z zazdrością. 2019 rok. Italia. Mistrzostwo Europy do lat 21. Polska, Hiszpania. 5-0. Okej. Okay. Tak jak mówisz. Tak. Nie byliśmy w stanie podjąć rywalizacji. Przegraliśmy z drużyną trenera De La Fuente. Ekipa Czesława Michniewicza. Okay. I sprawdziłem sobie przed tą audycją skład Hiszpanów i to, kto dzisiaj gra. Mikel Oyarzabal jest fundamentem tej reprezentacji.
1: Świetnie.
3: Mikel Merino, przecież na tym turnieju strzela decydujące bramki, prawda? Kolejny piłkarz, Fabian Ruiz, rewelacyjny występ przeciwko reprezentacji Portugalii, czy reprezentacji w ostatnim meczu Francji. No i jeszcze Unai Simon, czyli 4 zawodników, którzy z kadry U21 7 lat temu wciąż grają na najwyższym poziomie. Niesamowite to jest.
2: Z drugiej strony, jak spojrzymy sobie na przykład na polskie młodzieżówki, to właśnie znowu możemy zazdrościć, bo zwykle jest tak, że jeżeli mamy zawodników właśnie powoływanych do tych kadr U19, U21, to jednak ten stosunek młodzieżowców do późniejszych reprezentantów jest strasznie niski. I
3: tak.
2: Pytanie, z czego to może
3: ale
2: wynikać.
3: Ale wiesz co, powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo to jest taka sugestia od Wojciecha Szczęsnego, bo dla mnie bohaterem Hiszpanów jest obrona. Ale obrona postrzegana jako bronienie dostępu do bramki przez całą ekipę, czyli najczęściej zabieranie piłki rywalowi. I pytałem kiedyś Wojciecha Szczęsnego, kto robi na tobie największe wrażenie, ale z postaci nieoczywistych, no bo wiadomo, że powiela mi niemal. I on mówi, Kubarsi. Pytam się, dlaczego? Mówi, wiesz, bo ja rozumiem, że jak masz 17-18 lat i grasz z przodu, to ryzykujesz, to tak. Niesie cię fantazja. Nawet jak błąd popełnisz, to tam koledzy za ciebie jakoś to, powiedzmy, rozwiążą w późniejszej fazie. Ale mieć 18 lat, być środkowym obrońcą, być tak mądrym, tak powiedzmy przewidującym piłkarzem, to jest niesamowite. To tego się musisz nauczyć. Reakcji, prawda? Chociaż pamiętajmy, że obok siebie miał Baska, czyli wtedy Inigo Martineza. Teraz ma Ameryka Laporta, więc Pau Cubarsí, lat 19, chłopak z Katalonii, z sąsiedztwa, tak. Tata stolarz. To piłka, piękna historia.
1: Ośmiu Katalończyków w ogóle De La Fuente powołał, prawda? Żadnego z Realu Madryt, znaczy Katalończyków, w sensie piłkarzy Barcelony, dopiero Cucurella w trakcie mundialu został piłkarzem Realu. Też się zastanawiałem, jak ten Madryt kibicuje. No wiadomo, to jest i ta ich reprezentacja, ale to, co wiadomo, jest wewnątrz. Natomiast a propos 20 lat i środkowego obrońcy, to Władysław Żmuda miał 20 lat. I to było nieprawdopodobne, że Kazimierz Górski był w stanie wojownika z Wembley Bulzackiego posadzić na ławce rezerwowych, a z Argentyną desygnować obok Gorgonia Żmudę.
3: Wiesz, dla mojego pokolenia, które nie pamięta Żmudę, to jest jakaś postać, powiedzmy, mchu i paproci. Ale,
1: historyczna.
3: Tak, ale Roberto Baggio, który miał bardzo poważną kontuzję kolana, napisał w swojej autobiografii, że ja się bałem po tej kontuzji, że skończę jak, zaczął wymieniać piłkarzy i napisał Żmuda. Ja mówię, wow, czyli jednak musiał być ważnym gościem, skoro go wspominał Roberto Baggio. Wracając jeszcze do wątku tego meczu, który przecież był też piękny w wykonaniu Hiszpanii, doskonały, jeśli chodzi o tę jakość. Grzegorz, 2010 rok, kto tworzył kręgosłup reprezentacji Hiszpanii, która zdobyła tytuł Mistrza Świata? Piłkarze
1: Iniesta,
3: Barcy.
1: Iniesta, Xavi,
3: Puyol, Piqué, Busquets.
1: Xavi, nie?
3: Tak, Dawid Villa, który przechodził do Barcelony.
2: Kruszelców z tamtego turnieju.
3: Kruszelców, no, 5 goli.
1: Tak,
3: tyle,
1: tak.
3: Co teraz
1: Casillas w bramce.
3: Tyle, co Oyarzabal.
2: No tak.
1: Aha, czyli...
2: Aczkolwiek to też była inna reprezentacja Hiszpanii. Przecież to jest kadra, która jest mistrzem z najmniejszą ilością goli w historii. Bodajże 8 bramek.
3: 8 bramek zdobytych na turnieju, bo oni są postrzegani jako zespół bardzo efektowny. Przecież oni połowę tego dorobku bramkowego na Euro dwa lata później to zdobili w finale z Włochami.
2: No tak.
3: Jak mówił Gianluigi Buffon, już Iker Casillas tam pokazał, panowie, już nie strzelajmy.
2: Już kończmy to ostatnie, bo już sędziego, żeby nie doliczał.
3: Tak, no dokładnie, właśnie, tak właśnie, było. Właśnie. Więc ta kadra w ogóle Hiszpanii na Euro 2012 była najpiękniejsza na turnieju w Polsce i na Ukrainie. Bo ta
1: ale zobacz, jak Włosi też przecież grali, no do finału doszli z Balotellim, prawda?
3: Pirlo,
2: Kassano. Balotelli teraz postać kultowa.
3: Balotelli postać kultowa, tak, tak. Niezapomniany mecz, półfinałowy w Warszawie.
1: No tak. Jak się robi zasięgi, jak się robi popularność? Jak ty zrobiłeś popularność? Mateusz, naprawdę szacun, szapoba.
3: Ja powiem ci, że nie ma innej drogi niż z kimkolwiek bym nie rozmawiał, kto jest osobą, powiedzmy...
1: popularną, tak
3: nie,
1: jak ty.
3: Nie, wiesz co? Osobą, której udało się, podkreślam, udało się coś osiągnąć w swojej branży, że trzeba po prostu być powtarzalnym, bo to jest najważniejsze. I w końcu ten efekt przyjdzie, ale Grzegorz, ja mam takie wrażenie, że ludzie, którzy już dochodzą tam, gdzie chcieli dojść, to trochę obrastają w piórka arogancji i zapominają o jednym czynniku, który łączy ich wszystkich. Szczęście. Trzeba mieć szczęście trafić na dobrych ludzi. Trzeba mieć szczęście, żeby trafić w dobry moment medialny, kiedy powstają jakieś projekty. Czasami się, powiedzmy, wbijasz na styku jakiejś rewolucji technologicznej i wykorzystujesz szansę. To jest często pomijane. Ja uważam, że szczęście jest pierwszym i najważniejszym czynnikiem, bo później, jak już ktoś jest gdzieś wysoko, to myśli sobie, nie, to wszystko to jest tylko, powiedzmy, moja zasługa, nie? Wycinamy wszystkich. Nie ma self-made menów, moim zdaniem. To jest pojęcie tylko takie, które zostało moim zdaniem stworzone na potrzeby fajnie wyglądających historii. Nie wierzcie w self-made menów.
1: Zawsze też mi się wydawało, że my i tak mamy tą funkcję taką usłużną, czy też usługową, bo my mówimy o sportowcach. Oni są gwiazdami. Tak mi się zawsze
3: Grzegorz,
1: wydawało. Jesteś... Wiesz, Mateusz, ale później się to zmieniło.
3: Ale Grzegorz,
1: później
3: nie,
1: dziennikarze
3: nie.
1: zostawali gwiazdami.
3: Grzegorz, jesteś petentem. Problem polega na tym, że bardzo często ktoś jako dziennikarz generuje większe zasięgi niż wypowiedź piłkarza, prawda? Bo
1: no,
3: to się zdarza.
1: Właśnie,
3: no myślę, że każda wypowiedź Mateusza Borka, którego bardzo dobrze znamy, jest zdecydowanie bardziej pożądana niż wypowiedź jakiegokolwiek piłkarza, z wyjątkiem, no może Wojciecha Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego, prawda? Ale chodzi o to, że jesteś petentem i musisz permanentnie o coś prosić, no bo chodzisz za piłkarzami. No, taka jest prawda. Oni często odmawiają, mówią nie i tak dalej. Więc ta funkcja petenta jest bardzo istotna. I ja uważam, że dziennikarze sportowi dzielą się na dwie kategorie, Grzegorz. Jedni, którzy kochają telewizję, występowanie, media i ego, i ci, którzy kochają sport. Ci, którzy kochają sport, mają paliwo na całe życie. Bo zwróć uwagę na takich dziennikarzy.
1: A nie można tego połączyć?
3: A moim zdaniem musisz coś wybrać. Nie możesz kochać dwóch żon jednocześnie.
1: No, bo no, ale poczekaj, ale Mateusz, sam napisałeś, że Mati świetnie sobie radzi na Mistrzostwach Świata, tak, że absolutnie dojechał na te mistrzostwa, jest kapitalny.
3: Bo kocha piłkę.
1: No, ale też kocha telewizję, nie, kocha, moim zdaniem, wiesz, to... no Mati to Mati. No.
2: Troszkę jak Mateusz Bodek sam miał wypowiedź w kanale sportowym bodajże, gdzie on mówił na osoby, które narzekają, że ten młody ma 48 drużyn, że tak, że pory są złe i tak dalej. I on wspominał właśnie, że on siedział w swoim rodzinnym domu przed telewizorem i czekał na każdy mecz Polaków.
3: Tak, i wydaje mi się, że jak już został dziennikarzem sportowym, to wie, ile go kosztowało, żeby dojść na ten poziom.
2: Tak, i on ma świadomość tej drogi.
3: Tak, i ma satysfakcję z tego, jaki zawód wykonuje. To jest początek romansu na całe życie. My jesteśmy osobami, które mają to szczęście, że mogą po prostu pracować w przestrzeni, która była też tematem ich zainteresowań, tematem ich pasji i satysfakcji dziecięcej. I nie można być, przepraszam, nie można robić bigami i być w dwóch małżeństwach jednocześnie. Albo kochasz piłkę, albo kochasz telewizję. I jeżeli kochasz sport, to paliwo się nie kończy, bo tak... Jest Ronaldo, ale później jest Kaká, a później jest Vinicius, a w międzyczasie jeszcze mamy innych piłkarzy.
1: No, nowe pokolenie nowe jakieś. Pokolenie. Tak.
2: Albo po pewnych twórcach to naprawdę widać, którzy mają tego, tak jak sam powiedziałeś, tego paliwa na dłużej, bo kochają faktycznie piłkę nożną, a na dziennikarzy czy na twórców, którym właśnie tego brakuje, no bo powiedzmy, nie wiem, stacja się zmienia, media się zmieniają.
1: Oczywiście, szefowie się zmieniają.
3: Szefowie się zmieniają i tak dalej. Dzisiaj jest tylko jeden plus, że jeżeli masz jakiś pomysł i redakcja nie ma na ten pomysł pieniędzy, nie ma czasu, to sam możesz go zrealizować na swoich social mediach.
2: Tak. Podam... To jest dobra dzisiejsza
1: no,
2: czasów.
1: No, tak, to jest tak,
3: podam banalny sposób. Przykład. Widziałem wczoraj, że ostatni żyjący piłkarz, który zagrał w finale Pucharu Europy w meczu Stade Reims Real Madrid, to jest pan Robert Siatka, 92-latek. Potomek polskich imigrantów, którzy pojechali tam pracować, powiedzmy, w górach. Nie wiem, czy jakakolwiek redakcja byłaby tym zainteresowana i dałaby pieniądze, ale jak ktoś na przykład sobie tworzy z pasji, no to sobie mówi, dobra, jadę do Paryża, później do Reims, blisko Szampania, robię to, wracam i publikuję. I to jest najlepsze, że dzisiaj wielu młodym ludziom mówię, jak ja zaczynałem, to musiałem mieć nadawcę. I redaktor naczelny był królem, bo mógł powiedzieć, nie, tego część. Nie opublikujemy. A dzisiaj ty publikujesz...
1: Grafiki przecież wysyłałeś.
3: Tak, a ty
1: się,
3: dzisiaj publikujesz. Trzeba było się doprosić, tak, żeby można było zrealizować temat. Dzisiaj w ogóle jak masz temat, robisz go, publikujesz i tyle. Do widzenia.
1: No, tak. No, wiesz, jeszcze coś takiego, że kiedyś jednak, nie wiem, wysyłali z tobą na materiał, tak? Przysłowiowy materiał. Jechał się do Radzionkowa, jechał się do Wodzisławia, prawda, do Lubina i tak dalej.
3: I operator nie chciał pracować.
1: Operator, dźwiękowiec. Kierownik produkcji.
3: Operator mówi, jakie przebitki.
1: No. A teraz musisz sam sobie przecież to nakręcić.
3: A teraz musisz sam sobie nagrać telefonem, jakie przebitki, chłopie, już wracajmy. Więc rzeczywiście trzeba było połączyć kilka funkcji.
2: Tak. A z drugiej strony to daje wolność twórczości dużą.
3: Tak, bardzo dużą. I ja uważam w ogóle, że nie jest źle z dziennikarstwem. No, wasze medium też jest przykładem tego, prawda, że można robić bardzo wartościowe treści i ludzie to słuchają i słuchają tego namiętnie, bo macie przecież na swoim YouTubie, jak widzę, rewelacyjne wyniki słuchalności.
1: A dobrze się w reklamach zarabia?
3: Wiesz co? To zależy. Ja myślę,
1: no,
3: że...
1: No mi chodzi o twoją, prawda, z Jackiem Laskowskim. No przecież to jest popularne.
3: No trzeba zapytać pana Jacka.
1: Nie, ja pytam o twoją stronę. Jacek w Stanach. Jacka Laskę spytam, jak wróci.
3: Tak, ja uważam, że nieźle, natomiast mój tata miał taką teorię, że jak wpadają jakieś nieprzewidziane pieniądze, to trzeba tę część szybko w coś inwestować. Najlepiej w zabawę. Natomiast zawsze jest jakaś część, którą trzeba zainwestować właśnie w temat, żeby mieć takie poczucie satysfakcji, że się nie robi tylko komerchy, że się zrobi na przykład coś dobrego, bo czasami, nie zawsze, dziennikarstwo i sport to rozrywka, ale czasami warto zrobić coś takiego wartościowego, coś dobrego. Najlepiej wiesz, bo robiłeś dokumenty.
1: No tak, gdzieś to tak kiedyś bywało. Mateusz, ja mam taką propozycję, Paweł. Puśćmy piosenkę, bo puszczamy piosenki piłkarskie ogólnie. No i jak tak sobie pomyślałem o tej reprezentacji Polski, a Kazik zaśpiewał, że nie chce wcale w niej grać, to myślę, że to niech tak...
3: Doskonały utwór.
1: Co? To puśćmy i zapraszamy Tomasza Zaperta, naszego kolegę także, który też jest bardzo doświadczonym dziennikarzem. I te właśnie rzeczy historyczne, o których ty mówisz, to Tomasz Zapert na przykład nagrał wnuka, komentatora meczu z 1968 roku.
2: Brazylia-Polska.
3: Pana Michała Franka, który zginął w Auschwitz. Jest w Auschwitz książka, w której oczywiście wpisywano te informacje, wpisano tam przyczynę śmierci, zapalenie płuc. Byłem w Auschwitz kilka miesięcy temu, a został rozstrzelany pod ścianą śmierci. Niesamowity człowiek, dlatego że był na Pawiaku, był w Alei Szucha, nikogo nie sprzedał, mimo tortur. I raz uciekł z Pawiaka jako lekarz, bo był lekarzem. Jacek Kraskowski też jest lekarzem. I w ogóle transport, którym go wywieziono do Auschwitz w 40 bodaj 3 albo 4 roku, był straszny, bo tam są wspomnienia. I on jechał, słuchajcie, kwiat polskiej inteligencji. Politycy, naukowcy, profesorowie, on jako lekarz, dziennikarz sportowy. W magazynie Antena po wojnie jest z nim wywiad, jak on opowiada o tym, że padał deszcz. I najgorsze dla niego było to w komentowaniu tego meczu, który zakończył się dogrywką, że nie mógł zapalić papierosa.
1: Tak. Posłuchajmy Kult i Tomasz Zapert już za chwilę z nami.

0: I jesteśmy na antenie Studia Mundial 17.38 Radio Wnet. Tomasz Zapert w naszym studiu.
1: Bardzo mi miło, z ławki rezerwowych.
0: Dlaczego Anglia przegrała i odpadła?
1: Dlatego, że błąd trenera moim zdaniem. Bronił wyniku w 55 minucie, puszczając defensywnych zawodników. Drużyna się cofała, najpierw się broniła na 35 metrze, 30, 20. Argentyna była w transie, inna sprawa. Ale kibicowałem Argentynie, bo to po pierwsze, bo kibicuję od 78 roku Argentynie. No ale po drugie, no, uważam, że oni grali w piłkę, Anglicy się tak defensywnie byli nastawieni, że sobie nie wyobrażam. Nie wiem, czy w 70 roku nikt z nas nie oglądał mundialu, ale był ten mecz w ćwierćfinale.
0: Brazylia,
1: Anglia-Niemcy zachodnie, RFN. I wtedy było zdjęcie Charltona przy stanie 2-0. I też była defensywna taktyka i 2-2 i 2-3.
2: Ale to jest w sumie kolejny mecz Anglików na mundialu, kiedy oni prowadzą 1-0 i potem wytracają tę przewagę. Bo na przykład w 18 grali z Chorwacją w półfinale i też prowadzili 1-0 po golu Kierana Trippiera.
0: Może mentalnie nie, wiesz, nie,
1: tak,
0: nie poukładane,
1: tak,
0: coś.
1: Możliwe.
0: Boją się tego.
3: Ale zresztą tylko Włosi i Catenaccio potrafiliby przetrwać moim zdaniem taki napór na bramkę Anglików. Druga sprawa jest taka, że no, jednak to wszystko wisi na włosku i wiesz, że po drugiej stronie jest Leo Messi, jest Lautaro Martinez i to trener Massimiliano Allegri włoski ma taką teorię wspaniałą, minut sprzyjających, że jak się pojawi okno minut sprzyjających, to trzeba cisnąć i Argentyńczycy to wykorzystali w sposób znakomity. Przystanie 1-1, ich nastawienie, żeby się nie męczyć w dogrywce, tylko rozwiązać tę sprawę, oni wiedzieli, że Anglia jest ugotowana. Tak. Że Anglia jest jak pięściarz, który dostaje cios i za chwilę można
2: myślę,
3: go...
2: Myślę, że na linach i jeszcze się podnosi, ale
3: tak,
2: będzie ciężko.
3: I szczególnie, można go znokautować.
1: Tak, dobili.
2: Tak, no Argentyńczykom też raczej zależało, no bo to była ich trzecia dogrywka już.
0: Ali z Foremanem się bronił, prawda? To tak. Pewnie to można sobie wiedzieć. Na tych linach wisiał. Nagle jak wyprowadził kontrę w siódmej rundzie, to wygrał. Mi się wydaje, to są zawodowcy. I jak mają jeszcze ileś czasu do końca, to powinni grać o remis, mówię w przypadku Anglii. Tak? No bo gdzie, co teraz może powiedzieć Harry Kane swoim kibicom? Zawaliłem, nie dojechałem na ten mecz, słaby byłem.
3: Widzę, że bardzo grillują Tuchela, bo Tuchel nie jest przyjemną postacią, nie jest postacią, która roztacza czar. Pamiętajcie, że on podjął bardzo dużo kontrowersyjnych decyzji dotyczących powołań
1: Trenta.
3: Maguire'a i teraz się pojawiają pytania. No i wiadomo, że Anglia jest potężnym krajem, ma niezwykłe media, które potrafią trenera grillować i zawsze te media szukają jakieś ofiary. Ale to jest niesamowite, że dla całego mojego pokolenia i młodszych kibiców Anglia jest symbolem, to złe słowo, nieładne, ale jednak przegrywów. Jednak tej reprezentacji, która zawodzi, która, a to się kompromituje na Euro z Islandią, a to jak już ma to złote pokolenie, wspaniałych graczy, to dotrze do finału Euro i przegra. To znaczy, że Anglia nie ma w sobie tego genu wygrywania. I to jest najgorsze, bo ma piłkarzy wspaniałych. No Harry Kane, panowie, gdyby Harry Kane zdobył tytuł mistrza świata, spokojnie może sięgnąć po złotą piłkę. Po wspaniałym sezonie w Bayernie Monachium, po półfinale Ligi Mistrzów, po rekordach, które no ostatecznie nie wyprzedził Roberta Lewandowskiego, ale wykręcał liczby imponujące. Gdyby Francja dotarła do finału, Michael Olise, dlaczego nie? I tak sobie myślę dzisiaj, no jak Argentyna wygra? Messi sukces w Major League Soccer doprowadził do...
2: Jego teraz już szanse procentowe bardzo mocno rosną.
3: No właśnie, i słuchajcie, to jest niezwykłe, że w wieku 39 lat pewnie byłby najstarszym zdobywcą złotej piłki.
1: Chyba tak. Stanley Matthews nie był starszy?
3: Właśnie, ale jest, powiem wam, że jest rewelacyjna klątwa. I ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, od 1958 roku zdobywca złotej piłki nie sięga po tytuł mistrza świata. Usman Dembele tego nie zrobi. 4 lata temu też Karim Benzema, bo nie był powołany i możemy tak wracać. I to jest niebywałe, że przez dekady, od 1958 roku, od Alfredo Di Stefano, nikt, kto zdobył złotą piłkę rok przed mundialem, nie sięga po trofeum. Niesamowite.
0: Jak bardzo ważna była ta historia tego 86 roku, bo moim zdaniem Maradona, jak miał tego małego Messiego, to nawet Michał Iskiewicz opowiada, że Diego mówi, o cześć sędzio, no, bo oni się znali, prawda, i ten mówi, chodź mam takiego, chodź ci pokażę, to będzie wielka gwiazda, tam jest taki mały, siedzi w kącie, to był Messi. Maradona go jakby namaścił.
3: Tak, ale wiesz co, to jest też ciekawe, że reprezentacja Hiszpanii i ówczesny prezes federacji, wiedząc jakim talentem jest Messi od 13 roku życia w Barcelonie, oni chcieli go skaperować. Argentyńczycy nie powołali Messiego w 2003 roku na Mistrzostwa Świata do lat 17 i dochodzi do spotkania Hugo Tocallego, wtedy selekcjonera tej kadry, z prezesem hiszpańskiej federacji, który mówi mu, gdybyście wzięli tego chłopaka z La Masii, to byście wygrali. I później Argentyńczycy robią dwa towarzyskie mecze kadry młodzieżowej, żeby Messi zagrał, bo wtedy to oznaczało, że nie może wystąpić już w innej reprezentacji. Tak. Teraz te zasady się zluzowały. Więc Hiszpanie chcieli podkraść Leo Messiego. No, Grzegorz, przecież Lamine Yamal po zwycięstwie Maroka nad Hiszpanią 4 lata temu się cieszył w koszulce Maroka.
2: Tak.
3: Że Maroko wygrywa. Ale już w reprezentacji nie chciał grać, bo Hiszpania mu oferuje zdecydowanie więcej niż Maroko. Historie są przeciekawe, ale muszę powiedzieć jeszcze a propos Maradony i Messiego i tego, w jaki sposób Argentyńczycy kreowali ten mecz na wielkie wydarzenie. Słuchajcie, 4 lata temu hymnem argentyńskiej piłki, szatni, legend, kibiców był utwór Muchachos. I tam w pierwszej zwrotce autor śpiewa tak. Ja z ziemi, która dała Diego i Leo Messiego, z kraju, który wciąż pamięta chłopaków z Malwinów, bo ich zginęło bodaj 640. Czyli patrzcie, dwie najważniejsze rzeczy dla Argentyńczyka, który pisał ten utwór. Ten utwór był szalenie popularny w młodym pokoleniu. Diego, Messi, Malvin.
2: Malvin.
1: Co to masz? To więcej niż futbol. Więcej niż futbol.
2: Tak.
1: To jest po prostu mental.
2: Tak.
1: Ja szalenie zwróciłem uwagę, jak oni śpiewali film Argentyńczycy. Jak śpiewał Scaloni, jak śpiewał Messi. No po prostu to była taka zjednoczenie, było widać, i determinację od razu w śpiewaniu tego hymnu. Więc widziałem, że mentalnie są doskonale przygotowani do tej bitwy.
2: Janusz Michalik chyba mówił, że nigdy

0: To jest po prostu taka zazdrość, a dokument o kadrze 8-2, turnieju rozgrywanym w Hiszpanii, mecze o normalnych porach, no to człowiek chciałby się przenieść na ten miesiąc do Polski wtedy. Jest takie zdjęcie Chrisa Nidentala z Wrocławia, kiedy na rynku nie ma nikogo.
1: I jest podpis, Fredro
0: siedzi. Jest podpis, zdjęcie zrobione w porze rozgrywania meczu Polska ktoś tam.
1: O, a ciekawe kto?
0: No? Chris Nidental.
2: Tak, to znany bardzo fotograf, wybitny. Tak?
1: No właśnie. No to po jednym zdaniu, panowie. Bo jeszcze musimy bardzo ciekawą rozmowę wypuścić. Chcemy ją wypuścić. Kto będzie mistrzem świata, Mateuszu? A tak pytałem, mimo że masz taką koszulkę.
0: Espania.
1: Espania? Viva Espania.
3: Tomasz.
2: Argentyna po remisie.
1: Rzuty karne dla Argentyny.
3: Hiszpanie po dogrywce i magiczny Mikel Medina.
0: No remis.
1: No, no widzisz, no właśnie.
3: Nie ma.
1: Teraz jest taka sytuacja, że jest godzina 17.46. Posłuchajmy rozmowy z panem Krzysztoferem Judenem. Krzysztof Juden, który od 20 lat mieszka w Polsce. Jest dyrektorem szkoły International American School na Ursynowie i właśnie wielkim kibicem piłkarskim oglądał wczoraj to spotkanie i też ma swoje zdanie, bo też tam ta flaga z tymi Malwinami i tak dalej. Anglicy nie do końca się z tym wszystkim jakoś godzą, ale posłuchajmy właśnie tejże rozmowy i dziękujemy do 18:00. W zasadzie to wszystko, bo później wchodzi Milo Curtis ze swoim programem, nasz wspaniały Milo, który już też jest wielkim fanem futbolu Polonii Warszawa. Proszę bardzo. Mateuszu, dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo, olbrzymia przyjemność.
1: Mateusz Święcicki, Eleven Sports.
3: Paweł Kobielski, bardzo dziękuję.
2: Tomasz Zapyt, kłaniam się.
1: Grzegorz Milko, zapraszamy na jutro.
4: Trudne pytanie na pewno dla mnie dzisiaj. No, trudno uwierzyć w pewnym momencie, że prowadziliśmy od 55 minuty i że wszystko w tej ostatniej części meczu tak poszło. No widać, że po prostu no, był różnicy, jeżeli chodzi o talent. Angielska drużyna wyglądała po prostu... No, wymachany w ostatnich, nie wiem, 20 minut. No i ten atak właśnie Argentyny, no to po prostu był skuteczny. No, na pewno będą pytania odnośnie trenera i tak dalej. No, na pewno trzeba będzie coś wymyślić, żeby następnym razem to trochę inaczej wyglądał.
1: Pytania do trenera pewnie ma teraz cała Anglia, nawet cały pewnie piłkarski świat, no bo te zmiany przy prowadzeniu 1-0 Anglii wchodzą Konsa, Byrne i O'Reilly, między innymi ściąga Gordona, Kane i Bellingham cofają się. Dlaczego nie szukał drugiej bramki? Znokautowałby, Anglia znokautowałaby Argentyńczyków. Tymczasem to cofnięcie spowodowało, że po prostu Argentyńczycy ruszyli i najpierw Fernandes, a potem Lautaro Martinez po kapitalnym dośrodkowaniu tego Messiego, no niesamowitego, ale między te dwie angielskie wieże przecież ta piłka spadła. No czym to tłumaczyć, panie Krzysztofie?
4: No na pewno trochę brak ambicji, tak? Bo poszliśmy bardziej na defens, ale wiadomo, że z taką drużyną jak Argentyny, jak pójdziemy na defens, no to po prostu ten atak będzie i będzie coraz więcej, bo jeżeli my nie pójdziemy na atak, no to piłka będzie ciężej padała na nasze stronę boiska i te możliwości strzelania czy tworzenie jakichś sytuacji, no to będą coraz więcej. Co dla mnie chyba był największy błąd w tym meczu.
1: No ale co się też właśnie w Anglii mówi, no bo ten Thomas Tuchel, on zawsze miał te swoje pomysły, typu nie zabrał Maguire'a, czy tam jakieś jeszcze inne, no nie tylko Maguire'a, nie chociaż, ale rzeczywiście miał swoją i w jakiś sposób to się sprawdzało, no w zasadzie do momentu no tej nieszczęsnej pierwszej bramki dla Argentyńczyków, kiedy było 1-1. To można w ogóle tego Tuchela w jakikolwiek sposób tłumaczyć? Co Anglicy mówią właśnie o tym wszystkim?
4: Czy po prostu... Raczej ta pierwsza brama to był taki moment po prostu załamka, tak? Bo widać wśród tych zawodnicy, co były na boisko, że po prostu no, nie mogli tak jakby zbierać siły, żeby reagować na to. No to też mógłby być przemęczenie. No, na pewno Kane

0: no, bardzo mało zrobił w tym meczu. On mi przypominał trochę podejście Mbappe, że w tym meczu Francja-Hiszpania, że po prostu w pewnym momencie na kamerze widać, że on po prostu stał, patrzył na to z przerażenie w oczach. A on powinien być właśnie ten, co najwięcej chyba daje te siły, nie?
1: Bardzo ciekawe porównanie, bo rzeczywiście ten Mbappé też zagrał słabo, zresztą jak cała Francja w półfinale z Hiszpanią. No tutaj Harry Kane nie udźwignął raczej, chociaż też napastnik żyje z podań. Gordon, kiedy strzelił tą bramkę w 55 minucie, no to wydawało się, że no po prostu ta Anglia jest, oczywiście Argentyna, Anglia jest tak rozpędzona, że Argentyna jest na widelcu, że można ją zjeść i naprawdę zamknąć historię tych spotkań Anglii z Argentyną. Stadion Azteca wygrywa Argentyna, później Saint-Étienne 98 wygrywa Argentyna, ale potem oczywiście 2002 wygrała Anglia. I teraz, no teraz w zasadzie no było rzeczywiście, czy w ogóle jakoś w Anglii, no nie wiem, to jest jakaś może klątwa Argentyny, można tak powiedzieć?
0: To znaczy, no, ja nie wiem, czy klątwa, no dużo ludzi mówią o tym, ale co coś dla mnie, co coś chyba chodzi o respekt, bo mamy ogromny respekt do Argentyny, jeżeli chodzi o ich umiejętności piłkarskie przez wiele lat. Przecież no, i Maradona, Messi, no to takie nazwiska po prostu no, niesamowite w świecie futbolu. Te porażki na pewno nie pomagają. No i wie pan, jak to jest, jeżeli chodzi o psychologię sportowego, że po prostu no, jednak no, to też może być dużo wpływ na jak drużyna reaguje na to, tak? Dla mnie właśnie po tej bramce w 85 minucie chyba to był, tak? Jak był 1-1, no widać się po prostu włamanie już wszedł i no niestety po prostu nie poszli na atak, bardziej na defend dalej i po prostu no Argentynie po prostu cisnęli to skutecznie.
1: Taki jak bokser, który się chwiał, prawda, ta Anglia gdzieś tam właśnie po tym 1-1, ale w zasadzie można było wytrwać do dogrywki. I nie trzeba, tak, no tak mi się wydaje, nie, że można było nawet w tym defense jakoś jednak, no ale to co rzeczywiście akcja 92 minuta, majstersztyk, jeśli chodzi o dośrodkowanie. Dokładnie Messi wiedział, no ale z drugiej strony przecież piłkarze Anglii też są zawodowcami. I też trochę, ja tak to oceniam, trochę za dużo miejsca miał Lautaro Martinez w tym momencie. Fakt, że dostał dośrodkowanie idealne, piękne. Obsługa po prostu jak w najwyższej klasie restauracji z gwiazdką Michelin. Taki serwis dostał, prawda, Lautaro Martinez od Messiego. I tutaj się właśnie zastanowię, ale i właśnie, i 2-1. Więc no, panie Krzysztofie, zawsze się zastanawiałem, piłkarze, którzy nic nie robią, tylko grają, czy to jest ich zawód, no tak jak ktoś, powiedzmy, tylko trenuje, no to przy takiej możliwości, załóżmy, dobra, prowadzę, ale dostaję cios, powiedzmy, no to jeszcze nie koniec, to jeszcze jest, sędzia nie zagwizdał końca, czyli walczę. Tutaj, no gdzie ten gen walecznych Anglików?
0: Dla mnie też nie wiemy, co się działo do końca na boisko, jeżeli chodzi o komenty, jeżeli chodzi o zachowanie tych zawodników. Na pewno to był mecz bardzo fizyczny. Ja miałem wrażenie w pewnym momencie, że raczej oglądam rugby niż futbolu, bo po prostu zawodnicy byli częściej na boisko niż stojący, tak? Ale no, na pewno po meczu to widać, były jakieś tam zgrzyty między zawodnikami. Bardzo ładny był to, że Messi, on chyba poszedł do każdego, podał rękę. No ale widać, że niektórzy po prostu piłkarze ze strony Anglii no, po prostu odchodzili, tak? Więc wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o decyzję sędziego, mogłyby być w obu strony nawet więcej kartów w tym meczu. Zachowanie sędziego było wyjątkowo łagodne dla mnie, dla Maćka, gdzie naprawdę były sporo takich akcji dosyć fizyczne, tak? No ale takie decyzje właśnie wpadły chyba często w tym turnieju, taki kontrowersyjny dość.
1: No i teraz ta kontrowersja, jeśli pisze teraz cały świat o tym, wskazuje, że jeden z piłkarzy miał La Malvinas son Argentinas, Malwiny Falklandy są argentyńskie. Proszę się do tego odnieść, panie Krzysztofie.
0: No, dla mnie to bardzo przykre było zobaczyć to dzisiaj, bo to chyba jest to bardzo, bardzo narusza właśnie standardy, jeżeli chodzi o FIFA, tak? I zobaczymy, jak oni będą reagowali na to, bo tak naprawdę ci zawodnicy, co stali przy tym transparencie, nie powinny pójść do match finałowy.
1: Aha.
0: W sytuacji właśnie chyba wydaje się z Hiszpanią w Euro, że śpiewanie jakieś tam piosenki, nie pamiętam jaki, ale no w związku z tym, że to był taki polityczny gest, dosyć kontrowersyjny, który jest zabroniony przez standardy FIFA, no to on był wykluczony. No to zobaczymy, jak oni będą się zdecydowali na to. Na pewno, że no ten spór jest z Argentyną, tak? Jeśli chodzi o te sprawy historyczne, tak trochę jak Polskę czy z Rosją, czy Polskę z Niemcami, ale jednak jest ten gry w futbolu. No my zawsze jako Anglicy pamiętamy, jak był pierwsza wojna światowa i po prostu podczas Bożego Narodzenia wyszli po prostu i Niemcy, i Anglicy i grali w futbolu w No Man's Landzie. I to dla nas zostaje jako symbol po prostu to, jak ten gra może być piękny, żeby jednak ujednościć ludzi. Na pewno ten transparent, co nie był na miejscu, ale zobaczymy, jak będzie właśnie reagowanie.
1: No właśnie, że czy może któryś z piłkarzy, który to zaczął, na przykład argentyński, powinien być zawieszony na mecz finałowy, może nie cała drużyna. Takie moje skromne zdanie. Panie Krzysztofie, czy coś jeszcze tak zapadło panu na koniec naszego spotkania, o czym warto powiedzieć? No bo finał też się piłkarsko prezentuje dobrze, prawda? Hiszpania z Argentyną, natomiast też no, Anglia zagrał trzecie miejsce, no to też przecież jest finał pocieszenia, ale to mogą być te srebrne, takie symboliczne medale, które Polska dwa razy zdobywała w 1974-1982 roku, a Anglia teraz zagra z Francją.
0: No co będzie naprawdę ciekawy mecz w związku z tym, że i Francja i Anglia po prostu na tych ostatnich dwóch meczach po prostu nie dali rady pokonać tych rywalów. I co będzie dla mnie to może nawet być ciekawsze niż finał, bo zobaczymy. Oni wracają do sztabu, będą rozmawiać, będą ustalić, jaki będą mieli podejście do tego i czy w ogóle, czy Francja, czy Anglia będą mogli coś pokazać na boisko, które będzie ciekawe i powiedzmy na poziomie, który my jako kibicy oczekujemy, tak?
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Oby wygrał rzeczywiście sport jeszcze w tych meczach dwóch, które nam zostały. Dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
1: I to była rozmowa z panem Christopherem Judenem, który, pan Christopher Juden w Polsce mieszka od 20 lat, jest dyrektorem International American School, dosyć bardzo znana placówka i zacna. Zbliża się godzina 18, na tym kończymy nasze studio Mundial. Jutro po 7, po 8 serwisy, pewnie też mundialowe, ale może też będzie jakaś informacja. Po prostu spoza Mundialu od 9.05 do 9.30 Studio Mundial, później 17.10 jeszcze to popołudniowe i już będziemy wszyscy czekali na finał. W niedzielę audycja od 18 do 19. Specjalna audycja, porozmawiajmy o sporcie, o finale piłkarskich Mistrzostw Świata. No ale to oczywiście też będzie już po meczu o to trzecie miejsce. Przecież właśnie również na pewno ważne. Tak zwany finał pocieszenia. My się pocieszmy tym, że właśnie te lato wróciło, może temperatury dla niektórych za duże, dla niektórych nie, ale najważniejsze, że świeci słońce. W tym momencie mija godzina 18. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
3: Reklama.
2: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
4: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
5: Radio Wnet uszami słuchaczy.
6: Uwielbiam Państwa, uwielbiam. Wszystkich Państwa uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować. Jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
7: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Na bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Ciepło jest tak jak u nas na wyspie Naxos. Znaczy u nas, u mnie, bo tam mam dom i sady oliwne i figowe. Tylko że jest jedna różnica. W Warszawie taka temperatura jest przygnębiająca, ponieważ jest wilgoć strasznie duża i właściwie prawie nie ma wiatru. I jest nieprzyjemnie. Rozpoczęliśmy, to jest też ta pogoda, zawsze mówię o pogodzie na początku, naśladuję Anglików oczywiście, Brytyjczyków, tych przestępców wojennych, bo jest 250-lecie powstania Karty Niepodległości, zdaje się. A dzisiaj...
2: Zbuntowali się poddani jego królewskiej mości, bo mieli dość jego... królewskiej mości i rządów parlamentu, który nakładał podatki na swoich poddanych, ale głównie w koloniach, tak. Więc w związku z tym mamy 250 lat niepodległości buntowników, rewolucjonistów, ta. Masonów, którzy wystąpili przeciwko tronom i ołtarzom. Tak. No i najgorsze, że dla zwolenników ówczesnego świata wygrali.
1: Tak. Ale powiedz mi, powiem, przepraszam, że się wtrącam, ale powiem, dlaczego to mówiłem. Żeby usprawiedliwić nasze spóźnione wejście, ponieważ profesor musiał iść, nasz gość, profesor Witold Modzelewski.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i witam ciebie najserdeczniej, jak zawsze najserdeczniej dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję, ale dlatego, że miałem dużo telefonów, kiedy znowu będziesz, więc byłeś ponad 2 miesiące temu, ale ludzie mi mówią, o, profesor Modzelewski znowu. Jak to? Przecież dopiero co był. To ponad 2 miesiące minęło, ludzie. Tylko że czas teraz płynie zupełnie inaczej i nam się wydaje, że że było tuż byłeś, to znaczy, że jednak robi wrażenie spotkanie z tobą i to, co mówisz, a mówisz rzeczy, których inni nie mają odwagi mówić. Zacznijmy może od twojego zawodu, bo jesteś profesorem ekonomii, prawda?
2: Znaczy dokładnie finansów, prawa finansowego i finansów publicznych, czyli takiej wyspecjalizowanej dziedziny nauk interdyscyplinarnych, zarówno o charakterze normatywnym, jak i o charakterze ekonomicznym. Tego się rozdzielić nie da.
1: Rozumiem. I wprowadzałeś w Polsce VAT.
2: No nie ten, no mówię ten niewspólnotowy, bo jak przecież wiadomo, 93-2004 to jest nasza polska wersja tego podatku, zresztą nie tylko jego, bo też także akcyzy, natomiast od 2004 roku żyjemy już w świecie unijnym i poza podobieństwem nazwy, to tak naprawdę jesteśmy w dwóch światach. Nie chcę na ten temat... Żeby nie było tego, że narzekam na samym początku, ale powiem tak. Podatki Unii Europejskiej podlegają czemuś, co się nazywa harmonizacji, czyli takiego upodobnienia. One mają być podobne i zarazem być odrębnymi systemami 27 państw i w każdym państwie jest odrębny system, ale ma być między sobą podobny. Ten eksperyment historyczny trwa już grubo ponad 50 lat, tak licząc uczciwie, niebieskim eksperymentem nieudanym. I co do tego nie ma... Znaczy, poza politykami, którzy już nawet tego nie chcą bronić, możemy powiedzieć tak. Na pewno ujednolicenie, zharmonizowanie podatków w Unii Europejskiej stworzyło... nie tylko było nieudane, ale nas stworzyło taką nową, złą przypadłość. Nauczyli się tacy, którzy umieją wyłudzać te podatki na skalę europejską. Czyli rozwinięto tak zwany biznes, który się nazywa, który się zajmuje ucieczką od opodatkowania. I z reguły ten biznes, niestety z punktu widzenia kasy publicznej, wygrywa.
1: Czyli to nie jest tylko w Polsce, ale jak to jest, że przecież...
2: Ale przedtem tego nie było, no bo to jest przypadłość tego systemu, który my mamy od 2004 roku. Ja wytłumaczę, bo to jest dość banalne wbrew pozorom. Mhm. Mamy 27 podobnych systemów, ale odrębnych. I wewnątrz brak granic. Takie granice są tylko formalne. Nie ma granicy celnej. Nie ma tego przysłowiowego szlabanu, który by oddzielał granica celna, dokument celny. A przecież w przypadku podatków to musi być tak, że jak towar wyjeżdża z jednego kraju do drugiego, to musi być oczyszczony z tych podatków kraju wyjazdu, żeby opodatkowany był podatkami kraju przyjazdu. No czyli trzeba na granicy zwracać podatki. Jeżeli tej granicy nikt kontroluje, to także się nie kontroluje zwrotów tego podatku. Wbrew pozorom bardzo proste.
1: Wiem, że twoi studenci słuchają dzisiaj, dlatego że...
2: Pozdrawiam, dziękuję bardzo.
1: Studenci i studentki, przepraszam. Z tym VAT-em chciałem jeszcze zapytać, bo podobno, jak rządziła poprzednia ekipa, oni jakoś tą tak zwaną, no, wyciek mafii tego VAT-u ukrócili, podobno.
2: Tak,
1: to prawda? Znaczy, i teraz znowu wraca, one nazywają to mafiami VAT-owskimi. Nie wiem, czy mafią to nazywać, czy jak to nazywać, bo to polityczne jest bardziej niż stwierdzenie, prawda, niż mafia.
2: Strzeżmy się słów, które niekoniecznie są wypowiadane w dobrej wierze. Strzeżmy się słów i pojęć. To takie
1: ale przekazanie. No i co teraz się dzieje?
2: Dlatego powiem od razu.
1: Tak.
2: Jest coś takiego, wiesz, przyzwolenie na łamanie prawa, na jego niestosowanie. Jeżeli władza przyzwala, to znaczy, nie jest ważne z jakich motywów, czy to są motywy korupcyjne, czy po prostu na tym nie zna, czy w ogóle się nie chce w to plątać, bo ma ważniejsze rzeczy na głowie, bo musi już się za łby brać cały czas. I jeżeli było przyzwolenie, a trzeba powiedzieć, że z tym 2004 rokiem, kiedy z tym nowym systemem, głupot wtedy naopowiadano na jego temat w sposób niewyobrażalnej ilości. Opowiadano, że jest prosty, stabilny, przewidywalny i takie wszystkie, to bez zażenowania tego się nie sposób powtarzać, no ale takie głupoty nam wtedy opowiadano. Mieliśmy dziecięcą chorobę prounijności, prawda, tak. Która no z której wyleczyliśmy się wtedy, kiedy nagle się okazało, że co czwarta złotówka z tego nowego podatku od towarów i usług znika gdzieś.
1: Gdzie?
2: Co czwarta? No nie w
1: 25%.
2: Budżecie. 25%. Nawet w niektórych krajach Unii Europejskiej to ta luka sięgnęła nawet 40% potencjalnym. Bierze się potencjalne dochody i porównuje z tym, co rzeczywiście tam zostało wpłacone do budżetu. I wtedy, co jest ważne, były to, pochwalmy, jeżeli możemy pochwalić, tak. Jeżeli możemy przyznać coś. W 2014-15 roku, 16 powstała taki sprzeciw społeczny. Ja o tym dużo wtedy pisałem, więc tym bardzo byłem takim trochę prowodyrem, nawet jak prezydent ówczesny wręczał mi nominację profesorską, to nawet mi tak zauważył, bardzo sympatycznie zresztą, że stałem się takim twardym publicystą podatkowym, który zwalcza patologię systemu, który był przecież powszechnie, znaczy w mediach uznawany za dobry, za lepszy od tego. I wtedy, gdy przez pewien czas nie było tego przyzwolenia, rozumiesz? Tak. Nagle władza powiedziała, nie, nam się to nie podoba, będziemy to zwalczać. No i oczywiście wyczerpano tak zwane płytkie rezerwy, czyli takie coś, co można było, eliminując największe patologie, no oczywiście nie wszystkie, ale istotną część, zyskano wzrost dochodów budżetowych. Tylko każde tego rodzaju działanie wymaga tego, co się nazywa pielęgnacją. Każdy system podlega, każdy system prawny, każdy system aż podatkowy w szczególności podlega takiej wewnętrznej destrukcji. On się po prostu bardzo szybko starzeje i ci, którzy umieją uciekać, wyłudzać z podatki, mają na przewagę. Oni mają taki krok, oni są zawsze krok przed władzą i władza musi szybko reagować.
1: No, ale a jak się PiS-owi to udało?
2: No, po prostu w pewnym momencie...
1: Nie dawali się wyprzedzić, czy co?
2: Po pierwsze, zlikwidowano patologie pozwalające na proste wyłudzenia. To jest po pierwsze. Aha. Nie wszystkie, ale przynajmniej większość. Po drugie, władza dała sygnał, będziemy z tym walczyć. Ba, czasami nawet w sposób bardzo drakoński, bo przecież w 2017 roku wprowadzono karę w kodeksie karnym, przepisy fakturowe wprowadzające karę bezwzględną, karę pozbawienia wolności w przypadku zafałszerstwa dokumentowe. I nie w kodeksie karnym skarbowym, tylko w kodeksie karnym, czyli zrównano podrabianie faktur z podrabianiem dokumentów innych, prawda? To były bardzo ważne. To były takie sygnały, że władza, to jest takie fajne stwierdzenie, władza musi co pewien czas przypomnieć w dobrej sprawie, że potrafi być sroga. Że potrafi. Nie musi być, ale tak, że potrafi. Żeby władza nie była lekceważona, no mój Boże, a chodzi przecież nam o pieniądze. Pieniądze publiczne. To nasze pieniądze. Nasze, no to, że najbardziej głupie jest to, że uczciwi płacą, a oszuści wyłudzają. Tak. No to, co inni wpłacili. Więc to się udało. Potem już przestało się udawać. Przestało, bo to wymaga konsekwencji, a przede wszystkim wiedzy. To może nie jest nauka, ale to jest wiedza i nagle się okazało, że no, ta ławka tych, nazwijmy, specjalistów, którzy się wzięli za to, ja ich nie chcę nic ujmować, ale okazała się bardzo krótka. To byli tak zwani ludzie z rynku, którzy może naprawdę znali się na tym, jak optymalizować ciężary podatkowe, ale jak zwalczać oszustwa podatkowe, to już chyba nie bardzo. No i mamy tak dzisiaj, że po pół roku mamy prawie 140 miliardów deficytu, a na koniec roku będziemy mieli prawdopodobnie około 300.
1: No i doszliśmy w związku z tym, jak to się rozwija, do tego KSeF słynnego, który mnie dotyka znowu, już prywatnie. Nie śmiej się ze mnie.
2: Nie, przepraszam,
1: ja się jestem, wiesz, ja nie chcę nic podrabiać. Wiesz, mamy fundację, prowadzimy działalność koncertową, no ale jest to gospodarcza działalność, bo jest i tak dalej.
2: Przychody
1: bo wypłacamy,
2: są.
1: Przychody są, właśnie. I nagle ten KSeF się pojawił. U mnie w księgowości mówiono, że KSeF, że starego typu faktury można wystawiać, bo KSeF to jest, dotyczy faktur. Starego typu faktury można wystawiać jeszcze do 31 grudnia tego roku.
2: Tak.
1: To prawda?
2: Tak. Że on jest taki, w związku z tym, że i tak wdrożenie tego byłoby bardziej szkodliwe niż niewdrożenie. Władza, nie ukrywam, że również pod wpływem perswazji ludzi zajmujących się tym zawodowo. Ja już nie jest to żadną tajemnicą. Ja pisuję do władzy. Uważam tak, że to jest taka rola profesorów, żeby lojalnie w interesie publicznym narażać się na to, że się krytykuje, bo władza, jak wiadomo, krytyki nie lubi. Więc sugerowaliśmy, żeby odłożyć, nawet się raz udało odłożyć, bo to miało być jeszcze w połowie 2024 roku, uwaga. Przełożono to na ten rok 2026, ale przede wszystkim stworzono w istocie system faktycznie nieobowiązkowym. I dlatego do większości, tam jest przecież mniejszość, to wystawia te faktury. To jest pure absurd. To jest to, co zafundowano nam w tym przypadku, kiedy najważniejszy dokument w Polsce od 30 lat, najważniejszym papierem wartościowym jest faktura. Bez faktury ci nie zapłacę. Daj fakturę, to ci zapłacę. I to musi być faktura VAT. Czyli faktura jest wszystkim. Potwierdzeniem wykonania usługi, wydania towaru, określeniem ceny, jej akceptacja jest uznaniem długu. Czyli ten skromniuśki dokument podatkowy urósł w praktyce do rangi najważniejszego dokumentu handlowego w Polsce. Nie ma, nic nie jest w stanie skonkurować z fakturą. I ten dokument odsyła się, akceptuje, podpisuje, tak jak umowę się podpisuje, czyli akceptuje. Bez tego nie można pójść do sądu z roszczeniem o zapłatę, jeżeli się nie udowodni, że się nie wystawiło faktury i ta faktura została doręczona. Nagle ktoś, kto tym kompletnie nic nie wiedział, no mu się wydawało, że to jest taki techniczny dokument podatkowy, doprowadził do jego unicestwienia. Faktura jest dokumentem wirtualnym, nie ma go. Jest tylko w KSeF-ie, prawda?
1: Tak.
2: Jeżeli coś jest, i to KSeF to jest taki rządowy portal, do którego się wysyła faktury, nie do kontrahenta, tylko do rządowego portalu. No więc w związku z tym ten dokument w postaci tak zwanej faktury ustrukturyzowanej zupełnie do roli handlowej się nie nadaje. Stąd też wszyscy, prawie wszyscy, podwójnie fakturują, czyli wystawiają faktury do KSeF-u i do kontrahenta. No, dlaczego?
1: Ale niestety, nie, bo mnie się to dzisiaj zdarzyło akurat, niestety jeden z moich kontrahentów, czyli zapraszający mnie na koncert, poprosił, że absolutnie musi być faktura KSeF. No i wtedy poprosiłem księgową, żeby wystawiła i wystawiła. Oczywiście, ale to mi skomplikowało rzecz o kilka godzin. A tu chodziło o godziny.
2: To jest głębszy problem. Tak? I to nie tylko problem niekompetencji, nieznajomości rzeczy. To nie tylko, to jak powiedziałem, podatki nie są może nauką, ale są takie jak zbiorem wiedzy, umiejętności, i naukowcy są po to, żeby tą wiedzę gromadzić, porządkować.
1: Nie upraszczać chyba, prawda?
2: Na wszystkim zbędnie nie komplikować. Unia Europejska, jak wiesz, nikomu nie obiecała prostoty systemu. To tam głupot sobie nie opowiadajmy. Ona nawet nie obiecała jego stabilności i przewidywalności, tylko obiecała to, że będzie podobnie, prawda?
1: No
2: a wszystko, a koszty pozostałe musisz ponieść tego. Wszystko są na ołtarzu upodobnienia, harmonizacji. To się nazywa po polsku Gleichschaltung, prawda?
1: A tak, tak, tak, tak,
2: typowy język polski.
1: Tak.
2: Ale wracając do wątku.
1: Tak.
2: Posłuchaj, jeżeli tworzysz, dematerializujesz najważniejszy dokument, którego istotą jest wezwanie. Ja chcę, żebyś mi zapłacił 123. I ja cię wzywam dokumentem. No to jeśli ja ten dokument wysyłam do władzy, no to nie wzywam kontrahenta. Kontrahent mówi, a ja nie chcę żadnym KSeF-ie, żadnej faktury. Aha. Ja chcę od ciebie fakturę, dokument taki, który ja mogę ocenić. Mówię, akceptuję, nie akceptuję. Prawda? Ale to nie tylko. To jest, wiesz, to jest głębsza rzecz.
1: Dobrze, że nagrywamy ten program, bo ja to roześlę jednak, to co powiedziałeś, do kilku księgowych współpracujących ze mną.
2: Pozdrawiam ich najserdeczniej, ale skończę ten wątek, tak. Żeby się... niebezpieczne, wyszedłeś na niebezpieczne tematy, bo to jest niestety mój zawód. Bo powiem najprościej. Naszym problemem jest tak zwany fałszywy lobbying. Taki lobbying, który to jest głębsza sprawa, to nie tylko dotyczy KSeF-u, że lobbying pseudonowoczesności. I zobacz, zwróć uwagę, nas wszystkich przekonano, no niekoniecznie wszystkich, ale większość, że istotą nowoczesności jest cyfryzacja. Jeśli coś jeszcze nie jest cyfryzowane, to musi być natychmiast cyfryzowane. I między innymi tak tłumaczono sens KSeF-u, że to wszystko będzie online i tak dalej i to będzie lepiej. Pamiętajmy, że Faktura to jest tajemnica handlowa.
1: No właśnie, a to rząd będzie...
2: A to rząd ma bezpośredni nadzór. Nie wolno władzy, nawet najlepszej i najdoskonalszej władzy, najbardziej szlachetnej władzy, czyli w takiej salomonowej władzy, takiej wymyślonej, no, ale taka władza w bajkach może, w majkach i w marzeniach może być. Nie wolno dać za dużej władzy, a przede wszystkim władzy, która wynika z podglądania. Niech władza nie podgląda nasz.
1: No właśnie, to jednak ten ksef upoważnia władzę,
2: Umożliwia
1: władzy kontrolę, prawda?
2: Inwigilację. Nie wolno uczciwych inwigilować. Tak. Można inwigilować pod warunkiem, że się kogoś podejrzewa o popełnienie przestępstwa. Natomiast co do zasady jest istotą naszego bytu, jest prywatność. Tak.
1: Więc moja księgowa zapytała AI, czyli sztuczną inteligencję, o ksef. I mówi, nie, musimy otrzymać fakturę ksef, dlatego że zapytała sztuczną inteligencję o to. Czy absolutnie obowiązująca jest faktura ksef, czy do końca roku można jeszcze używać starego typu faktur? Odpowiedziała inteligencja sztuczna, że absolutnie jest konieczne już wystawianie. Mimo że w prawie, jak mówisz, nie jest to wymagane. Do końca roku przynajmniej.
2: Sztuczna inteligencja powiela wszystkie możliwe bzdury, które są dostępne dla sztucznej inteligencji. Również być może posługuje się wiedzą rzetelną. Natomiast jeżeli dominuje propaganda, lobbystyczna propaganda, to uproszczenie, tak, automatyzacja. Przecież tych bzdur to przecież nikt nie pisze, znaczy chyba niewielu pisze to w dobrej wierze, a reszta, która ma opłacalne poglądy, nie ujmując nich, to też jest rynek. Rynek poglądów jest też rynkiem, prawda? Tak. To jak w sztuce, tylko tak już bez tego szlachetnego wydźwięku. W sztuce wiadomo, sztuka też jest, ma rynek swój, prawda? Są ci lepsi twórcy i albo bardziej popularni, albo mniej popularni, bo to tak raczej należy
1: opowiedzieć. Bo lepsi czy gorsi, to nie ma gorszych.
2: Natomiast w publicystyce, w przekazie medialnym, to jest biznes, to żeby nie było wątpliwości, biznes.
1: Czyli lobbying, taki ciemny lobbying.
2: Unia Europejska przecież.
1: A propos tej cyfryzacji w Polsce, ja miałem do czynienia z księgowością i z urzędami greckimi. Ostatnie 3 lata. I to, co mi się udaje w Polsce zrobić przez internet, pozałatwiać sprawy, powiedzmy w Polsce się udaje to w 2-3 dni, w Grecji zajmuje to ze 3 miesiące. I załatwiałem sprawę, którą w Polsce się załatwia powiedzmy w miesiąc, to tam 1,5 roku się załatwia. Z jednej strony to cyfryzacja, a z drugiej strony jak nie weźmiesz...
2: Bo ona ma również zalety.
1: Tak,
2: zostawmy ją tam, gdzie przynosi zyski. Usprawnienie, a gdzie dezorganizuje, to ograniczmy jej wpływ i obecność.
1: A z drugiej strony w małym sklepiku we wiosce u nas coś kupuję i tak jak w Polsce nie biorę tego paragonu. To sklepikarz wylatuje za mną, żebym paragon zabrał.
2: O mój Boże, jakie to jest piękny obraz. W Grecji, ale u nas też. U nas, proszę zwrócić uwagę, to jest pozostałość tego czasu, lat 93-2004, czyli tego starego VAT-u. To z tamtego starego VAT-u odziedziczyliśmy kasy fiskalne, pierwsze powszechne kasy fiskalne w świecie. Uwaga, wcześniej.
1: No proszę.
2: To upowszechnienie można. I właśnie fakturę jako najważniejszy dokument handlowy, prawda? Bo on wcale przecież nie musi być najważniejszym dokumentem handlowym. I przecież co może jest taką z jednej strony trochę gorzką, ale jednak satysfakcją, że wtedy, kiedy próbowaliśmy coś robić według własnego pomysłu, ufaliśmy swojej wiedzy wykorzystywanej w dobrej wierze, to nam się w sprawach niepopularnych podatki nie przynoszą nikomu popularności. No, minister finansów, który byłby oklaskiwany, powinien być natychmiast zdymisjonowany, bo się do tego po prostu nie nadaje. Natomiast w sprawach tak, no, tak niepopularnych, jakim jest płacenie podatków, bo to nigdy nie będzie popularne, tylko
1: czyli ja jestem nienormalny.
2: Nie.
1: Ale jak ktoś mi mówi, że Milo, no zobacz, jaki ty wysoki podatek płacisz, to ja wtedy mu mówię, no ja chcę zapłacić ten wysoki podatek, bo znaczy, że więcej dużo zarobiłem.
2: Mam się czym podzielić. To, bo
1: no ja nie, to... że dużo, ja sam zarobiłem tak, dużo, no bo... i większy jest przez to podatek. Jest.
2: Więc legitymizacja bogactwa poprzez wysokie podatki jest istotą tak. pokoju społecznego. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to hoduje sobie rewolucję. Jeżeli teraz przez chwilę nie będę...
1: Ameryka, Stany. Tak. Akurat prowadzisz tak. do tego.
2: Ale nawet jeśli to nie do końca jest prawda, to musi to być zasadą. Rozumiesz, że jeżeli nawet się znajdzie setki przykładów, że wielki biznes unika opodatkowania i co zresztą niestety jest częścią, jest obecnie zbyt częstym, empirycznym przykładem patologii współczesnego świata. Także bogactwo jest najniżej opodatkowane albo w ogóle nie płaci podatku. Wtedy to rodzi sprzeciw i to zasadny sprzeciw. Zasadny sprzeciw. To jest tak zwany podatek Buffetta. To był taki, taki jak wiesz, bardzo Warren bogaty Buffett, człowiek, prawda? Który powiedział, że jest to absurdem, że sekretarka płaci, jego sekretarka zarabiająca mikrony jego dochodów płaci 14% swoich przychodów podatku, a on płaci mikrony. Tak. A on płaci mikrony. Więc to jest głębszy problem. Ważne jest to, że wbrew tam opowiadaniom na ten temat, co do naszej kondycji, nasza świadomość podatkowa wcale nie jest zła.
1: Pozytyw.
2: W dużej części tą patologię ucieczki od opodatkowania to mamy importowaną wersję do Polski. Razem z Unią Europejską. I tak.
1: No i nie lubisz tej Unii.
2: Nie. Ja się trochę znam na podatkach i wiem, że w tej dziedzinie to my jesteśmy bardziej kompetentni w stosunku do tych wzorców, które nam się narzuca. I tylko tyle, skutkiem tego, że tak jest, to jest to, że mamy tak gwałtownie rosnący deficyt budżetowy i dług publiczny.
1: Jeszcze wróćmy przed przerwą, bo już trzeba posłuchać troszkę, żebyście się uspokoili, moi państwo. I żebym ja się uspokoił, bo do matematyki na chwileczkę, bo do sztuki wojny nie przejdziemy. A nie, przejdziemy, to zrobimy sobie po przerwie. Matematyka w starożytnej Grecji, którą kochasz, wiem o tym, matematyka była jedną z dziedzin sztuki, tak jak teatr, muzyka, literatura i tak dalej. W tej chwili matematyka jest przez intelektualistów, no, nazwijmy go, pogardzana jako coś gorszego. Ja się na matematyce nie znam i się człowiek chwali tym. To tak jakby ktoś mi powiedział, ty, ja się w ogóle nie znam na muzyce. I co, ja mam się cieszyć, że on się nie zna na muzyce?
2: Powiem ci, że...
1: Matematyka, dziedzina sztuki.
2: Niebezpieczne związki zawieramy. Niebezpieczne związki, bo to są związki, które tworzą w istocie coś w rodzaju opozycji wobec współczesności. Ja wiem, to nie jest nic złego, pod warunkiem, że opór albo sprzeciw ma charakter konstruktywny, że chcemy nie spieprzyć, tylko chcemy naprawić. Widzisz? To, co jest naszą postępującą słabością, to jest relatywizacja. To znaczy, oczywiście to nie znaczy, że przez to jesteśmy głupsi. Tylko nie dostrzegamy tej części naszej wiedzy, potrzebnej wiedzy, też stopniowalnej, duża, mała, średnia i tak dalej, ale istotna, która ma charakter uniwersalny, gdzie się... To jest słynne. Dwa razy dwa jest cztery, prawda? Że co do wszystkich innych, oczywiście ktoś powie, księgowy powie, a ile sobie pan prezes życzy, prawda? Ile dwa razy dwa?
1: To jest, mój znajomy powiedział, że według fizyki kwantowej to nie, to może być pięć.
2: To może być pięć, ale co do...
1: Ja nie mogę w to uwierzyć. Wytłumacz mi to, proszę.
2: Jest tak zwany paradygmat porządkujący. Na przykład umawiamy się co do tego, że my obaj na przykład tak. się umawiamy co do tego, że nie będziemy używać słów wrogich. Przecież można. Przecież to jest wolno.
1: Można.
2: Można, że nie będziemy na przykład kogoś deprecjonować dlatego, że na przykład reprezentuje i poglądy, których nie akceptujemy.
1: Tak.
2: To są pewne paradygmaty porządkujące. Tak samo wiedza. Ja bardziej wierzę tu notabene w sztukę, ale ty powiedziałeś, że matematyka jest częścią sztuki, właśnie. Więc jest. Że
1: tak
2: są te paradygmaty porządkujące, które pozwalają nam żyć w pokoju. Tam, dokąd się możemy się nie zgadzać i wszystko to jest pięknie i dobre. Natomiast dochodzimy do takiego momentu, w którym mówimy tak, ale są pewne umówione przez nas granice, których nie przekraczamy, bo te granice nas godzą.
1: Czy to 2 plus 2, prawda?
2: 2 plus 2, prawda. Większe, czyli na przykład... Nie tylko dobro jest wartością, bo jest dobro też jest stopniowalne, tak jak zło jest stopniowalne, tak. czyli mniejsze lub większe. Tak. A to już matematyka.
1: To już matematyka. No więc dobra, no, skoro jesteśmy przy sztuce, dlaczego Mussorgski obrazki z wystawy? Tylko nie mów, że to ja wybrałem, bo wybrałem dla ciebie.
2: To jest arcydzieło, to znaczy arcydzieło pod opowieść, która o zmarłym przyjacielu, notabene trochę też za dużo pił jak Modest Mussorgski, tak. prawda? I wcześniej odszedł. Był Hartmann się nazywał, więc typowy Rosjanin, prawda?
1: Tak.
2: To pokazuje, jaką Rosja była krajem takiego jakiego tygla narodowościowego, tak. żyjącego w tamtym czasie jak najbardziej w pokoju.
1: XIX wiek.
2: Tak, to jest, i to jest ten srebrny wiek Rosji, tak. prawda? Więc to jest arcydzieło, które jest czytelne. Ja wszyscy, jeśli mogę, narażając się wszystkim przeciwnikom politycznym, dla których wszystko, co rosyjskie, jest złe, posłuchajcie czasami Modesta Mussorgskiego. Może trochę Rosję zrozumiecie.
1: No posłuchajmy w takim razie kawałeczek oczywiście, bo nie mamy czasu. Obrazki z wystawy.

0: ponieważ ostatnio miałem festiwal muzyki świata Warszawa 2026, gdzie kobieta, która ma w internecie, na YouTube 35 milionów wyświetleń, czyli bardzo znana na świecie, wybitna, zaczęła swoją przemowę od tego, swój koncert, zresztą sala wypełniona, bilety wykupione na kilka tygodni przed, zaczęła swoją przemowę od tego: jestem Żydówką z Teheranu. Wyjechaliśmy stamtąd, kiedy miałam 13 lat. Nie powiedziała, po jakiej stronie czytam, tylko oznajmiła. I oznajmiła wbrew temu, co media nam wtłaczają bez przerwy. Jakieś pojedyncze wypadki różne. Teraz dotyczą one Ukrainy akurat. I ja się z tym spotkałem, zauważyłem to w Stanach, jak mieszkałem ponad... No, sztuczna inteligencja podaje, że 11 lat, a ja wiem, że mieszkałem tam 10 lat. W każdym razie ja się spotkałem z tym, jak była wojna w Iraku i my protestowaliśmy tam wtedy przeciwko tej wojny. Dick Cheney to wprowadzał, tam miał, no, zarabiał na tym po prostu. Biznes, tak. Dla nich wojna to biznes. I tam zauważyłem, że te same obrazki, czy w Syrii, jak były, wiesz, te nielegalne bombardowania Syrii i to przez NATO, to samo było. Pokazywali, jak syryjskie dzieci są mordowane przez Kaddafiego, ale zdjęcia były akurat z Turcji. I to potrafiła wykryć sztuczna inteligencja, bo to już są, mamy plusy i minusy. Trzeba się umieć tym posługiwać. Ja nie chcę się tym posługiwać, bo to wszystko zostawia swój ślad w internecie. Już potem nie wyjdziesz. Nawet zadane pytanie, prawda? I pokazują jedną akcję, która była wczoraj. Pokazują ją już, ja ją obejrzałem 100 razy. Powiedzmy, około 100 razy. I w pewnym momencie, wiesz, myślisz, że to jest wielka, tak jak na Ukrainie wojna, wiesz. Olbrzymie, jakieś, wiesz, wielkie rzeczy. A okazuje się, że no, powtarzają zdjęcia, media nakręcają. Nie wiem, czy wtedy się lepiej sprzedają. Nie wiem. I ja na przykład nie wiem, jaka jest sytuacja Ukrainy, ponieważ Unia Europejska, tak samo jak PRL, no bo nie znałem wtedy innych systemów, w PRL zabraniano mi słuchać głosu Ameryki. W tej chwili Związek Socjalistycznych Republik Europy zabronił mi słuchania głosu Rosji. Ja mam słuchać tylko jednej strony. I nie mam prawa wyciągać wniosków, bo jak słuchasz dwóch stron, to wyciągasz jakieś wnioski, prawda? A tutaj jestem na jedną stronę skazany.
1: Audiatur et altere pars, wysłuchaj obu stron, to ta mądrość antyczna, którą, to prawda, powtarzamy po łacinie, ale warto ją przypominać wszystkim tym, którzy zwalczają dezinformację. Bo jak wiesz, teraz cenzura nazywa się zwalczaniem dezinformacji, tak, i wpisywaniem się w jakieś propagandy, które jakoby wymagają zwalczania. I to, co powiedziałeś o tym fałszywym obrazie, powiedzmy sobie tak, oczywiście na ten temat można się habilitować, ale powiem tak z marszu. My jesteśmy oszukiwani. Tak, my sobie możemy to powiedzieć.
0: Ja sobie zdaję z tego sprawę.
1: Jesteśmy oszukiwani, że w momencie, kiedy zrozumiano, że słowo wypowiedziane publicznie jest władzą, że to jest władzą, czyli monopol na słowo wypowiedziane erga omnes, czyli wobec wszystkich. Czyli słowo jest i wyciszenie, uciszenie tych, którzy mają inne zdanie albo nawet przekazują inne informacje, jest pewnym sposobem, jak to nie mówią, bezkrwawego zniewolenia, bo najlepiej kogoś ugłupić, prawda?
0: Tak.
1: Na pewno jest to bardziej humanitarne niż go bić, prawda? No tak, żeby tam...
0: To się kłania Huxley z Domem Wspaniałym Światem.
1: Można kogoś... nawet można kogoś uciszyć w sensie dosłownym i można go uciszyć po prostu nie pozwalając mu mówić. I co powinniśmy... Czy jest z tego jakiś, jakiś nakaz, jakiś imperatyw, prawda, do którego byśmy mogli siebie tylko zobowiązywać? Nikogo nie będziemy zobowiązywać, będziemy siebie zobowiązywać dobrowolnie i samorzutnie. To ten imperatyw brzmi w ten sposób, że tak jak się złu przeciwstawić bardzo trudno, bo to wymaga odwagi i czasami nawet bohaterstwa, to jednak jeżeli jedynym złem, któremu się możemy, powinniśmy albo możemy przeciwstawić, jest kłamstwo, to starajmy się tym słowem przeciwko słowu, słowu, które jest słowem fałszywym, które jest słowem, które ma nas ogłupić i przede wszystkim, może nawet nie przede wszystkim, ale może, tak, przede wszystkim słowem, które jest wypowiedziane w złej wierze. Nie po to, żebyśmy się porozumieli, nie po to, żebyśmy się zrozumieli, tylko po to, żebyśmy byli tym słowem steroryzowani, nawet nie będąc świadomi tego, że jesteśmy terroryzowani. I na przykład ten obraz fałszywy, ten obraz, który niestety nie tylko jest w mediach tych tradycyjnych, on się stał tak samo internetem, no internet właśnie, też się stał biznesem. No, co tu dużo gadać? Dzisiaj być, nazwijmy to, szukać roli inteligenta, jest to dużo bardziej zobowiązujące i trudniejsze. No ale może my na starość już możemy się jeszcze odważyć, prawda? Nie Witoldzie, musimy robić kariery.
0: No ty jaką starość? Przecież my dopiero zaczynamy. No co ty?
1: Tak jest.
0: Jesteś ale... rok młodszy ode mnie.
1: Tak jest, ale można by powiedzieć, dzisiaj dziaderscy są niepotrzebni, więc nikomu, więc może poprośmy o taką niszę ekologiczną, w której będziemy mogli owi dziadersi powiedzieć swoim głosem. Może to będzie egzotyka, ale może może też warto czasami egzotycznych ludzi posłuchać.
0: Ale ci liberałowie, którzy posługują się poprawnością polityczną, bardzo często używają dziadersi, używają jeszcze innego słowa na starszych ludzi, nie pamiętam, boomersi.
1: A boomersi takie... to jest, jak wiesz, to jest inne pokolenie, to jest nasze pokolenie. To było to wielki zwierz demograficzny amerykański i polski, i grecki też, powojenny, który stworzył XX wiek, tak naprawdę.
0: On ale dziadersi, jednym słowem, muszę ci powiedzieć słowo, bo ja lubię punktualnie kończyć, szanuję ludzi, którzy są po mnie, słuchaczy, którzy ich słuchają. Może oni nie mają, pozdrawiam oczywiście, może nie mają ochoty słuchać lewackich jakichś bredni, tylko wolą słuchać prawackich. I tak dalej.
1: I jak słuchają, my nie będziemy zwalczać dezinformacji. Oczywiście. Tym się różnimy od tych, którzy się zajmują jej zwalczaniem.
0: I pragnę przypomnieć się tym neoliberałom, używającym języka tego nowoczesnego, że dziaderstwo to jest ageism. Wy nas dyskryminujecie po prostu. Pomyślcie sobie o tym. Profesor Witold Modzelewski.
1: Dziękuję
0: bardzo. Milo Kurtyś, dziękuję profesorze, dziękuję mój przyjacielu.
1: Dziękuję bardzo.

0: ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Reklama.
3: To jak? Kto wygra mundial?
4: Nie wiem, a co ty myślisz?
3: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
4: No wszystko fajnie, ale z kim?
3: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
4: Dobra, a kiedy?
5: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent tynku elewacyjnego Gemini.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Gorwat.
7: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Wieczór Wnet.
1: Godzina 19.10, lekko spóźnieni. Z mojej winy startujemy z czwartkowym wieczorem w net. W studiu jest dr Józef Orzeł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wieczór.
1: To cóż mogę powiedzieć tytułem wstępu? Mam trzy przemyślenia. Po pierwsze, zachęcam, bo dawno nie robiliśmy.
2: Wszystkie, jak na czwartek to dużo.
1: No,
2: trzy?
1: Aż trzy przemyślenia. Nie. Miałem jedno wytłumaczenie.
2: Niech państwo liczą.
1: Zacznę od wytłumaczenia. Jesteśmy później, bo poszedłem na spacer i straciłem poczucie czasu.
2: Chodziłem to piękne.
1: Po Starówce i nagle zobaczyłem, że jest późno, że jest 3:00. Zacząłem trochę nawet biec w tym upale do studia, więc jesteśmy lekko spóźnieni.
2: Miłe.
1: Dawno tak nie miałem. Spacerowałem i zupełnie odcięło mi, która jest godzina i że zaraz mamy audycję, o czym pamiętałem. Tylko, że zapomniałem, że ten czas szybko potrafi czasami lecieć. To jest wytłumaczenie. Trzy przemyślenia. Po pierwsze, dawno tego nie mówiłem, a teraz powiem, jak nas państwo na YouTubie oglądają, to można subskrypcję zostawić. Zachęcamy bardzo serdecznie. Wszyscy inni YouTuberzy o te subskrypcje proszą nagminnie. My o tym zapominamy, bo nie potrafimy w ten marketing, ale teraz sobie obiecałem, że będę pamiętał, więc niech państwo klikną subskrybuj, nacisną dzwoneczek, albo i polubią tą audycję, albo i podbiją ją jeszcze na YouTubie. To będzie jeszcze fajniej. Zachęcamy. Będzie nam bardzo, bardzo miło.
2: A jak się podbija?
1: O, to nowa technologia. Nie jesteś, widzę.
2: Nie.
1: Bo teraz są nie tylko te polubienia, nie tylko można podać dalej. Dzwoneczki to jest do kanału też. Można zostawić i subskrypcję kanału. Będzie nam bardzo miło, bo zbliżamy się do 450 tysięcy. Tam brakuje troszkę jeszcze, więc zachęcamy, żeby nas zasubskrybować.
2: Pamiętam, a podbijanie... jak było 400.
1: Tak, a podbijanie to jest takie, że ten materiał będzie się więcej wyświetlał.
2: Ale jak to zrobić?
1: To przewijasz komentarze i potem masz taką zakładkę, ja na komórce to robię, że jest tak, hop, przewijasz i tam masz podbij przycisk.
2: Tak?
1: Tak, to nie jest takie proste, ale jak człowiek się postara, to znajdzie. Jak się te podbija, to one potem się lepiej rozchodzą. Bardzo, bardzo zachęcamy do tego. Wtedy będzie nas więcej na YouTubie widać. Będziemy z tego powodu bardzo zadowoleni, a tak na poważnie to subskrybować, polubiać, będzie nam bardzo miło. To jest pierwsza myśl. Druga myśl to jest taka, że zobaczyłem, że w te upały, które jednak znowu zawitały, pijesz ciepłą herbatę. I to mi się przypomniała...
2: Zawsze.
1: Tak, moja świętej pamięci mama, która też nie wiem czemu w upały zawsze piła gorącą herbatę. Zawsze się dziwiłem, ale to może kwestia ludzi urodzonych w 40 latach.
2: W zimnych krajach.
1: I w zimnych krajach i w 40 latach. No dobrze. A trzecie przemyślenie... To ja już zapomniałem w tym wszystkim, jakie miałem.
2: Jakieś 50 minut.
1: To mi się przypomni, jakie było to trzecie przemyślenie. Co, tydzień temu było o geopolityce, to dzisiaj chyba zaczniemy od sytuacji krajowej.
2: O polityce.
1: PiS nam się zdaje się rozpadł po drodze.
2: Nie, jeszcze się nie rozpadł, ale już się rozpada. No nie, jeszcze tam 5 dni chyba zostało. I chyba rzeczywiście sytuacja jest podbramkowa. Czasami w sytuacjach podbramkowych nagle coś napastnicy robią takiego, że gola nie ma. I zobaczymy, czy teraz też tak będzie, bo tam Jarosław Kaczyński osobiście dał 7 dni z poparciem PKP-u. Co jest ciekawe, z poparciem podobno tak jednogłośnym, że i zwolennicy Morawieckiego za tym głosowali, co jest przedziwne, że w ciągu 7 dni ludzie tego, członkowie Stowarzyszenia Plus Morawieckiego mają powiedzieć, że już nie są i muszą w tym celu jak coś napisać, więc to nie jest tak, że pierwszy krok należy do PiS-u, pierwszy krok należy do ludzi Morawieckiego. Morawiecki mówi, że się nie ugnie. Tyle, że wyszła nowa, a może i nie nowa sprawa. Jarosław Kaczyński otrzymał opinię, czyli liczbę mnogą, prawne, które mówią, że PiS może przez te stowarzyszenia stracić prawo do finansowania, bo w prawie partyjnym jest, że jeśli... członkowie partii prowadzą działalność polityczną na zewnątrz partii, jakby niezależnie od niej, czyli na przykład w Stowarzyszeniu Plus czy w Stowarzyszeniu Sasina, to partia może stracić prawo do finansowania i podobno cały PKP się tego bardzo przestraszył, bo tam pytałem prawnika z tego PKP-u, to powiedział, że te opinie są mocne.
1: To no może, oczywiście rozmawiałem na ten temat z ludźmi.
2: Ważniejsza niż Morawiecki.
1: Z ludźmi Morawieckiego, którzy mówią, że to wszystko jest nieprawda. No jest takie założenie, że jeżeli by na przykład na tym grillu, który ma się odbywać
2: ostatni
1: dzień lipca 31 w piątek na ulicy Otwockiej, tak zwanej Małej Warszawie, nawet tam się zalogowałem i przyjdę, pooglądam sobie z bliska, ile mnie wpuszczą.
2: Czy jest 1000?
1: Wpuszczą. Nie, no będzie ponad 1000. Zainteresowanie jest spore.
2: 1000 kiełbasek.
1: No właśnie, trzeba będzie pójść do mojego probowcza po dyspensę ewentualnie.
2: Ale nie jest 1000 kiełbasek, daj spokój.
1: 1000 nie zjem, ale może jakoś.
2: Za 3.
1: Jak będzie za darmo, to kto by nie zjadł? Darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. Natomiast już całkiem poważnie, że jeżeli by na tym grillu coś mądrego wymyślono, i co nie jest wykluczone, i to coś znalazłoby się w programie PiS-u, to wtedy można by dochodzić, że oho, wymyślili to za pieniądze stowarzyszenia, a korzystają z tego w programie i to mi się jakoś tam skleja. To jest, wydaje się, że pieniądze są wymówką i rzeczą wtórną.
2: Tego nie wiem, tak by się wydawało, ale jak mówię, prawnik z PKP-u mi mówi, że to są poważne opinie prawne. W dodatku trzeba pamiętać, że PKW dość chętnie by skrzywdziło PiS, gdyby znalazło powody, a tu jest groźba podwójnego finansowania. Podobno. To znaczy, że partia robi sobie kampanię, a stowarzyszenie przy okazji robi tej partii kampanię. No ale jak jakiś owsiak robił kampanię Tuskowi, to nic się nie stało partii Tuska, więc widać, że to takie już ewenementy się były działy, czy precedensy, i nic się nie stało, ale PKW może bardziej lubić Tuska niż Kaczyńskiego, więc obawa jest. Ważne jest to, jeśli to tak dalej pójdzie, no to Morawiecki będzie musiał wyjść z partii. Jeszcze jest tak, że to Kaczyński ma jako prezes partii prawo do zawieszania członków. Może zawiesić na przykład Morawieckiego samego albo na przykład kilku jego najbardziej aktywnych członków tego stowarzyszenia, a nie zawieszać Morawieckiego, więc zobaczymy, jak będzie. Ale co by się nie działo, ten rozwój tego starcia pokazuje, że chyba musi do jakiegoś rozstrzygnięcia dojść, bo wszyscy mają dosyć tego tej sinusoidy, raz Morawiecki zostaje, raz wychodzi. Ale jeśli jest prawdą, a to ty możesz jako dziennikarz sprawdzić, czy wszyscy członkowie PKP-u, także tych 5-6 zwolenników Morawieckiego, głosowało za tą uchwałą, którą zaproponował i wymyślił Kaczyński, to byłoby to no dość wstrząsające.
1: Nie, no, przyjęta została przez aklamację. Nie było tam Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, czy byli wszyscy ewentualnie jego stronnicy. Nie było, zdaje
2: byli,
1: się...
2: Byli.
1: A Terlecki był?
2: Był
1: Terlecki.
2: Tak, z moich źródeł wynika.
1: Terlecki był z moich źródeł.
2: Był i Pęk,
1: tego nie
2: był i Gliński, był i Bielan był, a oni wszyscy
1: Bielan
2: zawsze...
1: Bielan był, tak, to prawda. Bielan w ogóle było ciekawe, bo przed wejściem mówił, że to tak, rutynowe, nie, tak, nic nieznaczące spotkanie, co było dla mnie bardzo ciekawe, bo potem jednak wyszła z tego niezła chryja. No, jest oficjalne stanowisko, że zostało to przyjęte przez aklamację, bo Jarosław Kaczyński wymusił. Było spotkanie...
2: Nie ma wymusiów.
1: Nie, no, że powiedział, że tak, no i wszyscy, nikt się rejtanem nie tak rzucił przeciwko temu.
2: Dokładnie.
1: Więc to jest też ciekawe. No to jest taka próba sił, ilu faktycznie zwolenników ma Mateusz Morawiecki. Ludzie od Morawieckiego zapewniają, że odbyło się spotkanie, było tam 40 parę osób i wszyscy deklarują, że twardo, jak trzeba będzie, to wyjdą. I nastroje u Morawieckiego są takie, że no jak nas wyrzucą, my nie zawiesimy stowarzyszenia, działamy jak działamy, a jak nas wyrzucą, to tym lepiej. Więc w tej grze w kurczaka, kto pierwszy ustąpi, na razie jedna i druga strona uważa, że idzie na zderzenie.
2: Do tego trzeba dodać to, że dużo komentatorów mówi, że to Tusk naciska na Morawieckiego, przez śledztwo w sprawie RARS-u.
1: A to tu ujawnijmy, bo to o tym się rzadko mówi, a nasza audycja, tak. Nasz podcast, czy jak to można powiedzieć, nadcast jest od tego, żeby mówić prawdę.
2: Wykast.
1: Żeby mówić prawdę i to jest bardzo rzadko pojawiająca się w mediach teoria, a teraz możemy ją opisać.
2: Znaczy fakty możemy opisać.
1: Tu właśnie fakty, że to jest cały czas teoria i supozycja, że to jest coś, co się pojawia w kręgach wrogich Mateuszowi Morawieckiemu, ale nie przesądzam, że nie jest to nieprawdziwa historia. Polega na tym, że sprawa RARS-u, czyli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jest na tyle gruba, że Donald Tusk ma materiały, aby postawić Mateuszowi Morawieckiemu zarzuty. No to ogólnie chodzi o to, że agencja została wyjęta w pewnym momencie pod bezpośredni nadzór premiera, który wówczas wstawił tam swojego zaufanego człowieka, jeszcze pracującego w banku, pana Kuczmierowskiego, z tak zwanego grupy harcerzy, czyli warszawskich.
2: Wtedy chyba to już był, pracował nawet w PGZ-cie, tak, to było później.
1: Ale wywodzi się z tej grupy,
2: tak,
1: ZHR-u.
2: I bankowej.
1: I bankowej. Jednocześnie bliskie związki z Chłopikiem chociażby i tak dalej. I razem z panem Basiorem, a przede wszystkim z panem Borysem Szopą ze spółki Red i Zbyt. Te dwóch panów miało wystawiać zawyżone faktury, RARS miał wypłacać i w ten sposób miano budować i możliwości finansowe pana Szopy i pana i drugiego pana, ale podobno te pieniądze miały być też gromadzone dla Mateusza Morawieckiego. No i zdaniem, na przykład to jest zdanie Krzysztofa Bosaka, który twierdzi, jeżeli gdzieś było ewidentne złodziejstwo PiSu, to właśnie tam. Nawet nie w Funduszu Sprawiedliwości, tylko właśnie tam. No i podobno Donald Tusk ma te materiały i może nimi szantażować Mateusza, że jak trzeba będzie, to postawi mu zarzuty, a może i do aresztu go wsadzi. I Mateusz Morawiecki podobno działa pod dyktando tego szantażu. Jak mówię, moim zdaniem to jest cały czas hipoteza, teoria. Twoim zdaniem to jest coś więcej.
2: Nie, co powiedzieć, jakie są fakty. W tym tygodniu CBA zaczyna życzenie prokuratury, zatrzymało dwóch członków zarządu, pierwszego zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, pana Jurkiewicza i pana Świrskiego, mojego przyjaciela zresztą, Jurkiewicza, mojego dobrego kolegę, i wypuściło tam po paru godzinach przesłuchania, a dwa dni później zatrzymało CBA trzy osoby, nie wiem, pewnie już ich puściły, między innymi prezesa jednej z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, zarazem szefa nie tylko fundacji tej BGK, ale jeszcze Stadionu Narodowego. I jakby bliziusieńko, jak przez sień od tego pana do Beaty Daszyńskiej, muzyczki szefowej byłej Banku Gospodarstwa Krajowego, prawej ręki w takim lobbingu na przykład na rzecz Trójmorza Mateusza Morawieckiego. Więc takie podejścia z różnych stron do Morawieckiego ze strony śledczej się odbywają i tyle. Co to znaczy? To znaczy, zobaczymy, jakby trzeba to wiedzieć, a jak jest naprawdę, dowiemy się, kiedy i czy Mateusz Morawiecki podejmie decyzję wyjścia z PiSu. Zostało nam parę dni, ale po obu stronach bym nie powiedział, że jest nerwówka, ale jest takie oczekiwanie na starcie, bo Morawieccy mówią, że nie ustąpią.
1: No dobrze, to jest element opisu. Jeżeli Mateusz Morawiecki wyjdzie, to co wtedy?
2: No, ja parę miesięcy temu napisałem przyjacielowi Morawieckiego, żeby Mateuszowi to przekazał, że jeśli Mateusz wyjdzie, to dostanie 3-5%, może nie zmieścić się i będzie pod progiem, do Sejmu nie wejdzie, ale za to PiS straci na takim wyjściu więcej, jakieś 5-7% za karę, za to, że ta jedyna partia, która coś tam gwarantowała społeczeństwu, rozpada się właśnie, więc to się skończy źle dla obu stron. Myślenie, że Morawiecki tam jakiś wielki sojusz utworzy centrowy, to raczej mija się z sensem, bo mógłby albo z krasnoludkami typu pani Pełczyńska, ale to nic nie da, ona ma chyba 60% poparcia, ta jej partyjka, albo z PSL-em, ale PSL liczy i woli wróbla w garści niż gołębia na dachu, a nawet paria na dachu. I raczej woli mieć stałe miejsce w koalicji Tuska niż nawet trochę lepsze miejsce w koalicji z Morawieckim i razem zdobędą 10%. I już, i będą czekać, kto do nich łapkę wyciągnie. Nie sądzę, żeby PSL na to poszedł, bo mu się to po prostu nie opłaca, a chłopy realnie liczą bardzo. Więc, i nie tylko, że dostałem wtedy wiadomość, że Morawiecki mniej więcej zgadza się z taką moją prognozą, ale usłyszałem, że Kaczyński też tak myśli, więc zobaczymy. Wygląda na to, że obie strony mogą podjąć decyzję niekorzystną dla tych obu stron. Powiedzmy, że dlatego, że logika sytuacji do tego prowadzi, albo tak jak ty mówisz, że to pretekstowa kwestia finansowania, ale ponieważ PiS od ostatnich 3 lat chyba kasy nie dostaje za karę i to za głupstwa zupełne, to jednak PKW tę grzywnę, czy tę karę raczej, tę karę zastosował, to jest bardzo prawdopodobne, jeżeli PKW dopatrzy się jakichś przewinień formalnych ze strony PiS-u, to też to finansowanie w dalszym ciągu wstrzyma. Więc ja nie myślę, że to jest pretekst, może tak być, że to jest powód sytuacyjny, ale że naprawdę to grozi. Ja bym PKW nie dowierzał. Trzeba pamiętać, że tam siedzi misio Kalisz, Ryszard, adwokat.
1: A właśnie to jest ciekawe.
2: SLD.
1: Pan Kalisz to jest człowiek w ogóle bardzo, bardzo ciekawy i on oczywiście często zmienia zdanie, ale zaraz państwu wypuszczę, co powiedział dla Telewizji Republika, dokładnie dla Adriana Boreckiego, który go nagrał przez telefon. To było dosyć interesujące. Za chwilę to państwu wypuszczę. A mamy też...
2: A ja mogę ci opowiedzieć anegdotę o Kaliszu. Nie wiem, czy to wypada.
1: Wypada.
2: Niepolityczne.
1: I zaraz to zrobisz, ale zanim pan Kalisz, to mamy przed sekundą wypowiedź pana prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego dla portalu Tak, o ile dobrze widzę.
2: Tak?
1: Przed sekundą, 6 minut temu, tak sprawdzam, bo staram się być na bieżąco, ale sytuacja jest rzeczywiście dynamiczna w PiSie. 4 minuty, nie zdążę tego przykroić, wykroić, nie wiem, czy całego posłuchamy, ale na pewno od początku zobaczmy, co mówi Jarosław Kaczyński.
0: Możliwości dojść do rozłamu?
3: To nie zależy ode mnie, więc nie chcę mówić za tych, od których to zależy. My nikogo nie wyrzucamy, my tylko domagamy się takiej najbardziej elementarnej lojalności wobec partii, a przedsięwzięcia, które zostały podjęte przez stowarzyszenie, na którego czele stoi były premier Mateusz Morawiecki, to są przedsięwzięcia, które mogą nas bardzo, ale to bardzo drogo kosztować i po pierwsze dzielą partię w sposób zupełnie oczywisty. No już jest jakby zgłoszenie pana premiera na nowego premiera przez jednego z członków tego stowarzyszenia. No partia nie może mieć 2 kandydatów na premiera, ale są też te aspekty finansowe. Partia, taka jest ustawa i nic nie możemy na to poradzić, nie może być ani finansowana przez żadne podmioty zewnętrzne, ani nie może sama ich finansować. No i spójrzmy w tej chwili tylko na to, co jest przygotowywane na 31 lipca. Ten grill, jak to jest nazywane. Otóż to jest przedsięwzięcie, które na pewno będzie dużo kosztować. Gdyby partia to sfinansowała, to wtedy z całą pewnością nawet bardzo obiektywny sąd musiałby to uznać za próbę ominięcia ustawy, no bo to jest jednak stowarzyszenie, więc podmiot inny niż partia. I tutaj sytuacja jest zupełnie jasna, ale zupełnie jasne jest też i to, co by się stało wtedy, gdybyśmy nagle to sfinansowali. Znaczy partia by to sfinansowała. Tutaj abstrahuję od naszych kłopotów finansowych. Załóżmy, że mamy na to pieniądze i to finansujemy. I ponieważ szefem tego jest wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jest tam bardzo wielu posłów, może mniej, ale senatorów Prawa i Sprawiedliwości, więc to też byłoby dla, jeszcze tym bardziej dla ominięcia prawa. I po prostu stracilibyśmy dotację. Ja w żadnym razie nie chcę twierdzić, że to był zamysł związany z powołaniem tego stowarzyszenia, ale tak by było i to też trzeba brać pod uwagę, bo partia bez dotacji, partia, która no nie ma bliższych związków z establishmentem polskim, nie miałaby wtedy po prostu żadnych szans. I to jest coś, co każdy, kto działa w tej formacji, tak to nazwijmy, musi sobie uświadomić. To jest złamanie tej już najbardziej elementarnej zasady lojalności wobec partii, jeszcze raz muszę użyć tego słowa, w której się jest. I żadna partia tego po prostu nie może tolerować i stąd ta decyzja, która zresztą dotyczy także tego drugiego dużego ugrupowania, które zostało powołane jako stowarzyszenie. Nawet nie wiem, czy zdołała się zarejestrować, ale już się z tego wycofało. I ewentualnie innych, które by powstały. Bo są też i takie, które prowadzą działalność jednak rzeczywiście oddzielną od nas, a poza tym ich członkowie nie są członkami partii. No i to jest wtedy dopuszczalne. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest planowane, no bo dotąd tego rodzaju przedsięwzięć nie było, no to nie mamy po prostu wyjścia.
1: Po prostu wyjścia to jest zerwanie oczywistej lojalności.
2: To jeszcze druga strona tego, bo chyba Jarosław tego nie powiedział. Gdyby za to grilla, za tego grilla 31 lipca zapłaciło Stowarzyszenie Plus, to PKW tak samo by to odczytało, koniec byłby, konsekwencja byłaby ta sama. To znaczy, że stowarzyszenie, niezależne od partii, inne niż partia, finansuje działalność partyjną, ponieważ na nim są działacze partyjni.
1: Tak czy inaczej, to te pieniądze tu są wyciągnięte na plan niemalże pierwszy przez prezesa, ale chyba w tle chodzi o coś innego, o lojalność wobec partii, że się buduje drugą partię wewnątrz czy obok partii.
2: No tak, taki pasożyt, co w środku siedzi i wyżera tę partię od środka, a potem wychodzi taki gruby i napasiony.
1: To po tych słowach Jarosława Kaczyńskiego niezwykle kategorycznych. Jak na razie, jak rozumiem, potwierdzenie nie żartuję. Tak bym to odbierał, a jak ty to odbierasz?
2: Parę razy już się zdarzyło, że Mateusz Morawiecki w ostatniej chwili przybywał na Nowogrodzką, odbywał 3,5-godzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, po której wymyślali jakąś tam decyzję kompromisową. Wygląda na to, że teraz tak nie będzie, ale poczekajmy. Nie musimy wszystkiego wiedzieć ani wszystko przewidywać. Miałeś wrócić do Kalisza.
1: Dobrze.
2: Z Warszawy.
1: Jeszcze przy tych słowach, bo to jednak jest ciekawe, sprzed chwili Jarosław Kaczyński poczuł się w obowiązku, żeby pojechać i wystąpić. Jednak sytuacja jest na tyle trudna, że musiał się wypowiedzieć Jarosław Kaczyński. Ci, co byli, bo wczoraj było takie prywatne spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim, taki trochę grill właśnie, uprzedzający. Głównie tam byli tak zwani maślarze, czyli zwolennicy trochę Przemysława Czarnka, trochę twardszego kursu w PiS-ie. Jacek Sasin, Andrzej Śliwka, Tobiasz Bocheński. Mógłbym długo wymieniać, jest zdjęcie opublikowane z tego grilla. Nawet był konkurs gry wrzutki, nie wiem, czy wiesz, że prezes...
2: Wrzutki?
1: Tak, prezes sędziował i wręczył puchar. Wygrał Andrzej Śliwka.
2: Sam nie rzucał?
1: Chyba sam nie rzucał, ale wręczał puchar, więc zabawa była na całego wczoraj pod Warszawą.
2: Politycy lubią wrzutki.
1: Wrzutki i zanim rzucać wrzutkami, robić potem z tego wrzutki. Jednym słowem to wyglądało jakby pokazanie są, ludzi nie zabraknie, że Mateusz może odejść, zabrać swoich czasami bardzo dobrych posłów: Krzysztof Szczucki, Paweł Jabłoński, Piotrek Müller, młody Schreiber, Łukasz Schreiber, mógłbym dalej wyliczać, Janusz Cieszyński, grupę młodych, zdolnych, nawet powiedziałbym czasami bardzo zdolnych polityków. Nie wiem, Paweł Jabłoński jeszcze w mediach jest niezwykle sprawny. No i trzeba chciałem powiedzieć, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie zostanie całkowicie wydrenowane, że są jeszcze jacyś inni ludzie, a tam był Kacper Płażyński na przykład, bo Marcin Horała idzie z Morawieckim, więc skonfliktowany z nim na Pomorzu. Kacper Płażyński oczywiście jest w przeciwnym obozie i był na tym konkursie rzucania rzutkami do tablicy z Jarosławem Kaczyńskim, ale i taki lęk wyczuwam po stronie PiSu, że jak odejdzie Mateusz ze swoimi ludźmi, to nastanie istotna wyrwa intelektualna w Prawie i Sprawiedliwości.
2: No chyba tak, ale tego nie można lekceważyć. Ale jakby to powiedzieć, kiedyś, o, nawet inaczej powiem. Jak tu wchodziłem, to przyszedł przywitać się ze mną pan profesor Wojciech Witold Modzelewski, świetny specjalista od podatków. Takich ludzi z dala, z bliska PiSu jest naprawdę dużo, więc uzupełnić to, jeśli chodzi o ekspertów, nie będzie trudne. Natomiast uzupełnić to o ekspertów polityków czynnych, to będzie niełatwe. A znaleźć już takiego świetnego ekonomistę, człowieka, który świetnie myśli, który ma kontakty w świecie, jak Mateusz Morawiecki, tego na pewno odrobić się nie da, ale z drugiej strony no, grupa ta Morawieckiego no, zdecydowanie gra inną grę niż Jarosław Kaczyński, więc być może tego utrzymać długo się nie da. Pytanie, czy jeśli by tak się stało, że grupa Mateusza Morawieckiego wyszła z PiSu, założyła partię i zaczęła jakieś działania integrujące na jakimś nieistniejącym centrum, czy tam z jakimś PSL-em, który się nie da nabrać. Czy by się okazało wtedy, że ta grupa utrzymuje taktyczny sojusz z PiS-em, czy odjeżdża daleko tam w wyniku słów, które padły i czynów, które nie były na rękę obu stronom, to zazwyczaj tak jest, że jak łódka odbija od dużego statku, to już płynie własnym kursem.
1: W internecie to widać, na platformie X, szczególnie gdzie politycy bardzo lubią się sprzeczać. Od rana zwolennicy, już nie wiem, czym stała Czarnka, ale powiedzmy zwolennicy, przeciwnicy Morawieckiego, bo to chyba ich najbardziej łączy, wrzucali takie stylizowane z pierwszej kampanii plakaty Obamy z takimi typowymi odcieniami niebieskiego i czerwonego z podpisem "Wybieram PiS". Na co po południu zwolennicy Mateusza Morawieckiego odpowiedzieli podobną stylistyką, ale utrzymaną w barwach biało-czerwonych z napisem "Wybieram
2: Polskę".
1: Tak jest, dokładnie.
2: Proste.
1: Więc w tym wypadku na punkty Mateusz Morawiecki wygrywa ze swoimi przeciwnikami w internecie.
2: To jak stary żydowski dowcip na jakiejś tam ulicy, zakład krawiecki, tu jest najlepszy krawiec w Polsce, drugi otworzył, tu jest najlepszy krawiec w Europie, trzeci, tu jest najlepszy krawiec na świecie, a czwarty, tu jest najlepszy krawiec na całej ulicy.
1: No i właśnie tak to tak mniej więcej wygląda. No dobrze, to jeszcze pomęczę ten PiS, zanim przejdziemy do dygresję z Kaliszem.
2: Ale jak będziemy tak dalej męczyć PiS, on może tego nie przeżyć.
1: Nie, no przeżyje, ale proces jest ciekawy i ważny moim zdaniem, bo to już jest naprawdę i to już jest...
2: Chyba jest naprawdę.
1: I to już nie są przelewki. PiS się właśnie w naszych oczach rozpada, dokładnie odchodzi grupa Mateusza Morawieckiego. I ja stawiam hipotezę, że to jest to największa fronda z PiSu, nawet większa niż Zbigniewa Ziobry, bo tu może wyjść z 20 parę osób, a może i więcej.
2: I to ponadto PiS nic nie stracił, jak Ziobry odeszły.
1: A tu straci.
2: A tu straci. Tak.
1: Ale chciałem zadać, żeby tą naszą szczerość utrzymać, że ty jako doradca polityczny, bo też tym się zajmujesz, doradzasz ludziom, radzisz.
2: Co? Ale oni na szczęście niespecjalnie słuchają.
1: W swojej karierze odpłynąłeś od Mateusza Morawieckiego gdzieś do Przemysława Czarnka. Jak ty na to patrzysz, tak, z tym twoim osobistym doświadczeniem?
2: No tak. Jakbym chciał sam się chwalić, to bym powiedział, no widzicie, przewidziałem rozwój wydarzeń i od tego odstępcy oddaliłem się do tego następcy. Ale to tak nie było. Myślę, że powody, dla których rozstaliśmy się z Mateuszem Morawieckim, były jako szef i doradca jego, czy jeden tam z ekspertów, były takie, że ja jestem niezależny i nie daję się mnie uzależnić niczym i lubię sobie być sobą. To wtedy, kiedy Morawiecki był już premierem, to on wolał blisko współpracować z tymi, którzy od niego zależą. Więc to wtedy wcale nie odpłynąłem do Czarnka. Wtedy odpłynąłem od Morawieckiego, ale utrzymywałem z nim dalej towarzyskie i inne kontakty. Nawet czasami mu coś tam próbowałem doradzać. Kontakty. Natomiast do Czarnka podpłynąłem dlatego, że wydawało się, że jeżeli PiS ma utrzymać jedność, to Czarnek to gwarantuje. To znaczy, że to jest nieodrodne dziecko nowogrodzkiej partii Jarosława Kaczyńskiego i że on, dla niego interes partii jest ważniejszy niż jego własny interes. W przypadku Morawieckiego na pewno tak nie jest, to co właśnie widać. I dlatego to jest jakby pewność, że doradzając coś Czarnkowi, doradzasz tej partii, czyli doradzasz najsilniejszemu stronnictwu po prawej stronie, a wydaje się, że tragedią w Polsce jest to, że rządzi ta bardziej lewsza strona, a prawica jest rozbita, bo to nawet trzy konfederacje z prawej strony występują po prawej stronie PiSu, między PiSem a ścianą. I Kaczyński zawsze pilnował tego, żeby nic nie urodziło się po prawej stronie między PiSem a ścianą. I to, że się urodziło, bo się urodziła Konfederacja Mentzena-Bosaka i Konfederacja Brauna w końcu, to pokazuje, że Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad prawicą. I być może ta utrata kontroli będzie powodowała, że bardzo trudno będzie tę prawicę teraz nie tyle kleić, ile namawiać do wspólnych działań. Podobno między Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem nastąpiło takie uzgodnienie, o które prosiłem od dawna, żeby prezydent zajął się wstępnymi działaniami na rzecz wspólnej listy do Senatu. Jak rozumiem, to nie ma być jedna lista, tylko uzgodnienie takie, że w każdym okręgu, jednym ze 100 senackich, będzie występował w imieniu prawicy tylko jeden kandydat, a reszta będzie go popierała. To nigdy nie wiadomo, czy tak będzie, bo elektorat nie zawsze słucha przywódców swoich partii, ale przynajmniej to jest wstępne pierwsze uzgodnienie. Pytanie, czy
1: chociaż
2: do tego dojdzie.
1: Ja tu widzę kłopotów, co nie.
2: No, najpierw Mentzen postawił dwa warunki, a potem ty powiesz, jakie widzisz następne. Ja też widzę całą masę. Ale chodzi mi o to, że Mentzen coś zrobił, czego się po nim nie spodziewałem. Mianowicie postawił dwa warunki, niby logiczne, więc nie jest źle. Pierwszy. Żeby patronem tego porozumienia senackiego był prezydent, no to właśnie to się podobno ma dziać. Drugie. Żeby w tym pakcie wzięły udział co najmniej trzy poważne partie, przez co, jak rozumiem, on rozumie, PiS, wspólną konfederację Mentzena i Bosaka, które naprawdę to są już dwie oddzielne partie, i partie Grzegorza Brauna.
1: Zawsze to może były, żeby była jasność. Zawsze były.
2: Oddzielne. Tak, tak, ale jak słyszę od dawna, już od roku chyba, że ci ludzie, Bosak z Mentzenem, czy Mentzen z Bosakiem, bardzo rzadko rozmawia, a partie działają oddzielnie i nie gadają ze sobą, no to to już jest coś innego. Zresztą widzisz to.
1: To widzę, ale
2: Bosak
1: tu
2: cały czas jest za taką koalicją prawicową, a Mentzen właściwie się odcina.
1: To różnie, to prawda. Mentzen po wczorajszych i po dzisiejszych, ale to już wczoraj wieczorem napisał po tej decyzji prezydium tego PKP-u pisowskiego, że wszystko się zgadza, tylko teraz nie trzy, a cztery podmioty. Tak już licząc

0: pewność, bo się Mencenowi czasem zdarzają takie dziwne teksty, żeby ostrzegał, że jeżeli ludzie z Konfederacji, jeżeli chcecie mieć pewność, że Konfederacja będzie aktywnie uczestniczyć na rzecz koalicji prawicowej, to głosujcie na partię Bosaka, a nie partię Mencena, ale Bosak się na to nie zdobędzie.
1: No dobrze, jakie ja widzę kłopoty? Bo moim zdaniem taka wizja, że prezydent ma ten... To może być wielki sukces. To może być coś, co pokaże, że Karol Nawrocki ma nie tylko umiejętności wygrywania wyborów, zdobywania popularności, sympatii, swoją charyzmą, swoim charakterem, swoim sposobem bycia, który jest ujmujący bez dwóch zdań, przynajmniej dla mnie, w pewnym sensie taki archetyp starszego brata, który zawsze pomoże, trochę złobuz, ale taki rzeczywiście emploi. Nie wiem, czy ty miałeś starszego, masz starszego, nie?
0: Nie, ja mam młodszego.
1: Młodszego masz brata.
0: To ja robię za starszego.
1: Ja mam dwóch starszych i...
0: I wiesz, co to jest.
1: I Karol Nawrocki nawet jednego tego najstarszego trochę przypomina, więc ja ten archetyp kupuję. Ale tak, masz... Od truizmu zacznę. Do Senatu masz 100 okręgów. Z czego prawica wedle analiz, chociażby OGB, ma szansę, może pomarzyć, że wygra maksymalnie 53. To już tam aptekarska. Więc na początek musisz znaleźć 47 łosi, którzy wystartują, wiedząc, że nie wygrają, tylko się poświęcą. Ideowo albo załóż obietnicę, nieważne, wystartują, no, żeby...
0: Miejsca w samorządzie,
1: tak, na przykład, tak, żeby masz 54 bez mandatu.
0: Albo w rządzie.
1: I teraz trzeba się wycenić. Ile tych biorących bierze PiS, ile bierze jedna, druga Konfederacja. I ja myślę, że już na tym poziomie to będzie nie do przeskoczenia. Jak się wycenić? Czy PiS wycenić na 30 biorących mandatów, czy 28?
0: Szczególnie, że te dwie czy trzy razem Konfederacje mają w tej chwili w sondażach więcej niż PiS. Czyli im się należy ponad 25 miejsc.
1: Ja nie wiem, czy takie wołanie prezydencie zrób pakt senacki to nie jest trochę wkopywanie prezydenta na minę, czegoś, co jest nierozwiązywalne, no bo prezydencie zrób, ale od prezydenta niewiele będzie zależeć, bo to prezesi konkretnych partii koniec końców będą musieli podjąć decyzję.
0: Zdecydowanie tak jest, jak mówisz, ale to od początku wiadomo, dlatego prezydent nie palił się do tej roli. Ale z drugiej strony nikt poza prezydentem nie jest w stanie podjąć się tej misji, bo Kaczyński po atakach na Mencena i na Brauna to żadnych szans nie ma. Czarnek... No, to mogłoby się okazać, że Czarnek się spali, to znaczy nie uda mu się budowanie takiego paktu, ale pytanie, czy Czarnek nie uzgodni, to będzie też trudne z Nawrockim, że robią to razem. Pytanie, czy tak będzie.
1: I tu, moim zdaniem, jeśli chodzi o te przymiarki, trafiłeś, drogi doktorze, w sedno, bo ja widzę taki i słyszę o tym scenariuszu od polityków PiSu części, że w tej chwili zrobi się na prawicy taki bałagan, żeby powiedzieć bajzel, tak wszystkim, że PiS-owi spadną sondaże, Konfederacja będzie się koło tych 15% kolebać, Braun będzie miał 10%, ależ to wszystko summa summarum przy Doncie będzie wykazywało, że Donald Tusk idzie po drugą, czwartą łącznie kadencję.
0: No, ciągle jego cała koalicja ma 50% albo 51%, więc ciągle jest, przeważa.
1: I że w pewnym momencie, na późnej jesieni albo na wiosnę wejdzie prezydent i powie: chłopaki, skoro wy nie potraficie, bo nie potraficie, sondaże są jakie są, to ja wystawiam prezydencką listę Zjednoczonej Prawicy. I tam wskakuje ileś osób z PiSu, ileś osób z Konfederacji, a reszta musi wybrać. I nagle prezydent startuje pod własną listą z Boguckim jako kandydatem na premiera i wychodzi jako zupełnie nowy gracz. No i teraz oczywiście Mencen ma pytanie, wejść czy nie wejść? Iść w spór z prezydencką listą Zjednoczonej Prawicy? Wiecie, jestem inny, walczę z Nawrockim, czy nie wejść? I taki scenariusz wielu polityków PiSu summa summarum widzi, że ci obecni liderzy tak się pokłócą i tak się podzielą, że w pewnym momencie prezydent nie wystawi żadnej partyjnej listy, tylko własną listę pod jakąś tam nazwą, ja to roboczo nazywam Zjednoczona Prawica.
0: No ale wiesz, co to znaczy? To jest niesłychane być może wzmocnienie prawicy, ale niesłychane osłabienie samego PiSu.
1: To jest anihilacja tej partii wtedy de facto.
0: Prawie, że tak. Ona tam może wtedy na przykład występować, w nawiasie będzie PiS, bo nikt przecież ich z partii

0: i nie wrzuci, ale to też by oznaczało, że prezydent przejmuje rolę Jarosława Kaczyńskiego. Czy on się na to by zgodził? Nie wiem. Na dzisiaj pewnie...
1: Rolę, którą Jarosław Kaczyński już teraz nie pełni.
0: Tak. Tak, ale co ma w głowie, tego nie wiemy. Jest różnica między tym, o kurczę, ja już nie daję sobie rady, a tym, to może oddam tę rolę komuś innemu, nawet zaprzyjaźnionemu sojusznikowi. Tego nie wiem. To byłaby rzeczywiście rewolucja, ale też mówi się o tym dość dawna, ale nie wiadomo, na ile to jest sensowne i prawdopodobne, że prezydent może stworzyć tak zwany BBWR, czy Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, czy jakby się to nie nazywało, który już był przed wojną, który był, AWS był czymś takim. Zawsze to się źle kończyło. Pytanie, czy ta lista prezydenta nie byłaby czymś takim. To znaczy utożsamienie prezydenta z prawicową i więcej z partyjną, czy dwu, trzy partyjną orientacją, przyniosłoby klęskę prezydentowi w następnych wyborach prezydenckich.
1: To jest ryzyko i też ryzyko jest, jak potem rządzić. Bo że taka lista miałaby szansę o zwycięstwo powalczyć, to jestem sobie w stanie wyobrazić. Ale jak znamy praktykę rządów, ty znasz znacznie lepiej niż ja, no to 8 lat rządów PiSu polegało na tym, że Jarosław Kaczyński mógł
0: rządzić z tylnego fotela.
1: Znaczy był prezesem partii i mógł powiedzieć, tak, jest partia, nie słuchasz się, to cię nie ma.
0: Tak. A tu gorzej, bo tu byłoby tak, że jakiś rząd, gdyby powstał z jakimś premierem, to ten premier nie miałby dużego uzależnienia od prezydenta i mógłby zacząć się odklejać i prezydent ani by nie kierował z tylnego siedzenia, ani by nie był realnym patronem czegoś takiego, znaczy byłby patronem ustanowienia takiego rządu, ale już nie tego rządu w realizacji i właśnie mógłby ryzykować swoją pozycją w następnych wyborach i co więcej mogłyby zacząć powstawać ostre konflikty między rządem a prezydentem, bo prezydent nie ma dużego trzymania na rząd, nawet na swój.
1: No i tak udało mi się doktora Józefa Orła wyciągnąć na bardzo dalekie idące spekulacje i na rzeczywiście może nawet political fiction.
0: Ale zdążymy wrócić?
1: Zdążymy, właśnie dlatego to puentuje tą naszą podróż intelektualną, ale myślę, że dla państwa też mogła być ciekawa, bo jednak to jak gra w szachy, też przyjemnie pograć sobie w szachy, a wielkiego uzysku nie ma. Czy tak będzie?
0: Pytanie,
1: nie wiemy.
0: Czy ta prawica gra w szachy?
1: Ale to mogę państwa zapewnić, że takie rozmowy, jakie my teraz prowadzimy na antenie, toczą się także w gabinetach, czy w kuluarach, czy przy kompocie z gruszek wśród polityków. Więc oni też tak na to patrzą, może nie tak mądrze jak doktor Józef Orzeł, ale podobne scenariusze próbują
0: Ale
1: usnuć.
0: Się podkleiłeś.
1: No właśnie. A teraz Ryszard Kali, zacznijmy od fragmentu. Ciekawie to zrobił. Ja lubię Adama Boreckiego, to taki reporter z Republiki. Zadzwonił dzisiaj do Ryszarda Kalisza i zapytał go, czy ten Rozwój Plus może odebrać PiS-owi subwencję. Taką odpowiedź nagrał.
2: Na funkcjonowanie tego stowarzyszenia to mogłoby być to wątpliwe, ale to ja domyślam się, że Bochenek o tym nie mówi. Natomiast mówię panu, że co do dotacji, to jest tylko okres kampanii wyborczej. Ta kampania w to nie wchodzi w grę. Natomiast co do subwencji mamy do czynienia jakby z odwrotną sytuacją. Kiedy pieniądze z subwencji byłyby nielegalnie wydawane z kodeksem wyborczym. Przecież stowarzyszenie nie dostaje subwencji, tylko partia. Czyli też nie widzę tutaj czegoś, co mogłoby powodować w tym momencie, kiedy pan ze mną rozmawia, czyli dzisiaj, jakichkolwiek konsekwencji z istnienia stowarzyszenia.
1: Mówił Ryszard Kalisz w rozmowie z Adrianem Boreckim. Oczywiście to, że Ryszard Kalisz tak mówi teraz, to nie znaczy, żeby nie zasądził kary potem przed PKW, bo jestem w stanie to wyobrazić, ale jakby była taka potrzeba polityczna w przypadku Ryszarda Kalisza, no ale wykładnia prawna wydaje się być ciekawa.
0: Ciekawa, bo inna niż pisowska, jakby Ryszard Kalisz mówił PiS-owi, chłopaki, możecie się rozejść, wszystko jest w porządku, nic się wam nie stanie. To opowiem
1: anegdotę.
0: Kiedyś spotkałem Ryszarda Kalisza na jakimś balu dziennikarzy chyba, na Politechnice, zresztą stał z moim przyjacielem Andrzejem Urbańskim i widziałem takie dwa okrągłe baloniki tam stoją, ale coś mi się pomyliło i myślałem, że ten drugi obok Urbańskiego to jest Wojtek Mann. No to poszedłem się przywitać, ale okazało się, że to jest Ryszard Kalisz. I to podałem mu rękę, a on do mnie zaczął mówić per ty. Więc mówię, czy my się znamy? A on mówi, i tak, Józefie, dobrze się znamy. Więc zanotowałem jakąś dużą lukę w głowie i pytam, a z czego się znamy? A on mówi, wiesz, w 82 czy 83 roku, to ja nie pamiętam, on na pewno pamiętał, na skwerku przy pomniku przy Anielewicza getta żydowskiego w środy grywaliście w piłkę. Drużyna dziennikarzy podziemnych z drużyną drukarzy podziemnych. Ubecja się temu tam z daleka przyglądała, ale mogliśmy sobie pograć. No i kiedyś mój przyjaciel Jacek Hoffman, trochę mój przyjaciel, a trochę agent, do czego się nie przyznał, a do czegoś się przyznał, przyprowadził dwóch prawników do drużyny przeciwnej, czyli do drukarzy, jak rozumiem. Może musieli drukować wtedy i zabrakło piłkarzy. I Kalisz mówi, i ja grałem w ataku, a ty, Józef, grałeś na lewej obronie i potwornie mnie skopałeś. A ja mówię, jeśli to prawda, to słusznie i zasadnie. A na to Kalisz mi odpowiada, Józefie, być może słusznie i zasadnie, ale niezgodnie z przepisami. Bardzo mi się to podobało.
1: A jednak przepisy są pod...
0: Piłki nożnej.
1: Piłki nożnej, bo w innych przepisach to Ryszard Kalisz potrafi...
0: To jest spokojnie.
1: Tak sobie by poradziło, żeby je pominąć. To nie, ty widzisz, kiedyś zapomniałeś, że grałeś w piłkę no, z Ryszardem.
0: A ty tego nie miałem pojęcia.
1: No dobrze, puentujemy powoli, mamy 2 minuty, nawet mniej. Znasz Jarosława Kaczyńskiego nie najgorzej.
0: Nawet 2 razy wczoraj z nim rozmawiałem.
1: No to ja muszę zapytać, o czym, w jakiej formie jest Jarosław Kaczyński i co teraz planuje?
0: Był w bardzo dobrej... Nie, rozmawialiśmy tylko o tym, że prosiłem go, żeby dał poręczenie za Świlskiego i za... To może wczoraj, przedwczoraj, za Świlskiego i za Jurkiewicza, kiedy jeszcze siedzieli, czy tam byli w prokuraturze i Jarosław natychmiast dał. Mhm. Za to mnie opowiedział historię o budynku rzeszowskiej prokuratury, że jak kiedyś tam był, dawno, dawno temu, to się zdziwił, bo się okazało, że ten prokuratura jest w budynku należącym kiedyś do klasztoru, będący klasztorem sióstr. I mówi, że nie pomyślałbym, że po 30 latach siostry tego nie odzyskają i dalej tam będzie prokuratura w takim budynku starym i dosyć zniszczonym. Tyle sobie porozmawialiśmy. No, sprawa była służbowa, chodziło o poręczenie.
1: Podobno to jest taką znakiem rozpoznawczym Jarosława Kaczyńskiego, że kiedy dzieją się bardzo poważne rzeczy i duże kryzysy, na przykład Jarosław potrafi otworzyć jakąś książkę zupełnie związaną z bieżącą sytuacją i zatopić się w lekturze.
0: Absolutna prawda. Im sytuacje są bardziej kryzysowe, bardziej napięte i dramatyczne, to Jarosław czuje się luźniej i lżej. On bardzo lubi sytuacje kryzysowe. Dlaczego? Bo on potrafi wtedy podejmować decyzje, a potrafi je podejmować lepiej niż inni, którzy są pod ciśnieniem takiego kryzysu, a on właśnie wtedy jakby lepiej myśli. No to zobaczymy, czy będzie teraz lepiej myślał.
1: I to jest puenta naszego dzisiejszego podcastu, rozmowy, audycji Wieczór Wnet. Doktor Józef Orzeł był naszym gościem.
0: Dziękuję ci i dziękuję państwu.
1: Ja oczywiście państwa zachęcam, żeby słuchać Radia Wnet, żeby nas oglądać na YouTubie, subskrybować, popierać, rozpowiadać pocztą reklamową. No i też oczywiście przypominamy, że to wszystko się odbywa dzięki patronom. U nas nie ma za wielu reklam. Trudno jest w tym rynku się przebić. Mimo, że słuchalność jest całkiem dobra, to reklam jest mało i słabo wyceniane, więc utrzymujemy nasze koncesje dzięki patronom. Ostatnio wakacje i tych patronów troszkę ubywa. Mam nadzieję, że to właśnie efekt wakacji. Ale jeżeli Państwo chcą słuchać Radia Wnet, żeby dalej Radio Wnet istniało, to zachęcam, żeby zostać patronem. patronite.pl/radiownet. Trochę się zmartwiłem, bo myślałem, że jak ogłoszę, że jest możliwość, żebyśmy mieli naszego tytularnego patrona naszej audycji, to że ktoś się zgłosił, ale się nikt nie zgłosił. Ale jeszcze czekamy, jest miejsce. Można stać korsarzem w jedną albo w kilka osób Radia Wnet i wtedy te nazwiska...
0: To zróbmy tak, że jak imiona... w ciągu tygodnia nikt nie zgłosi, to ja się zgłoszę. Może ktoś będzie chciał mnie wyprzedzić.
1: O, to jest jakiś zakład. Nie wiem, czy Józef Orzeł masz tyle pieniędzy, ale...
0: A ile trzeba mieć?
1: A to trzeba wejść na stronę patronite.pl/radiownet.
0: I tam zobaczyć, ile kosztuje korsarz.
1: Tak, jest.
0: To
1: i
0: zobaczę.
1: Wtedy co tydzień w dżinglu jest Wieczór Wnet. Audycja sponsorowana przez, i tu pada imię, nazwisko, albo nazwa firmy, albo cokolwiek.
0: A, to ja nie chcę, żeby moje nazwisko padało.
1: To sobie coś innego
0: wymyśl.
1: To możesz dać nazwisko Donalda Tuska.
0: I to będzie co tydzień. Tyle jest lepszych nazwisk. Coś wymyślimy.
1: Jest, coś wymyślimy. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Wieczór Wnet.
4: Reklama.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Po reklamie.
3: Autopromocja.
6: W ramach letnich podróży Radio Wnet ponownie udaje się na Bliski Wschód. Tym razem do Jordanii, gdzie będę wraz z Państwem odkrywał niezwykłe dziedzictwo kulturowe tego kraju. Dziedzictwo również tamtejszych chrześcijan. Zapraszam serdecznie, Mikołaj Murkociński.
7: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
8: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
3: To była autopromocja.
7: Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato.
10: Przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. W takim razie tres por tres, Brzeg Dąbrowski i Bonach Nociech. Comenzamos.

Elsa Irma Aguirre Juarez, czyli po prostu Elsa Aguirre, należała do jednych z najwybitniejszych meksykańskich aktorek, tak zwanej epoki Cinema de Oro, czyli po prostu złotej ery meksykańskiego kina. Tutaj mówimy o mniej więcej czwartej, piątej i szóstej dekadzie, nie, piątej, szóstej i siódmej dekadzie. Dobrze mówię. XX wieku, kiedy to kino meksykańskie rzeczywiście święciło triumf, kiedy powstawały jedne z najwybitniejszych dzieł, no dzieł, które są mocno zapomniane. Natomiast, tak jak powiedziałem Państwu, Elsa Aguirre należała do tej, do tego grona aktorów, wybitnych rzeczywiście aktorów meksykańskich. Należała, bo już nie należy niestety, ponieważ zmarła wczoraj w swoim domu w mieście Cuernavaca w stanie Morelos. Natomiast kilka słów o niej, bo to była naprawdę bardzo ciekawa osoba. Zresztą Elsa Aguirre zmarła w wieku 95 lat, także to już była osoba, która miała żyła dosyć długo. Urodziła się 25 września 1930 roku w mieście Chihuahua, w stanie Chihuahua, jako córka wojskowego. Miała również czwórkę rodzeństwa, czyli siostry, jednego brata. I to jest dosyć ciekawa historia, bowiem sama rodzina w ogóle żyła we względnym dobrobycie do mniej więcej końca II wojny światowej, kiedy to generalnie okazało się, że ten dobrobyt się skończył. Rodzina musiała przeprowadzić się do Meksyku, dokładnie do miasta Meksyk oczywiście. I w 1945 roku ciotka Elsy poinformowała wszystkie trzy siostry o konkursie piękności organizowanym przez wytwórnię Klasa Films Mundiales. Nagrodą było wystąpienie w drugoplanowej roli w filmie El Sexo Fuerte. No i okazało się, proszę Państwa, że wszystkie trzy siostry wzięły udział w tym konkursie. No i co ciekawe, proszę Państwa, jedna zajęła trzecie miejsce, druga zajęła drugie miejsce, natomiast Elsa, mając wówczas lat 14, zdobyła pierwsze miejsce. No i też zdobyła tę oczywiście rolę w filmie i tam zresztą po raz pierwszy ujrzała Jorge Negrete. No Jorge Negrete, proszę Państwa, był również jednym z najbardziej znanych aktorów meksykańskich. Zresztą nie tylko był aktorem, był również śpiewakiem. Znany był jako Charro Cantor. Osoba obdarzona naprawdę wspaniałym głosem. Zresztą bardzo przystojny mężczyzna, który łamał serca niewieście na prawo i lewo. I co ciekawe, proszę Państwa, ona, kiedy po raz pierwszy spotkała Jorge Negrete, no to w zasadzie on jej w oko nie wpadł, ale ona wpadła jemu. No i proszę Państwa, okazało się, że kilka lat później, kiedy już Elsa miała lat 19, Jorge miał lat 38, spytał się ją, czy zgodziłaby się na to, żeby był jej chłopakiem. No ona jakoś zgodziła się, proszę Państwa. Rodzina zresztą też się zgodziła. Tak czy inaczej warto wspomnieć o tym, że on oczywiście chciał nawet, żeby ona wyszła za niego za mąż. Podobno przyjeżdżał samochodem z kwiatami dla matki. Natomiast co ciekawe, proszę Państwa, Jorge Negrete był zapalonym czytelnikiem i chciał, żeby również jego dziewczyna taką czytelniczką była i po prostu pewnego dnia przyjechał z jedną książką, poprosił Elsę, żeby ją przeczytała, żeby potem mogli o niej porozmawiać. Ona jej nie przeczytała, potem przyszła kolejna książka, ona też jej nie czytała, potem kolejna książka. Tak czy śmak, proszę Państwa, jak wspominała sama Elsa Aguirre, potem wysyła mi książki, ja ich nie czytałam i co miałam mu teraz powiedzieć, że nie przeczytałam? A dlaczego? Bo jeśli chce chłopaka, to nie chce nauczyciela. No tak czy inaczej, później zaczęła go ignorować i koniec końców ten związek się rozpadł. Zresztą niedługo potem Jorge Negrete ożenił się z Marią Felix, również inną wybitną aktorką. Ale ta przyjaźń, proszę Państwa, w zasadzie można powiedzieć tak, pozostała w zasadzie aż do śmierci Jorge Negrete. Przypomnę Państwu, on żył dosyć krótko, zmarł mając lat 42 w 1953 roku. Natomiast same związki, relacje, nazwijmy to osobiste, Elsa Aguirre, były nie do końca szczęśliwe. Ona była trzy razy zamrożona
mężna, z pierwszym mężem doczekała się syna, ale okazało się później, że ten jej mąż był brutalem, po prostu stosował przemoc domową. Zresztą jej syn zmarł w wypadku samochodowym w 1996 roku. Natomiast też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, Elsa Aguirre była naprawdę przepiękną kobietą, która rzeczywiście, no, jakby to powiedzieć, no, wpadała w oko wszystkim i zachwycała wszystkich. I kiedy grała w filmie Algo Flota sobre el agua, wówczas wcieliła się w rolę 17-letniej dziewczyny, której historia nie była do końca znana. Natomiast okazało się, proszę Państwa, że wpadła również w rolę, wpadła w oko reżyserowi Sakariosowi Gomesie Urquizie, który razem z autorem piosenek Manuelem Esperonem na jej cześć napisali przepiękną piosenkę pod tytułem Flor de Azalia, czyli po prostu kwiat azalii. Tę piosenkę, proszę Państwa, interpretowało wielu piosenkarzy. Pierwszym interpretatorem był Jorge Negrete, sam Jorge Negrete. Później też bardzo znana wersja jest w wersji bolero. Śpiewał ją zespół Trio Los Panchos. Natomiast my sobie posłuchamy wersji śpiewanej przez Jorge.

Z Meksyku przenieśmy się dużo bardziej na południe, a dokładnie do Argentyny. Na razie nie będę mówił, proszę Państwa, o piłce nożnej. Mam nadzieję, że pod koniec audycji coś tam Państwu opowiem. Natomiast chciałbym przypomnieć datę, bardzo ważną datę w historii Argentyny, bowiem 110 lat temu i ty jeden tydzień, dokładnie 9 lipca 1816 roku Argentyna ogłosiła niepodległość. Ten dzień zresztą obchodzony jest jako Dzień Niepodległości. O co chodzi, proszę Państwa? Otóż ten dzień stanowi jeden z najważniejszych momentów w historii Argentyny, bowiem tego dnia przedstawiciele Zjednoczonych Prowincji Rio de la Plata zebrali się w San Miguel de Tucumán, żeby ogłosić niepodległość. No i ten akt przypieczętował ostateczne zerwanie z hiszpańską koroną i oznaczał formalny początek autonomii narodowej. W samym mieście znajduje się Casa de Tucumán, czyli właśnie miejsce, gdzie deputowani z prowincji zebrali się, żeby przedyskutować i ostatecznie podpisać akt deklaracji niepodległości. Warto wspomnieć, że sam proces charakteryzowały intensywne debaty, długie posiedzenia, które trwały do późnych godzin nocnych. Natomiast sama wiadomość o tym wydarzeniu została entuzjastycznie przyjęta przez tłum czekający w stolicy, który świętował, wykrzykując okrzyki radości i wyrażając swój entuzjazm. Samo podpisanie aktu stanowiło zwieńczenie procesu rewolucyjnego zapoczątkowanego 25 maja 1810 roku wraz z utworzeniem pierwszej Rady Rządowej w Buenos Aires. Kongres ogłosił niepodległość nie tylko od króla Hiszpanii Ferdynanda VII, ale także, jak ustalono później, od wszelkiej innej obcej władzy. Sam gest potwierdził zbiorową wolę ludów Zjednoczonych Prowincji, żeby być wolnymi i suwerennymi. W kolejnych dniach, po 9 lipca, uroczystości nasiliły się. 10 lipca w kościele świętego Franciszka odprawiono mszę, w której uczestniczyli czołowi przedstawiciele społeczeństwa Tucumán. Natomiast 21 lipca na Campo de Carreras zorganizowano festem ludowy z przemówieniami Manuela Belgrano i gubernatora Araos, podczas którego mężczyźni, kobiety i dzieci upamiętniali wyzwolenie i wyrażali swoje poparcie dla tej sprawy. Sama deklaracja wyrażała decyzję o zerwaniu brutalnych więzów, które łączyły prowincję z Królestwem Hiszpanii. Dokument ogłaszał wolę Zjednoczonych Prowincji Ameryki Południowej, żeby przyjąć wysoki status narodu wolnego i niezależnego od króla Ferdynanda VII, jego następców oraz metropolii. Zresztą później sprecyzowano, że niepodległość obejmuje wszelką inną obcą dominację. Tu wtedy, w tym momencie, myślano raczej o Królestwie Portugalii, powiedzmy. Warto wspomnieć, że w podpisaniu dokumentu wzięło udział 29 deputowanych, z których każdy reprezentował około 15 tysięcy mieszkańców swojej prowincji. No i cóż, proszę Państwa, sam kongres nie tylko legitymizował wolność indywidualną i równość prawną mieszkańców, ale także potwierdził wielokulturowość i wzajemny szacunek pomiędzy prowincjami. Było takie zbiorowe zobowiązanie na rzecz emancypacji i budowy nowego narodu.

Przenieśmy się teraz do Ameryki Środkowej, a dokładnie porozmawiamy sobie troszkę o wpływach chińskich w Ameryce Środkowej. One są bardzo silne, natomiast chciałbym Państwu opowiedzieć o takiej instytucji, która nosi nazwę Instytuty Konfucjusza. To jest taka sieć, nazwijmy to niby wymiany naukowej, która powstała z inicjatywy rządu w Pekinie. Zresztą te instytuty znajdują się na terenie całej Ameryki Łacińskiej, jest ich tam 45, zresztą one znajdują się pewnie i na całym świecie, w Polsce też są, proszę Państwa. Natomiast w Ameryce Środkowej, na terenie Ameryki Środkowej znajduje się 6 z tych instytutów, 2 znajdują się w Nikaragui i po jednym w Kostaryce, Panamie, Salwadorze oraz Hondurasie. Wszystkie działają na podstawie umów z lokalnymi urzędami. Ale jak twierdzi amerykański badacz, pan Evan Ellis, generalnie stanowią one część długoterminowej strategii mającej na celu rozszerzenie politycznych, akademickich i technologicznych wpływów Pekinu poprzez edukację, stypendia i współpracę uniwersytecką. Jak twierdzi pan Ellis, chiński reżim identyfikuje młodych ludzi o potencjale akademickim, oferując im stypendia na studia w Chinach, a po powrocie wielu z nich trafia do ministerstw, uczelni, agencji promocji handlu oraz prywatnych przedsiębiorstw związanych z relacjami dwustronnymi. I według jego opisu mechanizm ten nie ogranicza się do nauczania języka mandaryńskiego, lecz tworzy sieć kadr zdolnych do wywierania wpływu na stosunki ich krajów z Pekinem. Jak mówi pan Ellis, Chińska Republika Ludowa oferuje młodym naukowcom z regionu możliwość nauki języków i studiów wyższych w tym kraju. Po powrocie są oni z natury wdzięczni chińskiemu rządowi za rolę, jaką odegrał w umożliwieniu im rozwoju kariery. No i warto wspomnieć, proszę państwa, również, że w takim kraju na przykład jak Gwatemala Instytut Konfucjusza nie istnieje. Dlaczego? Dlatego, że przypomnę Państwu, Gwatemala nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Pekinem. Ona uznaje za jedyne państwo chińskie, uznaje Chińską Republikę na Tajwanie. Ale co ciekawe, proszę Państwa, w tym kraju Pekin promuje alternatywne mechanizmy wzmacniania swojej obecności poprzez na przykład współpracę uniwersytecką czy darowizny technologiczne. Dalej, proszę Państwa, powróćmy do pana Iwana Ellisa, który mówił tak, że sama działalność Instytutów Konfucjusza stwarza ryzyko wywierania wpływów i szpiegostwa, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko Stanom Zjednoczonym, zarówno na arenie politycznej, jak i handlowej w czasach pokoju, a także w sytuacjach konfliktowych. Jak mówi, najbardziej obiecujący mieszkańcy Ameryki Łacińskiej zidentyfikowani przez Chiny za pośrednictwem regionalnych instytutów Konfucjusza otrzymują stypendia od chińskiego rządu lub takich firm jak chociażby Huawei na studiach w Chinach. I warto wspomnieć, proszę Państwa, również, że jak twierdzi na przykład organizacja Human Rights Watch, Instytuty Konfucjusza są przedłużeniem chińskiego rządu, co jest niezgodne z wolnością akademicką. Sama organizacja potępiła fakt, że ośrodki te cenzurują tematy i punkty widzenia z powodów politycznych oraz stosują kryteria lojalności ideologicznej, przy zatrudnieniu personelu, co ma wpływ na integralność uniwersytetów.

Przenieśmy się teraz na południe, dokładnie w rejon Amazonii, skąd docierają do nas, no, powiedziałbym, niezbyt przyjemne informacje, bowiem tamtejsze lasy tropikalne mogą przestać pochłaniać dwutlenek węgla i stać się źródłami emisji podczas ekstremalnych epizodów zjawiska El Niño. Proszę Państwa, chodzi o to, że Amazonia magazynuje około 123 milionów ton dwutlenku węgla i ta zdolność stanowi naturalną barierę przed postępującym kryzysem klimatycznym. Jak twierdzi badaczka z Uniwersytetu Leeds, pani Amy Bennett, mówi ona tak, że zjawiska związane z El Niño zaburzają tę delikatną równowagę. Podczas zjawiska El Niño lasy tropikalne z Ameryki Południowej mogą przestać pełnić rolę pochłaniaczy dwutlenku węgla. Generalnie, proszę Państwa, badania, w których zebrano dane dotyczące ponad pół miliona drzew w 6 krajach na przestrzeni 3 dekad, wykazały, że połączenie ekstremalnych upałów i suszy negatywnie wpływa na zdolność drzew do magazynowania węgla. Zamykając pory liści, aby zapobiec utracie wody, rośliny ograniczają również pochłanianie dwutlenku węgla, co hamuje ich wzrost, a w dłuższej perspektywie sprzyja uwalnianiu węgla, gdy drzewa obumierają i ulegają rozkładowi. To oznacza, proszę Państwa, że jeżeli drzewo nie jest w stanie pochłaniać dwutlenku węgla ani rosnąć, cykl ulega odwróceniu, zaś węgiel powraca do atmosfery. I tu warto zacytować, proszę Państwa, informacje sprzed 10 lat, bowiem podczas zjawiska El Niño w latach 2015-16 niektóre obszary Amazonii praktycznie przestały pochłaniać węgiel. To zjawisko przełożyło się na wzrost śmiertelności drzew z 1,8% rocznie do 3%. Najbardziej dotknięte zostały największe drzewa o mniej gęstym drewnie. Samo ryzyko jest jeszcze większe na obrzeżach Amazonii, gdzie susze są powszechne, zaś warunki klimatyczne bardziej ekstremalne. Wzrost temperatury o 0,5 stopnia Celsjusza spowodował równoważny spadek o 0,5% węgla zgromadzonego w biomasie nadziemnej. Otóż, proszę Państwa, większe drzewa w obliczu braku wody doświadczają zaburzeń hydraulicznych, co zakłóca wewnętrzny przepływ wody i przyspiesza śmierć drzewa. Innymi słowy, drzewo przestaje transportować wodę i składniki odżywcze, co prowadzi po prostu do jego śmierci. Podobne zjawiska, proszę Państwa, zaobserwowano wszędzie. Tutaj chciałbym podać Państwu przykład chociażby peruwiańskiej Amazonii. W raporcie opracowanym przez Conservación Amazónica przeanalizowano związek pomiędzy zjawiskiem El Niño, ekstremalnymi suszami i pożarami lasów w regionie. I jak twierdzi tutaj dyrektor do spraw technologii ochrony środowiska w Conservación Amazónica, pan Sidney Novoa, jeśli podobnie występują warunki podobne do tych, które miały miejsce dwa lata temu, w 2024 roku, kraj może stanąć w obliczu kolejnego sezonu pożarów na ogromną skalę. Generalnie, proszę Państwa, mówimy tutaj nie tylko o wpływach El Niño, bo człowiek też się do tego bardzo mocno przekłada. Mówimy chociażby, proszę Państwa, o ekspansji rolnictwa czy wylesianiu. No i niestety, o czym trzeba powiedzieć, przyszłość Amazonii i lasów tropikalnych zależy od aktywnej ochrony tych ekosystemów oraz globalnego zaangażowania w ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi. Jak twierdzi pan Novoa, dowody naukowe wskazują, jakie warunki zwiększają ryzyko i dlaczego należy je stale monitorować.

Chciałbym Państwu opowiedzieć teraz o przypadku pana, który nazywa się Lázaro Romero Leona, Kubańczyka, który w latach 90. przybył do Stanów Zjednoczonych i który miał pecha. Generalnie pan Lázaro Romero Leon liczy sobie 59 lat. No i w 2002 roku okazało się, że no tam popełnił jakieś tam przestępstwa, stosował przemoc domową, szmuglował narkotyki i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wydano nad nim, wydano wobec niego nakaz wydalenia. Natomiast problem jest taki, że nie istniała umowa o deportacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kubą. No i generalnie, proszę Państwa, pan Lázaro po prostu przebywał w Stanach Zjednoczonych. On owszem uczciwie meldował się tam, gdzie miał się meldować, powiedzmy. Natomiast problem był taki, że no wkrótce, niedługo potem przeprowadził się na Puerto Rico, gdzie znalazła go służba imigracyjna i celna, czyli ICE, i tak w skrócie już, proszę Państwa, najpierw przetransportowano go do ośrodków zatrzymań, natomiast później wydalono go ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku, a dokładnie do miasta Tapachula w stanie Chiapas, położonego na granicy z Gwatemalą. Znaczy, wydalono go, proszę Państwa, tak jak go wydalono, to znaczy po prostu tak jak stał de facto, w tych samych ubraniach, bez pieniędzy, bez niczego, po prostu trafił do ośrodka w Tapachula. W zasadzie można powiedzieć tak, że nawet nie tam. On trafił po prostu na ulicę. Bez środków do życia, bez niczego. No po prostu żył, utrzymywał się z żebrania. Zresztą jak sam wspomina, tam właśnie w Tapachula spotykał wielu starszych Kubańczyków, którzy po prostu no, de facto mieli takiego samego pecha. Zostali wydaleni ze Stanów Zjednoczonych bez środków do życia. No tam mu się jakoś udało, proszę Państwa, przeżyć. Zresztą później udało mu się też skontaktować ze swoją prawniczką, która wreszcie zadziałała w ten sposób, że po prostu pan Lázaro udał się samolotem do miasta Tijuana na północy Meksyku, później przez San Isidro, przejście graniczne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, dotarł do Stanów, gdzie, no, gdzie sobie mieszka, proszę Państwa, nadal oczywiście się meldując. Natomiast generalnie, proszę Państwa, to nie jest jedyny przypadek. Okazuje się, proszę Państwa, tak, że jeżeli chodzi o rządy Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, no to mówi się tak, że prawdopodobnie około 6 tysięcy latynosów zostało wydalonych z terenu Stanów Zjednoczonych. Oni trafiali do krajów, z którymi współpracują Stany Zjednoczone. Takich krajów, proszę Państwa, jak Kamerun, Ekwador, Salwador, Eswatini, Ghana, Honduras i Panama. No tak czy inaczej, proszę Państwa, każdy z tych, znaczy, proszę, tutaj mówimy o 6 tysięcach Kubańczyków samych. Cudzoziemców było troszkę więcej. Natomiast generalnie, proszę Państwa, problem jest taki, że dla wielu tych osób to jest po prostu dramat, bowiem oni już sobie no, w zasadzie zorganizowali życie w Stanach Zjednoczonych, często biorąc ślub z osobą, która posiadała obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Ich dzieci też posiadają obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, natomiast taka osoba po prostu znaleźć się niestety nie może.

Wielokrotnie wspominałem Państwu o tragicznych trzęsieniach ziemi z 24 czerwca tego roku. Obecnie mówi się tak, że liczba ofiar przekroczyła już 4800 osób. No i rośnie stale. Natomiast chciałem tutaj opowiedzieć Państwu o takim tragicznym przypadku dwóch osób, dokładnie Meksykanki i Wenezuelczyka, bowiem para poznała się przez internet. To i tak w zasadzie można powiedzieć przez długi czas budowała swój związek poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości, wideorozmowy. No generalnie ten związek się coraz bardziej cementował, aż wreszcie owa Meksykanka stwierdziła, że poleci do Wenezueli spotkać się ze swoim ukochanym. No jak stwierdziła, tak zrobiła. I poleciała do Wenezueli, spotkała się z nim na lotnisku. Oboje spędzili 5 upojnych godzin, po czym przyszło trzęsienie ziemi i no cóż, owa Meksykanka, znana jako Lubita XX94, stała się wdową generalnie, bowiem jej ukochany po prostu zginął w tym trzęsieniu ziemi. I tyle. Dziękuję.

zaczęło mu rosnąć. Generalnie sam związek trwał od 8 do 9 miesięcy po jego przybyciu do Stanów Zjednoczonych, natomiast wcześniej już pojawiały się pewne kryzysy, zanim jeszcze przed samym wyjazdem, chociaż jak twierdzi pan Juan, w tamtym momencie oboje postanowili kontynuować związek. No ale kiedy ów Juan znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych, tam publikował na swoich mediach społecznościowych, no jakoś tak zaczęło do niego docierać rozmaite komunikaty, które wskazywałyby na to, że jego ukochana, no jakby to powiedzieć, nie pozostawała mu wierna. No widocznie Kolumbijczyk przyjmował za mało ilości wapnia i te rogi mu nie rosły. Natomiast no cóż, no dziewczyna ściemniała, twierdziła, że nie może wyrobić paszportu, bo gdzieś tam zgubiła swój dowód osobisty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no cios przyszedł nagle. Otóż sytuacja zmieniła się definitywnie, gdy zadzwonił do niego przyjaciel, żeby opowiedzieć, co robi jego dziewczyna. Otóż po tej rozmowie ów pan Juan zdał sobie sprawę, że zdrady nie były odosobnionymi przypadkami, że podczas gdy on cierpiał z powodu rozłąki, ona nadal spotykała się z innymi osobami, zapewne mężczyznami w Kolumbii. Do zerwania, jak wyjaśnił, doszło przez telefon. Powiedział, że po tym wydarzeniu komunikacja została całkowicie zerwana i przestali utrzymywać kontakt nawet w mediach społecznościowych. Zresztą młody mężczyzna dodał również, że zadzwonił do niego przyjaciel, żeby poinformować go, że jego dziewczyna w końcu dotarła do Stanów Zjednoczonych, znaczy chyba już była. Natomiast w tamtym czasie Juan już był w innym związku i do podobnego spotkania nie doszło. No jak wiecie państwo, jak mówią Meksykanie, amor de lejos, amor de pendejos. Proszę sobie samodzielnie przetłumaczyć, co to znaczy.

W najbliższą niedzielę czekają nas emocje związane z finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No i pytanie się pojawia, kto zaśpiewa hymn Argentyny. Sami kibice argentyńscy bardzo by chcieli, żeby była to Lali Esposito, czyli no jedna z gwiazd argentyńskiej muzyki pop głównie. Zresztą piękna kobieta, obdarzona naprawdę wspaniałym głosem. Natomiast dlaczego akurat to ma być Lali Esposito? No bo w 2022 roku, dokładnie 18 grudnia, to właśnie Lali Esposito zaśpiewała hymn Argentyny, po którym Argentyna zdobyła mistrza świata, tytuł mistrza świata. No i teraz argentyńscy kibice chcieliby, żeby Lali, no już mają nadzieję, powiedzmy, że Lali już rezerwuje bilet i że

poleci do Stanów Zjednoczonych i tam właśnie zaśpiewa. No nie wiem, czy tak będzie, czy nie będzie. Kto zaśpiewa ten hymn, trudno powiedzieć. Natomiast mam tutaj dobrą radę dla hiszpańskich kibiców. Jeżeli chcielibyście państwo tajną broń, ona nazywa się Edyta Górniak. Ja wprawdzie nie wiem, proszę państwa, czy pani Edyta śpiewa, zna język hiszpański. Jeżeli nie zna, no to wystarczy, że sobie wydrukuje fonetycznie hymn Argentyny. Zaśpiewa, jak ma zaśpiewać. No i wtedy Hiszpanie możecie cieszyć się już z tytułu Mistrza Świata. Od razu powiem, proszę państwa, że w drugą stronę byłoby to raczej mało możliwe, ponieważ Marcia Real, no nie ma słów. To jest marsz wojskowy, proszę państwa, hymn Hiszpanii słów nie posiada, no więc pani Edyta mogłaby co najwyżej sobie troszkę zanucić.

I to było wszystko w dzisiejszym wydaniu Trzech po Tres, ale jest 3 po 3. Bardzo dziękuję Tomkowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek zamytki łacińskiej. Za chwileczkę Sofa Surfing w imieniu Orgiera serdecznie zapraszamy na dużą dawkę wspaniałej muzyki. W niedzielę Republika Latina o godzinie 19:00, chociaż krótsze wydanie, no bo ja też chcę obejrzeć mecz finałowy. W związku z tym i też nie chcę Państwa katować za bardzo. W związku z tym myślę, że nie wiem ile potrwa, godzinę, może półtorej, zobaczymy. Jaki temat? Nie wiem, ale być może będą to ciekawostki związane z latynoskim udziałem w mundialach. Tak sobie planuję, proszę Państwa. Zobaczymy, co będzie. Być może odwiedzą nas również goście z Wenezueli. Zobaczymy, proszę Państwa, w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00. Za tydzień nic się nie zmieni o godzinie 20:00. Trzech po Tres i kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia. Buenas noches.

suitable for surfing.

Dobry wieczór, Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing, punktualnie 21. Radio Wnet, czwartek, także tradycyjnie dwie godziny premier i nowości przed nami. Patrzę na playlistę Local Action, Compost Records, True Thoughts, prawie jak zawsze Ninja Tune, Music for Dreams, Brownswood, Gondwana, Revenge, Stanhope, Infine, Real World, Lapsus, nowy materiał Earth Tracksa pod koniec, Olgier Dokalski na sam koniec, Antena Non Grata, także ta końcówka będzie na pewno już takim wyciszeniem, a początek na pewno już taki letni, klubowo-dyskotekowy. Eden Samara, Oracle i Local Action, a chwilę później Christian Promer i Trying Times, Compost Records.

Christian Promer, Train, Times, Crazy Cat Remix. 24 lipca pojawi się w Compost Records, także Crazy Cat z Bristolu. Za moment True Thoughts, później Me and You, Ninja Tune i najnowszy singiel Bonobo.

Ninja Tune, Bonobo i najnowszy single You and Me, Me and You. No jakiś czas temu właśnie się tak odgrażałem, że Ninja Tune jakoś coś nie bardzo i ostatnio coraz częściej się pojawiają. Sophie Surfing, także bardzo się cieszę. Grass Skirt przed nami, Dance on My Island i Perfect Day. To właściwie coś, czego można by na pewno nam wszystkim życzyć. No prawie że codziennie. Music for Dreams z Kopenhagi.

Revenge International i Francis Chang, Aratons of Desire, a chwilę wcześniej Music for Dreams z Kopenhagi. Szczególnie fajny label, jeżeli chodzi o jakieś spędzanie czasu na plaży na przykład. Kenneth Beger, założyciel Music for Dreams, to już stały rezydent Ibizy, między innymi gra też w Café Del Mar. Wonky Logic przed nami, Underneath the Same Sky, Brownswood Recordings, a później Ancient Infinity Orchestra i to jest Gondwana Records z Wielkiej Brytanii.

Band z Leeds, Ancient Infinity Orchestra, trzeci album It's Always About Liberation, dostępny będzie od 24 lipca i również 24 lipca w Leeds w The Vinyl Whistle będzie odsłuch, a pierwszy występ live w Ronnie Scott's w Londynie 3 września. Także jeżeli ktoś jest 3 września w Londynie, to Ronnie Scott's i tam pierwszy raz live album It's Always About Liberation Ancient Infinity Orchestra. Nie zdziwiłbym się, jakby za jakiś czas z tym albumem trafili na przykład do Warszawy, do Jasmin. Zobaczymy. Polecam Gondwana Records. Aliens przed nami, później Candidates of Iba i Yarny, także

No to jest premiera, która już nas dogoniła, bo dwa dni temu pojawiła się epka Jarni Anemoja The Remixes, remixy producenta i muzyka z Wielkiej Brytanii, Stanhope Records, polecam, cudowny materiał, Spell Over Me, chwilę wcześniej Jazz Dance Mix i teraz The Romantic Ghost, a za moment Infine francuskie i kompilacja przygotowana właśnie przez to wydawnictwo najróżniejszych takich stron B i remiksów Vanessa Wagner, Bruce Brubaker i Kubanks.

Earthtrax, Lapsus, na koniec jeszcze przed nami Metropol Orkst i to będzie Ocean Moves, a później Animal Kingdom, a już na zamknięcie sofy dzisiaj materiał z Antena Non Grata i Olgierd Dukalski. Dzisiaj realizacją zajmował się Tomasz Rosłon, wielkie dzięki, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgierd Zbychalski. Do usłyszenia już za tydzień.

0: Uwaga, plażowicze! Zbliża się godzina 16:00. Z wiadomych powodów przypominamy, że dyrekcja kurortu Wnet zarządziła zakaz korzystania z telefonów komórkowych w wodzie. Z telefonów można korzystać wyłącznie w wyznaczonych strefach rozmów.
1: A najlepsza strefa rozmów jest na antenie. Audycja Słoneczny Patron powraca. Od wtorku do piątku po godzinie 16:00 antena Radia Wnet tylko dla słuchaczy. Zapraszamy do rozmów, komentowania i zadawania pytań.
2: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11:00. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
3: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Mecenas Krzysztof Wąsowski. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Absolutnie się zgadzam. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy i z prawniczego punktu widzenia już wreszcie sędzia jakiś się trafił, bo dotychczasowe sędziowanie na tych mistrzostwach było jak nasza praworządność.
1: Która jest w coraz większym rozkładzie. Zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Tam w asyście policjantach ktoś chciał wejść, nie było zgromadzenia ogólnego Trybunału Konstytucyjnego. Co tam się dzieje?
2: A pan prezes Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, prosił, żeby rozsławiać imię i nazwisko pana prokuratora Andrzeja Pasiecznego, który przypadkiem przechodził strażakami wtedy, kiedy właśnie trwało zgromadzenie ogólne sędziów. Podobno policję wezwała jeden z sędziów, czy jedna z pań sędziów, które nie złożyły ślubowania wobec prezydenta i nie mogą objąć swojego urzędowania w Trybunale Konstytucyjnym, czyli nie mogą stać się pełnoprawnymi sędziami tego Trybunału. I wezwała podobno policję, czy któryś z innych sędziów, bo to jeszcze jest ustalane, wezwał policję i z tą policją pojawił się przypadkiem z dość dalekiego miejsca, z ulicy Postępu 3, a Trybunał Konstytucyjny jest na Szucha 12, a pan prokurator Pasieczny, który nie miał absolutnie prawa, jak się prawdopodobnie może okazać, do tego, aby interweniować wraz z policją, bo to jest wartość też edukacyjna i może to słuchaczkom warto powiedzieć, że prokurator, nawet gdy prywatnie jest gdzieś i widzi, że jest jakaś interwencja policji, to jako prokurator nie może zainterweniować, jako obywatel zwykły może po prostu zainterweniować. On musi wydać stosowne postanowienia i stosowne dokumenty prawne. Prawdopodobnie, przynajmniej z tego, co udało mi się ustalić w Trybunale, no bo jestem pełnomocnikiem pana prezesa Bogdana Święczkowskiego także w tej sprawie, że takiego aktu nie było, czyli wiele wskazuje na to, że wizyta pana prokuratora jest totalnie bezprawna, a sama asysta policji, bo prokurator nie może przy takich czynnościach bez odpowiedniego postanowienia asystować policji. No a tutaj wydaje się, że to mamy jakieś, no nie wiem, Himalaje bezprawia już w tej chwili. Dodatkowo jeszcze trwało zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Niewątpliwie jest to najwyżej położony, już mówiąc tym górskim językiem, szczyt sądowy w Polsce, gdzie jednak organ władzy wykonawczej, jakim jest prokurator, tak zwany organ ścigania, ale jednak podporządkowany rządowi, no nie ma prawa ingerować. I podobno jeszcze ci panowie policjanci przyszli z łomami, żeby się tam włamywać, wyważać drzwi.
1: No ale co, weszli na salę posiedzeń? Co
2: nie, tam? Nie weszli. Podobno nie weszli na salę posiedzeń. Z tego, co świadkowie twierdzą, po prostu chcieli wprowadzić chyba dwójkę sędziów, którzy no nie złożyli tego ślubowania, nie zostali jeszcze...
1: Ale co, wepchnąć ich na salę? Czy...
2: Tak, jakby chyba tak. Natomiast oni zostali wpuszczeni, ci sędziowie, jako goście po prostu. I sobie mogli popatrzeć. Potem podobno zaraz wyszli.
1: No, ale...
2: Więc sytuacja kuriozalna, bardzo niebezpieczna z punktu widzenia praworządności, bo jednak no, taka jawna, siłowa ingerencja władzy wykonawczej w działania niezależnego organu konstytucyjnego, sądu konstytucyjnego.
1: Szok i niedowierzanie, ale Trybunał Konstytucyjny wygląda na sparaliżowany, bo nie może dojść do zgromadzenia ogólnego.
2: Nie może, tylko jest ciągle przerywane, bo im się przeszkadza, więc...
1: Ale tam dwójka sędziów, powinno być 10, dwójka nie przychodzi, bo bojkotuje...
2: Tak, ale tutaj to ja myślę, że z tymi bojkotami i zależy zresztą, jak tych sędziów liczyć też, bo oni, tych czwórka z tych sędziów nie wybranych przez Sejm, to jest też taka ciekawa konstrukcja, dosyć piramidalna, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale oni jeszcze się tymi pełnoprawnymi, mówiąc już tak bardziej precyzyjnie, sędziami nie stają, dopóki prezydent nie przyjmie od nich ślubowania, czyli nie złożą tego ślubowania wobec prezydenta i niestety nie złożyli, a mało tego, do tego jeszcze mamy spór kompetencyjny między prezydentem a marszałkiem Sejmu, który zawisł w Trybunale Konstytucyjnym, czeka na swoje rozstrzygnięcie i cała sprawa, status tych sędziów jest po prostu zawieszony, że tego prokurator Pasieczny nie wie, to nie wierzę, bo jest w specjalnym zespole powołanym w Prokuraturze Krajowej, która ma rozstrzygnąć sprawę z zawiadomienia bodajże prezesa Trybunału Konstytucyjnego, między innymi o tym pełzającym zamachu stanu i badają ten Trybunał Konstytucyjny, ale okazało się, że jak prezes Trybunału Konstytucyjnego poszedł tam zeznawać w charakterze świadka ze swoim pełnomocnikiem, w tym wypadku to byłem ja, no to od tego momentu prokuratorzy przestali dopuszczać pełnomocników do udziału w tych przesłuchań. Ja rozumiem, że jestem gruby i zajmuję tam bardzo dużo miejsca w tych małych gabinetach, ale naprawdę bym postał nawet, nie muszę tam nigdzie siedzieć. I potem okazuje się, że do wszystkich świadków ci pełnomocnicy byli, nie tylko ja, ale inni pełnomocnicy nie byli dopuszczani. No to naprawdę rok minął od śmierci Barbary Skrzypek podczas tego typu czynności. I akurat wtedy przypadkiem też nie był dopuszczony pełnomocnik. Na szczęście wszyscy ci świadkowie na razie przeżywają, ale jest to no, totalne odejście od tych standardów.
1: Ja mam swoją notatkę i swoje przygotowania do dzisiejszej rozmowy, ale nie wiem, czy pana mecenasa nie są cenniejsze. Zielonym tuszem na białej kartce wypisane problemy, rozumiem, prawne, które w tej chwili istnieją w Rzeczpospolitej.
2: Takie z ostatniego tygodnia właśnie.
1: Problemy. No to już.
2: Fundusz Sprawiedliwości, ksiądz Michał Olszewski i jego sprawa. W środę odbyła się kolejna rozprawa w sądzie rejonowym, gdzie kontynuowała już trzeci dzień, można powiedzieć, swoje wyjaśnienia pani Karolina Święcicka, która jeszcze będzie dalej kontynuować we wrześniu, bo na kolejna rozprawa we wrześniu. I tam się wydarzył taki ciekawy przypadek na samym końcu tej rozprawy, gdzie obrona, zgodnie z tym, że są wakacje, no po prostu wniosła o to, żeby po tych wyjaśnieniach i Urszuli Dubejko i po ogromnej części wyjaśnień Karoliny Święcickiej, które ewidentnie pokazują błędy faktyczne i w ogóle kłamstwa, które są zawarte w tym tak zwanym, znaczy akcie oskarżenia, żeby zwolnić oskarżonych na wakacje, żeby mogli w strefie Schengen chociaż podróżować, bo mają zakaz opuszczania kraju. To, że sąd się nie przychylił do tego wniosku, to jest jakby mniejszy problem. Większym problemem jest to, że sąd przesądził po raz kolejny, że w ogóle on już ich uważa za winnych. I to jest szokujące, że do tego sądu nic nie dociera i nasze najgorsze obawy właśnie dotyczące stronniczości pani sędzi Koski-Janusz, no bo ona tutaj głównie prowadzi tą rozprawę i widać wyraźnie, że nadaje ton składowi orzekającemu, no potwierdzają się. Mało tego, mamy na to prawo zażalić się w ciągu 7 dni, ale sędzia radośnie nam ogłosiła, że właśnie akta wyjeżdżają z tego sądu do innego sądu rozpoznawać kolejne zażalenie. Także chcąc się zażalić, nie mamy dostępu do akt tych. Nie ma do dzisiaj protokołu. Dzisiaj mamy czwartek, panie redaktorze. Minęło 8 dni i nie ma protokołu z tego, więc też nawet się nie możemy odnieść do tego, co zostało zaprotokołowane. Mało tego, pani sędzia poinformowała mnie, że sąd do mnie wysłał 2 miesiące temu pismo dotyczące pewnego środka zabezpieczającego, które do dzisiaj mi nie zostało doręczone. Także to jest kolejna sprawa. Dalej, okazało się, że czekamy na badania psychiatryczne księdza Michała Olszewskiego, które sąd miał sobie przeprowadzić. Sąd najpierw miał ściągnąć sobie dokumentację medyczną, tylko że wysyłał, jak się okazało, wszystko do NFZ-u Mazowieckiego, a jak wiadomo, ksiądz Olszewski mieszka w Małopolsce. No jesteśmy blisko, no bo NFZ Małopolska może być blisko Mazowieckiego na liście, ale to są tego typu kwiatki i rzeczywiście wydaje się, że to jest no kolejne cała masa faktów, które potwierdzają, że ten proces totalnie nie będzie uczciwy i to, że nasze panie urzędniczki, które naprawdę zdanie po zdaniu rozrabiają ten akt oskarżenia, to w ogóle jakby nie miało znaczenia.
1: No dobrze, ale będzie się toczył jeszcze ładnych parę miesięcy albo ładnych parę lat.
2: No na pewno do końca roku to przypuszczamy, że nie wiadomo, czy świadkowie zaczną zeznawać, ale już pani sędzia powiedziała, że ponieważ ja jestem jako obrońca dwójki oskarżonych świadkiem numer jeden w akcie oskarżenia, to nam zamierzam je przesłuchiwać, także zapraszam państwa na tą rozprawę, gdzie po raz pierwszy chyba w historii polskiego sądownictwa być może będzie przesłuchiwany obrońca w charakterze świadka, co jest niedopuszczalne zgodnie z naszą procedurą.
1: No to teraz RARS i zatrzymania.
2: No właśnie, mieliśmy ponad rok przerwy w RARS-ie, gdzie od ostatniego uwolnienia Anny Wójcik, to jest ta pani, która ma synka ze spektrum autyzmu i była 65 dni przetrzymywana w areszcie. I po uwolnieniu innych podejrzanych z aresztu, pana Dominika na przykład, który pewnie państwo pamiętają, jest ślepy na jedno oko i groziła mu ślepota na drugie. Rok trwała przerwa, nic nie zostało zrobione, żadne inne czynności. Potem nastał pan prokurator Weł Pełna, który zmienił pana prokuratora Tadle jako szefa katowickiego oddziału prokuratury krajowej. Jeszcze ci starzy prokuratorzy są. Oni dopiero do końca lipca mają swoje. No i teraz właśnie jakoś dziwnie się stało, gdy pan premier Donald Tusk powiedział, że jest brak koordynacji między prokuraturą a sądami, to tutaj prokuratura w Katowicach jako pierwsza zaczęła się koordynować. No i dzisiaj czekamy na posiedzenie aresztowe jednego z podejrzanych, który już miał być przesłuchiwany ponad 2 lata temu. I oczywiście nic nie zrobiono. Żaden tutaj areszt nie pomoże zabezpieczyć tego postępowania po tak długim czasie. To jest podobnie jak z panem prezesem Świrskim i z Fundacją Narodową, która też po 9 latach, zdaje się, zostali objęci zainteresowaniem prokuratury. Na szczęście wypuszczeni do domu, ale no, taka demonstracja siły zupełnie bez sensu.
1: A co, w Londynie się dzieje, gdzie jest były szef i dyrektor Arsu?
2: A w Londynie dzieje się bardzo ciekawie, ponieważ rzeczywiście zostałem też poproszony przez obronę i brytyjskich prawników Michała Kuczmierowskiego, żebym opisał angielskiemu sądowi na potrzeby postępowania tak zwanego azylowego, udzielenia azylu Michałowi Kuczmierowskiemu właśnie te przykłady bezprawności, których akurat ja jestem świadkiem i przypuszczam, że takich świadków będzie kilku. No i wydaje się, że istnieje bardzo duża szansa udzielenia azylu panu prezesowi Kuczmierowskiemu ze względu na to, co tutaj wyprawia nasza ekipa rządowa z praworządnością, bo nawet Anglicy się wreszcie tym zainteresowali. Wydaje się, że bardzo poważnie, więc pewnie się będzie działo dużo.
1: Czyli pozostaje, bo sprawę Macieja Świrskiego i drugiego aresztowania omówiliśmy tak bardzo pobieżnie, że od 2017 do 2026 roku upłynęło wiele lat. To jeszcze Szpital Południowy.
2: No tutaj, jak widać, prokuratura nie ma na razie siły, ani nie wiem, jakiejś determinacji, żeby głównego podejrzewanego, nie mylić z podejrzanym, pana doktora Kasprzyka przesłuchać chociaż, albo przynajmniej zabezpieczyć w terminie jakieś istotne dowody, czy terminie, czyli niezwłocznie od pozyskiwania pierwszych informacji. No więc do końca lipca są przesłuchiwani inne osoby, które tak naprawdę były ofiarami swoistego mobbingu pana doktora Kacprzyka, więc zobaczymy. Wybieram się też jako pełnomocnik świadków na te przesłuchania, to zobaczymy, w jakiej atmosferze to przebiegnie i w jakim kierunku idzie to śledztwo.
1: No dobrze, jeszcze na zakończenie, a co się dzieje z tym domem budowanym przez księdza Michała?
2: Dawno nie byłem, jeszcze stoi. Okazuje się, że prokuratura nie zebrała tam wszystkich dowodów dotyczących na przykład budowy i dokumentacji budowlanej, a jesteśmy już w sądzie z aktem oskarżenia od przeszło roku. Prowadzone są ciągle poszukiwania, więc stoi na razie. Na szczęście jest ciepło, więc zima nie zniszczyła jeszcze do końca tych budynków.
1: Pan mecenas przyszedł z darem do studia Radia Wnet. To jest pióro.
2: O tak, ja jestem miłośnikiem takich polskich piór i rzeczywiście jest to pióro polskiego artysty z Wilanowa, stąd też pióro mają nazwę Wilam. Jeżeli ktoś by chciał posłuchać o tych piórach eksperta, to w Pióromaniaku w Warszawie jest pan Marcin, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i opowiada wszystko na temat tych piór.
1: Jest tuż przy sądzie.
2: Tuż przy sądzie Warszawa-Mokotów na Ogrodowej 50.
1: Ulubione pana miejsce pracy ostatnio.
2: Tak, absolutnie, tak, zdecydowanie.
1: Dobrze, że tramwajem tam można dojechać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mecenas Krzysztof Wąsowski był gościem Poranka Wnet 7:32.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A teraz zajrzymy do tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Łukasz Jankowski przy telefonie. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: No to co się znowu dzieje w partii największej opozycyjnej?
2: I ciągle jeszcze największej partii pod względem liczebności klubu parlamentarnego w Polsce, o tym też nie zapominajmy. Jeżeli chodzi o sytuację, no to być może mamy coś więcej niż powtórkę sytuacji sprzed 3 miesięcy, kiedy po kolejnym posiedzeniu władz tej partii powstało ultimatum w kierunku Mateusza Morawieckiego, albo partia, albo stowarzyszenie. Potem się okazało, że ultimatum tak naprawdę nie było ultimatum. Wszystko rozeszło się po kościach i już się wydawało, że sytuacja się unormowała. Mateusz Morawiecki będzie i w partii, i będzie wiceprezesem, i będzie miał własne stowarzyszenie. Jeszcze wczoraj wydawało się, że taka sytuacja utrzyma się do wyborów, że Prawo i Sprawiedliwość mimo tarć, mimo napięć będzie iść wspólnie na jednej liście wszystkie frakcje do wyborów, co nawet zakończyło się pewnymi nieznacznymi, ale jednak odczuwalnymi wzrostami w sondażach i stabilizacją kursu partii aż do wczoraj, więcej do godzin południowych, kiedy dostałem pierwsze sygnały, że być może dzisiaj dojdzie do ważnego prześwietlenia. Mówiono, że takie skarcenie internetowe poprzez wpis w internecie Przemysława Czarnka przez Jarosława Kaczyńskiego w kontekście kwestii wsparcia militarnego dla Ukrainy. No, to było z jednej strony oczywiście odcięcie się od słów, których nie popiera Jarosław Kaczyński, ale też wybieg polityczny, który miał najpierw trochę zmitygować jedną frakcję, trochę zmitygować tych, którzy są zwolennikami Przemysława Czarnka, a tylko pod glebiem do uderzenia na drugiego konkurenta, czyli Mateusza Morawieckiego. I faktycznie to się wydarzyło w godzinach już popołudniowych, około godziny 17 zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości i wyszedł na konferencję rzecznik partii. Trochę jak taka nocna konferencja jeszcze tych 3 miesięcy. Teraz to już było w świetle dnia, ale wtedy też padły mocne słowa, teraz padły jeszcze mocniejsze i wydaje się, bo właśnie w partiach politycznych polityka jest dynamiczna, ale jak zbierałem przez noc opinie, to, że to jest realne rozejście się, że wczoraj nastąpił koniec PiS-u jako partii zjednoczonej, a to już Morawiecki, który nie był obecny na tym posiedzeniu prezydium Komitetu Politycznego, także w internecie wydał komunikat, że nie rezygnuje ze stowarzyszenia, a właśnie co podjął PK, bo to może istotne w tej całej historii. Uchwała to jest dość długa, ale no, kończy się mniej więcej taką konkluzją. Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo stowarzyszenia takie jak po pierwsze Polska. To stowarzyszenie, które de facto jeszcze nie zaistniało, ale miało zaistnieć dookoła Jacka Sasina, a to inne stowarzyszenia poza tych niektórymi wybranymi mają zakończyć działalność, ale w tej uchwale dwa stowarzyszenia. To trochę fikcyjne Jacka Sasina, po pierwsze Polska, no i to całkiem realne i zaczynające prężnie działać, czyli Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W tym przypadku działacze PiS-u mają absolutnie wybrać albo stowarzyszenie, jedno lub drugie, albo partia. Tym samym Stowarzyszenie Jacka Sasina się rozwiązało, jak powiedziałem, no, a Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy powiedzieli, my ze swojego stowarzyszenia nie rezygnujemy, a tym samym wydaje się, że rozum w PiS-ie staje się faktem. No i tak jak Państwu powiedziałem, w takich rozmowach z politykami, wydaje się, że tym razem to jest naprawdę, że tym razem to jest przesilenie, które kończy historię przynajmniej Mateusza Morawieckiego, ale także wielu innych polityków bliskich byłemu premierowi w partii Jarosława Kaczyńskiego, że najprawdopodobniej opozycja prawicowa do wyborów parlamentarnych, do Sejmu, bo w Senacie może być różnie, ale do Sejmu pójdzie w 4 blokach na 4 różnych listach wyborczych.
1: 7 dni na refleksję ma premier Mateusz Morawiecki, ale
2: to
1: już...
2: ważne, dobrze, że pan redaktor to wyłapał, ale deklaracja jest jasna, pojawia się bardzo szybko.
1: Bo taki duży kongres Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego szykuje się 31 lipca, to też pewna odpowiedź. Dużo się mówiło o tym, że tak czy siak Mateusz Morawiecki samodzielnie pójdzie do wyborów. Zobacz, zobaczymy, okaże się to.
2: A to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze naprawdę wczoraj rozmawiałem, no wczoraj gościem poranka wywiadu był Krzysztof Szulski i na antenie to podkreślał, i poza anteną to podkreślał, że jeżeli nie będziemy wypychani, to mogło dać takie już rano, takie zapalić tak zwaną lampeczkę, że coś się może wydarzyć, no ale podkreślał, że raczej wszystko jest i że raczej wszyscy pójdą razem. Takie głosy były jeszcze wczoraj rano, aż tu to trochę nie stąd, nie zowąd. Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że jednak to, co Mateusz Morawiecki zagraża sterowaniu czy sterowności partii, którą kieruje, a my jako Radio Wnet na spotkaniu Rozwój plus Wy będziemy obecni, stąd Odyseja 31 lipca, już Państwa mogę zaprosić, będzie właśnie się z tego wydarzenia odbywać.
1: I to niesamowite, ale Łukasz Jankowski czujnym okiem patrzył wczoraj na to, co dzieje się w Sejmie i zauważył, że koło Jarosława Kaczyńskiego nie ma profesora Przemysława Czarnka i tak jak to kiedyś było, patrzyli wszyscy, kto na trybunie pojawia się i z tego wiedzieli, jaki jest układ polityczny, od razu Łukasz wyciągnął wnioski, że...
2: Coś się dzieje, że tutaj jest jakiś, oczywiście raz jest kłótnia, potem jest pogodzenie.
1: Ale czy ten projekt pod tytułem premierem Przemysław Czarnek też dobiega końca twoim zdaniem, czy nie? Zdaniem twoich informatorów.
2: Nie wiem, mam bardzo różne opinie. Z jednej strony wiele osób, także zwolenników Przemysła Czarnka, uważa, że poseł, wiceprezes PiS-u Przemysław Czarnek nie wytrzymał pewnej próby charakteru. Jarosław Kaczyński go skarcił, potem poszedł wczoraj do mediów Przemysław Czarnek, no i tak jak mówię, nawet zdaniem zwolenników Przemysława Czarnka, no nie ustał tego wywiadu, nie ustał tej sytuacji nerwowo, ale potem było spotkanie klubu w Sejmie, potem było się to spotkanie bilateralne i panowie jakoś się porozumieli, no ale to jest na pewno cios, no to nie z takich ciosów politycy wychodzili, ale na pewno przez najbliższe 2-3 tygodnie każda inicjatywa przyzaczanka może być przez pozostałe partie prawicowe i przez koalicję poddawana wątpliwość, a czy na pewno nagle nie wyjdzie prezes i nie powie, że uważa inaczej. Więc to przynajmniej na jakiś czas jest duże uderzenie w tą dynamikę kampanijną projektu premier Czarnek.
1: Łukasz Jankowski w poranku Wnet, ale za chwilę wsiądzie do swojego samochodu i przyjedzie do studia Radia Wnet, by poprowadzić...
2: Do
1: Wukatki. A Wukatka jest bardzo wygodna i bardzo sympatycznie się Wukatką jeździ, jeśli jeździ, bo czasami nie jeździ, a my, kończąc rozmowę z Łukaszem, przeniesiemy się do Jordanii.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: My, to znaczy ja oraz Amina, która można powiedzieć współtworzy dzisiejszą audycję, podobnie jak te poprzednie tutaj audycje z Jordanii. Zakończyłem także mówiąc, że porozmawiamy troszeczkę o historii Jordanii, a to dlatego, że słuchając tego początku rozmowy pani dyrektor Królewskiego Instytutu do Dialogu Międzyreligijnego, pomyślałem sobie, że jednak jak to jest, że Jordania no właśnie stała się takim tutaj miejscem spokoju na tym wzburzonym Bliskim Wschodzie. I na pewno tutaj historia ma dużo do rzeczy, ale właśnie w tym roku 80-lecie niepodległości Jordanii. Jak to się wszystko zaczęło?
2: Ja zawsze mówię, że żeby znać sytuację Bliskiego Wschodu, trzeba znać historię. To jest zdecydowanie prawda. Zaczęło się... No, przybliżę to jak najbardziej, będę mogła w skrócie, że Arabowie do XX wieku, do 1916 roku dokładnie, od XVI wieku byli pod władzami Imperium Osmańskiego, aż w końcu doszło do rewolucji arabskiej, rewolty arabskiej, w której główną osobą był właśnie Sharif al-Hussein al-Hashimi, czyli pra-pra-pradziadek naszego aktualnego króla, on z Lorencem z Arabii. To też, ciekawa postać, która brała bardzo duży udział tutaj na Bliskim Wschodzie, no ale o nim to było, można powiedzieć, bardzo długo.
1: Cały bardzo długi film powstał.
2: Tak, dokładnie.
1: Bardzo dobry zresztą film.
2: Lorenz Arabi, tak. Długi film. Tak. Więc możecie sobie go obejrzeć, no i tak powstały w ogóle kraje arabskie, bo kiedyś nie było granic. Był Lewant i Arabia. No i w końcu później powstały granice. Jordania w 1921 roku powstała jako Emirat Transjordanii. Emirat, czyli księstwo, tak można by nazwać, bo emir to książę. I wtedy Abdullah I był emirem tego Emiratu Transjordanii. A w 1946 roku i pobyliśmy pod mandatem Wielkiej Brytanii. Do 1946 roku, później pozbywamy się mandatu Wielkiej Brytanii i 25 maja 1946 rok zostało założone Królestwo Haszymickie Jordanii, które też miało inną trochę powierzchnię. Ta powierzchnia zmieniała się później po 48 i 67 roku.
1: Więc tak, w wyniku wojen tutaj na Bliskim Wschodzie.
2: Tak, dokładnie. To jest ciekawy region, tak? Bardzo. Dużo się tu dzieje, dużo się tu zmienia. Można to właśnie znając historię Bliskiego Wschodu, można sobie to jakoś bardziej wytłumaczyć, co tu się dzieje i jak to się w ogóle tutaj wszystko. To nie jest tak, że to nagle. Nie, to historia mówi właśnie o tym bardzo dużo i warto przeczytać historię Bliskiego Wschodu, żeby dowiedzieć się, skąd te konflikty i jak w ogóle to wszystko tu powstało.
1: Zdecydowanie historię trzeba znać, aby tutaj na temat Bliskiego Wschodu mówić, chociaż mówi się, że nikt specjalnie nie może tego Bliskiego Wschodu zrozumieć, ale Jordania to także kraj, którego społeczeństwo było bardzo także kształtowane przez no właśnie otoczenie. Patrzę teraz w tym momencie na lokal, który nazywa się Bagdashi, tak dobrze mówię, to Bagdash, i ten pierwszy sklep Bagdash znajduje się na suku Hamdiye w centrum Damaszku. Tam można zjeść pyszne lody, domyślam się, że tutaj również, no ale właśnie to tutaj Syryjczycy tutaj założyli, domyślam się, tutaj ten zakład, ale przecież w Jordanii są również Palestyńczycy, którzy przybyli do tego kraju w wyniku różnych tych wojen bardziej na zachód. Jak właśnie to społeczeństwo ewoluowało na przestrzeni ostatnich, no weźmy tych 80 lat, skoro mamy w tym roku rocznicę niepodległości?
2: O, bardzo się zmieniło. To wszystko się zmieniało. Nie omijając, że jeszcze przed powstaniem Jordanii byli tutaj na przykład Czerkiesi, którzy teraz później już stali się społecznością jordańską i obywatelami Jordanii, więc to się wszystko zmieniło. Później zmienili oczywiście Palestyńczycy. Jordania przyjęła bardzo dużą liczbę uchodźców palestyńskich, mnóstwo. Oprócz tego Palestyńczycy wtedy dostawali również obywatelstwa dzięki królu Husseinowi. Syria i Liban również przyjęli, no ale Jordania stała tutaj na czele tym, że dała im status obywatela, co bardzo ułatwia Palestyńczykom na dzień dzisiejszy życie. Nie oszukujmy się, większa część społeczeństwa tutaj w Jordanii, są pochodzeniami, korzeniami palestyńskimi, ale nie ma różnicy na dzień dzisiejszy, tak? Pomiędzy Jordańczykami i Palestyńczykami. Jordania otworzyła swoje ramiona, jak zawsze zresztą, tutaj dla Palestyńczyków i żyją oni tutaj wspólnie razem. Nasza królowa ma na przykład, jest pochodzenia palestyńskiego, królowa Rania, więc tutaj nie ma znaczenia skąd i jak, ważne, że są jednością. No i mamy bardzo dużo Jordańczycy, Beduin, którzy są tak naprawdę Jordańczycy są tutaj rdzennie Beduinami. To się wszystko zmieniło, tak? Oni już nie pasają owieczek na pustyniach, nie przechodzą z miejsca na miejsce, no ale bardzo są dumni z tego, że są rdzennymi Beduinami.
1: Zresztą można tutaj jadąc, można zobaczyć od czasu do czasu jakieś namioty. Wczoraj się pytałem, czy to namioty beduińskie, czy jakieś inne, czy tutaj jeszcze jacyś Beduini, tacy prawdziwi nomadzi jeszcze na terenie Jordanii żyją.
2: Tak, nadal żyją. Są to bardzo, bardzo małe procenty, więc nie jest to jakoś, powiedzmy, jakiś specjalny procent duży. Najbardziej można je zobaczyć właśnie przy Dolinie Jordanu, tak jak widzieliśmy. Oni teraz stamtąd akurat uciekają, bo oni zmieniają swoje tereny. Latem wybierają północ Jordanii, bo jest chłodniej oczywiście, a zimą kierują w kierunku Doliny Jordanu. Jak będziemy jechali również na południe Jordanii, jak będziemy zaczynali Petrę i pustynię Wadi Rum, no to na pewno też będziemy mogli zobaczyć nomadów.
1: Wtedy również więcej o nich powiemy, ale jeszcze jedna taka grupa, która turystów chyba możemy powiedzieć, ale możemy mnie poprawić, to są właśnie ci wszyscy ludzie z Halisz, czyli właśnie z Zatoki Perskiej. Co prawda turystów tych zachodnich jest mało, ale tych właśnie Arabów z Zatoki Perskiej jest dużo. Czemu oni tutaj przyjeżdżają? Czy można określić ich mianem turystów?
2: Na pewno. To są statystycznie turyści, zdecydowanie. Jak najbardziej wpływają bardzo dobrze na turystykę pod względem hoteli, miejsc, restauracji i tak dalej, wynajmu auta. Przede wszystkim bardzo dużą część mamy turystów z Arabii Saudyjskiej. Mamy trzy przejścia z Arabią Saudyjską, więc oni specjalnie swoimi samochodami mogą tutaj przyjeżdżać. Jordania jest bardziej otwarta niż Arabia Saudyjska, nie oszukujmy się. Jest tańsza niż Arabia Saudyjska, więc dla nich no, w takim naprawdę bardzo dobrym hotelu czy dobra restauracja to jest nawet o wiele taniej niż ich kraju. Więc oni tutaj przyjeżdżają, szczególnie dlatego, że Jordańczycy są właśnie bardzo otwarci, że samo życie nie tak jak wam mówiłam przed tym, że jest część Amanu, który można się poczuć jak w Europie, więc dla nich to jest na pewno inne życie niż u nich. Tamte kraje są bogatsze od Jordanii, na pewno, mówiliśmy już o tym, ale zdecydowanie Jordańczycy są o wiele bardziej otwarci.
1: Bardziej otwarci i też właśnie rzeczywiście na początku dzisiaj po tym wywiadzie w instytucie również pojechaliśmy do tej nowszej części Ammanu, taka można powiedzieć ulica z bardzo różnymi. Czytam tutaj, proszę Państwa, jedną wiadomość od słuchaczki, bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszę i to oczywiście tutaj ukłon do Aminy, z którą tutaj jestem, ponieważ bez ta rzeczywiście audycja byłaby na pewno bardziej monotonna bez tego głosu. Ale jeszcze pytanie o Syryjczyków, jeżeli mogę. Powiedziałem cały czas, patrzę właśnie na Bagdad. Oni przyjechali tutaj w 2010, 11 i co dalej?
2: Teraz ci, którzy przyjechali jeszcze przed rozpoczęciem się tego, powiedzmy, głównej tej wojny domowej, no to zaczęli wynajmować mieszkania, żyli normalnie tak jak Jordańczycy, ale później jak już zrobiła się za duża ilość tych pokojców, infrastruktura, nie oszukujmy się, Ammanu pod względem wody, gazu i tego wszystkiego, no nie wytrzyma tak dużej ilości, więc zaczęły być budowane specjalne miejsca na obozy dla Syryjczyków, więc ci, którzy przyjechali jeszcze przed tą większą wojną, nadal mieszkają tutaj pomiędzy nami. Dużo osób nie wróciło, chociaż Syria jest już otwarta i ludzie tam wracali. Niektórzy wrócili, bo mają do czego, niektórzy nie mają do czego, niektórzy już mają swoje tutaj życie. Dzieci są w szkołach, na uniwersytetach, mają otworzone swoje właśnie biznesy, więc nie mają już, nawet jak mogą, nie chcą wrócić, bo mają inne życie już po prostu tutaj ułożone.
1: tych biznesów rzeczywiście jest sporo. Wczoraj widziałem z kolei supermarket Durra, z tego co wiem, to również jest biznes syryjski, ale to oczywiście tego jest znacznie więcej, bo ta wojna w Syrii sprawiła, że i w Ammanie, i w Kairze również jest cała dzielnica syryjska i nie tylko, także oczywiście w Libanie, ale to jest kolejny temat na całą osobną audycję. A że ta audycja...
0: Nocne powtórki w net.

0: Kronika paryska.
1: Witam pana, panie prezesie, witam państwa. W upale trwającym od miesięcy paryskie obchody święta narodowego były rodzajem ruchomego bazaru wojskowego, pokaz najnowszych wyrobów i zadowoleni kontrahenci z 36 krajów. Pozycja drugiego światowego producenta broni zobowiązuje. Z każdym rokiem defilada jest okazalsza, choć z czasem zapomniano, co my właściwie świętujemy. Przy zdobyciu Bastylii 14 lipca przelano krew niepotrzebnie. Nie licząc trzech wariatów i pięciu złodziei kieszonkowych, twierdza była pusta. Marsylianka jest nieaktualna od dawna, a wartości republiki, wolność, równość, braterstwo, ile są warte, każdy głupi wie. Po upadku drugiego cesarstwa odbyło się w parlamencie francuskim głosowanie nad wyborem ustroju dla Francji. Monarchia czy republika? Wygrała republika większością jednego głosu. Jej ojcowie wyobrazili sobie przyszłość jako kontynuację wielkiej rewolucji. Zbudowano jej pomnik, wieżę Eiffla, inaugurowaną w stulecie 1789 roku. Mamy obecnie piątą z kolei republikę. Nawiązujemy jednak oficjalnie do tej pierwszej, do wielkiej rewolucji. Rzeczniczką swych idei ojcowie republiki uczynili George Sand, radykalną publicystkę zmarłą dwa lata wcześniej. Jak każdy z jego poprzedników, Emmanuel Macron przygotowywał się od roku do defilady, ostatniej za swego panowania, a także do eleganckiego pogrzebu pierwszej klasy z orkiestrą i honorami wojskowymi. Pierwotnie rozważano umieścić w panteonie George Sand. Ostatecznie jej kandydatura do pochówku w najbardziej elitarnej krypcie republiki nie została utrzymana. Panteonizacja jest aktem politycznym, wyznaniem wiary urzędującego prezydenta. Koniec końców do dawnego kościoła świętej Genowefy wprowadzono w czerwcu doczesne szczątki Marka Blocha. Mało znany szerokiej publiczności profesor historii był spośród uczonych lewicowych najmniej znienawidzony przez prawicę. Rząd miała jednak wszelkie dane, aby wygrać. Bojowniczka o równouprawnienie kobiet, antyklerykał, przeciwniczka małżeństwa, propagatorka swobody seksualnej. Czegóż w naszych czasach triumfującego feminizmu wymagać więcej od nieboszczki pasowanej na zasłużonego męża republiki? Dlaczego przegrała? Trudności stawiałaby zapewne rodzina zmarłej. Już raz w podobnej okazji jej spadkobiercy wyrazili pragnienie, aby dać spokój ich sławnej krewnej i pozostawić ją tam, gdzie spoczywa od 150 lat, w swoim warzywniku w Noon. Ale mogła być brana pod uwagę również głoszona przez nią idea wielkiej rewolucji. Pośród celów wielkiej rewolucji pisarka uznała za najważniejszy równość wszystkich ludzi. Wolność w Europie Zachodniej lub jest wolny, pisała. Lecz tak ogołocony ze wszystkiego, że zdaniem cudzoziemców jeszcze biedniejszy niż niewolnicy. Najpilniejsze zadanie to odebrać bogatym i dać biednym, którzy prowadzą życie niewolników. Rewolucja francuska, według Sand, była zmaganiem biednych z arystokracją. Nikt z patrycjatu nie zasługuje na litość. Zagarnęli bogactwa dla siebie drogą przemocy i demagogii. Królestwo, szlachta, dwór, a także duchowieństwo, gdyż religia jest narzędziem ujarzmiania słabych. Całą tę grupę społeczną należy wyeliminować fizycznie z pomocą gilotyny, aby biednym żyło się lepiej. Czy tylko ją? Wśród przywódców stanu trzeciego też trudno znaleźć osobistości naprawdę wartościowe. Przedstawiciele mieszczaństwa nie pragnęli bynajmniej równości. Na miano prawdziwych republikanów zasłużyło w jej oczach tylko trzech ludzi. Saint-Just, Fouquier de Tinville i przede wszystkim Robespierre. Wybór lepiej charakteryzuje przekonania pisarki niż wszystkie jej dzieła razem wzięte. Fouquier de Tinville był dla rewolucji francuskiej tym, kim Andrzej Wyszyński dla bolszewickiej, zwany dostawcą gilotyny, jako główny oskarżyciel posłał na szafot ponad 2000 osób. Saint-Just, najmłodszy z radykalnych, zwany archaniołem terroru, prawa ręka Robespierre.

0: Sylwestra. Zasłużył się ludzkości jako autor ustawy o konfiskacie dóbr. Majątki miały być odebrane właścicielom, nieprzyjaciołom republiki, a następnie sprzedane patriotom. Sylwius żył tym sposobem w posiadaniu pałacu naszej obecnej ambasady, skonfiskowanego księżnej Monako. Jako reformator prawa uważał wytaczanie procesu królowi za zbędne. Ludwik XVI powinien podnieść karę bez procesu. Wreszcie najważniejszy z trzech, faworyt Jorson, Maksymilian de Robespierre. Ten były adwokat współtworzył rząd rewolucyjny nazwany oficjalnie rządem terroru, rodzaj dyktatury proletariatu. Wojna, jaką prowadzi republika, ma usprawiedliwić wprowadzenie stanu wyjątkowego, zawieszenie praw i konstytucji. Wychodzi bowiem czas na bratobójczą rozprawę w łonie własnego batalionu rewolucyjnego. Wspomagany przez Komitet Bezpieczeństwa, tajną policję, rząd zabiera się za przeciwników politycznych pragnących sięgnąć po władzę. Stosuje aresztowania, procesy pokazowe, masowe egzekucje. Kolejno są wysyłani na gilotynę wszyscy uznani za zbyt łagodnych. Oblicza się, że tylko między wiosną i lipcem 1794 roku uwięziono około 500 tysięcy osób, z których kilkadziesiąt tysięcy zgładzono na gilotynie, rozstrzelano lub utopiono. Masakry w Wandei, w Lyonie, na północy i na południu budzą grozę do dzisiaj. Przychodzą wreszcie po Robespiera. Zdradzony przez własne tajne służby, policję polityczną Komitetu Bezpieczeństwa, jest aresztowany 28 lipca i stracony tego samego dnia bez procesu, ponieważ uznany przez wspomnianego wyżej prokuratora Fouquier-Tinville za wyjętego spod prawa. Razem z nim jest zgilotynowanych 21 jego najbliższych współpracowników, wśród nich Sylwius i brat Maksymiliana Augustyn. Nazajutrz następna partia, 83 przeciwników terroru. Sam oskarżyciel Fouquier-Tinville pójdzie na szafot również, ale w późniejszym terminie. Na procesie domagał się uniewinnienia, argumentując, że wykonywał tylko rozkazy zwierzchników. Sedno poglądów Jorson zawiera się w konkluzji. Trzej jej bohaterowie, trzech sprawiedliwych, skreślają istotę i cel rewolucji. Wielką eksterminację w trzech etapach. Oskarżenie, konfiskata i śmierć. Tinville, Sylwius i Robespierre. Ze wszystkich trzech najwyżej stawia Robespierre'a, ponieważ o ile pozostali kierują się niekiedy sentymentami, nienawiścią, pragnieniem zemsty, Robespierre posyła ludzi na gilotynę bez stanu w duszy, beznamiętnie. Z żelazną konsekwencją realizuje plan. Eksterminuje część narodu, aby pozostałym żyło się lepiej. Imponuje jej spokój przywódcy, jego najbliższych. Cytuję Jorson. Tkwili we krwi po szyję, nazywano ich katami. Uśmiechali się łagodnie i wykonując po całych dniach tę straszliwą robotę, zaledwie mieli czas, żeby wieczorem zjeść kolację. Robespierre był u stóp Leodory, Sylwius grał na flecie. Koniec cytatu. W godzinach pracy mordują zatem ludzi, którzy wyrośli ponad innych. Gilotynują wielkiego chemika Lavoisiera, ponieważ, cytuję, rewolucja nie potrzebuje uczonych. Fanatycznej pasji zniszczenia nie ujdą nawet wieżyczki strażackie na dachach kamienic, ponieważ, cytuję, urągają naturalnej zasadzie równości. W Paryżu wybuchają pożary. Projektom Hitlera brakło równie wielkiego rozmachu. Jego cele nie miały charakteru powszechnego. Uważał, że do ich osiągnięcia wystarczy eksterminować Żydów i Słowian. Nic nie usprawiedliwia zbrodniczych majaczeń Jorson. Tłumaczy je tylko fakt, że idee kłębiące się w głowie baronowej nie zostały jeszcze wówczas poddane eksperymentowi. To świadczenie nie było przeprowadzone do końca. Jorson obwiniała o niepowodzenie rewolucji umiarkowanych żyrondystów, którzy przeszkodzili Robespierre'owi. Spośród 500 000 uwięzionych i 300 000 skazanych na areszt domowy, tylko część udało się zgładzić. Spodziewała się, że gdyby Robespierre'owi wystarczyło czasu, gdyby zgładził wszystkich, jak planowano, zapanowałaby we Francji wymarzona równość oraz wspólnota dóbr i ciał. Dopiero w XX wieku socjalizm Marksa, tak zwany naukowy, wzbogacony przez Lenina, został poddany próbie bezpośrednio na ludziach, na ogromną skalę, bez eksperymentów laboratoryjnych. Wielka rewolucja jako wielka eksterminacja była nicią przewodnią dzieła pisarki i głównym wątkiem dyskusji w jej salonie. Ojcom III Republiki jej poglądy przypadły do gustu, ale dzisiaj zbyt przypominają skrajnie lewicowy program partii Jean-Luc'a Mélenchona, czy z nagłówku pisemka wydawanego przez partię Francja Nieugięta nie figuruje idol pisarki Robespierre, któremu Mélenchon dodał do towarzystwa Lenina i Trockiego? Do usłyszenia.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Płakał pan wczoraj po klęsce Anglii, po przegranej Anglii, bo to nie była klęska.
2: Nie, w żaden sposób nie płakałem, wręcz muszę powiedzieć, że jak to było to 1-0 i Argentyńczycy tak cisnęli bramkę, to czuć było, że te gole padną. Że padną dwa, to akurat wielka zasługa Messiego głównie, który tam asystował przy obu golach, ale bardzo epicki mecz. Jak na półfinał Mistrzostw Świata, super.
1: Tak, to chyba najciekawszy mecz na tych mistrzostwach, a przed tym meczem rozmaite były dominacje, głównie dominacje. Nawet w poprzednim w półfinale Hiszpania-Francja, ta Francja zawiodła, była takim cieniem albo tłem dla wspaniałych Hiszpanów.
2: No zgadza się i teraz będziemy mieli prawdziwie latynoski finał Hiszpania versus Argentyna. Wszyscy gracze będą sobie rozmawiać po hiszpańsku na boisku. Chyba drugi raz w historii taka sytuacja się będzie zdarzać, więc ole!
1: Ole, i po hiszpańsku będą rozmawiać też kibice obu drużyn, może wspólną jakąś piosenkę zaśpiewają. Ciekawe, czy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pojawi się na tym finale, czy usiądzie koło szefa FIFA, który nie jest zbyt popularny, jeśli chodzi o kibiców, bo często słychać gwizdy, gdy pojawia się na ekranie.
2: No, kto wie, jakby się kibice zachowali wobec prezydenta Trumpa, więc nie wiem, czy sztab pozwoli prezydentowi na tego typu występ publiczny. No, przekonamy się w niedzielę.
1: Bo taka jest polityka. Często politycy są wygwizdywani. Pan jeszcze wygwizdany nigdy nie był.
2: Nigdy nie był, faktycznie. Nie zdarzyło mi się to jeszcze, chociaż pewnie ten moment szybko nadchodzi w jakiejś sytuacji.
1: Bo albo porwał się z pan z motyką na słońce, a na pewno chce wsadzić kij w szprychy, bo chce pan doprowadzić do tego, żeby w Warszawie było referendum dotyczące odwołania prezydenta Trzaskowskiego.
2: Tak, robię to absolutnie wbrew wszystkim, bo nawet z tego, co słyszę, partie opozycyjne tak niespecjalnie chcą tego referendum, natomiast ja kieruję się interesem ludzi, interesem warszawiaków i dochodzę do wniosku, że jeżeli taki makabryczny skandal jak ten w Szpitalu Południowym nie poruszy serc i sumień warszawiaków, żeby wreszcie pokazać co najmniej żółtą kartkę temu zaśniedziałemu establishmentowi warszawskiemu, to doprawdy nie wiem, co by się musiało zdarzyć, żeby na taką akcję się porwać.
1: Bo to skandal w Szpitalu Południowym pana do tego zmotywował?
2: Tak, to była taki bezpośrednia czynnik, który mnie popchnął do działania, natomiast byłem obserwatorem sytuacji w Warszawie od zawsze, gdyż z Warszawy jestem, w Warszawie się urodziłem, mieszkałem poza tym 3-letnim okresem spędzonym w Kanadzie i stwierdziłem, że dosyć tego, że ta sytuacja w Szpitalu Południowym to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a cała ta patologia jest wywołana tym, że przez 20 lat ten sam układ rządzi naszym miastem, ma absolutną władzę w naszym mieście, a jak mawia powiedzenie, władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. No i ostatecznie po 20 latach prowadzi właśnie do takich makabrycznych patologii, jakie obserwujemy w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
1: To jest tak, żeby zorganizować referendum, to co trzeba zrobić? Najpierw trzeba je zgłosić oficjalnie, tak, organizuje zbieranie podpisów pod referendum, tak to wygląda?
2: Tak, procedura jest ściśle określona, przedstawia się dwa dokumenty, jeden do biura prezydenta miasta, drugi do komisarza wyborczego i w tym momencie zaczyna lecieć licznik 60 dni na zebranie podpisów pod wnioskiem o referendum. Tych podpisów w przypadku Warszawy jest około 132 tysięcy i jest to 10% bazy wyborczej warszawskiej. No jest to bardzo duże logistyczne, takie operacyjne przedsięwzięcie, żeby 132 tysiące zebrać w jednym mieście w 60 dni. Dlatego też my się nie rzucamy...
1: I to w czasie wakacji.
2: No częściowo w czasie wakacji, więc my się dlatego właśnie nie rzucamy z motyką na słońce, tylko poświęcamy ten czas teraz w lipcu na to, żeby się porządnie do akcji przygotować, zrekrutować ludzi, wyszkolić ich, wyposażyć, przygotować cały plan i jak już ruszymy, to ruszymy na 100% z impetem od pierwszego dnia, tak żeby mieć pewność, że te podpisy zbieramy.
1: Czyli od pierwszego dnia, czyli co, od 1 sierpnia?
2: No nie, to myślę byłoby niewłaściwe. Ruszymy w ostatnim tygodniu lipca, Ale faktycznie mamy na względzie to, że o ile lipiec jest takim trochę martwym sezonem w Warszawie, to jednak sierpień jest aktywniejszy. Są się różne święta związane z Warszawą, co najmniej dwa. Są festiwale, są mecze Legii, mecze Polonii, koncerty. Ludzie spędzają dużo czasu na zewnątrz, więc to będzie dużo dobrych okazji, żeby się spotkać, podyskutować, no i poprosić o podpis.
1: No dobrze, rekrutowanie tego sztabu, który będzie zbierał tych wolontariuszy, którzy zbierają, jak wygląda, ilu się zgłasza, czy są chętni, czy też sobie myślą, no dobra, jakiś wilk po prostu chce nam zorganizować tutaj kolejny happening.
2: Nie, ludzie się zgłaszają, chociaż oczywiście mało kto ma w sobie tyle determinacji, żeby się zgłosić do wzięcia aktywnego udziału w zbiórce podpisów. To też jest czasem taka rzecz wymagająca pewnego przełamania oporów, co znam z autopsji. Natomiast w tym momencie mamy zgłoszonych około 250 osób. Myśmy od początku celowali w liczbę 300, jako taką minimalną, żeby ta akcja miała szansę się powieść. Więc jesteśmy bardzo blisko i tych z Państwa, którzy chcieliby rozważyć zaangażowanie się bezpośrednio w naszą akcję, odsyłam na stronę www.sor.waw.pl. I tam można się dowiedzieć wszystkich szczegółów.
1: Sorbo?
2: Stołeczna operacja referendalna oczywiście.
1: No to jest tytuł tej operacji referendalnej. Dobrze, 250 osób, 300 osób, czyli każdy musi zebrać około 500 podpisów. Nie wiem, z matematyką mam ostatnio kłopoty, ale jakoś
2: nie,
1: tak.
2: Raczej...
1: 500, to 150 tysięcy wtedy.
2: No to wychodzi 150 tysięcy.
1: Ale około 200 tysięcy trzeba zebrać podpisów.
2: My wychodzimy z założenia, że jak reakcja ruszy, to też umożliwimy różne wszystkim, de facto ściągnięcie z internetu karty do wypełnienia podpisów, wypełnienia jej w domu i przywiezienia nam jej bądź dostarczenie na jeden ze wskazanych punktów na mieście, więc realnie pewnie tych podpisów na ulicy trzeba będzie zebrać mniej niż te 500, ale no wciąż jest to bardzo duże przedsięwzięcie i potrzebujemy dużej, zdyscyplinowanej grupy ludzi.
1: No dobrze, ale jak pan powiedział A, to też powie pan B?
2: To znaczy?
1: B, czyli chce wziąć odpowiedzialność za miasto stołeczne Warszawy, no bo zorganizować referendum, odwołać prezydenta jest bardzo trudno, ale jak to się stanie, to ktoś musi zostać prezydentem Warszawy.
2: No powiedziałbym, że to nie jest B, tylko to jest D albo E w całej wyliczance, gdyż pierwsza rzecz to jest zebrać podpisy, dwa, przeprowadzić całą kampanię referendalną, trzy, przeprowadzić to referendum, żeby ono było ważne i wtedy dopiero można ewentualnie rozważać jakieś dalsze kroki.
1: To prawda.
2: Ja liczę, że w ramach tego oddolnego zrywu, który staramy się teraz wywołać, naturalnie wyłonią się ludzie, społecznicy, aktywiści, którzy chcieliby właśnie bardziej zaistnieć na tutaj naszym lokalnym rynku.
1: Ale dobrze, trochę pana zmuszę do takiej deklaracji. A dlaczego nie lider? Dlaczego nie ten, kto zorganizował? Dlaczego nie ten, kto ma takie doświadczenie jak pan? Skoro jest pan twarzą referendum, to powinien pan może też chcieć zostać prezydentem Warszawy.
2: Wie pan, oczywiście ambicjonalnie to by było coś fenomenalnego, ale naprawdę autentycznie ja nie wykraczam tak daleko w przyszłość. Na razie się skupiam, żeby dowieść te 132 tysiące podpisów, bo jak powiadam, to nie jest proste zadanie.
1: To nie jest proste zadanie, ale też znamy tę politykę. Wiemy o tym, że są dwie partie. Jedna nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, która ma teraz kłopoty, jak w Poranku Wnet powiedział o tym Łukasz Jankowski. Druga partia, Koalicja Obywatelska, ma jeszcze większe kłopoty, bo potrafimy czytać gazety. Nawet mogę zacytować komentarz z gazety, która nie jest po prawej stronie, ale doktryna Ewy Kopacz wiecznie żywa. To jest dziennik Gazeta Prawda. Prawna. Polska nie przystąpiła do zainicjowanej przez Ukrainę koalicji antybalistycznej, ponieważ, jak przekonywał premier Donald Tusk, o członkostwie decydował potencjał technologiczny i gotowość do udziału w projekcie poszczególnych przemysłów zbrojeniowych. Szkoda, że nie uzgodnił przekazu z rzeczonym przemysłem. To jest pokazanie, w jaki sposób działa premier Rzeczpospolitej. Więc jedni mają kłopoty, drudzy mają kłopoty, a w Warszawie będzie wybór albo między jednym, albo drugim, a może Warszawa dojrzała już do czegoś zupełnie innego, do nowego otwarcia.
2: Na to prawdę mówiąc liczę, gdyż zdajmy sobie sprawę, że w Warszawie od 20 lat rządzi ten sam układ, ta sama grupa ludzi obsadza wszystkie instytucje miejskie, wszystkie spółki, wszystkie urzędy. z reguły po kluczu partyjnym, koleżeńskim, a nie merytorycznym, co właśnie widzieliśmy jak w soczewce w Szpitalu Południowym, ale to nie dotyczy tylko Szpitala Południowego. No, w zasadzie we wszystkich spółkach miejskich mamy polityków. Prezydent Trzaskowski po 8 lat ocknął się nagle, że w radach nadzorczych spółek nie powinni zasiadać politycy, ale działania naprawcze proponuje iście kuriozalne, gdyż mówi, no to wy politycy w radach nadzorczych zrzućcie teraz legitymację partyjną i sobie siedźcie dalej w tych radach nadzorczych.
1: No, tak jakby człowiek nie był człowiekiem po prostu.
2: Jakby człowiek nie był człowiekiem, ale poza tym jakby nie dostrzegał kluczowego problemu, a kluczowy problem jest obsadzanie stanowisk ludzi bez kompetencji. A tutaj najwidoczniej cały czas patrzy przez pryzmat tej przynależności partyjnej, a nie merytorycznej. No i z tym się zmagamy. I panie redaktorze, dlatego to referendum to nie jest jakaś hejterska akcja wymierzona za Rafała Trzaskowskiego. To jest raczej takie rozpaczliwe wołanie oddolne ludzi o wyższą jakość instytucji, o podwyższenie standardów w samorządzie i to nie tylko warszawskim, tylko wszędzie w samorządzie. Mówi się często, że ten samorząd, ta reforma samorządowa Buzka to jest najlepsza reforma w historii III Rzeczypospolitej. No ja śmiem twierdzić, że mamy też również samorząd trochę do naprawienia.
1: To jest najlepsza reforma, powstały powiaty, dzięki temu zwiększyła się w Polsce gwałtownie biurokracja. To jest też jedna z zalet reformy premiera Buzka.
2: Proszę mnie nie pytać, jaki jest sens istnienia powiatów, bo będę musiał opuścić studio.
1: A, to proszę powiedzieć, jaki jest sens istnienia powiatów, ale to nie jest zachęta do opuszczenia studia. Powiem panu, 8, prawie 9 miliardów złotych. To, nie wiem, czy to jest duże, czy małe zadłużenie Warszawy. W każdym razie 9 miliardów złotych, taką Warszawę zostanie ten, który ewentualnie zostanie prezydentem, jeśli się uda akcja referendalna.
2: To jest dużo, to jest prawie, że połowa rocznego budżetu Warszawy. A powiem panu jeszcze ciekawszą statystykę. 9 miliardów, a ja powiem 9 tysięcy urzędników pracuje w strukturach warszawskiej administracji. Jest to 50% więcej niż w roku 2005. Wydajemy na tą armię urzędników 2 miliardy złotych rocznie przy 4-miliardowym deficycie budżetowym miasta stołecznego Warszawy. Więc widzimy tutaj jakiś niesamowity zupełnie rozrost administracji przy mieście, które generalnie robi to samo, co w roku 2005, więc widzimy po prostu niekontrolowany przez nikogo rozrost. I z tego, co słyszę różnych tutaj pociotków na stanowiskach dyrektorskich, wicedyrektorskich, jest łącznie więcej niż cały polski rząd, który i tak jest jednym z najliczniejszych w całej Europie. Więc tu naprawdę potrzebna jest taka gruntowna biznesowa restrukturyzacja struktury.
1: Ta restrukturyzacja, teraz już pan ma doświadczenie polskie, powinna dotyczyć nie tylko Warszawy, nie tylko urzędów warszawskich, ale widzimy, że powinna być to gruntowna restrukturyzacja po tych latach, które upłynęły od roku 89.
2: No, zdecydowanie tak. No, mamy 35 lat i faktem jest, że Polska odnosi fenomenalny sukces gospodarczy, ale
1: tutaj to jest prawda, ale to jest jedna część prawdy, bo ten fenomenalny rozwój gospodarczy to też jest fenomenalne zadłużenie, które wzrasta ponad 1 000 000 złotych w każdej minucie naszej rozmowy, nie tylko naszej rozmowy, ponad 1 000 000 złotych dziennie i ponad 40 miliardów miesięcznie. To trzeba mieć tego świadomość, że jesteśmy na równi pochyłej.
2: Że to jest wszystko na kredyt. Właśnie chciałem powiedzieć, że po pierwsze ten rozwój, pytanie na ile on był dzięki rządzącym, a nie pomimo rządzącym. Ja raczej się skłania do tej drugiej opcji. A kolejna kwestia jest, na ile ten rozwój jest możliwy do kontynuowania przy tej fatalnej jakości instytucji. Myśmy przez te 35 lat nie zbudowali instytucji. Zbudowaliśmy system, w którym tolerowane są przykłady takiego skrajnego kolesiostwa, jak obserwujemy w Warszawie. I właśnie dobrze jest wykorzystać ten kryzys warszawski do tego, żeby zawołać głośno jako o poprawę jakości instytucji w naszym kraju.
1: Bo czy to jest rozwój, czy zwój, nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale kiedyś w Polsce produkowaliśmy traktory, samochody i statki i nie tylko, turbiny i parę innych rzeczy, a teraz już niestety tego nie ma.
2: Teraz też produkujemy elementy turbin lotniczych na przykład, tylko że dla zagranicznych firm, które tutaj lokują fabryki, więc no taka gorzkie pocieszenie.
1: Gorzkie pocieszenie, bo to nie my czerpiemy z tego zyski, tylko inni.
2: Otóż to.
1: No dobrze, czyli referendum warszawskie, ale też jeszcze jedno referendum takie już dotyczące fundamentów państwa.
2: Tak, to o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu tutaj w tym studio. Ruszyła akcja Tak dla Obywateli, czyli zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum dotyczących takich podwalin ustrojowych państwa, o realną władzę zwierzchnią obywateli w państwie, jak życzy artykuł 4 Konstytucji. Tutaj podpisy się zaczęły zbierać w wielu miejscach Polski i nie ma wątpliwości, że my te 500 000 podpisów zbierzemy. Tylko tu akurat w przeciwieństwie do referendum lokalnego nie ma ograniczenia czasowego. Możemy je zbierać przez rok i wciąż będzie dobrze. W Warszawie mamy 60 dni, dlatego teraz full fokus idzie na Warszawę, żeby faktycznie dowieść bardzo dobry wynik i otworzyć tym samym taką półroczną dyskusję na temat nie tylko Warszawy, ale w ogóle całego polskiego samorządu i jakości instytucji.
1: No to już z konieczności jeszcze dwa pytania panu zadam. Jedna konieczność to jest CPK. Co tam się dzieje?
2: No, czekamy na rozpoczęcie prac nad fundamentami.
1: Czekamy, tak?
2: Czekamy i faktycznie tam na miejscu w Baranowie jakieś koparki wjechały, trwa wyrównywanie terenu, więc no nie powiem, coś się dzieje. Trzymamy kciuki i obserwujemy każdego dnia, nie spuszczamy wzroku.
1: Ale taka opowieść o wjechaniu koparek to nie jest opowieść bardzo optymistyczna, no bo to powinien być... To powinien być już coś bardziej poważnego, mam wrażenie. Nie. Ale czy to prawda jest, że ograniczono cargo na tym lotnisku, czy nie?
2: Ograniczono budowę tak zwanego cargo city, czyli takiego zespołu infrastruktury już poza samym lotniskiem, który miał sprzyjać bardziej dynamicznemu temu rozwojowi. Sama funkcja lotniska jest zachowana, natomiast mniej będzie szans.
1: Ale to cargo city miało przynosić bardzo dużo pieniędzy.
2: Miało być infrastrukturą, która miała napędzać szybszy rozwój. No jeżeli byłyby gotowe do wykorzystania hale magazynowe za płotem lotniska, no to wiadomo, że ten biznes miałby łatwiej, żeby się rozwijać. I tego nie będzie. Proszę mnie nie pytać dlaczego, bo nie wiem, mogę się tylko domyślać.
1: A dlaczego? To znaczy, czego się pan domyśla w takim razie?
2: No, domyślam się, że powiedzmy, nie jest w niczyim interesie poza granicami Polski, żeby się w Warszawie, w Polsce silnie rozwijał rynek cargo. W dalszym ciągu wielu graczy chętnie by korzystało z faktu, że towary są importowane do Unii Europejskiej, na przykład w takim Lipsku, i tam clone, a następnie wysyłane do Polski ciężarówką. No, istotą projektu CPK było, żeby ten stan rzeczy zmienić.
1: Żeby cło było tutaj płacone.
2: I podatek VAT, tak.
1: Co pan myśli o polskiej polityce?
2: Myślę, że jest to naprawdę kolejny obszar naszego życia, naszej rzeczywistości, który wymaga istotnej restrukturyzacji.
1: Ale jak? To nie restrukturyzacji, to są działacze, to są partie polityczne, tego zrestrukturyzować się nie da. No, trzeba wygrać.
2: Myślę, że potrzebna jest tutaj naprawdę już od dawna zmiana pokoleniowa, bo jesteśmy...
1: Uważa pan, że już jestem za stary, żeby prowadzić program radiowy?
2: Nie, no broń Boże, nigdy bym czegoś takiego nawet nie śmiał sugerować. Natomiast uważam, że jest po prostu no, nie na skalę dzisiejszych wyzwań i dzisiejszego świata fakt, że mamy trzeciego bądź czwartego najstarszego premiera w Europie za Putinem i Łukaszenką i jednym jeszcze politykiem.
1: No to Donald Trump jest jeszcze starszy.
2: No i Donald Trump jest trochę jakby inną kategorią.
1: Ale mądrość przychodzi z wiekiem, no, ale panie prezesie.
2: Mądrość przychodzi z wiekiem, ale w tym akurat przypadku naszego premiera mamy doświadczenie i mądrość w wycinaniu wszelkich wartościowych ludzi ze swojego zespołu i otaczania się klakierami, którzy tylko potrafią przyklasnąć, a nie potrafią nic robić sami z siebie. Więc to jest fatalne. Ja wyglądam tych wyborów przyszłorocznych, żeby wreszcie mi była okazja, żeby coś w tym kraju polepszyć. Natomiast prawdę mówiąc, jak obserwuję sytuację na opozycji i te ostatnie dyskusje o grillu, w Prawie i Sprawiedliwości, no to też nie można być jakimś wielkim optymistą.
1: Mówi o grillu, to nawet nie słyszałem.
2: No, że premier Morawiecki organizuje grilla 31 lipca w ramach swojego stowarzyszenia, prezes zabrania, premier mówi, że się nie zrezygnuje ze swoich planów. No i takie właśnie dyskusje. A w tym czasie 1 000 000 zł dziennie leci.
1: Na Szczecin, tak, bo lecimy na Szczecin, tak. Albo od razu o samolotach, ale nie porozmawiamy teraz o samolotach. Jeżeli ma pan czas, może pan pozostać w studio.
2: No, proszę bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry. Ekspert od spraw bliskowschodnich, tak się teraz przedstawia, Pawła Rakowskiego. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Wystarczy imię i nazwisko.
1: Paweł Rakowski. Wiemy, że latają rakiety, tylko nie wiemy, w co trafiają, a najbardziej nie wiemy, jak cierpią Amerykanie w czasie tej wojny. Czy coś udało się wyłowić z tych informacji płynących z nad Zatoki Perskiej?
2: Tak, Amerykanie cierpią i to bardzo, szczególnie w Bahrajnie, szczególnie w Kuwejcie, szczególnie w Jordanii. Tutaj dostają bardzo siarczyste ciosy osławionymi irańskimi dronami i rakietami. Wczoraj też, no niestety, okazało się, że cierpią też niewinni. Pod Ahvaz w południowym Iranie został uderzony przez najprawdopodobniej amerykańską rakietę szpital onkologiczny dla dzieci. No, wojna jest, są też tragedie. No, ale też trzeba to otwarcie powiedzieć, że tak właściwie no, nie wiadomo za bardzo, kto zaczyna, kto też kończy. Wczoraj była bardzo dziwna sytuacja, mianowicie był pogrzeb ojca emira Kataru, na który przyleciała też irańska delegacja, chociaż wcześniej też były rakiety wymierzone i wycelowane i wystartowane, które uderzył ten emirat. To jest, mamy taką sytuację, w której to no, dzieje się dużo, bardzo, można powiedzieć, że bardzo dużo, ponieważ cały ten konflikt nie tylko ma miejsce w ciśnieniu Ormus, ale też tak właśnie rozchodzi się po całym Bliskim Wschodzie. Przez chwilę wydawało się, że wraca konflikt w Jemenie. Tutaj jakoś tak była sygnalizacja, że może on się odgrzać, natomiast no, na chwilę obecną się nie odgrzewa. Mamy tak jakby dzień w trakcie, nie są do rozmów politycznych, a noce są do ostrzałów rakietowych. W weekend bywa to różnie, ponieważ przez chwilę wydawało się, że czas pojedynków rakietowych to jest weekend, a czas negocjacji politycznych to jest tydzień pracy. No, wszystko się miesza, wszystko się tutaj tak właściwie aktualizuje. No a jeśli chodzi o jakieś takie, powiedzmy to, szersze opcje polityczne, no to Donald Trump je wyklucza, twierdzi, że Irańczycy są kłamcy, niewiarygodni. Natomiast, co jest o tyle ciekawe, Donald Trump oczywiście deklaruje jedno, ale wczoraj też zadeklarował drugie, mianowicie okazuje się, że po cichu z irańskich więzień są uwalniani amerykańscy obywatele, którzy w jakiś tam sposób tam trafili. Więc jest dialog, jest ostrzał, jest show, natomiast nie wiemy za bardzo, kiedy to się skończy, albo kiedy to się zawiesi, no bo to tak trzeba w ten sposób.
1: Ale obserwujesz ten kłębek bliskowschodni od lat i wiesz o tym, że jak pociągniesz jedną nitkę i wydaje ci się, że dochodzisz do końca kłębka, to nie jest prawda.
2: Tak, no oczywiście tutaj to jest wiele warstw, wiele różnych zawiłości i no to jest oczywiście wspaniałe w całym tym wszystkim regionie, natomiast no fakty są takie, że do konfliktu amerykańsko-irańskiego też tutaj dochodzi nam takie jakby porządkowanie różnych wpływów w regionie, czy to kwestia chociażby izraelska, czy też turecka, czy też arabska, no chociaż oczywiście na chwilę obecną jest taka sytuacja, że wojują Amerykanie z Irańczykami, a Arabowie za to płacą. To jest taka podstawowa myśl z tego względu, że Irańczycy nie muszą szukać Amerykanów w Ameryce czy też gdziekolwiek indziej. Amerykanie są po drugiej stronie Zatoki Perskiej, Arabowie płacą za te bazy i płacą, no i dostają rakietami. A Irańczycy oficjalnie mówią, że oni nic tutaj przez 300 lat nikogo nie zaatakowali z tego względu, że tylko i wyłącznie biją po amerykańskich obiektach. Czasami okazuje się, że akurat mają rację i czasami okazuje się, czy przynajmniej arabskie media pokazują, że te osławione bazy w Zatoce Perskiej są, no powiedzmy, są trafialne i są dość mocno dewastowane.
1: A Izrael w tej fazie konfliktu milczy.
2: Nie, znaczy Izrael oczywiście ma tutaj kwestię taką, że znaczy wczoraj na przykład izraelscy politycy tacy jak Itamar Ben-Gwir czy też Bibi Netanyahu twierdzili, że kibicują Argentynie i tym się zajmowali. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, no to Donald Trump też ma pewien problem, mianowicie tak jakby musi pokazać Turkom przede wszystkim, jak i też Arabom, to, że coś ma jakiś wpływ na Bibiego, no i też domniemanie rozpoczyna się proces wycofywania armii izraelskiej z południowego Libanu, ale to jest sprawa tak jakby otwarta z tego względu, że do Libanu dochodzi też Syria, tutaj Bibi Netanyahu tutaj wytrwale trzyma się określonej paradygmatu, że ani kroku w tył. No i też oczywiście sprawa podstawowa, wybory, tak, no bo na Bliskim Wschodzie to jest obszar, gdzie tych wyborów nie ma, no niestety w Izraelu są i tutaj widzimy, jak ta demokracja bywa szkodliwa z tego względu, że Benjaminowi Netanyahu rośnie w sondażach wtedy, kiedy akurat dochodzi do jakiejś, powiedzmy to, sesji militarnej. Natomiast oczywiście Benjamin Netanyahu, który jest teraz zajęty nie tylko oczywiście meczem z Argentyną, ale też czystkami w Mosadzie przede wszystkim z tego względu, że tam dochodzi do rozliczeń pomiędzy starą frakcją a nową, która zawiodła, jeśli chodzi o odcinek irański przede wszystkim, no to jednak tutaj pokazuje to, że on chce jeszcze dalej być w polityce i on te wybory najbliższe, które mają być 26 października, on chce je wygrać, no i z tego względu też trzeba tutaj zakładać, że porozumienie amerykańsko-irańskie raczej do tego momentu nie zostanie podpisane z tego względu, że Bibi Netanyahu po prostu wszystko może wywrócić.
1: A jeśli chodzi o fakty i o pewność, czy mamy pewność co do tego, co zostało, jeszcze raz wrócę do pierwszego pytania, co zostało zniszczone po stronie amerykańskiej i co udało się Amerykanom zniszczyć po stronie irańskiej?
2: To znaczy, no tutaj oczywiście mgła wielkiej dezinformacji jest totalna, natomiast no na pewno w ciągu ostatnich 48 godzin chyba 160 obiektów w Iranie zostało namierzonych i wycelowanych i trafionych przez amerykańskie rakiety i lotnictwo. Natomiast jeśli chodzi o drugą stronę, no to oczywiście wiem o tym, że Irańczycy tutaj głównie skupiają się na takich krajach jak Kuwait, Bahrain, gdzie wręcz sylwestrowo się robi w nocy, kiedy to systemy antyrakietowe ścigają irańskie drony i też pakiety. No i też jest taka jedna nowość, Jordania. Jordania jest teraz bardzo mocno wymierzana tutaj i namierzona przez Irańczyków. Tam jest 5 baz amerykańskich i te bazy amerykańskie na pewno coś dostają, no, z tego względu, że są też jakieś dowody, powiedzmy to w postaci filmików i zdjęć. Natomiast no tak, tutaj sprawa zasadnicza jest taka, że do końca nie wiadomo, czy celem Amerykanów przypadkiem nie jest po prostu zgruzowanie tych swoich pozostałości po obecności na Bliskim Wschodzie i jakaś tam ewakuacja. Z tego względu, że kilka dni temu iracki premier, który odwiedził Donalda Trumpa, który był bardzo chwalony przez Donalda Trumpa, tutaj panowie ustalili, że do 30 września ma być, był tak jakby mandat amerykańskich żołnierzy w Iraku, ma wygasnąć, to bo w cieniu tej wojny, to jest taka ciekawostka, Amerykanie usunęli się z Syrii chociażby, chcą się redukować z Jordanii, tak więc no, jest takie podejrzenie, że Amerykanie tak jakby tą wojnę chcą wykorzystać do tego, żeby się jakoś tutaj troszeczkę zredukować na Bliskim Wschodzie.
1: Ale to oznacza wycofanie Stanów Zjednoczonych z bardzo ważnego miejsca na ziemi.
2: No tak, tylko pytanie zasadnicze, czy akurat aż taka obecność jest tam potrzebna. To po pierwsze. Po drugie, tutaj teraz jest szereg różnych projektów dywersyfikacji cieśniny na Ormuz, oczywiście. Kwestia, to jest w ogóle fascynujące, że po chociażby wojnie iracko-irańskiej z lat 80., kiedy to pojawiały się pierwsze projekty gazociągów i ropociągów, po 40 latach tak właściwie okazuje się, że nic nikt po prostu nie zrobił. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest to bardzo poważny sygnał z tego względu, że jeżeli chodzi o pewne sprawy, i to też Donald Trump w dobre dni sygnalizuje, że oni są w stanie się dogadać, że Amerykanie z Iranem są w stanie się dogadać. Natomiast no, Donald Trump czasami ma te złe dni i problem polega na tych złych dniach i Irańczycy wskazują na to, że oni nie chcą tak właśnie mieć sytuacji, w której to podpiszą z Donaldem Trumpem układ w jego dobry dzień, a on zły dzień nastąpi i po prostu będzie ośmieszeniem tego całego układu.
1: Ale Irańczycy też mają swoje wady, jeśli chodzi o prawdomówność i szczerość w czasie takich rokowań, bo takie rokowania na ogół są nieszczere. A jak silna jest pozycja tej Rady Rewolucyjnej Irańskiej?
2: No to jest o tyle ciekawie, że jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, nie wiadomo, kto w Iranie rządzi. Mianowicie, oczywiście jesteśmy kilka dni po zakończeniu bardzo hucznych obchodów pogrzebowych imama Aliego Chameneiego. Nie pokazał się jego następca Mocztaba Chamenei. Nie wiadomo w ogóle, czy ten człowiek żyje. Ostatnio Trump stwierdził, że na 90% ten człowiek nie żyje. I to jest sprawa zasadnicza. No i takim też niepomagającym w sytuacji jest taki pewnego rodzaju dualizm, mianowicie to, że ekipa polityczna w postaci Abbasar Gaciego czy Mohammada Bakira Galidafa negocjują, a Irańska Gwardia Rewolucyjna tak właściwie robi swoje, dokazując to, że oni są tutaj najważniejsi, czy robią swoje w postaci wysyłania rakiet, czy też dronów. To jest to, co trzeba podkreślać, ponieważ często zdarza się, że tak jakby pion polityczny rozmawia, a pion militarny nie wie o tym, że akurat są te rozmowy. Tak więc oczywiście w samym Iranie ten pogrzeb, który miał miejsce, też był bardzo, bardzo pokaźny wyraz ku temu, że jest część aktywu, powiedzmy to oddolnego i religijnego, który nie życzy sobie żadnych rozmów z Amerykanami, że chcą kontynuować wojnę, powiedzmy to, w sposób radykalny i że nie chcą ustępować niczemu, tak? No bo to też jest o tyle ciekawe, że nawet jeżeli ta wojna jeszcze potrwa kilka miesięcy, to i tak mniej więcej wiemy, na czym ona będzie musiała się zawiesić, tak? No to tutaj nic nowego nie wymyślą, poza tym, że oczywiście coś, co akurat bardzo denerwuje chociażby Bibiego Netanyahu, czyli to, że nie jest wpisany w obszar rozmów irański program rakietowy, który tak tutaj sławetnie pokazuje się w trakcie tej wojny. No i też oczywiście nie jest wyjaśniona kwestia chociażby milicji i wsparcia, czy to dla Hutich, czy to dla Hamasu, czy to dla Hezbollahu. O tym Amerykanie nie rozmawiają w ogóle z Iranem, co akurat Benjamina Netanyahu mocno irytuje i mocno wścieka, no ale co Bibi może?
1: Na zakończenie, powiedz, jakie są szanse, żeby twoim zdaniem, jakie są szanse, żeby prezydent Trump postawił na swoje i osiągnął jakiś cel tej wojny?
2: No cóż, szanse są takie, że póki jest wojna, musi się w jakiś tam sposób zakończyć. Wydaje mi się, że generalnie jeżeli coraz głośniej się mówi o tym, że będzie trzecia runda, czyli że mniej więcej na jesień będzie kolejna tutaj próba konfrontacji militarnej. Wydaje mi się, że do końca tego roku powinna się sprawa wyjaśnić się zasadniczo. To też trzeba od razu powiedzieć, że te złe dni dla Donalda Trumpa albo dobre dni dla Donalda Trumpa też on przejawia dość duży pragmatyzm względem Benjamina Netanyahu. Tak więc tutaj sprawa zasadnicza jest taka, że Arabowie chociażby zasygnalizowali chęć powrotu do Abraham Accords. To jest o tyle istotne, że tylko nie chcą Benjamina Netanyahu na pokładzie, więc te sprawy zostały powiązane, więc jeżeli nie będzie Benjamina Netanyahu, który jest w chwili obecnej oskarżany przez izraelskich przeciwników nie temu, że tą wojnę wywołał, tylko temu, że tą wojnę po prostu partaczy. To jest to taka sprawa zasadnicza, że jeżeli nie będzie Benjamina Netanyahu, to na pewno będzie łatwiej dla każdego. Natomiast no, czy będzie Netanyahu, czy też nie będzie Netanyahu, wszystko zależy, co jest o tyle dziwne od demokracji, tak? No, na Bliskim Wschodzie demokracji nie ma poza kilkoma tak jakby wyjątkami, chociaż oba te wyjątki, czyli Izrael i Turcja, jakoś wszystko robią, żeby no, demokrację zakończyć, ale póki to, że jeszcze to przy urnach czasami coś się odbywa, więc 26 października też wiele rzeczy się wyjaśni. No a później oczywiście amerykańskie midtermy, tylko że też pojawiają się głosy, że to też Donald Trump jest w stanie zaryzykować ku temu, żeby wieść temat irański do jakiejś ostateczności, chociaż też nie wiemy, jaka ma być ostateczność, ponieważ jak ma być Islamska Republika jako reżim dalej, a nic nie zapowiada po prostu zmiany, no to tak właściwie żadnych zmian, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, tutaj być nie może, tak? Kwestia atomu, kwestia jakiegoś dealu. Wiadomo, o czym rozmawiają, wiadomo, że mogą się dogadać, tylko są pewne obiektywne przeszkody.
1: O czym w Poranku Wnet powiedział po prostu Paweł Rakowski. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pretekst do tego, żeby z ojcem Romanem Sikoniem się połączyć. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie pana Krzysztofa i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
1: Teraz ksiądz jest w Beskidzie Wyspowym, w Krzyszowicach. Dobrze.
2: W Przyszowej.
1: W Przyszowej. To jest taka chwila przerwy między pobytem, długim już pobytem, bo prawie dwuletnim w Puszczy Amazońskiej. Jest ciemno, jest wilgotno. Jak tam się żyje?
2: No na pewno to jest prawda, że jest z jednej strony pięknie, z drugiej strony rzeczywiście, kiedy wchodzimy do lasu, to nie jest tak jak wejść do lasu w Polsce, bo ten las widzimy, że im mniejsze zwierzątko, tym bardziej groźne i już nas palą nogi od jakichś pogryzień. Nawet nie wiemy, co nas gryzie. To nie jest taki las jak nasz las. To jest las rzeczywiście bardzo ciekawy, interesujący. Same nawet drzewa przeróżne. Są takie drzewa, które też chodzą, możemy powiedzieć, że chodzą za słońcem, mają takie korzenie kolczaste i jak, w jaki sposób te korzenie się przemieszczają, idą za słońcem. Bo tak jak mówił mój przedmówca, rzeczywiście w środku w lesie jest ciemno, więc każda roślina szuka słońca.
1: Fantastyczne opowieści. W każdej rikszy miłosierdzia poznajemy coraz bardziej tą Puszczę Amazońską, coraz bardziej mieszkańców Puszczy Amazońskiej. To jest moje pytanie. Jacy oni są?
2: Mieszkańcy bardzo sympatyczni, bardzo tacy ludzie otwarci. No oczywiście ja mam pewne ułatwienie, bo kiedy docieram czy to do Indian Yanomami, też mieliśmy audycję w Radiu Wnet z wioski Indian Yanomami, czy do innych Indian, no to zawsze ja mam ten taki plus, że jestem księdzem, więc oni nas tym bardziej serdecznie witają, tym bardziej tak są dla nas otwarci, bo wiedzą, kim jestem. Może gdyby przyjechał jakiś człowiek nieznany, byłoby inaczej, ale zawsze to jest serdeczność. Oczywiście to nie jest taka serdeczność typu może amerykańskiego Hawaju i tak dalej, wszyscy uśmiechnięci. Czasami jest to bardziej powściągliwa serdeczność, ale jak tylko już dowiedzą się, że ksiądz przyjechał, to mogę nawet razem z wodzami wioski usiąść na ich ławeczce. Oni odprawiają tam swoje tańce, rytuały, a ja razem z Tushawa. Tushawa to są tacy starsi w wiosce i razem z wodzem Miguelem zasiadam na ławeczce. No oni sobie tam zażywają wtedy takie swoje proszki halucynogenne, czy nie wiem, co to jest. Nie próbowałem. W każdym razie oni tańczą, śpiewają, ubrani w te swoje stroje tradycyjne, pomalowane twarze, pomalowane ciała. I tak wygląda właściwie każdy wieczór w wiosce Yanomami. Także to przyjęcie zawsze jest serdeczne.
1: Ale czy już ksiądz się nauczył i wie, w jaki sposób z nimi rozmawiać?
2: Zwykle to używamy oczywiście języka portugalskiego, jaki obowiązuje w Brazylii, ale też udało mi się trochę takich opanować podstawowych słów, zdań w języku Yanomami, więc też to się udało.
1: Ale czy udaje się prowadzić taką rozmowę, nazwijmy ją teologiczną, na temat Kościoła, na temat zmartwychwstania, a z drugiej strony słuchać odpowiedzi od wodza Indian, w co on wierzy i w jaki sposób wierzy?
2: Tak, to jest bardzo proste, bo wszyscy są katolikami.

0: Janomami. W wiosce Janomami, tej, której ja byłem ostatnio, wcześniej byłem jeszcze w innych wioskach, w tej, której byłem, gdzie robiłem audycję z tych wiosek, no to do tego stopnia są wiernymi katolikami, że Rada Starszych Wódz, Stowarzyszenie Indian Janomami, IRKA tak się nazywa, ono w ogóle zabrania wszelkim innym religiom wstępu na teren indiański, więc nikt inny nie może tam wjechać z jakąś inną religią. I oni mi powiedzieli jasno, my jesteśmy tutaj wszyscy katolikami, my nigdy nie zdradzimy wiary katolickiej. No, chciałoby się tak samo, żeby było w Polsce. Więc jest to taka wiara twarda, utwierdzona, co nie przeszkadza im jednocześnie, stety czy niestety, to nie jest proste, żeby też te swoje takie wierzenia kultywować. Nawet opowiadali mi o swoich mitach. Te mity są nawet trochę podobne do Ewangelii. Może jakieś tam ziarno objawienia Bożego już wcześniej się ukazało, że te mity są podobne o Bogu. Wierzą też w jednego Boga, chociaż oczywiście wierzą też w wiele różnych duchów, to są najczęściej duchy przyrody, ale są tutaj pewne podobieństwa, dlatego kiedy dotarł tam pierwszy salezjanin, ksiądz Antonio Goesz, to był Brazylijczyk z Pernambuco, kiedy tam dotarł, został przyjęty i ta relacja nawiązała się już 70 lat temu, to był pierwszy kontakt w ogóle człowieka spoza plemienia, z tym plemieniem. Pierwszy kontakt, który nie polegał na tym, jak wcześniej kontakty, że albo ktoś zabijał Indian, albo Indianie zabijali tych, którzy tam przyjeżdżali. Tylko pierwszy kontakt, który trwa do dnia dzisiejszego i salezjanie wszędzie tam, w wioskach indiańskich, na całym terenie Amazonii są witani nie jako ludzie obcy, ale jako po prostu nasi bracia, nasze siostry i trwa pamięć o tych nawet najstarszych misjonarzach. Jest to pamięć przekazywana z ust do ust. To jest taka pamięć jeszcze właśnie w opowieściach. Także pamięć o naszych misjonarzach Polakach, szczególnie o siostrach salezjankach, które pracowały na tym terenie. Bo wcześniej, podobnie jak to dzisiaj jest w Afryce do dnia dzisiejszego, to tam wcześniej też jedyna służba zdrowia, jaka była, to prowadziły siostry zakonne, Kościół katolicki, nasze misje. Jedyne szkoły, jakie były tam na początku, to też prowadzili misjonarze. W tej chwili w dużej mierze to przejmuje państwo brazylijskie, ale nadal jeszcze w tej wiosce Maturaka salezjanie prowadzą szkoły.
1: Ja mam nadzieję, że umówimy się na dłuższą rozmowę, bo jest wiele pytań na temat codziennego życia, na temat Puszczy Amazońskiej i też na jeszcze jeden temat. Jak księdza zmienił pobyt w Puszczy Amazońskiej?
0: Czy mnie zmienił? No, pewnie jakoś zmienił. Ja nie wiem, trzeba by może zapytać tych, którzy mnie znają. No, nie ma brody teraz. Nie ma brody. Broda na razie znikła. Może w przyszłości urośnie nowa broda, to mnie tak zmieniło. Na pewno trochę też tam schudłem, można tak powiedzieć, ale ogólnie na pewno ta serdeczność ludzi, styl bycia w Brazylii jest w pewien sposób łatwy dla nas, żeby tam być. Ludzie przyjmują nas bardzo serdecznie, nasi parafianie. Jest to wielka serdeczność, w ogóle styl bycia w Brazylii, styl rozmowy jest zawsze taki, żeby nikogo nie urazić, żeby być sympatycznym. Czasami to jest trudne, bo z kolei kiedy jest problem jakiś, to ciężej nam dotrzeć do sedna problemu, ale też to jest możliwe.
1: Ciąg dalszy tej rozmowy, mam nadzieję, nastąpi jutro. Riksza Miłosierdzia, tym razem z Beskidu Wyspowego.
0: To będzie riksza z naszej polskiej zieloności. Będziemy jutro mówić, bo co roku staram się zrobić, nawet będąc w Brazylii, taką audycję o naszych salezjańskich tutaj akcjach, a szczególnie o naszym jachtklubie salezjańskim Saltrom, do którego zapraszam. Więc będzie trochę żeglarsko będzie jutro.
1: Pożeglujemy w takim razie razem. Riksza Miłosierdzia oczywiście od koronki do Miłosierdzia Bożego się zaczyna. Tutaj w radiu jest grupa modlitewna, która razem z księdzem odmawia koronkę, więc za to serdecznie dziękujemy. A teraz patrzymy na zegarek, godzina 9:01. Musimy się rozstać, ksiądz Roman Sikoń.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże dla wszystkich.
1: Szczęść Boże.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
2: Adam Czerpak, audycję realizuje. Grzegorz Milko, witam. Zapraszamy na Studio Mundial do godziny 10. Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Zagrają w niedzielę z Hiszpanami. Argentyna wczoraj pokonała Anglię 2-1 po meczu niesamowitym, jeśli chodzi o przebieg, o taką elektryczność tego meczu, o po prostu akcje, które się odbywały, bo naprawdę to był bardzo dobry piłkarsko mecz. Anglicy prowadzili, 55. minuta Gordon trafia z bliska po wcześniejszej wrzutce Rodgersa. Później Argentyna włącza swoje turbo, a jeśli turbo, to oczywiście Lionel Messi asystujący 2 razy. W ogóle fantastycznie to wszystko wyglądało. Enzo Fernandez 85. i 92. Lautaro Martinez. No i przecież ileż to razy się mówiło, że to Anglicy grają do końca. Przecież mecze w lidze angielskiej czasami rozstrzygają się w doliczonym czasie gry. W ogóle teraz piłka gdzieś tam ma taką tendencję, że 97. 8. minuty potrafią przynieść zmianę rezultatu. Sami Argentyńczycy byli przecież petentem takiej sytuacji, kiedy to przegrywali 0-2 z Egiptem, a wygrali 3-2 też w ostatnich sekundach. Tam sprawy sędziowskie też omówione wielokrotnie. No ale teraz przychodzi właśnie ten doliczony czas gry. Pewnie wielu myśli o dogrywce, a może i nawet o rzutach karnych, bo i takie rozstrzygały w historii pojedynków 98 rok w Saint-Étienne na Geoffroy Guichard i wtedy Argentyńczycy lepiej wykonywali karne od Anglików. No oczywiście analogia do meczu z 86, wtedy też Argentyna wygrywa 2-1 po meczu o zupełnie innym przebiegu. Wtedy 2 bramki Maradona, teraz 2 bramki, 2 asysty jego wychowanek Messi, ale Lautaro Martinez właśnie strzela tego 2. gola. No i co? I Argentyna po prostu zagra w swoim kolejnym finale. Ja tych finałów naliczyłem się 6, bo tak, przegrali w 30 roku z Urugwajem, później wygrali 78 Holandię, 86 RFN, przegrali z RFN-em w 90, przegrali z Niemcami wtedy mundial w Brazylii, Mario Götze w dogrywce, Argentyna przegrywa 0-1. No i wygrali finał, oczywiście ten ostatni, 4 lata temu są obrońcami mistrzowskiego tytułu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli ten jest 7. Tak wychodzi, więc to, no, to widać, że mamy do czynienia absolutnie ze światową potęgą. A ja już witam serdecznie na naszej antenie dziennikarz Canal Plus, znawca piłki nożnej Cezary Olbrycht. Dzień dobry, Cezary.
3: Dzień dobry, witam Cię Grzeszek, witam Państwa.
2: Jak odebrałeś ten wczorajszy mecz Argentyna-Anglia i tą końcówkę elektroniczną, taką, gdzie Argentyna strzeliła gola, więc ja jeszcze tak dopytam od razu w drugim pytaniu. Czy Anglia jednak nie zawiodła mimo wszystko, bo nie miała tej intensywności choćby w końcówce, tej co Argentyńczycy?
3: No Anglia na pewno zawiodła, natomiast peany i ukłony dla Leo Messiego i kolegów, bo na takie mecze, na takie magiczne wieczory człowiek czeka 4 lata, odcinając tam kupony i licząc, kiedy te Mistrzostwa Świata się zaczną, a jak już się zaczną, to wpada się w ten kocioł spotkań, często długich, często nudnych, bo dobrych meczów tak naprawdę na tych mistrzostwach było kilka. Można je chyba policzyć na palcach jednej ręki, ale tak troszeczkę oczywiście przesadzając, można powiedzieć, że warto było siedzieć i oglądać 101 nudnych meczów, aby w końcu zobaczyć, jak ktoś zagrał na 102. To było nieprawdopodobne widowisko. Ja przyznam się, że należę i do kościoła Maradony, jak ten się zamknięto już tego drzwi, to zapisałem się do kościoła Messiego, więc jak najbardziej jestem zadowolony z przebiegu tego spotkania i z tego, że Argentyńczycy zagrają w finale. Najbardziej jestem zadowolony z jednego faktu, z tego, że utarto nosa tym wszystkim, którzy mówili, że Argentyńczycy to jest banda takich boiskowych chuliganów, którzy nie potrafią nic innego, jak tylko pracować łokciami i i w taki sposób odnosić zwycięstwa, że grają taki brudny futbol. To, co Argentyna pokazała wczoraj w drugiej połowie, pokazali, jak potrafią grać pod presją, jak wychodzić spod pressingu, jak potrafią grać na 1-2 kontakty. Był taki moment, kiedy Romero we własnym polu karnym skręcił dwóch angielskich napastników, tam chyba był Bellingham i Rodgers. Ogromne ryzyko, ogromna pewność siebie i ten wczorajszy mecz pokazał, że to nie jest Leo Messi i 10 pomocników, którzy w zasadzie dostarczają mu piłki i patrzą się na niego, bo było wiele takich opinii, że jak Argentynie nie idzie, to oni grają piłkę do Messiego, bo nie wiedzą, co robić. Nie, oni doskonale wiedzą, co robić. Ten wczorajszy mecz to był pokaz gry pięknej, pokaz fantastycznej taktyki, no a to wspomniałeś o Anglikach, no dzisiaj już prasa brytyjska wiesza psy na Tuchelu. Myślę, że w Anglii nie podejmuje się tak szybko decyzji, ale ogólnie ocena jest taka, że niemiecki szkoleniowiec Tuchel powinien się szybciutko spakować i wracać do siebie, bo rzeczywiście zepsuł to widowisko i myślę, że w dużej części też on pozbawił Anglii chociażby możliwości takiej prawdziwej gry w piłkę, konfrontacji z Argentyńczykami, kiedy ci poszli na całość. Anglicy nie oddali tym samym. Anglicy się cofnęli, w zasadzie zostali wdepnięci we własne pole karne. No ludzie, szczególnie angielscy publicyści, byli znani piłkarze, Gary Neville czy inni, przecierali oczy ze zdumienia, zastanawiając się, czy Argentyna zmusiła Anglię do takiej gry, czy to był pomysł Tuchela. Jeżeli to był pomysł Tuchela, no to był on fatalny, ale wydaje się, że to ta druga opcja, bo już mieliśmy kilka razy taką sytuację, kiedy prowadząc Anglicy wycofują jednego piłkarza, wprowadzają piątego obrońca, ten taki wielki Frankenstein, który tam wchodzi ponad 2 metry i ma czyścić wszystko w polu karnym. Okazało się to bardzo zgubną taktyką. Pamiętam po pierwszym meczu Anglików na tych mistrzostwach, Tuchel miał pretensje do swoich zawodników, ten z Chorwacją, chyba najlepszym występie Anglików, że oni nie poszli za ciosem, że prowadząc 1-0, prowadząc znów, dali się Chorwatom doścignąć. Ostatecznie ten mecz był wygrany, ale niemiecki szkoleniowiec mówił, że szkoda, że nie napędzaliśmy się, że troszeczkę odpuściliśmy. No to teraz swoimi zmianami, tym jak pokierował grą Anglików, no to on spowodował, że oni się cofnęli, dali się wgnieść, jak mówiłem, w to pole karne. No i pewnie gdyby ta Argentyna, o której mówiono, że nie potrafi nic innego, jak tylko pracować łokciami i czekać na jeden cudowny touchdown Leo Messiego, rzeczywiście tak było, to być może ta taktyka by się ziściła. Natomiast Argentyńczycy pokazali kapitalną grę zespołową, świetne wyszkolenie, przede wszystkim ogromną odporność psychiczną i tam można by każdego chwalić. No przecież bramka Enzo, który się wstrzeliwał w bramkę Anglików, Pickforda, próbował raz, było bardzo źle, próbował drugi raz, było źle, próbował trzeci raz, piłka była tuż nad poprzeczką, no ale jak daje mu się szansę spróbować jeszcze czwarty raz, no to w końcu trzy kropki tak, że nie było co zbierać.
2: No tak, właśnie, i też ta akcja bramkowa, no przecież tam McAllister trafia w słupek, piłka idzie do Messiego, ten pięknie dośrodkowuje absolutnie, no to jak on, no nie, mówimy o geniuszu, no chyba ładnie to powiedziałeś, kościół Maradony, kościół Messiego, bo po prostu oczywiście zachowując wszelkie boskie proporcje, ale tutaj ten Messi, to dośrodkowanie i Lautaro Martinez, i to jest taka druga sytuacja, na którą zwracam uwagę na tym mundialu. Jeśli bardzo ważny napastnik w takiej kluczowej akcji meczu jest w polu karnym, ale nie ma przy sobie blisko takiej, no jak to czasami koszulka w koszulkę, prawda, że to przecież napastnicy często mówią, sam przecież Cezary grasz w piłkę w reprezentacji polskich dziennikarzy i że obrońca ci siedzi na plecach lub po prostu czujesz jego oddech, jego koszulkę i tak dalej, no prawda? Jeszcze jest przed nim ktoś asekurujący. A ten Lautaro Martinez ma po prostu drogę, całą plażę Copacabana niemal tak szeroką, żeby sobie wyskoczyć do tej piłki. No to tutaj też jest, a to było tak samo w przypadku jednej z bramek bardzo ważnych Erlinga Haalanda, chyba z Wybrzeżem Kości Słoniowej. I też pytałem o to, nawet Tomasza Frankowskiego, który był gościem naszej anteny, i on powiedział, że no tak, ale że to niby to krycie w strefie i ten Haaland gdzieś tam odsunął się, a tutaj teraz no mogło moim zdaniem Gdyby ta Anglia rzeczywiście po prostu wisiała na tym Martinezie i tam już pan licho, dobra, ten Messi tak by dośrodkował, bo jest genialny. No ale właśnie gra obrony. Mówisz, wchodzi wielki Frankenstein, ale to chyba nic z tego nie wyniknęło. No tak właśnie się zastanawiam. No, czy to już tej czary goryczy nawet nie przelewa właśnie ten gol i to, że bez tego plastra był Lautaro Martinez?
3: Wiesz co, ja bym tak do końca nie powiedział, że oni odpuścili Lautaro Martineza. Wspomniałeś Tomka Frankowskiego, to jest oczywiście stosując odpowiednie proporcje, Lautaro Martinez też potrafi tak się poruszać, czy może Tomek Frankowski próbował się tak poruszać, jak Lautaro Martinez. To jest facet, który w polu karnym czasami jest po prostu nie do złapania przez obrońców. Jak zobaczymy sobie taką klatkę w momencie dośrodkowania Leo Messiego, to tam obok niego, chociaż rzeczywiście nie koszulka w koszulkę, nie bezpośrednio utrudniając wyskoki i oddanie tego strzału, ale to dlatego, że Lautaro Martinez jest zawodnikiem bardzo mobilnym. Jeżeli on zrobi, nie wiem, dwa kroki do przodu, trzy do tyłu, no nie można gdzieś zgubić tego obrońcę. Tam stało w polu karnych pięciu facetów, z których najniższy ma chyba 1,88 m, a więc wszystko 1,90 m i więcej. Pozwolono Messiemu dośrodkować, bo tak troszeczkę zostawiano mu tą prawą stroną, bo wszyscy byli pewni, szczególnie to odkrycie Tochela, czyli Spence, że ten Messi i tak złamie tak jak 90% swoich akcji na lewą nogę i to będzie dośrodkowanie na lewą nogę. Tymczasem no Messiemu, bo to jest Messi, to jest Bóg futbolu w tej chwili i on dośrodkował prawą nogę tak idealnie, że mimo tego, że przed za Lautaro Martinezem stał facet 1,95 m i przed Martinezem był facet, który ma ponad 2 metry, to parabola lotu tej piłki była taka idealna, ten dwumetrowiec jej nie sięgnął, na ten z tyłu był spóźniony, a Lautaro Martinez też ogromne brawa, bo pokazuje wielką klasę jako piłkarz. Umówmy się, że facet, który ma taką pozycję chociażby w Interze czy też w reprezentacji, na pewno myślał, że będzie grał więcej. Dokonał takiego wyboru trener Argentyny między Julianem Alvarezem, który też nie jest powiedzmy sobie szczerze, w jakiejś takiej najwyższej formie, natomiast postawił na niego wyraźnie kosztem Lautaro Martineza. Ten nie było tam żadnych fochów, żadnego kręcenia nosem, kiedy tylko dostawał szansę, wchodził i dawał z siebie no, więcej niż 100%. Nie zawsze tak jest z rezerwowymi, szczególnie tymi, którzy muszą zejść ze świecznika i jakby przyjąć rolę właśnie tylko jokera, tylko faceta, który pojawia się na kilkanaście minut na boisku. Lautaro Martinez wypadł kapitalnie. Przecież rozegrał na tym turnieju, nie wiem, pewnie około 60-70 minut i z tego potrafił wyciągnąć 3 gole, w tym 2 bardzo ważne, bo ten podwyższający zwycięstwo w meczu chyba ćwierćfinałowym i teraz bramka niezwykle ważna, dająca awans do finału. No myślę, że też należy podkreślić pewien ruch trenera Argentyńczyków, który wydawałoby się rozdzielił taką nierozdzielną parę. Do tej pory cała gra Argentyńczyków opierała się na tym, że dwóch gwardzistów, czy jak to się... A więc McAllister i De Paul obsługiwało Messiego i cała gra toczyła się w tym trójkącie i nagle w tak ważnym meczu on tego De Paula sadza na ławkę. Szczerze mówiąc, ja się zastanawiałem, kontuzja, nikt tego tak dokładnie jakoś nie wyjaśnił. Okazało się, że rzeczywiście postawienie na Simeone, który do tej pory wyszedł chyba tylko raz, a przysiedział cały turniej na ławce, okazało się strzałem w dziesiątkę, bo w tej pierwszej rzeczywiście była brzydka, naznaczona faulami, kiedy to była połowa walki. No, ten Simeone zrobił tam kapitalną robotę. To troszeczkę wyglądało tak jak walka bokserska, że w pierwszych mądry bokser przez pierwsze dwie rundy, jak ten stary klasyczny boks trzyrundowy, nie bije na szczękę, tylko obija tułów, zmiękcza przeciwnika. No i oni tak obijali ten tułów Anglików, te ciały, te ciosy na korpus cały czas do tej 60 minuty były wyprowadzane, no a potem już rywal odczuł te ciosy i opuścił gardę, dostał 2 strzały na szczękę, no i efekt widzieliśmy.
2: I nawet też statystyki obnażają Anglików. w takim meczu, prawda, w półfinałowym, gdzie oni przecież tak wspaniale się cieszyli jako drużyna z tych trudnych awansów, no ale, ale wygrywali po drodze i z Meksykiem, przecież ten heroiczny bój z Norwegią, prawda, i, ale statystyki, 59% posiadania piłki Argentyny, 41% Anglii, 14 strzałów Argentyny przy 5 Anglikach, 5 celnych z jednej strony, tylko 2 Brytyjczyków, nawet rzuty rożne. 6 mieli Argentyńczycy, tylko 1 Anglicy. 3 razy na spalonych byli Argentyńczycy, 1 raz na spalonym. 3-1 też w karkach. No to też statystyki pokazują o tym, kto grał w piłkę, kto bardziej pragnął może tego zwycięstwa. No ale też właśnie tu się zastanawiam, bo tak, Francja na ten półfinał nie dojechała i przegrała z Kretesem, z Hiszpanią. Anglia, no powiedzmy, jakoś tam walczyła, no ale tak jak mówimy, no na tą wczorajszą Argentynę to po prostu było za mało. To czy patrząc na to, na te półfinały, to były te dni takich kryzysów tych drużyn, no bo wielki turniej, 5 tygodni, skoszarowani, gdzieś tam zgrupowani, prawda, nawet była tam taki, czytałem, problem w reprezentacji Niemiec, na przykład co robić z wolnym czasem, no bo przecież nie można drużyny wypuścić na miasto przysłowiowe, no tylko trzeba coś im zorganizować, no i tam Nagelsmann za bardzo pomysłów nie miał, no bo taktyka, ileż można pokazywać, oglądać, więc nawet ich po prostu w chowanego się bawili podobno, no więc teraz weźmy drużynę, która tyle czasu ze sobą spędza, no mimo wszystko oczywiście mecze, odpoczynek, no ale wiem, że reprezentanci Polski w innych czasach, trochę w 82, no to w karty grali po prostu, nie? Czekając z meczu na mecz. Tam było krócej. Ale chodzi o to teraz, czy te półfinały to były takie dni kryzysu właśnie Francuzów i Anglików?
3: Wiesz co, w pewnym sensie można by powiedzieć, że tak, natomiast zawsze są jakby dwie szkoły, Otwocka i Falenicka, jak wszyscy żartują. Ja bym jednak powiedział, że to były dni chwały i pokazu prawdziwej siły i maestrii w wykonaniu Hiszpanów i Argentyńczyków, które pokazały siłę tych drużyn, a mniej bym się tutaj skupiał na pokonanych. Jeśli chodzi o Francuzów, ja myślę, że Deschamps troszeczkę za bardzo zaufał swojej ofensywnej czwórce. Wydawało mu się, że ma takie argumenty z przodu, z Barcolą, Doué, oczywiście Mbappé i tak dalej, że nawet jeśli przegra środek pola, a nawet dobrze, bo jeśli przegram środek pola, to będę miał więcej okazji do kontry, no to te jego rakiety po prawej stronie, po lewej i w środku, ten ofensywny kwartet i tak załatwi mu mecz. Okazało się, że nie, on przegrał kompletnie środek pola, ty mówisz słabszy dzień. Ja bym podkreślił to, co zagrali, tak jak mówię o tym, jak bajecznie grali Argentyńczycy, tak samo trójka Hiszpanów w środku pola, czyli Olmo, Ruiz i, no i już w tej chwili uciekło mi nazwisko, ale Hiszpanie zdominowali ten środek pola, pokazali, dopóki jeszcze w drużynie francuskiej był Rabiot, czyli jedyny facet, który potrafi łączyć ofensywę z defensywą, jest i świetny w odbiorze, ale też potrafi kreować, to jeszcze Francuzi potrafili się przeciwstawić. Natomiast w momencie, kiedy Rabiot dostał żółtą kartkę i na wszelki wypadek, aby nie było czerwonej, Deschamps ściągnął go z boiska i wstawił Kone, no to miał tylko 2 szóstki, Tchouameni i Kone. Fantastyczne szóstki, gości do rozbijania ataków, ale gości, którzy nie potrafią nic kreować z przodu. Oddał niemalże walkowerem, podobnie jak Tuchel, ten środek boiska, chociaż on raczej był do tego zmuszony, bo nie miał za bardzo innego wyboru. No ale to by jeszcze raz wrócę do tego, żebym podkreślił, że Hiszpanie zagrali kapitalny mecz, pokazując, jaką siłę prezentują jako drużyna. I Argentyna to samo, chociaż o Hiszpanach zawsze to mówiono, że to jest wartość, no oni są zgrani, może nie mają klasycznej dziewiątki, ale jako drużyna kompaktowo prezentują się najlepiej na tej imprezie. Natomiast Argentyńczycy, o których mówiono kompletnie inaczej, że to jest w zasadzie Messi i 10 ludzi, którzy mają mu dostarczyć piłkę, też pokazali, że jako drużyna prezentują się kapitalnie. I ja bym tutaj nie doszukiwał się słabości Francuzów czy Anglików. Może słabości troszeczkę poczynanych trenerów, Deschampa i Tochela, ale raczej postawiłbym tutaj wykrzyknik przy sile, obu drużyn, które awansują do finału. Nie wiem, czy pytasz o ten mały finał. Kompletnie niewiadomy wynik, bo to myślę, że tutaj akurat będzie zależało tylko i wyłącznie od strony psychicznej. Są ludzie, którzy po porażce jeszcze potrafią się zebrać i są na tyle ambitni, że trzecie miejsce to też dla nich jest wielka rzecz, bo to się docenia dopiero później, bo oczywiście ta strata, niewystąpienie w finale jest ogromna, a są drużyny, które czasami mecz o trzecie miejsce kompletnie odpuszczają, bo dla nich się liczył tylko finał, tylko zwycięstwo i nie potrafią się pozbierać. Wspominasz czasami starsze czasy. Pamiętajmy nasz mecz z 82 roku o trzecie miejsce, kiedy Francuzi w zasadzie zagrali w tym małym finale pocieszenia takim rezerwowym składem, bo te największe gwiazdy, które marzyły o finale, marzyły o Mistrzostwie Świata, nie były w stanie jeszcze raz zebrać sił, jeszcze raz się skoncentrować, jeszcze raz z całym zapałem rzucić się do walki. Oczywiście nie dlatego wygraliśmy 3-2, tylko dlatego, że mieliśmy kapitalną drużynę, ale tak to jest. W tych małym finale myślę, że głowa jest dużo ważniejsza niż nogi i zaawansowanie techniczne i cała ta paleta umiejętności piłkarskich.
2: Tak, wtedy ci Francuzi byli po tym dramatycznym meczu z RFN-em, przegranym w rzutach karnych.
3: No, Rodri, myślę, to jest ten... Psychicznie.
2: Cezary, Rodri, o tego piłkarza ci chodziło. Hiszpanii.
3: Rodri, tak.
2: To kapitalnie. Tak. Ruiz, który wszedł. Bałena, Olmo, Jalma. Oyarzabal, to też fantastycznie gra. No ta jego kamienna twarz przy rzucie karnym. A rzut karny wcale nie jest prostą rzeczą, co pokazał Mbappé i Messi. Dwa razy nie strzelił karnych na tych mistrzostwach. Więc to wcale nie jest takie proste. Mimo wszystko tych jedenastek póki co nie mamy na etapie ćwierćfinałów i serii rzutów karnych, prawda, i półfinału, zobaczymy jak będzie dalej, ale właśnie ten Rodri z Manchester City robi różnicę, ale w ogóle Kukureja absolutnie szalejący, Porro, prawda, jakieś odkrycie w ogóle z Tottenhamu Hotspur, no i ten szalony Unai Simon, który wychodzi, wybiega tak, jak to tacy dawni bramkarze, prawda, z Ameryki Łacińskiej, oni tak potrafili grać, gdzieś tam wybiegali daleko, ale ten Bask, lata Bask póki co błędów nie popełnił. Cezary, na końcu naszego spotkania, no bo przecież nie sposób nie zapytać, oczywiście wszyscy piłkarsko tutaj absolutnie to wszystko śledzimy. Natomiast ty byłeś w Kanadzie, kiedy już zaczął się mundial. Bo nasze ostatnie spotkanie, pamiętam, na antenie Radia Wnet i opowiadałeś, że właśnie wybieracie się do Kanady z grupą przyjaciół, że kamperem będziecie podróżować i ewentualnie szukać miejsc, gdzie po prostu oglądają mundial. No to jak w tej Kanadzie było z perspektywy mundialu?
3: Wiesz co, to był wyjazd jednak bardziej turystyczny. No, rzeczywiście zahaczyliśmy tam mecz. Byliśmy akurat z Kanady, zjechaliśmy specjalnie na przykład do Kansas City, to akurat Stany Zjednoczone, żeby zobaczyć mecz Ekwador Curaçao, czy Curaçao, jak ktoś woli, bo koledzy koniecznie chcieli, uznali, że rzeczywiście to jest jedyna okazja w życiu zobaczyć zespół Curaçao w akcji. Akurat mecz był bardzo słaby i zakończył się wynikiem 0-0, no ale rzeczywiście ja przyjechałem tam dopiero po spotkaniu, bo troszeczkę tam nasze drogi się rozeszły, no ale faktycznie ta rzeka kibiców ekwadorskich, akurat wtedy smutnych niestety, niektórzy opuszczali, ten robiła ogromne wrażenie, kolorystyka. Tak mi ciężko powiedzieć o jakby samych mistrzostwach świata i klimacie. Po pierwsze, tych meczów było niewiele. Poza tym my w tym kamperze przejechaliśmy 8 tysięcy kilometrów i w zasadzie mecze odbywały się w Toronto i Vancouver. Poza tym ta Kanada jakby mistrzostwami świata nie żyła. W takich normalnych miejscowościach, gdzieś tam na trasie, jak się jechało, to oczywiście ludzie, jeśli był telewizor włączony, to oglądali, ale raczej nie ubrani w barwach narodowych, raczej nie zorganizowani w jakieś grupy kibicowskie. Zresztą też mówię, formuła tego wyjazdu była taka trochę, że fajnie będzie zahaczyć, ale ogólnie interesuje nas bardziej Kanada niż mistrzostwa świata. No na pewno fajne wydarzenie. Ja jestem sceptycznie nastawiony do takich turniejów, które są rozgrywane, nie wiem, na przestrzeni 4 czy 5 tysięcy kilometrów niemalże, bo no przecież z Meksyku do Vancouver to są jakieś ogromne przestrzenie. No do tego ceny biletów. Można sobie pozwolić na jeden, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ale nie mając akredytacji, bo tam jeden z kolegów był akredytowany i rzeczywiście sobie wchodził na mecze i tych spotkań obejrzał więcej, tym bardziej, że oni pojechali troszeczkę wcześniej. Zanim my dojechaliśmy do Kanady, to byli na meczach w New Jersey, Nowym Jorku, Bostonie chyba i Filadelfii i rzeczywiście tego mundialu łyknęli troszeczkę więcej. Natomiast my, pragnąc się udać chociażby na taki mecz, wydawałoby się trochę od czapki, Ekwador Curaçao, trzeba było zapłacić bagatela od 600 do 800 dolarów za najtańsze miejsce, więc jeżeli kogoś stać na to, aby wywalić tam 2,5 tysiąca złotych na bilet, oczywiście można raz tego spróbować, natomiast no, to był taki towar niezwykle luksusowy, nie dla zwykłego zjadacza chleba.
2: To muszę postawić to pytanie. Arkady Fiedler, nasz genialny pisarz, napisał: Kanada pachnąca żywicą. Czy czuć w Kanadzie zapach żywicy?
3: Ja wiem, to bardziej syrop klonowy, który dodaje się do placków i jest takim materiałem eksportowym Kanady. To oczywiście spróbowaliśmy, bardzo dobra kuchnia, steki, kilka takich fajnych miejscowości, gdzie wchodzisz przez takie wahadłowe drzwi, więc poczuliśmy się troszeczkę jak na Dzikim Zachodzie 100 lat wcześniej. Fajny klimat, fajni ludzie, natomiast mówię, raczej piłką nożną tam nikt nie żyje. Umówmy się, że Kanada to jest jednak kraina hokeja na lodzie, ewentualnie baseball czy koszykówka, bo są połączone rozgrywki, wiadomo, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gdzieś tam na lotniskach, jak byliśmy, no to ludzie oglądali, ale mówię, bez szaleństwa. W zasadzie myślę, że dla Kanady to była taka ciekawostka i coś, co zakłóciło ich codzienne życie, natomiast nikt tam nie wpadnie w jakiś szał. Dla nich futbol to wciąż będzie ten futbol amerykański, a soccer to taka ciekawa odmiana tej gry rodem z Europy.
2: Dziękujemy bardzo za to spotkanie. Będąc w Stanach, to się może rozleje na Kanadę, może także na inne części świata, bo Robert Lewandowski jest zawodnikiem już Chicago Fire, oczywiście Liga MLS to nie Liga NHL czy też NBA, ale zawsze z tamtej strony świata. Bardzo dziękuję za to spotkanie. To jeszcze tylko zapytam, to kogo typujesz na Mistrza Świata? Finał w niedzielę.
3: Zawsze i wszędzie Argentyna. Tutaj doceniam to, co pokazali Hiszpanie i myślę, że finał to będzie tak okej. Natomiast no chciałbym, by Messi jeszcze raz został mistrzem świata. To niesamowite, bo pamiętacie, że jeszcze 5 lat temu mówiło się, że on odejdzie jako niby król piłki z 6 czy 7 złotymi piłkami, ale bez tytułu mistrzowskiego, że zabraknie mu tego największego trofeum, bo już był ponad 30-letnim zawodnikiem, tak na osłodę było zwycięstwo w finale Igrzysk Olimpijskich, ale mówmy się, że Igrzyska Olimpijskie w piłce nożnej traktowane są nieco z przymrużeniem oka, więc to byłoby tak troszeczkę na osłodę, a tutaj minęło 5 lat i okazuje się, że Messi już ma w gablocie jeden tytuł mistrza świata, za chwilę może mieć kolejny, trzeci finał dla Messiego, nie kolejny, bo to było 2014, tak. 2022, 2026, tak. No więc no, zapisze się. I tak by się zapisał, ale jeszcze grubszymi zgłoskami, bardziej złotymi, o ile to możliwe, zapisze się w historii piłki nożnej, bo rzeczywiście jest to piłkarz, którego nam będzie bardzo, bardzo brakować, no bo pewnie jednak Ale... Chociaż to samo mówiliśmy 4 lata temu, no ale kiedyś on musi w końcu skończyć tę karierę.
2: Nie, on gra. 29 lat gra, chłopak biega. Zobacz, 207 meczów reprezentacji, 125 goli. 21 lat temu debiutował. 19 goli na tym mundialu w ogóle Argentyna strzelił, ale Messi rzeczywiście absolutnie. No tak, żyjemy. Kiedyś żyliśmy w epoce Maradony. My się pewnie na nim wychowywaliśmy, a teraz jest epoka Messiego i czasami się ktoś pojawi gdzieś z boku. Zobaczymy też, jak to rzeczywiście będzie wyglądało, to na pewno będzie dobry piłkarski mecz. Bardzo ci dziękuję, Cezary, za to spotkanie. Z nami
3: dziękuję
2: był Cezary
3: bardzo.
2: Olbrycht, dziennikarz Canal Plus. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
3: Dzięki.
2: Tak, a my teraz posłuchajmy, co w strefie Mix Zone powiedział na gorąco po meczu Lionel Messi dla telewizji Mundial 2026.
4: Disfrutando y viendo de esta manera, que es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más, meterse en una final del mundo.
2: Wszyscy nabierają na tym mundialu kondycji, energii. Bawimy się tak jak dzisiaj, w sposób taki, jaki może robić to wspaniała drużyna. Patrząc na to, w jaki sposób wygrywamy, to jest niesamowite, czego ta grupa znowu dokonała. To jest coś wspaniałego, wielkie osiągnięcie i coś, o czym się myśli, żeby było właśnie z grupą przyjaciół, fantastycznych ludzi. Jesteśmy w finale, jesteśmy bardzo szczęśliwi, gotowi na finał. Tu mówi Lionel Messi właśnie, że tak, jesteśmy gotowi na finał. Chcą wygrać po prostu, oczywiście. To już się czuje złoto, to już jest zapach złota. Nie wiem, czy złoto pachnie, bo po prostu jakoś nie miałem okazji. Na pewno być może Kanada pachnie żywicą, może czymś innym, a Argentyna być może tangiem. Hiszpania pewnie też jakiś ma swój zapach. Każdy kraj ma jakiś taki takiego ciepła, słońca, prawda, gdzieś... Może tych potraw, z jednej strony Argentyna, ten wołowina, która jest na porządku dziennym, jakieś inne smakołyki, a z kolei Hiszpania, no to pewnie jakieś takie właśnie lżejsze trochę gatunki jedzenia. I no właśnie, ale złoto, ten puchar ze szczerego złota, który jest największym marzeniem każdego piłkarza i tylko nieliczni go zdobywają. Być może Messi po raz drugi go uniesie. Wtedy w Katarze, pamiętają Państwo, że był w tym specjalnym okryciu, takim tradycyjnym Kataru. Potem długi czas jakieś takie memy chodziły, że on w jakiejś specjalnej gardinie. Gardina to jest takie pojęcie z Górnego Śląska. Między innymi właśnie, że Messi w gardinie musiał podnieść puchar. No to była taka tradycja, on się na to po prostu zgodził. Czy musiał, a teraz myślę, że w Stanach nikt mu nie będzie kazał niczego zakładać, co jest jakąś tam tradycją. No, z koszulki są biało-niebieskie Argentyny. Wczoraj jak Argentyńczycy grali w takich granatowych, ciemno-niebieskich bardzo, Anglicy na biało. No i te wszystkie kolory się dla Argentyny zgadzają. Teraz witam na antenie Paweł Kobierski, Radio Wnet. Jakie doniesienia takie też już takie po meczu właśnie Argentyny z Anglią?
5: Dzień dobry Grzegorzu, dzień dobry Państwu. Argentyna w płaczu. Anglia w płaczu. Argentyna w płaczu, to ze szczęścia. Anglia w płaczu, ponieważ po 60 latach, ta rocznica od ostatniego zwycięstwa w Mistrzostwach Świata, pierwszego i jedynego w 1966 roku na rodzimej ziemi, wydawała się idealna do tego, żeby futbol wreszcie wrócił do domu, żeby Anglicy wreszcie mogli się cieszyć przynajmniej finałem tak naprawdę, ponieważ właśnie od tego tytułu sprzed 60 laty Anglicy w finale Mistrzostw Świata znowu nie zagościli i nie zagoszczą tym razem. Lionel Messi i spółka wygrali mecz o dużym kontekście historycznym, o kontekście także politycznym, ponieważ po meczu Giovanni Lo Celso, czyli jeden z zawodników Argentyny, dokładnie pomocnik, rozłożył taki baner na boisku, na którym widniał napis Las Malvinas son Argentinas, czyli że Malwiny należą do Argentyny. bo wiemy przecież, że jest ten spór między Argentyną a właśnie Wielką Brytanią dotyczący Falklandów, do tego, do kogo one należą. Ja widziałem podczas rozpoczęcia tego spotkania, że to napięcie naprawdę dało upust, jakby obie ekipy czekały od tego ostatniego spotkania na Mistrzostwach Świata bodajże w 2002 roku, ponieważ bodajże wtedy chyba ostatni raz obie ekipy na Mistrzostwach Świata się spotkały. Tak jest. Wtedy Anglia była górą w fazie grupowej 1-0. Argentyna odpadła wtedy właśnie na tym etapie. I jeżeli spojrzymy na początek tego spotkania, myślę, że Grzegorzu też to zauważyłeś, że zawodnicy jakby chcieli rzucić się sobie do gardeł i sędzia amerykański tego spotkania naprawdę często musiał używać gwizdka na początku. Ja widziałem też nagrania z różnych stref kibica, czy to w Buenos Aires, czy to w innych miastach argentyńskich, gdzie naprawdę była niesamowita radość i kibice też płakali. Po argentyńskich kibicach też było widać, że jest ten płacz szczęścia, jest ten płacz wzruszenia. I kiedy spojrzymy na przykład na sylwetkę Lionela Messiego, po ostatnich Mistrzostwach Świata w Katarze w 2022 roku, o których nie przed chwilą wspomniałeś, to wydawało nam się, że to jest idealne zwieńczenie kariery. Że ten zawodnik już nic więcej nie musi udowadniać, nie musi osiągać. Tymczasem wraca. Już może źle to zabrzmi, ale podeszłem jak na piłkarza wieku i zastanawialiśmy się, co on może jeszcze z tą reprezentacją osiągnąć. Tymczasem fenomenalne mistrzostwa. W tym meczu półfinałowym kluczowe dwie asysty. Oczywiście pomoc jego Robinów, o których się doszukiwaliśmy ostatnio w rozmowie z Michałem Gutką na antenie Radia Wnet. Tymi Robinami okazali się Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Enzo Fernandez, fenomenalny strzał zza pola karnego. Lautaro Martinez świetnie znalazł drogę do siatki głową i Argentyna wczoraj, myślę, że nie zasnęła i może nawet świętować do teraz.
2: Jest taka tajemnica dotycząca Lionela Messiego, dowiedziałem się od niej ostatnio, iż on zmienił swoich dietetyków, zmienił kuchnię, bo to jest Argentyńczyk, który grając jeszcze w Barcelonie, oczywiście no, jeśli jesteś w treningu, jeśli jesteś cały czas w treningu i powiedzmy no, na wysokim poziomie, to, no, to powiedzmy, że no, żaden piłkarz tam nie tuszy się nie dopuści. No, to są rzadkie przypadki, gdzieś może w jakichś końcówkach karier, no, to Messi ma 39 lat, no ale jego dynamika i jego energia zwiększyła się od momentu, kiedy po prostu on zatrudnił dietetyków z Włoch. Jak to by było być może na etapie Paris Saint-Germain, kiedy przeszedł. W każdym razie i wiem to z pewnego źródła, od Katarzyny Koziarz, która wie wszystko o włoskiej piłce i w ogóle o piłce bardzo dużo wie. Serdecznie pozdrawiamy. Ona też występowała na naszej antenie, ale zdradziła coś takiego właśnie, że Lionel Messi po prostu zmienił kuchnię i nie jak typowy Argentyńczyk, co dla Argentyńczyków było normalne, bo nawet taki bardzo ciekawy dokument o Mistrzostwie Świata Argentyny w 1986 roku, akurat jakaś kamera, którą oni pozwolili, wpuścili po prostu do swojego ośrodka treningowego, tam oczywiście Maradona i wszyscy zawodnicy, no, ojciec Maradony, który też tam był ważnym członkiem sztabu, w sensie takiego, tak jakby trochę kucharza nawet. No i oni tam była taka scena, że oni smażą na grillu wołowinę, prawda, te płaty wołowiny, bo Argentyńczycy uwielbiają jeść wołowinę w każdej postaci. Podobno najlepsza jest właśnie stamtąd, z Argentyny. W każdym razie, no tak sobie biesiadują, oczywiście nie piją alkoholu, bo to Mistrzostwo Świata, ale tą wołowinę, jakieś tam sobie też sałatki na pewno jedzą. No ale to było takie właśnie argentyńskie. Natomiast Lionel Messi też oczywiście, jak to rodowity Argentyńczyk z Rosario, po prostu miał taką kuchnię argentyńską na to i przeszedł właśnie, przestał jeść jak Argentyńczyk. W pewnym momencie swojej kariery przeszedł na taką lżejszą kuchnię, taką dietetyczną. Być może zazdrościł Cristiano Ronaldo, który zawsze zatrudnia dietetyków i zawsze ma swojego kucharza. Po prostu no i wygląda jak grecki posąg. Messi nigdy nie był tak zbudowany, no po prostu nie musi, prawda, bo pił piłkarz nie musi mieć muskulatury. No wystarczy, no czy też ma oczywiście, ale to nie jest jakiegoś kulturysty, tylko, ale chodzi o energię. Też chodzi o energię, o taką właśnie, o to poruszanie się, o to. I jeszcze taka jest jedna rzecz i to trzeba powiedzieć. Przepraszam, jest godzina 9:47. Lionel Messi miał takie momenty, że on wymiotował w końcówkach na przykład dogrywek. Co było pokazane, co pokazały kamery w dogrywce, przed dogrywką meczu w finale 2014 roku w Brazylii, przed decydującą rozgrywką właśnie z Niemcami. Lionel Messi stoi, ewidentnie widać po prostu, że jego organizm, no, jest z nim bardzo źle. To takie, oczywiście tam no, grozi odwodnieniu, no ale oczywiście tam sztab medyczny wokół Messiego za chwilę, woda, ale to było. Na początku mówiono, to była taka teoria, że to jest efekt stresu, że on ma bardzo duży stres i stąd właśnie organizm tak reaguje. No ale później ktoś, to oczywiście gdzieś tam się temu Messiemu bardzo przygląda, to jest w końcu być może największy piłkarz na świecie w ostatnich czasach i właśnie też stwierdził, że to niekoniecznie, stres też, ale po prostu no nie za dobre odżywianie mimo wszystko, prawda? A więc Messi ewidentnie przeszedł z kuchni tej takiej argentyńskiej, normalnej, swojej, narodowej, na dietetyczną kuchnię zbliżoną do basenu Morza Śródziemnego, bo tam jest zdrowa kuchnia, zdrowe jedzenie. Więc te sałatki, owoce morza, ryby i to też podawane w odpowiedni sposób, przyrządzane w odpowiedni sposób, bardziej w efekcie duszenia, pieczenia, a nie smażenia na oleju na przykład. I co się okazuje? Że Messi z tego świetnie skorzystał. Że ta energia, którą on ma, to też jest między innymi efektem tego właśnie, że on zmienił kuchnię. No to jest chyba, Pawle, takie istotne w przypadku sportowców, jeśli chodzi o pewien sposób i rodzaj, i filozofię odżywiania. Jak myślisz?
5: Jak wypomniałeś Lionelowi Messiemu wiek, czyli 39 lat, tak jak powiedzieliśmy, dla sportowca to jest dużo i na tym etapie sportowcy, nawet tak genialnie obdarzeni przez Boga wielkim talentem jak Lionel Messi, muszą mieć na uwadze swoją wagę, swoje odżywianie się, ale też to wpływa między innymi na sposób poruszania się na boisku. Bo jak spojrzymy sobie na wiele tych, nawet na mecze tegorocznego mundialu, w których właśnie grali Albiceleste, to jak spojrzymy na Lionela Messiego, to on po boisku tak raczej człapał. Bo jak spojrzymy sobie na obie gwiazdy, porównamy go nawet obie gwiazdy obu reprezentacji, które grały wczoraj, czyli właśnie Lionela Messiego dla Argentyny i Harry'ego Kane'a dla Anglii. Harry Kane wczoraj był wszędzie. Biegał, chodził do obrony, pomagał swoim kolegom z drużyny wyprowadzać piłkę. Lionel Messi przy takich fazach, kiedy Argentyna była w defensywie, raczej człapał. Kiedy on nawet też jest w ofensywie, on nie biega. On nie biega bardzo dużo, natomiast on wie, w jakich momentach się, w cudzysłowie, uruchomić, w jakich momentach jest jeszcze bardziej potrzebny dla drużyny. I on wybiera te chwile, w których myślę, że ktoś przestawia się w głowie, że okej, to jest moment, żeby włączyć to przysłowiowe turbo. Więc ja się zgodzę z tobą, że to odżywianie się jest bardzo ważne, w szczególności właśnie dla zawodników w tym wieku, ale też ogólnie dla profesjonalnych sportowców. I to jest, myślę, że taka ładna metafora też dla młodszych adeptów piłki nożnej, którzy kiedyś chcieliby zagościć na największych stadionach świata, że jednak talent to nie jest wszystko i trzeba też oprócz godzin na boisku też poświęcić godziny, żeby rozplanować sobie właśnie, czy to plan odżywiania, czy to właśnie wizytu dietetyka, żeby ten sukces osiągnąć. Powiedziałeś o tym, że to dietetycy z Włoch, a Włosi akurat mają, myślę, też swoje sekrety na długowieczność, więc kto wie, może się podzielili z nim. Z Lionelem Messim. Nie wątpię raczej, że Argentyńczyka zobaczymy jeszcze na mundialu w 2030 roku, bo już wtedy miałby chyba 43 lata, o ile dobrze liczę.
2: No nie wypominaj, no, nie wypominaj mu wieku, nie wypominaj mu wieku.
5: Ja wiem.
2: Myślę, bo się okazuje, że taki Messi może być długowieczny.
5: Tak, aczkolwiek podzielę się z tobą ciekawostką. Ja wczoraj zobaczyłem, że ponieważ myślę, że słyszałeś o tym i państwo również, jeżeli nie, to teraz się podzielę tą informacją, że Portugalia dostała się ze swoim poprzednim selekcjonerem Roberto Martinezem i zatrudniła Jorge Jesusa, który teraz ma prowadzić kadrę Portugalii. I Cristiano Ronaldo podobno tak jest zachwycony tym faktem, ponieważ oni z trenerem Jorge Jesusem bardzo się lubią, że ma zamiar nie dość, że zagrać na następnych mistrzostwach Europy jeszcze w 2028 roku, o tyle, o ile zagrać także na Mistrzostwach Świata w 2030, ponieważ między innymi będą rozgrywane w jego kraju. Przypomnijmy, to będzie Hiszpania, Portugalia i Maroko. No to by było wydarzenie naprawdę bez precedensu, ponieważ to dla Cristiano Ronaldo, o ile dobrze liczę, byłby chyba siódmy mundial. Więc jeżeli Lionela Messiego też byśmy zobaczyli, wątpię szczerze, no ale tak jak sam powiedziałeś, niczego nie można wykluczać.
2: A ja wątpię w tego Cristiano mimo wszystko, ale dobrze, to nie wróżmy, bo to, prawda, pan, człowiek planuje.

0: Powiedział, że można głupio biegać i mądrze stać. Jakoś tak właśnie, więc to on, a Messi jest...
1: Znaczy, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, a tak.
0: O, nawet tak, dokładnie, dokładnie. A najważniejsze po prostu jest na koniec efekt finalny, czyli w postaci właśnie zwycięstwa i tego, że są w finale. I to 2-1, ta historia po 40 latach, znowu 2-1, tak? W tamty... I właśnie, ja już myślałem, że ta historia tych Falklandów, Malwinów, że to już gdzieś tam jednak to są stare czasy, 82 rok, wtedy była ta wojna. A tu jeszcze proszę, właśnie ten transparent i pewnie FIFA też będziemy na to musiało zwrócić uwagę. Pawle, dziękuję bardzo za to spotkanie. Spotkamy się jeszcze o godzinie 17:10 wraz z Państwem. Paweł Kobierski był z nami. Pawle, dziękuję.
1: Bardzo Ci dziękuję, Grzegorzu. Dziękuję Państwu.
0: A ja jeszcze tylko teraz powiem, bo mamy godzinę 9:55, może zakończmy tak przewrotnie utworem Don't Cry For Me Argentina w wykonaniu Madony. Ona grała Evite Perón, a więc uwielbianą w Argentynie postać, kultową niemal, boską, bo to była pani prezydent, którą kochała Argentyna, obalona przez prawda, juntę wojskową, i Maradona zawsze był blisko Evity Perón, to byli peroniści tak zwani, jego ojciec, jego rodzina, a przecież Messi to jest wychowanek Maradony, Maradona był jego trenerem. I właśnie może zakończmy to Studio Mundial właśnie tym wybitnym utworem, który zaśpiewała Madonna w filmie Evita. Adam Czerpak audycję zrealizował, Grzegorz Milko, dziękuję i do usłyszenia o 17:10.

0: Studio Mundial w Radiu Wnet. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
1: Nocne powtórki Wnet.